0: mój numer konta bankowego. O, proszę bardzo. No, także tak to jest, no. Ostatnio wróciłem do oglądania seriali. Dużo jest fajnych seriali. Seriale, okazuje się, że często są lepsze niż filmy, ponieważ film rządzi się swoimi prawami. Muszą być pewne uproszczenia. Musi być pewien skrót. I ciężko opowiedzieć tak wielowątkową historię, jakąś, no, taką jak w Breaking Bad w ogóle. Tyle różnych historii, tak skomplikowane losy bohaterów w półtora godzinnym filmie, nie? A serial daje tu możliwość właśnie opowiedzenia historii dłuższej. Bardzo mi się miło ostatnio oglądało, jak już mówiłem, Cobra Kai, o karatekach młodych i karatekach starszych, poprzednie pokolenie, znane z Karate Kid. No, słyszałem, że dla Amerykanów na przykład wielu film Karate Kid jest kultowy, nie? Tak jak dla nas, nie wiem, jakiś tam Janosik. A to Misiu tu pisze, relatywizm moralny pana Janko jest niesamowity, się śmieje. Szacun dla pana Janko, konkretne rozkminki ustawek z wyroli z banków itp. Nie wiem, co chodzi. Janko zrobił zadymy w radio. No, Janko też jest jakąś postacią tutaj, myślę, już taką rozpoznawalną, nie? Trochę trzeba sobie czasami zapracować. Musi być trochę telefonów, jakaś obecność przez rok przynajmniej, nie? Dzwonienie tutaj, w międzyczasie jakaś aferka, drama między nami tutaj. To wszystko się skleja w jakąś historię postaci. No i jest sobie taki Janko. Ja to się Janko czasami boję odbierać, bo on jest taki... Jakby to powiedzieć? Nie, no, bardzo spoko się gada, nie? Tylko, że już tak się obawiam, że raz będzie miał takie pretensje tutaj o coś do różnych osób, nie? Ale to taki jego urok też, no. Można mieć też pretensje czasami. Byle były słuszne, nie? A trzeba przyznać, że czasami, no, coś tam jest w tym, co mówi. No... Tu świeczuszkę mam, jabłkową. Ja w ogóle lubię jabłka, stwierdzam. Stwierdzam, że lubię jabłka. Lubię zapach jabłek. Lubię różne zapachowe właśnie takie świeczki, to jabłkowe. Lubię sok jabłkowy. Jabłko to jest jabłuszko, to jest jabłuszko, ja wam powiem. Jabłuszko to jest jabłuszko. No, a więcej dzisiaj energetyka wypiłem. Po energetykach też mi się coś tam, tak zauważam, że lekko jest jakiś taki spadek jakby, nie wiem, odporności, coś też jest w tych energetykach takiego, że nie służy do końca, no ale nie jest to alkohol, no. Ja nie piję już alkoholu, w ogóle, kurde, gdybym miał coś do ćpania, to bym tylko ćpał cały czas, a w ogóle bym nie pił, ale to tak z braku laku czasami się napiję tej wody. Wolałbym sobie, nie wiem, dary mamy natury jakieś, pyk, pyk, pyk. Tu troszeczkę, tam troszeczkę. Mam wtedy dobre samopoczucie. Ja czuję, że naprawdę o wiele lepiej się czuję, jak sobie coś zajaram, powiem wam szczerze. Czuję się taki wyluzowany, spokojny. Po prostu się przyjemnie czuję, nie? Taki zrelaksowany troszeczkę. Zchillowany, wyluzowany, bez żadnych napięć, nie? Ale z drugiej strony różnie to może też działać, bo bywa, że w takim stanie właśnie bardziej emocje biorą właśnie górę, nie? Człowiek się robi bardziej emocjonalny, no wzmacniacz. No ale zdecydowanie przedkładam dary mamy natury od darów polmosu. Gosia pisze, wysłać coś jabłkowego. W sensie, że Krawcowi jakieś jabłkowe prezenty, teraz będą mi ludzie jabłkowe rzeczy wysyłali. Krawiec lubi jabłka, to dostanę poduszkę w jabłka, kostium jabłka, że się mogę przebrać za jabłko, ciasto jabłkowe. W końcu mi zbrzydną te jabłka. I zacznę się bać jabłek. I usłyszycie, że człowiek przebrany za jabłko w Środzie Śląskiej zabił 21 osób. I po czym został zastrzelony przez dzielnicowego. Przez dzielnicowego maruchę jakiegoś tutaj. Po Red Bullu dobrze się wypróżniam, chwali się Andrzej. A coś takiego jest, że po energetykach się bierze na wypróżnianie. To jest jakby środek na wypróżnienie trochę. Te energetyki. Słuchajcie, ciekawy smak Coca-Coli się pojawił. Kupiłem sobie aż, chociaż bardzo już długo nie piłem Coca-Coli, bo po prostu zbojkotowałem, tak? Ten wstrętny, imperialistyczny napój, niezdrowy, cukrowy. Ale natknąłem się dzisiaj na Coca-Colę, wyobraźcie sobie, Orange Vanilla. Orange Vanilla. Waniliową kolę znałem z Irlandii i przyznam, że brakowało mi jej, jak wróciłem do Polski. Myślę sobie, czemu nie ma tej waniliowej? A dzisiaj patrzę, pomarańczowo-waniliowa. Lubię smak pomarańczowy, lubię smak waniliowy i Coca-Cola wanilia. I bardzo dobra była, powiem wam, smakowała. No, taką małą buteleczkę, 500 ml se kupiłem. Dobre. Znaczy, w Polsce kupowałem. Raz kupiłem waniliową, dostałem, ale to było w tych delikatesach Piotr i Paweł. Oni no, sprowadzali tam z zachodu jakoś różne rzeczy. To były takie właśnie delikatesy premium, można by powiedzieć, nie? Delikatesy premium, bo dzisiaj to co drugi sklep może się nazywać delikatesy, ale to nie znaczy, że będzie tam taki asortyment tego typu, co w Piotrze i Pawle był. To był, ciekawa była sieć. No ale w końcu chyba jakoś to padło, nie? Dzisiaj to w ogóle nie miałoby racji bytu. Dzisiaj każdy się liczy z groszem, patrzy jak tu taniej. A tam były dosyć takie no, drogawe rzeczy, nie? Jeszcze żeby mi jabcoka wysyłać, piszecie. No, nie. Także niezła była, a teraz znów nie będę kupował. I też kiedyś gdzieś tam czytałem wypowiedź ważniaków z Coca-Cola Company, że w Polsce nie ma smaku waniliowego, bo Polacy nie lubią takich smaków. I to jest zawsze standardowa odpowiedź korporacji, że nie ma, bo Polacy nie gustują i to jest, dopasowujemy do rynku. I to jest zawsze ściema oczywiście, bo jest taka standardowa strategia, że wprowadza się nowe smaki, nowe odmiany danego produktu, na przykład Coca-Colę waniliową, jak była tylko zwykła. Jak ta zwykła zaczyna się gorzej sprzedawać, to zawsze tak się robi. I takie tłumaczenie, że a już w ogóle the besta i w ogóle mistrzowskie była wypowiedź na temat chipsów, że w Polsce są ze sztucznych, chemicznych dodatków, tam odpowiednika, papryki i tak dalej, a za granicą są zdrowe, normalne, tam nie wiem, sproszkowana papryka, suszona, bo Polacy wolą takie. To w ogóle, kurwa, się zastanawiałem, czy ktoś już mnie uważa za debila, czy za takiego debila. I sam jest jeszcze debilem, bo nie wie, jak to debilowato brzmi, co powiedział. No to już jest po prostu bezczelność, tak? Można by w ryja dać za taką wypowiedź, bo zapytać się typa, ty co, kurwa, masz mnie za debila? A masz w ryja i w dziurę go tam, pach. Bo to zasługuje, no nie można takich rzeczy gadać, co? To tak jakby powiedział, bo Polak lubi byle jakie i sztuczne i niezdrowe i wypierdalać, nie? Mi. Dziękuję za wypowiedź. No i to jest taka bezczelność, już takie chamstwo, nie? Niech coś powiedzą szczerze raz, na przykład, że musimy te chipsy robić taniej na Polskę, bo inaczej by nikt nie kupił chipsów za 10 zł, więc nie wiem, coś takiego, nie? To bym zrozumiał i jeszcze bym powiedział szacun, dzięki za szczerość, aż kupię z wdzięczności te chipsy. No, ale ciężko sobie wyobrazić, żeby ktoś tak się wypowiedział, nie? Ale to po co tak kłamać? No nie wiem, mogli jakoś to inaczej ująć. A nie, że Polak lubi mieć mało do wyboru, Polak lubi mieć byle jakie zamienniki, odpowiedniki niezdrowe i w ogóle Polak to... Ach, straszne, straszne. W każdym razie, tak jak mówię, nowe smaki się, na przykład, nie wiem, to, że w jednym kraju macie M&M'sów 10 różnych typów, a w Polsce 2, to nie znaczy, że Polacy tak bardzo kochają te M&M'sy standardowe, tylko po prostu sprzedają się one na tyle dobrze, że nie ma co inwestować we wprowadzanie na rynek nowych odmian, nowych smaków. To się robi zawsze albo żeby walczyć z konkurencją, tak? Jeśli twoja największa konkurencja, na przykład, nie wiem, no w przypadku Coca-Coli to Pepsi, chociaż no wielu uważa, że jest ten ostatecznie ci sami właściciele. Ja bym powiedział, że akcjonariusze może bardziej ci sami chyba, albo współwłaściciele może się tam gdzieś pokrywają. Ktoś ma, nie wiem, duży pakiet akcji zarówno Pepsi, jak i Coli. Może to stąd się wzięło, bo tak ciężko mi uwierzyć, że wprowadzono dwie konkurencyjne ze sobą marki tak dla picu i żeby jak nie kupi tego, to kupi tamto. To tak mi się nie do końca klei, chociaż nie jest to wykluczone. Ale załóżmy, że Pepsi wprowadza jakieś tam Pepsi cytrynowe, no to Coca-Cola musi odpowiedzieć, nie? Albo żeby zmniejszyć udziały w rynku swojego konkurenta, no to wprowadza jakiś przebojowy smak i wszyscy nagle kupują Coca-Colę, a Pepsi mniej. No tak, w takim celu to się robi, a nie, że Polacy wolą mieć jedno do wyboru niż 10 i lubią byle jakie. Bezczelność po prostu. Bezczelność. Tomisiu pisze, obejrzałem sobie nowy Top Gun i zastanawiam się, co 60-letni Tom Cruise robi, że wygląda jakby miał 30 lat. Nie wiem, może jakieś botoksy, hormony, sterydy, operacje plastyczne. No raczej jest to dość oczywiste, że to dlatego, nie? I ma też czas, żeby dbać o siebie i pieniądze. I dbanie o siebie jest częścią jego zawodu. Aktora. Jest od zawsze znany jako aktor, który dobrze wygląda i musi to utrzymać. I inwestuje w to czas, pieniądze i już. No ale faktycznie, no dobrze wygląda jak na swój wiek. Jest paru takich aktorów, nie? Którzy zupełnie po nim nie widać. Ale to też jest czasami taka, wiecie, tapeta trochę i jakby zdjąć z niego ubranie, kazać mu się rozebrać, nie byłoby Photoshopa i nie byłoby pięknego światła, oświetlenia, to nagle by się okazało, że to jednak trochę taki człowiek jak my. Są różne filtry wygładzające, nawet w przypadku filmów, no w przypadku dużych produkcji myślę, że bardzo dużo czasu się poświęca na postprodukcję. Różne niedoskonałości, zmarszczki można łatwo usunąć, nawet klatka po klatce. To trochę będzie trwało, ale jak się ma czas, pieniądze, to co za problem. Jeden się bierze za dogrywanie kolejnych scen, drugi montuje już jakąś partię materiału, a trzeci w kolejnej partii usuwa zmarszczki Tomowi, Cruise'owi, klatka po klatce. Też może niekoniecznie klatka po klatce. Dzisiaj są takie różne sposoby na postprodukcję, że można to częściowo zautomatyzować. Sztuczna inteligencja może tu pomóc też. Można odmłodzić komuś twarz za pomocą sztucznej inteligencji. To znaczy podobnymi technikami, jak podmienia się twarz, nie? Po prostu zebrać dużą ilość zdjęć aktora, jak był młodszy, i kazać algorytmowi odmłodzić aktora właśnie dzięki temu, dzięki tej bazie zdjęć. Więc przeróżnych technik można używać, aby aktor wyglądał młodziej. Tom jest iluminatą. Odmładza go energia kosmosu, pisze Andrzej. No, to może bardziej adrenochrom. Czyli adrenalizowana krew dzieci ukrywanych w tajnej bazie. No nie wiem. No, niektórzy tak uważają, że ci na samym szczycie się... No nie wiem, czy jest iluminatą, na pewno jest tym, no. Kurde, widzicie, późno, wyszła mi z głowy nazwa tej religijnej sekty. Technoci... Scientolodzy. Kurwa, już późno. Scientologiem na pewno jest, nie? Może mu pomogły te urządzenia. Bardzo drogie urządzenia, które robią Ting. Które sobie zakupił od scientologów. Te urządzenia mają niby badać różne rzeczy w tobie. Twoje nastawienie, twoje coś tam. No, scientolog. Też strasznie głupia ta religia mi się zawsze wydawała i ciężko było mi zrozumieć, jak ludzie w to wierzą. Znaczy, jest to ich duchowość jakaś. Religia, którą dla zakładu wymyślił pisarz science fiction, ten Hubbard, tak? Hubbard, Rob czy Bob Hubbard, jakoś tak. No... I on podobno się założył ze swoim kumplem, że wymyśli religię i że ludzie będą w to wierzyli jeszcze. I wymyślił jakąś absurdalną religię, że jakiś kosmiczny dyktator ksaksaksaks tutaj w ogóle schwytał ludzkie dusze i wrzucił do wulkanu. Jakieś takie popierdolone, głupsze 100 razy niż Harry Potter, bo Harry Potter nie jest taki znowu głupi, nie? No głupsze... niż kilo gwoździ, no. I co, i ludzie w to wierzą? Wow, to naprawdę... I tu nagle John Travolta, Tom Cruise, jeszcze inni. Czym ci scientolodzy tak ujęli tych aktorów? Czym ich tak zachęcili, żeby wstąpili w ich szeregi? Ja tego nie rozumiem. Bardzo dziwne zjawisko. Może jakoś ich zahipnotyzowali, nie wiem, specjalnymi technikami. No, może kiedyś się dowiemy, że hipnoza działa mocniej niż nam się wydawało, tak? Że są różne techniki, którymi można sprawnie zahipnotyzować. Ponoć Rasputin hipnotyzował bardzo wprawnie, tak? Różne osoby. Nie wiem. Może po prostu bierze się kogoś takiego na jakieś tam spotkanko, on idzie tak dla śmiechu, z nudów, coś tam i nagle zostaje zahipnotyzowany, nie? I potem już z nim tam różne rzeczy robią, coś mu do głowy kładą. Cholera wie, no nie wiem, bo to tak ciężko uwierzyć, nie, że ktoś się bawi w coś takiego jak scjentologia. Ja rozumiem, jakiś człowiek, który ma kłopoty życiowe, zagubiony jest, wstępuje do jakiejś sekty niebo, albo jakiś tam, nie wiem, do Hare Krishna, bo nie ma gdzie mieszkać i chodzi o orzeszki rozdaje, to bym bardziej zrozumiał. Tym bardziej, że często stoi za tym jakaś taka bardziej sensowna jakby duchowość, to znaczy... Jakby to powiedzieć, bardziej to wszystko ma ręce i nogi. A tutaj autentycznie jakiś kosmiczny tyran z kosmosu, Ksaksaraksaksarion, wraz ze swoimi żołnierzami i swoim, kurde, nadwornym kosmicznym czarodziejem przylecieli tu i chwytali dusze w łapacze dusz. I ze statku kosmicznego je zrzucili do wulkanu, ale coś tam 100 tysięcy lat później, jakieś takie popierdolone, nie? Jakby to 5-letnie dziecko wymyśliło. I stąd może ten zakład tego pisarza science fiction, że on się założył z kumplem, że ludzie są tak głupi, że wymyśli taką głupawą religię, nie? Jak najgłupszą, jaką przyjdzie do głowy. A ludzie w to uwierzą i tak. I wygrał. Nie wiem. Tak durne, że to nie wiadomo, czy to Monty Python, czy ktoś sobie żarty robi, czy troluje nas. Czy troluje nas chyba, nie? Kurde, fajki mnie się skończyły. Fajki mnie się skończyły. Ludzie, co ja mam zrobić? Nie mam papierosa, kurwa. A, obejrzałem sobie tą asymetrię Niewolskiego i myślę, że ocena na Filmwebie tam 3-3 w skali 10 to chyba zawyżona trochę. Słuchajcie, jak takie filmy jak Tylko Bóg Wybacza z Goslingiem, Mroczny, tak no wiecie, no porównuję, bo to też jest taka mroczna, gangsterska historia. Cały, wszystko się w nocy dzieje, i zakapiory i bijatyki. I jak taki film ma 5, całkiem niezły film. No nie jest to Drive, chociaż troszkę jakby pokrewne jest to, bo czasami się zastanawiałem, czy to nie jest ten sam bohater. No ale jednak Driver, tajemniczy kierowca, był większym mrukiem jednak i był lekko taki autystyczny jakby. Ten taki nie jest bohater. Ale no jest bohater, który prowadzi organizuje zawody Muay Thai, zabijają mu tam źli ludzie brata, on się mści. A tam są fajni aktorzy i tam jest fajne ujęcia i fajne kolory, i fajne światło, i fajny klimat, i dobra muzyka, i ciekawe walki, a w Asymetrii nie ma nic z tych rzeczy. Jest szaro, buro, po polskiemu, nudno, nic z tego filmu nie zrozumiałem. Zagmatwana, bardzo taka pokręcona historia jakaś, którą no, drugi raz musiałbym obejrzeć, żeby to skumać, ale nic jakby... zachęcającego, tak? Bo są pokazane jakby wersje wydarzeń widziane jakby z dwóch perspektyw tego samego wydarzenia, jakiegoś już kogoś tam zajebali. No i tak, zajebali. No i to trochę tak przyprawione paprykiem wegetą, można powiedzieć, bo historia, w której roi się i w której kwintesencją są dziwki, dresiarze, a jak nie ma dresiarzy i dziwek, to są bandyci i kurwy, a jak nie ma bandytów i kurw, to są prostytutki i gangsterzy, a jak nie ma prostytutek i gangsterów, to są zakapiory i kobiety lekkich obyczajów. I wszyscy się zachowują sztucznie, klną cały czas. Nie wiem, tacy ludzie jak Niewolski jakby szczycą się, są dumni z tego, że znają trochę światek przestępczy niby, że gdzieś tam się obracają. No i... To nie wiem, Symetria była genialna, jest filmem kultowym, a Asymetria jest filmem moim zdaniem nędznym, nudnym, sztucznym, nieciekawym, w ogóle nic nas nie ciągnie do przodu, żeby to oglądać. Nie, ja się zanudziłem, oglądałem to, przewijałem. To jest jeden z tych filmów, które oglądam, trzymając jeden palec na strzałce w bok. I tylko pyk, pyk co chwilę, bo to już jest tak nudno, że... No, panie Konradzie, pan się skiepściłeś chyba. To ta długa przerwa w robieniu filmów, tam nie wiem, 10-letnia chyba źle zrobiła. Weź się pan lepiej za spiski, bo to o reptilianach lepsze, ciekawsze rzeczy i o trzecim oku, i o kakaowym oku, i o czakrze odbytu lepiej pan gadaj, a nie filmy pan robisz. I Popek się pojawia tam w fantastycznej po prostu scenie Szapoba. Przez cały film gdzieś tam w tle jest, nic nie mówi, a jak już dali mu coś powiedzieć, to opowiada niesamowitą historię, że wszedł do pokoju i widział, jak Polak rucha Niemca w dupę. I to jest taka historia ciekawa i bardzo śmieszna. To jest takie dresiarskie poczucie humoru, tak? Że właśnie ktoś kogoś ruchał w dupę, hehehe, albo ktoś komuś zajebał, hehehe. Takie historie. I Konrad lubi takie historie, bo ciągle o tym opowiada. Nie, na początku mi się wydał spoko gościem, jak z nim gadałem, ale... Teraz bym nie chciał chyba z kimś takim gadać. Ja nie lubię takich ludzi, których tak fascynuje dresiarstwo po prostu, nie? Banditierka, dresiarstwo, cwaniarstwo, kurwa. Co, kurwa? Rozprłyłeś się w trajerze 60 i balda w dupie, kurwa. Takie, cały czas takie teksty w filmie, nie? Ile można? A zrób coś pięknego.
1: nie rób gówna, nie lep z gówna i nie przekonuj ludzi,

nie widać i słychać, tylko psu, o Jezu, kurwa! I no to ja przepraszam, to ja wolę popatrzeć, jak Gosling się bije, tak? Świetna walka jakaś. Albo jak strzela fantastycznie, gdzieś tam sceny akcji fajnie wymyślone, choreografia, a nie, że kurwa, siedzą i chlają i wszystko w knajpach i wszystko na ulicy. Knajpa, ulica, ulica, knajpa. Także od razu to zaśmierdziało Wegetą. Tylko tej Wegety... Może gdyby tej Wegety więcej było, to by nie było tak źle, bo wiecie, filmy Wegety, to one przynajmniej są śmieszne. A tu nic mnie nie rozbawiło, bo taki już taki najbardziej prymitywny dresiarski humor, nie? No ten Popek opowiadający, że Polak Niemca w dupę ruchał i go tak wyruchał, że... Nie, no dobra, nie będę, bo to też nic ciekawego. A wiecie, a u Wegi przynajmniej czasami jest śmiesznie. Ten taki, ten dresiarz Marcinek, przecież no prześmieszna postać w swojej głupocie, nie? Dużo fajnych tekstów, no jednak mimo wszystko. No jest to prymitywne, jest to skoncentrowane na też strzelaniu, gonitwach, zemście, bijatykach, dragach, długach, kurwach. Każda kobieta w filmach Wegi to jest praktycznie jakiś kurwiszon, taki, albo jakaś taka blać, albo suka, nie? Tam nie ma normalnych kobiet. Tam każda jest po prostu przeklinającą, wredną suką, dającą dupy, nie? Może ma jakąś awersję do kobiet, nie wiem. No, u Niewolskiego nie ma nic ciekawego w tym filmie w ogóle. To 3 to za dużo, ja bym dał 1,5 na 10, no. Za dobre chęci. To 0,5. Jedynka, siadaj. Pała, siadaj. No. Więc nie jest dziwne, że popłynął na tym filmie i się zadłużył i nic nie zarobił i za darmo go teraz dał na YouTubie. Możecie sobie za darmo obejrzeć. Nie, on faktycznie ma coś z głową, bo on cały czas gada o tym parchu. Czyli o Murańskim. Już od 2 lat chyba jedzie na tego Murańskiego, twierdzi, że ma takie dowody na niego, że go zniszczy, że to pedofil, handlarz ludźmi i tak dalej. I o tym gada 2 lata, nic nie pokazał, żadnych dowodów do tej pory. Jest jakiś psychicznie chory chyba. Coś mu się odkleiło. No wiecie, normalny człowiek to tak się nie zachowuje, nie? Jakieś miał kreskówki o tym Murańskim robić, też zrobił jakąś we fleszu 2-sekundową, pokazał do tej pory, jak on skacze na skakance, ten Murański. Zachowuje się jak debil ten człowiek, no. A tak go szanowałem za symetrię, bo symetria to jest no, naprawdę chyba jeden z najciekawszych więziennych filmów, no. No ale widać, zrobił to aktor jednego, znaczy ten reżyser jednego przeboju, no tak samo jak są artyści jednego przeboju, nie? Doktor Alban taki, zaśpiewał jeden przebój. It's my life. No to Konrad też zrobił jeden, już raczej się nie ma co spodziewać. Proszę pozdrowić koleżankę pana redaktora Sroka z ogródków działkowych. Pisze Arwiel. Koleżankę Sroki? Nie wiem, o kto chodzi. O Madzie może? O tą, co była na filmie? Znaczy, co, no dobra, no to była okazja. Wegeta to taki glutaminian polskiej kinematografii, pisze Andrzej. Glutaminian. Glut. Glutaminian ponoć jest trochę demonizowany, to wiecie, glutaminian dawniej robiono faktycznie z bardziej naturalnych składników, czyli z różnych grzybów, z fermentacji tam jakichś tam roślin. Różne było kilka tych sposobów. No dzisiaj faktycznie się go robi bardziej przemysłowo, ale to nie znaczy, że to jest coś strasznego wielce. To jest wzmacniacz smaku, ale no oczywiście jak się bardzo mocno nadużywa tego glutaminianu, ale to bardzo mocno, to może
wywołać jakąś tam jaskrę czy coś, ale no wiecie, no chemia, chemia. Wszystko jest

chemią dookoła nas, nie? Jabłuszko, jak se jecie, to też jest chemia. No. Tak słyszałem, że jest demonizowany mocno ten glutaminian, nie? Jako taki synonim czegoś niezdrowego, że o, dodany glutaminian to nie kupuję. No, to niepotrzebne zupełnie. Ostatnio na Żarłoku właśnie wypowiadał się zawodowy kucharz na ten temat, który bardzo sobie ceni różne wykwintne smaki i powiedział, że zrobi właśnie zupę z glutaminianem, sodu specjalnie, miał taki w woreczku właśnie już wyglądający bardziej tak chemicznie. No i mówił, że nie ma się czego bać zupełnie, nie? Że to jest normalne, że w Azji się do wszystkiego daje glutaminian. Po prostu wzmacnia doznania smakowe i tyle, no.

Arwial potwierdza, że tak, pani Magdalena, i tu kwiatka. No, Magdalena wpadła do nas tutaj na chwilę, raz, ale już chyba, nie wiem, czymś, co się mogło zniechęcić. Wiecie, może poruszenie tej sprawy tam ze sraniem do Gara, ale to właściwie to nie ona, tylko chłopak, który tam też był, nie? Więc ja tak trochę ich wrzuciłem może niepotrzebnie do jednego wora, że się źle zachowali, nie? No, to bardziej ten Daniel. No, ale poszło też trochę jakoś, dostała rykoszetem. No. Chodzi ogólnie o jakość jedzenia marketowego, a nie o sam glutaminian. No to skoro tobie chodzi bardziej o to, no to... To spoko, nie? Bo ja nie wiem, komu o co chodzi. Komuś to może o co innego chodzić. No, powiem wam, że niezbyt ciekawie jest w tej społeczności jakby bezdomnych, żuli, meneli tutaj. Jeden okrada drugiego cały czas, po prostu kradną, okradają się na potęgę. Ja myślałem, że wśród nich jest jakaś solidarność. Ostatnio mieliśmy tu rozmowę przy ławeczce, spotkałem się, okazało się, że Pirania tam okradł, że to on ukradł komórkę z Sroce. Znalazła się, bo Sroce już chyba drugi raz tą komórkę kradną, czy trzeci nawet, i on zawsze ją odzyskuje, bo tam jest jakieś namierzanie, że namierzają po prostu. Jakiś sprytny system jest po prostu łapania złodzieja, nie? Że gdzieś go tam lokalizują szybko. I już trzeci raz i dowiedziałem się, że Pirania, którego no, jakoś tam podawałem mu rękę, że to on ukradł Sroce i no straszna chujówka, że tak powiem. Jeden cały czas okrada drugiego. Raz, mówię, chyba się natknąłem na sytuację, że jeden okradał drugiego, bo jak jeszcze tam czasami wstępowałem na taką melinę gdzieś tam pod drzewkiem, pod gruszą, nie wiem jak to nazwać, no taka meta, nie? I to raz tam zaglądnąłem, patrzę, a tam jeden leży na drugim ktoś, nie? I tak mi się wydawało, że to może jakaś, nie wiem, pan żul i pani żulowa się tam, wiecie, grzmocą czy coś. I tak odruchowo, sorry, nie przeszkadzam. I poszedłem, ale potem sobie myślę, kurde, dziwna sytuacja. I to niewykluczone, że to po prostu okradał jeden drugiego i leżał na nim i mu grzebał gdzieś tam, nie? Kurde, tak żałuję, bo strasznie nienawidzę takich złodziei prymitywnych. I być może bym przekopał nawet takiego, tym bardziej, że to żadne dla mnie wyzwanie pewnie by było, to bym tak chętnie ukarał takiego, nie? Bym go tam przekopał trochę. I strasznie żałuję, że tak odruchowo zareagowałem. Właśnie to jest taka nauczka, trzeba się przyglądnąć spokojnie, a nie od razu tam... Tylko trzeba spokojniutko. I tak by przynajmniej dobry uczynek jakiś był. I może to właśnie ktoś tam leżał. Ja tak wiecie, zobaczyłem, jeden leży na drugim, to tak myślę, o coś tam, ktoś się rucha, nie? Dobra, nie przeszkadzam. I od razu w tył zwrot. A to może okradał właśnie. Nawet się nie przyglądałem, kto na kim, tylko tak wiecie, zauważyłem dwie sylwetki, nie? Tam jeszcze przez liście trochę, to tam nie było widać do końca. I tak żałuję. No, I w ogóle, i w końcu tak się zapytałem, ty Pirania właściwie, to chociaż przeprosiłeś Srokę? A Sroka mówi, a gdzie tam mnie przeprosił? Czyli nawet nie przeprosił, że go okradł, nie? Nawet przeprosić nie potrafią. I ciągle, ten zajebał temu, ten to ukradł, ten tam temu nie oddał, ten miał przynieść i nie przyniósł. I tak cały czas po prostu, strasznie tu żyją, po prostu, nie wiem... Myślałem, że bardziej są za sobą, nie? Że jakaś taka solidarność jest. A tu dupa, nic, nie ma nic.

Nie, Sroka nie jest szefem szefów, ale jest jakby znany tutaj przez wszystkich i jakby ma pewien taki respekt, jeśli można tak powiedzieć, że ludzie wiedzą, że po prostu on jest z takiej rodziny, która kiedyś tutaj była zakapiorska mocno, tak? No bo ten jego brat Gienek, to tutaj gadałem z taksówkarzem kiedyś i się dowiedziałem, że no to takie lokalne łobuzy dwa były, właśnie ten Sroka i Gienek, jego brat, nie? Takie lokalne łobuzy dwa. Sroka trochę mniej pewnie, Gienek bardziej. No i od dawna tu są, wszystkich znają i tak jakby wiadomo, ludzie wiedzą, że Sroka jest, jeśli już na kimś z tego towarzystwa można polegać, to będzie to powiedzmy ten Sroka, bo on się wywiązuje po prostu, jak coś ma załatwić, to załatwi, tak? Nie wali w ciula przysłowiowego, tylko no, zrobi, co ma zrobić. Można jakby mu coś zlecić, jakąś robótkę też to wykona. No, taki bardziej jest bardziej solidny od pozostałych, więc nawet tutaj ci z tego towarzystwa go trochę szanują jako takiego, no, na którym można jeszcze jakoś tam polegać, bo na sobie już nie mogą, nie? Jeden tam drugiego na chachmęci, okradnie, a on jest jakiś taki bardziej poukładany trochę. Tak myślę, no. Tak ja to widzę. Arwiel pisze, dziękuję za ważne wieści o mieszkańcach ogródków działkowych. Proszę bardzo, wiem, że ta wiedza była ci potrzebna i że teraz już jesteś jakby zaspokojony i możesz z taką wiedzą można umierać nawet. Już wszystko wiesz teraz.

No, a Pirania jest podobno tutaj, jest nie tylko w środzie znaną postacią, bo Piranie to jeszcze chyba więcej osób tu kojarzy. On jest taką lokalną gwiazdą, można powiedzieć, wśród no, osób nadużywających, że tak powiem. I podobno ma TikToka jakiegoś, którego mu ktoś tam założył i on się chwali, że ma tam ileś tam 10 tysięcy obserwujących. No jakiś taki, wiecie, trochę też internetowy bohater, nie? Dlatego ich namawiałem, mówię, zorganizujcie się jakoś, nagrajcie jakieś patostreamy, nie? Ale oni tak nie kumają za bardzo, nie poradzą sobie z tym. Dlatego też im mówiłem, znajdźcie sobie kogoś młodego, oblatanego w internecie, niech wam założy kanał, niech was tam przygarnie jakoś, zorganizuje. Ja tego nie chcę robić. No, wbrew temu, co niektórzy twierdzą, to nie jest moje marzenie robić patostreamy z żulami ze środy. To nie jest moje marzenie. I nie planuję, żeby się na tym dorobić. Nie, nie. To co innego mi chodzi raczej po głowie. Jeśli już... No, ale takim im doradziłem, że mogliby się fajnie ustawić, nie? No bo to jest bardzo w Polsce rozchwytywane, takie treści są. Różne właśnie Speluna TV, Żule, Menele TV i tak dalej. To okazuje się, że Polacy lubią takie rzeczy, takie show. W Rosji myślę też by się świetnie sprzedawało i pewnie się sprzedaje też. Mają dużo takich żuli. Tak, kiedyś widziałem jakieś rosyjskie patostreamy. To ci Rosjanie to w ogóle tam sobie wykonują jeszcze bardziej hardkorowe zadania często niż ci polscy patostreamerzy, typu tam, nie wiem, ostrzej się leją, coś więcej tam podpalą, zniszczą, wyrzucą przez okno. Mają większą smykałkę do menelstwa i do dziadostwa i do patologii. Ale ktoś może powiedzieć, że większy naród i statystycznie się więcej znajdzie takich ludzi. O, geniuszy też pewnie statystycznie więcej. Idą na ilość i liczą, że z tego łajna jakaś perła się wytoczy w końcu. Pani Magdalena nie jest żulem. No nie jest żulem, tylko wylądowała na działkach. Gościnnie jakby. Ona gdzieś pracuje za granicą, w Holandii gdzieś coś tam robi. Ja już tak za bardzo tutaj w tym towarzystwie się nie kręcę, bo zauważyłem, że ode mnie hajs cały czas chcą, bo myślą, że mam, tak? I ciągle tam, krowy, weź poratujesz, a nie miałbyś, o słuchaj, jest sprawa, nie? I tak cały czas i każdy do mnie ode mnie coś chce, więc powiedziałem sobie, a pierdolę, nie będę tutaj jakimś sponsorem patologii. To no nie, niestety ja się tu nie chcę o biednych ludziach źle wyrażać, bo każdego trzeba szanować. Znaczy, każdemu się należy jakiś elementarny szacunek, ale no, przykre to trochę takie, nie? Że zawsze ten sam schemat, że biedak zobaczy, że masz 2 złote, to poprosi o 4. Dasz mu 4, to a nie miałbyś dyszki. I tak cię będą wykorzystywać, nie? Aż po prostu się wkurwisz. Brakuje im nawet takiego jakiegoś instynktu samozachowawczego, bo kiedyś mnie tu zaczepili tam też tam znajomi i tak od razu, słuchaj, bo mamy tam ze sklepu jakiś tam sos, kurwa, sos myśliwski, chcesz może kupić? Chcieli mi pchnąć coś tam, co zwędzili, nie? Ja tak mówię, ty, a może cześć jakieś, nie? Na początek, może coś zagadaj najpierw, a nie od razu, o, nie miałbyś pieniędzy? I tak nic już nie daję nikomu. Nie to... Na początku tam dałem na bułkę, tam przyniosłem jakieś kiełbaskę kupiłem, coś tam poczęstowałem, ale już nie chcę tego robić, bo potem każdy od ciebie coś chce, nie? I musisz tłumaczyć się i mówić, a nie mam, nie dam.
nudne. Nudne. Nie mam nic przeciwko pomaganiu, czasem trzeba pomóc, ale ludzie tego nadużywają, no i zaczynają cię traktować jak, kurwa, skarbonkę na nogach, nie? I coś od ciebie chcą ciągle. A to ci coś pchnąć, a to co wyżebrać, a to postaw, a to coś. Dajcie spokój z takimi ludźmi. Zresztą też nie ma o czym gadać za bardzo, nie? O czym ja mam gadać z Mietkiem Żulem, czy ze Zdziśkiem Żulem. Ze Stroką to jeszcze sobie mogę pogawędzić, nie? Ale on tu jeden taki z jedynych w miarę kumatych. Naprawdę, ci ludzie są bardzo, bardzo prości i oni mogą słuchać ciebie i słuchają cię i rozumieją 1/3 tego, co mówisz do nich, ale już sami nic nie powiedzą za bardzo, więc kiepsko, kiepsko trochę. Trzeba z nimi często jak z dzieckiem rozmawiać, nie? Czyli tak tłumaczyć. A słuchaj, a jak tak byś wziął i pojechał, są takie instytucje. Dadzą ci ubranko. Tak trzeba, wiecie, jak dziecku. Wolno, prosto. A jak coś powiesz bardziej złożonego, zdanie złożone jakieś podwójnie, to on się gubi, nie? Nie jest to dla mnie towarzystwo żadne i nie było nigdy i nigdy tak nie twierdziłem. Jakieś takie identyfikowanie mnie, że krawiec tutaj z żulami cały czas. Co ja z żulami? Ja to się ze Sroką raz na jakiś czas tam spotkam, pogadam chwilę. I tyle. Wiele osób, które wydawały się w miarę spoko, też okazuje się potem, że obgadują innych, obrabiają dupę, też takie są tu tendencje, więc ja już nie gadam nawet tam z tym Jarkiem, co go też tam nagrywałem raz, nie? Czy coś, też się brzydko zachował. O czym mam gadać z Piranią, który ledwo co wie, co się dookoła niego dzieje i okrada jeszcze swoich własnych kumpli? O czym mam z nim gadać?

Adamie, no nikt nie zmusza do wysyłania donejcików. A jest, ta dycha już będzie, bo wiesz, trochę było tego trollingu, jak były tańsze, nie? Jakieś tam gocha, gocha, 3 złote, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, he, he, he, he, he, he, hu, hu, hu, hu. No to psuje audycję trochę, nie? Ja nie umiem skipować do dzisiaj tych donate'ów. Nie wiem, jak się je skipuje. Jest jakiś chyba skrót klawiszowy, czy coś takiego. Więc muszę tego słuchać i trollowali ludzie, więc spoko. Zawsze możesz, Adamie, zamiast rzucić po 5 zł raz na 2 miesiące, to na pół roku wpłacić na przykład dyszkę. Też jakieś rozwiązanie, ale nie naciskam, nie namawiam. Może lepszą inwestycją będzie kupienie sobie na przykład paczki chipsów albo hot doga. Zresztą i tak się powoli zwijam. Więc. Więc tak to wygląda. Kurde, jeszcze przydałby mi się mój kod Swift, ale to nie widzę czegoś takiego. Ciekawe, co tam w tym nowym dowodzie osobistym, czy tam już jakiś chip. No, jak odciski palców biorą, to może i chipy. Chipy dają. Nie dajcie się zaczipować. Ej, tam by zaraz to wymyślił, że to ja wam dam prosty sposób. To trzeba do mikrofalówki włożyć, przepalić chipa. Widzę, że to Misiu chyba też tak trochę ironicznie pisze. Krawiec, serdecznie przepraszam, chciałem coś wysłać, ale mam tylko 9 zł na koncie. To też chyba taka aluzja do tego, że mam tą dychę, tak, ustawioną jako minimum. To się chyba nie każdemu podoba. No spoko, ludzie, no przecież nie mam musu. Jest ta dyszka i se będzie. Jeśli dla kogoś to jest za dużo, to ja to rozumiem, ja to rozumiem. Tym bardziej, że jakoś się specjalnie nie wysilam, nie staram i niezbyt długo się przygotowuję do audycji ostatnio, więc nie mam jakichś oczekiwań od was za bardzo też.

0: spoko, crafts, ale radzę obniżyć dolny próg donate'ów. O, to się zastanowię się. Może faktycznie. O, tu widzę, się pozmieniało na panelu trochę. Trochę unowocześnili chyba odrobinkę. Jakieś motywy tu się pojawiły, w ogóle nocny. Tak modny ostatnio tryb nocny, nie? Czyli po prostu mamy ciemne kolory. No, nie jest głupi pomysł. Od kwoty. Dobra, no to zmieniam na 5, proszę bardzo. Jak macie takie życzenie. Już któryś raz tu sygnalizujecie, że no, się niektórym to nie podoba. Proszę bardzo. Najwyżej znowu zmienię, jak będzie jakiś trolling. Jeszcze nowa forma jakiejś płatności. Pave Save Card. Blik. Przelew. Karty płatnicze. Dobra. Nie wiem, czy już się nie zaktualizowało. No, już powinno być od 5 zł. Proszę bardzo. Mówisz i masz ze mną jak z dzieckiem. No, ale jak mówię, nie naciskam, nie naciskam. Ja się muszę bardziej chyba skoncentrować teraz, mówię, na zarabianiu własnym, we własnym zakresie. Bo też już jestem trochę zmęczony tym żebraniem, taką żebranina, taki żebrak wstrętny, nie? Ile można? To już sam sobą trochę gardzę. Chociaż jest wielu nadających, którzy częściej się dopominają. Są i tacy, którzy mają na przykład pod jednym filmikiem wcześniej nagranym 40 reklam, nie? Tego się nie da oglądać po prostu. Tyle nawalą tych reklam z taką częstotliwością, że to aż śmieszne, nie? Że aż na żółto wszystko tam. Po prostu co chwilę reklama. Tak jakby ten content, co robią, to był jakiś ósmy cud świata. No nie wiem, nawet jak jest jakiś dobry film na VOD, to on ma tam 4 przerwy na reklamę max, nie? A ten se da 40. I super, nie? I wysłuchaj se 2 zdań i przerwa, i reklamy. A te reklamy na YouTube potrafią być naprawdę irytujące, bo powiedzmy włączą się pod rząd 2 reklamy, bo ktoś tak sobie włącza, że ma 2 naraz. I to są jeszcze reklamy nieprzerywalne, czyli one muszą potrwać te 15 sekund, 20 sekund, no i to już się robi TVP. To już się robi TVP czy TVN. Masakra. Nie jestem przyzwyczajony do takiego oglądania reklam. I to jeszcze coś gra, skaczą, fikają, takie prymitywne te reklamy dzisiaj są, że z jednej strony spoko, że powraca ta moda na śpiewane reklamy, tylko kiedyś one jakoś lepiej były śpiewane. Dzisiaj to jest takie śpiewane na siłę trochę, nie? Takie wiecie, w stylu najlepsze chipsy tylko u nas, bo to chipsy pierwsza klasa. Jak je zjesz, to wtedy wpadniesz w ekstazę taką, że hej, yeah, chipsy nasze. Takie jakby ktoś to ułożył, kurwa, na poczekaniu, tak jak ja teraz, nie? W ogóle się nie starał, tylko tak wsiadł, dobra, tra la la la la la, swędzi mnie fujara, a jak kupisz chipsy nasze, to nie będą ci dmuchalni w kaszę. O, fajne, dobra, dawaj tam, kurwa, nie? I już mamy, no co, ja nie napiszę. To jest straszne, takie beznadziejne piosenki, nie? Takie nie do rymu, nie do taktu, nic w tym nie ma. A kiedyś były naprawdę, bywało, że były świetne te piosenki, nie? Brało się jakieś gwiazdy typu Michał Wiśniewski, robiono jakąś przeróbkę. No i to była klasa, nie? Fajne tancerki, naprawdę dobrze dobrane, wprawne, wszystko ładnie nakręcone, oświetlone. A dzisiaj takie jakieś... taka tandeta po prostu śpiewana. Totalna. Tęsknię trochę za czasami, w których była bardziej wolna amerykanka i improwizacja, taki eksperyment, jeśli chodzi o reklamy. Nie przejmowano się tam, że trzeba według szablonu zrobić, równać do sąsiada, że sąsiad ma takie, to my też musimy mieć takie. Tylko po prostu każdy coś tam wymyślał, robił po swojemu, żeby to po prostu było fajne. Ja myślę, że taki wyznacznik, żeby było fajne, to nie jest zły wyznacznik, nie? Cel jakiś. Bo dzisiaj mamy 100 tysięcy mają różnych tam wyznaczników, że grupa docelowa, mamy tu badania dowodzące, że grupa babć ceni sobie, musimy stworzyć postać super wnuczka wirtualnego, który będzie tańczył kazaczoka, ponieważ sympatie do Rosji jednak są jakieś tam... No wiecie, o co chodzi, takie rozkminianie.
1: Ojciec dyrektor, 5 zł. Piątek na rozkręcenie donate'ów.
0: O, ojciec dyktator, ojciec dyrektor. Piątek na rozkręcenie donate'ów. Nie rozkręcajcie już, bo ja lada moment idę. Słuchajcie, jest 5:30, więc każdy taki donate trochę obliguje i... Chyba, że ktoś, od razu mówię, zaznaczam, jeśli ktoś nie ma nic przeciwko temu, że to, co wrzuci do kapelusza, to jest za to, co, nie wiem, już się wydarzyło za dzisiejszy wieczór, to spoko. Ale jeśli ktoś będzie się czuł zawiedziony, że o, ja tu rzuciłem donate'a, on se idzie od razu, to bardzo proszę nie, bo też się będę głupio czuł. Bo jak mówię, zmywam się. W ogóle chce mi się jeszcze do toalety. Energy drinka wypiłem.
1: Jomisiu, 9 zł. Specjalnie dla szanownego pana prowadzącego opróżniam swoje konto do zera. Pozdrawiam, krawca.
0: A, no czyli Jomisiu. Chodzi zapewne o to misia. Jomisiu, to misiu. No, Y jest koło T, więc mogła to być literówka. Ale Jomisiu to też ładny pseudonim. Dzięki, yo, misiu, yo. To jest to misiu, który się wkręcił w rapowanie, w scenę rapową, hip-hopową. I teraz jest yo, misiu. To już nie jest to misiu, teraz jest yo, misiu. Czyli się nie zgrywał, że ma 9 zł na koncie. No patrzcie. Może zbiedniał, może mu się też Tesla zapaliła.

Także tak to wygląda, moi mili. Moi milusińscy. Ale też nie ma co tak w samych superlatywach o tych dawnych reklamach, bo no, wiecie, no było parę fajnych, naprawdę dobrych, polskich reklam, a nie tam gdzieś przetłumaczona na polski, zagraniczna, tylko były robione w Polsce. Też ciekawe, nie? Że kiedyś było tyle polskich reklam, a dzisiaj same jakieś zagraniczne, bo wszystko wykupione, no to co? Nie ma polskich produktów, więc to są już marki globalne, znaczy należące do globalnych koncernów i tłumaczą tylko sobie reklamę, dostosowują, lokalizują, jak to się ładnie mówi. Obojętnie co śpiewają, bo gówno reklamują, pisze Marcin. No poniekąd tak, no. Ale, no, kiedyś niektóre reklamy były naprawdę kozak, nie? Reklamy Frugo, reklamy Poleny. Świetne było to sięganie do polskiej literatury. Ja myślę, że to jest bardzo dobry sposób na zaskarbienie sobie sympatii widza, odbiorcy, potencjalnego klienta, właśnie sięgnięcie po polską kulturę, bo wtedy wiele osób szanuje takie coś, nie? O, coś naszego, o, jak fajnie, o, jak miło, o, postarali się, o, tutaj sięgnęli po naszą jakąś spuściznę kulturową. To jest fajne, to jest miłe, to się ceni, też lubię, no. Rec, jakie miał świetne reklamy. Pędem na będę. Maćku, pić kup. Na będę. To były takie reklamy nieoczywiste, takie wymagające pomyślunku, wiedzy o czymś, nie?

0: Pender na bende, pender na bende.
1: Mačku! Pičku!
2: Na bende, na bende!
3: Ciekawe, ile osób skumało, o co chodzi w tej reklamie, do czego to nawiązanie. Pewnie, no, niewielki odsetek. I pytanie, czy to ma sens robienie takich reklam, których ludzie nie zrozumieją po prostu.
4: 9 zł 50 groszy. Przebijam ją misia.
3: Yo, misia. Yo, misiu. Nie przebijaj go, bo przecież nic ci nie zrobił. Czemu go przebijasz? Nie przebijajmy yo, misia, bo mu się oczko urwie temu misiu. Tutaj prawa autorskie raczej...

zastanawiam, jakie jeszcze... W ogóle tak się popatrzy na te reklamy, jak śmiesznie się ludzie ubierali, jakie fryzury mieli, nie? Tam lata 90. Trochę się jednak zmienił krój garnituru, krój płaszcza, fryzury, kobiece stroje, wszystko się zmieniło. Patrzcie, jeszcze do niedawna tak się śmiano z młodych, co chodzą w rurkach, że to tacy zniewieścieli, tacy zgejowaciali. A dzisiaj wszyscy ci influencerzy, youtuberzy, fajterzy, wielcy twardziele, którzy się biją na jakichś galach freaków, wszyscy w rurkach. Wszyscy obcisłe mają na nóżkach, żeby podkreślić kształt seksownej łydki umięśnionej, zrobionej na siłowni. Jak to było u Wegi. Słuchaj, Marcinek, powiedz ty mi, co robiłeś, jak było strzelane. Nogi.

to misiu, to yo misiu pisze tutaj. Krawiec jak ksiądz chodzi z tacą na mszy i zbiera pieniążki, to podsuwa ją prawie pod brodę, więc śmiało nie krępuj się pytać się o donejciki, ceń swój bezcenny, bezwartościowy chyba chciałeś mieć czas. Dobrze.

Jakie tam jeszcze były inne dobre teksty Marcinka z tego, z Pitbulla. Ile, jak on tam miał rozkminy, ile to trzeba brzoskwiń zniszczyć, żeby zrobić paczkę migdałów. I tam mu tłumaczy ktoś, że jest takie drzewo migdałowe, a on tak mówi, a co, a jak są sandały, to jest drzewo sandałowe? No? Mądrala. Albo się patrzy na ten, na kaczkę, kurwa, jaki dziwny gołąb. Jak się w pierdlu przesiedziało całe życie, to można nie odróżniać kaczki od gołębia i się nie znać dobrze na tych sprawach, no. Albo jak przyszedł do obuwniczego i babę tak obelżywie zwyzywał tam od kurw, od suk, że go oszukała, bo jeden mu but dała dobry, a drugi za mały. Ta wkłada tam rękę i wyciąga ten taki, no to papieżysko, które tam się wkłada do buta czasami, nie? Pokazuje mu tak, kurwa, i poszedł. Nie no, Marcinek to jedna z fajniejszych postaci. Jak on się nazywał? Marcin Opałka? Czy tam Opałka, Koszałka, Opałka? Marcinek. Dresiarz. Albo jak paliwowiec ten, nie? Ten cukier chciał go z więzienia tam wyciągnąć, a on taki wystraszony. Tak myśli, taka bardzo długa scena, tak myśli, duma, przewraca oczami, tak w końcu patrzy na tego cukra, mówi, ale ja tu mieszkam. Albo jak zdecydował się zeznawać, bo adwokat mu powiedział, że jak się przyzna do zabójstwa Czeczena, to dostanie tam mniej lat. Ale nie wziął pod uwagę, że za inne rzeczy dostanie dożywocie. I cieszył się, że tam, nie wiem, jak się przyzna do czegoś, to mu tam odejmą parę lat za jedną rzecz. Nie skumał jakby, że i tak ma dożywocie. No paradna postać, nie? W ogóle ten mdlał na widok krwi, nie? Miał ksywkę strachu, strachu. Marcinek, strachu.

0: Albo jak ten, jak oblał kwasem tam na zlecenie jakiegoś adwokata, czy kogoś ze słoikiem przyszedł, wylał mu kwas na twarz. Tamten taki poparzony pełza w jego kierunku, no, się drze. A Marcinek, pójdziesz, fu! Fajnie wymyślona postać, taki w ogóle przerysowany, wręcz komiksowy dresiarz, nie?
1: Gosia,
0: jak z kreskówki.
1: 50 zł. Na lepsze spanie.
0: Czy Gosia się nie przejęzyczyła? Tutaj, czy literówki nie masz? To na pewno P? Czy P nie jest koło R? Takie trochę podobne. No nie jest koło R. Na lepsze spanie. Czyli to na spanie, tak? Dziękuję, Gosiu. To zaskoczenie, że na koniec taki donajcik tutaj wpadł. Bardzo mię przyjemnie. Całuję rączki. Miłej mecenasce. Mecenaska. Ładne słowo. Mecenaska. O, fajnie, fajnie. Nice. I like. Też sobie oglądałem z Saszą Baronem Cohenem Dyktatora. Dużo jest w ogóle dobrych filmów na Netflixie, powiem wam. Na Netflixie jest taka selekcja, bo tam jest dużo filmów, których byście się nie spodziewali. Znaczy, nie są to ani produkcje Netflixa. Po prostu dokładają, tak? Jakoś tam mają umowę z wytwórniami, że coś tam wrzucają. Przeróżne filmy. I dużo jest dobrych rzeczy. I same raczej dobre, tak? Nie ma kiepszczaków, jak na CDA, to tam masz dużo więcej, ale co drugi film będzie kiepski. A tutaj taka jakby taki filtr, nie? Że Netflix dba, żeby to były dobre komedie, znane komedie, dobre seriale, wciągające. No, i dlatego na Netflixie sobie zobaczycie wszystkie sezony Breaking Bada. Jednak fajna ta platforma jest, fajna. W ogóle świetny jest ten player, cały serwis jest mądrze przygotowany, bardzo, bardzo nowoczesny. To jest coś innego trochę niż YouTube, niż inaczej się to ogląda, nie? Bardzo dobrze jest zrobiony system jakby zapamiętywania też, co skończyłeś oglądać, co już oglądałeś, przewijania tych filmów, trailerów, bo najeżdżasz właściwie tylko myszką na miniaturkę i już się trailer odtwarza, nie? Do każdego filmu trailer. Player ma duże, bardzo przyciski wygodne. Zawsze jest opcja przewiń czołówkę i pod już sam koniec filmu, jak tylko się skończy dany odcinek, to od razu się pojawia przycisk włącz następny odcinek. Także cholernie wygodny jest. Netflix jest po prostu dobrze, nowocześnie, fajnie pomyślany i wygodny i dobrze zrobiony. No, ja tak uważam przynajmniej. Nie wiem, czy Tomisiu, który pisze, że jednym okiem słucha Netflixa, a drugim uchom ogląda Kraft. Jednym okiem słucha Netflixa, a drugim uchem ogląda Krawca. No. A YouTube nie jest nowoczesny? Jest nowoczesny, też jest dobrze zrobiony. No, YouTube'a zawsze ceniłem też za wykonanie serwisu. No, co jakby dowodem na to jest to, że wielu chciałoby zrobić serwis zbliżony do YouTube'a i mało komu wychodzi, no mimo, że mają już jakby na talerzu pewne rozwiązania, bo YouTube wypracował przez lata. YouTube też jest dobry, ale Netflix mnie zaskoczył, ponieważ tam są takie mechanizmy jakby, no które ciężko może by było na YouTubie zrobić, bo to trochę inna filozofia, ale po prostu są spoko, tak? Powiedzmy, na playerze masz przycisk, klikasz w niego i masz jakby całą listę odcinków z miniaturkami do danego sezonu. No bardzo wygodne, prawda? Cała ładna, jeden przycisk, klikasz na playerze i cała lista wszystkich odcinków. Bardzo dobre, bardzo dobre. No, żadnych reklam, nic nie przerywa. Bardzo fajny jest Netflix. Bardzo fajny.

No. Jak to podsumować po prostu, to wszystko, nie? Jak to, różne te opcje, to naprawdę miłe zaskoczenie. Nie spodziewałem się, że tak to jest, to fajnie przemyślane wszystko. No ale cóż. Po prostu dobra robota. No ale mają reklamy wprowadzić, tak się odgrażają i mają też zablokować możliwość jakby współdzielenia kont, bo to jest nadużywane mocno. Mówi się, że w Polsce liczbę osób, które... Jakaś astronomiczna w ogóle liczba osób w Polsce troszeczkę tak... No nie do końca jakby według Netflixa postępuje fair, bo użyczają kont. Ja nie będę ukrywał, że też mam użyczone po znajomości, tak jakby no sprezentowane na jakiś czas, że mogę sobie pooglądać. No ale muszę wykupić faktycznie. To jakby taki mój okres próbny, można powiedzieć, więc Netflix mógłby się nie obrażać, bo i tak muszę kupić, bo nie będę w nieskończoność nadużywał cudzej gościnności, tak jakby. No ale to mi użyczyła wspaniała osoba, która ma jakby takie konto lepsze, że ma tych tam stanowisk ileś tam, tak? No to przepraszam, to ja nie mogę być jedną z tych osób, którym zostało użyczone, którym zostało dane. No. Także no. Ja to wszystko w prezencie dostaję od innych. Ciągle jakieś prezenty. Ale co ja się za to zasługuję po prostu. A co? Hulu jest tani, ale z reklamami. Netflix chyba $20, a Hulu tylko 3, pisze to Misiu. No, w Polsce Netflix, jakieś tam najtańsze zupełnie konto, takie chyba na jedno stanowisko, ta jakość nie najlepsza, tam 720 tylko P, nie? To chyba 20 parę złotych. Jakoś tak. No, ale podobno jakby skala tego użyczania sobie w Polsce jest przeogromna i Netflix pracuje, żeby to zablokować, czyli będą przypuszczalnie sprawdzali po IP-ku i weryfikowali, tak, jak z innego komputera zostanie odtworzone czy coś, to tam zatwierdź. Tylko pytanie, czy to będzie jakieś zabezpieczenie, no bo ktoś, kto użycza komuś, no to zatwierdzi, tak, to ja, nie? Nawet jak ktoś tam po drugiej stronie Polski sobie ogląda, znajomy. Więc to jest takie ciężkie trochę do zablokowania w sumie. Trzeba by tutaj, nie wiem, co robić. Można by po prostu zrobić konieczność przypisania do danego komputera lub kilku na wstępie. Tak jak to robią banki na przykład, nie? Że jeśli korzysta się z konta, na przykład w PKO tak jest, na mobilnej, znaczy ten, na stronie banku, jak, znaczy, no. Jest tak zrobione, że po prostu wykrywa, że z innego komputera używane i zaraz się pyta, proszę potwierdzić SMS-em, nie? No to można też zablokować można zrobić konieczność przypisania do danego stanowiska tego Netflixa i potem już nie da się za bardzo zmieniać tych stanowisk. I tyle. Tak pewnie zrobią. Jeszcze reklamy wpierdolą. Także ku gorszemu idzie zdecydowanie Netflix z naszej perspektywy.

No, w Polsce musi być taniej troszkę, no. Muszą trochę dostosować ceny. Bo tu piszecie, że 60 zł premium, że masz 4K. I HDR na czterech ekranach równocześnie. Czy na cztery stanowiska, tak? Znaczy jakby na cztery sprzęty, tak? Że możesz sobie tam na komórce, na kompie. I czterech domowników może sobie jakby oglądać, tak? To w tym sensie na czterech ekranach, tak? A HDR to nawet nie wiem, co oznacza w przypadku filmu. No wiem, że to jest poszerzona skala palety kolorów najczęściej, nie? Tak to jest w Unity na przykład, że to jest po prostu poszerzona, szersza skala kolorów jakby. I to tak robi, sprawia, że obraz jest troszkę bardziej kontrastowy, no taki pełniejszy, o, bogaty bardziej, mniej płaski, mniej spłaszczona paleta. No ale to niestety wiąże się, włączenie takiego silnika renderującego w Unity sprawia, że troszeczkę większe zasoby są zabierane. Niestety. Więc nie korzysta się z tego w przypadku prostszych gierek z niefotorealistycznym renderingiem, bardziej umownym na przykład, prostsze gierki. Z grafiką na przykład bardziej artystyczną czasami, bo grafika prostsza może być jednocześnie bardziej artystyczna, a grafika realistyczna może być mniej artystyczna, mieć mniej w sobie artyzmu. No ale w grafice realistycznej chodzi bardziej o to właśnie, żeby oddać rzeczywistość i jakby stworzyć wrażenie, no, lepsze, estetyczne właśnie, głębi, kolorów. Więc dobrze robi to poszerzenie palety. To jest takie poszerzenie palety, z tego co widziałem tam na wykresach, nawet tak o jedną piątą może, czyli całkiem sporo. Zakres jasności definiowany jest jako stosunek najjaśniejszego punktu na obrazie do punktu najciemniejszego. No panie Arwial, pan tu nie copy-paste'uj z jakiejś Wikipedii, tylko pan sam się wymądrzaj ze swojej głowy, panie, a nie pan tam gdzieś łazisz, gdzieś pan wklejasz i pan udajesz, że pan mądry jesteś taki, wszystko wiesz, no. Tu się poczułem zazdrosny trochę, dlatego tak niemiło powiedziałem do przemiłego Arwiala, bo to jest chyba najkulturalniejsza osoba tu w ogóle. Ale czuję się zazdrosny, że on napisał, czym jest to HDR tak fachowo, a ja nie do końca potrafię to zdefiniować. HDR, może chodzi o to, że można sobie oglądać i ściągać i oglądać offline. No nie, raczej nie chyba to, Misiu. Ja widzę, że jak przestawiam się na tryb HDR, to czerń jest, bywa czerniejsza, jasność bywa jaśniejsza, a pomiędzy tą czernią a bielą jest szersze spektrum. Tak bym to opisał. W przypadku zdjęć chyba też to oznacza właśnie to rozszerzenie skali palety kolorów. High dynamic range, coś takiego. Też już takie ważne. Ja niektóre rzeczy to tak intuicyjnie, albo tak po prostu nie mając jakiejś tam pełnej wiedzy, czym to jest, po prostu włączam, bo wiem, że lepiej, że efektowniej troszkę. I tyle. Czy ja muszę od razu wiedzieć, kto to wymyślił, jak to działa, mechanizm jaki. Walić to. Nie warto sobie zaśmiecać za bardzo głowy różnymi informacjami. Potem zabraknie mi RAMu i pójdę do sklepu i nie będę wiedział, jak bułkę zamówić, bo mi się przepełni dysk.

gdyby człowiek tak chciał wszystko wiedzieć o tych modelach kolorów, skalach, różnych właśnie paletach, to bardzo dużo wiedzy dzisiaj jest, bo jest dużo tych różnych systemów, dodatków, sposobów interpretowania właśnie tekstur. Dzisiaj na Blenderze musiałem się tam namęczyć, poprzełączać, żeby ustawić wszystko jak trzeba, i tam też jakieś linear, sRGB, RAW, takie, śmakie, owakie, wszystko to weź, przetestuj, sprawdź te HDR-y. Więc nie ma co, bo to za dużo wiedzy jest. Ja też nie jestem korepetytorem, znaczy prowadziłem korepetycje z grafiki komputerowej, ale takie to... Raz, że kiedyś, a dwa, że też nie muszę nawet wtedy wszystkiego wiedzieć. Mogę robić z Photoshopa i uczyć, jak się zdjęcia retuszuje. Albo robi prostego logosa. Ale nie muszę wiedzieć, czym jest HDR, czy coś takiego. No to zresztą nudne takie trochę. Kogo to interesuje? No, żartuję oczywiście. Ramu w głowie raczej nie zabraknie, bo mózg jest plastyczny i potrafi różne sztuczki robić. Ale to są takie sztuczki w zasadzie trochę jak na komputerze, bo przypuszczam, że mózg też potrafi zrobić coś takiego jak defragmentacja. To się pewnie dzieje przez sen. Trochę się porządkują pewne informacje. No, defragmentacja polega, tak jak ja to rozumiem, w uproszczeniu, że informacje są rozproszone na dysku, a defragmentacja sprawia, że one są układane jedna obok drugiej, jakby tak w rządku ładnie, jak książki na półeczce, nie? A nie są to takie książki, jak mamy książki porozrzucane na podłodze, załóżmy, nie? To wiadomo, że będzie to mniej optymalne ułożenie, że więcej to zajmie miejsca, a jak sobie je ładnie jedna koło drugiej schludnie, starannie poukładamy na półeczce, to zaoszczędzimy miejsce i myślę, że w dużym, dużym uproszczeniu może o to chodzić z tą defragmentacją, więc warto sobie czasami zdefragmentować dysk raz na rok przynajmniej. No, ale myślę, że nasz mózg potrafi o wiele więcej trików różnych zrobić. Na przykład skompresować w pewien sposób informacje też myślę, żeby dał radę, nie? Czyli albo odsunąć, przesunąć informacje w jakieś rejony bardziej takie, że jest to bardziej zarchiwizowane. I trzeba to jakby wyciągnąć z tego archiwum i dopiero używać tych, czyli sobie pogłówkować, przypomnieć coś. Trochę jak z rozpakowywaniem plików, nie? Mamy jakiegoś zipa i trzeba go pierw rozpakować. Więc mogą to być takie podobne mechanizmy. Przypomina mi się Johnny Mnemonic, czyli znany cyberpunkowy film, gdzie Keanu Reeves grał takiego specyficznego kuriera, który to kurier przewoził informacje w swojej głowie, różne, w swojej własnej głowie, i w oryginale, w opowiadaniu, to było na podstawie opowiadania Graph Zero, no to tam bohater miał, nie wiem, chyba kilka megabajtów RAMu w tej głowie. W filmie już trochę to unowocześniono, że miał tam, nie wiem, kilkadziesiąt megabajtów, czy tam jeden gigabajt, nie wiem, w każdym razie no trochę więcej już, nie? No, a dzisiaj to wypadałoby, nie wiem, rzucić jakąś liczbą ileś tam set terabajtów na przykład, nie? To już miałoby sensowniej. Także megabajty zmieniają się w gigabajty, gigabajty w terabajty, a kiedyś może w petabajty. SSD się nie defragmentuje, pisze Andrzej, a to żem nie wiedział. To Jorzym chyba kompletnie zgłupiał już, że

Czego ja nie dostałem? Kuźwa, w ogóle ja wszystko dostaję, ale to bardzo dobrze. Bardzo dobra tradycja. Dawać mnie więcej, bo mnie się należy. Mnie się więcej należy niż innym. Tak więc dawać mnie prezenty. Ja jestem taki, wiesz, tak powiem, żartobliwie prezenter, bo ja właśnie prezenty dostaję. Jak Kononowicz dostaje paczki. Tylko, że ja dostaję same fajne rzeczy. Raczej, a nie było tak, że ktoś mi wysłał słoik z gównem na przykład. Chłopskim albo dziecięcym, rozrobionym, nie wiem, ale nie było czegoś takiego. No, zawsze jest ten pierwszy raz. To czekam z niecierpliwością. Kto będzie taki odważny i wyśle mi gówno?

do Konfrowicza, to ludzie czasem wysyłają śmieci, bo utylizacja śmieci, czy gdzieś tam pozbycie się niektórych, to jest kłopotliwe, nie? No, jak się mieszka w takim kraju jak Irlandia, to w ogóle, nie? No, to jest kłopot czasami z pozbyciem się jakiegoś sprzętu elektronicznego, bo wyrzucanie czegoś takiego jest surowo bardzo karane i to nie jest tak jak u nas, że wszyscy zostawiają wszystko pod śmietnikiem, nie? Co im tam niepotrzebne śmieciarze zabierają. Tam to trochę tak bardziej pilnują tego, nie? No i wysyłają Kononowiczowi całe takie wielkie paki jakichś starych, połamanych gratów, jakichś syfu, śmieci. No tak jak traktują go jako takie wysypisko, nie? Albo żeby mu dogryźć, nie wiem, może też. Przeróżne tam rzeczy dostaje. Od sztucznego dildosa, po perfumy, pieniądze, zepsuty laptop, sprawny laptop, komórka, cukierki, kawa, mleko. Właściwie pełen asortyment. I ostatnio to show się zmieniło trochę tak w otwieranie paczek i to się już powoli nudne staje. To było na początku ciekawe, no ale teraz każdy odcinek to jest otwieranie paczek i wiecie, te paczki się nie kończą, bo mają nawet tyły, jeśli chodzi o to otwieranie paczek. Ileś tam 10 paczek czeka w magazynie jakimś, muszą przywozić. Po prostu nie nadążają z otwieraniem tych paczek, co przychodzą. A więc cała Polska wysyła Kononowiczowi różne śmieci, prezenty. Czasem wartościowe, czasem jakiś zegarek fajny dostanie. No. Ale największą ludzie mają radochę, wysyłając jakiś fajny, mega ciekawy, wartościowy prezent temu Geremkowi. Jeszcze napiszą w mailu, że dla pana Geremka za to, że jest taki pracowity, wspaniały, uczciwy, złoto, nie człowiek. A dla knura i tam jakieś na przykład gówno w słoiku, nie? I Kononowicz się wtedy strasznie miota, wrzeszczy, denerwuje, że tamten dostał na przykład laptopa, a on dostał gówno. Dosłownie. Wrzeszczy, zaczyna płakać nagle. Umrę. No, a ludzie radochę mają. Że się dziecko rozpłakało. Dobra, słuchajcie, bo też muszę w końcu pójść za potrzebą. Nie mam tu na myśli, że będę śledził byłego już drugiego kapitana Nocnego Radia. Tylko muszę po prostu za potrzebą. No już tyle siedzę, że aż mi się trochę już niedobrze robi od tego siedzenia. Tak bez urazy, to nie chodzi o was, po prostu tak już od tego komputera. A więc koniec. Albo za dużo tego energy drinka. Dziękuję bardzo. Bardzo mi było miło z wami posiedzieć. No i do usłyszenia. Do usłyszenia się z wami.

Witam wszystkich słuchaczy Bożych w tym naszym malutkim, skromniutkim radyjku, w którym spotykamy się dzisiaj, aby uczcić nowy roczek, który nam nadchodzi. 2019 już. Chciałem wam złożyć życzonka serdeczne, spóźnione, świąteczne, żeby było zdrówko, żeby były i pieniążki, bo jak są pieniążki, to jest wszystko. To pieniążki są najważniejsze, bo jak są pieniążki, to jest i zdrówko. Chyba za głośno dałem tu. I witam wszystkich słuchaczy Bożych, wszystkich 23 jedno przyszło. Jeszcze mamy jeden wolny slocik Boży, 24 jeszcze dla jednego zbłąkanego słuchacza. I cieszę się, że przyszliście, że wybraliście akurat to radio. I dziękuję wam, że jesteście. Dziękuję wam. Nie mogę mówić.

Najpierw zacznę od najważniejszej rzeczy, że możecie wpłacać donaty. Boże, tu jest już zainstalowane, wszystko jest przygotowane i zaraz zobaczymy tu, czy ktoś coś wyśle w ogóle, czy się zlituje.

Co się stało się? Co się stało się, że nie działa? Na 200% ktoś zajebał pieniążki. Dobrze, to my tu robimy przerwę.

noc, wszystkie patrzą mi w twarz. Ta taksówka to schron, pudło z blachy i szkła. Łatwych ulic zły śpiew ściga mnie aż po brzach.

No dobra, teraz już się normalnie przedstawię. Witam serdecznie. Krawiec się kłania. Audycja sylwestrowa. Sylwester 2018. I posiedzimy sobie troszkę. No, mówię troszkę, bo jestem nieco niedysponowany. Nos zatkany. Gluty. Jak zaglądnę gdzieś tutaj, schylę głowę, to gluty lecą na klawiaturę, na smartfona, wszystko obsmarkane, siedzę w chusteczkach, zawalony cały. Zaczniemy oczywiście głupawo i będzie coraz mniej głupawo i coraz spokojniej, poważniej. No, ilość wypitego alkoholu tu na pewno będzie miała znaczenie. Ja się wyłamałem nieco, bo no nie ukrywam, kupiłem trochę sobie alkoholu, żeby no mimo wszystko uczcić jednak tego Sylwka i łyknąć co nieco na rozweselenie, na te wszystkie smutki. No i będzie można też oczywiście dzwonić. Na razie jeszcze chwilkę poczekajcie, zbierzmy się, rozgadajmy się, zagrzejmy fotele. I cóż, i bawmy się.

Tak, tip and donation działa. Właśnie chciałem testowego sobie wysłać sam donata. Jak wy mi nie wysyłacie, to sam sobie zrobię dobrze, że tak powiem, niewidzialną ręką rynku sam sobie zrobię dobrze. I, ale coś, nie wiem, mogę się zalogować na własnego PayPala, a tutaj mi PayPal mój nie chce mi zassać hasła, jak się loguje na tip and donation. Jakaś dziwna rzecz. No ale nic, może zaoszczędzę 3 zł, bo to bym stracił, bo jak wyślę za 3 zł, to mi potrącą z tego pewnie tam 20 groszy i będę do tyłu o 20 groszy. To nie w kij dmuchał. A kogo my tu mamy na czaciku? Jest anonim, jest sylwestrowy Max, już nie Max Frost, tylko sylwestrowy, zmienia się jak kameleon. No, zmienił się głos, zmienił nieco, ponieważ jestem już dojrzalszy, latka lecą, dojrzewam, przeszedłem już mutację do końca. Trąba słonia jest, Danusia jest, proszę bardzo, jest też Pytajmierz i dużo ludzi jest. Znaczy mało. Jest Furiat, jest też Aspreol, pozdrawiam was wszystkich serdecznie. No, Lukacjusz się zjawił też. Później, no, jestem sam, nie ma potrzeby. Potrzeba, jak przystało na kota, chodzi trochę tak swoimi ścieżkami. Ale może się jakoś tam, może wyskoczy z krzaków na chwilę. I się pojawi. Później, z tego co wiem, pojawi się też Błażej. No i może jeszcze inni ludzie. Dzisiaj nie ma tu żadnych limitów. Mogą dzwonić, możecie dzwonić nawet jak już ktoś jest na antenie, nie będę tutaj stopował, nie będę przetrzymywał, ile łącze wytrzyma, tyle się nas tu zmieści w naszym małym kameralnym grajdołku tutaj radiowym. No, będzie trochę muzyki różnorakiej, od disco polo po metal, jak to w moich audycjach. No, nie mogę tutaj ignorować tej grupy słuchaczy. Ponad 70% Polaków, no, nie 70%, tylko 2/3. 2/3 to ile jest? 66%, tak? Uwielbia disco polo, uwielbia te pioseneczki. Może ułożymy jakieś, mam... Chodzi mi po głowie, żeby zrobić jakieś konkursy tutaj. Konkursy takie polegające na tym, że ułożymy jakąś piosenkę, albo jakieś zadania będę wam dawał, albo coś wam powróżę, no bo musi być jakaś zabawa, nie? No to też, no disco polo też musi być, żeby była zabawa. Polacy uwielbiają taką muzykę. Co jest dla... Nie do końca rozumiem ten fenomen, no bo wszystkie piosenki są w zasadzie na jedno kopyto. Są o bara-bara. No, tak niektórzy mówią, że to są piosenki o miłości. Ja bym tak nie powiedział. No, o miłości to... To śpiewa, nie wiem. To śpiewają jakieś ciekawsze zespoły. No oczywiście, że będzie Iron Maiden, Two Minutes to Midnight. A to są piosenki o barabara i o cipuszkach i o cycuszkach, o cipuszkach. No to są takie piosenki. Barabara, rikitiki. Ciekawe to jest. Zaczęło się to w sumie od zjawiska zwanego muzyką chodnikową. I tutaj Marek Konrad zrobił krecią robotę, bo to on śpiewał piosenkę zatytułowaną Mydełko Fa. To były chyba takie początki. Piosenka chodnikowa. Potem była eksplozja po prostu. Nie wiem, no nie jestem fanem, nie rozumiem tego, nie lubię jak coś jest na jedno kopyto i nudne, i tandetne, i kiczowate, ale okazuje się, że wszyscy lubią. Nawet ci patostreamerzy uwielbiają, bo tak robią się na takich jacyś tam gangsta, tu czapeczki, te fryzurki wygolone, jakieś koszulki groźne i niby tak hip-hop, ale jak przychodzi to do czego, to się bawią przy disco polo zawsze. To jest ciekawe, nie? No to co, my też się możemy pobawić przy disco polo. Będą też różne głupie jingle pewnie jakieś. Będą głupie jingle, no i głupie pioseneczki różnorakie.

0: chwilę.
1: No właśnie, może też o politykę jakoś zahaczymy, ale to tak niechętnie, chcę odchodzić od tego. Plany na nowe radio, na nowe nocne radio są takie, no bo chcemy trochę tu zmienić. Nawet dzisiaj z potrzebą parę słów zamieniliśmy na ten temat, co by tutaj poprawić, co zmienić. No i zgadzamy się na pewno co do tego, że przydałoby się więcej gości. No... Nie jest to takie proste, żeby zaprosić gościa. Zwykle się dużo koresponduje, wymienia tam maile, pyta się, dopytuje, potwierdza, a na końcu gość powie, że go głowa boli i nie może przyjść i jest wtopaniem. Już tak parę razy było. No, a poza tym jest też kwestia, kogo zapraszać? Może wy macie jakieś swoje propozycje? Postaram się lukać tutaj na czata oczywiście i sprawdzać, co piszecie. No, mi też miło was widzieć. Fajne komentarze. Od was różne słowa poparcia. No, serwer nam za nie mógł. To są oczywiście wściekłe ataki. Oficjalnie mówi się, że nam się tu serwer zawiesił. Tak, zawiesił się. Tak, jasne. Tak, oczywiście. To trzeba być naprawdę, nie wiem, jakie trzeba mieć IQ, żeby nie skumać, że to są po prostu ataki na nas. Ja wiem, kto, nie pokażę palcem już, bo nie chcę tutaj obrażać pewnych ludzi związanych z pewną audycją spiskową, prawda? No i też myślę, że mogli być w to zamieszani magowie, z którymi mam na pieńku, pewni, ezoterycy, z którymi stoczyłem wojnę, mogę wam już powiedzieć, we śnie swoim, dzisiaj, wczoraj, a potem patrzę, budzę się i serwer działa. To przypadek? Jaka to wojna była, słuchajcie. Bitwa magów była. Co tam się działo, ludzie?
2: Babciu, dlaczego masz takie wielkie uszy?
3: Żeby lepiej rozpoznawać troli po głosie, celofanowy kapturku.
2: A dlaczego masz takie wielkie zęby?
3: Żeby bronić się przed złym wilkiem.
2: A dlaczego masz takie wielkie oczy?
3: Żeby nie było widać, że jedno mam zmrużone po programowaniu MK Ultra.
4: Nocne radio. Słuchaj, jeśli masz odwagę.

Ale na szczęście, no już tak mówiąc serio, to po prostu coś tam się popsuło, no. Ale na szczęście wrócił nasz opiekun tutaj, dobrodziej serwerowy, Grzesiek, i chyba coś tam przestawił, jakąś dźwignię. No, opiekun i fundator oczywiście naszego serwera, dzięki niemu to w ogóle działa wszystko. No i miejmy nadzieję, że już się tam nie będzie psuło. To jakaś większa awaria chyba była. Czasem tak bywa. No ale to bardzo dobrze. Przynajmniej możecie sobie zobaczyć w praktyce, jak to jest, jak nie ma nocnego radyjka. Co, a dużo innych fajnych radiów jest oprócz nocnego? Było czego słuchać? Tam można było sobie przyłączyć i innych radiów słuchać? Dużo było? Na pewno, na pewno.

0: zacznąłby się jakiś hymn Nocnego Radia, albo jakaś przynajmniej piosenka disco polowa. Mam wrażenie, że wtedy by... Czy ja powiedziałem mam wrażenie? No właśnie, może wtedy byśmy się jakoś rozreklamowali. Układamy jakąś pioseneczkę. Czy macie jakieś propozycje? Przynajmniej na refrenik. Woo! I raz, i dwa, i trzy. I jeszcze nie, i jeszcze nie. Ale już teraz. Nie, dalej nie. Ale już za chwilę.
1: Nocne, nocne radio. Radio Cud Malina. Słucha, słucha chłopak.

0: pewnie ma chęć. O! Cio?
1: Sialala, wy się chyba panowie brandzlujecie tym nowym rokiem. Pozdrawiam. Dobrych gier komputerowych. 25 zł.
0: To wspaniały ogółem człowiek jakiś wysłał. Gdzie to tu jest? O, już znikło. A ja zaraz tu... Brandzlujecie nowym rokiem się, ale wspaniałych gierek życzył. I pozdrawia. I 25 zł. Gdzie ja tu mam napiwki? Twoje napiwki? W tym miesiącu zarobiłeś 0 zł. Nie, to już nieaktualne. Sponsorzy? Nie, to muszę na panel wejść, a tu wszystko mam. Sialala. Ktoś się podpisał Sialala. Dobrych gierek komputerowych. To jakiś fan gamingu. Proszę, to wspaniały człowiek. Pięknie na pewno ubrany, czysty, wymyty, wspaniały, no, ostrzyżony i zamożny chyba. No, wspaniały gierek. A w co tam grasz teraz? Może na przykład w Red Dead Redemption 2, albo w tego, we Front Knighta, albo w co? A ja gram jak zwykle w jakieś śmieciowate stare gry. W Terrarię grałem, w Spelunkiego sobie grałem, w Hotline Miami 2 grałem. I chyba to wszystko, w co grałem. O gierkach też możemy pogadać coś. Możemy też pogadać o tym, jakie są wasze przewidywania co do przyszłości. Co do przyszłości naszej planety i naszego kraju. Przyszłości tej dalszej, jak i tej bliższej. Co przewidujecie? Kurde, cały czas mi się wydaje, jakby ktoś tu w domu łaził, a to mi się bojler włącza. Mam takie mieszkanie z bojlerem, że jak ciepłą wodę włączam, to pierw jest zimna. I zawsze jak wchodzę pod prysznic, to pierw tak krzyczę, się wydzieram. Może kiedyś tego doświadczyliście, jak macie na przykład partnera, partnerkę i weszliście sobie pod prysznic, a on spuścił wodę. Na przykład... No, to wtedy leci zimna przez chwilę, tak? No i jak mówiłem, też będzie troszeczkę muzyczki dzisiaj. Taka luźna audycja, no co? Ja przecież tu nie będę jakiegoś programu kabaretowego przygotowywał. Więc po prostu sobie dzisiaj posłuchamy trochę muzyki, trochę pogadamy. Trochę się pozwierzamy później, jak się zrobi spokojniej, to... No bo z tego, co wiem, nie dla wszystkich z was te święta, ten nowy rok są czasem miłym. Dużo ludzi mają problemów ogólnie, to nie jest taki wesoły znowu czas. Moje problemy to się zaczynają wydawać malutkie przy tym, co słyszę od was. Naprawdę sporo osób tutaj ze mną gada czasami na priwa i wiem, co w trawie piszczy. No i współczuję wam naprawdę, bo no, dużo się dzieje różnych niefajnych rzeczy. Ale cóż, jak to mawiał pewien mądry mnich buddyjski, to jest chyba część tego, co być musi. I tego życia, no bo jakby to wyglądało, gdybyśmy żyli w świecie, gdzie wszystko nam się układa, jesteśmy cały czas bezpieczni, zadowoleni, nie ma żadnych wyzwań, żadnych przeszkód, no to byłby świat jakiś koszmarny, jeszcze bardziej. Cóż mogę powiedzieć, no, co nas nie zabije, to nas wzmocni. Sam nabrałem twardej skóry przez ostatnie lata, dostałem pod dupsku, tak, że teraz mnie mało co wzrusza, no, szum morza mnie wzrusza. I się nie przejmuję ogólnie za bardzo. Już petardy tutaj odpalają ludzie, nie mogą się doczekać. To jest jednak taka trochę zabawa, no, dla ludzi głupich, stwierdzam. Bo co w tym fajnego, że pierdyknie gdzieś koło ciebie. No i przypominamy oczywiście o zwierzakach, które się boją. Niektórzy oddają na przykład do schroniska, nie? Ale jakieś bezdomne koty czy coś, to przerażone są. Dla nich to jest Armagedon. Dobra, może puśćmy coś głupiego.

0: Tak to ja, pokochałem cię. Przypomnij sobie czas, kiedy byłaś na dnie. Podałem ci rękę, kupiłem czteropak. Tak to ja, twój biedny chłopak.
1: No, tak samo fajna zabawa jak oblanie kogoś wodą, na przykład na śmingus dyngus, baby, można babę oblać wodą, żeby wrzeszczała i uciekała. Albo może taka fajna zabawa jak te ślubne zabawy, że się balona kładzie pod babą i ona ma dupą przebić tego balona, ile śmiechu jest. Albo taka zabawa, że można kotu puszkę przywiązać do ogona i on wtedy biegnie i mu to stuka i on przerażony śmiesznie biega w kółko śmieszne. Albo to słuchajcie, to jest dobre. Jak jesteście gdzieś tam z kumplami w górach, coś gdzieś na wycieczce tego i pójdzie gdzieś tam w krzaki się wysikać, to podchodzicie tak cichaczem do niego, jak on sika i go tak łapiecie za ramiona i tak go trzej i trząchacie go tak, on cały obszczany.
0: Pokochaj mnie.
1: Boki zrywać.
2: Kocham cię, na, pokochaj mnie, ojejej.
1: No, a potem ludzie, którzy słuchają takiej muzy, zajebista muza, nie? Nie, ale powiem wam, że muza zajebista. No, ale to jest tak szczerze wam powiem, że lubię taką muzę. Lubię, bo to takie i wesołe jest, i można, i tak noga dyga. Fajne jakieś zabawy, co mam? Muzyki klasycznej, słuchać jakichś cwerków, a? Bo was pojbałków, nie? Kurwa, tego, Schopenhauera wysyła, nie? Kurwa, weź kurwa, spidaj, kurwa. Schopenhauera, kurwa, wysyła, weź kurwa.

0: O, tu jakieś poważne tematy. Adwokat sobie chyba zrobił test ciążowy i ma pozytywne, chyba jest w ciąży, słuchajcie. Kurczę. Ale to tak się dzieją, takie cuda właśnie na święta ponoć. No, a tutaj też inne cudowne rzeczy. Słuchaczka Sylwia zadeklarowała, że dokona aktu apostazji. Brawo, brawo. No, popieram. To chyba poczuję się, że jakaś część mojej misji została spełniona. No, wypisywać z tego klubu. Co to w ogóle, co to jest w ogóle? Oczywiście adwokat się ze mną zaraz tu nie zgodzi, będzie tutaj furczał i burczał i sapał. Tak dla zasady się nie zgodzi i furiat się też nie zgodzi, ale takie jest to nasze radio, że mamy tutaj różne światopoglądy i przepraszam, się zachłysnąłem własną śliną. No, trochę mogę tutaj kaszleć i prychać, kichać, na razie jest w miarę spoko, ale dzisiaj to tak dosłownie co chwilę kichałem. No, już tu strzelają, już, jak mnie to denerwuje. Do Daniela Magicala ktoś wrzucił petardę między okna, bo już miał wybitą jedną szybę, została mu druga i ktoś tam wrzucił między te dwie szyby petardę i mu drugie, już całe okno wywaliło. I tam, kurwa, jest zjebany, nie? Tam gdzieś już biegnie, tą nogę ma złamaną, z kulami gdzieś tam biegnie. No i to jest tragedia, nie? Mieć takie życie. I chyba bym się nie zamienił z takim spato streamerem na życie. No bo co to jest? Masz pieniądze, ale masz wiecznie stres, wiecznie nerwy, z rodziną skonfliktowany. Kumple go tam przychodzą tylko się napić, nie? Do niego. Cała Polska już go zna, więc wzrasta ryzyko, że mu właśnie ktoś coś wjedzie na chatę, rozwali. No i jest trochę bieda, nie, w związku z tym, więc nie wiem, a wy byście się zamienili? Chcielibyście być na przykład sławni, ale ponieść taką cenę sławy i być wiecznie na widelcu, wyśmiewany, hejtowany, wszyscy was obrzucają, jedni was obrzucają gównem, drudzy wam wysyłają za 3 złote SMS-a, brawo, tak trzymać, pozdrowienia z Grudziądza i elo mordo. I tak macie same takie pozdrowienia, elo mordo. O, 44 słuchaczy, chyba coś wiekopomnego się akurat stało, albo coś wybitnie mądrego powiedziałem. No i... a ja bym się nie zamienił chyba. Wolę być biedny, ale w miarę szczęśliwy, bo chyba jestem szczęśliwy w miarę. Ograniczyłem swoje życie, skompresowałem, zdezintegrowałem i zminimalizowałem, może to jest to dobre słowo właśnie, zminimalizowałem swoje życie i swoją komunikację i interakcję z otoczeniem. No i w moim życiu się w sumie mało dzieje, ale za to nie doświadczam różnych przykrych rzeczy. A jak ktoś gdzieś jeździ po świecie, wszędzie coś ciągle coś załatwia, nowe przedsięwzięcia, no to jest narażony ciągle na jakieś problemy, kłopoty, tu mu nie wyjdzie, tu się zesrało, tu go ktoś oszukał, tu mu ktoś w mordę dał. No to co, tu go okradł, a ja sobie żyję spokojnie i co? I też tak można, nie? Czy to coś jest złego, czy to jest grzech jakiś... Ty, Anon, co smęci, co, czy go lubicie, co? Teraz tu bana sprzedam i się skończy, babci sranie, zacznie się biegunka dziadka. To po co przyszłeś? No, ale drugi Anon, czy ja powiedziałem Ananon? Anon. Coś, mam jakiś mętlik w głowie chyba z powodu tej choroby. Jakaś grypa. No, wspaniały człowiek, dziewczynkę uratował. No, tutaj znalazł się słuchacz, który zna akurat tą historię. Nie wiem, czy wy znacie. Wystrzeliłem jak po prostu pocisk. Po prostu nikt nie zareagował. Tylko ja byłem wtedy na miejscu i poświęciłem się. Reklamówkę z winem stukłem. Ale to jest nieważne w tym momencie, bo dziecko zostało uratowane. I też nie liczyłem wtedy na podziękowania, nie miałem wtedy żadnych podziękowań. Samochód pojechał,
1: Świetna historia. Są tutaj prośby, abym jeszcze raz opowiedział. A to niech... Zostawmy to już. To. Po co to się chwalić? Nic wielkiego nie zrobiłem. Każdy z was by zrobił to samo na moim miejscu. To po prostu albo się ma, albo się nie ma. To jest instynkt, tak? To jest tak, taki... To instynktownie człowiek działa wtedy. Człowiek wtedy nie myśli. Po prostu jest instynkt, jest szybka reakcja. Jak ja bym się zastanawiał, czy uratować to dziecko, czy nie, bo może, bo to nie ma co się mieszać, a jeszcze mnie za pedofila wezmą, jak to dziecko złapie, to coś. Nie, to się nie można zastanawiać. To trzeba po prostu działać. Ja wtedy po prostu, jak taki trochę super bohater, no już nie chcę tutaj mówić, ale tak to wyglądało po prostu, tak. Tak jeb, wystrzeliłem po prostu do przodu tą reklamówkę, wyrzuciłem w bok. Nie myślałem w ogóle, czy tam się stłucze to wino za 3 złote, czy nie, ale po prostu... No, mówiłem wtedy taką szarą bluzę, miałem to, pamiętam, jak dziś, taki szary bohater, to taki symbol trochę, nie? Taki szary, po prostu mało istotny człowiek, ale jednak istotny w jakimś tam sensie, no bo uratował to dziecko by nie żyło już, gdybym ja nie zareagował instynktownie. No, ale to nie twierdzę, że ja jestem jakiś tutaj wyjątkowy, że jakiś tutaj bohater, że powinniście być mi tutaj wdzięczni po stopach, nie mytych mnie całować. Nie, no, każdy by tak zrobił po prostu. I ty, słuchaczu, i ty, słuchaczko.

No i to... Nieważne, czy ta dziewczynka, jak dorośnie, zostanie wybitnym naukowcem, który tu uratuje ludzkość, czy coś, i ja się przyczynię do tego, bo inaczej ludzkość nie została uratowana. Czy to będzie zwykła kobieta jakaś, która będzie sobie żyła. To jest nieważne w tym momencie. Ważny jest człowiek. Ważny jest człowiek. I... to nie chodzi o to, żeby się chwalić w tym momencie, tak? A może wolicie jakąś piosenkę reggae, żebyśmy ułożyli? Bo cały czas was namawiam, ułóżmy jakąś piosenkę nocnego radia. Mamy na to kilka godzin. Mamy tu kilku nadwornych poetów. Liczba słuchaczy wzrasta, więc wzrasta i prawdopodobieństwo, że... Właśnie, a powiedzcie mi właśnie a propos tego rachunku prawdopodobieństwa, bo mnie tak się wydaje, że... Jak Skype wyłączony do nocnego radia? Włączony jest. Jak zwykle, w coś ci tam nie styka, furiat. Że cały czas wzrasta ryzyko tego, że będzie, że jakiś meteor pierdolnie z kosmosu, zagłada z kosmosu, kosmiczna mgła, po której zmutujemy. No coś, że nas tu coś dopadnie. I... A ktoś inny może powiedzieć, że nie, że prawdopodobieństwo kataklizmu jest cały czas takie samo. No ale mi się wydaje, że skoro czas posuwa się do przodu, to tak jakbyśmy raz po raz rzucali po raz kolejny kostką do gry. No i jak wypadnie ta jedynka na kostce szóstce sześciościennej na przykład, no to coś się złego stanie, albo jedynka na kostce dwudziestce, jak to woli. No i liczba tych rzutów to... No bo tak, jak mamy wykonać jeden rzut kostką, no to mamy niewielkie prawdopodobieństwo, że nam wypadnie ta jedynka. Ale jak mamy tych rzutów wykonać 100, no to już wzrasta prawdopodobieństwo, że w końcu wyrzucimy tą jedynkę, nie? Przy którymś tam rzucie. No więc mi się wydaje, że im dłużej tutaj jesteśmy na tej planecie, tym większe jest prawdopodobieństwo, że w końcu coś pierdolnie. No cicho, cicho, cicho. Nic się nie dzieje, a nagle sru! Nagle pierdut! No i... A jak wy uważacie?

0: No i powinniśmy tutaj pracować nad tym, aby zacząć kolonizować. W roku 2050 ma rozpocząć się kolonizacja Marsa, tak gdzieś wyczytałem. No, turystyczne loty w kosmos już niby są, już się tam zapisują ludzie, no ale to tak słyszymy od lat, nie, że turystyczne loty w kosmos już są, już tuż, albo już, a tu nie słychać nic za bardzo, żeby ktoś poleciał, więc trochę jestem sceptyczny. Tu mnie drażni jeden troll, tu poznaję po czciące na czacie, że troluje. Jakbym pierdolił, to bym dupą ruszał. To jest raz. Dwa, że proszę o zachowanie kultury. Tu słowo na P to jest słowo wulgarne, uważane za obelżywe. Nie będziemy tu tolerować, tak, w nocnym radio, takiego słownictwa. Więc proszę się tutaj wstrzymać z takimi komentarzami. Dobrze. Bo zrobię pach. I ciach go w piach. No. No, a nie tutaj cały czas się tłuczemy między sobą, kurczę, a nie myślimy, żeby polecieć w kosmos, ale boję się, jakiś astronauta wrócił z kosmosu i taki schorowany, włosy mu wypadają, nogi mu puchną, tak, że ma jak bania, nie może się ruszać, nic, w ogóle jakiś taki, no, jak napromieniowany, wszystko. I co? Może się okazać, że my jesteśmy stworzeni, że my jesteśmy tak wyewoluowani, że nadajemy się tylko do życia tu na Ziemi. I że tak jak to śpiewa Keltus, tam nic nie ma, ta planeta jest nasza. Gwiazdy milczą, a kosmos nie wybacza. No, i ten kosmos nie wybacza. I jak gdzieś polecimy, to tam się żyć nie będzie dało. Będziemy chorować, męczyć się, to co to za życie, nie? Chyba, że zbudujemy jakieś specjalne kopuły, no ale to zawsze życie w akwarium będzie, nie? Już nie będzie można sobie hasać po łąkach, jakieś wycieczki robić, tylko żyjemy pod tą kopułą i się tam masturbujemy. A ja sobie chyba łyknę. Mam tutaj pierwszy napój, który będę testował. Teraz w nocnym radiu wprowadzamy, tak z pato streamerów trochę wziąłem od Kononowicza, będę testował różne przysmaki Boże. Wy mi musicie wysyłać. Wysyłajcie mi paczki ogółem, całe te, i ja będę, to jest odpowiedzialna praca, będę testował. Pierw przetestuję ciasto. Tutaj Boże, mam gdzieś... Mam też krakery, Boże, będę testował. To jest bardzo odpowiedzialna praca. Bardzo dobre. Sorry. O, mamy tutaj pierwszego... O. Jest i on, jest i pierwszy słuchacz, jest i Furiat, o którym już tu wspominałem, wybitna postać, wybitny członek naszej społeczności, zawsze ma dużo interesujących rzeczy do powiedzenia, dowcipny, inteligentny, charyzmatyczny i teraz właśnie przekażę mu antenę. Witam cię, drogi Furiacie.
1: Witam cię, drogi Krawcze, no, witam ciebie ten niesamowity dzień, jak to niektórzy mówią, prawda? Czyli Sylwestra. No dobrze, cienko, fajnie, nieładnie, może być płytko, może być głęboko. Ale cóż tam, no, ale teraz nie nadszedł czas na życzenia, tylko chciałem porozmawiać na ten temat, który teraz powiedziałeś, więc jesteś dalej?
0: Jestem, łyknąłem sobie. Ty z tego, co słyszę po głosie, to kurczę się tu ograniczasz, bo nie czuć w tobie takiej charakterystycznej nutki, takiej, wiesz, właśnie no, takiej jest... tego, tylko taki jakiś trzeźwy jesteś. Co się dzieje?
1: Rozumiem, no staram się być powściągliwy, wiesz, akurat w tej święta.
0: Chłopak, przypominam, że Furiat to jest taki chłopak na opak i jak wszyscy piją w święto, to on w święto nie pije, a w pozostałe dni sobie pije, no.
1: No, bywa różnie, bywa różnie.
0: Żartuję oczywiście.
1: No dobrze, teraz prowadź rozmowę. Jeśli się rozmowa nie klei, to może prowadź. Bardzo proszę.
0: Bardzo proszę zabrać głos. Na jaki temat chciałby pan pokonwersować?
1: Przede wszystkim chciałbym wam ludzie... No to nie będzie złego, oczywiście, jasne. Żeby... O! Takie nowoczesne życzenia świąteczne. Jakie świąteczne? Co? Pierdziele. Dobra.
0: Nowoczesne życzenia świąteczne, takie współczesne, to są dużo lajków, dużo subów i pozdro mordeczki, elo.
1: Nie, nie, ale chciałem zarzucić temat taki, że przede wszystkim stało się tak, że ludzie pojmują tą rzeczywistość w ten sposób, że tylko i wyłącznie starają się określać, oceniać kogoś innego, prawda, z tego, co nie, no, z tego, co zbiorą, prawda, z tego internetu, z tego YouTube'a całego. Jest tego tak mnóstwo. Tak tego jest. I wiesz, i teraz tak, takie mówienie, że ten ma rację, tamten ma rację, wiesz, ja się zgadzam z tym i w ogóle, wiesz, rzucanie haseł przede wszystkim takich, że człowiek on ma, on świetnie mówi, on dobrze mówi, no halo, przecież nie jesteśmy, powtarzam, nie jesteśmy analitykami politycznymi, nie jesteśmy normalnymi ludźmi, no nie staramy się o to, żeby być w jakimś kręgu, wiesz, zaufania ludzi, którzy naprawdę mają dostęp do pewnych informacji, ale widzę, że ten internet pojebał się, bo każdy mądry się staje, kurwa, no każdy głupi jest mądry, rozumiesz?
0: Ale to może dobrze, że ludzie są przynajmniej tacy z wierzchu kumaci, bo sobie coś tam poczytają na Wikipedii, jakieś mają ciekawostki z Facebooka i przynajmniej mogą zabłysnąć jakąś tam jakimiś informacjami. Minus jest taki, że często różne fejkowe newsy zaczynają funkcjonować w przestrzeni publicznej jako pewniki, jako pewniaki takie, albo rozprzestrzeniają się ruchy typu tam płaskoziemcy, coś i... Często, bardzo, jak słucham sobie takiego płaskoziemcy, to on ma dużo, wiesz, argumentów, dużo ciekawych informacji, no ale to jakoś nie mogę uwierzyć w tą płaską ziemię jednak, mimo wszystko.
1: Nie przeczę, że płaska ziemia istnieje, ale mamy słuchacza pewnego, który nazywa się Pytajmierz, który nie wierzy w kosmos. I ja sobie też również zadaję pytania, oglądając pewne informacje, załóżmy pewnych grup społecznych, którzy przekonują, że teoria, załóżmy, no nie załóżmy, tylko teoria naszej prokreacji jest fałszywa. I pytanie... Znowu, wiem, że jestem ciężki.
0: Ale... Spoko, mamy dużo czasu, więc...
1: Oj, ten furiat, pieprzony furiat.
0: Ja też mam jakoś dzisiaj ciężką banię troszeczkę.
1: Nie, ale wiesz, to się liczy, no, jeśli ma ktoś na przykład jak ty, wiesz, takie flow, czyli od razu połączenie tych pewnych, oczywiście wszystko w mózgu jest, połączenie tych pewnych neuronów, że można przekazać swoje myśli mówiąc, ale dokładnie, jeszcze niedokładnie, ja się boję przekazać, bo chciałem to dokładnie zrobić. Chciałem to dokładnie zrobić i dlatego czasami nie dzwonię, ponieważ nie jestem pewny swego przekazu, rozumiesz? O to chodzi.
0: No to może taką barierę warto gdzieś tam wyłączyć i się nie przejmować, i się mniej przejmować. To wtedy, wiesz, nie będziesz się tam przystopowywał, nie? Bo tak to się lękasz, że coś powiesz nie tak, czy tam, że coś...
1: Dokładnie, żebyś wiedział. Lękam się, jak to cię odbierze, prawda?
0: A co mówił Jan Paweł II?
1: Ty się pozbyłeś tego już dawno.
0: Tak, bo się, ja się niczym nie przejmuję, że tam coś palnę, bo wiesz, od razu stworzyłem siebie tutaj jako idiotę i...
1: Nie, nieprawda.
0: Więc się nie boję, że wyjdę, że się nie boję, że wyjdę na idiotę.
1: Jesteś dobrym śmieszkiem, jesteś dobrym tym, jak się nazywa, który był u króla, tak zwany...
0: Błaznem, pajacem, no dobra.
1: Błazn,
0: na pajaca się nadaje.
1: Ale jest to piękne, bo masz swoją inteligencję, no i o to chodzi.
0: Dobra.
1: Królem nie będziesz, ja też królem nie będę. Potrzeba też królem nie będzie.
0: No, może... Potrzeba, to cesarzem będzie. Cesarz to ma krawe życie.
1: Ze swoim poglądami zostać królem, wiesz, tak. Ja pierdolę.
0: Król srul. A tego, ale to jest, wiesz co, to fajne jest, że ludzie rozkminiają na przykład sobie tą kwestię płaskiej, czy tam wklęsłej ziemi, bo zaczynają wtedy weryfikować może informacje, zaczynają sprawdzać i wiesz, zawsze jakaś gimnastyka dla głowy, nie? Można sobie trochę poczytać, sięgnąć po jakąś książkę przy okazji, bo budzi się ciekawość jakaś w człowieku, czy to może coś w tym jest, a może nie. I nawet jak to są bzdury, to zawsze głowa jest czymś ciekawym zajęta, no. Lepsze to niż chlanie w krzaku. Czy leżenie w rowie, czy ruchanie się z kim popadnie, na przykład takie hobby?
1: Oczywiście, mówisz prawidłowo. Ostatnio właśnie coś tam na czacie, pytaj mnie, co bym napisał, że to wszystko naprawdę nie jest... Zapomniałem. Dobra, zapomniałem.
0: Fajnie, jak tak rozwijasz jakąś myśl i no wiesz, Krawcze, tak teraz sobie pomyślałem, że tak w gruncie rzeczy to dochodzę do wniosku, że to wszystko, co zapomniałem, co chciałem powiedzieć.
1: Kurczę, no taki ze mnie furet już jest, no. Kurczę, lubię to.
0: Nie, to, tego tam, no i tak w ogóle, no tam, no właśnie.
1: Dobrze, do meritum, czyli do tego, do tego radia. Świetnie, że to nasze radio wróciło, bardzo się cieszę. A ty jesteś zdrowy?
0: No właśnie chory.
1: Chuj.
0: Jakaś angina, czy tam grypa, nie wiem. Ale tu sobie łykam jakieś pastylki, coś.
1: Wiesz, Krawcze, gdybym teraz zadzwonił, załóżmy, po, nie wiem, po większej ilości alkoholu, bo jednak jestem troszkę wcięty, to tak lekko, to zaczął albo bełkotać, albo pierdolić od rzeczy, nie?
0: Albo byś się spytał, jaki dzisiaj temat ogółem, jak się zapytam, grzecznie?
1: Być może. Ale nie, wielkie szacunek, że wróciliście, ale co, to jest Zenon, przepraszam bardzo, Grześka Radio? Takie sobie chodzą, że to jest Grześka Radio i on ma na tym panowanie. No to też dla słuchaczy pytanie, prawda? Czy to jest Grześka Radio, czy nie? Czy to jest radio? Kto na tym włada, na tym radiem?
0: Nie mogę ujawnić takich informacji. Jest to tajemnica spółki Nocnik Limited.
1: No, widzę, że śmieszkujesz.
0: Nie, mam w umowie napisane, że nie mogę wyjawiać kwot, za które radio zostało wykupione przez pana Grzegorza.
1: No dobrze, rozumiem. Świetnie, genialnie, miło mi. Co tam jeszcze chciałem powiedzieć? Z tego wszystkiego, co tam ja widzę na tym świecie. Ej, ty, krawiec, nie poddawaj się, bracie. Nie poddawaj, proszę się nie poddawaj. Wstań mocniejszy i nadawaj lepsze audycje. No kurwa, brakowało mi ciebie, człowieku. Ile, 12 dni nie było ciebie? Może coś od tego.
0: Jak ja się mam nie poddawać, jak zawsze biednemu wiatr w dupę wyje. Właśnie tu ustawiam nowy cel na tego, na tip and donation. Zbieram na 2 metry sznurka, żeby się powiesić w końcu.
1: Ale ty, krawiec, zauważyłeś, że to wszystko... że to jest radio ateistów, którzy nadają, to są ateiści, a ci, może nie większość, ale pełna liczba ludzi jest nikomu oczywiście, ale jest jednak przeciwko waszej ideologii.
0: Nie tylko ateistów, ale też i bigamistów, filatelistów. Myślę, że znajdzie się też jakiś alpinista.
1: Bigotem, kurwa, chrześcijański. Bigotem, no i chuj.
0: Myślę, że znajdzie się też jakiś onanista albo kilku. Nie tylko ateistów.
1: Ale mówmy sobie prawdę. Jeśli to radio jest prawdziwe, to mówmy sobie prawdę, że każdy się analizuje. Tylko życzę...
0: Ja nie.
1: Życzę w nowym roku tego wszystkim, żeby jak najmniej onanizmu było.
0: Czemu jak najmniej?
1: No nie,
0: jak najwięcej.
1: Wolałbym, żeby ludzie poznali po prostu kobiety niż się onanizowali, no.
0: Jedno nie przeszkadza drugiemu, prawda?
1: No możliwe. No,
0: trzaśk, praśk i powsiśki, panie.
1: Być może, no jak tam mowa mówi ciotka cię Halinka, to tak będzie, no to co ja tam wiem, no, chłopie malowany, dobrze.
0: No.
1: Ale Krawcu, mistrzu, bo ja tak się mówię, mistrzu, powiem ci mistrzu, bo tak się trochę, wiesz, nie chcę tobie słodzić za to wszystko, ale naprawdę tyle audycji, ile naprawdę zrobiłeś i takich ciekawych i mniej ciekawych, no to należy się zwykły szacunek w tym 2018 roku, dokładnie. Należy się, kurwa, szacunek dla ciebie i dla potrzeby również, oczywiście, że tak. Chociaż jest z wielu, no to też się zgadza, no z potrzebą tym bardziej, ale z tym.
0: No dziękuję. No sam bez was niczego bym nie osiągnął.
1: Nie chcę wam wchodzić w dupę.
0: Przy okazji chciałbym podziękować mojej mamie za to, że spłodziła takiego fantastycznego człowieka.
1: No i chwała twojej mamie. Dokładnie. Salawini, tak. Tak jest.
0: Bez mojej mamy nie mielibyście na pewno nocnego radia, bo ja bym nie powstał.
1: No to raczej logiczne.
0: Trzeba zaprosić kiedyś. Chodźcie, zrobimy kiedyś taką audycję, że każdy zaprosi swoich rodziców, jak jeszcze żyją.
1: O nie, a ty, ja mam starego, a mama by nie przyszła.
0: To zaproś starego.
1: Nie przyszła.
0: To zaproś starego.
1: Nie, wiesz, ja proponowałem mamie rozmowę z potrzebą, bo mama jest lekarką.

0: A twoja mama tam, no cicho ty głupku. Ty.
1: Moja mama ma kulturę, moja mama obrazy maluje, moja mama... O, dobra.
0: No proszę, to, to, to... A jaką techniką na przykład?
1: No, no. Pędzla.
0: Olej, olej, akwarela?
1: Akwarela, tak.
0: Akwarela. No, akwarelą nie jest prosto malować, ponieważ jak malujemy na przykład farbą olejną, to możemy nakładać kolejne warstwy, coś poprawić, a akwarelą to wiesz, po prostu maźniesz i to już jest na stałe, to już nie poprawisz, trzeba po prostu perfekcji do tego pewnej takiej i pewnej nie, ręki.
1: Nie w ten sposób, naprawdę bardzo ładne obrazy maluję.
0: Pozdrów a... mamę, kurczę, to bratnia dusza moja. Artystyczna.
1: A ty potrafisz oprócz tego, co robisz na komputerze, też rysować, malować?
0: No tak, chodziłem do plastycznej szkoły też, nie? Więc uczyłem się rysować, rysować węglem, pastelami, ołówkiem, akwarela, olej i tak dalej. Ale chyba nie byłem w tym jakimś takim wymiataczem nigdy, bo to trzeba się temu poświęcić, nie? Zawsze bardziej mnie fascynowała sztuka cyfrowa. Co ty tam, majster klepka, w jakichś jakich narzędziach grzebie chyba, jakieś młotki, śrubokręty, co to tam zrobiło?
1: Szufladę otworzyła, tam jest 15 zapalniczek i nie wiem, która działa, no.
0: 15 zapalniczek, no to już wiemy, z kim mamy do czynienia.
1: To mamy.
0: Elo, ziomuś tam, wiesz, nabij lufę.
1: Nie, my goodness, nie w ten sposób.
0: A masz takie kółeczka wypalone na zapalniczkach?
1: Nie mam, akurat nie mam. A co to znaczy?
0: No, można, wiesz, można łatwo rozpoznać kogoś, kto jara, a kogoś, kto pije po zapalniczce.
1: Sobie tego, lufeczkę kiepuje, no.
0: Tak,
1: no,
0: kiepuje sobie lufeczkę i ma wypalone takie kółeczko, jak ktoś jara, a jak ktoś ma zdarty cały dół od zapalniczki, to sobie tą zapalniczką otwiera butelki i ma i zdarty ma dół.
1: Tak, ale to było krawcze malowanie, jak miałem 16-17 lat, to było to tak, to oczywiście, że tak to było. No kurwa, teraz jest z tego wyrosło, wiesz, tak samo jak z rapą się wrasta.
0: Mnie nikt nie rozpozna, bo używam zapałek.
1: Jeśli sam nie tworzysz to, kurwa, to tego nie słuchasz, bo wiesz, no przynajmniej tych nauczań, bo wiesz, bo rap przede wszystkim polski, czy nie polski, no, może nie, głównie polski, no ale chuj wie, tam pewnie słowacki, czeski, tam węgierski, tam inne. Jeśli chodzi o uliczny rap, to oni próbują jakoś się nauczyć tego życia, wiesz, mówią o tym, co robią, wiesz, i co się dzieje, ale z tego się wyrasta. Jeśli samemu, pamiętaj, nie tworzysz, to się z tego wyrasta. Bo to zawsze, rap jest zawsze przekazem dla młodych ludzi, no, w ten sposób.
0: No, z marihuaniny też w sumie się troszkę tak, nie tyle wyrasta, co ona się nudzi po pewnym czasie. A słuchaj, skoro ty byłeś fanem rapu, to, bo tu dzisiaj namawiam, żeby może jakąś piosenkę ułożyć, coś, nie czułbyś się na siłach może, żeby coś zarapować na przykład? Jakbym ci tu nawet włączył podkładzik, co no, prawda byś go nie słyszał, ale tak na czuja byś coś rapował.
1: Krawcze, jestem cieniutki na freestyle, nawet nigdy nie próbowałem, wiesz, nawet nie chcę, wiesz. Zauważ, że ja lepiej piszę niż mówię, nieprawdaż?
0: No chyba tak, ciężko mi powiedzieć, no chyba tak.
1: No ale nie, no teraz nie zrobię może tego wszystkiego, która dziesiąta, 4-5, tak? No kiedy z tym, ale nie, no, nawet nie chcę próbować, bo się nie chcę skompromitować. Nie.
0: Skompromitować, nie chcę się, furiat nasz, boi się. Na freestylu coś zarapować nam tutaj.
1: Poważnie, w stylu rap, to naprawdę trzeba coś znać, trzeba mieć pewne myśli, przekonanie i od razu, wiesz, szybkie takie myśli, a ja mam problem, wiesz, z tym, czym, no co ci mówię, z przekazaniem myśli na słowa, z tym mam problem, no, tu jest mój defekt, więc warto mi, znaczy łatwiej mi pisać, niż mówić po prostu.
0: Aha. Myśli na słowa przekazujesz i nawet nie czujesz, że rymujesz, hej furiacie, drogi bracie, wyłupiesz gacie. Nie, to brzydkie było, sorry. Dobra, wyłączamy.
1: No dobrze.
0: Ale wiesz co, jak włączyłem tu podkład i mówiłeś swoim normalnym głosem, to trochę to brzmiało, jakbyś rapował.
1: Etam jest dobrym raperem.
0: Etam? Czym? Tak?
1: To jest taki raper, że hu. Po prostu tylko złączyć jego słowa w rymy. I po prostu masz rzekę

0: kazań i morału na życie. No, to jest człowiek genialny ogólnie.
1: Byłem dziś w Biedronce i kupiłem dwa jajka, włączam Majka i rapuję dla was nocne radio Elo 2019.
0: I cztery bułki, to dla nas, dla naszej spółki. Man, my to wiemy, ty to wiesz, jak to wiesz? Czego chcesz, man? Człowieku, byłeś dobry, nie potrzeba ci czego. Teraz masz ucisk kobry.
1: Tak, no
0: Dobrze,
1: właśnie.
0: a krawcze, ja się będę powoli, znaczy powoli, no. To nie ma się powoli.
1: Powoli! Także za 10 minut się rozłączysz. To będę się powoli rozłączył.
0: Oh my goodness.
1: i
0: Ale
1: będzie się tak powoli rozłączał i tak coraz wolniej mówił.
0: ty powiem ci, że ci kompletnie, znaczy nie kompletnie, z lekka ci inaczej słyszeć w słuchawkach niż tak w radiu, na głośnikach. I nie masz też głosu. Czyli pewnie na rzeźbo.
1: Bo to taka specyfika, że inaczej słychać mnie z głośnika, a inaczej z radia.
0: Dobra, czyli moje pytanie, o czym, co tam ostatnio było? Tylko nie bogowie, nie polityka, no ale no to zawsze, no o to zahacza, no,
1: Nie
0: całe nasze
1: bogowie
0: życie.
1: i nie polityka, tylko liryka ze śmietnika.
0: Tak,
1: I
0: tutaj
1: już
0: głowa kilka
1: furiat
0: rzeczy
1: tutaj
0: stryka.
1: znika, rozłącza się powoli, ale póki co nam tutaj coś biadoli.
0: Rampa-pam, wypierdalam, cały gram, kurwa.
1: Bułkę, bibułkę i chuja do łapy. Nie, przepraszam. Nie,
0: Nie, nie.
1: to wulgarne było.
0: Nie, tak być nie
1: Ale tak
0: może, tak być
1: czasami
0: nie może.
1: mnie
0: Nie.
1: bierze na wulgarność, bo to taka wulgarna muzyka, rap,
0: Takiego pseudo freestylu nie róbmy, bo to jest obraza dla freestylu, poważnie.
1: Może jakiegoś disa zrobimy, na przykład na kogoś, na adwokata zróbmy disa. Proponuję.
0: Aha, ja wiem dlaczego. Bo ty się lubisz z nim gryźć. Znaczy nie to, że gryźć, ale no on taki jest specjalny. Przecież pamiętam, on dzwonił do ciebie mnóstwo razy i nawet dzwonił z lasu, pamiętasz jak dzwonił z lasu? Kiedyś była taka audycja ciekawa.
1: No.
0: Z lasu i dzwonił, gdzieś biegał w lesie. No i fajnie się gadało. Znaczy no, gadało się. Fajnie się pani słuchało waszej liryki. Co tam mówiliście? Ale co? Ale co, ale co? Adwokat jest taki zły, że będę niego disa robić? Nie, no. Na furiata lepiej.
1: Disa na furiata, srata tata. Furiat to jest zwykła szmata. Nie, to przepraszam, nie chciałem cię obrazić.
0: Dziękuję bardzo.
1: To było tak jak dis, to dis, nie?
0: No wiesz, i jest pewien dystans do siebie, no ale no, no ale są pewne
1: Są pewne granice.
0: Tak jest. Nie no, spoko, ale nie, teraz mówię poważnie. Bo też się śmieję, bo zawsze się śmieję, bo czemu się, mam się nie śmiać. Ostatnio jaki tam temat poruszałeś? Nie pamiętam teraz.
1: Nie wiem, jaki temat. Różne tematy tutaj są.
0: A ty masz zapisane gdzieś tam pewne tematy? Pewnie tak, bo w jaki sposób ty się przygotowujesz do audycji, man?
1: Już do dłuższego czasu się w ogóle nie przygotowuję. Bo mi się nie chce.
0: No ale wiesz, chodzi o to, że naprawdę ciebie świetnie słyszeć, bardzo dobrze, bo to kurwa, no, minęło 12 ile? Może dni, koło tylu, nie?
1: No,
0: I
1: to miło, że ktoś się cieszy.
0: świetnie ciebie słyszę.
1: Cieszę się, że się cieszysz.
0: Dobrze, więc uciekam. Pozdrówka, cześć. Hej.
1: No, dzięki za telefonik. Trzymaj się, papa. To był Furiat, a wysłuchacie Nocnego Radia, audycja sylwestrowa, Sylwester dzisiaj. Siedzimy sobie do oporu, gadamy, dowcipkujemy, ale może też kogoś weźmie na przykład na jakieś rozważania, na jakąś kontemplację rzeczywistości i wypłyniemy na jakieś celestialne sfery mistyczno-filozoficzno. Jakieś tam.
2: Nazywam się Krawców. Mikołaj Tarasowicz Krawców.
3: Ojciec Tadeusz to wielki Boży sługa. Wielka

0: Na Sylwestra jedziemy do nocnego radia. Nocne radio ma już około 2 lat. Czy raczej 3 lata już? Ile to lat już trwamy, że tak powiem? Nomen omen, trwamy.
1: Bo za każdy telefon, obraz zły, będzie pisany do notesu u mnie, do zeszytu, a później wszystkie zbiorę, walnę jednym pismem do Warszawy, do Głównej Komendy Policji i do ministra spraw wewnętrznych.
0: Nocne, nocne. Radio, radio. A jeśli chodzi o jakieś plany na nowy rok, co by tu zmienić, to myślę, że przede wszystkim więcej disco polo, więcej ezoteryki, więcej teorii spiskowych. Zamierzam tutaj ruch antyszczepionkowy zrobić, bo to nie może być tak, że się ludzi zmusza tutaj do czegoś. Zamierzam zapraszać gości typu Sanjaya, Sanjaya na przykład. To są wspaniałe osoby ogółem. No, nie wiem, jak na to wszystko się potrzeba będzie tutaj ustosunkowywał, ale myślę, że no. Myślę, że właśnie w tym kierunku trzeba iść. Wprowadzimy reklamy. Ja chcę zrobić tak, jak w zwykłym radio, żeby było. Czyli będzie dużo, będą co chwilę jakieś takie wstawki właśnie. Yeah! Słuchajcie nas, bo warto! Nocne, nocne radio! Tylko teraz konkurs, rozdajemy pieniążki! Nocne radio jest z wami cały czas, a teraz reklama! Srakostop hamuje sraczkę bez przerywania snu. A teraz newsiki! Zapraszamy na informacje. A teraz informacje dla kierowców. O, coś takiego będzie. Jak słuchałem sobie radia w samochodzie, to tak w sumie brzmi normalne radio. A u nas tu gada, siedzi, gada 2 godziny, się wysila, a... No, a to tak trzeba radio prowadzić. I reklamy. 10 minut reklam, jakiś tam newsik, smsik, potem reklamy, muzyczka, jakaś taka Modern Talking na przykład puszczę, czy coś. Albo z jakichś lat 80., bo to taniej, tańsze licencje można wykupić. No i tyle. W ten sposób się radio prowadzi, kochani. No, przypominam, że można też dzwonić, oczywiście zagajać też.
2: To jest Polska, kraj białych ludzi i czarni powinni nam buty pastować, żółci drapać po plecach, a czerwoni szorować kible.
3: No taka, ale to ty właśnie szorujesz kible żółty.
2: No to co?
0: Dobra, zróbmy może małą przerwę, jak ktoś chce siku. Nieważne, czy sikacie na stojąco, czy na siedząco. Idźcie załatwić swoje potrzeby fizjologiczne, ewentualnie zróbcie sobie kanapkę, dzbanek dobrej kawy i wracamy za chwilę, a teraz poleci cokolwiek. Może być nawet Frank Sinatra, Blue Moon. Zaraz wam się przypomni Fallout New Vegas.

0: final hole. I heard somebody whisper, please adore me.
1: Nieważne, czy mieszkasz na obczyźnie, czy w tym smutnym jak pizda kraju zostałeś na swoją zgubę, czy nawet w kosmosie, masz może działkę na Księżycu, to Nocne Radio zawsze jest z tobą.

0: Słuchajcie Nocnego Radia, audycja sylwestrowa. Siedzimy, gadamy i pijemy też, co po niektórzy. A miało być bez alkoholu, kurczę, miałem bez alkoholu działać, ale raz na jakiś czas można, no od tego są używki, żeby sobie od czasu do czasu poużywać. Ale to może nie będę o tym gadał, bo zauważyłem, że na przykład troszkę się irytuję, jak słucham sobie jakiegoś podcastera czy youtubera i on tak się zachwyca, że ma jakieś tam na przykład ziółko, jakieś tam palenie ma i tak się przechwala, ale dobre człowieku, chyba sobie wezmę buszka. A, to jest to. Dobre. A ja się wtedy wkurzam, że ja nie mam, no to po co tak się chwalić? Może ktoś teraz siedzi i nie ma na przykład niczego, ale to, człowieku, napij się dobrej herbatki, na przykład aromatycznej. Polecam bez cukru, albo na przykład cukier brzozowy. Smaczny i zdrowy. Bo, jak wiecie, unikam normalnego cukru i lepiej się czuję. A z ciekawych newsików, znacie na pewno Hugo z kontestacji, mój kolega zresztą też, i znalazłem nagranie, on się pojawił w programu się pojawił w takim jednym programu, który się nazywa W Realu 24, był gościem zaproszonym i posłuchajmy przynajmniej chwilkę, co on tam wygadywał, bo nawet sam nie słuchałem. Pozdrowienia przy okazji dla Hugo. Też mam nadzieję, Hugo, że ci się tam w życiu poukłada. No, chyba kto słucha tego alternatywnego, oczywiście nie takiego fajnego jak Nocne Radio, radia, kontestacja, to wie, że Hugo też nie jest osobą, którą tam życie rozpieszcza. No, wśród was też są tacy ludzie. No, żeby nam się wszystkim w końcu poukładało, no kiedyś musi, nie?
1: Witam Państwa, ja się nazywam Krzysztof Lech Łuksza i dla telewizji W Realu 24 przeprowadzę rozmowę z Marcinem Hugo Kosińskim. Witam Ciebie serdecznie, dzień Marcinie. Dobry, porozmawiamy o Twojej książce Biurwolandia, która się właśnie ukazała nakładem wydawnictwa Freedom. Ale zanim o książce, to chciałbym, żebyś powiedział parę słów widzom o sobie, o Twoim projekcie, bo chyba no, jesteś znany głównie w tej przestrzeni publicznej naszej prawicowej, tak zwanej z projektu Kontestacji, stacji radiowej. No.
0: Kurczę, jak to niektórzy mają fajnie, zjawił się gdzieś jako gość, Hugo to jest łebski facet, on już tam pewnie z tym, kto to tam jest, Marcin Rola, tak to się nazywa ten typ, tak, dobrze mówię, no to on już pewnie tam uzgodnił. Najpierw chciałbym, abyśmy zareklamowali moją książkę, tak, a potem wspomnimy o moim radio, tak, bo zgodziłem się tu przyjść, więc ja tak oczekuję jakiejś reklamy, no i se potrafi załatwić, no i coś ma do zaproponowania, a ja jakbym się zjawił jako gość, to co ja, o czym ja bym mógł gadać, że co ja zrobiłem, nic nie zrobiłem, to tak słabo trochę, nie, nagrałem śmieszny dźwięk, umiem Wałęsę naśladować, nie wiem co.
1: O takiej wolnorynkowej właśnie.
2: No tak, jakby stworzyliśmy Radio Kontestacja 8 lat temu już. To jest takie radio, które jest znane osobom, które chcą szukać fajnych treści. Znaczy, że my nie chcemy do nich jakoś specjalnie docierać, tylko ci, którzy chcą znaleźć treści wolnorynkowe raz i przedsiębiorcze dwa. To do nas trafią, a ci co nie, to nie. To jest jakby nasza idea funkcjonowania.
0: Tak zauważam, że Hugo ma w sobie jednak taką dumę jakąś. On tak zawsze jak mówi, to ma głowę tak uniesioną, lekko w górę, taki dumny jest chyba bardzo.
2: I przez te 8 lat plus wcześniej i później się zetknęliśmy z bardzo wieloma patologiami życia w Polsce przedsiębiorczego dla przedsiębiorców. I jakby to tutaj zawarłem te moje jakby tam przemyślenia z ciągu kilku lat na temat tego, w jaki trudny sposób jest prowadzić firmę w Polsce, bo ponieważ w Polsce jest jakby przedsiębiorca jest traktowany jako taki pasożyt, taki zły człowiek i tak dalej, a ci zasiłkowcy są tacy promowani, że super być biedną osobą, ponieważ ona dostaje dużo dotacji, A ja uważam, że jest zupełnie inaczej, także jakby dlatego troszkę napisałem tą książkę, ale radio jest też taką kwintesencją tego podejścia, takiego bardzo proprzedsiębiorczego.
1: Czyli czytelnicy, którzy zainteresują się bardziej no, twoją twórczością, czy tym, co robisz, mogą znaleźć jakby twoją osobę tak w Radiu Kontestacja. No porozmawiajmy o samej książce. Właściwie Daj. Trochę wyprzedziłeś moje pytania, bo chciałem zapytać, o czym ma być ta książka, o czym jest ta książka, dlaczego ją napisałeś?
0: No zaraz się dowiemy, o czym jest książka. Jeszcze może to... No, kupujcie, słuchajcie, warto wspomagać, warto karmić dobrego wilka, tego dobrego wilka, nie tego złego, który właśnie pluje, robi kupę gdzieś właśnie, gdzie nie powinien, zanieczyszcza, tylko brudzi, jeszcze kąsa dotkliwie, a właśnie tego dobrego wilka warto jednak nakarmić, wyciągnąć do niego rękę, on nie chapnie, on zje, on poliże rękę, dobry wilk, tak.
2: O patologiach,
1: no Biur Wolandia, tytuł taki no już gdzieś tam nas może nakierowujący na te patologie właśnie systemu, o których piszesz i mówisz. No, może nie wiem, co jeszcze byś powiedział na temat samego tytułu i tego, z czym się mierzysz jako pisarz, ale też no, jako radiowiec.
2: Ja tutaj jakby w tym momencie występuję w gronie osób, które są bardziej patriotyczne niż ja, może tak powiem. I one bardzo, bardzo poważnie traktują słowo Polska. Ja uważam, że że nazwa Polska powinna się nazywać Biur Wolandia, ponieważ tak naprawdę ten kraj powinien się nazywać Biur Wolandia, bo to nie jest Polska, to jest jakiś część wielkich układów, układzików, jakichś takich konotacji, które jakby zupełnie nie mają nic wspólnego z wolnym rynkiem, o którym się mówi, że w 89 roku, 88, 90 rok, to jest jakiś taki wielki przełom w Polsce, który wprowadził wolność, wolny rynek, coś takiego. Nie...
0: No, zgadzam się w zupełności z Hugo. Mamy straszliwą biurokrację, problem z korupcją, z nepotyzmem, no i te wszelkie pozwolenia, koncesje, papiery, druki, pozwolenia, prawo, które jest niejasne. Być tutaj przedsiębiorcą, to być jakimś herosem, który na swoich barkach niesie tyle, że aż się ugina od tych skoroszytów, od tych segregatorów, nie? Zakładasz firmę, to sobie wygospodaruj w mieszkaniu od razu dodatkowy pokój na segregatory i nie zajmuj się działalnością, tylko jeździ co chwilę do urzędu i wypełniaj druki, pytaj się, płać podatki zbójeckie. Ja jak byłem w ZUS-ie teraz, jak mi zajebali kasę całą przed świętami, to powiedziałem, że dla mnie to wy jesteście takimi jak ten, jak w Robin Hoodzie byli, nie? Ci ludzie szeryfa, co przyjeżdżali do chłopka i mu tam wszystko zabierali, te ostatnie worki ze zbożem i właśnie Robin Hood do nich z łuku strzelał i ja uważam, że to bardzo dobre, no tak. Tak coś w tym stylu tam wtedy powiedziałem, się wkurzyłem strasznie. No jak tu się nie wkurzyć, no coś już zarobisz, cieszysz się, o zapłacę sobie czynsz, a tu jeb, jakaś niezapłacona składka ZUS z 2017. Po prostu myślałem wtedy po prostu, że kogoś zabiję w końcu, że zostanę psychopatą, jakimś takim, jak to się mówi, postal, o. Czyli taki ktoś, kto został nagle świrem, coś mu się tam odkleiło w głowie i zaczyna ganiać z siekierą na przykład. A może jeszcze sekundka, Hugo.
2: Nie, to jest nieprawda i mam nadzieję, że przynajmniej jakby w tej książce to jakoś zdiagnozowałem, że to jest zupełnie niesłuszne twierdzenie. Nie, nie mamy tutaj Polski, mamy tutaj Biur Wolandię, czyli kraj rządzony przez biurokratów, przez urzędników, przez osoby, które stanowią w tej chwili o prawie nawet nie prawie, dokładnie po połowie PKB w Polsce, czyli urzędnicy, którzy niczego nie wytwarzają. Z drugiej strony mamy masę zasiłkowców, teraz słynne 500+, które stworzyło kolejne kilka milionów biorców. I tak naprawdę na tą całą masę tych wszystkich uczciwie właśnie pracujących ludzi, których jest bardzo niewiele, czyli nie masę, żeruje na nich cała masa biurokratów, urzędników i tych wszystkich biorców zasiłków.
0: Ładnie, no. Ktoś coś wytwarza, stara się, poświęca swój czas, inwestuje, a drugi nic nie robi, ma wszystkich w dupie, jest takim menelem, żulem i jeszcze takim roszczeniowcem, który nawet nie docenia tego, on nawet sobie nie zdaje sprawy, ten taki prosty menel, jakich naprawdę wielu jest, że na niego się zrzucają pozostali obywatele. On ma w głowie jakiś mistyczny twór pod tytułem państwo i to państwo mu daje. I ja słyszę takie wypowiedzi autentycznie w stylu, że państwo jest od tego, żeby mi dawać, no, że bo to trzeba brać, jak babcia mawiała, dają brać, biją, uciekać, no. I takie, ja też mam jakąś taką niechęć do takich nierobów. Krawiec, nie obrażaj Etama. No, Trevor, Etam akurat pracuje. Pracuje może nie za dużo, ale ma głowę do interesów, potrafi zrobić jakieś tam zleconko i się zabezpieczyć na jakiś czas. Ja Etama bardzo szanuję nawet za to, że za tą jego filozofię, że życie jest nie po to, żeby zapierdalać tylko cały czas i się żyłować, nie? A są wśród was tacy, którzy się na przykład, wiem, że są tacy, nie? Którzy no właśnie ciężko pracują od lat i mają takie podejście, że no właśnie, że życie to jest taka nieustanna właśnie tyra, ciężka walka o byt, żeby do czegoś dojść, trzeba zapierdalać, nie? I to tak, nie wiem, czy to jest takie dobre, nie? No, czy my się tu rodzimy na ziemi, na tej ziemi, prawda, żeby ino zapierdalać. Tak powiem. Jan Krawiec II. Kochani, czy Bóg powołał nas do życia tu, na tej ziemi, abyśmy jeno zapierdalali? Gdyby Bóg tak chciał, to by nam tak zrobił, że nie mielibyśmy pięć palców u ręki, takiej normalnej ręki, tylko jedną rękę byśmy mieli jak łopatę, a drugą jak obcęgi, tak na przykład, nie? W głowie jakiś ten magnetofonik, kurde, a w nogach takie płozy zamiast stóp i byśmy, te, kurwa, takie robociki byli, nie? Na przykład. Dobra, dość już tych wolnorynkowych smutów. Pójdźmy może jakąś muzyczkę, wyciszmy się trochę, bo ja się zaczynam denerwować autentycznie, wiecie. Coś tu Danusia pisała, żebym jakąś sobie poduszkę zrobił. Krawiec, to po co trzymasz pieniądze w banku? Kup sobie poduszkę. Do poduszki pieniądze, tak? Danka, ja wiesz, ja mam kredyty, nie? Cały czas jeszcze, które spłacam. Kredyty konsumenckie właśnie, takie, wiesz, które wziąłem, żeby tam komuś pomóc. Jeden kredyt spłacam jeszcze za kolegę, który mnie tam wyruchał i tak dalej. No i muszę mieć te konta w banku. Mogę sobie ewentualnie zrobić coś takiego jak konto techniczne, tylko do spłacania kredytu. No ale jednak, wiesz, do rozliczeń coś, no od lat pracuję jednak, nie jestem jakimś nierobem, no i jednak się rozliczam przez te banki, ale tutaj jeden ze słuchaczy, przepraszam, nie pamiętam kto, mi polecił ostatnio wynalazek, który się nazywa Revolut, tak się to pisze przez V. I to jest takie konto, do którego nie może się dobrać komornik, nie? I sobie takie założę. No, do PayPala też się póki co nie mogą dobrać, ale na tym Revolut można mieć kartę na przykład, którą można sobie wypłacić z bankomatu. No dobra, ale miała być jakaś muzyczka, taka, żeby się nieco wyciszyć, coś może bardziej nastrojowego. Posłuchajmy może The Doors, Riders of the Storm. bardzo lubię ten utworek.

A jak już jesteśmy przy pieniądzach, to dziękuję wszystkim tym, którzy o nas tutaj dbają, którzy sponsorują Nocne Radio. Uściski dla was. I zachęcam pozostałych. Przypominam, że dzisiaj można tam wejść na stronę główną Nocnego Radia i tam jest taki różowy baner do tip and donation. Można głupiego jakiegoś donata za parę złotych wysłać i tu komunikat zostanie odczytany.

gdybym mógł swoje życie jakoś ułożyć od nowa, zacząć od nowa, to bym chyba sobie właśnie zainwestował w jakiegoś Harley'a i sunął poprzez noc, z wyciem wichru bym podążał poprzez noc i byłbym takim jeźdźcem burzy. Ale właściwie jak się zastanowić, to jedyne co mnie, co nie pozwala mi zostać takim jeźdźcem burzy, to jakaś taka bariera w głowie, że to się nie da, to już za późno. A jakbym bardzo chciał, to w sumie

Danusia pisze: za późno to się robi po śmierci. Święte słowa, kobieto. To tak nieładnie, kobieto. Ale co, no kobieta. No właśnie, bo tak powiedziałem, bo tu Max napisał tu w komentarzach tam, bo Danusia pisała, że tam też ma różne problemy, a Max odpisał: współczuję ci, stary. Przepraszam, że się śmieję. Współczuję ci, stary.

No tak, czasami po pseudonimie trudno rozpoznać, czy mamy do czynienia z przedstawicielem płci pięknej, z białoglową, że tak powiem, po starodawnemu, z białką, tak też się mówiło na kobiety. Ja w ogóle pozdrawiam, bo sporo nas, jednak mamy trochę słuchaczek, wiecie? I naprawdę to jest fajne, to mnie strasznie cieszy, bo niektóre radia to takie, wiecie, gejowskie są trochę, nie? Tam sami faceci. A u nas jest jednak dużo kobiet. Większa część z nich siedzi sobie tam cichutko i sobie słucha po prostu tego radia. Ale no tak przychodzą mi do głowy teraz właśnie Danusia, Sylwia, Karolina. Pozdrawiam wszystkie przedstawicielki płci pięknej, już tak szowinistycznie trochę i seksistowsko powiem.

Krawiec, a nie ma wśród nich Iggy, Niny i May? Może są, kurczę. Ja, wiecie, no, ciężko mi spamiętać wszystkich ludzi, ale to tylko zachęta dla was, żebyście się więcej udzielali lub udzielały. Może to jest właśnie ten czas, ta sylwestrowa audycja, to jest ten świetny moment, żeby zadzwonić po raz pierwszy. Może jesteś słuchaczem albo słuchaczką, która jeszcze nigdy nie dzwoniła i naprawdę postaram się, że was jakoś tak tutaj przyjąć, żebyście się czuli komfortowo. Słuchacze i słuchaczki Nocnego Radia to są tacy ludzie, którzy są bardzo w gruncie rzeczy serdeczni, fajni. Nikt się tu z was nie będzie śmiał, ani jak na jakichś tam streamach, że zaraz tam ty kurde pierdaki down, kurwa. Tylko u nas jest fajnie, przyjemnie i czemu nie zadzwonić właśnie teraz?

0: Słuchacz Nocnego Radia, panie majorze, pozdrów. Pan Nocne Radio 5 zł.
1: Radio 5. 5 zł, tak? O cholera.
2: Radio 5?
1: No.
2: Nie słyszałem, nie
1: słyszałem też.
2: Radio 5. W Mięstoku.
1: W Mięstoku nie ma Radio 5.

0: A tym wszystkim, których właśnie jak mówiłem, życie nie rozpieszcza i jesteście trochę teraz wkurzeni, zdenerwowani, rozgoryczeni, to cóż mogę wam powiedzieć, no będzie lepiej. Po słońcu zawsze jest deszcz. No, odwrotnie, po burzy zawsze wychodzi słońce. I zawsze następuje ten czas taki, gdzie nawet jak już mieliśmy jakieś koszmarne myśli, a skończę ze sobą czy coś, to zawsze potem przychodzi taki czas, że myślimy sobie, a jaki ja byłem głupi, głupia, że tak myślałem, teraz jest tak fajnie, przyjemnie, wszystko się poukładało. Głupio bym zrobił, gdybym łyknął jakieś tabletki nasenne, czy tam się powiesił, czy tam zrzucił. W sumie... Czy jest się czym przejmować? Życie jest, jakie jest. Life is life, jak śpiewał zespół Opus. Life is life. No i takie życie jest, jakie jest. No. A ludzie, którzy z wierzchu są często, wydaje nam się, że chcielibyśmy być tymi ludźmi, że to sławny, bogaty, szczęśliwy, to jak gdzieś tam poczytamy, to oni często przeszli przez różne takie, mieli takie przejścia, jakieś tragedie, coś i nam się tylko wydaje. Chyba niewielu jest takich ludzi, którym się wszystko układa. A gdzieś tam właśnie są ludzie, którzy jeszcze gorzej od was mają, nie? Już nie będę tutaj podawał przykładów. Cicho.
1: Glen Kononowicz, pozdro krawiec. Potrzeba udaje, że wyszedł z piwnicy. Kochane radio, dobrze, że wróciło. 10 zł.
0: Glen Kononowicz? Kto to jest? Znałem jednego Glena, ale to jest inny Glen chyba. Dziękuję bardzo za dychaczka. Potrzeba wyszedł, udaje, że wyszedł z piwnicy? O co chodzi tutaj? Czy wyszedł z piwnicy? Mógł się pojawić, a się nie pojawił. No widzicie, takie są koty właśnie, krnąbrne. Chodzą, nie dość, że chodzą własnymi drogami, to jeszcze są krnąbrne, wstrętne, podrapią was pazurami. Nie no, żartuję. Potrzeba w gruncie rzeczy całkiem spoko człowiek. Wiem, że trudno wam w to uwierzyć, ale ja nie mam jakichś tutaj problemów z potrzebą, wręcz przeciwnie. Glen Kononowicz. No, to chyba nie jest ten Glen, o którym myślę. Glen, rycerz Glen. Może przypadkiem słucha. Wader. Tomek. Wader, Glen, rycerz. W RPG graliśmy, tak? Najczęściej grał właśnie rycerzem, Glenem, który był prawy, dobry i w ogóle pogromca wdów i sierot i w ogóle. Kochane radio, dobrze, że wróciło. Jakie to jest miłe, widzicie? No, a gdyby to był jakiś stream, to by było, krawiec, a ty się zesrałeś. No, a tak, takie fajne, miłe komentarze. I tu właśnie Glen Blikiem. No, ciekawe, ciekawe. A to już chyba tutaj. Proszę bardzo. Piąteczka. No. Fajne to były czasy, jak grałem w RPG. Kurczę, strasznie mi tego brakuje. To były chyba najfajniejsze czasy w moim życiu. Fajnie się wtedy spotykałem się z przeróżnymi osobami, przynajmniej kilka takich różnych grup miałem, całkowicie różnych. Raz to się grało z takimi, wiecie, bardziej intelektualistami, raz z dresiarzami, raz z metalami, raz z rastamanami, kurczę, różnie, przeróżnie. No, usiłuję sobie przypomnieć, jaką postacią grałem najczęściej. No, chyba taka, którą najbardziej zapamiętałem, to już wam mówiłem. Człowiek-kot. Kot, znowu kot, widzicie. Kot powinien być jednak chyba maskotką nocnego radia. Nie zły wilk, tylko kot. Kot. Jakie to jest wspaniałe zwierzę, kot w ogóle, nie? Sama nazwa kot. Jaka to jest taka dziwna nazwa, niezwykła. Kot. Takie trzyliterowe słowo, kot. No i niesamowite zwierzę, to jest piękne zwierzę, no kurczę, wspaniale wyewoluowane, nie? Mogę je tylko z wężem porównać. A kot i wąż to są wrogowie. Kot ma w ogóle jakąś taką zaprogramowaną zdolność walki z wężem. No właśnie, ja już, kochani, ja już nie chcę mówić, które media to wąż, które to kot. Czasem ktoś mówi, że obraża, tak, drugiego, że to jest zły wilk, a tak naprawdę to jest wąż, reptilianin tak zwany. A ten biedny kot, nazwany wilkiem, to właśnie jest ten puchaty, sympatyczny, ciepły kocurek, a nie żaden wilk. Tak, tak, kochani, tak. Kupujcie cegiełki Nocnego Radia, tak. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
2: Powiedziałem, że znam Krawca ten film. Dostałem w lampę, że aż krew się polała. Przyjechała policja. Policja wezwała karetkę. Dyrektorka wyskakuje z domu pomocy społecznej przy Nowogródzkiej 5, łamane przez jeden jak z procy.
0: Mam nadzieję, że się na mnie nie wkurzycie, że tak gadam tu o tych donate'ach, o tych pieniędzorach. Tak to jest, że jak komuś czegoś brakuje, to tak gada o tym, nie? Nie zrozumie syty głodnego, prawda? No, a wy dzwońcie, co nic nie dzwonicie? Na razie tylko furiat się odważył? Jedyny odważny? Jedyny prawy i sprawiedliwy? No, jeszcze raz przepraszam, że wspomniałem o pieniążkach.
3: Stary, obleśny, śliniący się żebrak.
0: Cicho tam. Dobra, może was zachęci jakaś przerwa muzyczna. Jak nie będziecie tak w ogóle dzwonić, to ja będę puszczał coraz więcej muzyki. No kurde, no bez jaj, no to jest interaktywne radio jednak. Chodzi o to, żeby tutaj się wymieniać jakimiś ciekawostkami, uwagami, pomysłami i tak dalej, a nie, że jeden siedzi i gada jak jakiś zaczadzony. Muspel.

0: No, troszkę cięższe brzmienie, choć nie takie ciężkie. Słuchałem o wiele, wiele mocniejszego metalu także. A to taka, to takie bardziej taki rock metal, muspel. Specjalnie wybrałem taki utworek, żeby was nie zmęczyć. Fernando tutaj swoim wspaniałym głosikiem zaśpiewał nam. A ja tak się zastanawiam, czy wy nie macie żadnych w ogóle przemyśleń, nic z tych tematów, które wcześniej podawałem, was nie zainteresowało? Na przykład jak sobie wyobrażacie przyszłość naszą, to jest taki czas, że no, nowy rok, to sobie myślimy, co to będzie, nie? Ja sobie tu zanotowałem takie słowa klucze. Przepraszam bardzo. Nie było słychać. Już troszeczkę, wiecie, sobie tu szampana jeszcze otworzyłem i z bąbelkami, więc nieco mięł się odbija. Ale myślę, że przede wszystkim tak. Świat się polaryzuje, kochani. Polaryzuje. O co chodzi? No, mniej więcej o to, że różne grupy społeczne, różne zjawiska, różne wszystko zaczyna się łączyć w takie jakby grupy, nie? I się tak umacniać w obrębie jakiejś po prostu grupy, nie? Ale też może chodzi o to, że biedniejsi będą się robili coraz bardziej biedni i będą się łączyć ze sobą, bogaci będą się zamykać w enklawach, głupki będą się łączyć w jakieś właśnie w patostreamy, jacyś tam mądrzejsi będą zakładać jakieś portale, jakieś encyklopedie. Wiecie, o co mi chodzi, nie? Takie zjawisko zauważam. Kiedyś świat był bardziej taki wymieszany, a teraz się robi bardziej spolaryzowany, co jest jakimś tam przeciwieństwem. No to takie zjawisko zauważam. Myślę, że będzie też postępował hedonizm, czyli skupienie się na przyjemnościach, na tym, aby nam się tu fajnie żyło i tak dalej. Komentarz od Anona, niczego nie będzie i czy to ważne, i tak wszystko szlak trafi, jesteśmy jak woda. No właśnie, Pantarei, wszystko płynie, ale no może czas właśnie, może to jest taka kolej rzeczy, że musi raz na jakiś czas wszystko szlak trafić, aby się zrobił reset. Ale no, hedonizm, dekadencja to jest taki syndrom obumierającego powoli świata, nie? Jest jakiś limit, jest jakaś granica zawsze, tak mi się wydaje. I cywilizacja nie może się rozwijać w nieskończoność, zawsze musi nastąpić ten kres. Dla mnie cywilizacja jest jak człowiek troszeczkę, tak, że jest okres właśnie tam dziecięcy, jest potem okres tam dojrzewania. Zauważcie, że dzieci takie są, że tam się biją, nie? Szamoczą się też, tam kogoś tam nie lubią, kopną w dupę ten z innej bandy. No to ten okres już tak jakby przechodziliśmy. I od niego zaczynamy odchodzić. Już się zorientowaliśmy, że to prowadzi do tego, że w końcu mały Juzio weźmie za cegłę i rozwali Stasiowi łeb. Już tego doświadczyliśmy i się trochę tego boimy, być może. A może jeszcze wszystko przed nami, no. Jak sobie wpiszecie, jest taka popularna fraza na Google, trzecia wojna światowa. Można sobie wpisać i tam są różne przewidywania właśnie, kiedy nastąpi, a może już trwa. Myślę, że komercjalizacja to jest też takie zjawisko, które stale postępuje. Komercjalizacja kiedyś był taki bardziej freestyle w kulturze, w nauce. Nie patrzyło się tak na słupki, nie patrzyło się tak na wykresy. Dzisiaj wszystko jest szyte na miarę w tym sensie, że myśli się właśnie o tym, żeby to jak najlepiej się sprzedało, żeby jak najwięcej zarobiło, żeby było dopasowane do pewnej grupy odbiorców określonej i tak dalej. I to ma swoje dobre i złe strony, nie? Anon pisze, a ile to ja wojen przeżyłem? To jakiś chyba stary słuchacz. No, a wiecie, żyją wśród nas jeszcze chyba tacy, co pamiętają na przykład okres drugiej, no nie chyba, tylko tak, na przykład moja ciotka jeszcze żyje, która przeżyła drugą wojnę światową. straszny czas. Jak, może to jest to szczęście wielkie, które nas spotkało, że my nie musieliśmy doświadczać okropieństw wojny. To jest coś najgorsze, co może być. Wojna to fajnie wygląda na filmach, nie? Ostatni łyk wódeczki z menażki i kurczę, i w ogóle fajnie się strzela, biega, a wojna to jest coś strasznego, gwałty. Wyobraźcie sobie, że was gwałcą jakieś ruskie, że wam spalili dom, że nie macie gdzie pójść, kurwa, albo jakiś Wołyń. Kur, to jest masakra po prostu. Będziesz dziś uprawiał seks ze swoim chińskim... Pytaj Mierza, pytaj. Może nam się uda przeżyć to życie jeszcze do końca bez wojny, nie? To by było wspaniale. A tymczasem dzwoni redaktor Etam, słuchajcie, redaktor Etam. Fajnie, że jednak ktoś się tu odważył i tym odważnym jest, tym odważniakiem jest właśnie Imć Etam. Witam cię serdecznie.
1: Tak, ja się akurat z tą wojną, to wspomnę, może to jest jedna pozytywna rzecz.
0: Strasznie przepraszam, że ci przerwę, ale jak brzmisz, jakbyś był pod wodą albo se poduszkę nałożył na głowę, jakiś taki jest przytłumiony. Halo?
2: Dobrze. Halo, dobrze jest teraz?
0: No, teraz dobrze, a wcześniej to co to było?
2: A, wiesz co, bo sobie po prostu bicepsem przygniosłem mikrofon na kablu.
0: Bicepsem mikrofon, no proszę.
2: Ja się napił, jak się zgiąłem. W każdym razie leżę sobie, nie? I tak sobie myślę o tej wojnie, nie? Że na wojnie jest jeden pozytyw. To znaczy, na wojnie możesz bezkarnie komuś oddać i to dwa razy bardziej. I się nikt nie będzie sądził z tobą. To jest ta dobra strona tego, jak się dostanie na wojnie. Nie? Pod warunkiem oczywiście, że się nie dostanie tak mocno, że się nie będzie w stanie odbić, nie? Oddać.
0: No to faktycznie jest... super. Faktycznie super. No można komuś przypierdolić. No fajnie.
2: Patrzmy na pozytywy, a nie na negatywy. Nie? To jest tak, jak na przykład ściga was helikopter, nie? No to co zrobić, nie? Co zrobić z takim helikopterem? No jest prosta rzecz. Jak już będzie bardzo nisko, to trzeba wziąć duży kamień i rzucić w ten tylne śmigiełko, takie jest. No naprawdę.
0: Ty się chyba za dużo filmów ze Schwarzeneggerem naoglądałeś, albo nie, z Rambo.
2: To pewnie poważnie. Kamień, duże śmigiełko i ten, albo na przykład ochlapie was samochód na ulicy, co trzeba zrobić? Podnieść kamień i maskę walnąć. Także tak na Nowy Rok parę takich porad noworocznych, żebyśmy wreszcie byli, walczyli o swoje. Na przykład dzisiaj byłem na dole w sklepie, taki osiedlowy sklep, nie Żabka żadnego. Taki tam osiedlowy się jeszcze utrzymał za czasów z Połem. I tam siedzą te kobieci na godzinie 20 siedzą przed kasami. I ja im zaproponowałem, żeby w ramach Nowego Roku wywiesiły sztandar, strajk okupacyjny i po prostu, żeby stamtąd nie wychodziły w ogóle, nie? No i zobaczymy, co się stanie. Ja się zapytałem, czy one sobie zdają sprawę, co się stanie. Ona powiedziała, że wymienią je na nowe. Ja mówię, nie, wezmą policję, ale wy sobie rozlejcie, bo widzę, że to jest alkohol. No to rozdejcie ten alkohol cały, który jest i papieroska jedna z was zapali, bo wiem, że palą. I tak trzymasz, że ups, bo zaraz upuszczę. Nie. Raz, dwa by dostały podwyżkę. Poza tym pogratulowałem im podwyżki od Nowego Roku o 100 zł brutto, bo jak wiesz, od jutra wszyscy Polacy, którzy zarabiają pensję minimalną, zarabiać będą o 100 zł brutto więcej, czyli teraz już kwota netto będzie 1646 zł, jeżeli dobrze pamiętam. Także jesteśmy Pana Boga za nogi, żeśmy złapali, jak to mówią. Z taką kwotą to już można iść w miasto, nie? Konkretnie warto. Ja myślę, że dlatego tak te petardy tutaj strzelają, że już pod tą pensję wyższą petardy na 10 dostaną, to wiesz, już tak te petardy strzelają.
0: No widzicie, masz tu nowy pseudonim, wujek Dobra Rada. No, macie dobre rady od Etama. Jak nastąpi trzecia wojna światowa i będzie was ścigał helikopter, to w to małe śmigiełko kamieniem, a jak wam nie płacą, to rozlać alkohol w firmie i papieroska zapalić. No, pamiętam, że jak mi nie płacili w jednej agencji reklamowej, interaktywnej, co pracowałem, to nie dostałem pensji, to przestałem pracować i sobie na biurku położyłem taką karteczkę z wydrukowanym logiem Solidarność i mi zapłacili wtedy.
2: A to widzisz, to ja nigdy nie byłem jakiś

0: Nie, to on jest do czwartego pokolenia za te ukradzione pieniądze, ale po prostu chciałem mu oszczędzić tego, żeby nie miał stresa, no już trudno. W Indiach tak jest, że do czwartego pokolenia. U nas też tak powinno być, jak polityk zawini, do czwartego pokolenia nie ma absolutnie żadnej funkcji społecznej pełnić. Nie? A z tego wywiadu, słuchaj, co opuszczałeś Hugo, to ja tak, mi się z Hugo ciężko rozmawia, bo raz z nim rozmawiałem tak na antenie. Z nim się strasznie ciężko rozmawia, bo on ma bardzo takie ustabilizowane psychicznie już te swoje poglądy. Natomiast, no, powiem tak, przy takiej luźnej, swobodnej rozmowie, to ja bym mu zadał dużo trudnych pytań, bo to nie jest... Znaczy, ja nie wiem, co jest w książce, bo nie kupowałem książki. Tak, w ogóle mam taką propozycję, że gdybyście nie kupowali książki Hugo, to przelejcie tą sumę Krawcowi, to będzie tak jakby ten, jeszcze nie napisał wprawdzie książki, ale może napiszę wtedy. A ja miałbym na siebie fajną książkę, znaczy tytuł na książkę, Lorem Ipsum i co dalej. O, takie coś.
1: Lorem Ipsum i co dalej.
0: No. Tytuł dobry jest, moim zdaniem byłby bardzo fajny. Natomiast mówię, no ja tam się z nim z wieloma rzeczami nie zgadzam, bo to jest takie branie wszystkiego, wiesz. Kontestacja bierze jedną rzecz, że tak poskarżę się na kontestację, którą czasem słucham, lubię nawet słuchać, żeby wiedzieć, w jakim świecie żyję. Natomiast nie bierze pod uwagę jednej rzeczy, to znaczy mówiąc o 50% pasożytów, nie bierze się pod uwagę, że no, ci ludzie nie mają wyjścia. Jeżeli większość ludzi pracuje na stanowiskach, wykonuje pracę na stanowiskach państwowych, które de facto są fundowane z tych, których obrabiają, no to znaczy się, że większość ofert pracy jest na takich stanowiskach. No to jest otoczenie. I to trzeba wziąć pod uwagę. No nie ma takiego otoczenia, o jakim mówi kontestacja, że jest kapitalizm. No nie ma czegoś takiego po prostu. To jest tak, że są urzędnicy głównie. Nie? No niestety, jak znam takich ludzi tutaj z zebrań na przykład w szkole, to jest dużo tych urzędników. Także nic na to nie poradzimy. No, nauczyciele są urzędnikami. Ostatnio tak się sama pani przyznała, że ona jest końcówką ośmiornicy. Nie? No, także to niestety, no, tak to wygląda. My jesteśmy rodzimy się w takim świecie i trudno na przykład rybce w akwarium zmienić otoczenie, bo ona będzie w tym akwarium pływać, tak? No, bo co ona ma zrobić? I my jesteśmy takimi rybkami w akwarium, które są w tej kuleczce zamknięte i możemy tam wprawdzie sobie rozmętlić wodę, zrobić kupę, tak? Ale nie możemy po prostu nic zrobić ponad to. Także no, niestety. Z tym to ja cienko widzę, ale tak chciałbym pozytywnie na rok 2019 coś powiedzieć, ale cholera, nie mogę nic wymyśleć, nie, to jest najgorsze. Ja myślę, że będzie tylko gorzej. O czym świadczy rachunek, który jest opisany terminem 31 grudnia 2018 i stoi koło mnie tutaj, żebym go opłacił. Nie? No, tutaj jest spółdzielnia też przysłała 2,20 za metr więcej, nie, od nowego roku. I z czym tu się cieszyć, kurde? No, a ja 47 lat skończę.
1: No to widzisz, no miał zdrożeć prąd, ale niby PiS w bohaterski sposób jakoś to nam zrekompensuje, te podwyżki prądu. Oczywiście na TVP się pojawił komunikat, że to wina Platformy, ale PiS nas uratował, ale i tak pewnie zapłacimy więcej znowu za wszystko. Jakoś wszystko podrożało za PiSu. W ogóle z każdym rokiem, czy to Platforma, czy PO, znaczy czy Platforma, czy PiS, to wszystko, to rosną koszty życia cały czas, a zarobki niekoniecznie. No ale z czegoś trzeba sfinansować rozdawnictwo. Nie?
0: No i... dla mnie to jest właśnie dramat, jeśli coś drożeje tak, że rozdają socjal i tak dalej, bo ja nie mam żadnego socjalu, nie wiem się ubiegać, a o ten prąd, o którym mówisz, co zrekompensują, to też trzeba będzie się ubiegać. To nie będzie tak, że sobie po prostu ci zrekompensują. Nie, to dostaniesz wyższy prąd, a potem masz się już zastanawiać nad tym, jak się ubiegać o to, żeby ci zrekompensowali.
1: No, jest... masz pójść jak taki właśnie miętoszący, jak to mówi Klot, miętoszący czapę bidok i właśnie się prosić. I to cały czas się umacnia ta taka relacja obywatel-państwo, że my zawsze musimy się prosić, napisać, proszę, składam ten, jak to się mówi, nie, ten żal obywatelski, czy jak to się nazywa?
0: No, skargę jakąś.
1: Tak. Nie, to właśnie się nazywa, jak piszesz pismo do jakiegoś...
0: Czynny żal.
1: Jak?
0: Czynny żal, o to
1: czynny żal, tak, to jest piękne, nie? Czynny żal.

0: Jak macie coś tam z urzędem skarbowym, jakąś grzywnę wam wpierdolą za nieterminowe wpłacenie czegoś tam, za nieterminowe oddanie swoich ostatnich worków ze zbożem, to musicie czynny żal napisać i tam musi być ja niżej podpisany skład, uprzejmie proszę o to, aby mi umorzyć karę, gdyż byłem chory i jestem niedołężny, nie słyszę na jedno ucho, nie mam ręki, nie mam nogi, jestem biedny i proszę, kochane państwo, aby mi nie karało mnie tak dotkliwie.
1: Kurwa, ale to można, jest poniżające strasznie.
2: Można też, wiesz co, ja to przeszedłem teraz przez tą drogę, bo się ubiegałem o taki socjal, te 300 plus tak zwane, nie 500, żeby nie było, 300 plus tej wyprawki. Złożyłem wniosek komputerowo, bo to tak, wiesz, to wszystko takie elektroniczna Polska, bezgotówkowa, komputerowo, a potem mi urząd do mnie pisze na maila, że zadzwonili, już nie pamiętam, że proszę przyjść do tego urzędu, bo trzeba jeszcze oświadczenie podpisać. To po jaką cholerę jest to elektronicznie robione? Że mogli od razu mi powiedzieć, żebym przyszedł do urzędu, złożył wniosek. Papierkiem, no widzisz, czyli musiałem wziąć taksówkę, jechać do nich, bo przecież nie wstanę na 12, nie? I kurde, jeszcze koszty się wbiłem, to teraz te 300 zł będzie mnie kosztowało już 20 za taksówkę. Nie?
0: Tak, to przy każdej, okazji tak jest właśnie, że niby wprowadzają jakieś internetowe rozwiązania, można wszystko załatwić zdalnie, a na końcu i tak musisz pójść i podpisać, i złożyć podpisik, przejechać się. Jak ja mieszkam w Środzie Śląskiej, to jedź sobie do Wrocławia, nie? To masz pół dnia z głowy od razu, bo w jedną, w drugą.
2: Kursują te takie autobusy podmiejskie, bo to jest tak jak policja w Szczecinie, nie? 20 parę kilometrów, nie? Chyba są jakieś, ten nie PKS, a mówię o takich z numerkiem, nie? Takich, chyba macie tam jakiś taki autobus, mi się wydaje.
0: Ale to faktycznie, no po co, wiesz, co się chwalą, że wprowadzili jakieś rozwiązania, że tu zostało skomputeryzowane bazy danych, komputery, internety, a na końcu i tak musisz iść i wydrukować, podpisać. Skandal. Nie, no, no też to, mnie to męczy strasznie.
2: Co was będzie czekało w roku 2019? Otóż do roku 2020 pan Morawiecki powiedział, że za 10 lat to Polski nie poznacie. Jak przyjedziecie, to on to mówił, że ze 3 lata temu, to ma być wprowadzone coś, co się będzie nazywało inteligentną kartą pacjenta. To będzie taka kolejna karta kredytowa, czipowa, w której będzie cała wasza historia, waszego zdrowia, leków, które się bierze, jakiś tam, czy się jest ubezpieczony, czy nie jest. Podobno to ma być w 2020 wystartować, nie? Kolejny taki sygnowany naszym imieniem, nazwiskiem dokument i już, no już koniec z podrabianiem recept czy czegoś takiego, nie? Także będzie wszystko elektronicznie, nie? Aptekarz będzie tam, ja w ogóle tutaj przychylam do stanowiska Korwina, że skoro wszystko jest na receptę, takie leki mocniejsze, to żeby w ogóle było tak, że jak jesteś przeziębiony i masz na przykład antybiotyk, no to jakbyś dostał do ręki cały listek, to możesz wziąć, połknąć 5 i się zatrujesz. To idziesz do tego, gdzie kupiłeś, z receptą i ona ci daje do buzi. To zawsze ryzyko, nie? Że weźmiesz za...
0: Odebrałem furiata tutaj, bo mówiłem, że dzisiaj tutaj nie mamy limitów, odbieramy nawet wielu słuchaczy naraz, no ale niestety jest taki przykry myk, dolegliwość Skype'a, że on zdaje się dzielić głośność na pół wtedy, jak się ktoś dodatkowy połączy, więc etama od razu trochę gorzej jeszcze słychać, a i tak nie było najlepiej, bo jakby trochę za cicho byłeś etam, jak możesz to tam podkręć gałkę.
3: Nie. Chciałem dokładnie, wiesz, hej, cześć, etam, siemano, cześć, no, miło cześć. Etam, chciałem się normalnie po prostu zjebać na antenie, po ludzku.
0: O, dobrze. O kurwa.
2: Ja się cieszę.
3: Nie, no dobra, według mnie. Wszystko, świetnie dobrze robisz, fajnie pojmujesz to wszystko, ładnie gadasz, ale kurwa, ej, człowieku, moim zdaniem, oczywiście nie wiem, czy moim, czy czyimś innym zdaniem, jesteś troszkę hipokrytą, bo poza tym robisz to, co robisz, a się naprawdę płaszczysz przed swoją żoną i mówisz że kobiety są jakieś bardziej mniejsze od mężczyzn, a naprawdę jeśli słychać cokolwiek, to ona cię gnębi, rozumiesz? I moim zdaniem twoja rzecz polega na tym, że ty musisz tutaj się powiedzieć, co mówi ktoś, kurczę bladę, brak mysłu, ej, etamie, ja cię bardzo lubię, ty jesteś dobry człowiek, ale naprawdę jesteś strasznym hipokrytą jesteś.
4: Ale nie, ja ci już tłumaczę, bo tobie chodzi o te...
3: Zawsze.
4: Bo cokolwiek... chodzi o sytuację ze śmieciami, tak? Ze śmieciami.
3: To do ciebie, do twojej żony, ona cię opierdala i ty się płaczesz, rozumiesz? Ty
4: ale
3: jesteś pod pantoflem.
4: Nie znasz tego, już się tłumaczę. Na
3: kobiety. I narzekaj na kobiety.
1: Ostro.
4: Dlaczego się powstrzymałem, żeby nie było wpierdolał na antenie, tak? Nie chciałem tego zrobić. No, wiesz doskonale, że ja się powstrzymuję tutaj, żebyście nie słyszeli.
3: Ale naprawdę, to ty to mówisz, mam... co masz w domu, to jest całkowicie odrębna rzecz. To hipokryzja. No, naprawdę, ja tam wiem, sam
4: dobrze. To jest inna rzecz, no zgadza się, ale ja nie będę przy słuchaczach tutaj robił akcji, bo jak zrobię akcję przy słuchaczach...
3: Nie rób akcję, tylko wiesz, bądź prawdziwy, że kurwa ona macie w ryzach i wszystko, no.
4: Nie ma.
3: No macie, no bo kiedyś, cokolwiek kiedyś, ona powie, to ty jesteś uległy, taka jest prawda, kurwa.
4: Nie, wyrobiłem sobie, dobra, będę się tłumaczył, wyrobiłem sobie odruch taki, że po prostu postanowiłem być taki, olewać to. Puszczam jedno.
3: Ja rozumiem to wszystko.
4: Wlewam drugim uchem, bo wiesz, bo po prostu gdybym się wziął porządnie za sprawę, no to nie byłoby tutaj.
3: Ale jestem psychologiem, meniu człowieku miły, człowieku kochany. Ja to wszystko rozumiem. To wszystko, co masz w domu, próbujesz jakoś wykorzystać, odbić się na tej antenie, bo masz naprawdę ucisk. I wielu ludzi to słyszało, że masz ucisk. Masz ucisk w domu przez swoją kochaną żonę. Masz.
4: Ale nie mam, wcale.
3: Ale masz.
4: I dura, ty nie.
3: Wiesz, że jesteś pod pantoflem. O tym dobrze wiesz. Nie.
4: Byłem ty kiedy.
3: Wtedy możesz mówić o niej, kiedy nie ma jej gdziekolwiek tam.
4: Nie, Furiat, mylisz się akurat. Nie,
1: ale Furiat, dajmy się etamowi ustosunkować do tego, co wiesz.
4: No, okay. Ja nie mam żadnego problemu z tym. Ja i my nie jesteśmy razem, także nie mam żadnego problemu. To jest związek, który się już rozpadł. Także to nie jest.
3: Jeśli chcesz mi się ogólnie nadawać,
4: po prostu wiesz, zachowuję spokój, żeby nie wpaść w furię. Zwyczajnie. Gdybym był furiat wtedy, naprawdę. Ja naprawdę potrafię walnąć ręką w stół i złamać go na pół, także nie chcę do takiej sytuacji doprowadzić. Także.
3: Wybacz mi, ale jestem twoim odbiorcą i słuchaczem i wnioskuję z tego, o tym wszystkim, co mówisz, po prostu jesteś pod pantoflem.
4: Byłem, jak miałem 25 lat, to fakt.
3: Wtedy, kiedy nie ma twojej żony Agi w obrębie gdzieś, wtedy mówisz, wtedy dużo mówisz. No ale królowie, bądź prawdziwi. I to jest
4: hipokryt. Ja jestem cały czas.
3: Ja też jestem hipokrytą. Każdy z nas jest hipokrytą.
4: Słuchaj, ja wam kiedyś historię swoją opowiem kiedyś, kiedy już będę mógł to zrobić, tak? Natomiast teraz nie chcę zaostrzać sobie tutaj w domu stosunków.
3: Teraz mi się podoba twój dystans.
4: Dlaczego mam taki dystans? Bo po prostu się nauczyłem tego przez 22 lata. Się nauczyłem do pewnych rzeczy, do dystansu.
3: Ale wiesz, co innego mówisz, co robisz, niestety, no kurwa, no ludzie to słyszą.
1: Nie. No dobra, ale też no, nie znamy do końca sytuacji etama, nie wiemy jak to tam od środka wygląda. Etam nam trochę tam przekazuje, ale no może też zbyt pochopnie go niektórzy osądzają.
3: Ja bardzo etama lubię słuchać.
4: Zawsze wam tłumaczyłem. Mój krzyż jest dosyć ciężki w tym temacie akurat. Aczkolwiek ja mam się dobrze.
3: Ale ty sobie zdajesz z tego sprawę. Im więcej pokazujesz swych prywatnych, intymnych spraw, to będziesz miał większe problemy. Po co ci to chodzi?
4: No ja sobie z tego zdaję sprawę, ale wiesz...
3: Po co ci to?
4: Jestem, Ja jestem furiem, ja jestem nikiem. Ja jestem nikiem, który może zniknąć w ciągu jednej minuty. Nigdy więcej się nie pojawi.
3: Nie, tak, nieprawda, że... nieprawda. Nie, ty jesteś człowiekiem, wiesz, ze Szczecina, który każdy już wie, gdzie mieszka i każdy może przyjść i ci rzuci jajkiem w okno, rozumiesz?
1: No tu się robią klimaty jak u Daniela Magicala, widzę tu Etam. No to jeszcze też na czacie jakieś tu do Etama, jakieś tu wąty niektórzy mają. No wiesz, chyba niektórzy Etam ci będą tu zarzucali teraz, że jest jakiś tutaj dysonans między... między poglądami, które przedstawiasz i pozą, jaką przybierasz, a postępowaniem, że jak przychodzi co do czego, to brakuje ci pewnego radykalizmu, no bo faktycznie często się wypowiadasz temu, tych bym rozjebał, tu podpalił coś, ale tak wiesz, no niekoniecznie to w praktyce jakoś to widzimy, nie? Więc to normalne, że ludzie będą tutaj mruczeć i pomruki nienawiści jakieś się pojawią, jak jest taki dysonansik.
4: Trudno, ale no ja wiesz, ja się tym nie przejmuję, natomiast ja mówię, jak powinno być, to wy odróżnijcie dwie rzeczy. To jest tak jak z tym Hugo, który dzisiaj przemawiał. On mówił, jak powinno być, ale nie jak jest, tak? To jest dokładnie taka sama sytuacja. Ja doskonale wiem, jak powinno być, ale nie twierdzę, że tak mam, tak? Natomiast oczywiście w kolejnym rzucie, gdybym się zdecydował na takie szaleństwo jak kobieta, chociaż nie wiem, taki chuj, tak powiem, To po prostu bym oczywiście ustawił to od początku dużo inaczej, tak, mając doświadczenie życiowe.
1: Jest komentarz od Grześka, że dla równowagi powinieneś teraz wpierdolić paru urzędnikom i transmitować to. Albo na przykład wysadzić ZUS na przykład, albo przegryźć krtań, to ode mnie już propozycja. Znaczy, komuś, kto cię zaczepi, tam będzie coś szurał na ulicy.
4: Ode mnie pielęgniarka już raz usłyszała, że jak spróbuję zaszczepić moją córkę, to ją po prostu przyjdę i zabiję. Dosłownie. Tak to było. Także ten nie żartowałem. Przynajmniej moja mina, jaką zrobiłem, no, wyglądała jak mina SS-mana z
3: Gestapo. Ty się kiedykolwiek denerwujesz? I można to poszczyć gdziekolwiek? Czy ty kiedykolwiek denerwujesz?
4: Tak, denerwuje mnie jedna rzecz. Jedna rzecz mnie denerwuje. Denerwuje mnie bezmyślność i głupota. Jakaś taka totalna głupota po prostu. Robienie czegoś takiego specjalnie na złość czy coś takiego, ale ja się nigdy nie odgryzam, bo jak mówię, no ja jestem altruistą w takim z wychowania i moja najbliższa rodzina też taka zawsze była. W związku z czym po prostu się nie przejmuję pewnymi rzeczami. Nie przejmuję się rzeczami, na które nie mam wpływu. Na przykład nie mam wpływu,
3: który ma swoje...
4: Nie mam wpływu na to, jakie ty masz podejście do tego, nie mam wpływu na to, jakie... Kiedyś Kuba się zdenerwował tutaj, jak ktoś coś powiedział, teraz się Kuba pojawił właśnie. O rodzinie też się zdenerwował. Ja na przykład na jego miejscu się nie zdenerwował, ponieważ ja mam tak duży dystans.
3: To nie jest altruizm, to jest egoizm.
4: Ja rozumiem. Ja jestem egocentrykiem, jestem z tego dumny.
3: Prawda, no okej. Ja jestem ekscentrykiem.
1: Czy ja wiem, czy ty jesteś jakimś egocentrykiem? Znaczy, tutaj to mówimy chyba o introwertyzmie i ekstrawertyzmie, tak? A nie o egocentryzmie.
4: Nie, egocentryzm jest... Każdy człowiek ma w sobie egocentryzm, nawet jeżeli się do tego nie przyznaje siłą rzeczy, bo siedzi sam w sobie, że tak powiem.
3: No ale... Panie Etamie, kochany, pardon, że ci przerwę, ty masz też w sobie ekstrawertyzm, jeśli chodzi o te wszystkie rozmowy, prawda, załóżmy, gdzieś tam w Biedronce, czy gdzieś.
1: No ale to jesteśmy trochę inni w radio, a inni w życiu. Ja na przykład w radio jestem bardzo ekstrawertyczny, a w życiu bardzo introwertyczny, nie?
3: To ciekawe.
4: Znaczy,
3: to...
4: ja bym wolał, powiem wam szczerze, ja bym wolał...
3: Krawiec, po prostu showman jest tej chuj.
1: Nie dam chuj, ja showman. Wolał...
3: Ale słowo tego znaczeniu, wiesz.
1: Ale słuchajcie, bo tu się dołącza coraz więcej osób, zaczynają się dymy, kochani, dymy. Wpłacajcie, dajcie suba, lajki i donejciki wrzucajcie, bo właśnie pojawił się Grzesiek, halo Grzesiek.
5: Dobry wieczór, czy mnie słychać?
3: Dobry wieczór, cześć.
1: Słychać cię doskonale.
5: Super, to ja tak może, tak patrząc z perspektywy, no radio chwilę nie działało i może chcemy wyjaśnić te wątki tak jakieś
3: to małe,
5: ale w nagraniu to będzie może nie bardzo interesujące.
1: Radio, przepraszam cię bardzo, mówicie. Przepraszam bardzo, radio chwilę nie działało?
3: Kiedy ty gadasz?
1: Tak?
5: No,
1: Przerwa była?
5: Ostatnie dwa tygodnie.
1: Aha, myślałem, że teraz coś się zepsuło.
5: Nie teraz. Aha, aha, aha. Coś się zepsuło, nie było mnie słychać, nie? To nie to. No to żeby troszkę zmienić temat, tak chamsko. Wynotowałem sobie na ulotce od kebaba kilka dat ważnych w tym roku, które będą kilka okrągłych rocznic. Na przykład będzie chyba 2 stycznia, albo coś pokręciłem, stulecie porządku światowego ustanowionego w Wersalu. To okrągła rocznica, całkiem ważna, bo ponieważ dużo, dużo osób mówi od jasnowidzów jak Jackowski po geopolityków, że ten ład wersalski się teraz sypie i że będą zmiany.
1: To tak od lat gadają, że już NWO, już masoni, już iluminaci, a tak właściwie to nie wiem, czy następuje jakaś taka większa rewolucja, o której mówią spiskowcy, że wiesz, jeden kraj, jeden pieniądz, jeden język i rząd światowy, tak jakoś to nie następuje w sumie, tylko raczej tak powolutku, nie? I stopniowo. Ja,
5: to może ja przeczytam kilka rocznic i się odniesiemy ewentualnie do którejś... Która będzie ciekawa. 30 lat okrągłego stołu. Ja nie żyję wiele ponad 30 lat, a pamiętam, że od dziecka to było jakieś ważne. Już 30 lat, bardzo szybko to minęło. 80 lat temu zmarł Dmowski. 100 lat temu były pierwsze wybory wolne do Sejmu Polski. 20 lat już jesteśmy w NATO. 40 lat temu była pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. 75 lat temu, 1 sierpnia będzie rocznica Powstania Warszawskiego i 80 lat podpisany był Ribbentrop-Mołotow pakt.
1: I myślisz, że masoni lub iluminaci tak mając to duże przywiązanie do liczb coś nam szykują, bo są te różne okrągłe daty i teraz coś pierdyknie, bo oni sobie...
5: Absolutnie nie, tylko wypisałem sobie te okrągłe, bardziej znaczące, bo jest ich dużo, dużo rocznic naprawdę.
3: A czemu Grześku nie wymieniłeś stuletniej pseudo niepodległości Polski?
5: No to tak, bo mamy Wersal. Po tym porządku Wersalu powstało nasze państwo, więc to samo chyba tak.
2: Znaczy Polska powstała 102 lata temu, ale to jest inna sprawa. To jest w ogóle wszystko jest pomylone, jeżeli chodzi o historię.
3: Wiemy dokładnie, że ktoś podpisał pewien traktat lizboński i wiadomo o co chodzi.
1: A słuchacze chyba żądają dymów, bo tu widzę same jakieś takie dymy, były już dymy, co no, jest, to petardy, co petardy.
2: Im się podobało o mnie.
1: No właśnie, to jest taka cecha właśnie, ludzie najbardziej lubią jak zejdzie na temat prywaty jakiejś i można kogoś obrzucać gównem na przykład i to wtedy wszyscy się strasznie cieszą.
2: Właśnie cały i tak na szczęście mam koszulkę.
3: Nie życzę ci bardzo.
2: Żółtą.
1: No. Słuchajcie, ja to myślę, że ten Etam jest strasznie fałszywy człowiek, słuchajcie, kochani, zawiódł mnie, wywalam go ze streama, nie będzie donate'ów, już nic Etam nie zarobi, ja mu dałem wszystko, ja mu dałem radio, on mi się niczym nie odwdzięczył, słuchajcie, ostatnio nawet miniaturki żadnej nie zrobił, koniec z Etamem, wpisujcie jedynki na czacie, jak chcecie, żebym wypierdolił tego typa po prostu stąd, nie, mama, ej, zesrałaś się znowu, ale jebie, kurwa! No. To coś teraz jest okej? Okay? Teraz się poczuliście jak na patostreamie?
3: Ja tam jest dobry człowiek.
2: Ty, a może ty mnie, wiesz, tak dla zwiększenia ilości słuchaczy, wywal z tego radia i będzie fajnie.
1: Etam, ja nie chcę nic mówić, ale jedyneczki idą na czacie i serduszka zaraz jeszcze będą i...
2: No, wtedy będzie bardzo ciekawie może. Zacznie się tego. Zrobisz taką audycję jak z Klodem, znaczy o Klodzie to była taka dramatyczna ta audycja, to on mnie zrobił taką bardziej właśnie prześmiewczą, że takie gówna jakieś tam robiłem, że się wsikałem na antenę i w ogóle.
1: A ty jesteś ogóle... trochę takim właśnie, wiesz, takim odpowiednikiem właśnie patostreamera u nas, tak niektórzy uważają.
2: No dzisiaj się włączyłem z kamerą, ale to na innym, na tym swoim czacie, bo przecież wiesz o tym, co się tam działo. Jeszcze było wielkie żądanie zrobienia, wszyscy chyba chcieli jakiejś dramy, bo chcieli konkurencję zrobić Nocnemu Radiu.
3: Ale tak ten miły człowieku, to ja mam być... zaszkodzić, no przepraszam.
2: To ja mam być Sylwestra, no więc zrobiłem bardzo sprytny, ponieważ ja jestem cwany człowiek, no także byłem w Sylwestra prawie cały dzień. Ja się dzisiaj obudziłem z kamerką na boku i wszyscy ze mną spali, ci, którzy byli tam.
1: Nocne spanie mamy, tak.
2: No, także tak. Normalnie rano żeśmy się obudzili już po takim seksie jakby, nie? I po prostu widzieli, aby to było, pomyślałem, w łóżku kamera na skos była i kto mnie wita pierwszy? Oczywiście pies, głowa psa skacząca. Także tak, także dzisiaj byłem cały czas, byłem nawet w toalecie u ojca, to nogi można było moje ze spuszczonymi spodniami zobaczyć. Także ja mam dystans już do wszystkiego i to większy niż przypuszczacie.
1: A ty, Furiat, ogółem to nie zesrałeś się na antenie? Ile razy się zesrałeś?
6: Ostatnio było tak, że parę razy mi tam wyszło, ale ogólnie to jest okej. Okay.
1: Nie no, bo takie śmichy, chichy, ale Furiat też taki pato streamer, bo przypomnę tutaj właśnie ten oddawanie moczu było. No to też to. U Etama jest kubka, ja temat.
3: Musi być, jeszcze raz powtórzę, u każdego możnego człowieka i człowieka, który jest naprawdę, musi być przy łóżku tak zwany, co?
5: Kaczuszka.
3: Nie, musi być nocnik. No, jeśli człowiek ma, załóżmy, na dół za daleko, no to musi zrobić to siusiu u siebie. No, to jest takie normalne, a wy robicie z tego problem. No,
1: no tak, każdy z nas ma nocnik.
5: Jeszcze basenik, jakbyś chciał dwójkę zrobić, też możesz.
3: No dobrze, może być przyśmiewczy. No ale wiesz, po co mam biegać na dół? No i załóżmy, no mam prostatę, no i powiększoną, załóżmy, hipotetycznie. No i co? I mam biegać cały czas? Grzesiu, przestań.
2: Nie no, jak masz dwie kobiety i łazienka jest z toaletą, tak jak u mnie, to jest rzeczywiście czasami problem, kiedy coś zjesz, zmierzasz. To naprawdę jest życiowy problem, bo często jest tak, że jak one pukają, to ty musisz się śpieszyć, ale jak ty pukasz, to nie ma zrozumienia, nie?
5: No, ale bardzo ciekawe, kiedyś, sorry, wejdę ci słowo, mieszkałem z 5 dziewczynami no i faktycznie nie dało się pić piwa. Cały czas łazienka zajęta. No przez krótki okres, 2 miesiące mieszkałem, ale faktycznie odzwyczaiłem się pić piwo, żeby do łazienki po prostu nie chodzić, bo to było wieczne czekanie.
2: Ja akurat z piwem nie mam problemu pić, bo jest wyjątkowo moczopędne, natomiast jak sobie coli wypijesz 2 litry albo 2 litry wody mineralnej gazowanej, to rzeczywiście może być problem i wtedy jest tutaj dużo przedmiotów, które można użyć zamiast.
3: Nie, no wiesz,
2: garnek, słoik albo tak.
1: Albo reklamówka.
3: Tam gdzie Grzesia i załóżmy i Krawca. Ja też mam czasami, mam dziewczynę, czasami nie mam dziewczyny, ale jak sobie idę do ubikacji, i prawda, ona jest, załóżmy, w pokoju, to ja wolałbym robić gdzieś to wszystko w takim stylu, żeby nic nie było i echa nie było i tego wszystkiego. Rozumiecie, o co chodzi? Rozumiecie? Po ludzku, tak zrobić sobie po sobie, ale żeby nic nie było słychać. O to chodzi, że nie lubię, jak ktoś słyszy moich tam wypocin.
2: No dokładnie tak jest, a niestety na 40 metrach mieszkania to słyszysz i ty swojej kobiety, i kobieta. To jest nie do uniknięcia, to tym bardziej, że w drzwiach łazienkowych są te kratki takie na dole, nie? Także nie są one dźwiękoszczelne absolutnie. Zresztą ja nawet słyszę sąsiadów, bo tutaj są cienkie czy stropy.
3: No, teraz temat, przepraszam, skończę go. Koniec, dobra.
1: No dobra. Zeszło nam na tematy fekalno-uralne.
2: Nie, ale to chodzi o to, że jednak o te hałasy, tak. No przecież ja w tej chwili mam te wytłumaczenie. Ale ja w tej chwili mam skaczące 6 dziewczyn nad głową, bo się...
3: Naprawdę cienkie siano.
1: Kurczę, tak ostatnio przez moment było widać mieszkanie Daniela Magicala, tą właśnie melinę u niego. Straszny widok, w ogóle jakieś reklamówki ze śmieciami wszędzie porozrzucane, brud, syf. Gary niepomyte, wszystko się lepi, jakieś talerze z żarciem w zlewie.
3: 2000 dostaje, kurwa. No.
1: A koleś zarabia 4 koła na jednym takim streamie. I on ostatnio się pochwalił, że zapłacił 200 tysięcy, że ma do zapłacenia 200 tysięcy podatku to strasznie dużo. To ile on musiał wyżebrać, skoro ma 200 tysięcy podatku do zapłacenia?
2: No, znaczy on może wcale nie tego, tylko po prostu nie zapłacił w ogóle i zaczęli mu naliczać.
3: No to powiedziałeś, żebranie to jest żebranie, to zwykłe żebranie.
1: Cyberżebrak, no trochę taki. A też ciekawa jest taka duma u tych patostreamerów, że ja zarabiam, ja tu testuję jedzenie Boże, odpowiedzialna praca, tak jakby oni sobie tak nie przyjmują do wiadomości, że żyją na garnuszku tych, którzy, no ktoś tu może powiedzieć, a ty krawiec, a ty co, ty nie żebrasz? Ja żebram, tylko wiecie, to trochę inna zupełnie skala i inne i podejście i tak dalej.
3: Ale to jest inna świadomość, rozumiesz, to samo jak mrówka, ma pewną świadomość, no albo nie ma świadomości, albo dany człowiek pewno ma świadomość, której nie ma, no o to biega. No.
1: Ci ludzie są strasznie skupieni na hajsie. Właściwie połowa rozmów między nimi to dotyczy hajsu, donate'ów, kasiory, pieniążków. I to jest strasznie, to jest jakaś tragedia, bo rozmowy między ludźmi, kiedy zaczynają wyglądać na zasadzie, a ty co dałeś, ja kupiłem tu, a ja ci dałem stówę, to a gdzie, dobra, a tu donaty przyszły, dobra, wpłacajcie, dobra, tu trzeba zapłacić i tak przez 2 godziny pierdolą o pieniądzach. Jak niektórzy mi tu zarzucają, że krawiec, znowu tam pierdolisz o donatach coś, słuchajcie, ja to robię raz na jakiś czas, a nie, że to się staje clue programu i tematem number one, nie? Że donaty, wpłaty, to kto ile ma i wręcz się zaczyna ocenianie innych, że ten ma tyle, a ten ma tyle, a ty co masz?
3: Na tym polega rzeczywistość dzisiejsza. Każdy każdego ocenia. I z ty, i wiesz, i z ty będzie lepiej. Jeśli oceni go tak, to tak, aby się czuł lepiej, a do wartościowane. Kurwa, ocenianie. Pojebana sprawa. Ogólnie mówiąc, pardon. Grzesiek, daj mi jakąś pracę.
1: Daj mi pracę.
2: Co? Robotę jaką zamawiasz?
5: Może CV mi przeczytasz. Jak jest tutaj.
3: Dam radę.
5: Dobra, ja sam pizzę rozwożę, także nie jestem pracodawcą w każdym razie.
2: Aha, to ty jesteś od pizzy, nie od serwerów. Kurde, ja myślałem, że ty...
5: No, ja nie jestem. Chyba Grześków pomyliście. Ja jestem drobnym pracownikiem.
1: No właśnie, bo tu mamy, słuchajcie, bo może ktoś z was pomylił, mamy tutaj dwóch Grześków i to ten jeden jest tutaj przedsiębiorcą i jest dziany i tak dalej, a drugi jest taki mały, bogaty, jest taki duży i mały, Grzesiek.
2: Ale wiesz, jaka jest różnica? To jak robotników tych okiennych podbudowywałem. Różnica jest taka, że jak będzie impuls elektromagnetyczny, to Grzesiek z serwerowni nic nie będzie miał, a ty pizzę będziesz dalej rozwoził.
5: Tak, a pizza będzie w stanie jeszcze bardziej, piekarniki pójdą, wszystkie kuchenki cię popsują, mikrofalówki, ludzie będą pizzę zamawiać. No to...
2: Nie, ale naprawdę, fakt jest taki, że taka właśnie praca, nazwijmy to prosta praca, tak, no bo rozwozić pizzę się nauczysz w kilka dni, tak. No powiedzmy tygodni z jakichś kurs.
5: No mówię, nawet tak. Kilka minut, no bo to nic.
2: No tak, ale no wiesz, są na pewno jakieś tam triki, jak krócej dojechać, jak tego, żeby była ciepła i tak dalej. Trochę szkolenia trzeba, no ale to jest krótkie, tak. No i, ale takie prace właśnie proste są, to jest podstawa, to jest ten fundament, nie? I na przykład my sobie robimy, dłubiemy w jakichś komputerach tego, to może wszystko pierdyknąć, to wystarczy, że pójdzie kiedyś jakiś większy rozwód słoneczny w naszym kierunku i to wszystko się zepsuje, spali się po prostu.
1: Właśnie. Tyle. Może tak być. Może tak być. Właśnie tego... Cała nasza cywilizacja jest oparta w tej chwili na energii, na prądzie. Właściwie gdyby nam nagle przez ten rozbłysk elektromagnetyczny, tak?
2: Tak, EMC.
1: No, gdyby nam się nagle siadło zasilanie na planecie, to się cofamy nagle do epoki kamienia łupanego, a większość pewnie popełni samobójstwo, bo nie będzie mogła maila sobie odebrać.
2: Widzisz, problem jest w tym, że taki impuls mocny elektromagnetyczny impuls nie zniszczy tylko zasilania, ale wszystkie obwody, które są takie drukowane, wszystko się spali po prostu zwyczajnie. Jeżeli nie będzie w klatce uziemnionej, klatce Faradaya, to jest też ważne, że ona musi być uziemniona. To jest tak jak na przykład się zabezpiecza furia czasami taką czapeczką fajną, foliową, na pewno niektórzy widzieli, no właśnie. Ta czapeczka nic nie daje, bo ta czapeczka musi być uziemniona.
3: Daje dużo. Zależy, którą stroną się wiesz, którą stroną pieczesz.
4: No, jeżeli
3: pieczesz, wiesz, dotykasz, która świeci, to wiesz, to jest odbijające.
4: No, to nie jest tak, furiat. To jest, folia aluminiowa jest przewodnikiem normalnie. Natomiast ta struna świecąca, ona będzie ci odbijać wszystko, co jest tak jak światło fali.
3: Czyli na przykład
4: umieścisz za routerem na przykład i to będziesz miał żagiel. Można sobie z tego zrobić żagiel. Ja też taki żagiel zrobiłem sobie na Wi-Fi, żeby nie uciekał mi sygnał za router, za ścianę, tylko żeby szedł do przodu. Po prostu ukierunkowałem go sobie i to działa. To działa, to można pomierzyć normalnie kartą sieciową i to rzeczywiście działa. Natomiast jeśli ty chcesz się chronić przed jakimiś 5G, które cię będą skanowały być może w przyszłości, no to się pomylisz, bo to może wzmocnić po prostu zwyczajnie twoje impulsy mózgowe, albo nawet doprowadzić do tego, że nastąpi zwarcie.
3: Grzyśku, jesteś?
5: Tak, właśnie miałem zaproponować nawet temat, bo o 5G słyszałem w Łodzi chyba w Polsce, tylko działa próbna jakby jedna antena.
3: Od Jurka.
1: Furiat, nie wcinaj się tak co chwilę, bo człowiek chce coś powiedzieć, a ty ciągle coś dopowiadasz. Cierpliwości, cierpliwości.
3: Przepraszam.
5: Właśnie, no nasza generacja telefonów się zmieni przede wszystkim i komputerów w ogóle, bo to ma mieć transfer od 10 giga do 100 giga na sekundę. Czyli taką grę o tron to sobie pobierzemy w kilka sekund. Nie kilkanaście, tylko kilka sekund w full HD. Na telefon, czy jakaś abstrakcja. I podobno to już działa i to nie jest eksperymentalne, tylko to jest jak najbardziej do wprowadzenia w życie i chyba do 2025 Polska ogłosiła, że będzie już to jakby w prawie i tak dalej, a Orange ogłosiło, że będzie pierwsze jeszcze on to zrobił 2000.
4: Powiedz mi, czy to jest... Cieszysz się z tego powodu, że takie szybkie będzie?
5: Właśnie, ja się cieszyłem z tego powodu i ostatnio natknąłem się na YouTubie na jakieś przerozmaite i to wydawało mi się od w miarę ogarniętych ludzi jakieś przerozmaite straszydła, co to nie będzie te 5G robiło. Ale to jest tylko inna częstotliwość. No, to jest rozumiem różne teorie spiskowe, ale częstotliwość łatwo sprawdzić, jak się oddziaływuje na komórki, na różne rzeczy, no to jest do sprawdzenia. Masz zakres tych herców, natężenia i tak dalej i nie rozumiem tej całej paniki.
4: No jak to nie rozumiesz? No kwestia jest bardzo prosta.
3: Tak, lepiej z, czy lepiej bez?
5: Lepiej z, bo...
3: Czy lepiej sobie włączyć na noc Wi-Fi, czy lepiej sobie nie włączyć?
5: Nie mówimy teraz o Wi-Fi tym standardowym, tylko o tym wyższych częstotliwościach, czy to już
4: podobno jest. Czyli o krótszych falach, krótko mówiąc, bo wyższa częstotliwość oznacza krótszą falę i to kiedyś, kto to tłumaczył, czy to Klot czasami nie tłumaczył tego, że fale te, które są w komórce, 2-4 GHz to jest najbardziej szkodliwa na tkankę miękką, natomiast w tym momencie zejdziemy już na poziom subkomórkowy długością fali, oddziaływanie bezpośrednio na komórki. Ale to jest świetny przykład zupełnie czegoś innego, że ludzie się cieszą, że to będzie super szybkie i tak dalej i patrzą, bo pobiorę sobie HD film, ale nie patrzą w drugą stronę, że pobiorą ci całą zawartość laptopa w 2 sekundy i ty nie zauważysz tego. Dlatego ja jestem zwolennikiem wolnych łączy internetowych.
3: Nie, nie. Dobrze, panowie, ale sobie zwróćcie uwagę na to wszystko, że mamy telefony komórkowe.
1: Cały ten.
3: I wszystko, co się wokół nas dzieje, jest tylko niewidzialną sferą pewnych energii, no. I my to albo przyłączamy do swojego ucha lub nie. I zobacz, to wiesz, dyskusja o rzeczach, których nie widzimy. I dam to troszkę chore, no.
1: Duchy.
4: Nie, wcale, że nie, furia, słuchaj, bo ty mieszkasz sobie w domku, tak? Jesteś tym takim
3: no,
4: z tej
3: klasy, no, kurwa, no,
4: klasy wyższej,
3: no,
4: ale ja mieszkam w budynku wielopoziomowym i załóżmy, że ja sobie odłączę, jak mówisz, tak? Nie będę miał w routerze Wi-Fi, wiele lat tak robiłem, od bardzo niedawna używam w ogóle Wi-Fi, bo doszedłem do jednego wniosku. Co mi z tego, że ja sobie wyłączę Wi-Fi, na mnie ono nie oddziaływuje, skoro w moim zasięgu jest dokładnie 200 sieci Wi-Fi? No, co z tego, że ja tak swojej nie włączę?
3: Etamie, powiem ci z autopsji, lepiej mi się śpi, jak jest włączone Wi-Fi. Proste.
1: Może ci się tak wydaje. Chociaż nie, mi też się... No, nic nie pozostaje bez efektu i... Nie sądzę, żeby to nie miało żadnego wpływu na nas. Pytanie tylko, jak duży ma na nas wpływ to, że śpimy sobie z telefonem komórkowym przy głowie, bo on sobie leży na stoliku obok i ma włączone Wi-Fi. Jaki to ma, jak duży ma na nas wpływ to, że router stoi gdzieś obok i cały czas działa Wi-Fi, ale my jako ludzie potrafimy się asymilować, przyzwyczajać i dopasowywać do sytuacji i być może jesteśmy już takim homo internetus, że na nas to, wiesz, trochę...
3: No, prawie dobrze mówi, no. Teraz humanizm.
2: Nie, zrób eksperyment, zróbcie sobie eksperyment. Jak macie router z taką antenką, to zróbcie sobie pewien eksperyment, tylko potrzebujecie osoby, która będzie stała przy komputerze, który odbiera ten internet. Pomierzcie sobie na jakimś serwisie prędkość internetu przez wasze Wi-Fi, a następnie złapcie się za tą antenkę ręką, najlepiej wilgotną ręką i zróbcie jeszcze raz pomiar. Zobaczycie, o ile wzrośnie wam transfer, bo całe wasze ciało stanie się anteną, krótko mówiąc, tak? Nawet wystarczy stanąć pomiędzy routerem a komputerem. Wbrew pozorom powinno to dać mniejszy zasięg, bo jesteście odgradzacie, a tymczasem daje lepszy zasięg. Ja to kilkakrotnie już testowałem u siebie w domu. Także no niestety, ale smog, bo tak to teraz mówią na to smog, ten tak, cały elektromagnetyczny. Dopiero za 20-30 lat będziemy mieć syndromy GSM, syndromy radiowe i tak dalej, i tak dalej. Nie mówię tu o radiu takim, które było do tej pory w eterze, te, które sobie tam chodzi, analogowym, bo tam długość fali to są mierzone w metrach, tak? Natomiast czy nawet w kilometrach, bo kiedyś były fale, nie wiem, czy pamiętacie, bo teraz są tylko UKF-y, natomiast kiedyś krótkie, średnie i długie.
3: A ty, Krawcze, co ty myślisz o tym całym globalnym ociepleniu?
1: Oj, nie wiem, co myśleć o tym. Nie wiem. Nie znam się, wiesz?
3: Też ciężko, kurwa.
1: Wiem tylko tyle, że faktycznie mają rację ci, którzy mówią, że kiedyś się o tym cały czas trąbiło i gadało, a dzisiaj już prawie nic, nie? To tak dziwne trochę. Co, nagle problem przestał istnieć?
5: A to ciekawe, tak wtrącę, bo jeśli chodzi o globalne ocieplenie, to właśnie jest duża dyskusja, są argumenty za, przeciw, są demagogie za i przeciw. A właśnie jeśli chodzi o to 5G, no to naprawdę jest w liczbach to można sprawdzić i na komórkach roślinnych, zwierzęcych, ludzkich, no w przeróżnoraki sposób można to rozwiązać.
3: Brawo,
5: jeśli chodzi o globalne ocieplenie, no to już jest dyskusja na długie godziny.
2: Znaczy sprawa jest jasna w długim okresie czasu oczywiście globalne ocieplenie występuje, ponieważ temperatura Słońca aktualnie się zwiększa i będzie się tylko zwiększała, więc w ciągu 100 milionów lat to będzie 100 stopni. Także to
3: ale jest jak my, pospolicie ludzie, możemy myśleć o czymkolwiek? Czyli oczywiście musimy wierzyć w tych ludzi, którzy są naukowcami, a może są pseudonaukowcami. Czy naprawdę nie widzicie polityki, która się dzieje w tym świecie? Nie widzicie tego zakłamania? Czy nie widzicie tego, że również nauka może być tak samo zakłamana, jak sam
1: może, polityka? Może. Ja tutaj się właśnie odróżniam się różnie od potrzeby, że cały czas zakładam, że nauka, że mainstream, no nie podejrzewam, że są wolne od przekłamań, od hipokryzji, od próby zarabiania na jakimś rzekomym problemie. To zawsze tak było, jest i będzie. My jako ludzie musimy się nauczyć odróżniać także ten bullshit właśnie w tej grupie, nie? Społecznej, jaką są naukowcy, lekarze, tak dalej. Oni nie są święci i kryształowi, a potrzeba właśnie mi się wydaje, że on za bardzo idealizuje tych właśnie lekarzy, naukowców, że dla niego to jest taka trochę świętość, ale ja w pewnym sensie go rozumiem też, bo on ma dość już tego bullshitu i foliarstwa i tak dalej i jakby chce taką przeciwwagę chyba zrobić i stąd za bardzo przegina w drugą stronę, nie?
3: To prawda, a dokładnie powiedziałeś, no dokładnie. Nie można zrobić tego przeciwwagi, ale też on uważa wszystko za naukę jako za prawdziwość, jako za autentyk, wiesz, te rzeczy. Myślę, że nie da rady w ten sposób podważyć wszelkich teorii, które są, wiesz, bo tak samo są również teorie naukowe, które są do tej pory niesprawdzone, a są w mniemaniu wielu ludzi uważane za fakt, prawda?
1: To co, panowie, może, bo jest magiczna godzina, 23:44, niedługo nowy rok, może troszkę tutaj zrobimy przerwę jakąś.
7: Jasne.
1: Zachęcam was do dzwonienia później, to ten, rozłączymy się, ale jak macie ochotę, to potem znowu wchodźcie na...
4: Zapytam,
3: czy
4: rozlać szampana za 4:35.
1: Masz szampana?
4: Tak, 4:35 dałem.
1: Z Biedronki, cały... oczywiście.
4: Nie, z Gryfura, z duży.
1: Zdrajca!
7: Zmiana.
1: Co to się stało? Się?
4: Taki. Kupiłem, tak, kupiłem, była promocja. Taka wpadka. Ja umiem na promocjach szukać, także spoko.
1: No to straciłeś w moich oczach, Etam, w tym momencie, jak kupiłeś nie w Biedronce coś.
4: No ale właśnie klawiaturę mojego Dela obświetluje lampka podłączona do powerbanka Manty za 20 zł. I my słuchacze zachęcili, bo chodziłem z kamerą, bo ja się teraz nie szczypię, ja chodzę po sklepie z kamerą, zagadam. Czasami się jak głupiego na mnie patrzą, ale normalnie pokazałem, patrzcie, 20 zł, 5000 mAh, kupuj, no i wziąłem, kupiłem. I rzeczywiście mi się przydało, bo sobie postawiłem ten powerbank, on sobie tak stoi, a do niego jest lampka przypięta USB i sobie świeci na klawiaturę.
7: Z Biedronki czy z Carrefoura też?
4: Carrefoura.
7: Znowu niedobrze. To jakaś zmiana na 2019. No, teraz Carrefour będzie głównym dostawcą towarów.
4: Nie, po prostu akurat tak się
1: jakiś
4: złożyło.
1: Błąd Matrixa, słuchajcie,
7: Matrixa. To podwójny.
1: Etam zdradził Biedronkę, nie kupuje w Biedronce. To jest błąd Matrixa, coś się dziwnego dzieje z rzeczywistością.
7: No, życzę wszystkim wesołego nowego roku, szczęśliwego nowego roku i widzimy się w nowym roku, tak? Słyszymy się.
1: No właśnie, zaraz się usłyszymy już w nowym roku, faktycznie.
4: Dobrego, przestawić, żeby wszędzie 2019 pisać, by to się mylił znowu. Ach, no nic, ale to trzeba, jak się fałszuje dokumenty, to trzeba się przestawić, trudno. No, dobra.
1: Tymczasem tymczasem Borem Lasem, trzymaj się, Etamie. A wysłuchacie Nocnego Radia, audycja sylwestrowa, noworoczna. To taka nasza tradycja, że sobie świętujemy tutaj w radyjku we własnym gronie, kameralnym, sympatycznym. No, bardzo fajnie. Niektórzy tak mówią, że najfajniejsze, co udało się osiągnąć Nocnemu Radiu, to, że mamy właśnie tutaj tą fajną społeczność naszą nocnoradiową. I ja się z tym zgadzam. I to jest coś, co mnie cieszy. I wy, nowi słuchacze, którzy do nas tu dołączacie, pamiętajcie, że macie okazję się wkręcić w fajne towarzycho, nie? Nie jakieś takie lamerskie, trollowate, syfiaste, takie jakieś hip-hopowo, disco-polowe, gówniane, hejtujące tylko, brzucające się gównem, tak dalej. I całe te, no. A teraz posłuchajmy sobie... posłuchajmy sobie może, oczywiście będzie Two Midnight, Iron Maiden, musi być tradycyjnie, ale wcześniej może jeszcze sobie Nicka Cave'a posłuchajmy, bardzo lubię tego artystę, którego też życie nie oszczędzało, no, syn mu się po zażyciu kwasa zrzucił ze skały, spadł ze skały. No i ciężko to przeżył Nick Cave, potem nagrał płytę Skeleton Tree. Tak średnio mi ta płyta przypadła do gustu. Zresztą sam Nick Cave stwierdził, że to nie był dobry pomysł, aby w tym stanie wchodzić do studia. No ale cóż. No i zaraz witamy nowy rok. Kurczę, 2019. Jak te lata lecą, panie.

Właśnie. Gdzie są ci wszyscy, którzy z nami byli, nie? Też można sobie takie pytanie zadać. Gdzie jest Furak? Gdzie jest Kałuża? Gdzie jest Alos? Gdzie jest Jacek Kuchmistrz? Gdzie jest Jamcito? Gdzie są wszyscy ci fajni ludzie, którzy z nami byli, ale to też jakiś taki normalny bieg rzeczy, że pojawiają się ludzie, odchodzą, ale pewnie część tych ludzi nadal gdzieś tam sobie słucha po cichutku nocnego radyjka i jest dalej z nami, tyle że się nie udziela.

czata, komentarze. Gdzie jest Martin? Gdzie jest Blacha? No właśnie. Gdzie jest Deus? Co to za Deus? Deus? Śpieszmy się żyć radośnie, bo czas tak szybko płynie, pisze Danusia. No właśnie. Niestety, niestety, kochani, młodsi się nie robimy, ale to też jakiś taki urok Nocnego Radia, że nie są tutaj same dzieciaki. Też, no, pozdro dla młodych, nie? Elo mordeczki. Ale jednak jesteśmy tutaj takimi, no, właśnie, gdzie jest skała i obława, dokładnie. Tylu tych ludzi odeszło, że aż ciężko ich spamiętać. Zmienili się w Anonów, komentuje Anon. Ha. Najlepszego, nocniki. No, gdzie jest Zenon, słuchajcie, też pytanie. Zenon jest, a jakoby go nie było też tak trochę. To samo z Floki, też była, a jakoby jej nie było teraz. Niby są z nami, ale gdzieś tam się odsunęli w dal troszeczkę. No, co jest smutne nieco, bo no, jednak pamiętamy. Gdzie jest Leniuch? Leniuch był ostatnio. Na pyskotece sobie gadaliśmy chyba, kurczę, z pół nocy. Był Leniuch, był Kuba. No też, gdzie jest Kuba? Pamiętacie rozmowy w nocy? Dużo rzeczy było i odeszło. Wsinął dal. Ale taka kolej rzeczy, no. Ktoś tam się odchodzi troszeczkę. Się kryje we mgle zapomnienia, że tak poetycko powiem. Kapitan Mineta też przesyła życzenia zdrowia. Życzy i pisze, że resztę odrobimy. Panowie. No, ale pamiętajmy, gdzie jest Bajditer? Kurczę, jak mogłem zapomnieć o tak zasłużonym tutaj nadającym? Kurczę, aż mi głupio. Naprawdę. Gdzie jest Bajt? Gdzie jest Bajt? Gdzież on jest? Czemu nie ma jego audycji już? Turu, turu. Jako kapitan muszę mieć naprawdę grubą skórę, żeby się nie załamać, że ci wszyscy fajni ludzie gdzieś tam znikają. Krawiec, masz tu info o Leniuchu z ostatnich chwil, cytuję. Okej, są też różne inne osoby. Nie, to jakaś prywata srata tata tutaj, to nie wiem. Ale pozdrawiam też, o właśnie, to jest może dobra okazja, żeby pozdrowić tych, którzy kiedyś darzyli nas, tak dyplomatycznie powiem, większą sympatią niż darzą obecnie. I są trochę obrażeni na Nocne Radio, ale gdzieś tam sobie po cichu słuchają. Słuchajcie, ja naprawdę, wiecie jak to w życiu jest. Są konflikty, człowiekowi z czasem przechodzi, także do tego stopnia, że zupełnie mu przechodzi i że już nie ma żadnych tam wątów, problemów. O, jest Kaledrian się zjawił, też dawno niewidziana osoba, kurczę, jak się fajnie zrobiło, no, gdzie jest Mapet, tak, też taki komentarz, gdzie jest Mapet, nie ma też Jana D. No, o Błażeju nie mówię, bo nadal jest z nami, chociaż też ma ciężkie chwile. I pozdrowionka dla Błażeja, dla jego kochanej żony i córeczki. No właśnie, też doświadczamy tutaj i narodzin, i no, tylko czekać, aż ktoś nam tutaj odejdzie. Póki co, to odpukać tu na szczęście wszyscy jesteśmy chyba, nie? Także... No, dobra. Zbliża się nowy rok. 3 minuty zostały i to jest właśnie ten moment.

2019 będzie zajebisty, pisze Kuba. No, oby. Krawiec, szykuj odliczanie, a nie Włochaczy puszcz. Ostatni orgazm w 2018. Odliczamy. Minuta została.

I oficjalnie mogę zakomunikować, że mamy rok 2019. Także stało się. Życzę wam, żeby ten rok był, no, może być tylko lepiej, wiadomo, no, gorzej już nie będzie. Gorzej już było.

Oh yeah. Dzięki, że byliście z nami przez ten cały czas i zostańcie. Słuchajcie, nie ma co się tutaj... Zawsze wiadomo, że są jakieś tutaj swary, że są jakieś tutaj... Ja sobie życzę tego, żebym się pogodził z tymi, z którymi tam się pokłóciłem o coś. To są wszystko pierdoły, najważniejsi są ludzie. A tam jakieś nasze tutaj sprawy, tutaj gówniane jakieś tego tam... I całe te. Łykam se szampanika.

tym, którzy kochają biznes i progres i słupki i tak dalej, życzę, żeby wam się powiodło, żebyście zostali milionerami. Tym, którzy kochają, tym, którzy mają problemy ze zdrowiem, życzę wam, żebyście się wzięli za siebie, zdrowo się odżywiali, poszli w końcu do lekarza, zbadali sobie krew, odkwasili organizm, odrobaczcie się, kurwa, w końcu. Nie jedzcie dużo cukru. Tym, którzy mają problemy w związkach, przytulcie swoich partnerów, kurczę, pogadajcie z nimi tak od serca. Nie wiem, każdemu życzę tego, czego, na czym najbardziej mu zależy, co go jara, a sobie życzę, żebym w końcu się poukładał jakoś, żebym miał spokój w końcu, żebym normalnie żył.

0: No, u niektórych jeszcze nie ma nowego roku. A są też i takie kultury, które, u których jest zupełnie inny rok, nie? Myślę, w Chinach czy gdzieś. No, a u nas jest 2019. Czy to jest jakaś magiczna liczba? 2 plus 1, 3 plus 9, 13. O, to, nie, to 12, 10, 12. No dobra, w liczbach jestem słaby. Zdrowia i pieniędzorków, krawculku. Tu mam życzenia od Danusi. O, dziękuję bardzo. Krawiec, bądźmy realistami, oby ten rok nie był po prostu gorszy. A tu niespodzianka, zdaje się, że w ogóle ktoś nowy się odezwał. Witam, witam, o zdrowie pytam, z kim rozmawiam?
1: Witaj, Krawcze, Piotrek z tej strony. No, ja cię znam od wielu lat, ty niestety mnie nie znasz, bo ja cię słucham od bodajże 2011 roku. Miło cię słychać dalej w 2018 roku dalej, bo my jesteśmy jednak w Wielkiej Brytanii. Co do 2019 roku, wiesz, no ja nie wiem, czy ta data jest jakaś magiczna, ja tylko żałuję jednego, że nie będę w stanie obchodzić 2137 roku, wiesz? To mnie najbardziej boli, że nie dożyję tego momentu.

0: a będzie, myślę, niezła imba, jeżeli nasza wspaniała cywilizacja nadal będzie istnieć wtedy.
1: A to ten, no witam, no kurczę, to też zaskoczenie, no właśnie to jest ten problem, że, znaczy problem, taka specyfika radia, że niektórzy cię bardzo dobrze znają, a ty nie znasz tych ludzi, którzy, no ale to bardzo miło, że właśnie to ktoś odpowiedział na mój postulat, żeby w końcu zadzwonić, nie, jeśli nawet się wcześniej nie dzwoniło, bardzo miło, a co takiego jest magicznego w tej dacie, którą wymieniłeś w tym roku?
0: A widzisz, myślę, że wtedy powstanie ze zmarłych pewna bestia z miasta Wadowic. I myślę, że wtedy ona nam wszystkim powie, co nas kurwa wszystkich sądzi. Przepraszam za moje słownictwo, ale już jestem leciutko tutaj, wiesz, jednak świętujemy delikatnie.
1: Na czacie tutaj, siemasz Piotr. Piotr z UK. Piotr W. Pytanie tutaj jest od Etama. No, tu chyba niektórzy cię chyba kojarzą.
0: O, a to bym się bardzo zdziwił, że mogą mnie kojarzyć, bo ja jestem dość cichy. Tam ostatnio na facebookowym fanpage'u pisałem, że nie mam jak Wigilii jeść, bo akurat serwer padł. Ale cieszę się, że już działa, bo naprawdę było nam tu bardzo przykro przez ten bodajże tydzień, jak radio padło. I myślałem, że coś jest u mnie nie tak, że może tutaj mi dostawca internetu zablokował, bo treści, ale jednak nie. Jednak jeszcze dostawca się nie dowiedział o zacnym radiu.
1: Właśnie, tutaj o Janie Pawle, tu o Żydach mogli nałożyć jakiegoś bana.
0: Właśnie, a wiesz, Manchester niedaleko, a tam jest taka, wiesz, większa diaspora żydowska, także tam mogą iść przez ich serwery, wiesz, i niekoszerne wiadomości, wiesz, i może wyłapywać to wszystko.
1: A jak ci się żyje w Manchesterze?
0: Znaczy, wiesz co, ja mam do Manchesteru niedaleko, bo ja mieszkam w Preston, a do Manchesteru mam z jakieś 30 kilometrów, może 50, jakoś tak.
1: To jak się żyje na obczyźnie, tak?
0: Na
1: bardziej
0: obczyźnie
1: ogólnie.
0: Jak się żyje? Wiesz co, na obczyźnie żyje się, no... ja wiem.
1: Raz na wozie, raz pod wozem, tak? Raz na tarczy.
0: Raz na tarczy, znaczy na tarczy jeszcze mi się całe szczęście nie udało być, cały czas jest dobrze. Niestety pracę mam, jaką mam, bo proszę sobie wyobrazić, nie wiem, kto mnie słucha, ile w ogóle osób dzisiaj słucha, ale pracę mam dość niewdzięczną, ponieważ jeżeli ktoś jest tutaj z okolic, na pewno mnie widział na drogach, ponieważ blokuję drogi. Wystawiam znaki, blokuję drogi, robię objazdy i różne takie cuda na kiju w Manchesterze. Też dość często takie rzeczy robię, także jestem persona non grata na drogach. Ogólnie jak ludzie mnie widzą, to się żegnają.
1: Drogowiec, tak zwany.
0: Tak zwany drogowiec, tylko że ja dróg nie reperuję, ja zapewniam bezpieczeństwo tym, co te drogi reperują.
1: To odpowiedzialna praca. Tutaj ostatnio był taki temat, że widzisz, ktoś tutaj, jakiś grafik, informatyk, to tworzą takie rzeczy, co są, za chwilę ich nie ma. A tutaj widzisz, tu furiat się chwalił, że poleruje krzesła i że strasznie jest niezadowolony, ale na takim krześle może sobie ktoś siąść. Dzięki temu, że ty zabezpieczysz drogę, to może ktoś nie zginie, to wiesz, to się nie docenia czasami takiej pracy.
0: A żebyś wiedział, że ludzie mojej pracy nie doceniają, powiem ci taką historię, było to 11 października bodajże, to było tak, że wiesz, bo oni tutaj mają, że tak się wyrażę, hopla na punkcie pierwszej wojny światowej, nie? I oni to bardzo co roku świętują. I miałem okazję obstawiać akurat dwa pochody w ciągu jednego dnia. Jeden był we wczesnych godzinach porannych, a drugi pochód był w takich bardziej popołudniowych. Taki południe po południe, mniej więcej tak gdzieś koło pierwszej. I na tym drugim pochodzie, wyobraź sobie, blokowaliśmy całe miasteczko w zasadzie, całą główną drogę. No i niektórzy ludzie, jak to niektórzy ludzie, no bo on musi szybko do domu dojechać, no bo jak on ma dojechać do domu, bo ma tylko 100 metrów do przejechania, przecież nie wszędzie. Bo to jest dość leniwy naród, jak że tak się wyrażę. I była taka sytuacja, że właśnie pochód już szedł, no już nie mogłem nikogo puścić. No i mówię facetowi, słuchaj, no człowieku, poczekaj chwilę, no weź tu te dwie minuty poświęć dla tych, co dla siebie tutaj zginęli, to prawie 100 lat temu. No ale nie, no i chłop nie mało nie przejechał. No i tak się skończyło, że no chłopu wybiłem szybę z pięści, ale całe szczęście, na moje szczęście nic się nie stało, przyjechała policja, wzięła zeznania, no obrona, wiesz, konieczna, że tak się wyrażę. Także mi się upiekło ogólnie.
1: Szy bez pięści, to ty jakiś Bruce Willis jesteś, kurwa.
0: Halo, halo?
1: Słyszymy się?
0: O, jestem z powrotem, coś mi przerwało na chwilę.
1: No, to mówię, że ty jakiś bohater filmów akcji jesteś, jak ty szyby z pięści wybijasz, kurczę.
0: No, niestety, poniosło mnie trochę, ale na moje szczęście nie zostałem rozjechany dzięki temu, bo facet przy mojej furii już jak mnie zobaczył, to się po prostu zatrzymał. I stwierdził, że nie jestem po prostu za fajny człowiek i że rozjechać mnie nie można, bo można mieć całą konsekwencję.
1: Coś takiego w ludziach jest dziwnego, że jak wsiadają do tej swojej stalowej maszyny, to się zamieniają w jakichś świrów często, nie? Nabierają takiej pewności siebie, że jestem w samochodzie. Im lepszy mam samochód, tym jestem, kurczę, większym teraz zakapiorem i jakaś furia w ludzi czasami wstępuje. Oglądam sobie czasami filmiki, jak Rosjanie się biją na drogach. My Polacy jakoś... Aż tacy nie jesteśmy chyba, że się tak nie trachamy jak w jakimś GTA, że wyskakuje z baseballem w samochodu i się normalnie napierdalają jeden drugiego. Ale Rosjanie to strasznego mają w kurwa tak zwanego, nie?
0: Tam to jest piękne, to uwielbiam oglądać. Czasami, wiesz, potrafię spędzić, wiesz, w pracy, bo moja praca jest no, dość nudna, bo jednak przez większość dni, wiesz... To jest tak, że no, wystawię swoją robotę, którą mam wystawiać i po prostu czekam, aż chłopcy skończą na tych drogach, więc mam dość dużo czasu, wiesz, żeby tam sobie posłuchać, czy radia, czy coś na YouTubie pooglądać, także wiesz, no, dość często z chłopakami oglądamy właśnie, wiesz, różne kompilacje z całego świata, wiesz, jak ludzie jeżdżą, czy to z Wielkiej Brytanii, czy z Rosji, czy z Polski. I powiem ci, że w Polsce jest, wiesz, mówi się, że Polacy nie mają tej kultury na drodze, ale... Jak tak patrzę, wiesz, po moich doświadczeniach tutaj, jako osoba, która na tych drogach pracuje, to powiem ci, że no, jakby mi ktoś powiedział, że tak się Brytyjczycy potrafią zachowywać, jak się zachowują, to bym nie uwierzył. To bym po prostu nie uwierzył w to, powiedział, no co ty, no tutaj ludzie, wiesz, dżentelmeni, kultura, wiesz, posz, to wszystko, a prawda jest zgoła inna jednak, no budzi się w tych ludziach, gdzie nie wiem, czy widziałeś te filmiki takie na przykład, jak był ten cały, jak się nazywał ten huragan tam w Nowym Orleanie, Jezu, nie pamiętam, ale było coś takiego, że tam tylko ludzie wyczaili, że ten system obrony państwa, że się tak wyrażę, tam lokalny upadł, to zaczęli się właśnie włamywać do tych wszystkich sklepów, wiesz, taka dzicz rządza, takie, wiesz, najbardziej prymitywne instynkty się w nich właśnie obudziły, wiesz, coś takiego właśnie dzieje właśnie w ludziach na drogach tutaj, wiesz, że wejdzie i czuje się, że on jest, wiesz, on jest najważniejszy na drodze, wiesz, nic innego się nie liczy, tylko on.
1: No to faktycznie bym się nie spodziewał po Brytyjczykach, że na drogach tak się zachowują, kurczę, to zupełnie mi jakoś nie pasuje do stereotypu Anglika, właśnie dżentelmena spokojnego takiego. Jak w Irlandii mieszkałem, to właśnie wszyscy jeździli bardzo tak, ci Irlandczycy jeździli bardzo anemicznie, a Polki, które nas woziły, nasze koleżanki, to też taka dziwna sytuacja, że dziewczyny wożą facetów, nie? No ale taka była sytuacja, no to tam się przepychały dziarsko, wiesz, dynamicznie, a ci Irlandczycy tam spokojniutko, tego wolniutko. Także tak to wyglądało. No, co kraj to obyczaj i co kraj to inna, jak to powiedzieć, ekspresja, żywiołowość, nie?
0: No, tak można to nazwać, A powiedz mi, jakie plany na Nowy Rok w radiu? Czy macie zaplanowaną jakąś ekspansję na, nie wiem, na przykład na telewizję internetową? Myśleliście o czymś takim, czy na razie pozostajecie jako głośnik w radioodbiorniku póki co? Macie jakieś plany większe, tak się wyrażę, czy na razie można tylko was słuchać?
1: Raczej tylko słuchać, no, ale plany są takie, żeby w końcu jakoś starać się to rozreklamować, gdzieś właśnie zareklamować, żeby był jakiś przypływ nowych ludzi. Tyle, że potrzeba jest tutaj bardziej ostrożny. On wierzy w rynek podcasterski, który się mocno tam podobno rozwija, Ja bym chciał więcej działać może na YouTubie, założyć w końcu Instagrama, użyć mediów społecznościowych do wypromowania troszkę Nocnego Radia, no i przede wszystkim goście powinni się pojawiać. No i tu musimy ustalić tutaj z drugim kapitanem, jakich gości zapraszać. Jednak potrzeba ma trochę racji, że zapraszanie tak tych, co są jakimiś tam świrami, ekscentrykami, ale są popularni, to jest trochę strzał w stopę, bo potem, wiesz, inny gość, ten fajniejszy i ważniejszy, ci nie przyjdzie, bo zobaczy, że tu jakiś ezoteryk, tu jakiś szaman, tu świrus, no i powie, nie, no ja dziękuję, nie? Bo to nie jest tak prosto zaprosić kogoś, kto jest znany, kto ma sławę, kto ma miliony tam subów do radia, którego słucha 60 osób w tej chwili online, nie? Więc i też nie chciałbym jakby zaprzepaścić, tu są fajni ludzie, wiesz, kumaci na poziomie, nie chciałbym, żeby nagle tu przyszło, o, już prawie 70 osób słucha, nie chciałbym, żeby nagle przyszła chłota jakaś taka, co będzie tutaj trollować, hejtować tylko i jakieś tam śmieszne obrazki ewentualnie w przypływie kreatywności podsyłać, nie? Więc chciałbym to zachować, to co jest, fajny klimat i jakby no to, że to radio skupia jakichś tam fajnych ludzi, ale się rozwijać. No i nie wiem, być może jedyną drogą jest to, żeby się rozwijać stopniowo i powoli, nie? A nie tak, no
0: to jest najważniejsze,
1: się...
0: by powoli, ale do przodu.
1: Tak, aleluja i do przodu. Wiesz, żeby nagle, bo próbowałem tam gdzieś tam na patostreamach, jakieś donaty, tam Nocne Radio, tak jak te jingle, co puszczałem dzisiaj, ale to, czy to jest dobry krok, że co, że nagle przyjdzie jakiś Seba, siwy i łysy, nie? Dziękuję.
0: Nie, no to nie jest fajne, to nie jest fajne. Wiesz, ja miałem swój taki w swoim życiu krótki epizod z radiem, bo też bawiłem się w radio, to było w 2012-13 roku, tak na przełomie, to było takie pół roku moje, miałem swoją audycję w takim lokalnym radiu, tam skąd pochodzę, a jest to Podkarpacie, dokładnie z Sanoka, nie wiem, może tam ktoś zasłyszał akurat o takim radyjku, nie będę tu teraz mówił, chociaż to radio już nie istnieje, więc mogę chyba powiedzieć, nazywało się to Radio Bieszczady. Znaczy Bieszczady FM dokładnie to się nazywało, bo Radio Bieszczady to było komercyjne radio, to nasze było niekomercyjne. To miałem taki krótki epizod, prowadziłem sobie taką audycję, to była bardziej muzyczna audycja i doskonale cię czuję, wiem o czym mówisz, bo problem z gościami zawsze był, bo to było raz w tygodniu te swoje 4 godziny i zawsze miałem problem, kogo tu zaprosić, ale raz udało mi się zaprosić zespół i był to zespół z zagranicy, a dokładnie z Ukrainy, więc było fajnie.
1: No to znasz trochę to od podszewki.
0: Znam.
1: I zgodzisz się z tym, że z załatwianiem gości jest sporo zachodu? Czy tobie to jakoś przychodziło łatwiej może?
0: Znaczy, wiesz co, ludzie chcieli się w to bawić. To nie było tak, że oni nie chcieli przyjść. Tylko problem było znaleźć kogoś, kto by był, wiesz, taki, żeby zainteresował tą drugą osobę, co on ma do powiedzenia, prawda? Bo mówię, można zaprosić kogokolwiek, ten ktoś musi mieć coś do powiedzenia, prawda, więc no raczej pana Janka tam z pod numeru 17 nie zaprosić, żeby opowiadał o tym, jak pędził bimber 20 lat temu i uciekał przed policją, chociaż myślę, że ten temat by kogoś akurat zainteresował, bo to może być śmieszne i ciekawe, prawda, zarazem. No ale sam fakt znalezienia takiej osoby z tygodnia na tydzień to jest jednak problem, bo dość często miałem tak, że to godziny nie pasowały, albo to wieczór, albo ja rano do pracy muszę wstać, albo to w środę, a czego nie w sobotę, a nagrywać też zawsze był problem, bo mieliśmy to swoje, że tak się wyrażę, studio w Młodzieżowym Domu Kultury i tam zawsze ktoś był. Tam zawsze ktoś był, owszem, my mogliśmy sobie zostać nawet na całą noc, no ale kto, jeżeli zapraszasz jakąś, że tak się wyrażę, bardziej poważną osobę i ta osoba nie ma czasu w ciągu dnia przyjść, prawda? To tym bardziej się nie przyjdzie, żeby to nagrać i potem ewentualnie dopuścić po prostu z playbacku, wiesz, o godzinie 1 w nocy, tam dajmy na to w sobotę, prawda? Także to był zawsze największy problem, wiesz, dobrać te terminy z ludźmi, bo jednak no, oni z tego nic nie mieli, poza tym, że poświęcali swój czas, prawda? Nie mieli tam żadnych pieniędzy. Myśmy z tego żadnych pieniędzy nie mieli, myśmy to robili głównie dla frajdy. Także, no, mówię, fajnie było, ale się skończyło, bo mieliśmy to tak sponsorowane też troszkę tam z Urzędu Miasta, bo co najciekawsze w historii tego radia było to, że to był projekt młodzieżowy skierowany do młodzieży z ogólniaków lokalnych tam z miasta i okolic. A prawda jest taka, że przejęły to takie stare konie jak ja, bo ja obecnie mam 31 lat, a wtedy miałem, no to 5 lat temu, no to miałem ile? 25-26.
1: Ty młoda dupa jesteś.
0: A taki już, ale już powiem ci, że siwieje w pewnych miejscach.
1: Pierwszy siwy włos na jajach.
0: No wiesz co, tam je znalazłem, ale brodę mam już dość siwą i skronie też. Niestety.
1: Chłopie, no dla mnie tak po głosie myślałem, że starszy jesteś. No, to dla, dziecko, dziecko. No, słuchaj, dziecko. Tutaj, no. No, ale tutaj Balkaenes zdaje się pisze, że nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, ale że słucha podcastów dużo i że nocne radio nie ta liga. Ale wiecie co, jest inaczej się tworzy audycje takie jak ta na przykład na żywo, improwizowane, inaczej się tworzy takie jak Etam nagrywa, inaczej jest jak wielu nadających tutaj po prostu nie ma żadnych z tego ani profitów, to jest dla nich hobby, po prostu se wchodzą, coś pogadają na zasadzie audiobloga, a inaczej jest podcast jakiś przygotowywany, sponsorowany, no to faktycznie no jest inaczej. A co do tutaj w ogóle ligi i poziomów, no ja parę rzeczy spieprzyłem. No miałem na przykład ustawionego Energika, dosyć znanego youtubera. Świetny gość w ogóle i zgodził się pojawić, ale po prostu nie doprowadziłem tego do końca, tak? Miałem wtedy akurat gorszy okres. Spierdoliłem to, no krótko mówiąc. Nie da się zaprosić fajnego i znanego gościa. To są często fajni, bardzo normalni ludzie, którzy powiedzą, dobra, ja tam mam milion subów, ale wpadnę do twojego radyjka, gdzie słucha tego tam 70 osób, nie ma problemu, nie? Znam też przykład innych radyjek, które są uważane za trollerskie wręcz i za takie śmieszkowate, mała skala i tak dalej, a udało mi się zaprosić fajnych gości, to jest wszystko do zrobienia, nie? Tylko trzeba się za to wziąć, trzeba mieć jakieś zaparcie. Fajnie, cieszę się, że mam teraz jakąś tam wyrękę i że potrzeba jest, który dużo rzeczy załatwia, zaopiekuje się wieloma tutaj sprawami i tak dalej i to jest na pewno fajnie, jeśli nie jesteś sam, nie? Nie musisz wszystkiego sam przypilnować, więc może się uda teraz.
0: No ja mam taką nadzieję i życzę wam jak najlepiej, bo naprawdę ja uwielbiam nocne radio słuchać, czy to jest dzień, czy to jest noc, wiesz, no przez większość czasu w ciągu dnia leci, czy w nocy leci cały czas. Czasem już nawet zasnę, wiesz, radio gra cały czas, bo mam radio odbiornik internetowy, przez komputer nie słucham, tylko przez dedykowany sprzęt ku temu, także jak mi to specjalnie prądu też nie pije, także może to grać non stop. Także...
1: No.
0: Także...
1: Swego czasu jeden ze słuchaczy też postarał się umówić tutaj z nami Bartosza Walaszka z Git Produkcji. I nawet była taka odpowiedź, że spoko, no teraz akurat jesteśmy zajęci, ale może tamtego. I widzicie, gdyby to tam ciągnąć dalej, tak dalej, no to może by się udało, tylko trzeba tutaj pokombinować, nie? Postaram się w nowym roku być bardziej zdeterminowany, więcej się starać, i tak dalej, no bo albo w te, albo we w te, nie? Albo idziemy z tym nocnym radiem do przodu, albo kurczę, albo zostajemy w tej naszej kameralnej małej społeczności i sobie tak to jest. To nie musi być nawet takie złe, no też jest fajnie tak jak jest, ale no ja chciałbym czegoś więcej.
0: No, nie wątpię, ale powiem ci tak, bylebyście tego nie zepsuli, bo będę strasznie zły.
1: Tak jest, sir. Yes, sir.
0: Było już kilka takich radyjek różnych i część się popsuła, część się nie popsuła, tu nie będę mówił. A część poszła w dobrą stronę, część poszło w złą stronę, część w ogóle zdechło.
1: Panie, no, ale co pan mi to mówisz? Ja te radio, o których ty mówisz, to ja sam zakładałem, panie. Więc pan mi tu nie mów, że tam było, nie było, panie. Ja to sam tworzyłem, kurwa.
0: I za to właśnie cię uwielbiam, za te twoje głosy. Wiesz co, słuchałem tej twojej audycji ostatnio o papieżu. Jezu, ja to słuchałem 4 razy. Ja to słuchałem 4 razy i ściągnąłem sobie na telefon i to było tak genialne.
1: Aż
0: ja
1: tak?
0: Potrafisz improwizować. Uwielbiam, ja no po prostu dobra. Uwielbiam, jak ty improwizujesz. Może się trochę spodzę w tym momencie, ale to jest tak genialne. Wiesz, ja myślę, jakbyś uruchomił osobny kanał na YouTubie, po prostu, wiesz, udając, wiesz, polityków, czy po prostu jakieś znane osobistości, ja myślę, że jakbyś poszedł tam delikatnie w tym kierunku, wiesz, tak dla siebie, ja nie mówię tu, wiesz, już o radiu, tylko jakiś taki osobny projekt, ja myślę, że tu byś zdobył pewną opcję, wiesz, pewną opcję widzów w bardzo szybki sposób. Szczególnie jeżeli byś tam na przykład, nie wiem, robił jakieś tam sprawozdanie z, dajmy to, z tygodnia, czy z miesiąca, czy z jakiegoś danego okresu czasu, czy ogólnie, no bo tak po prostu, wiesz, potrafisz opowiadać i tak, wiesz, i mądrze, i zarazem komicznie, także no fajnie się tego słucha i przede wszystkim, wiesz, potrafisz zainteresować człowieka, wiesz, bo to nie jest takie po prostu czcze gadanie, a bo tam było tak, że on tam te dzieci gwałcił, czy nie gwałcił, tylko wiesz, o, nie lękajcie się, wiesz, to było po prostu genialne.
1: No, czcze gadanie to trochę jest, bo to w sumie się zgodzę trochę z Balka NS-em, który pisze, że od 2012 tak samo gadam, że tu się zmieni wszystko, trzeba się wziąć. No ale to, wiecie, no, każdy ma swoje mocne i mocne i słabe strony. No, ja akurat nie jestem tutaj dobry w rozwijaniu, w kontynuowaniu. Dobrze zaczynam, może słabiej kończę. No ale życzę sobie teraz tutaj, żebym miał więcej sił, żeby w nowym roku jakoś to wszystko rozkręcić. Ale też liczę na was trochę, słuchacze, że może wam się uda coś tu pomóc, no bo wszyscy tutaj budujemy. No nie chcę tu brzmieć jak towarzysz Gierek teraz, no ale to towarzysze, razem.
0: Tak. Coś jeszcze miałem ci powiedzieć. Jestem trochę zmęczony, bo zarwałem sobie ostatnio kilka nocek, bo w ciągu dnia składałem meble, w ciągu nocy grałem i w zasadzie spałem 2 godziny tylko nad ranem i po prostu korzystałem z tego tygodnia wolnego, który mam w pracy. Nie wiem. Coś miałem powiedzieć i nie wiem. Więc może pozostawmy to milczeniem. Ja jeszcze raz wszystkim słuchaczom życzę wszystkiego najlepszego w nowym roku. Ciągle ze starego roku, bo u mnie jeszcze ile jest? Która jest godzina? Jeszcze mam 33 minuty do tego, aby was dogonić w Polsce, więc pozwólcie, że złożę wam jeszcze raz wszystkiego najlepszego z okazji tegoż dla mnie nadchodzącego nowego roku, dla was już obecnego roku 2019 i dla całej ekipy i również dla siebie, Krawcze, żeby wam nigdy weny nie zabrakło i żeby zawsze było dobrze, a nawet lepiej. Także dzięki. Ja już się rozłączam i wracam na nasłuch.
1: Dzięki za telefonik. Trzymaj się zatem i do usłyszonka. Dzwoń częściej. To był Desert Storm z życzeniami i tutaj różne takie zeszło na tematy okołoradiowe. No tak, no dla Krawca wygodnie, bo się nie musi przygotowywać. No tak, no w sumie tak. Moją mocną stroną jest improwizacja. No i tak zostanie. Ja na przykład nie potrafię nagrać podcastu na martwo. Jak nie czuję kontaktu ze słuchaczami, to nic nie nagram. No i tyle. A z kolei ktoś inny nagra świetny podcast, ktoś inny jest dobry w tym, ktoś inny w tamtym. Może taka rada tutaj, że skupcie się na tym, w czym jesteście dobrzy. Nie wiem. Dobra, to teraz się może troszkę wyciszmy. Nieco spokojniejszej muzyki. Ramones, Supergirl. Taka myśl z ostatnich dni, że strasznie dużo związków przeżywa jakieś kryzysy. W ogóle cała masa znajomych, których znam, to im się tam w związkach coś kotłuje. Może postarajcie się to jednak za wszelką cenę uratować jakoś, podtrzymać, podsycać ten ogień i docencie to, co macie, nie skupiajcie się na negatywach i tak dalej. I całe te...

jest z tą miłością? Nie wiem, chyba nie jestem ekspertem od miłości. Za bardzo mi się to wszystko nie układało. Jakoś mi się to w życiu nie układa, ale nie wiem, czasami lepiej widać z perspektywy, nie? Może jestem trochę jak taki ksiądz, który nigdy nie zaruchał, a się o seksie będzie wypowiadał. No nie wiem, co mogę powiedzieć, że miłość to tak na wzajemności też polega, nie? Chyba. I obie strony muszą z siebie coś dawać, a nie tylko jedna na przykład. I co jeszcze mogę powiedzieć? Że musi być chemia. Mimo wszystko, tak się mówi, że to miłość to coś więcej i tak dalej. Musi być też chemia. Co jeszcze mogę powiedzieć? W ogóle to są takie niuanse różne, nie? Na przykład czasami w ogóle zapach drugiej osoby nam nie odpowiada. O zapachach coś na czacie, to mi tak przyszło do głowy. A czasami jesteśmy zsynchronizowani, jeśli chodzi o zapaszki. I wszystko gra, nie? Od razu dużo lepiej. Człowiek jest jednak takim zwierzęciem, no ja tak uważam. Człowiek jest zwierzęciem i jesteśmy bardzo podatni na te rzeczy naturalne. Zapachy, chemia,

0: Muszę się napić. Sorry, ale jeszcze pociągniemy trochę przerwę muzyczną. Zresztą przypuszczam, że klimat teraz audycji będzie nam to wszystko powoli zwalniało. No, już jest ta godzina, już jest trochę późno. Już dosyć długo na antenie jestem, więc powoli będziemy sobie tutaj zwalniać i relaksować się. No nie wiem, połóżcie się, zrelaksujcie się, należy wam się. I posłuchajmy sobie muzyki trochę, wyciszmy się. Jak mało w ludziach jest teraz tej umiejętności wyciszenia się. Wszyscy gdzieś pędzą, wszyscy mają ADHD, wszyscy gdzieś zapierdalają, wszystko na wczoraj jest, nie? A czasem jesteśmy ludźmi, którzy za rzadko patrzą w gwiazdy dzisiaj. Ale jednak powiem wam, że rezygnuję. Nie zrobię przerwy muzycznej, bo jakże ja mogę robić przerwę muzyczną, jak dzwoni do mnie tak wspaniały jegomość, jak Kuba, witam cię.
1: Przestań. Hej. Chciałem tylko powiedzieć słuchaczom, że mi zapach krawca też się nie podoba. No, seksu nie będzie. Dziękuję. Dzieci z tego nie będzie, kochany.
0: No, bardzo mi miło.
1: Generalnie.
0: A ty mi się podobasz. Jak tak cię obwąchiwałem.
1: Ale czy mi się zapach.
0: Jak ci pupę obwąchiwałem, to bardzo byłem zadowolony.
1: Słuchajcie, te pachy krawca to są takie, wiecie, mokre, takie, wiecie. O!
0: No poce, no to co poradzę.
1: Poci się strasznie, mówię wam. Bo ja to się golę, tak jak Etam lubi.
0: Ja też się golę pod pachami, ale nie używam antyperspirantów.
1: Ale ja się wszędzie golę. Ale może przestańmy o tych...
0: No, ja tam też się golę, ale Etam się ożywił od razu. Jego temat.
1: Jego temat, tak. Zaraz nam opowie. Przepoconych pachwinach i ogolonych włosach, nie wiem. Na prąciu, albo gdzieś tam jeszcze. Słuchajcie, drodzy słuchacze, wszystkiego najlepszego, krawiec, wszystkiego najlepszego dla ciebie. I wszystkim, czego mógłbym rzucić, żebyśmy nie byli pewni siebie. Dzisiaj zaryzykuję takie dziwne stwierdzenie.
0: Tak. Bo, a czemu?
1: Nie, no bo się starzejemy, a nie wiem, czy ty tak masz, jak się starzejemy, że odkrywamy, że są prawdy prawdziwe, a to gówno prawda, nie ma prawd prawdziwych. Ja chcę zupełnie inaczej myśleć w tym roku, jak myślałem. Przepraszam, u mnie za 6 godzin będzie następny rok. W następnym roku niż w poprzednim. Ludzie, otwierajcie się na zmiany. Nie wiem, kobiety nie muszą być karne, to jest bzdura. I inne takie pierdolety, pewniki, pewności.
0: Karne, to jest piękne.
1: Że już się coś wie. Ludzie, litości, nic nie wiemy, ja nic nie wiem, wy nic nie wiecie. Po prostu pozwólcie, że tak powiem, życiu ewoluować i brać z tego co najlepsze i mieć fun, nie? Po prostu utopić cały konserwatyzm. Cały konserwatyzm to gówno, moim zdaniem. I życzę wam wolności i radości i w ogóle wszystkiego dobrego. Kiedyś też myślałem, że coś wiem, teraz już wiem, że nic kompletnie nie wiem. I jest mi z tym znacznie lepiej. Nie wiem. A ty wiesz już?
0: To jakiś taki jesteś homo niepewny teraz się robi.
1: No zupełnie, ja zawsze taki byłem, ale teraz już, wiesz, otwarcie się do tego przyznaję, że o mój Boże. Nie, do tego się nie przyznaję, ale o mój Boże, czy ja się przyznałem do czegoś?
0: O mój Boże, o mój Boże, rzekł ateista. No, wiesz, no kurczę, co mogę ci powiedzieć, no młodsi się nie robimy i na pewno jest tak, że jak jesteśmy młodzi, to bardzo ufamy w możliwości swojego ciała, nie? I skaczemy gdzieś tam po drzewach, na skraju przepaści stoimy, a im się robimy starsi, tym bardziej czujemy, że to nasze ciało już nie do końca działa, tak, nie jest takim super urządzeniem, które tak bezawaryjnie działa i zaczynamy się bać i być coraz ostrożniejsi. Ja bym polecił być ostrożnym właśnie, ja jestem bardzo ostrożny. Cały czas uważam, żeby gdzieś nie wpaść w jakąś dziurę, żeby gdzieś samochód mnie nie potrącił.
1: Ale z naszym umysłem zupełnie może być odwrotnie, krawiec, słuchaj. Możemy właśnie się wyzwalać z tych pierdoletów, których się nauczyliśmy w przeszłości. Nie wiem, w prawicowej młodzieżówce albo w lewicowej jakichś pierdoletów. Po prostu naprawdę warto po prostu mieć jak najmniej pewników. Tak mi się przynajmniej wydaje. I po prostu każdą sytuację patrzeć na nią wyjątkowo, a nie mieć jakieś takie, wiesz, powiedzenie z filmu, albo od Korwina się nauczyłem to, albo z lewaczenia nauczyłem się tamto. Każdą sytuację, moi drodzy, życzę wam, żebyście rozstrzygali indywidualnie. Mówiłeś o tych związkach. Ja mam doświadczenie, mam bardzo wiele lat małżeństwa. Szczęśliwego, powiem wam. I im więcej w tym szczęśliwym małżeństwie funkcjonuję, tym więcej jestem przekonany, że trzeba po prostu sukcesem do każdej relacji, nie tylko w małżeństwie, ale i w biznesie, i że trzeba być, trzeba się umieć dopasować. Nie można być pieprzonym konserwatystą, który już wie, tak? Który już tam był, już to próbował i to już mu nie zadziałało. Mimo to, że coś nie zadziałało, można spróbować raz jeszcze. Albo można spróbować z innej strony podejść do relacji czy do człowieka i mieć jakiś tam sukces. Tego wam życzę, kochani. Hej.
0: No, a wy macie teraz niepowtarzalną okazję. No. Nowe kombo zupełnie tutaj. Błażej i Kuba. Takiego zestawu chyba jeszcze nie, takiego nie było.
1: Powstańcie, który kręci głód. Myśl nowa, blaskiem promienie. Stary, ja znam lepiej niż ty.
0: Ale to dwóch komunistów, to się zgrało.
2: Dziś niczym, jutro wszystkim. Dobra, to ten, pozdrowienia w ogóle ten, szczęśliwego nowego roku z Nadrenii, gdzie jeszcze strzelają, gdzieś tam po drodze. Miał być Sylwester bardzo smutny, może jest trochę smutny, ale szczęśliwie się zakończyło.
0: Nostalgiczny, może tak powiedzmy, albo melancholijny. O.
2: No, Sophie, moja córeczka, która, no bo jak mówiłem, 2018 nie był taki zły rok, bo ożeniłem się, córka mi się urodziła, śpi teraz tutaj niedaleko, co nie było takie pewne. Ale śpi niedaleko, rączkę trzyma do góry, nie przestraszyła się strzelania i mam nadzieję, że z nowym rokiem wrócę z nadawaniem.
0: Rączkę trzyma do góry, ale to co, tak w sensie, że tak wystawioną do góry, jak taki
2: znak? Jakaś śpi, no. Aha. Jakoś tak śpi, nie wiem, może to, że urodzona w Niemczech albo coś. No.
0: Uff, to już tak się bałem, że właśnie z tymi Niemcami coś tak ta rączka do góry wystawiła.
2: Może też, no trochę tak związane. No, ale może...
1: Gratuluję, brat. Właśnie, muszę ci przerwać jeszcze przed tym, jak wyskoczę, to raz jeszcze ci gratuluję, córki. Ja powiem ci, że jak ktoś mnie pytał o największy sukces mojego życia, to moje dzieci. A tak naprawdę to moja córka. Ojcowie do córek mają ogromny fan. Naprawdę będziesz miał super, super czas z nią na pewno i raz jeszcze gratulacje.
2: No, ja tak w ogóle dzieci nie lubiłem, ale jak ta się na mnie tymi skośnymi oczkami spojrzenie takimi brązowymi, to o Jezu, rozpływa
1: się. A za 5 lat to już w ogóle się w niej zakochasz, jak już będzie trochę mogła spać przez noc i będziecie mogli gdzieś wyjść razem. No już. I wiesz, trochę już się cieszyć z tego ojcostwo, bo na razie to kupa pracy pewnie, ale daj sobie 3 może lata.
2: Śpi już.
1: 4 lata i będzie super. Yeah. To powodzenia w byciu tatą, ja nie będę zawalał anteny. Jeszcze raz uściski, drodzy słuchacze. Błażej, trzymaj tą lewą nogę, jak możesz. Sorry, że tak mało wspomagam tą twoją lewą nogę, ale duchem cię popieram. Słuchajcie, nie wiem, nauka i opieka zdrowotna powinny być za darmo dla wszystkich. Hej, hej, hej, bye, bye.
0: Cześć, dzięki. Trzymaj się.
2: No i tego wam też życzę, co tu mamy w Niemczech, mamy i opiekę zdrowotną, i naukę za darmo, i żyje się całkiem nieźle. No może czasem, ale dobra, to takie prywatne, nie? Ale no, musiałem zadzwonić, bo w końcu w zeszłym roku trochę się skompromitowałem, no to w tym roku już nie nawalony dzwoni i no, krawcze.
0: To troszkę mamy nie najlepsze połączenie, no ale to widzicie z zagranicy, to czasami nieco przerywa, ale chyba da się zrozumieć Błażeja, nie? To może tak cię podpytam o coś, jak leci? Takie bardzo ogólne pytanie, ale dużo można, wiesz, dużo jest możliwości odpowiedzenia na to pytanie, jak leci?
2: Powoli.
0: Powoli. To też taka wymijająca powoli. Nieco odpowiedź, powoli. Stara
2: biedna. Nie, jakoś tam, wiesz, staramy budować No jest, wiesz, to jest tak, jak ma się rodzinę, która się składa z dwóch różnych kultur, mówimy w dwóch różnych językach, jeszcze mieszkamy w trzecim kraju, no to nie zawsze będzie łatwo, nie? Nikt nie powiedział, że życie ma być łatwe. No, ale jakoś idzie do przodu. Przynajmniej dzisiaj się coś... No, było ciężko, ale się coś udało zorganizować.
0: A to coś może ten, a czemu ciężko? No nie układa się coś tam w życiu, jak u większości z nas. Uchyliłeś rąbka tajemnicy, że tutaj różnice kulturowe czasem grają tego. No ale ty masz przecież doświadczenie, jesteś multikulturowym człowiekiem, to powinieneś być tutaj, wiesz, w obcowaniu z innymi kulturami doświadczony i wprawny.
2: Nie tylko kulturowymi, ale też czasem się są problemy między ludźmi, bo każdy człowiek ma inną mentalność i to jest ten problem, nie? Wiesz, niektórzy są bardziej zafiksowani na karierę, niektórzy na rodzinę, niektórzy chcą zwiedzać, niektórzy chcą siedzieć w domu, wiesz. No ale to chyba w każdym małżeństwie tak jest. No, trzeba się jakoś umieć dograć. No wiesz, ja małżeństwem jestem teraz jakieś, będzie 6 miesięcy, nie? Niedługo. Dziecko też ma niewiele. Chyba 4 miesiące, także tylko no, wiesz, nikt się nie radzi z nas umiejętnością ani bycia w małżeństwie, ani bycia rodzicami. Tego wszystkiego musimy się nauczyć. Czasem bardziej, jakby to powiedzieć, bardziej ekspresywnie, czasem w gorszym takim tym wydaniu, no, ale się musimy tego nauczyć po prostu, nie? Bo się z tym nie rodzimy, no. Wszystkiego się uczymy. A Sophie też się uczy dopiero rozpoznawać kolorów, rozpoznawania twarzy, a musimy się nauczyć żyć razem i tyle.
0: Może lepiej czasami, jak niektóre rzeczy wyjdą na przykład wcześniej niż później, nie? Bo to można już na początku jakąś próbę przejść i sobie z tym dać radę i czegoś się nauczyć, i dotrzeć się, jak to się mówi, nie? Tak sobie myślę.
2: No nie jedną, nie drugą próbę przechodzę. Wiesz, ja miałem swoją ciężką próbę gdzieś na chińskiej prowincji, gdzie nawet sobie, wiesz, bo to jest takie dziwnego kraju, to zawsze cię łapie. Przynajmniej my, Europejczycy, jesteśmy na to bardzo, jakby to powiedzieć, bardzo wrażliwi na jakieś wody i nas zaraz łapie za przeproszeniem sraka. A będzie już po 22, to mówię, takich słów używać, nie? No.
0: Nawet przed 22. Ale to masz na myśli tak w sensie dosłownym, sraka, że cię łapie z powodu tego, że zjadłeś nie to, co trzeba?
2: No, tak jest, nie? Kwaśna sraczka. W Egipcie cię łapie. Tak zwana zemsta z faraona i tak dalej. Ale
0: Montezuma Revenge, odlecie,
2: tak? No. Ale jest o tyle ciężko, jak idziesz do Chin, gdzie nie ma toalet, na których no, my Europejczycy jesteśmy przyzwyczajeni, że jak cię złapie sraka, to sobie usiądziesz, przemyślisz i posiedzisz na tronie. Nie? No, tam nie ma siedzących toalet, są tylko kucane. No i to już jest gorzej, już przemyślisz swoje życie na tym.
0: Tymczasem mi się tu wyświetliło na różnych Skype'ach, Facebookach, że bardzo dziwne osoby mają urodziny dzisiaj. Tutaj Jan D., Potrzeba, Krwawa Kałuża. To ciekawe, wszyscy mają w nowy rok.
2: Nie, że ci ustawiają sobie na nowy rok, nie. Zawsze ci ustawia na domyślny, nie, pierwszy.
0: Ernest, Bartek, tutaj Andrzej. Nie, Błażej nie ma urodzin dzisiaj, sorry. Już myślałem, bo też...
2: Nie. Ja mam dzień przed walentynkami, to się przyznam. Dzień w pachowy dzień, 13, ale nie w piątek, a w niedzielę. I jeszcze jestem dzieckiem stanu wojennego, się jeszcze w stanie wojennym urodziłem.
0: No ale tak ogólnie to jesteś dzieckiem świata też.
2: Co bym chciał wam życzyć najbardziej, to żebyśmy nigdy w życiu wojny nie przeżyli, bo teraz wiesz, gdzieś tam wszyscy się, nie wiem, z tego co słuchałem w Polsce, wiesz, jakieś tam obrony terytorialne, jakieś tam nie wiadomo co, klasy mundurowe i tak dalej, wiesz, wszyscy się na wojnę szykują, ale Ale ci ludzie chyba nigdy nie wiedzieli, co jest wojna, nie? Ja mam dziadków, którzy, wiesz, tam gdzieś tam latali nad Anglią, albo siedzieli w Polsce po lasach i strzelali, oni wiedzą, co jest wojna, wiesz. Wojna to są rozłupane czaszki, to są bebechy rozrzucone i tak dalej, to jest nic fajnego, nic honorowego, nic, co chcielibyśmy kiedykolwiek przeżyć w życiu, a jakoś teraz wszystkim tak, o, idziemy na wojnę, nie? Także chciałbym wszystkim życzyć, żeby przynajmniej ten jeszcze 2019 był rokiem bez wojny i żebyśmy mogli sobie żyć w Europie bez granic, jak żyjemy i nikt na nikogo się nie szykował i nie było tych rozłupanych czaszek jakimiś czołgami przejeżdżającymi.
0: No, gdzieś wojna cały czas jest, nie? Tylko ty mówisz, żeby nie było wojny globalnej, jakiejś takiej odpowiednika drugiej wojny, żeby nie było trzeciej wojny światowej, nie? No ale cały czas tam, gdzieś się kotłuje. Ponoć był w historii naszej cywilizacji jeden dzień bez wojny, gdzie nigdzie się nie bili. Jeden dzień, to zabawne, nie? Jeden dzień, takie ja symboliczne.
2: Tylko życzę, że tam, gdzie żyjemy, bo tyle mamy szczęście, przynajmniej nasze pokolenie i wszystkich słuchających to pokolenie, bo nie wiem, czy nastolatkowie słuchają, ale w naszym pokoleniu był taki piękny okres, że w miejscach, gdzie żyjemy, nie było żadnych wojen. Mogliśmy sobie w pokoju wzrastać. Nieważne, jak ludzie oceniają komuny i nasz PRL i tak dalej, ale to były czasy, kiedy wszyscy mogliśmy urosnąć, wychować się i wzrosnąć w pokoju. I do dzisiaj żyjemy tutaj w pokoju w Europie. Się mieszamy między kulturami, między religiami. Nikt nie robi z tego problemu, nie musimy iść do okopów, strzelać do siebie, bo wiesz, strzelanie drugiego człowieka to jest jakaś głupota, bo ten człowiek też ma rodzinę, ten człowiek też ma jakieś, wiesz, chciałby rodzinę wychować, pokoju i tak dalej. No, czasem nas się wpycha do tych okopów, żebyśmy strzelali do siebie, ale to jest głupota i oby to szaleństwo nigdy się nie zdarzyło w Europie.
0: No, szaleństwo to delikatnie powiedziane. No, ja powiem krótko i wprost i kawa na ławę. Wojna to ból, cierpienie, beznadzieja, utrata wszystkiego, na co pracowaliście całe życie. Wojna to zdrada, pedofilia, śmierć, choroby. Śmierć często w straszliwych męczarniach. No, wszystkie najgorsze cechy z człowieka też wychodzą w trakcie wojny. Ale popatrz, że na przykład wszystkie fajne filmy o wojnie, które mamy, to od Amerykanów chyba, nie?
2: Też oglądałem parę nie amerykańskich fajnych filmów o wojnie, ale to były takie filmy, wiesz, najdziwniejsze to jest taki jeden film, który bardzo, bardzo polecam, się nazywa Krzyż Żelazny. To jest film niemiecki o oblężeniu Stalingradu. Tam się nie pokazuje tego, wiesz, bo Niemcy mają z tym problem, nie? Ja ostatnio byłem oglądać dom z moją kobietą, żeby kupić. I byliśmy w takiej malutkiej wiosce, gdzieś tam właśnie w tych górach, które tu są obok Eiffel, ciążą z Ardenami, no nieważne, ale stał sobie taki pomnik i był naszym poległym synom. A to było coś takiego, my służyliśmy złej sprawie, a chcieliśmy pokoju. Coś takiego było napisane na tym pomniku, wiesz, bo Niemcy mają z tym problem, że wiesz, no to są ofiary, to też są cierpienia, nie? Rodzin, w których polegli żołnierze i tak dalej, i tak dalej. I wiesz, ciężko im się, no bo to byli naziści, nie? To byli żołnierze Wehrmachtu, którzy polegli zdobywając Polskę, broniąc tam, nie wiem, Stalingradu i tak dalej, no, a są skurwysyny. Ale to byli też ojcowie rodzin, to byli też ludzie, którzy normalnie żyli i gdzieś zostali, wiesz, wypchnięci w ten cały wir wojny i oni gdzieś tam ukrywają te cmentarze, ale te cmentarze są i one, wiesz, oni nie gloryfikują tego, że zdobywaliśmy coś tak dalej, ale to są cmentarze, które mówią po prostu, to byli nasi ojcowie, to byli nasi no, i tak dalej, i tak dalej. Rozumiesz, o co chodzi. No, ale ciężko mi się
0: pewnie,
2: wysłowić.
0: Pewnie większość świata, większość tej planety Niemców nigdy nie będzie żałować, no bo jednak w swej masie i w zdecydowanej większości uczestniczyli w tym, co sami zorganizowali.
2: Nie, oczywiście, nie mówię, że
0: wiesz, ja nie jestem fanem też mówienia, że to Hitler, nie? To on za wszystko odpowiada i garstka jego przydupasów, a pozostali nie, to dali to się porwać i tak dalej. To jest naród, który zrobił coś potwornego, który zaryzykował i postanowił opanować resztę świata i przysporzył niewyobrażalną ilość...
2: Czekaj.
0: I przysporzył nieopisaną ilość cierpienia reszcie cywilizacji. Ja osobiście uważam, że powinni za to odpokutować, odpowiadać i że zbyt gładko przeszliśmy do porządku dziennego z tym, co zrobili. Bo to nie jest tak, że... Wiesz, podawałem przykład ostatnio na pyskotece, że moglibyśmy też sobie wymyślić jakiegoś... wybrać jakiegoś dyktatora krwawego, niech on napadnie na resztę świata, a jak się nie uda, to powiemy to on, nie? To Janusz, to januszyzm. A my, no co mieliśmy zrobić?
2: Nie,
0: ja tylko ciągnąłem za dźwignię, a ja tylko niosłem cyklon B, no a ja musiałem, no ja za ladą tylko stałem, no. Wszyscy w tym uczestniczyli
2: Troszeczkę krawiec się w ogóle z tą nie zgodzę, bo wiesz, Niemcy może cięż tam się odpychają po Europie, ale ja ci powiem takiego w ogóle zaprzeczenia nazizmu i walczenia z tym i tego, że jak rasa hajlujesz, to już pójdziesz do pierdla na pewno. W ogóle wiesz, oni są tak niesamowicie zafiksowani w tym, co oni źle zrobili. To wiesz, jeszcze w latach 70. to może było troszeczkę mniej tego, bo to jeszcze żyło to pokolenie, które wiesz, oni mieli z tym problem, że żyło to pokolenie, które doktor robiło, co robiło, nie? Dzisiaj to są inni Niemcy, to są ci Niemcy, którzy byli wcześniej przed Hitlerem. Są ci Niemcy, którzy, to wiesz, to jest Goethe, to jest Schiller, to jest Dürer, to są ci ludzie, którzy dawali europejskiej kulturze bardzo dużo. I wiesz, to co ja widzę dzisiaj, jak mieszkam w Niemczech, jak oni są bardzo zawstydzeni tym wszystkim i w ogóle wiesz, jak oni, tu nie można powiedzieć, jestem dumny, bo jestem Niemcem. Jak powiesz, jestem dumny, bo jestem Niemcem, to jest coś takiego, jakbyś powiedział, o, jestem hitlerowcem, nie?
0: No domyślam się, że
2: oni ciągle mają głęboko w sobie. I spójrz na tych sojuszników, na Japończyków, którzy są Amerykanie im pozwolili na to, żeby oni sobie mogli być dumni cały czas tej wojny, co oni robili w Chinach i tak dalej. Oni nigdy nie odpokutowali, oni nigdy nie przeprosili, oni nigdy nie czują się za to winni, ale akurat Niemcy, którzy między którymi mieszkam, wiesz, jak ja któremuś powiem, jestem Żydem, to oni mnie zaczynają mnie zaraz przepraszać, że my chcieliśmy zabić Żydów, ale wiesz, ja mówię, no stary, no to nie jest między nami rozmowa, nie, to jest historia, to minęło 90 lat, już ci ludzie nie żyją, no i wiesz, ale to ciągle w nich jest i ja ci powiem, że to, co zrobili Niemcy po wojnie, jak oni starali się z tego wyczyścić, jak do dzisiaj to jest, jak do dzisiaj to jest taki temat tabu. To nie jest temat tabu, bo w szkołach się ich uczy tego, że my Niemcy byliśmy źli, ale to nawet nie to. Wozi się dzieci z niemieckich szkół do Auschwitz i to jest taki, wiesz, to jest taki punkt, który musi być w każdej niemieckiej szkole, żeby zawieźć ich do Auschwitz i powiedzieć, co robili właśnie dziadkowie, co oni zrobili, jak oni mordowali i my nikt nie możemy na to więcej pozwolić. Wiesz, dla mnie to jest jakieś takie, jakaś taka odwaga i wiesz, przyznanie się do błędu i przyznanie się do tego, że byliśmy narodem morderców, ale to jest strasznie ciężkie. To jest ciężkie, żeby, wiesz, żyć z tym piętnem, że jesteśmy narodem morderców, ale oni z tym żyją i chcą z tym żyć. Oni tego nie maskują. Mówią ciągle, jesteśmy narodem morderców, którzy mordowali Żydów, którzy chcieli podbić całą Europę, którzy mordowali ludzi i nie chcemy, żeby to się nigdy więcej zdarzyło. I może dlatego, wiesz, ta cała afera z tymi uchodźcami uchodźcami, że musimy przyjmować i tak dalej, bo oni mają to piętno. Nigdy więcej nie chcemy, nigdy, dobra, może tak nie zrozumiecie, ja tu mieszkam od 5 lat i tak powoli żyjąc między tymi ludźmi zaczynam rozumieć to, że oni naprawdę nie tylko się wstydzą tego, ale oni naprawdę to nawet nie jest wstyd, ale oni naprawdę nie są w stanie nigdy w życiu przyznać się do tego, że jestem dumny, bo jestem Niemcem, bo był Goethe, bo był Schiller i tak dalej, ale wszystko zostało totalnie przekreślone przez Hitlera i oni o tym dobrze wiedzą.
0: Tak się czasami mówi o Niemcach. Naród poetów, naród poetów i morderców, nie? Danusia pisze tutaj, że nie, ma 4 nazywają... obywatelstwa. To ciekawe też, może trochę bratnia dusza twoja, bo też taka multikulturowa osoba.
2: No ja mam jedno.
0: Ty masz tylko jedno. O, to z czym do ludzi, panie? No nie, tak mówiąc serio, to jesteś tutaj też jedną chyba najbardziej multikulturową osobą. I może dzięki temu rozumiesz dobrze różne, no rozumiesz, co myśli Chińczyk, rozumiesz, co myśli Niemiec, rozumiesz, co myśli Polak i to jest fajne, ciekawe, dlatego też się cieszyłem, jak się pojawiłeś w Nocnym Radio, mimo że wiesz, dużo niechęci jest czasami, niektórzy cię lubią, a niektórzy będą cię zawsze nie lubili, bo wiesz, bo komuch, bo coś. Ale ludzie, to jest fajne, jak się różnimy i można sobie posłuchać, co myśli osoba, która się od nas różni. Dopóki jest fajna atmosfera, no to pogadajmy sobie, podyskutujmy. Jak fajnie potrafił z tobą wódz dyskutować, nie?
2: Ja wódza bardzo lubię, bo to jest człowiek, który ma dużo do powiedzenia, ma dużą wiedzę i tak dalej. Może się nie zgadzamy, no na pewno się nie zgadzamy w większości kwestii, ale ja go lubię za to, że on jest kulturalny i można z nim porozmawiać, ma wiedzę, jest to człowiek inteligentny i takich ludzi lubię. A z tym, co mówiłeś, wiesz, z tą kwestią tego, że w multikulti, wiesz, ja już jeździłem po jakichś dziwnych krajach, gdzieś tam w Afryce, w Azji i tak dalej i nauczyłem się jednego, czego wszystkiego wam życzę. Przestańmy się bać ludzi. Wiecie, jak ktoś ma nas wysadzić, to nas wysadzi w Paryżu, wysadzi nas w Berlinie, przejedzie nas ciężarówką w Nicei i tak dalej. Co jest nam pisane, to jest pisane, ale nie bójmy się ludzi, nie bójmy się świata. Wiecie, podróż do Etiopii, podróż do Kenii, do, nie wiem, nawet do Afganistanu, tam jeszcze nie byłem, ale i ci ludzie, którzy tam żyją, nie są do końca zmanipulowani zawsze przez politykę. Jeśli przestaniemy się ich bać i przestaniemy się wynosić, że jesteśmy lepsi, bo jesteśmy Europejczykami, białymi i tak dalej, no i naprawdę otworzą przed nami serca, ugotują

0: żyłem, nikt mnie nie obrabował. Można.
1: No wiesz, to wszystko, co ty mówisz, to są...
0: Trzeba się bać świata.
1: To wszystko, co ty mówisz, to są piękne słowa, nie? Ale tak naprawdę jesteśmy tylko ludźmi i reagujemy na pewne sytuacje. Reagujemy w sumie normalnie, bo wiesz, podam ci przykład. Hans Bayer, mówi ci coś to nazwisko?
0: Nie bardzo, to tylko mi mówi fabryka farmaceutyczna tutaj obok.
1: No właśnie, to ta fabryka farmaceutyczna, to założył ją Hans Bayer i kupujemy sobie teraz aspirynkę na ból głowy od Bayera, a wiesz, a Hans Bayer, założyciel, brał udział w likwidowaniu naszych elit, naszej inteligencji i to, że w Polsce jest tak, jak jest, jest w dużym stopniu wynikiem tego, że ci Niemcy wybili nam najwartościowsze jednostki, bo Niemcy są tacy bardzo, jakby to powiedzieć, skuteczni. Oni jak się biorą za wojnę, to ci powybijają nauczycieli, profesorów i tak dalej i oni to zrobili. Słuchaj, i to, że w Polsce rządzi motłoch w tej chwili i plebs i jesteśmy potomkami chłopów, w dużej mierze jest to, że taki Hans Bayer brał się za likwidowanie, za rozstrzeliwanie naszych nauczycieli, profesorów, ludzi kultury i że teraz sobie słuchamy Disco Polo i że rządzi nami Kaczyński i Kler i tak dalej. Wiesz, ja mam za to bardzo duży żal do tego narodu niemieckiego.
0: Z jednej strony mówisz oficerowie, ale to byli ci sami ludzie, którzy służyli w Berezie Kartuskiej i też mordowali ludzi, okej? Okay? Ale z drugiej strony my...
1: Nie mówię tylko o oficerach, ja mówię o elitach, ogólnie o tym, że wpadało się do miasta i się wyciągało profesorów, nauczycieli, ludzi kultury i się im strzelało w łeb.
0: Ale my robiliśmy to samo na Ukrainie jako Polacy i tego nie możemy zaprzeczyć, ale wiesz co, oczywiście Niemcy to robili na skalę przemysłową i tego nigdy im nie wybaczymy i dlatego się tego wstydzą. I będą do końca, wiesz, przez 200-500 lat się tego wstydzić i muszą. Bo jeśli oni nie przestaną się kiedyś tego wstydzić, to będzie druga taka masakra. Bo Niemcy, jak to mówią, to jest kraj, który jest za duży na Europę, ale za mały na świat. Czyli to jest kraj, który ma za dużą gospodarkę na Europę, ale za mało, żeby być światowym mocarstwem. Ale to nie to... Wszystkie kraje mają to. Francuzi, Hiszpanie. My też mordowaliśmy na potęgę na Ukrainie i kolonizowaliśmy te kraje. I to wszystko jest spowodowane przez jakieś dury nacjonalizmy. Przez jakieś poczucie,
1: przez różne
0: że
1: izmy. Przez różne izmy. Tak. Ale nie, myślę, że też, że przez komunizmy. Nacjonalizm. I przez nazizmy, i przez komunizmy. Przez różne izmy. Anonim pisze Krawiec, nie breź, byłoby tak samo. Czyli co, sugerujesz anonimie, że Hitler może miał rację, że Słowianie w tym i Polacy to taka przegrana nacja, która ma na przykład zaburzony stosunek do własności? Ja musiałbym to przemyśleć. Może coś faktycznie w tym troszkę jest, że my Polacy mamy zaburzony stosunek do własności. Trwale zaburzony. Tak mówił Hitler.
0: Ja wam powiem wszystkim, że jak się gdzieś tam nacjonalizm dołączał do jakiejkolwiek ideologii, to była chujnia. I to dzisiaj tak jest. Jak dołączył się do tego komunizmu Związku Radzieckiego, to wynik Stalin. Jak się dołączył tam w Korei, to jest ten nacjonalizm koreański, który jest zwany komunizmem. Nie? Jak się dołączył do socjalizmu w Niemczech, to wynik Hitler i tak dalej. Wiesz, dla mnie największym głupotą jest twierdzenie, że jest jakiś naród wybrany i że, wiesz, no nawet ciężko zdefiniować, co to jest naród. Bo są takie narody, którzy są Szwajcarzy, którzy nawet nie mówią w jednym języku, nie mają jednej kultury, bo żyją w ramach jednego państwa i no, nie mają demokrację w ogóle bezpośrednią. To jest taka ciekawa sprawa.
1: Fajna sprawa.
0: No, to nawet Niemcy tu, gdzie żyje, to oni nie są unitarnym narodem, oni nie mają jednej religii, oni nawet nie mają jednego języka, bo szczerze powiedziawszy, niemiecki język się składa z naprawdę wielu języków, z wielu dialektów, którzy nawzajem nie

0: Rozumieją, ja byłem z moimi Niemcami inżynierami w Bawarii na jakimś projekcie, gdzie ci Niemcy siedzieli, moi naturalistyczni Niemcy siedzieli z gębą opuszczoną i oni nic nie rozumieli z tego, co ci Bawarczycy rozmawiają, chociaż rozmawiali po niemiecku. I to nie jest kraj unitarny, w którym jest jedna kultura, jeden język i tak dalej. Już naprawdę jest ciężko zdefiniować, co jest narodem. I wiesz, zmuszanie ludzi do walczenia o naród, czyli o coś, co nawet nie wiemy, co to jest, i żeby się oni o to zabijali, to dla mnie jest największy rak, jaki w XX wieku był. Bo jeśli pomyślę o Związku Radzieckim, co tam się działo i tak dalej, to Stalin był rosyjskim nacjonalistą, który chciał włączyć kraje do Rosji, uczyć wszystkich rosyjskiego, wynarodawiać, w sensie, że tworzyć tam taką, wiesz, unitarną kulturę rosyjską i tak dalej, chociaż on był Gruzinem, ale to Rosja mu dała tą szansę i nowe życie i on się stał w końcu nacjonalistą rosyjskim i tak Mao Tse-tung był nacjonalistą, i Dao Xie-ping jest nacjonalistą, i Xi Jinping jest nacjonalistą. I wiesz, ci wszyscy ludzie, którzy wydaje się, zbuduje piękny, jeden wielki naród, ale no, dla mnie, między narodami, wiesz, przynajmniej dla mnie, który żyje między kulturami, między narodami, mam te dwa narody u siebie w domu, no, to dla mnie się wydaje, nie, my jesteśmy tacy sami, wiesz, wszyscy mamy same pragnienia, chcemy wychować sobie fajną rodzinę, chcemy żyć w pokoju, żeby nasze dzieci dorosły w pokoju, żeby były szczęśliwe i to są pragnienia Chińczyków, Niemców, Japończyków i tak dalej, nie? Nikt nie chce ginąć w okopach. Były jakieś durne idee. Nikt.
1: Kurczę, ja bym z chęcią z tobą, wiesz, pogadał jeszcze na te tematy, bo fajnie się gada, ale widzę, że jest taki protest trochę wśród słuchaczy, wiesz. Mamy chyba takich troszeczkę patosłuchaczy tutaj, powiem, bo oni chcą, żeby były jaja tutaj i żeby były dymy i chyba to jest dobry moment, żebyśmy już powoli kończyli ten ciężki
0: Dobra,
1: temat
0: ja też idę.
1: wojny i...
0: Idę spać do mojej małżonki.
1: Idź się
0: Także
1: przytul do małżonki
0: no,
1: i do dziecka.
0: życzę wam wszystkim
1: Do córeczki Sofii, tak?
0: Szczęśliwego roku. Tak, Sofii.
1: Sofia.
0: Życzę wam wszystkim szczęśliwego roku i oby on był pokojowy i jeszcze mieli wiele, wiele lat, żebyśmy mogli takim żyć pokojem, jakim żyjemy. Bo to prawda,
1: Tak.
0: krawiec, masz problemy z pieniędzmi, ale ja też mam czasem i tak dalej, ale to są gówno problemy w stosunku do tego, że przychodzi człowiek, który przykłada nam pistolet do głowy, bo nie jesteśmy dobrego narodu. No
1: Masz
0: i tego
1: rację.
0: wam życzę, żebyśmy mieli tylko takie problemy, bo pieniądze przychodzą, odchodzą czasem, ale życia nikt nam nie zwróci. Także życzę wam wszystkim po prostu pokoju. Pokoju między narodami, między ludźmi. Wznieśmy kielichy i wypijmy zdrowej nowego roku.
1: Dokładnie, to są bardzo dobre życzenia. No, dzięki za telefonik i mam nadzieję, że zostaniesz
0: Trzymajcie się
1: w nowym
0: wszyscy.
1: roku z nami tutaj, że zostaniesz z nami, nie? W
0: Oczywiście.
1: nowym roku. No.
0: Oczywiście, będę się starał jak mogę. Przepraszam za wszystkie zakłócenia, że czasem nie jestem, no ale córka, siła wyższa i wiadomo, no, dziecko to dziecko. Ale będę.
1: No to
0: Będę
1: fajno.
0: się starał.
1: No to
0: No,
1: trzymaj
0: to
1: się zatem i do usłyszenia
0: trzymaj
1: na
0: się.
1: antenie.
0: Do
1: Trzymaj się,
0: usłyszenia.
1: cześć.
0: Hej, pa.
1: A ja sobie odbeknę i se pierdnę, ale żem se pierdnął. No i co? I zrobimy jakąś przerwę muzyczną i może nam się uda wbić na jakieś bardziej optymistyczne, jajcarskie, bardziej śmieszkowate, humorystyczne tematy. No bo chyba o to chodzi, nie? Wszyscy tego oczekujecie, że Nocne Radio was trochę pokrzepi, podniesie na duchu, rozbawi i tak dalej, no. Ale też jest czas na jakąś tam refleksję i tak dalej, no i to jest normalne, no. Może to jest też taki nasz trademark, że oscylujemy między tutaj właśnie jednym a drugim, nie? Raz jest wesoło, raz smutno. Raz smutno, raz wesoło. No, to włóżcie sobie teraz jedną nogę do miski z zimną wodą, drugą nogę do miski z gorącą wodą i wracamy do was za moment, a ja sobie skoczę po fajki.

a gra dla was nieistniejąca już formacja z Zytworki, Zytworki, Stworek, cyfrowy.

0: Mieliście kiedyś chęć komuś zajebać, na przykład? Takie kulturalne pytanie zadam. Mieliście kiedyś chęć komuś zajebać? Napiszcie na czacie. Tak mnie to interesuje właśnie, takie pytanie rzucę w eter. Ciekawi mnie wasze zdanie na ten temat. Czy mieliście kiedyś chęć komuś zajebać, na przykład? Napiszcie. Bo ja tak. Tak. Anon tutaj zdecydowanie się opowiada za, że tak, miał ochotę komuś zajebać. Nie, że ukraść, tylko zajebać, tak po prostu, tak go palnąć w dziurę, żeby padł na przykład. Nie wiem, czy mieliście taką ochotę, żeby komuś zajebać. Nolanista, a nie macie tak, że chcielibyście komuś zajebać, tak po prostu... z twarzy za wygląd. Za wygląd zajebać. No to jest ciekawa koncepcja, żeby tak komuś zajebać za sam wygląd, na przykład. A tu jest też taki głos od Anona, że miałby chęć zajebać Atora. Ale dlaczego? Że bajkopisarz na przykład? Że gada głupotki niepotwierdzone jakieś i sobie tak gada, co mu ślina tam na język przyniesie i że go potem Weronika... Truszczyńska nagrywa dwugodzinną audycję, gdzie tam prostuje wszystkie błędy, mu wytyka, na przykład o Chinach, które nagadał. Dlatego chcesz Atora zajebać? Dlaczego? W ogóle jakie piękne staropolskie słowo, zajebać, zajebać. No tutaj słowotwórstwo się kłania, prawda, no pochodzi to od no, wulgarnego dosyć słowa, jebać, no, że tak sobie pozwolę, tutaj już jest późno, nie słuchają nas raczej młodzi słuchacze, więc powiem jebać, zajebać, jebać, krawiec, mniodek, tutaj pozwolę się pochylić nad genezą tego słowa, nie zajebać, bo szerzy nienawiść Ator, ale co, do muzułmanów, nie lubi brodatych, tak, panów, śniadych. Zawsze spocony biega wokół dzieci z kamerą. To o Atorze? Pedofil? Czemu? Nie, no już, nie, już bez przesady. Ostatnio w ogóle jakoś tak, no jak miałbym tak podsumować ten rok, to chyba musiałbym tu wskazać właśnie takie dziwne zjawisko, że wszyscy siebie wyzywają od pedofilii. To kiedyś w ogóle nie było znane jakieś zjawisko, nikt o tym nie mówił, a dzisiaj ty pedofilu, ty pedofilcu i tak wszyscy siebie wyzywają od pedofilii. To dziwne takie. Do Gochy od Daniela Magicala ktoś wysłał donata. Ja właśnie czekam na donaty. Dostałem dzisiaj. Dziękuję bardzo. Dziękuję Glenowi Kononowiczowi i Sialalala, tak się podpisał, za donejciki. Wysłał ktoś takiego donata, tam możecie wejść na stronę główną, tam jest taki różowy baner, można do tip and donation. Wysłał ktoś donata, mój synek Mariuszek Trynkiewicz jest bardzo chory, leży w szpitalu, tam proszę go pozdrowić. No i Gocha mówi, serdecznie pozdrawiam Mariuszka Trynkiewicza. Tak, takie sobie jaja robią ludzie. Poci się przy dzieciach. No to ciekawe. No kiedyś to było znane jako zboczuch, pisze tutaj anonim. No zejdźmy z takich tematów, może zejdźmy.
1: remikaraoke.com.
0: Może coś pośpiewamy sobie.

0: swoje. Z majtek młoniaki wyrastają jak krzaki.
1: Macie jakieś pomysły? Moglibyśmy tutaj o słuchaczach Nocnego Radia, o redaktorach coś ułożyć, jakieś piosenki fajne na przykład. Dzisiaj proponowałem jakieś może piosenki disco polo, jakaś twórczość około nocno-radiowa. Tu Pytajmierz na pewno jest chyba takim najpopularniejszym właśnie twórcą.

0: Kajeruję, suchary nam serwuje.
1: Myśli, że karaoke.com.
0: Dobrze naśladuje. Przepraszam. Co, coś z moim PayPalem nie tak? No właśnie coś dzisiaj miałem, jakieś problemy tutaj. No muszę sprawdzić, czy coś z moim PayPalem jest nie tak? Dzisiaj się nie mogłem zalogować na Tip and Donation.

Jakiś czas temu miałem tak, że PayPal zażądał w ogóle weryfikacji konta i trzeba było wysłać skan dowodu, jakieś tam cuda niewidy. To samo, o czym mówił Etam, że no... Ator to pedryl na bank, a ci się chyba pokiełbasiło z kochanym Etamem, może krawiec. Bo Etama to szanuj. Ja szanuję Etama. Bardzo, ja go kocham wręcz. To jest moja platoniczna miłość. Zrobił miniaturki, weź to kurwa doceń. Popatrzyłem, wzrok straciłem na 60%. Serwer sponsoruje, kasy nie żałuje, mimo że krawiec jest zwykłym chujem. Słabe. Dobra, no, także może jakaś przerwa muzyczna, ja tutaj zerknę. To są najważniejsze rzeczy, mój właśnie PayPal i donaty, i wpłaty, sponsoring, to jest, kochani, najważniejsze w tym wszystkim.

chętnie bym zobaczył jakieś musicale na przykład. Z polskich musicali to mi tylko jeden przychodzi do głowy. Musical Tymona Tymańskiego, Polskie Gówno, który robił 7 lat ten film i jakieś tak niespecjalnie mu to wyszło. Grzegorz Halama tam się pojawiał. Amerykanie chyba robią najlepsze musicale, mają w tym doświadczenie. No, Amerykanie to potrafią zrobić nawet musical o zombie albo w świecie Gwiezdnych Wojen. Luke, you are my son, I'm your father. A też w ogóle w niektórych gatunkach filmowych to mamy straszne braki, nie? Ostatni dobry film polski science fiction to, nie wiem, Pan Kleks w kosmosie, nie? Same takie jakieś dresiarskie albo dramaty robimy chyba tylko. Gangsterskie albo dramaty. A gdzie musicale, gdzie horrory, gdzie science fiction? Najbardziej znany był ten religijny, co tam o wieży Babel śpiewali, pisze Kapitan Mineta. Kapitan Mineta, piękny pseudonim. No nie wiem, co to za musical. Jesus Christ Superstar? Może to ten musical? Pan Kleks to mega zajebisty. No, szkoda, że nie kontynuujemy tego. A ostatnio znalazłem gdzieś Pana Kleksa, jeszcze jakiś czas temu znalazłem Pana Kleksa w wersji anglojęzycznej. Mr. Blot się nazywa. Mr. Blot. I w rosyjskiej jest, i też w komentarzach była zażarta dyskusja, czy to jest polski, czy radziecki film. A prawda jest taka, że to było zrobione w kooperacji polsko-radzieckiej. No, a można by ciągnąć dalej temat, nie? I na przykład zrobić, jak już kiedyś mówiłem, upadek pana Kleksa. Tak na poważnie i na mrocznie, nie? Że pan Kleks jest jakimś tam kosmitą, czy duchem. Golasz Filip, to prawda, tutaj chce skomercjalizować, zniszczyć bajki, wrzucić w nie przemoc, a pan Kleks to jednak ma w sobie tą jakąś magię, te stare bajki, prawda, wspaniałe, stare bajki. No i Żyd oczywiście i pedofil pan Kleks. Przypomina mi się komiks o Osiedle Swoboda, gdzie były pokazane czasy PRL-u. To była bodajże ballada o Bystrym, który żył w PRL-u, taki koleś, pseudonim Bystry. I tam siedzą w kinie, oglądają pana Kleksa jeszcze za czasów PRL-u i ktoś tam na widowni się drze tam. Spierdalaj, pedofilcu. Ciągle do tego pana Kleksa ta łatka gdzieś przylepiona, że pedofilec. No ale co, że tam się chłopcy nago kąpali, to co, że pedofilec od razu? Oj, zaczynam czuć powoli zmęczenie lekkie. Łyknę sobie szampana. Proszę pana. Ja sobie w rezultacie przyniosłem te fajury, czy nie? Przyniosłem. Dobrze. Wiecie co? U nas tak miło tutaj. O, Krawcze, fajnie, że jesteś. Kochane nocne radyjko. A czemu nie ma takiego fajnego klimatu jak u Bystrzaka na Patostreamach na przykład? Gdzie on przez dosłownie, słuchajcie, 2 godziny... Przepraszam za wyrażenie, tak jebał wszystkich, którzy do niego dzwonili. Nawet tam dzwonią do niego na telefon, a on nie daje dojść do słowa w ogóle i... pedale geju, ty pederasto, spierdalaj, kurwa, fuck you, rozłączam tutaj. No, znowu ktoś dzwoni, jakiś frajer, no i co, kurwa, co powiesz, gadaj, no. Co, no, to spierdalaj tam, kurwa, będziesz pierdolił. No. Dobra, następnie odbieram, no. Ty chuju, no i co tam sapiesz, co sapiesz, kurwa. Tak oglądałem i nie wierzyłem, że to... No ale cóż, czego się można spodziewać po człowieku, który się zlał w dresy i się tym szczyci i cieszy? Nie no, patostreamy to jest zjawisko, które mnie naprawdę fascynuje. To jest ciekawe, jak to działa wszystko.

Nirvana sobie poleci. Ja już w sumie obaliłem, jak to się mówi, obaliłem, panie, obaliłem system, a teraz obaliłem jeszcze dodatkowo butelkę szampana, wiśniówkę, obaliłem. O, dziś sobie pozwoliłem i obaliłem. A miało nie być alkoholu i miało nie być używek, miał być zdrowy tryb życia, miała być kasza manna, miał być wyciąg z orzecha czarnego i wyciąg z tej, z czarnuszki i cukier brzozowy. A tutaj takie rzeczy.

Ciekawe, jakby wyglądała cywilizacja rządzona przez dzieciaków na przykład, czyli tak zwana pajdokracja, nie? Albo przez nastolatków. Czy byłoby lepiej, myślicie? Czy gorzej? Mówi się czasami o cywilizacji starców, nie? Timothy Leary się kłania. I jego cywilizacja starców, którzy nas poją alkoholem, wstrętne dziady zmurszałe, które wojny wywołują.

0: Czy mi nie uwłaczają pato streamy? No, uwłaczają troszeczkę. No, sam się dziwię, że to oglądam. No, to jest, jak już mówiłem, jak taki chujowy narkotyk, nie? Którym się uzależnisz i potem oglądasz, a tu mu wybiją szybę, a ten się w gacie zlał, a ten się zesrał. No i tak oglądasz, no bo są jakieś emocje, coś się dzieje. Zawsze to ciekawsze niż jakaś nuda, nie? Furiat się z nami połączył znowu. Witam cię ponownie na antenie. Co powiesz?
1: No cześć, wiesz, hej.
0: Hej.
1: Tak a propos tej myśli, czy stary, czy młodzi, kurczę, blade, bym się zastanowił naprawdę, bo jednak starzy to...
0: Przepraszam.
1: Oni teraz mają do powiedzenia. Niby w tym stylu, w tym w całej tej opcji, w której my egzystujemy, to jednak starzy nie mają nic do gadania. Ale z drugiej strony, to ci młodzi, chuja wiedzą, naprawdę, bo oni nie są wykształceni, oni są, i właśnie to mnie przeraża. Również, wiesz, tak samo jak mojego brata, młodzi ludzie się rodzą, oczywiście ma trójkę i chwała mu za to, ale Boże Święty, pytanie, kiedy dać im telefon do mózgu, czy od razu włączać ich w ten cały wszechświat, który naprawdę jest dla nas, kto to wie, szkodliwy, czy no to już teraz wiesz,
0: No ale to mówimy bardziej o rządach młodych ludzi. Popatrz, jak dzieciaki potrafią być okrutne dla swoich rówieśników i zwykle tak jest, nie? Że w klasie jest zawsze jakaś ofiara, gnębi się, jeden młody gnębi drugiego młodego, że ma gorsze ciuchy, że bidok, że inny czy coś, i to mogłaby być jeszcze gorsza cywilizacja rządzona przez dzieciaki. Nie?
1: No ale wiesz, ale z drugiej strony ta cywilizacja, która umiera, wyobraź sobie, że ja mam, sobie żyję teraz w jakimś tam w domu w Turku, i mam możliwość obcowania z moim dziadkiem, który ma lat 93. Mój tata ma, no i to jest przejebane, że kurwa w jednym domu żyjemy. To najgorsze co może być, kurwa. A dobra, nieważne. Wierzymy. On całkowicie ma inne patrzenie na świat. Bo on oczywiście dostaje książki ode mnie, od mojego brata, czyta książki na temat tego, co zawsze co było, no, za przeszłości. Ale czy on ma, załóżmy hipotetycznie, mój dziadek, jakieś mniemanie o przyszłości? Myślę, że nie. Ja tego kompletnie nie ma. Czy on sobie zdaje sprawę, że są takie rzeczy jak możliwość, załóżmy, zrobienia genetycznego dziecka, po prostu, czyli chodzi mi o in vitro. No nie wiesz, on to mnie słyszy, wiesz, w TVN-ie, bo on jest, nie powiem, że zakochany, ale i tak powiem, że jest po prostu w TVN-ie zakochany. No, tylko i wiesz, TVN to jest jedyne źródło, które mojego dziadka, wiesz, poi, rozumiesz? TVN, no.
0: A powinien oglądać co na przykład? Zamiast tego TVN-u wstrętnego.
1: Ja sam myślę, że wiesz, również bardzo wstrętne jest TVP Info, oczywiście, że tak. Ale jak to zrobić? Kurczę.
0: Może Stasia Michalkiewicza powinien oglądać na przykład.
1: A być może, wiesz co? Ja ci powiem, że dałem ostatnio do przeanalizowania przez jego mózg tą gadkę, którą ty chcesz, widziałeś. Teraz powiem ci, że nie pamiętam, jak się nazywała ta kobieta, która taka siedziała. To było w tym, w Target TV. Kobietka siwa, taka, doktor jakaś, chyba wiesz, o co chodzi. doktor Siwa, która mówi o czymś tam, wiesz, o naszej percepcji, o naszej duchowości i że to wszystko genialnie się łączy, wiesz, z nauką. Tylko że niektórzy naukowcy po prostu nie mogą tego poprzeć w ten sposób. Oglądałeś, na pewno oglądałeś to, bo to
0: kiedyś oglądałem Tagen TV, ale już teraz nie oglądam raczej. Za dużo tam jest takiego, ezoteryki i panów, kurczę, jak się, wyszło mi z głowy, już też jestem śpiący, jak się nazywa ten brodaty jegomość, co wróży z rysunków dzieci i gada o innych cywilizacjach i o tym, że Bóg Ojciec przesyła nam komunikaty z nieba. Pan Owsianko. O, Pan Owsianko.
1: Boże Święty.
0: Tam jest wszystko premium. Niestety, nie posłuchasz nic, jak nie wykupisz premium. Może warto wprowadzić w nocnym radio, że w ogóle nic nie posłuchasz, jak nie wykupisz, nie? No to super, nie?
1: Tak.
0: I ty, ale... wiesz, i niby ci ludzie tacy uduchowieni i tacy, wiesz... wszystko tutaj dajmy dla ludzkości i tak dalej za darmo i rozprowadzajmy tą wiedzę wartą rozpowszechniania i bo warto, a potem nagle tu musisz premium wykupić, żeby cokolwiek posłuchać, no to ja dziękuję bardzo, już sporo, już wydałem więcej na tego Tagen TV niż
1: złoty medal dostał albo złote, wiesz, złote, nie wiem, złote miłosierdzie twoje. Nie, ale dobra, ale wchodzimy w sferę...
0: W siódmą gęstość wchodzimy.
1: Nie, wchodzimy w sferę oceniania kogoś, tak?
0: No właśnie, nie wolno oceniać, nie wolno.
1: warto oceniać.
0: Nie, ale... nie wolno oceniać.
1: Warto oceniać, ale no też warto szydzić i można to dokładnie na sferę zrobić.
0: Furiacie, zaprawdę ci powiadam, kto pierwszy z was tutaj nocników jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci donate'a. Kamieniem, no, we mnie. Kto pierwszy jest bez grzechu.
1: Dobrze. Miły człowieku, miły krawcze. Powiedz mi jedną sprawę. Jeśli masz na to odpowiedź, to będę... Content,
0: no. Słucham.
1: Skąd człowiek powstał?
0: Skąd człowiek powstał?
1: Jezości.
0: A jak tak sobie popatrzysz na jakąś taką deskę, starą dechę, którą wyciągniesz gdzieś tam spod domu...
1: Ale jeśli się ma lekką pokorę, to można wiedzieć, że jest ktoś...
0: Słuchaj, weź takiego kamola sobie wyciągnij gdzieś tam, wiesz, spod swojego tam domku, czy gdzieś tam jakiegoś takiego starego kamola i tam zaglądnij spod spodu i tam zobaczysz tam takie różne robaczki, jakaś pleśń, coś. No to tak to powstało właśnie. Tak człowiek też tak se powstał.
1: Miły Krawczy, ty naprawdę przeszedłeś długą drogę.
0: No, już taki zmęczony jestem.
1: Czy tam kontestacji... Cholerną długą drogę przedłeś.
0: Kąte co?
1: No. No, tam.
0: Długą drogę, no i co?
1: I wreszcie jednak doszedłeś do wniosku.
0: Że to Bóg, że to Pan Bóg, że to nie mogło tak samo powstać, że to musi być Stwórca i wszystkie rzeczy, które nie mieszczą mi się w głowie, takie jak nieskończoność, wszechmoc i tak dalej, to przypiszę to jakiejś spersonifikowanej sile w stylu Pan Bóg i będę się kajał przed Nim, całował Go po stopach niemytych, bo to Pan Bóg. No sorry, no to ja to nie wierzę w takie rzeczy, ale szanuję twoje poglądy, no dla ciebie to jest ważne i tym żyjesz. No,
1: ale byłeś, prawda?
0: Gdzie byłem?
1: Byłeś tam.
0: Gdzie?
1: byłeś tam, byłeś po prostu, wiesz, byłeś człowiekiem, który rozumiał wszechświat. A teraz, jako tako, na chęć swojej pychy lub tego, że Ja chcę znać prawdę, w cudzysłowie. Głębisz się w nicości, no niestety.
0: No tak, no to też jest normalne zjawisko, że będziesz tutaj mówił, że o, byłeś mądry i rozumiałeś wtedy, jak byłeś chrześcijaninem. A no to, bo ty jesteś chrześcijaninem i chciałbyś, żeby inni też byli, no bo to jakby potwierdzi twoje poglądy i umocni cię w twojej wierze i będziesz zadowolony, że przyciągnąłeś do swojej paczki, do swojej bandy, nie, kolejnego człowieka. Ja to rozumiem, no macie wy chrześcijanie wpisane ewangelizację w swoją misję świętą.
1: Nie my, tylko ty. Jesteś taki sam jak ja. I wszyscy ludzie, dokładnie to, to ty sami są. Tylko ty wiesz, nie czujesz, wiesz, że to jest prawda, ale ty to wypierasz, kurwa, na sens swojego, kurwa, myślenia, no. Boże święty, jak ty jeszcze zinterpretować? O Boże, przepraszam. Okay.
0: Mój Boże, jak to powiedział jeden komunista kiedyś, kto to tak powiedział? Mój Boże. No, nie, to jest nie moja bajka, człowieku. Nie moja bajka, man. Jezusek, chytrusek, wiesz, rozumiesz. Jezus, wiesz, mam pewną teorię. Mam, tu cię zdziwię, człowieku. Mam pewną teorię na ten temat. Jezus, wiesz, był grzybem. Po prostu grzybem, wiesz, halucynogennym grzybem.
1: Nie, dobra, ja wiesz, nigdy nie słuchajcie, ale kurwa, skąd to masz? Takie, wiesz, takie cudowne podejście, że masz możliwość naśladowania wielu ludzi. I to jest, kurwa, człowieku, ty to trzymaj. I ty wiesz, mógłbyś zrobić karierę, naprawdę mógłbyś zrobić karierę, ale tego nie chcesz. No może nie chcesz, bo chcesz, nie wiem.
0: No dobra.
1: Ten, który był najlepszy? Niech mówisz. Nie papież. Chuj, nie pamiętam. Wszystko dobrze robisz.
0: Jeden chuj.
1: Dokładnie.
0: Papież.
1: Dobrze. Master of Puppets. Okej. Okay. Czasami schowałeś te leki?
0: Czy co? Czy wziąłem leki? Tak, wziąłem.
1: Czy Metaliki słuchałeś czasami?
0: Aha, Metaliki. Master of Puppets, tak? Ci chodzi. Dokładnie. Po głowie. No, jakoś jest... tak Metallica mnie nie zaczarowała, szczerze mówiąc. Nigdy.
1: Albo Motorhead.
0: O, Motorhead to już troszkę bardziej może.
1: Dobrze.
0: A ty jesteś fanem takiej muzy, tak?
1: Nie, w ten sposób, że po prostu mi to ktoś zarzucił jako starszy człowiek, starszy kolega, mi to, wiesz, w głowę wdał i tego musiałem słuchać. Po prostu musiałem. Każdy ma, nie wiem czy każdy, ale wiesz, zazwyczaj tak bywa, że jest ci mulatem i przybywasz, jesteś jakimś kurwa niziołkiem i masz kogoś większego, którego naprawdę uwielbiasz, nie wiesz, załóżmy, no nie wiem, no, z życia, no z typu, który jest.
0: Anonim pisze, oglądajcie chińskie bajki. O, to się zgodzę w zupełności. Z chińskich bajek dużo mądrości płynie.
1: A ja ci powiem, ten krawcze, że nigdy w życiu nie oglądałem chińskich bajek. Nigdy w życiu.
0: No to musisz nadrobić.
1: Ale czy chińskie bajki to są, załóżmy, ten cały, pamiętam kiedyś, Ta piłka leci, tak? Co to było? To właśnie to.
0: Kopie tam, tygrysi strzał i tam piłka przerozwala bramkę.
1: Ale wiesz, nikt nie tym zainteresowany, nie wiem. Tak samo...
0: No jak można nie lubić?
1: A powiedz mi, Krawcze, czy jako ty, mężczyzna i człowiek, byłeś zawsze, czy kiedykolwiek byłeś zainteresowany silnikiem, kurwa, nie wiem, Ferrari.
2: Jako mężczyzna, no powiem ci, że akurat motoryzacja nie za bardzo mnie interesuje. Bardziej takie, wiesz, stroje, wygląd,
1: mnie również.
2: Seksualność człowieka.
1: To prawda.
2: A nie tam jakieś silniki, a fe, to jest brudne wszystko, wiesz.
1: Dobrze.
2: Nie,
1: dobrze.
2: To fe.
1: Przepraszam. Okej.
0: Chińskie bajki są ważniejsze w życiu niż jakiś Bóg. Tu napisał
1: słuchacz. Nigdy nie widziałem żadnej chińskiej bajki, a znaczy może widziałem, albo a czym się różni chińska bajka od japońskiej bajki?
0: To trudne pytania zadajesz, takie filozoficzne wręcz, wiesz, dotyczące naszej egzystencji tutaj na tym ziemskim padole, to ja aż nie wiem, co powiedzieć.
1: Może na pewno.
0: Aż trzeba przerwę muzyczną chyba zrobić w tym momencie, bo to jest głębszy problem. O tym można by książki pisać po prostu. No to co? No to dzięki za telefonik. Już któryś, piąty, dziękuję. Ale to jest najbardziej aktywny słuchacz, Furiat, w Nocnym Radiu. I za to dziękujemy.
1: Ale z drugiej strony zobacz, że przez całe życie byłem najmniejszym słuchaczem.
0: No, taki mały, wielki słuchacz.
1: Pa,
0: cześć.

To już chyba jest ten czas, kiedy zaczynam czuć znużenie. Wpływ alkoholu też nie jest tutaj bez znaczenia. A nie lubię nadawać, będąc pod wpływem i bełkotać za bardzo. Więc jak czuję, że już słabo rymuję, to z anteny się zdejmuję. Tak więc powoli będę się z wami żegnał. Parę godzinek za nami, godzina druga w nocy, więc idźcie spać, ludzie, w ogóle. Nie chcę mi się z wami gadać, ludzie. Nie chcę mi się z wami gadać. Nie, chcę mi się gadać, tylko już nie mogę. No, po prostu już trochę zmęczony jestem. Późna godzina. Krawiec, piłeś? No piłem, no. Miałem nie pić, a kupiłem sobie jednak szampana. Kupiłem sobie wiśnióweczkę i trochę wypiłem. Dużo fajek zjarałem. Taki jakiś jestem, kurde, znużony, zmęczony, zamulony, rozwalony, rozpieprzony. No, ale fajnie było, nie? Pożarciliśmy sobie, były też tematy głębsze i tak dalej. No, pogadaliśmy sobie na tematy różnorakie. Nasze tutaj nasz tradycyjny Sylwester nocno-radiowy. No i co? Pora iść spać. Pora iść spać. Niech sen przyniesie wam jakieś dobre myśli i fajne... Mi się w ogóle jakieś tak niestworzone rzeczy śnią, że jakieś mam bogatsze sny. No, człowieku, po prostu, wiesz, healthpena kupiłeś i się dziwisz, że po prostu masz sny. No masz. No mam, no. Gdzieś tam healthpen leży sobie i to pewnie on wywołuje te niesamowite wizje senne. Tak to jest. Żegnamy się. Niektórzy pewnie słuchają, będąc już przylepionymi do poduszek i harczą, tam sobie sapią, chrapią i zasnęli, słuchając tej audycji. Tak to jest, no ale taki urok radia. To jest właśnie fajne w radiu, że można sobie słuchać, zasnąć, można sobie chwilę przykimać, potem wrócić do słuchania, a nie jakieś tam top 5 ciekawostek. Dzisiaj słucham jakiegoś youtubera, tam jakieś denerwujące dźwięki co chwilę. Nawet napisałem, człowieku, tego się nie da słuchać. Irytujące dźwięki, co 2 minuty reklama wstawiona. Jak tego słuchać, no? To się nie da. No, dzięki. Dla was też niech będzie dobry roczek, powodzonka. Niech wam się spełnią marzenia, niech się poukłada w życiu fajnie. I całe te.

Cześć, witam was. W spoilerze, którego miało nie być, ale jednak jest. No cóż, dzisiaj obudziłem się i jak to czasem bywa, nie było prądu. Co spowodowało awarię urządzenia, konkretnie konwertera światłowodowo eternetowego, trudne słowo, światłowodowo-eternetowego, ćwiczenie dla logopedy, u logopedy. No, ale no, nie chciał ten internet wstać, w końcu zadzwoniłem do obsługi technicznej, już byłem umówiony na spotkanie jutro czy pojutrze, bo mają zwykle 48 godzin na naprawienie usterki w Neti. No, ale później przyszedł SMS, że kilka godzin później przyszedł SMS, że żeby sprawdzić, bo coś tam dłubali i internet wstał. Tyle, że nie bardzo miałem czas, aby przygotować się jakoś szczególnie. Więc dzisiaj taki spoiler trochę improwizowany i w dodatku o filmie, o którym już wspominaliśmy w nocnym radio, mianowicie Limitless, lub po polsku Jestem Bogiem. Nie mylić z Jesteś Bogiem, uświadom to sobie. Jesteś Bogiem, uświadom to sobie! No, a sobie przypomniałem ten film. Całkiem dobra produkcja. Myślę, że jeśli chodzi o takie kino, które zahacza gdzieś tam o temat substancji, no to the besta. Ale ten film może być fajną podkładką pod dyskusję o kierowaniu swoim życiem, jak to zresztą napisałem na czacie. No, daje trochę do myślenia, myślę. W ogóle chciałem przeprosić tu Zenona, bo dzisiaj on tam wysyłał wiadomości do ludzi, że audycja odwołana, no i tak trochę teraz może mu jest łyso, że jednak jest, tak więc sorry winę tu. No, w sumie mógłbym nie robić audycji, nawet dzisiaj już sobie dać spokój, ale pomyślałem, że jednak wejdę, pogadam, może się coś ciekawego z tego wykroi. A jak nie, to nie. To najwyżej skończę wcześniej trochę. Ale temat, myślę, naprawdę ciekawy, bo oglądając właśnie ten film, zastanawiałem się dzisiaj, czy nie dałoby się, tak jak główny bohater, zwiększyć możliwości

0: części swojego mózgu, nawet bez substancji, albo z substancjami jakimiś. I już w młodym wieku zacząć budować lepiej swoją karierę, swoje życie, cudowny związek, rozwijać się w jednym konkretnie wybranym, bardzo roztropnie, mądrze wybranym kierunku, takim, który da satysfakcję zawodową, pieniądze. I myślę, że to jest jak najbardziej do zrobienia. Strasznie dużo popełniamy błędów w życiu, złych decyzji. Czasem jedno słowo wystarczy, żeby zupełnie inaczej się nasze życie potoczyło. Jedna zerwana znajomość, jedna zła decyzja finansowa, albo takie zwyczajna gonitwa myśli, obawy, różne bariery, które są w nas i które w jakiś sposób pielęgnujemy. I to jest taka kotłowanina, bezcelowa kotłowanina. Ja bym to przyrównał do szamotania się z kimś, no załóżmy, że nasz przeciwnik, z którym się szamoczemy. To jest życie, z którym się bierzemy za bary. No to można się tak głupawo szamotać, bez wprawy, bez znajomości sztuk walki z tym życiem, na podłodze turlać się, ugryźć to życie w rękę, w zadek ugryźć, to życie nam zakłada Nelsona, my się dusimy, kopiemy je w jaja i tak dalej. I czy coś z tego wynika, czy wygrywamy z tym życiem? No nie, no raz to życie nas dominuje, siada nam na twarzy i okłada pięściami po głowie. Innym razem my przewracamy to życie i ono zaczyna uciekać, my je gonimy, potem ono nas goni, no i to tak trwa. A można by bardzo wprawnie, niczym Bruce Lee, się rozprawić z tym życiem i pokonać je i podporządkować sobie. Podporządkować sobie w ogóle cały świat, żeby grał tak, jak chcemy. Żeby grał w naszą grę. O. Tak, jest też serial Limitless, ale ponoć bardzo słaby. Potrzeba pisał, że po 2 odcinkach sobie dał spokój. Ciąg Bolunga pisze, że woli serial z kolei. Ale też dodał, że jest skasowany. Już. No, tak więc widać, że opinie są podzielone. Może tak w 2 słowach opiszę, o czym jest film. Głównym bohaterem jest niespełniony i niedomagający trochę pisarz młody, którego gra Bradley Cooper, dość charyzmatyczny aktor, no ale tutaj przedstawiony jest na początku jako taki bardzo nieradzący sobie z życiem, żyjący w syfie, nie mogący znaleźć weny, rozczochrany, w taniej jakiejś kawalerce mieszkający jegomość, no który tak sobie ewidentnie nie radzi. I pewnego dnia spotyka w knajpce, w jakimś barze, swojego starego znajomego, który wręcza mu tajemniczą pigułkę. No, być może z takim zamiarem, jak to czasami dealerzy robią, przynajmniej na filmach albo w fikcji literackiej jakiejś, że pierwsza próbka za darmo. No, tutaj się dowiadujemy, że ta tajemnicza, przeźroczysta pigułka, którą dostaje Eddie, bo tak się nazywa bohater, to jest jakiś super narkotyk wyprodukowany w laboratorium i no, nasz bohater się broni, nie chce tego brać, nie wierzy w to, że jakaś zwykła pigułka, jakaś piguła, prawda? Co to może być za piguła? Jakaś mieszanka amfetaminy i czegoś tam. no, że to odmieni jego życie. No, ma depresję, nie radzi sobie, jest spłukany i co, łyknie sobie pastylkę i nagle mu się wszystko poprawi. No tak twierdzi właśnie ten napotkany znajomy, że spróbuj, a zobaczysz, co się stanie. Dowiadujemy się też, że jest to bardzo droga substancja, że jedna pigułka kosztuje $800. No to chyba nie ma droższych narkotyków. Ja tam się tak dobrze nie znam na cenach, ale to chyba taki top of the top, nie, jeśli chodzi o cenę. No i w końcu Eddie się daje przekonać, chowa tą pigułkę zapakowaną w nickel bag, w taką torebeczkę charakterystyczną z żyłką zapinaną do kielni i odchodzi, nie myśląc za bardzo o tym, co dostał, bo na głowie ma akurat inne kłopoty, w tym zerwany związek z dziewczyną Melisą, czy tam Lindy, to chyba ta Lindy była, bo to patrzę na obsadę, tak, Lindy. No, Robert De Niro też gra w tym filmie, jakiegoś finansistę wielkiego, znanego. No i Eddie, trochę już taki znudzony życiem, rozczarowany, wkurzony, trochę z nudów sobie tak właśnie bierze i połyka tą pigułkę i dzieje się coś niesamowitego. Czuję, że dostaje jakiejś mocy nadludzkiej. Ta nadludzka moc objawia się tym, no, że po prostu mózg pracuje na znacznie, znacznie zwiększonych obrotach. Jest tutaj przedstawiony, no, taki chyba mit, że wykorzystujemy tylko 20% swojego mózgu. Słyszałem, że to nie do końca prawda. No, a tutaj nagle mózg zaczyna pracować na takich obrotach, że jest 100%, w 100% wydajny. Zmienia się percepcja, bohaterowi zaczyna widzieć. Jest to fajnie, fajnie są pokazane te różne fazy. Świat zaczyna być widoczny trochę jak widziany przez obiektyw 360. Czyli tak jakby woreczek strunowy, tu podpowiedź. No, może być i woreczek strunowy. Jak bohaterowie amerykańskich filmów, widziałem, sobie coś biorą od dealera, coś niekoniecznie dozwolonego prawem, to proszą o Nickelback. No i co? Eddie spotyka żonę właściciela kamienicy, czy tam mieszkania, które wynajmuje, zalega oczywiście z czynszem. I wtedy zaczyna działać już w pełni ta pigułka, którą połknął. To się nazywa, to ma swoją roboczą nazwę NZT. I to NZT sprawia, że Eddie doskonale radzi sobie, już nie jest taki zahukany, już nie daje na siebie krzyczeć tej pani, która się domaga zapłacenia czynszu, tylko owija ją sobie wokół palca i zagaduje ją fenomenalnie. Szybko rozmowa idzie w takim kierunku, że Eddie, widząc, co ta kobieta ma w swojej torebce, jaką książkę, domyśla się, że pisze ona jakąś pracę, chyba sprawa. Pomaga jej w tym, lądują razem w łóżku. No, okazuje się, że nagle staje się trochę takim nadczłowiekiem, staje się bardzo czarujący, wygadany, super inteligentny oczywiście. Ze wszystkim sobie świetnie radzi. Potem, kiedy już wchodzi do swojego mieszkania, zaczyna pisać książkę, której nie mógł skończyć. Od dawna się z tym męczył. A tutaj nagle w jeden dzień ma taką wenę, że pisanie idzie mu jak spłatka. Oczywiście wydawczyni, nie wiem, czy można tak mówić, wydawczyni po feministycznemu. Wydawczyni jest oczywiście zachwycona, wszystko zaczyna się powoli układać. Eddie wkręca się w robienie hajsu, gra na giełdzie, inwestuje, szybko pomnaża pieniądze, ale idzie mu to bardzo, no, za wolno. Jak nie mamy jakiegoś kapitału na start, no to to takie trochę to trochę to za wolno idzie, nie? I popełnia chyba największy błąd w swoim życiu, bo pożycza pieniądze od ruskiego gangstera. No i wiadomo, jak to się może skończyć. Eddie potem jest tak wkręcony w pracę, w zarabianie, w poznawanie nowych ludzi, poznaje ludzi z wyższych sfer, z którymi wyjeżdża gdzieś do pięknych, do jakichś fantastycznych miejsc, spędza sobie miło czas, no ale zapomina o tym gangsterze. Gangster potem się oczywiście przypomni. No i przez przypadek jedna z tych pigułek, no bo nie wspomniałem, że Eddie potem oczywiście wraca do swojego kumpla, od którego dostał próbkę. Kumpel zostaje zamordowany, Eddie, w ręce Eddiego wpada cała paczka tych pastylek, stąd ma zapas duży. Sorry za spoilery, no ale audycja się spoiler nazywa. No i potem oczywiście, kiedy gangster zdobywa jedną tą pigułkę, jako że lubi takie dziwne rzeczy, różne pigułki, tablety, dragi, chyba ma jakąś przeszłość ciekawą, no to gangster szybko, no cwany gangus ruski, kiedy połknął pastylkę, szybko zrozumiał, że to jest coś niesamowitego, no i ściga potem głównego bohatera, chce więcej tego. Więcej nie będę wam opowiadał, bo może jeszcze ktoś nie widział i po tych kilku spoilerach postanowi jednak zapoznać się z całością i dowiedzieć, jak to się wszystko skończyło. No i właśnie, i możemy się zastanowić teraz nad sensem tego filmu, nad pewną wizją, która tutaj jest przedstawiona, mianowicie taką, że jakaś substancja może sprawić, że będziemy o wiele, wiele bardziej efektywni, że będziemy podejmowali racjonalne, sensowne bardzo decyzje, właściwe decyzje po prostu, że rzeczy, które oglądamy, które widzimy dookoła siebie. Kurde, coś ostatnio, jakoś mi się język plącze. Brakuje słów, plącze mi się język. Może jakbym spróbował sobie takiej tabletki, to zrobiłbym się bardzo wygadany i robiłbym takie audycje, że ludzie by słuchali z rozwartymi gębami. No ale cóż, jestem tylko trochę takim gostkiem, który może przypomina właśnie głównego bohatera. Taki niespełniony pisarz w depresji, który sobie nic nie radzi, mieszka w taniej norze i zalega z czynszem. To ja właśnie, to ja. Przydałaby mi się taka tabletka. Ciekawe, czy wy byście spróbowali, nawet wiedząc, że będą jakieś efekty uboczne, że się od tego uzależnicie, że będziecie może potem cierpieć, jak tego zabraknie. Czy byście się zdecydowali spróbować takiej cudownej pastylki, która was mocno podkręci, sprawi, że nawet obejrzane wcześniej filmy kung fu, karate, gdzieś te informacje zostaną w waszej głowie i będziecie nawet się potrafili bić nieźle, odtwarzając sobie różne techniki z filmów, różne chwyty, różne zasady, które usłyszeliście, nawet gdzieś tam wam przeleciało, jednym uchem wleciało, drugim wyleciało, ale zostało to gdzieś w głowie. I czy przeglądaliście sobie filmiki na YouTubie o samoobronie? Wszystkie te informacje skumulowane gdzieś tam w sytuacji kryzysowej, kiedy ktoś was atakuje przy przystanku autobusowym, czy tam na dworcu, czy w ciemnej uliczce, no to odtwarzacie to ze swojej głowy i potraficie się nagle bić całkiem też nieźle. No już nie mówiąc o tym, że macie świetny plan na życie. Oczywiście no, też bohater z kolei grany przez De Niro, czyli taki już starszy pan, finansista, który z kolei na wszystko musiał sobie zapracować. On mówi w pewnym momencie, że do naszego Ediego, no ty szpanujesz tutaj i popisujesz się jak małe dziecko funduszem inwestycyjnym. Masz jakiś tam dar niesamowity, a ja musiałem na wszystko zapracować, chodzić na spotkania, jakieś na imprezy charytatywne, poznawać odpowiednich ludzi, piąć się powoli na szczeblach kariery i tak dalej, i tak dalej. Na wszystko musiał sobie zapracować ciężką pracą, jak ja to pięknie mówię dzisiaj, po prostu... Tak, można zwolnić, proszę bardzo. Śmiało, śmiało. No i można by też się zastanowić, czy... No, nie wyobrażacie sobie czasem, że cofacie się do lat młodości, że macie znowu czas na wszystko. Czas, aby odpowiednio zająć się swoim rozwojem, żeby się na przykład lepiej nauczyć języka angielskiego i już nie bagatelizować tych kursów, które zafundowali wam rodzice. No, ja miałem na przykład takie zafundowane przez mamę kursy języka angielskiego, które trochę zlewałem. Uczyłem się, ale mógłbym się uczyć dużo lepiej. Dziś znałbym świetnie język angielski. Nocna zmora się dodzwonił, ale już mu tutaj połączenie siada. No, to jest problem trochę, bo coś czuję, że będzie znowu zanikało. Raz będzie go słychać, raz nie. Wybaczcie, ale jak się okaże, że ktoś dzwoni i ma takie bardzo słabe połączenie, to niestety będzie trzeba się rozłączyć i no, trzeba zadbać o to, żeby mieć ten internet i zasięg, żeby się nie przemieszczać, żeby znaleźć sobie jakiś kącik, żeby tam nic nie zagłuszało. Powiedzmy też, że jako młody dzieciak nie rezygnuję z lekcji judo, na którą tam się zapisałem i szybko się zniechęciłem, bo to była już taka grupa zaawansowana, robili tam po 50 pompek, znali już jakieś techniki, no a ja taki dzieciak, co to nic nie potrafi i strasznie długo musiałbym nadganiać. Nie znalazłem w sobie takiej determinacji i takiej... jak to powiedzieć, no, wytrwałości, determinacji, zawzięcia, różnie można to nazwać. Halo, halo, czy teraz się słyszymy? Halo, halo? Kurde, no, zadzwonił i się chyba od razu rozłączył. To ja zadzwonię. No hej, hej, hej. Słyszymy się? No niestety, widzę, że coś, jakaś tutaj kamerka jest. Wyłącz może kamerkę, to będzie mniej transfer żarło i może będzie lepsze połączenie i w ogóle się będziemy słyszeć przynajmniej. Halo?
1: Słyszysz się?
0: Słyszę cię, ale bardzo kiepsko, wiesz, chyba nie pogadamy, bo tak co, to, zrywa, przerywa, halo, a teraz, teraz?
1: Ja cię słyszę dobrze, a ty nie?
0: No, wiesz, zobaczymy.
1: Może po twoje wrócę z trasy, bo mam słaby zasięg.
0: No, tak będzie lepiej, jak będziesz miał lepsze warunki, to zadzwoń, wtedy może.
1: Trzymajcie się tymczasem.
0: No hej. Z kolei zajmowanie się sztukami walki, ćwiczenie jakiegoś judo, karate, na pewno człowieka też bardzo tak wzmacnia, nie tylko fizycznie, ale i psychicznie. Więc też od tej strony życie by się pewnie potoczyło, znaczy w związku z tym też życie by się potoczyło inaczej. Nauczyłbym się może bardziej dyscypliny, wytrwałości i innych fajnych cech. To z kim się kumplujemy duży ma wpływ na nasze życie. Wybieramy sobie na przykład znajomych, z którymi się fajnie bawimy, z którymi są świetne imprezy, to ja miałem takich znajomych, A co jakbym się na przykład kumplował bardziej z ludźmi, takimi, wiecie, z dobrych domów? Miałem też takich kolegów, na przykład w klasie, po których było widać, że rodzice ułożyli im już plan na życie, że zadbają o to, żeby przeszli dobrą edukację, żeby ojciec zakładał jakąś tam knajpkę na osiedlu, jeździli dobrym samochodem. Widać było, że to jest trochę inna rodzina, taka niż większość z nas maluczkich, że co prawda też mieszkają w jakimś bloku, ale już zaczęli sobie tam w pewnym momencie budować dom. Ten stary zabierał syna na tenisa. No i nawet coś mnie tknęło i jakiś czas temu sprawdziłem, jak tam się potoczyły losy niektórych. Znaczy sobie tak to po prostu podsumowałem. Coś tam w internecie znalazłem, coś wiedziałem. Z kimś tam jeszcze jakiś kontakt był. No i tak sobie zastanowiłem się, komu jak życie wyszło, kto jest teraz kim. Kim był kiedyś, kim jest teraz. No i oczywiście nie trzeba być Sherlockiem, żeby się domyślić, jak to się potoczyło. Kolega ten z dobrego domu został jakimś tam dyrektorem w jakiejś firmie samochodowej, jakiś tam starszy dyrektor od czegoś. Kolega, który był z takiego skromnego, no tak żył skromnie, miał rodziców raczej ubogich, bo ojciec jakiś tam prosty robotnik, matka się domem zajmuje, no i tak zawsze im czegoś tam brakowało. No to gdzieś tam rozwozi pizzę, no, ale może też jest szczęśliwy, może ma rodzinę, dom i się tam dzieci się cieszy. No to tak to jest w życiu, nie, że rodzice mają w ogóle duży wpływ, nie? Ale sami też moglibyśmy na przykład tak się wszyscy śmieją z tych różnych technik programowania samego siebie, nie? Jakieś NLP, jakieś techniki samorozwoju i tak dalej, że to takie głupie, nie? A ja myślę, że to może nie być takie głupie, bo możemy po prostu się właśnie odpowiednio zaprogramować, żeby być bardziej efektywni, żeby być bardziej przedsiębiorczy, żeby lepiej sobie układać plan na wszystko. Niektórzy ludzie, którym tego nie wpojono za młodu, nawet za bardzo nie układają sobie żadnych planów. Po prostu tak żyją, no tak jak ja prowadzę audycję, improwizują sobie trochę bardziej, a nie realizują jakiś plan. Też miałem kiedyś kolegę, który nie był specjalnie zamożny, ale bardzo chciał mieć Porsche i dowiedziałem się, że po latach on sobie to Porsche jakoś załatwił, znaczy składał je, kupował jakieś części, składał jakieś zamienniki, no i w końcu sobie zrobił to Porsche, nie? To są właśnie ludzie z planem, którzy sobie coś napiszą na kartce, powieszą na ścianie, napiszą sobie właśnie jakiś swój plan, jakiś swój cel, zwizualizują go sobie w postaci właśnie takiej karteczki, którą sobie oprawią w ramkę. No to pewna taka projekcja już tego, co w głowie, bardziej niż coś, co sprawia, że faktycznie zrealizujemy ten plan. No ale to jednak też ma wszystko znaczenie. No, są pewne substancje, które nas przeprogramowują. Czy to będzie LSD, czy amfetamina, która na przykład, no, wiadomo, narkotyki to zło i w ogóle radio wyjęte spod prawa do niczego nie namawia i tak dalej, i tak dalej. Ale prawda jest taka, no, nie bądźmy naiwni, nie powielajmy jakichś bajek znanych z głupawych filmów z lat 80. To zabawne w ogóle, że na przykład w latach 80. robiono dużo takich bajek dla dzieci, w których się pojawiał zawsze odcinek, jak to była seria, poświęcony właśnie temu, jak złe są narkotyki. No ale to zawsze było jakoś tam pokazane po dziecięcemu, że no jest jakaś sobie planeta, na której mieszkają bohaterowie, jest jakiś mały Billy, w którego ręce wpada jakaś roślina dziwna i on to próbuje i wszyscy mówią, nie próbuj, bo się rozchorujesz, on próbuje i potem się rozchorował i takie... No, wiecie, taka propaganda trochę, bo tak naprawdę substancje działają w bardzo różny sposób. Można to lepiej kontrolować, można mniej. I może... I rzucę taką kontrowersyjną myśl, że może ktoś, kto ułożył sobie jakiś plan na to ćpanie, zaopatrzył się w dobrej jakości jakieś substancje, używał ich do tego, żeby w sytuacjach kryzysowych jakoś wzmocnić swój mózg. No, mówi się o studentach, którzy się uczą na amfetaminie, dzięki temu nie męczą się tak bardzo i tam siedzą dzień, noc i się uczą, nie, na tej amfie. No, więc to jakoś pomaga i sprawia, że lepiej idzie koniec końców ta nauka. Oczywiście wszystko ma swoją cenę. I potem może się ktoś uzależnić i tak dalej i mieć kłopoty z tego powodu. Albo no, ma potem zejście, zgon, jak mu mija faza i tak dalej. No, ale uważam, że może jeszcze kiedyś będzie taka cywilizacja, która będzie na przykład zupełnie inaczej podchodziła do tego. Może bardziej trochę w stylu nowego wspaniałego świata, Brave New World, gdzie narkotyk o nazwie Soma jest wszechobecny i jest czymś, co wręcz państwo to wspiera, produkuje i wszyscy ćpają tą, nie? Tą somę. Zrobienie sobie, można sobie terapię zrobić jakąś właśnie z grzybów czy z jakiegoś kwasa i nagle zdać sobie sprawę z tego, jak zobaczyć rzeczy takimi, jakimi są naprawdę, a nie takimi, jak nam się wydają, nie? Czyli takie substancje, które bardzo mocno zwiększają szczerość, powiedzmy, ze samym sobą, robią nam czyściec pewien w głowie. I to bywa bolesne, ale może nam dać dużo do myślenia i może sprawić, że zaczniemy inaczej patrzeć na życie. No oczywiście teraz już to, co powiedziałem, może być uznane za nakłanianie i więzienie i gleba i tak dalej, a ja tam się nie boję, ja chcę mówić to, co myślę, a nie jakieś... a nie jakieś pierdolenie. Baśniowe terapie, czego dealer ci nie powie, Timothy Leary, potrzeba, tutaj rzuca hasło. Oczywiście te wszystkie przestrogi, też w nich jest trochę prawdy, no można sobie nie poradzić z nałogiem, uzależnić się od fajnego stanu, od stanu, w którym jesteśmy trochę bardziej, w którym świat jest trochę bardziej, o wiele bardziej. To jest to słowo bardziej na przykład, nie? Albo lepiej, bardziej, albo mniej czujesz, albo czujesz tylko to, co fajne. Pewien taki filtr, albo jesteś bardzo, jak byłeś nieśmiały, byłeś słaby, to nagle stajesz się silny, nie? Nie chcę być maleńki, chcę być wielki. No ale zawsze jest tam, zawsze gdzieś tam się czai ta pułapka, na którą trzeba uważać. A też pewien zdrowy rozsądek zostaje przytłumiony, kiedy nasz organizm się domaga czegoś, kiedy całym sobą czujemy, że czegoś nam brakuje, więc może być też, możemy już sobie tak łatwo nie poradzić, może nam się na początku wydawać, że poradzimy sobie z jakąś substancją, a nagle się okazuje, że no nie bardzo to idzie i po prostu tak bardzo tego brakuje, że znikają zdrowy rozsądek, znikają obawy, że przegniemy, że coś nam się stanie, że przesadzimy, że zniszczymy sobie organizm, po prostu ten organizm cały się domaga. Mózg się domaga, ciało się może domagać. To zależy też, czy uzależnienie psychiczne, czy fizyczne. Ale potrafię sobie wyobrazić takiego bohatera, który ma na to wszystko dobry plan, ale do tego trzeba mieć dużą siłę woli i być bardzo ogarniętym. Tylko pytanie, no, czy człowiek bardzo ogarnięty, taki, który ma siłę woli mocną, to czy on będzie ćpał na przykład, nie? I wspomagał się ciągle jakimiś substancjami, takimi, które zwiększą jego wytrzymałość, czy możliwości mózgu. Albo no, takimi, które mu po prostu sprawią frajdę, że będzie się czuł fajniej. No może niekoniecznie, bo zawsze jest to jakaś atrapa, jakieś coś, co nam... No czy różnie można na to patrzeć, nie? Też ludzie mają tak biologicznie, sądzę, różne skłonności do używek w różnej, różna jest ta skala, różna jest ta siła.
2: Niemra donate na złość cienkiemu D25 zł.
0: Niemra, coś mi tu... Donate na złość NKiemu. Niemra. No, wczoraj mieliśmy nową słuchaczkę, Anitę, która powiedziała, że w Niemczech... Mój mózg teraz się przełącza. Czekajcie, łyknę sobie tabletkę. O, czuję, jak mój mózg zaczyna pracować. Wczoraj dzwoniła nowa słuchaczka, która jest także obecna w uniwersum NKiego. Przedstawiła się, że mieszka w Niemczech. Stąd teraz być może pseudonim Niemra. I na złość NKiemu widać, może chciała mu pstryczka w nos dać, ponieważ coś powiedział, co jej się nie spodobało. Dlatego postanowiła wesprzeć donatem Krawca, którego słucha od niedawna, ale wie, że Enki też słucha. Łyknąłem sobie pigułkę i mi się dedukcja włączyła. Dedukcja 100. dziękuję bardzo. Jak znam życie, to coś popieprzyłem i niezupełnie tak to jest. No, są wśród nas też ludzie, którzy są uzależnieni od różnych substancji, ale takich, które nie są powszechnie uznawane za narkotyki, tylko no, po prostu tak tego nikt nie nazywa, ale działanie jest takie, a nie inne. To mogą być jakieś leki psychotropowe, to mogą być, to może być alkohol, nawet takie głupie fajki dostępne w każdym sklepie, no to też jest narkotyk i to dosyć mocno uzależniający. Ciężko wyjść z nikotynizmu. Są ludzie, którzy palą 3 paczki dziennie, to już są tacy narkomani, mocno uzależnieni od tych papierosów. Dlaczego palą? Bo nie tylko dlatego, że organizm bardzo się domaga nikotyny, po prostu to się stało rytuałem. To się stało... Człowiek jest istotą rytualną i po prostu się przyzwyczajamy do tego, że trzymamy coś w palcach, że zawsze jak siadam do komputera i zaczynam pracować, to wyciągam sobie papieroska na przykład, czy coś i... No, ale nikt na papierosy nie mówi narkotyki. No ale tak skupiając się może znowu bardziej na tej idei wspomagania się jakimiś substancjami po to, aby lepiej swoim życiem pokierować, no to chyba to trochę można między bajki włożyć, wydaje mi się. W tym filmie Limitless, Jesteś Bogiem, jest przedstawiony narkotyk, który jest naprawdę wyjątkowy. To ta przeźroczysta, tajemnicza pigułka, no to... To nie jest coś takiego, co znamy z życia, nie? To nie jest psychodelik, to nie jest jakaś marihuana, heroina, LSD, cokolwiek, grzyby. To jest zupełnie co innego, coś, czego raczej nie ma, z tego co wiem. Chyba, że o czymś nie wiem. Może ktoś zna taką substancję, która zwiększa bardzo mocno możliwości naszego mózgu, ale przypuszczam, że chyba nie ma czegoś takiego w realu. Chyba bym o tym słyszał. I no, wiem, że jest popularny od pewnego czasu także w Polsce. Jest popularny tak zwany microdosing LSD, czyli raczenie się bardzo małymi dawkami, ale dość regularnie. No, tym właśnie popularnym kwasem, nie? LSD. I ci, którzy tak robią, a znam takie osoby, twierdzą, że bardzo im to w życiu pomaga, że nabierają innego spojrzenia na życie, że są bardziej efektywni. Może to taka trochę namiastka tego właśnie NZT, znanego z filmu. Adaptogeny, pisze Turtle Polska. Byte Eater, którego tu pozdrawiam, widzę na czacie jest, nagrał chyba audycję całą o używkach jakąś. No, a czego on nie nagrywał, to już tyle tematów się pojawiło. Przypuszczam, że jak przeszukacie sobie nasze archiwum na stronie nocneradio.pl, to znajdziecie tam, filtrując sobie, wybierając kategorię proste zwierciadło albo epicentrum, znajdziecie coś takiego. Jakąś audycję, która bardzo konkretnie już opisuje działanie różnych rzeczy. Właśnie, mam tu na stole dwa narkotyki. Piwko i papierosek. Bez tego nie ma audycji. Chyba miałbym zły humor, jakbym prowadził bez tego. Jakbym nie miał teraz papierosów kupionych, nie miałbym tego piwka. No, piwka może mniej, to jakoś spokojnie, sobie po prostu kawki się napił, ale bez tych papierosów przypuszczam, że byłbym podenerwowany. Skupiałbym się bardziej na tej potrzebie właśnie zapalenia. Nie potrafiłbym się skoncentrować tak dobrze. No, z tą koncentracją to różnie ostatnio bywa, ale pisze Dawid, jest taka tabletka, jest to modafinil. Biorę go od kilku miesięcy. Potrafi zdziałać cuda. No, ciekawe. Aż sobie zapiszę. Zobaczymy, co to za cudo. Modafinil. A to na receptę? Czy co, gdzie to? Jak to? Gdzie to? Co to? Etam jest na antenie. Cześć, Etam.
3: Jestem.
0: Tak, jakoś tak na początku cię słychać jakiś z przesterem, tak. A może teraz będzie lepiej. Halo, halo?
3: Nie, niemożliwe. Ja mówię bardzo cicho w tej chwili i wyraźnie, więc.
0: Tak, tak, ja się śmieję, bo często jak dzwonisz, to na początku jest takie. Jakieś takie dziwne, jakby się coś tam dostrajało, a po chwili już jesteś okej z głośnością, nie?
3: To ten dostrajacz FBI, co kupiłem z demobilu. Z demobilu dekoduje ci komputer, ale to nieważne. Nie przejmuj się, nie zdradzę nikomu. W każdym razie zdradziłem już, ale nie zdradzę, co tam jest. Natomiast z limity, ten film w ogóle ja go oglądałem chyba z kilkanaście razy, bo mi się bardzo podoba. W ogóle taki rodzaj tabletek to jest dostępny w markecie. On się nazywa Sesja, nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, od sesji studenckiej. Natomiast wielu ludzi w czasie wojny, szczególnie wielu ludzi znanych, może nie dowódców, ale powiedzmy premierów, brało amfetaminę jako taki środek, który pozwalał zachować trzeźwość myślenia. To jest coś takiego jak kawa, tyle tylko, że nie ma tych efektów ubocznych, czyli nadciśnienia nie wywołuje. Nie? Nie wiem, czy kiedyś miałeś okazję wziąć metamfetaminę czy amfetaminę, obojętnie. Podobno efekt jest taki sam. Ja w życiu, szczerze mówiąc, nawet liścia marihuany nie żułem. Natomiast
0: tego się raczej nie żuje. No kiedyś tam, wiesz co, z tymi rzeczami mam nieduże doświadczenie, tam próbowałem tylko, wiesz, trochę i to piguły były, które są taką mieszanką różnych rzeczy, jakby w tym też amfetaminy. A tutaj pisze Dawid, modafinil brał twórca tego filmu i owa substancja posłużyła mu jako pomysł NZT. No to ciekawe. Muszę się zainteresować tematem.
3: No, zgadza się. Jeszcze było coś takiego, co się nazywa, jak sama nazwa wskazuje, przyspiesza impulsy międzyneuronowe, to jest speed po prostu. Tak, to też jest to jedna z tych substancji, tyle tylko, że ona działa bardziej podobno euforycznie, bo moja wiedza jest czysto teoretyczna, co kiedyś czytałem na forach ludzi, którzy różnych tam używek szukali w Polsce dostępu do nich. No i oczywiście śmietanowcy, ale to wiadomo, nadtlenek azotu, czyli gaz rozweselający, ale po nim też można podobno tygrysy widzieć i kolorowy telewizor czarno-biały, nie?
0: Mhm. No, czytam sobie o modafinilu. Organiczny związek chemiczny, lek o działaniu stymulującym używany w leczeniu narkolepsji. Zmniejsza senność wywołaną pracą zmianową lub bezdechem sennym oraz jako środek pobudzający. Lek ten nie ma działania narkotycznego w przeciwieństwie na przykład do metylofenidatu. Czyli to co, można sobie normalnie kupić. I tutaj widzę tytuły jakichś stron. Modafinil lepszy niż amfetamina. No kurczę, ciekawe.
3: Mają na myśli przez efekt narkotyczny jeszcze, bo to różnie jest rozumiane. Może to być to, że nie uzależnia, tak? Tylko i wyłącznie, a może być to, że działa właśnie psychotycznie jakoś.
0: Tak, tu piszą, że jest nie do końca jeszcze zbadany, ale biorą go i piloci, i Barack Obama nawet też. Ale skutki uboczne pozostają jeszcze jakąś tam niewiadomą. Nie jest to do końca, wiesz, jeszcze rozgryzione chyba. No ciekawe.
3: Ale powiem ci, że ja jestem na przykład bardzo, że tak powiem, jakby to nazwać, mój organizm łatwo się uzależnia. Kiedyś opowiadałem wam o 2 tygodniach alkoholizmu, które przeżyłem. Zresztą na polecenie kardiologa, żeby zastąpić leki alkoholem. I w ciągu 2 tygodni wpadłem w uzależnienie takie, że wypijałem 0,5 litra wódki. Natomiast również zauważyłem tutaj mi od zwyczaju wprawdzie furiat nasz, bo to dzięki niemu przestałem pić kolę. Znaczy ją nadal piję, ale ją piję bardzo, bardzo rzadko. Że tak powiem, raz w tygodniu sobie pozwolę na 1,5-litrową kolę, nawet się zrymowało, ale już przestałem. Natomiast takie rzeczy jak kawa, chociażby, ja na przykład kawy w życiu nie piłem do momentu, kiedy nie spróbowałem takich mieszanek. Można kupić gotowe, firma Nestle produkuje takie gotowe mieszanki, 2- lub 3-składnikowe kawy na raz, to znaczy to jest taka saszetka jak gdyby, nie? I powiem ci, że mój organizm się domaga tego po prostu, jak ja zacząłem to pić. Piję 2 razy dziennie, powiedzmy, taką kawę gotową, czy ewentualnie w formie mrożonej, to teraz mój organizm się domaga i ciężko jest bez tego wytrzymać, mimo że ja nie jestem człowiekiem, który wymaga podnoszenia ciśnienia, nie? Mhm. Także odradzam, jeżeli ktoś nie czuje takiej potrzeby, żeby się budzić jakoś tam rano, bo są tacy, wiem, że którzy bez kawy to nie będą funkcjonować. Ja mogę funkcjonować, ale odradzam absolutnie, bo można się naprawdę od tego uzależnić. I po co? I po co wam to teraz? Ja muszę się odzwyczaić od tych saszetek, nie?
0: Hydroksymaślan. To znowu jakiś donejcik, dzięki Sławek. Hydroksymaślan, to nie słyszałem. Kurczę, jakbyśmy tutaj się wszyscy wiedzą swoją podzielili. No tam wiesz, kawa, to tam wiesz. Bardziej mnie zainteresował ten modafinil, ale nie widzę, żeby on był dostępny pod tą nazwą. Myślę, że pod innymi nazwami chyba można to kupić. Widzę, że nie jest to taka tania rzecz. Chociaż 90 kapsułek za 159 zł, no to nie jest majątek. Widzę, że tutaj właśnie opisują...
3: Tyle kosztuje chyba takie feminizowane.
0: Poprawia pracę właśnie mózgu, piszą. Pozwala stać się bardziej inteligentną osobą. A jednak bardzo dużo w życiu zależy od naszej inteligencji, bo właśnie te podejmowane decyzje, to w którym kierunku pójdziemy z jakimś projektem, z jakimś przedsięwzięciem, czy się z kimś spotkamy, jak wypadniemy na tym spotkaniu, to wszystko jest związane z inteligencją, która ma duży wpływ na naszą jakąś tam charyzmę. Dziewczynom się czasami podobają faceci, którzy na przykład nie są jacyś mega urodziwi, ale podoba im się inteligencja tego faceta i to, że można z nim sobie ciekawie pogadać. No i też może się to stać, może to sprawić, że jakiś będzie ciekawy związek.
3: No właśnie, co to za sztuka mieć furę piękną, być wysokim, przystojnym, mieć jeszcze do tego wielkiego fiuta i być elokwentnym i ładnym. sztuka, i żeby panienki leciały, sztuka być brzydkim, zaniedbanym, zarośniętym, mówić o pierdołach i żeby się zainteresowały panienki. Nie, to jest dopiero sztuka. Także ładnym być modelem to żadna sztuka. A co do tych niewidzialnych tabletek, znaczy przeźroczystych tabletek, bo przeźroczyste, to takich przeźroczystych uzależnień dzisiaj mamy bardzo dużo, bo to są uzależnienia, które powstały na przykład. Ja jestem uzależniony od komputera. W zasadzie nawet słyszałem kilka dni temu takie stwierdzenie, syndrom odłączenia. Że młodzież, która są ci smarty, którzy ciągle w telefon patrzą i tam klepią w tego monolita swojego w łapie, to słyszałem, że właśnie już dużo ludzi ma coś takiego, że gdyby zapomniało telefonu ze sobą, to o matko, nie? Nie wiem, czy my już też nie zaczynamy powoli do takiej grupy należeć.
0: No to jest takie dosyć, wiesz, oczywiste tutaj, nie odkrywasz żadnej Ameryki, że dzisiaj jesteśmy uzależnieni no, od telewizji, od internetu, no to nic takiego w sumie ciekawego. Widzę tutaj, że ktoś nawet użył nazwy NZT do obrandowania swoich pigułek. Suplement diety, wyjątkowe działanie, jakie zapewnia kluczowy składnik. Modafinil właśnie ten. Tylko tu jest napisane FL Modafinil, który w aktualnej wersji zastąpił Modafinil, czyli to taki Modafinil Plus. Kurde, może sobie sprawię takie NZT i widzę, że nawet tutaj w środku być może są nawet takie, nie do końca widać, ale właśnie takie przeźroczyste kapsułki też. No, ktoś ewidentnie jedzie tutaj na marce filmu.
3: Ja myślę, że NZT, czyli nocno-radiowcy zależni także. Bo tutaj jest taka grupka pewnie ludzi, która siedzi ciągle. Przynajmniej jak ja spoglądam na czata i widzę, że niektórzy są od 24 godzin zalogowani na czacie, to są tacy, którzy mają ten syndrom połączenia z nocnym radiem też.
0: No jest jakieś takie uzależnienie od słuchania radyjek. Na pewno. Ludzie się często domagają. Nawet bywa, że się robią nieprzyjemni, jak nie ma. Na przykład.
3: No co zrobisz? No widzisz, dawkujesz bez, że tak powiem, bez recepty i bez opamiętania, to potem się nie dziw właśnie, dlatego ja się boję otworzyć własną platformę, bo potem, wiesz, będą czekać i kurde mieć pretensje jeszcze, nie? Że tego, że tutaj się człowiek nie pojawi, a na przykład jak mu się nie chce, nie? A mi się często nie chce czegoś robić po prostu. Jak muszę, nie? Bo jak nie muszę, to wtedy mi się bardzo chce. Nie?
0: Dawid pisze, jeśli chcesz poczuć się jak bohater filmu, to zastosuj połączenie trzech substancji. Modafinil, noopept i biotrapil. Biotrapil. Niestety, to co piszecie na czacie przypuszczalnie zniknie, bo... Ostatnio nie wiedzieć czemu znika czat, nie odtwarza się ponownie na audycjach, znika, nie ma go. I...
3: Nie ma potem, nie ma możliwości odczytywania YouTube'owego oczywiście, nie?
0: Tak, YouTube'owego czata i nie wiem z czego to wynika, bo sprawdzałem wszystkie ustawienia, YouTube się po prostu psuje i... Zenon mówił, że na jakimś forum się ludzie o to dopytywali, to nie było w ogóle odpowiedzi ze strony YouTube'a, tak jakby sami nie potrafili sobie poradzić być może z tym, albo może jest jakaś taka niepisana zasada, że jak nagrania są bardzo długie, powiedzmy właśnie 5 godzin, 7 godzin, to ten czat jest wyłączany, bo tam za dużo informacji czy coś do zapamiętania, nie wiem. No, trzeba będzie może jakieś śledztwo zrobić. No ale tutaj ciekawe rzeczy piszecie, właśnie ta mieszanka. Modafinil, noopept przez 2O, noopept i biotrapil.
3: Ja jestem ciekaw, czy wielu ludzi, których my tam jakoś podziwiamy w mediach, czy w polityce na przykład, nie wspomaga się jakimiś substancjami, które są znane i udostępniane tylko im przez na przykład, powiem to słowo, służby, służby narkotyczne, no, jakieś takie specjalne, i oni są tacy wygadani, nie mają stresu przed dużą grupą ludzi. Wydawałoby się, że te teksty są złożone, mimo że to jest improwizacja, że one są przygotowywane, a wcale nie są. Może coś takiego jest, tylko dla prostego luda to nie jest dostępne.
0: Znaczy to też jest dość jasne chyba dla wszystkich i nie jest to żadną tajemnicą, że gwiazdy, różne celebryci bardzo dużo ćpają różnych, przeróżnych rzeczy i są przez to takimi gwiazdami, które przez moment bardziej lśnią niż inne, takie supernowe trochę, no i rozbłyskują, a potem się zapadają i marnieją. I stąd różne problemy gwiazd, myślę, rozwody. Może to mieć związek, że ci właśnie piękni, cudowni ludzie, których oglądamy, weseli, uśmiechnięci, to są naćpani często czymś. Nie wiem, chyba co druga gwiazda coś tam ćpie. Ilu pisarzy znanych doznawało wielkiej inspiracji właśnie biorąc jakieś środki. To jest to trochę takie tabu, taka tajemnica Poliszynela bardziej, że najfajniejsze dzieła, najfajniejsze utwory muzyczne, najzdolniejsi muzycy, pisarze, aktorzy to mieli do czynienia z czymś tam.
3: Być może, żeby stworzyć coś ciekawego, nie można być takim do końca normalnym w większości tego słowa znaczeniu, nie? Czyli nie można być jak większość. Musisz mieć jakiegoś hopla, nie? No my go mamy bez tego, no przynajmniej ja, bo ty jednak jesteś trochę używkowcem, jak się sam przyznałeś, butelczyna i papieroski są obok, nie? No ja na przykład nie potrzebuję tego, aczkolwiek na przykład jak się napiłem, to tak no powiedzmy 200, bo 200 mi wystarczy, żeby się poczuć lżej i tak bardziej ho-ho, nie tak lekkim, to na przykład bardzo chętnie bym pieniądze wydawał, których normalnie na głupoty, których normalnie bym nie ruszył na takie rzeczy po alkoholu, nie? No, bo to człowiek zawsze się wyluzuje i jakoś to będzie, nie?
0: No, po alkoholu człowiek się robi odważniejszy i różne hamulce znikają, stąd alkoholicy często się dopuszczają różnych niecnych czynów, a to jakieś złodziejstwo, a to gwałt. No tak to jest u pijaków, że te hamulce są o wiele słabsze i jest taka głupkowata odwaga też, nie, że nie boisz się wystartować tam do silniejszego i tak dalej. No to zgubne jest, albo gdzieś się wspinasz się gdzieś, możesz zlecieć, głupi rejsę rozwalić. Alkohol to jedna z najpodlejszych używek, myślę.
3: Takich, nie polecam, no, prawda? Nie polecam.
0: Tak, no ja też piję, bo tak no z braku laku trochę, można powiedzieć.
3: Piję, bo jestem, nie? Wielki filozof to powiedział. Piję, bo jestem.
0: Ale muszę się zainteresować tym NZT. To zachęcająco to wygląda. Zanim nasz wspaniały rząd zakaże. Chociaż tego rodzaju substancja, środek, mi się wydaje, że to jest dobry kandydat na zostanie taką właśnie somą, czyli takim narkotykiem, który będzie legalny właśnie i wszechobecny i ludzie się będą tym raczyć i nikt nie będzie cię za to ciągał gdzieś tam po komisariatach sądach.
3: Córy tutaj stoi. Córcie, jesteśmy na antenie. Miałaś kiedyś coś do czynienia z narkotykami? Nie miała. No wszystko, co rozumieją przez narkotyki. No marihuanę rozumieją błędnie przez narkotyk. O, no to widzisz, to
4: ja
3: jesteś...
4: Nic nie czułam.
3: Nic nie czułaś?
4: Nie.
3: No widzisz, no to jesteś odporna.
4: Ja nic nie.
3: Ty załatw mi kiedyś, bo ja w życiu nie paliłem. Tylko takąś dobrą, co? No widzisz,
0: ojciec, ojciec, fajny ojciec do córy. Curuś, załatw mi tą marihuanę. Tą.
3: No to kiedyś załatwiałam im, jakby były niepełnoletnie, trochę alkoholu, żeby nie musiały po żulach się prosić i tam dopłacać, no to teraz pora na rewanż, nie? No, czy ja bym nie chciał ryzykować, gdybym nawet miał możliwość kupienia od kogoś, bo ja się nie znam. Podejrzewam, że tam są jakieś różne rodzaje i lepiej ten towar mieć od kogoś, kto jest, że tak powiem, w temacie, nie? Zaufany, niż palić nie wiadomo co. No to ten kolega, to jak to powiedz, że tak dla ojca jednego skręta.
0: Dla tatusia. No, ale to za pierwszym razem faktycznie jest często tak, że nie działa właśnie za pierwszym razem i dopiero za drugim. Niektórzy mają za pierwszym razem z kolei zgon, taki zgon, że bardzo

0: do czynienia z narkotykami, a dostał prawdziwy narkotyk, nie, czekaj, morfinę w formie plastra wchłanianą przez skórę, to był mój tato. On wtedy zapadł na półpaśca, miał strasznie bolesnego tego półpaśca i nic nie pomagało. I lekarz zaproponował morfinę w plastrach, żeby przyklejać na to miejsce, gdzie był ten straszny ból. No i mówi, że opowiadał, bo był sam w domu, jak sobie zaaplikował. I zaraz do nas dzwonił, żeśmy z maturą lecieli szybko do domu, bo mówi, że miał dziwne wrażenie po prostu, że wyszedł z siebie, stanął obok i patrzył na siebie, jak patrzy w lustro na siebie samego, nie?
1: Po prostu, no to jest ciekawe zjawisko. No to by wskazywało, że te stany właśnie wyjścia z ciała, niekoniecznie musi to być coś takiego mistycznego, co nam zaraz ma udowadniać, że istnieje dusza, bo przeżywają to ludzie właśnie podczas śmierci klinicznej, tylko że jest to zdolność mózgu po prostu, odtworzenie najbliższego otoczenia. Trochę tak na zasadzie snu, że nie jest to takie dokładne super odtworzenie, tylko nasza świadomość jest na tyle zaburzona, że nie zwracamy uwagi na to, że to ta symulacja stworzona w naszej głowie, że widzimy siebie z perspektywy trzeciej osoby, no, że ona nie jest taka super dokładna, my sobie z tego nie zdajemy sprawy i potem jak się przebudzimy i wraca nam lepsza świadomość, to wydaje nam się, że doświadczyliśmy czegoś naprawdę niesamowitego i w pewnym sensie doświadczyliśmy, tyle że no może to być taka naturalna zdolność, no skoro mózg potrafi wygenerować sen, postacie w tym śnie, bohaterów, którzy mówią do nas coś, my rozmawiamy z nimi, no to też i takie rzeczy potrafi, no to jest dosyć dobry komputer.
0: No tak, no jak patrzył w lustro, to też tak pomyślałem, że może właśnie mózg wyrenderował, tylko że z innego rzutu jak gdyby, nie? Ten obraz odbicia w lustrze i że widział siebie z boku, patrzącego na siebie w lustrze, nie? No, ale no mówię, no jest człowiek poważny, on wtedy ojciec miał z 70 parę lat, no to nie wymyślał mi przecież, nie? Tych rzeczy, to absolutnie wiarygodne dla mnie zeznanie, że tak powiem. No, natomiast ja sam też miałem efekt OB, ale nie wiem, czy to nie było czasami, bo to ten taki moment przebudzenia się, nie? Czy to było rzeczywiste, czy nie. Natomiast z opisów, które czytałem, to było OB, nie? Czyli wyjście takie przynajmniej częściowe, a potem z powrotem zassanie się do własnego ciała, nie? No, ciekawe doświadczenie, muszę powiedzieć. Jak masz na przykład takie poczucie, że kończyny twoje, poruszasz kończynami, robisz jakieś ruchy, ale one się nie ruszają, nie? Po prostu tylko ty czujesz, jakby się poruszały, ale ich nie widać, nie są płasko położone. I to nie był sen, bo ja po prostu natychmiast po tym, już po powrocie, normalnie mogłem ruszać rękami, nogami, nie?
1: No. Dobra, dzięki za telefonik. Może ktoś jeszcze zadzwoni.
0: Dobra. Słuchaj, ja się rozłączam, przewietrzam antenę w takim razie.
1: No dobra, dzięki, hej, hej, trzymaj się. Ciekawym efektem może być też kompresja czasu w naszej głowie. Tak się zastanawiam, czy jeśli mózg nie pracuje szybciej, to czy po prostu automatycznie nie następuje taka kompresja czasu, nie? Że czas płynie dla nas wolniej. Takie żyjątka jak mucha, które mają świetny refleks, ciężko muchę trafić, no to dla takiej muchy inaczej płynie czas trochę. To w ogóle fajna zdolność, nie? Możemy lepiej ogarniać jakąś sytuację. Jak często jest tak, że kiedy się z kimś konfrontujemy, rozmawiamy z kimś, kto nas zaczepił, kto ma do nas jakieś wąty, z jakimś sąsiadem, czy tam napastnikiem, wtedy jest taki efekt, jakby mózg nie nadążał nasz. Po prostu gdzieś tam te nasze siły przerobowe, ta moc obliczeniowa zostaje przeznaczona na różne inne rzeczy. Włącza się alarm jakby i no tam adrenalina, różne rzeczy. Myślimy może niekoniecznie tak klarownie, włączają się różne instynkty, nie wiem, no tak zgaduję trochę, ale tak czuję po prostu, nie, że spada mi na pewno IQ mocno i

0: często po takiej rozmowie tego typu z kimś czuję, że mogłem wiele rzeczy powiedzieć zupełnie inaczej, że mogłem inaczej zareagować, bardziej sensownie, mogłem być bardziej skuteczny i pluję sobie w brodę, że czegoś tam nie powiedziałem, coś o czymś zapomniałem, nie wyłożyłem dobrych argumentów, nie zgasiłem tego drugiego. I tutaj na pewno się opłaca nauczyć takiej kontroli, żeby emocje nie brały, żeby nie było tak, że emocje biorą górę, nie? Tylko spokojnie i nie bać się dać sobie trochę czasu na odpowiedź, nie odbijać tego ping-ponga tak od razu, ciach, ciach, ciach, ciach, ciach, tylko tak spokojnie namyślić się chwilę. Może to nawet dobrze zrobi w takiej sytuacji, bo nasz oponent, on zobaczy, że my jesteśmy spokojni, że się nie boimy, bo po człowieku widać strach, kiedy on szybko zaczyna mówić, kiedy mówimy szybko, jesteśmy lekko tacy podenerwowani, inaczej głos brzmi, napinają się mięśnie trochę, przybieramy inną postawę i tak dalej, nie? Więc jakby wyrobić sobie taką umiejętność, żeby w sytuacji kryzysowej, w sytuacji niebezpieczeństwa, zagrożenia, aby zachować ten spokój, no to już jest bardzo dobry skill, myślę. Myślę, że to bardzo może zwiększyć nasze szanse na osiągnięcie sukcesu. Jak się o coś spieramy, to na spokojnie, przychodzimy z jakąś reklamacją, nie? To na spokojnie, dzwonimy gdzieś na jakąś infolinię, coś załatwić się, o coś tam awanturować, to właśnie się nie awanturować, tylko na spokojnie, nie spieszyć się. Często się może pojawia taki strach, że jak szybko czegoś nie powiemy, to gdzieś tam, to ktoś nam przerwie, już nie będzie czasu, żeby to powiedzieć, takie różne lęki, obawy. No, a film oceniam wysoko, ten, o którym dzisiaj mowa, wysoko pod względem aktorstwa, efektów, fajne są efekty właśnie. Kiedy Eddie zaczyna pracować, pisać tą swoją książkę, kiedy robi, ma jakieś rozkminy, jak to się mówi, pojawiają się takie różne ciekawe efekty. Z nieba spadają złociste literki, czy kafelki na suficie zamieniają się w takie panele, jak na jakiejś giełdzie, gdzie się gra, nie? Gdzie coś tam się wyświetla, jakiś komunikat, bo te kafelki się tak obracają. Nie wiem, jak to się fachowo nazywa. No, zakapior Gennady, ten ruski gangster, też fajna postać, niezły taki cwaniak, zakapior, bandzior, bez żadnych skrupułów, zły do szpiku kości. Dobry film. Naprawdę fajny. No ale ciężko, żeby kiepski był film, jak gra w nim Robert De Niro. No ale też, jak mówię, serial, z kolei serialu nie widziałem, ale jest różnie tutaj oceniany. Niektórym się podoba, innym nie. Film Limitless. Jestem Bogiem po polsku. No i co tu jeszcze można powiedzieć? No, możecie dzwonić. Trzeba sobie dodać Nocne Radio do kontaktów albo po prostu wybrać, jak już mamy. No i ciekawi mnie, co wy myślicie. Może się wypowiecie na przykład w temacie takim, czy też macie takie odczucie, że można było swoim życiem pokierować inaczej. Gdybyśmy dokonywali lepszych wyborów, gdybyśmy byli lepiej zorganizowani. Lepiej zorganizowani, lepszy mieli plan na to wszystko, bo w ogóle spora część tego naszego życia to tak nam przecieka przez palce, nie? Dużo improwizacji, dużo nerwowych ruchów, a chciałbym się cofnąć. A dziś mam takie już takie obawy, że już trochę za późno, już jest ten wiek zmarnowanych dużo różnych szans, a to nie jest tak, że tych szans jest nieskończona ilość, no i tak dalej. Cześć, Ciągu.
1: Witam.
0: No, witam.
1: Witam, witam.
0: Witam.
1: Zupełnie w ogóle nie rozumiem tej strasznej oceny tutaj ze strony potrzeby serialu Limitless. On był po prostu zupełnie inny i jeżeli ktoś się nastawił, że będzie dokładnie to samo co w filmie Limitless, no to mógł się faktycznie rozczarować i to bardzo, ponieważ serial jest właściwie serialem kryminalnym, takim proceduralnym, tylko wykorzystującym tą formułę, że właśnie ten główny bohater bierze NZT, nie?
0: Mhm. A czyli to więc... ty mówisz, że dobry serial, czyli tak w skrócie, kim tam jest ten sam bohater, czy inni bohaterowie? No mówisz, że jest co
1: pojawia innego. Pojawia się ten bohater, a. którego gra, jak on się nazywał?
0: Już ci mówię. Eddie Mora się nazywa bohater, a gra go Bradley Cooper.
1: No właśnie, i tu on się pojawia, ale on już się pojawia jako polityk. Mhm. Zaczął działać w polityce, kandyduje. Generalnie rzecz biorąc, jest grubą rybą, że tak powiem. I główny bohater jest jakimś totalnym przygrywem życiowym i niejako przypadkiem, podobnie bardzo jest to rozegrane jak w filmie, że dostaje tą tabletkę i tak dalej, potem wplątuje się w tą całą intrygę, znajduje trupa jakiegoś i tak dalej, potem go bodajże FBI goni. No troszeczkę inaczej się to rozgrywa, ale zaczyna się bardzo podobnie. I Bradley Cooper tutaj odgrywa taką rolę, że daje temu głównemu bohaterowi serialu daje środek, który pozwala mu brać to NZT, dlatego bo chce, żeby podawał mu informacje, które zdobędzie w FBI, nie? I generalnie na tym się to wszystko rozgrywa, ale główny bohater pomaga agentom po prostu rozwiązywać sprawę i to jest takie, wiesz, w koncepcji takiego niby uzdolnionego geniusza, który pomaga, czyli taki klasyczny schemat Sherlock Holmes i te klimaty, nie?
0: No to już mi się trochę nie podoba też właśnie.
1: No właśnie, i to mogłoby się nie podobać. I ja nie lubię takich koncepcji, od razu mówię. Mimo tego serial mi się bardzo podobał. Tylko, wiesz, no, nie miałem po prostu co oglądać. Nie byłem przekonany na początku, bo widzę, że to już jest procedural, że idzie w dokładnie ten sam schemat co milion seriali, tylko jako pretekst jest tutaj tabletka, którą bierze.
0: No
1: że on nie jest... trochę debilem, ale zaczyna brać tą tabletkę, już jest nad geniuszem. FBI myśli, że on jest po prostu odporniony na NZT, a nie, że dostaje ten specyfik, który mu pozwala brać NZT i go właśnie do tej pracy wykorzystują. Ale, co mnie przyciągnęło do tego serialu i dlaczego do niego nie odpadłem? Bo później serial zaczyna się tą koncepcją bardzo bawić, jest taki autoironiczny, troszeczkę śmieje się ze swojej schematyczności, jest masę nawiązań do różnych filmów i seriali, więc no oraz niektóre sceny tutaj wprowadza komiczne, główny bohater, który sam sobie zostawia nagrania siebie na NZT, który mówi mu do siebie nie nad NZT i tu się rozgrywa jakiś totalnie odjechany dialog między nimi, właściwie gdzie oni nawzajem zaczynają sobie zostawiać wiadomości, więc jest to dużo fajnych pomysłów. Niekoniecznie może się spodobać cała koncepcja serialu, ale pomysły były naprawdę bardzo fajne.
0: Aha, w ten sposób. No to mi nawet trochę zachęciłeś, że dużo takich fajnych trików, patentów, pomysłów... Dla których podkładką jest to NZT, a ten wątek detektywistyczny i wątek super detektywa to nie jest jakoś tam, nie przeszkadza to.
1: Mi nie przeszkadzało przynajmniej. Znaczy, no wiadomo, no, te seriale tego typu zdążyły się już przejeść, one są takie trochę cheesy już dla nas raczej w tej dobie obecnych seriali. I ten serial troszeczkę się nie wstrzelił w czasy, że tak powiem, bo już zaczynały powstawać zupełnie inne serie i te właśnie serie tego typu się zaczynały przejadać, więc myślę, że dlatego został skasowany, że zwyczajnie nie trafił w czas swój, nie?
0: KG Bierut pisze, tak się składa, że chrześcijaństwo opiera się w dużej mierze na pewnym muchomorze, Amanita muscardia. Przewija się on na wielu świętych obrazach. Nawet Mojżesz lubił sobie ciachnąć. No, jak kapitan Tomek kiedyś nagrał audycję, w której była mowa o tym, że postać Jezusa Chrystusa to jest w pewien sposób taka personifikacja właśnie grzyba, no to ludzie się klepali tam ze śmiechu po udach i zaśmiewali się z tego i... Ale może to niekoniecznie jest takie głupie właśnie, bo no co w tym takiego głupiego, że to właśnie jakaś substancja mocna, psychoaktywna mogła sprawić, że ktoś miał inne zupełnie spojrzenie i włączył się w nim taki rewolucjonista, który postanowił zreformować mocno to, co było, judaizm i tak dalej. Miał do tego odwagę, determinację, odpowiednią percepcję, przemyślenia i że miało to, że ten grzyb miał bardzo duże znaczenie w tym wszystkim, nie?
1: Wiesz, no, teorie są różne. Jest też teoria, że rzeczy, które są opisywane w Biblii, wynikają z zatrucia sporyszem, więc no, znów grzyb, więc no, gdzieś tam się te teorie wokół grzybów widzę krążą wokół grzybów o działaniu jakimś tam psychoaktywnym czy trującym po prostu i działającym tak na nasz mózg, ale ty uważaj z takimi teoriami, bo cię tam furia namierzy i cię spali.
0: Tak, bardzo łatwo przewidzieć reakcję wszystkich głęboko wierzących tutaj słuchaczy, tych, dla których to chrześcijaństwo jest ważne, bo to jest takie w ich mniemaniu umniejszające całej tej wierze, religii, że co, to z narkotyku się wzięło, tak? Nie będzie czegoś takiego, tu gadania, że to Jezus narkoman, pierdol się krawiec, no i taka będzie reakcja niektórych na pewno, w większości. A ja bym tak... niekoniecznie może do tego podchodził. To, że ktoś był pod wpływem czegoś, to nie umniejsza całej sprawie, czy nie sprawia, że pewne prawdy, mądrości stają się mniej prawdziwe, czy mniej mądre.
1: No, Indianie temu podejściu by, myślę, się bardzo dziwili, że co? Przeszkadza wam, że coś się wzięło z narkotyków, tak?
0: No, czy nagle, jak się dowiadujemy, że jakiś pisarz, który napisał książkę świetną, która nam się bardzo podobała, świetnie nam się czytało, była dla nas mądra, nagle się dowiadujemy, że on ćpał i że pod wpływem jakiejś ćpaki to on napisał, to co, od razu książka do kosza, nie? To strasznie głupie.
1: Spalmy wszystkie obrazy Witkiewicza, czyli Witkacego, który po prostu lubił sobie eksperymentować z narkotykami. Nie, no, ja właśnie nie podchodzę tak do tego, że o, jak coś z narkotyków wyszło, to od razu straszne. W ogóle mam dość takie liberalne podejście do używek, o ile są używane w taki sposób, jak powinny być, czyli nie są nadużywane, bo zawsze będzie to zły miało skutek. Jednak trzeba wiedzieć, z jaką substancją mamy do czynienia, ile jej brać, w jakich warunkach ją brać, bo to jest bardzo ważne, dlatego, bo warunki mogą zmienić zupełnie działanie substancji. Ale co jest ważne, jeżeli chodzi o sam film i serial i to całe NZT i nootropy, o których tutaj mówiliście, to, że trzeba zdawać sobie sprawę, że wiesz, wstrzymaj konie z tym takim wierzeniem, że nootropy nie dadzą ci nie wiadomo co, bo tak naprawdę nootropy nie działają w jakiś mega wyraźny sposób.
0: No to jest jasne też, nie?
1: No więc ten efekt filmy, będzie na pewno znikomy.
0: Filmy zawsze mocno przejaskrawiają i no, czy film by był ciekawy, gdyby to tylko tak lekko działało i z opóźnieniem dużym byśmy pół filmu czekali, aż coś go tam ting, tknie.
1: Czekam, jak ktoś zrobi parodię i zrobi Jestem Bogiem, jakby wyglądało naprawdę. No. To był bardzo nudny film. Ale no, bo wiesz, bo niektórzy jak czytają właśnie o nootropach i już się tak podjerają, o będę inteligentniejszy i w ogóle, a tak naprawdę poprawi ci to troszeczkę koncentrację, szybkość dochodzenia do pewnych kwestii, a inteligencji ci wcale nie poprawi. tylko jakieś efekty, efektywność twoją co najwyżej, i to nie w jakimś znacznym stopniu, bo żeby poprawić twoją inteligencję, to substancja musiałaby poprawić twoją neurogenezę, czyli w ogóle wytworzyć ci dodatkowe neurony. No. A to troszeczkę niemożliwe.
0: A jakby zwiększyć siłę tych impulsów elektrycznych w naszej głowie?
1: No to nadal mózg jest ograniczony do pewnego działania na pewnych obrotach, no. Wiesz, bo to cała gadka o tym, że to zwiększa inteligencję i tak dalej w Limitless wychodzi z tego, że oni wychodzą z tego mitu, że mózg działa w jakimś tam procencie możliwości swoich, a to nieprawda, mózg działa w 100% swoich możliwości.
0: No właśnie, tylko dla niektórych to 100% to jest mniej niż dla kogoś 100% może też.
1: No jasne. Może być tylko interpretacja zaburzona pewnych impulsów ze względu na przykład na niedobór pewnych substancji i tak dalej. Możemy poprawić troszeczkę samą przewodność, możemy poprawić odbiór przez mózg różnych impulsów i tak dalej. I tyle. To jest naprawdę niewiele.
0: No taka odwrotność Alzheimera, nie? Gdzie ta przewodność chyba się właśnie zmniejsza na skutek tam białek osadzających się wokół połączeń neuronowych. Jakoś tak to było. I po prostu ten mózg tak się jak taki samochód, któremu brakuje mocy, bo coś tam ktoś włożył banana do rury wydechowej.
1: Samochód to jest dobre tutaj porównanie, bo można by było powiedzieć, że właśnie branie pewnych substancji, które poprawiają działanie mózgu, to jest takie troszeczkę nasmarowanie tego mechanizmu. I tyle. Mechanizmu nie zmieniasz.
0: Ale słuchaj, no taka zwykła słabiutka marihuanka, no to przecież potrafi sprawić, że nagle masz wenę zajebistą. Oczywiście po latach używania to nie działa już tak jak na początku, gdzie mówisz, wow, ale mam wenę, nie? Ale zaraz będę tworzył, wow, ile pomysłów. Tylko oczywiście mało z nich zrealizujesz, bo ci się nie będzie chciało i będziesz się skupiał na pomysłach samych, a nie na realizacji. No, ale to bardzo potrafi zmienić pewien mechanizm kojarzenia różnych rzeczy ze sobą. Nagle myślimy i jakby tak odnajdujemy nowe ścieżki, dotąd nieznane, tajemnicze. Wcześniej szliśmy taką wytyczoną drogą asfaltową, a tu nagle znajdujemy jakieś w krzaczorach dziwne ścieżki, którymi nigdy nie szliśmy. No to Nawet taka słaba marihuana ma tak duży wpływ. No, pamiętam, jakie miałem wrażenia po zażyciu grzyba jakiegoś takiego mocnego w Amsterdamie. No to w ogóle taki trochę zgon, bo całe życie mi się jakby zwizualizowało bardzo mocno różne decyzje, różne błędy w życiu popełnione i tak dalej, i tak dalej. Nie było to przyjemne, ale potem stwierdziłem, że to było bardzo oczyszczające.
1: No dużo osób biorących psylocybinę, czy właśnie grzybki psylocybinowe właśnie tak to opisuje. A psylocybina jest w ogóle ciekawą substancją, ale to może na inną audycję, bo jeżeli chodzi o poprawę działania mózgu, to może niekoniecznie. Jeżeli chodzi o marihuanę i wenę związaną z marihuaną, to z marihuaną jest pewien problem i z podobnymi substancjami jak THC, że owszem, może wpłynąć wenotwórczo, masz ciekawe pomysły, ale potem jak na trzeźwo na to spojrzysz, to niekoniecznie będzie miało dla ciebie sens. To troszeczkę jak jeszcze bardziej hardkorowo, jak na kwasie coś piszesz, no.
0: Tak, tylko że te pomysły też mogą mieć różne zastosowanie i na przykład jak ktoś wymyśla scenariusz do głupiej komediowej kreskówki typu Rick i Morty, to przypuszczam, że takie głupkowate pomysły to właśnie one zawsze będą jakoś tam się nadawały. Zresztą przypuszczam, że autor scenariusza no to mocno ma kontakt z różnymi tam rzeczami, bo są różne takie podteksty i mrugnięcia okiem w tym filmie. Na przykład Rick w pewnym momencie mówi, to wszystko trwało krócej niż faza po szałwi. No, to szałwia to taka mało znana w sumie rzecz, znaczy mało znana, no taka nie tak znana jak marihuana czy grzyby. Szałwia wieszcza, no po tym jest bardzo dziwny stan, taki mistyczny.
1: Swojego czasu, póki jeszcze w Polsce nie była wpisana na rejestr substancji zakazanych, to była popularna.
0: No i te gnoje, te chuje zapyziałe, te dziady po prostu wódczane, przepite ryje, no musiały zabronić oczywiście, bo to nie ma, żeby sami się bawita, innym nie dajeta, no to nie wiem, ja po prostu pierdzę na nich z pogardą ogólnie rzecz biorąc i nie będę im życzył śmierci, jak niektórzy tam lubią na przykład. O, ostatnio a propos używek, słucham sobie pewnej audycji o spiskach i rzeczach niewyjaśnionych. No, są różne media, te złe wilki, ale jest ich bardzo mało i jedni zbankrutują, na palcach jednej ręki można policzyć i to niektórzy zbankrutują, inni się zapiją na śmierć. Tak trochę to wziąłem do siebie, to chyba o mnie znowu chodziło, że się zapiją na śmierć, no bo kto inny, o kogo tu mogło chodzić, jak tak na palcach jednej ręki, te złe wilki, no to i się zapije na śmierć. Znacie jeszcze kogoś, kto pije podczas prowadzenia audycji?
1: Ja słucham tylko od nocnego radia, więc ja to nie odpowiem. Jeżeli chodzi w ogóle o... Wiesz, alkohol mógłbyś jednak troszeczkę odstawić. To jest jednak przytyk, który powinien wziąć jako dobra rada bardziej.
0: No, nie przeczę. Trochę nadużywam ostatnio, chociaż przyznam się, że piję głównie jak do was gadam w radio.
1: Najpierw przez leki, potem już po prostu przestałem pić prawie zupełnie i jakoś, wiesz, nie przeszkadza mi to zupełnie, tym bardziej, że ja generalnie rzadko brałem jakiekolwiek substancje poza kofeiną, kiedyś gdzieś tam marihuanę, ale nic poza tym zbytnio. A obecnie raczej, o czym zresztą już gdzieś tam kiedyś mówiłem, yerba mate, która jest zresztą pełna różnych substancji, inozytolu, teobrominy, kofeiny i tak dalej. Te wszystkie substancje wzajemnie sprawiają, że to działanie jest zupełnie inne niż działanie kawy. Czyli jesteś napędzony, ale nie zmęczony, nie masz tego takiego dziwnego zmęczenia, jak jest po kawie, jak opadnie kofeina, jest wręcz przeciwnie. W przypadku yerba mate, która ma więcej inozytolu oraz więcej gdzieś tam witamin, może być nawet taki efekt troszeczkę jak po joincie. I to jest ciekawe.
0: A jak byś widział taki świat, w którym, powiedzmy, wszyscy się raczą czymś, co przypomina to NZT i wszyscy ludzie są bardziej inteligentni, ich mózgi pracują wydajniej, są błyskotliwi, efektywni w pracy i tak dalej?
1: Na początek bym powiedział, że ja bym widział... nie widziałbym w ogóle, żeby powstało coś takiego kiedykolwiek. Jeżeli już, to jako jakiś neurowszczep, że tak powiem, cyberbankowo, który gdzieś tam poprawia możliwości naszego mózgu, ale to raczej jeszcze długo, długo, chociaż są prace oczywiście nad różnymi neurowszczepami, które gdzieś tam poprawiają możliwości mózgu, ale na razie raczej jest to nakierowane na osobę z jakimiś brakami w działaniu mózgu, a nie dla normalnych osób. No ale gdzieś tam Elon Musk zapowiada, że w tą stronę będą iść. Jak bym widział? No kurczę, no ciężko to przewidzieć. No zresztą, czy jakby wszyscy coś takiego mieli, to cokolwiek by się zmieniło?
0: No tak, chyba tak, jednak tak. No niby, no. Niby jak wszyscy... To faktycznie jest takie odczucie, że się nic nie zmieniło, no bo wszystko się zmieniło. To takie filozoficzne trochę. zagadnienie się z tego robi, no ale ja myślę, że jednak by to miało bardzo duży wpływ na kształt naszej cywilizacji, na to, jak ze sobą się komunikujemy, jak osiągamy sukces w życiu, jak udaje nam się zrealizować różne plany, no i skoro wszyscy by zaczęli mieć, wszyscy by się w takim stanie znaleźli, no to cała cywilizacja by też w górę poszło.
1: Znaczy, chodzi mi o to, że jeżeli by to tylko jakkolwiek poprawiało, rozszerzało działanie naszego mózgu, no to ci, którzy już są bardzo inteligentni, no być może by jeszcze bardziej inteligentni, więc to by się wszystko tylko przesunęło w górę. No, no ale tak mi się wydaje.
0: Naukowcy by i różni ludzie nauki by wymyślili różne ciekawe, wiesz, urządzenia,
1: no jasne,
0: ułatwiające nam życie.
1: Mogłoby to przyspieszyć wiele procesów, które obecnie trwają bardzo, bardzo długo. Jasne, inaczej wyglądałaby klasa średnia i nie wiem, być może znikłaby klasa najniższa, ale czy na pewno, no wiesz, w przewidywaniach naszych zawsze wydawało nam się tak, będzie tak i tak, a gdy wnioskujemy na podstawie jakichś swoich wyobrażeń, a się potem okazuje, że jest zupełnie inaczej, że rzeczywistość nas tak naprawdę potrafi zaskoczyć, ponieważ nie przewidujemy pewnych kwestii. Jesteśmy na tyle ułomni w przewidywaniu, że jakiegoś tam aspektu potrafimy nie wziąć pod uwagę, a ten będzie bardzo istotny. I z tego powodu będzie coś zupełnie inaczej wyglądać, niż sobie założyliśmy.
0: Też można zadać sobie pytanie, czy wzrost inteligencji by jakoś poszedł w parze ze wzrostem moralności. Moglibyśmy mieć takich geniuszy zła, żeby rozpieprzyli tutaj całą tą cywilizację. Wpadliby na takie pomysły, na jakiś zamach terrorystyczny, na zaszkodzenie innym, żebyśmy się nie pozbierali, nie? No oczywiście po drugiej stronie byliby stróże prawa i różne tam osoby, które by temu przeciwdziałały, też byliby bardzo inteligentni, no ale to raczej mogliby sobie nie poradzić już z tymi geniuszami zła. Pytanie też, jakby zareagowała ekonomia i gospodarka na to, że wszyscy odnoszą nagle sukces, dużo zarabiają, świetnie im idzie gra na giełdzie i rozbijają kasyno, nie?
1: No mogłoby zabraknąć miejsca na coś takiego, to jest fakt. Do tego, no dobrze, że to poruszyłeś. Nie pomyślałem o tym, że faktycznie wszyscy inteligentniejsi oznacza też inteligentniejsi mordercy i ogólnie przestępcy. To fakt. To jest taka właśnie pułapka. I też właśnie pytanie, czy wszyscy mieliby do tego dostęp w takim wypadku. Bo zazwyczaj raczej historia nas uczy, że no dość późno te szaraczki dostają dostęp do różnych technologii.
0: Jest taki znany terrorysta i anarchista, powiedzmy, tak go nazwijmy, Teodor Kaczyński, który właśnie słynął z tego, że był bardzo inteligentny. No i przez całe lata nie mogli go namierzyć, bo doskonale wszystko przygotowywał. Mimo że odrzucił cywilizację i żył sobie w jakimś domku, gdzie nie było nawet prądu, to tak wszystko przygotowywał, te swoje materiały wybuchowe, te bomby, które rozsyłał później, że no był nie do złapania. I dopiero go wsypał jego brat, bo Teodor Kaczyński w pewnym momencie postawił warunek, że skończy z zamachami, jak zostanie opublikowany jego manifest w jakimś znanym dzienniku. No i tak się też stało i rozpoznał go jego brat po stylu pisania tego manifestu.
1: Już nie pamiętam historii Teda Kaczyńskiego. W ogóle morderców, których tych takich inteligentnych morderców troszeczkę było w historii, zazwyczaj właśnie wpadali na jakieś głupocie totalnej, czyli widać, że nawet inteligentna osoba no nie wszystko przewidzi, typu na przykład sprawdzenie samochodu, bo się nie zatrzymał do kontroli i tym podobne rzeczy. No, tak to wygląda. Nawet najwięksi przestępcy, nawet najbardziej przemyślane przestępstwa, no, sypały się na głupotkach.
0: No, to prawda.
1: A jakby mogli przewidzieć te takie głupotki właśnie dzięki jakimś neuroszczepom, to co wtedy? No, nie jestem pewien, czy jestem czy chcę taką wizję przyszłości.
0: Świat się w ogóle robi coraz bardziej taki skomplikowany, złożony, pełen niuansów. Im dalej sięgamy w tył, tym wydaje się taki prostszy, nie? Taki właśnie kamienny bardziej, nie? Taki monument z kamienia, a dzisiaj to taki dom, w którym jest szkło, metal, dużo różnych materiałów, urządzenia, kable przez to idą. I tak jest ze wszystkim. I ludzie się robią bardziej skomplikowani. Stąd też problemy psychiczne, myślę. Kiedyś ludzie byli bardziej odporni na jakieś choroby psychiczne. Praca, wojna. A ja myślę, że tak. A czemu myślisz, że nieprawda?
1: Myślę, że nie, ze względu na to, że historia chorób psychicznych oraz źródła historyczne mówiące o chorobach psychicznych sięgają o daleko, daleko hen, starożytność i tak dalej. I wcale nie widać, żeby się cokolwiek zmieniało w tym aspekcie. Każda teraźniejszość ma swoje problemy i swoje skomplikowanie. Wcale nie dzieje się tak, że jest bardziej skomplikowanie. To nam się tylko wydaje, jako ci patrzący w przeszłość z tego monumentu, w którym aktualnie jesteśmy. Nie znamy wszystkich faktów i się wypowiadamy, że o, wtedy to było tak prosto i w ogóle. No to nieprawda, bo świat tworzymy głównie my, a my jesteśmy cały czas tacy sami. W dużej mierze.
0: No dobra.
1: Jeżeli chodzi o zachowywanie się, jeżeli chodzi o pewne przekonania, trochę się zmieniamy, to fakt, ale w działaniu generalnie rzecz biorąc i w reakcjach na różne kwestie jesteśmy tacy sami.
0: Ja trochę inaczej to widzę, no ale...
1: Znaczy wiadomo, no, z różnych perspektyw można patrzeć, więc widocznie właśnie patrzymy z różnych perspektyw, ale mi się wydaje, że właśnie, bo jednak możemy tylko mówić, co nam się wydaje, to mi się wydaje, że koloryzujesz sobie tą aktualną rzeczywistość w tym sensie, że dodajesz jej jakieś skomplikowania, którego tutaj tak naprawdę nie ma.
0: Ja myślę, w sensie, że jest pod każdym względem. Jest,
1: więcej
0: różnych
1: też
0: zawodów, różnych specjalizacji.
1: Czy więcej zawodów?
0: Skomplikowane urządzenia, skomplikowane pojazdy. Więcej potrzeba osób do stworzenia jednej rzeczy niż kiedyś i tak dalej. Można to w nieskończoność ciągnąć. Zupełnie się z tobą nie zgadzam.
1: Zawodów?
0: Oczywiście, że tak.
1: Na przykład średniowiecze jest pięknym przykładem, zresztą nie tylko średniowiecze, w którym jeden zawód dzielił się na wiele różnych zawodów, gdzie jedna osoba była od czegoś jednego. Typu na przykład kowal dzielił się na gwoździarza, osobę od podków, osobną osobę od grotów i tak dalej, i tak dalej. Był tak wyspecjalizowany osoby do konkretnej czynności i potem zaczęło się to scalać. Więc no tutaj też się nie zgadzam.
0: No ale może byś tak wiele nie znalazł przykładów jak z tym kowalem, a kowal to był taki zawód bardzo ważny dla całego tego okresu, no bo ktoś musiał robić te wszystkie metalowe rzeczy, broń, zawiasy, zamki, więc tutaj faktycznie musiało być dużo specjalizacji i faktycznie ciężko uwierzyć, że jeden kowal potrafił zrobić to wszystko, no ale może być, że inne zawody to już nie, no wiesz,
1: nie
0: jakiś tam mleczarz.
1: Inne zawody też, tylko że zwyczajnie
0: nawet taki
1: to było
0: cieśla, no to
1: w cieśla. Pamięci.
0: Nawet taki cieśla już nie mógł mieć, już nie musiał mieć tylu specjalizacji i robił po prostu różne rzeczy z drewna, meble, stołki, drzwi i spokojnie to wychodziło jednej osobie.
1: Cieśla zajmował się głównie dużymi konstrukcjami drewnianymi. Więc to też tak nie do końca.
0: No to stolarz, no tam stolarz, cieśla się.
1: Stolarz, bednarz, no różne były zawody, które robiły coś z drewna, różne były zawody, które robiły coś z metalu, różne, no rzemieślnicze zawody generalnie rzecz biorąc były tak podzielone, że oh my goodness. I tylko jacyś tacy niewyspecjalizowane osoby to były raczej takie osoby, które nie miały tego zawodu wyuczonego, czyli teoretycznie nie powinny prawnie się nim zajmować. To miało jakąś nazwę, ale już nie pamiętam.
0: Bajt pisze, w miastach owszem, ale na wsi był jeden kowal od wszystkiego, a dodatkowo wyrywał zęby. No to tak, a, jak, to w Kajko, jak w Kajko i Kokoszu.
1: Był tak czy siak było takie zjawisko rozdrobnienia strasznego. No. I o to mi chodzi, więc trzeba by było spojrzeć na to i faktycznie prześledzić zawody, żeby stwierdzić, aha, dobra, tutaj było mniej, a tutaj było więcej. Więc chodzi mi tylko o to, żebym nie rzucał takimi wyrokami, bo nie mam pojęcia.
0: No ale jakbyś popatrzył na dzisiejsze zawody, to znajdziesz jeszcze więcej tych specjalizacji, więc jeszcze się to zwiększyło.
1: Tak,
0: będę się upierał.
1: Często...
0: Popatrz na informatyka, na grafika, ile tu jest specjalizacji, dziesiątki. No więc i przypuszczam, że jest więcej takich zawodów, gdzie jest dużo specjalizacji.
1: Ale bardzo często powoływanie się, że no. Bardzo często te osoby mają specjalizację i faktycznie jest dużo specjalizacji, ale swój zawód wykonują bardziej szeroko. I chodzi mi o to, co się robi, a nie co jest. Bo to faktycznie funkcjonowało, że były osoby od jednej rzeczy. Konkretnie. Może nie wszędzie, tak jak tutaj Bajt mówi, na wsi bardzo często był jeden od wszystkiego, ale faktycznie to funkcjonowało. W naszej obecnej rzeczywistości no nie zawsze te specjalizacje funkcjonują. Bo no różnie bywa ze znalezieniem zawodu, znalezieniem pracy w swojej specjalizacji. Tak stricte. I o to mi głównie chodzi, żeby trzeba było naprawdę spojrzeć, jak to wygląda. Być może masz rację, ale nie wiem. Nie wiem, nie mogę tego stwierdzić tak już i teraz. O Jezu, jak nam temat zszedł zupełnie w inną stronę.
0: No to kończymy w takim razie. Dzięki, no. Dzięki za telefon.
1: No hej, hej.
0: Hej, hej, hej. A co to za zarzuty tutaj jakieś były, że od Kloda coś ściągam? Co ja tam ściągam od Kloda? Nie rozumiem. Bednarz był chyba od wibratorów. Nie, od beczek. No. Dużo jest dzisiaj kowalskich, cieślaków i bednarzy, przypuszczam, nie? Takich nazwisk, które pochodzą właśnie od takich najbardziej powszechnych zawodów. Prowadzący NR to jakiś zawód? Tak, radiowiec, można powiedzieć.

0: No i może będę kończył powoli audycję, dzisiaj taka krótsza. Klot nawijał w piątek o Tedzie Kaczyńskim, a to nie wiedziałem nawet, bo nie słuchałem za bardzo. Witam, nocną zmorę, cześć. Halo.
1: No witam.
0: No cześć.
1: Sorry za poprzedni telefon, ale byłem w trasie po glukozę dla swojej żony Zenona. I wracając trochę do tematu odnośnie, bo odbiegliście potężnie, odbiegliście z ciągiem na jakieś, zeszliście na jakieś zawody, już nie wiem w ogóle o co chodzi. Wracając do tematu powiększania zdolności mózgu, to prekolumbijscy kapłani, mnisi w Ameryce Południowej stosowali coś takiego jak trepanację czaszki. Nie wiem, czy słyszeliście o tym. I to dawało efekt. Znaczy, archeologowie trochę przez pewien czas nie mogli tego rozwikłać, o co chodzi, aż w latach 60. pewne małżeństwo hipisów, oni się nazywali bodajże Joe i Amanda Feldingi, czy jakoś tak, postanowili to na sobie wypróbować i porównali to do permanentnego haju LSD, gdyż sami sobie raz po raz ponawiali i tworzyli te otwory w czaszce, trepanując ją.
0: Kurde, to hardcore.
1: Ale co sobie, czyli po prostu... Ci nie zabroni rozwalić sobie łba, nie?
0: No i bolesne dosyć wywiercenie sobie chyba dziury w głowie, nie?
1: No właśnie nie, robili to w miejscowym znieczuleniu. Mieli tam jakieś względne pojęcie o tym, co robią. Przestrzegali zasad higieny. Dochodziło do takich kuriozalnych sytuacji, że facet w którymś momencie, jak mu się stępił skalpel, pożyczył sobie od jakiegoś sąsiada z dołu wiertarkę udarową.
0: A to tak ciekawe, czasem się pokazuje tych różnych starożytnych kapłanów, że oni mają jakby tak przyczepione do głowy jakąś taką nakładkę, jakby, no może właśnie jakby zakrywali jakąś dziurę, nie? Trochę tak to wygląda.
1: No być może to był jakiś rodzaj opatrunku, gdyż te otwory, sama kość była usuwana, natomiast w późniejszym czasie zarastało to normalnie skórą, więc tam nie było jakiejś otwartej rany permanentnie, o którą trzeba było nie wiadomo jak bardzo dbać, żeby infekcja nie powstała.
0: Aż nabrałem ochoty, żeby sobie zaraz tu pójść po dłuto, młotek. Kurczę, to ciekawe, nie słyszałem o takim zabiegu. I co, i ty mówisz, że to mogło właśnie zwiększać możliwości mózgu?
1: Znaczy się... No... Na takiej samej zasadzie jak LSD chyba zwiększa możliwości mózgu. Nie wiem, bo nie brałem z tego, co słyszałem z różnych opowieści, no to nie wiem, to tak jakby trochę pozwala spojrzeć na różne tematy może z trochę innego punktu widzenia, tak jakbyś stanął trochę bardziej obok siebie. Nie wiem, jak to dokładnie działa. W każdym bądź razie ci ludzie wytestowali to na sobie i porównali to do permanentnego haju na LSD, więc to może coś pomagało w czymś tym kapłanom to rozwiązać jakieś zagadeczki.
0: Kurde, permanentny haj, to brzmi trochę groźnie, bo to pytanie, czy to jesteś jeszcze ty, czy... No właśnie, to jest też takie pytanie, czy to jesteśmy nadal my, jak nagle się zmieniamy tak bardzo mocno, nie? Bo charakter też się trochę zmienia się podejście do różnych spraw i może to taki sztuczny i niekoniecznie już to jesteś ty czy ja, tylko taki nowy twór, nie?
1: Raczej tak. Też zgodziłbym się z tym, no ale to w każdym bądź razie, wracając jeszcze o tych Inkach, to było dosyć elitarna rzecz, to tylko tam to chyba był też jednym z kryteriów w ogóle, aby zostać kapłanem. Trzeba było sobie zrobić takie nawiercenie i powiedzmy stać się trochę innym i lepszym od pozostałych, tak? Wyróżniać się w jakiś sposób.
0: No to nieźle. A czy ty coś miałeś, coś zażywasz, jakieś środki? No powiedziałeś, że nie za bardzo z tym kwasem.
1: No ale... kwasu nie miałem okazji spożywać, no ale od marihuaniny nigdy nie stroniłem.
0: I co, i czujesz, że to ci w czymś pomaga, czy raczej tak...
1: Marycha? Tak.
0: Rekreacyjnie
1: tylko... Robi mi dziurę we łbie, tak, że mi się pamięć krótkotrwała skraca.
0: Tylko tyle.
1: Tylko tyle. Znaczy ogólnie fajnie, odprężające, ale jeżeli to już od jakiegoś czasu w ogóle nie stosuję tam powiedzmy takie hajowe takie cykle to miałem marihuanowe z 10 lat temu. No i to powodowało u mnie takie coś, że po prostu stawałem się leniwy, nic mi się nie chciało. Nie wiem, nawet mi się do roboty nie chciało chodzić, takich tego typu rzeczy. Nic mi się nie chciało. Bez przerwy byłem spłukany z hajsu, bo po jakimś czasie twoja tolerancja na ten środek wzrasta i musisz wypalić coraz więcej. I w sumie to no i nic ciekawego. No, tak naprawdę poza jakimś towarzystwem to nie widzę większego przeznaczenia dla tej używki.
0: Przypomniałem sobie jeszcze, że jak byłem jeszcze małym dzieciakiem, to można było zapisać właśnie swoje dzieci na takie kursy nauczania jakąś taką nową techniką, że były odpowiednio przygotowane plansze, jakiś program komputerowy i no czasami się mówi, że ta szkoła to ona niekoniecznie jest tylko do tego, żeby naładować głowę wiedzą, informacjami, ale żeby gimnastykować ten mózg, trochę jak mięśnie na siłowni gimnastykujemy. No i to trwa lata, ten mózg cały czas pracuje, no i wiadomo, że się doskonali sam jakby mechanizm myślenia, no czyli właśnie inteligencja, bo możemy rozdzielić na inteligencję i wiedzę spokojnie. No i pytanie, czy to warto właśnie, czy nie warto zapisać swoich dzieciaków na jakieś takie nowatorskie kursy, które podchodzą trochę inaczej do nauczania, nie? Albo zapisać do jakichś szkół, które stosują właśnie nowoczesne jakieś techniki. To może mieć bardzo duży wpływ potem na to, jak taki młody człowiek myśli, jakie decyzje podejmuje, jak analizuje, nie?
1: Też tak mi się wydaje, bo doskonałym przykładem chyba będzie po prostu nauka języków, gdzie wszyscy wiemy, jak to wygląda, powiedzmy, w 30 czy tam 20 kilkuosobowych klasach, ale jak to, powiedzmy, wygląda w jakichś prywatnych placówkach, gdzie na przykład masz 5-6-osobową grupę i to nauczanie jest dużo bardziej indywidualne, tak, i wyłamuje się tym standardom, można powiedzieć.
0: No, także się zastanówcie, bo może dużo od tego zależeć, gdzie poślecie wasze pociechy, czy do takiej szkoły, gdzie zniechęcą wręcz do nauki, do czytania, do zdobywania wiedzy, czy do takiej szkoły, która sprawi, że mózg zacznie pracować w dużo bardziej efektywny sposób, będzie lepsze kojarzenie, wyobraźnia, jakieś właśnie łączenie ze sobą różnych informacji i tak dalej, no to ja bym się zastanowił.
1: Pan Koci rozbił bank, pisząc na czacie, że najlepiej wysłać dzieci, puścić je w teorię chaosu i wyjdzie im to najlepiej na zdrowie.
0: Jak tak czasami słucham, to trochę jest taka audycja dla dzieci, miejscami, takie bardzo czarno-białe widzenie świata i wierzenie w rzeczy, które na przykład raczej dorosły człowiek nie uwierzy tak łatwo. No ale to już się nie wyzłośliwajmy.
1: Tutaj... Okej, to tyle, co chciałem dorzucić, bo słyszałem, że już kończysz, więc mówię, zadzwonię, bo to dosyć, myślę, wydaje mi się dosyć ciekawą rzeczą. Niestety nie posiadam źródeł. Zasłyszałem to kiedyś gdzieś w jakimś dokumencie, takim science fan, być może bardziej fan niż science, ale w każdym bądź razie jest para tych ludzi, o których wspomniałem, no i oni napisali o tym swoją książkę, określając to, tam nawet mam gdzieś tytuł, znaczy taki podtytuł, wywierciłem sobie dziurę w głowie, by już zawsze być na haju, coś takiego, cytat z tej książki. Także to tyle ode mnie, to dzięki, trzymajcie się. Hej.
0: Dzięki za telefon, trzymaj się. I dzwonię do następnego nocnika. Halo, halo, czy jest to Misiu?
2: Halo, halo, pozdrawiam. A jak się macie?
0: Wszystko git.
2: No, słuchaj, tak z ciekawością słucham audycji na temat mózgu i ja bym tutaj od razu powiedział, że w sumie takie najprostsze rzeczy są najważniejsze, bo widzę, że niektórzy uciekają do bardzo takich wyrafinowanych różnych środków.
0: No, a coś konkretniej? Halo, halo?
2: ja jestem za tym, żeby... Tak, halo?
0: Coś przerwało na chwilę, wiesz? Powiedziałeś, że uważasz, że trochę tu przekombinowane i żeby do prostych rzeczy sięgać, ale nie do końca wiem, co masz na myśli.
2: Wiesz co, mózg jest o tyle, że jest organem skomplikowanym w swojej budowie, to działa na bardzo prostej zasadzie, jeżeli chodzi o to, co jest potrzebne do funkcjonowania i wszystkie struktury mózgu są bardzo podatne na zasoby tlenu, więc jedną z takich prostych rzeczy, które możemy od razu zrobić, to dbać o to, żeby mózg był bardzo dobrze dotleniony. I może już się tutaj powtarzam, ale jakikolwiek ruch fizyczny, dbanie o to, żeby w naszym środowisku było mniej zanieczyszczenia, lepsza jakość powietrza, takie... No ja wiem, że to jest teraz ciężko w Polsce z tym stanem powietrza, jaki jest, no ale to są takie tak naprawdę podstawowe rzeczy, które bardzo dużo dadzą. To od razu mówię, jak wyjazd na przykład gdzieś na jakiś nawieść, na jakiś taki, wiesz, poza miasto, gdzie jest lepszy stan powietrza, większa ilość tlenu, o wiele bardziej pomoże niż branie jakichś takich środków, bo te wszystkie środki, one troszeczkę bazują na, to są środki, które bazują na tym, co się dzieje między połączeniami, czyli w synapsach, czyli tej całej strukturze hormonalnej, bo wiadomo, że mózg nie tylko działa na zasadzie takiej, że tak powiem, prosto elektrycznej, gdzie jest przekaz tego impulsu, ale też się łączy poprzez za pomocą dendrytów, przez synapsy, na zasadzie tych połączeń, tam są po prostu substancje, które powodują, że te połączenia czasami lepiej działają, gorzej, więc te tak naprawdę substancje powodują zwiększone wydzielanie tych neuroprzekaźników i to pomaga w jakiś sposób, ale trzeba od razu zaznaczyć, że to nie spowoduje, że nagle nam wzrośnie ilość połączeń nerwowych. To jest tylko większy przepływ tych przekaźników między synapsą. Jeżeli jest, powiedzmy, jest 10 synaps, jest więcej przekaźników, to połączenie może troszeczkę lepiej przebiegać. Nie chcę już tam wnikać w szczegóły, ale to nie spowodują te środki, że z 10 tam połączeń synaptycznych ci się stworzy 1000, tak jak jest w tym filmie, nie? Więc ja bym tutaj wziął pod uwagę, że to, te wszystkie środki, one tak naprawdę nie zmieniają struktury mózgu. Wszystko jest związane bardziej z tym takim neuroprzekazywaniem za pomocą substancji, tych neuroprzekaźników. To wszystko jest na zasadzie tej gospodarki hormonalnej w mózgu. A wracając jeszcze do tematu dzieci, to ja bym był za tym, żeby dzieci były dziećmi, czyli potrafiły, czyli miały możliwość bawienia się, jak są młode. Jednak zabawa taka wśród rówieśników bardzo dużo daje. To jest w ogóle... Ta ewolucja, która następuje u dziecka, że na początku dziecko się bawi, poznaje świat przez zabawę, to ma niesamowite znaczenie. Część ludzi w ogóle nie zdaje sprawy, ile dziecko się uczy poprzez zabawę, obserwacje z rówieśnikami, także na to zwrócił uwagę. Także ja nawet kiedyś tam czytałem takie różne badania naukowe, które, że tak powiem, śledziły te dzieci w różnych szkołach z różnym tokiem nauczania, które szkoły są lepsze, które są gorsze. I był taki wniosek, że te szkoły, które stawiają bardziej na takie nauczanie poprzez właśnie budowanie pewnych rzeczy, zabawę, one więcej, te dzieci się więcej uczą szybciej, ten mózg się po prostu lepiej rozwija niż w tych szkołach, gdzie jest taki ten, powiedzmy, ten tok nauczania taki za pomocą tego, ten Bismarcka tok nauczania, że dzieci siedzą. Także zabawa ma bardzo duże znaczenie, nie?
0: No dobre rady dałeś, kurczę, tutaj bardzo takie trzeźwe i życiowe, właśnie żeby może nawet nie tylko dotlenienie, ale też to, że przebywamy na powietrzu, wykonujemy, znaczy, że ćwiczymy, uprawiamy sport, no to też ten stres idzie w mięśnie, mniej się stresujemy, mniej obaw, lęków, wszystko lepiej działa. I też może witaminy, odpowiednie odżywianie też sprawiają, że ten mózg lepiej działa. Jak czegoś nam brakuje w organizmie, czegoś ważnego, no to ten mózg gorzej działa, nie? No, a...
2: Dokładnie. Dieta to jest chyba najlepszy lek, bo to jest lek, który jest długotrwały. Wszystkie leki, które bierzesz, to są krótkotrwałe, a dieta to jest takim, jak masz odpowiednią dietę oczywiście, to jest takim lekiem długotrwałym, który, wiesz, co jest w sumie bardzo ważne w mózgu. Bardzo ważne to, jak ktoś troszeczkę się interesuje anatomią, neurobiologią mózgu, to wie, że bardzo dużo mają znaczenie osłonki mielinowe, które właśnie powodują, że ten przepływ informacji się odbywa tak, jak się powinien odbywać. I część zmian, które zachodzą podczas z naszym wiekiem, wiesz, jak się starzejemy, to jest związane głównie z degeneracją tych osłonek i utrzymanie tych osłonek mielinowych to są tak jakby to powiedzieć dla tych, którzy się nie znają na anatomii, to jest tak jak masz powiedzmy kabel, nie? I w środku jest drut i ten izolator to jest tak jak ta osłonka mielinowa, to ma bardzo duże znaczenie właśnie w przewodzeniu bodźców tych w mózgu. Także dbanie o dobrą dietę to jest zarówno dbanie o to, żeby te osłonki mielinowe utrzymywały się jak najdłużej w miarę dobrym stanie. Druga rzecz, jeżeli chodzi na przykład, bo jest też nawiązanie do tego filmu i jakie tabletki brać, żeby więcej wiedzieć i mieć lepszą pamięć. No, tak naprawdę to wszystko jest trochę taka fikcja. Sorry, że to mówię i niektórych tutaj może trochę zaskoczę, ale nie ma takich, nie istnieją takie tabletki, bo to można bardzo sobie prosto wytłumaczyć. Wystarczy spojrzeć na wszystkich tych genialnych naukowców, którzy od już wielu lat badają, zajmują się tym i jak spojrzymy na nich, oni się niczym od nas nie różnią. Jakby oni mieli jakieś takie dojście do tych tajnych, wiesz, tabletek czy substancji, które powodują jakiś, nie wiem, lepszy rozwój mózgu, lepszą inteligencję, czy że tak powiem, wiesz, to byśmy po tych ludziach zobaczyli, bo oni by byli pierwszymi, którzy, wiesz, jak oni to badają, którzy by to na sobie spróbowali i byśmy widzieli. Tak samo ludzie bogaci, ludzie wpływowi, którzy mają dużo pieniędzy, no oni się tak naprawdę niczym nie różnią. Ich mózgi się starzeją tak jak nasze mózgi, czasami nawet jeszcze...

0: takich pseudo NZT, co można sobie kupić. Widzę tutaj NZT Limitless pastylki 25, to tu takie droższe, 239 zł. Ale też no się nie spodziewam, że nagle coś się tutaj wielce pozmienia w głowie. Więcej by pewnie zmieniło, jakbym faktycznie zmienił dietę i zaczął uprawiać sport, to już by się więcej zmieniło w głowie.
1: No, ja ci coś powiem. Spójrz na to, jak bo jesteśmy troszeczkę starsi, więc możemy sobie popatrzeć na nasze czasy, powiedzmy tam 20 lat wstecz. Spójrz na ten cały biznes suplementów, tych wszystkich substancji, które teraz bierzemy, właśnie próbując się, wiesz, mając na myśli, że wspomożemy czy nasze, wiesz, struktury w mózgu, czy jakieś inne. To wszystko to jest niesamowity biznes. My po prostu dajemy tym firmom zarobić gigantyczne pieniądze. Ten biznes się tak rozrósł. Ja, jak sobie spojrzę 20 lat temu, to były może 2-3 witaminy, które człowiek kupował w aptece i sobie tam brał i to mu zupełnie starczało. Czy te mózgi tych osób wtedy bez tamtych suplementów, bez tamtych substancji były gorsze? Ja bym powiedział, że się niczym nie różniły. Wręcz przeciwnie, teraz nam się wydaje, to jest taka, my jesteśmy po prostu strasznie uwikłani. Jak sobie otworzysz, jakbyś się spytał jakiegokolwiek swojego znajomego, niech otworzy swoją apteczkę czy szafkę, to on będzie miał pełno różnych suplementów. Nie jeden, nie dwa, ale pewnie 10, 15 i można sobie zadać pytanie, czy na ile mu to w sumie pomaga. Także to jest taki, to jest troszeczkę działa jak te wszystkie środki homeopatyczne, że nam się wydaje często, że to nam pomaga i to jest takie na zasadzie tego wszystkiego, to wszystko jest na zasadzie tego takiego, wiesz, placebo, że często pomaga nam to w samopoczuciu bardziej i to samopoczucie nam tak jakby jest taką iluzją, że nam się wydaje, że to nam pomaga, bo się po prostu lepiej czujemy, bo jak sobie coś mówi, że o, wezmę sobie to i tamto, to ten właśnie efekt placebo to powoduje, że ty się lepiej czujesz i to samopoczucie powoduje, że ci się wydaje, że ten środek ci tak naprawdę pomaga. Także to jest niesamowity biznes. Tego nie było 20 lat temu. Ja pamiętam, że nie widziałem, żeby takich ilościach się kupowało. No i my jesteśmy troszeczkę ofiarą teraz tego, nie? Ale mówię, że wiesz, to są proste rzeczy, które można spojrzeć wstecz, takie jak na przykład nauka gry na instrumencie, nauka języków, bardzo, bardzo różnorodne czynności, które robimy, czasami bardzo dobrze działają na mózg, bo stymulują różne, że tak powiem, struktury mózgu. I to jest bardzo ważne, żeby już od dziecka znaleźć taki sposób i tak wychowywać swoje dzieci, żeby pobudzać różne struktury mózgu do tego rozwoju, bo to powoduje, że się więcej wytwarza połączeń między neuronami i to ma bardzo duże znaczenie, także żadne jakieś branie tych substancji czy tych suplementów tak naprawdę to jest troszeczkę taki pic na wodę, nie? Tak bym powiedział.
0: No, coś chciałem powiedzieć, ale zapomniałem. Wiem, co chciałem powiedzieć, że w tym filmie została pominięta jedna ważna rzecz, że taka osoba, osoba bardzo inteligentna może być bardzo nieszczęśliwa, bo mózg też więcej rozkminia tego, co się dookoła dzieje, to się staje męczące dla człowieka. Często się mówi o tym, że osoby inteligentne łatwiej popadają w jakieś depresje, a ktoś taki mniej inteligentny potrafi być bardzo szczęśliwy, zadowolony, bo po prostu się nie przejmuje tak wieloma rzeczami, ten mózg nie przetwarza różnych informacji, które mogłyby mieć zły wpływ na nasze samopoczucie, wiesz, nie pałujemy się, nie zastanawiamy się nad tym, jaki ten świat jest okropny, straszny i tak dalej, nie? To nie zostało w ogóle jakoś przedstawione.
1: Tak, tak, to jest w ogóle bardzo ciekawa sprawa, bo tu by trzeba było sięgnąć po badania i zapytać, jak powstaje myśl, nie? Z czego się biorą myśli. Jest jednak, są jakieś badania, które twierdzą, że im bardziej mózg jest rozwinięty, tym więcej powstaje myśli w mózgu. I jeżeli tutaj by poruszyć temat szczęśliwości,

0: odnośnie właśnie tych myśli, to jest gdzieś jakieś takie, można by to połączyć, że im więcej tych myśli istnieje w takim bardziej złożonym mózgu, tym większe jest prawdopodobieństwo, że te myśli mogą nas właśnie zabrać do tego, że powstaje większe prawdopodobieństwo, że możemy być tam w pewnym sensie nieszczęśliwi. Zazwyczaj jest tak, że bardzo mniejsza ilość myśli, bardzo proste takie myślenie przyziemne powoduje, że się jakby troszeczkę też chronimy od bycia nieszczęśliwym, bo wtedy mamy też, tak powiem, bardziej proste życie, nie? A jeżeli ktoś ma taki mózg rozbudowany, że ma tych myśli powstaje więcej w takim mózgu, bo to jest oczywiste, że im więcej jest tych neuronów, więcej jest struktura mózgu rozbudowana, więcej powstaje myśli, to faktycznie to wpływa na to, że się zastanawiamy nad takimi rzeczami, nad którymi inna osoba z takim prostszym mózgiem by się zazwyczaj nie zastanawiała i wtedy się rodzą różne problemy, nie? Tak ja bym to ujął.
1: No tak, dokładnie. Też pojawił się tutaj temat, Mateusz pisze, i potem masz problem z podjęciem choćby najprostszej decyzji. To domyślam się, że to też chodzi właśnie o tą zwiększoną inteligencję. Być może tak, no bo zbyt wiele opcji bierzemy pod uwagę i każda może się wydawać ok, nie potrafimy, za dużo przetwarzamy i nie możemy dojść do tego, którą opcję wybrać, nie? Bo analizujemy tą i tamtą. A jakiś prosty człowiek po prostu też się często zdaje na swoją intuicję, na swoje odczucia, myśli bardziej tak, wiesz, właśnie na zasadzie, co mu tam w duszy gra, nie? To robi i to może być lepsze. Tak. Może być lepsze.
0: Tak, tak, tak, dokładnie. A wiesz co, tak sobie czasami myślałem, bo tam miałem okazję testowania na sobie. Marihuana mi się wydaje, że tak trochę działa, nie? Że ona zabija takie pewne myśli, które się pojawiają właśnie jak jesteśmy w tym stanie, że tak powiem, normalnym. I tutaj właśnie mi się wydaje, tutaj bym powiedział, jak działanie marihuany na to, żeby się wyluzować, odstresować, to jest właśnie takie, że tak jakby ten zbiór tych wszystkich myśli, tego cały czas, wiesz, zastanawiamy się, myślimy do przodu, co zrobimy, planujemy, to wszystko jakby gdzieś się bardzo zwęża i ona bardzo pomaga właśnie się tak, wiesz, wyluzować i mi się wydaje, że to troszeczkę tak, chyba to działanie marihuany jest właśnie z tym związane, że zamyka pewne, stymuluje pewną grupę tych synaps, zamyka inne, że one się po prostu robią mniej aktywne, że to myślenie się, że tak powiem, takie olbrzymie się gdzieś spłyca, że człowiek się po prostu jest w stanie wyluzować, nie? Tak przynajmniej ja odbierałem, bo jak na sobie testowałem, ale nie jestem, że tak powiem, stałym użytkownikiem, ale przez to, że jest legalna, także można sobie tutaj chodzić i różnego rodzaju, że tak powiem, substancje próbować i patrzeć, jak one działają, to jest w miarę fajne. No i wiesz, zwalczać trudy życia codziennego, także tego nie uciekniemy. Niestety życie się robi coraz szybsze, coraz bardziej takie, wiesz, no wiesz, ciężkie, że nie da się uciec od stresu, czy od depresji, czy to są niestety takie rzeczy związane z tym postępem cywilizacji. Jest coraz więcej tych bodźców dookoła i te nasze mózgi wtedy tak to wszystko, na to wszystko tak działają, że nie jesteśmy w stanie od tego uciec, nie?
1: Serio tak powiedziałem, ludziska, że my bardziej inteligentni? Chyba nie, tak powiedziałem, a jak nie, jak tak, to przepraszam, to oczywiście się gryzę w język. No.
0: Druga też taka sprawa.
1: A przepraszam, poruszył, bo jeszcze tylko wtrącę, że marihuana to są dwa rodzaje jakby, sativa i indyka. Jedna indyka działa, jedna działa bardziej pobudzająco, a druga bardziej relaksująco.
0: Tak, tak, więc... ale wiesz co, no tutaj się już teraz miesza, także są różne stosunki tak, tych dwóch, także się tworzy takie hybrydowe, także ktoś na przykład bardziej tam potrzebuje CBD, mniej tego drugiego, no to wiesz, to oni mają takie, także idziesz, wiesz, tu na takiej zasadzie, że idziesz, to jest tak jakbyś szedł do salonu, gdzieś siadasz sobie w fotelu, od razu się bardzo fajna babka do ciebie przysiada, się pyta, co w ogóle potrzebujesz, czy cię coś boli, masz jakiś ból fizyczny, czy psychicznie się czujesz i oni ci Oni się tak dobrze na tym znają, to są takie osoby prawie jak, wiesz, jak konsultanci czy jacyś mentorzy w tej dziedzinie, że oni ci tak dobiorą tą substancję, że jak pójdziesz sobie do domu i no wiesz, możesz tam od wielkości portfela sobie wybrać lepszej jakości, gorszej jakości, jest bardzo dużo tego, no i sobie pójdziesz do domu i się możesz tam wyluzować potem, nie? Także nie ma, że tam jedno czy drugie, to się zmiesza, są różne stosunki, tam 50 na 50 i jest tam 10%, 90%, także w zależności co tak naprawdę tobie jest potrzebne w danym momencie, nie?
1: Nawet w Stanach są chyba reklamy telewizyjne, widziałem gdzieś na YouTubie reklamę, która właśnie zachwalała walory jakiegoś tam ziółka. Byli pokazani ludzie, którzy sobie przychodzili do domu i po ciężkiej pracy sobie zaczynali grać na gitarce, palili sobie blanta. No fajne, fajne.
0: Tak, reklamy są, billboardy, także no, to jest takie, w ogóle się już z tym nikt nie ukrywa. Teraz przez to, że wiesz, związane z pandemią, to zazwyczaj jest tak, że podjeżdżasz samochodem i do ciebie do samochodu przychodzą i wiesz, i konsultacja się odbywa, w ogóle nie wysiadasz z samochodu. Jest coś takiego, że niestety cały czas trzeba pokazywać swoje ID i to mnie trochę zastanawia, czy oni to w jakiś sposób gdzieś to, bo to jest, moi znajomi wszyscy mówią, że to takie prawo jest, ale to tam nikt tego nie trzyma w żadnej bazie danych. I ja to tak, wiesz, jestem zawsze do tego trochę taki nie do końca pewien, czy oni to gdzieś nie trzymają w jakichś bazach danych. W każdym razie jest taki wymóg, że jak ty osobiście chcesz sobie coś kupić, no to musisz się okazać w swoim ID i oni gdzieś tam to sprawdzają, nie?
1: No. Czasy się zmieniają. No, kiedyś ci, którzy skorzystali z oferty władzy i zdali broń, to wylądowali też w spisach pewnych i potem się ich wyciągało z domów i wsadzało do więzień i mogą się jeszcze zmienić znowu czasy i będzie lista ćpunów do odstrzału na przykład, nie? Dobra.
0: Tak, wiesz, ja też tak sobie czasami myślę, że to przychodzi fala takich rządów i potem może się to odwrócić, że może przyjść druga fala takich rządów bardzo konserwatywnych, aczkolwiek jest to mało prawdopodobne, bo to jest tak jak ja to na przykład jak obserwuję, to widzę, że to jest taki, ten postęp idzie w jedną stronę, czyli to nie będzie regresu, raczej będzie cały czas, wydaje mi się, że dojdzie do tego, że to będzie zalegalizowane na poziomie federalnym jednak, bo nawet widzę, że u tych konserwatystów, którzy byli zawsze, że tak powiem, na nie, bardzo niechętni legalizacji, już u nich się zmienia podejście do tego, wiesz, także że ja na przykład bym się za bardzo nie obawiał jakichś zmian w drugą stronę, tym bardziej, że tu trzeba wziąć pod uwagę, że Amerykanie strasznie kochają te dolary i oni po prostu pieniądze, jakie z tego idą i tu można sobie zobaczyć na przykładzie Kanady, która zalegalizowała to na zasadzie całego kraju, czyli tak jakby w Stanach to było na zasadzie na poziomie federalnym. Oni mają niesamowitą kasę z tego i ten pieniądz zmienia twoje poglądy. To jest taki numer jeden w Ameryce, że obojętnie jakie masz poglądy, czy konserwatywne, czy bardziej liberalne, to pieniądz to wszystko ci naprostuje i te podatki i te pieniądze, które idą ze sprzedaży są tak ogromne, także bym tutaj się upatrywał też w tym tego argumentu, że raczej to nie pójdzie w drugą stronę, tylko będzie się bardziej szło ku pełnej legalizacji. Taka jest moja opinia przynajmniej.
1: Zalegalizować marihuanę? A po co? A dlaczego? A na co to komu? Absolutnie. Nie ma takiego czegoś.
0: Wiesz co, ja ci się przyznam, że ja jakiś czas temu byłem bardzo, bardzo taki, jeżeli chodzi o ten temat, bardziej konserwatywny, ale się obracam w takim towarzystwie, że po prostu się bardzo dużo na te tematy gada i bardzo otwarcie. I otwartość. Bardzo otwarcie i szczerze i tak, wiesz, bez żadnych jakichś zakłamywań mówienie na ten temat powoduje, że może ci się zmienić opinia. Także u mnie się też troszeczkę ta opinia zmieniła właśnie z tego względu, że jeżeli bierzesz tylko i wyłącznie fakty pod uwagę, nie zakłamania, nie jakieś takie, wiesz, stereotypy, to wtedy patrzysz troszeczkę na ten temat też inaczej, nie? I w Polsce mi się wydaje, że jesteśmy troszeczkę do tyłu ze względu na takim bardzo stereotypowym, zakłamanym podejściem do tematu na wysokości od góry, od rządu w dół po pewne struktury tam, powiedzmy też kościelne, gdzie ten temat jest po prostu bardzo bardzo prymitywnie poruszany. Taki, że nie, bo nie, nie? Na takiej zasadzie, że ja nie i koniec i mnie nie obchodzi tam, że ktoś ma taki argument czy takie badanie naukowe. Więc jak tego nie zmienimy, taki sposób, w jaki my na ten temat mówimy i debatujemy, to będzie bardzo ciężko zmienić światopogląd ludzi, którzy decydują o tym, czy to będzie legalne, czy nie, czyli na tym poziomie rządowym. Nie? Tak przynajmniej ja to odbieram.
1: Ludzie, sądzę, że się bardzo zmienili tutaj. Świadomość ludzi bardzo się na plus zmieniła. Dzisiaj nawet nasze matki, ciotki, babki już często nie mają nic przeciwko, wiedzą, że to nie jest nic strasznego. No babki może mniej, ale osoby starsze już ze starszego pokolenia też nie ufają już tak bardzo w to, co się gada w mediach, w to, co się pisze w gazetach. Bardziej się ludzie nastawili na internet, który jest taki mocno buntowniczy. Przecież całe to zainteresowanie teoriami konspiracyjnymi, spiskami, niezwykłościami. Niekoniecznie to można powiedzieć, że ludziom to totalnie otworzyło głowę i stali się mądrzejsi, ale stali się bardziej nieufni do wiadomości czerpanych z głównego nurtu i już tak nie jest łatwo propagandę ludziom zafundować. Ci na górze, te po prostu te sukinsyny, co nami starają, co udają, że nami rządzą, a wszystko psują i utrudniają nam życie i pobierają haracze jeszcze za to i przyznają sobie sami nagrody i pensje zwiększają cały czas, no to oni są najgorsi. To są najgorsi ludzie, bo oni często tak cynicznie i no po prostu w nich jest tyle takiej obłudy, zakłamania, że nawet jak mają jakąś tam większą świadomość, to i tak będą na przykład przeciwko, żeby się przypodobać tylko, nie? Jakiejś części wyborców, powiedzmy, jakimś tam właśnie babciom moherowym, żeby nie stracić głosów. To jest obrzydlistwo po prostu. To jest do... Już nie powiem, że do odstrzału, ale to musi wymrzeć, to musi wyzdychać, no.
0: No tak, tak. Może faktycznie ta kwestia pokoleniowa, chociaż ja bym tutaj nie wrzucał do tych starszych pokoleń od razu na śmietnik, bo ja uważam, że dużo jednak starszych osób. Ja bym się nawet nie zdziwił, jakby, bo miałem bardzo fajnego dziadka, jakby mój dziadek był za. No, wiesz, to jest kwestia, no nie wiem, z czego to wynika, bo ja w Polsce nie mieszkam, więc mi jest ciężko tak ten temat od środka, wiesz, dyskutować i wiesz, to trzeba być i obserwować ludzi, żeby mniej więcej wiedzieć, gdzie tkwi problem. Mi się wydaje, że ty jesteś w Polsce o wiele lepszym obserwatorem niż ja tutaj i wypowiadając się na temat tam, co się dzieje. Natomiast trzeba jednak, bo nie wiem, czy żeśmy ten temat poruszyli wcześniej.
1: Przepraszam, ja tylko sprostuję od razu, że nie chodziło mi, jak powiedziałem, że to musi wyzdychać, to nie miałem na myśli osób starszych, tylko te sejmowe kurwiszony łajzy.
0: Okej, dobra, to rozumiem, przyjmuję to, to może źle zrozumiałem. Natomiast jeszcze chciałem poruszyć taką kwestię, która jest bardzo, bardzo istotna. To, czy to, co jest legalne, i no powiedzmy, ja teraz się tutaj odniosę do tematyki w Polsce. To, co jest legalne, to, co jest dostępne w aptekach, te wszystkie środki chemiczne, przecież to jest takie świństwo. To jest w porównaniu czy z marihuaną, czy z innymi w cudzysłowie ziółkami, to tak degeneruje mózg, powoduje uzależnienia na taką skalę, i to jest dostępne. I to jest właśnie to, co może ty też mówisz, że to jest taka ukryta hipokryzja tych ludzi, którzy nie widzą w tym problemu, ale widzą w problem w czymś, co jest naturalnie sobie rośnie w przyrodzie i jest tak stereotypowo zakazane i wiesz, jakoś to mnie strasznie denerwuje, bo jakbyś spojrzał na ten cały biznes farmaceutyczny, który produkują te wszystkie środki chemiczne, od których się uzależniamy, jaka to jest hipokryzja, że w tym nie widać żadnego problemu, a to jest właśnie problem. W Ameryce to jest problem numer jeden. To jest właśnie uzależnienie od tych wszystkich środków chemicznych, które biegną tutaj różnymi kanałami z Chin, przez Meksyk i dlatego, wiesz co, dlatego tutaj problem z marihuaną stał się kompletnie już nie istnieje. Została zalegalizowana w większości Stanów, jest okej, okay. Czas pokaże, bo to jednak wymaga czasu, żeby zobaczyć, jakie są tak naprawdę korzyści i negatywne strony, jeżeli chodzi o takie, jeżeli bierzesz całe społeczeństwo pod uwagę na dużą skalę, ale wiesz, środki chemiczne, które są w tych wszystkich dragach produkowanych przez te koncerny farmaceutyczne, które na tym zarabiają no, kolosalne sumy, jaka to jest hipokryzja, to jest dla mnie problem numer jeden, a nie jakieś ziółko, które sobie ktoś tam zapalił gdzieś, nie wiem, w piwnicy. Tak przynajmniej ja to widzę. Nie wiem,
1: to myślę, że chyba większość z nas tutaj tak będzie to widziała. To nie ulega wątpliwości. W ogóle włączając sobie, jeszcze tak całkiem niedawno, bo lata 80., 90. w Stanach strasznie dużo wstawiano wszędzie takich ostrzeżeń, że narkotyki to zło. O tym się robiło bajki, które traktowały właśnie ten temat tak, że przestrzegały. Taka jakby, wiesz, po prostu przed grami komputerowymi są jakieś takie plansze, że tam FBI ostrzega, zażywasz, przegrywasz. Wszędzie to tam było, kurczę. Strasznie szeroko zakrojona akcja w każdym razie, taka antynarkotykowa, nie? No, a tu mówimy, to była jakaś taka walka pewnie z tym, z jakimiś pozostałościami po, nie wiem, po pokoleniu hipisów, z tym takim w drugą stronę, z tą taką modą może na substancje, nie? Na zażywanie, na zmienianie
0: wiesz,
1: percepcji.
0: To jest też odebranie części, ja to tak nazwę w cudzysłowie, kapitału od tych wszystkich klanów i narkotykowych z południa, no bo jeżeli, wiesz, zabierasz im produkt, którym oni handlują i gdzieś tam swoimi kanałami sprzedają, to też nie wiadomo, jaką to ma jakość. Odbierasz to i nagle legalnie, to jest tak jak była prohibicja, ja to tak porównuję, to jest bardzo podobne, wiesz, jak była prohibicja, było tego alkoholu jeszcze więcej, ale on był nielegalny, miał różnego rodzaju tam, wiesz, wady destylacyjne, że nie zawsze był jakościowo dobry. I wiesz, to w ogóle kompletnie nie rozwiązało problemu jako tako, wiesz, że alkoholu w ogóle nie było, bo był, tylko po prostu był w podziemiach nielegalny. Na tym korzystały te wszystkie gangi, które się dorabiały, ginęli niewinni ludzie, bo to tak zawsze jest, że jak jest coś, wiesz, nielegalnie rozprowadzane, no to są, zawsze się tworzą te szajki, kliki, gangi, które walczą między sobą i giną wokół niewinni ludzie, więc tak samo to wyglądało z narkotykami, że część tego kapitału w postaci marihuany, czy tam być może będzie to rozszerzone też na inne substancje, nie wiem, zobaczymy, zostało odebrane tym kartelom i teraz po prostu to jest lepiej kontrolowane, bo też o to chodzi, żeby ten biznes był w jakiś sposób kontrolowany, żeby jakość produktu była dobra, że jak ty sobie pójdziesz gdzieś tam od kogoś kupisz, to wiadomo, jeżeli to jest gdzieś z jakiegoś przemytu, no to nie masz po prostu gwarancji, jak to zostało wyprodukowane i co tam, jakie tam dodatkowe jeszcze się w tej substancji inne, znaczy w tym mogą się znaleźć. A jak masz to, wiesz, kontrolowane, że są normalnie uprawy, legalne farmy, gdzie one się biją o certyfikaty i tak dalej, to też masz gwarancję, że ta jakość tego produktu jest w miarę dobra, więc sobie teraz wyobraź, że ty nie, że nie tylko, że to sobie palisz, żeby się tam powiedzmy odstresować, to jakość tego produktu jest tak dobra, że on też ci mniej szkodzi, jeżeli potencjalnie założysz, że on gdzieś tam szkodzi, nie? Także ja bym też na to patrzał w ten sposób.
1: Jan Matejko napisał, opracowania dotyczące wpływu marihuany zażywanej długotrwale są już dostępne. Ciekawe, że przestano o tym mówić. Rozumiem, że Jan Matejko jest tu takim trochę przeciwnikiem i wskazuje na jakieś negatywne skutki długotrwałego zażywania, ale sądzę, że to jest od dawna już znane i dosyć, i to też nie jest żadna jakaś tajemnica. I też w internecie bardzo łatwo znaleźć takie opisy, co się dzieje, jaki to ma na nas wpływ. No, mówi się o syndromie demotywacyjnym, o tym, że osoby, które są w jakiś sposób predysponowane do tego, że pojawi się u nich schizofrenia, to można to trochę tak striggerować, znaczy można trochę ją tak wywołać, tą schizofrenię. No, ale wiesz, to też na logikę nie jest to też jakoś specjalnie zaskakujące, skoro marihuana działa jako wzmacniacz, który w pewien sposób właśnie potęguje pewne nasze myślenie, odczucia, stan emocjonalny, tego typu rzeczy, nastawienie. Po prostu, no, wzmacniasz, to wzmacniasz. No to też, jeśli ktoś ma jakieś psychiczne odchyły, no to one też się wzmocnią, więc takie wyniki badań to też jakoś mnie nie zaskakują, nie jest to jakaś tutaj...
0: Tak, tak. Wiesz co, ja tutaj bym szybko tą piłeczkę odbił, bo to faktycznie bardzo fajnie powiedziałeś, że to mnie też kompletnie zaskakuje, bo to jest na takiej samej zasadzie, sobie nic... To jest na zasadzie, że ty sobie pomagasz, że tak powiem, czymś na zasadzie krótkotrwałym. Nikt nie może powiedzieć, że jakiekolwiek substancje, nawet jak czekoladę długotrwało będziesz jadł, to dostaniesz cholera w końcu zatwardzenia, nie? Więc to jest bardzo, to trzeba wziąć na logikę, bardzo dobrze mówisz. Z drugiej strony ja bym to od razu powiedział, że dopóki czegoś nie zalegalizujesz, nie powstaną na przykład specjalne ośrodki, które będą... uczyły ciebie tego, że długotrwałe zażywanie jest niezdrowe i tak dalej, to nie powstanie, kiedy nie zalegalizujesz. Bo wiadomo, że coś nielegalne, to nie może, słuchaj, psycholog czy jakiś konsultant na ten temat legalnie mówić, że słuchaj, długotrwałe branie tego spowoduje to i to u ciebie.
1: Dokładnie.
0: Ale to na przykład trzeba wziąć pod uwagę, że przez to, że to jest zalegalizowane, już zauważyłem, że powstało bardzo dużo fajnych na przykład ośrodków, gdzie oni, tych młodych ludzi, im właśnie mówią, że takie, wiesz, na zasadzie takiej konsultacji, że długotrwałe branie tego powoduje takie i takie zmiany w strukturie mózgu, że będzie ci gorzej osiągnąć pewne tam swoje, wiesz, jakieś cele, czy tam w tym, bo to tak jak powiedziałeś, krawiec trochę tą motywację zmniejsza, branie długotrwałe. Także to wszystko, to jest taka cała ta otoczka, która się stworzy po zalegalizowaniu, która będzie to na różne sposoby kontrolowała i tych ludzi uświadamiała. Także też trzeba to wziąć pod uwagę. Jan mówi o samych badaniach. Same badania się pojawiają na samym początku, i wiadomo, że to są takie rzeczy, że trzeba to wszystko badać, cały czas trzeba to śledzić. Z przeszłości wiemy, że bardzo dużo leków były badane, lekarstwa przez wiele, wiele lat i te badania dopiero po wielu, wielu latach dały jakiś tam wynik, czy to jest pozytywne, czy negatywne, długotrwałość brania tych leków, także to są pewne, my jesteśmy w tym procesie, tak? Tak na początku ten proces jest taki, że wiadomo, że to trzeba wszystko badać, ale uważam, że tutaj tylko wyłączając temat i się skupiając tylko bardzo wąsko na legalizacji, jednak niesie ze sobą bardzo dużo pozytywnych zmian. Nie widzę po prostu innej opcji. Jaką ty opcję widzisz? Widzisz jakąś inną opcję? Ja uważam, że lepiej zalegalizować, stworzyć ośrodki, które będą po prostu konsultowały, nauczały tych ludzi, że to długotrwałe ma takie i takie znaczenie, niż pójście z powrotem w ten ciemny zaułek i wsadzać ludzi do więzienia. O, to jest bardzo też dobry temat. Ile ludzi bez sensu siedziało, bo teraz wyciągają tych ludzi z więzienia, bo oni nic innego złego nie zrobili, oprócz tego, że tam posiadali trochę, nie? Sobie tam popalili. Ile ludzi miało złamane życie i siedziało w więzieniu tylko po to, czy nadal niektórzy może jeszcze siedzą tylko po to, że sobie gdzieś tam w kieszeni mieli, może zapalili. Jaki to jest bezsens, ile straconych istnień ludzkich przez to też, nie?
1: Nie, no te rzeczy, o których teraz mówisz, to chyba dla każdego dzisiaj rozumnego człowieka są jasne, nie? To wiesz, to wszystko, że właśnie ta edukacja lepsza i informowanie, to, że to nie zabija, bo właściwie ciężko wskazać jakieś ofiary tej marihuany, że ktoś się zatruł czy coś, no chyba, że przypomnimy sobie wydarzenia typu, że koleś uciekał i połknął woreczek, bo się policjanta bał i się udusił, no to takie są ofiary śmiertelne. Jeśli coś nie zabija, wprawia w dobry humor, daje ci relaks, nastawia cię lepiej do świata, robisz się taki bardziej empatyczny, przyjemny dla ludzi najczęściej. Ciężko tak coś negatywnego wskazać, nie? Więc ludzie, którzy będą tu wytykać palcem i przestrzegać, to raczej tacy chyba mało wiedzą na ten temat i...
0: Tak, tak. Wiesz co, mi się w ogóle wydaje, że to jest troszeczkę na zasadzie zakazanego owocu, nie? Zakazany owoc zawsze smakuje lepiej i zawsze budzi takie zainteresowanie, taką, wiesz, fascynację, ale ja tobie gwarantuję i tu mówię z całego serca, że to spowszechnieje tutaj. Także to jest troszeczkę taki temat, który już uważam, że strasznie zrobił się bardzo powszechny i w ogóle to przestało budzić jakąś sensację. Troszeczkę jest inaczej w Polsce i dlatego może mi jest ciężko tak na ten temat mówić, bo dla mnie w ogóle to tak, nie wiem, jest to takie normalne i ja w ogóle już nie palę, jakoś tego nie potrzebuję. Natomiast jeżeli ktoś ma stres i sobie tam zapali, w ogóle mi to nie przeszkadza w tym momencie i ja nawet widzę, że tak jakby zainteresowanie ogólnie też spadło i nawet to mój znajomy potwierdził, że on tam miał taki ulubiony swój salon, gdzie chodził, to jest coraz mniej ludzi przychodzi tam kupować. Także mi się wydaje, że to jest coś takiego troszeczkę może, że z czasem ten temat tak jakby, wiesz, opadnie ten kurz i ten temat spowszechnieje i nie będzie to budziło takiej jakiejś, nie wiem, takiego dużego zainteresowania. Tak ja przynajmniej tutaj odbieram to teraz, nie wiem.
1: W przypadku tych naszych ćwoków sejmowych, to jedyne, co ich może zachęcić, to przypodobanie się elektoratowi. Muszą czuć, że ludzie tego chcą i pieniądze, które się skończyły i brakuje na kupowanie głosów i można i tu zwietrzą szansę na podreperowanie budżetu, nie? Chociaż oni są za głupi, żeby takie coś im w ogóle przyszło do głowy, bo to nie są ludzie, którzy myślą, wiesz, tak od tej strony, od tamtej, oni są bardzo nakierowani tam na jedno i to, co im pierwsze przychodzi do głowy, to podatki zwiększyć, nie? I oni tak myślą prosto, to są takie prostaki, chamy takie po prostu, którzy tam wczoraj macali kury, dzisiaj noszą garnitury, jak to mówię, i gdzieś tam słoma z butów jeszcze wystaje. Oni myślą inaczej niż my. To mówię, to musi wyzdychać to wszystko.
0: No wiesz, to jest też tak, jakbyś ktoś ci prawił morał na temat picia alkoholu, a nigdy alkoholu nie spróbował, nie? I wiecznie walczył. To jest taki prosty Don Quixote, który wiecznie walczy z wiatrakami, których nie ma i mu się wydaje, że jakąś tam walkę wygrywa. I to jest troszeczkę też w tym temacie, że część z tych ludzi, oni w ogóle nawet nigdy na sobie nie przebadali, jak to działa, czy zaraz, wiesz, doznają jakiegoś, nie wiem, ataku epileptycznego i się przewrócą i ślina im z buzi cieknie, czy to po prostu się wyluzują, może faktycznie by się troszeczkę też opamiętali z tymi ustawami wtedy, więc to jest takie na takiej zasadzie, że ci ktoś do łba chce coś wbić, czego nigdy sam nie doznał, nie spróbował, co uważam, że to też takie jest prostackie faktycznie, no.
1: Ale też jest tak, że tak jak... Ja się tu zgadzam z tym, co pisał Timothy Leary, że właśnie ta cywilizacja starców, która poi alkoholem swoich obywateli, to tak się klei, jak dla mnie. Alkohol to jest dobra używka dla władzy. Ludzie są wtedy otępiali, skazani na pomoc państwa, mają jakąś używkę, bo jakąś muszą mieć. No, człowiek od zawsze był skłonny do jakichś tam używek, już jakiś tam neandertalczyk sobie szukał jakichś tam liści, pewnie tak jak pies sobie jakieś trawy szuka, żeby się tam odrobaczyć czy coś, to sobie też już czegoś tam szukał, byli szamani i oni wiedzą, że obywatel musi mieć jakąś używkę, no to niech ma taką najpodlejszą, która zrobi z niego kalekę i głupiego niewolnika i takiego otępionego, ogłupionego przez alkohol kalekę, o którego trzeba dbać i który będzie też myślał bardzo prosto, wiesz, o, ci się nakradli, ci chcesz zajebać, ty złodziejstwo, to tylko PiS, na PiS najlepsza partia, bo oni dali, to oni, a nie tamci. Takie kononowicze muszą być, nie? Zauważ, że zawsze taki człowiek, nawet jak zalegalizują jakieś substancje ciekawe, to Kononowicz i Major zawsze będą tam sięgali po najgorsze rzeczy, po rozpuszczalnik, po wódę, nie? No i nie wpadną za bardzo na to. Nie wiem, ciekawe, to jest ciekawy temat. Jakby się Kononowicz i Major Suchodolski zachowywali, jakby się spalili, jakby jakiegoś jointa sobie zjarali.
0: Ja jestem przekonany, że oni by zostali właśnie tymi długotrwałymi użytkownikami tego, jakby myślisz? Raz spróbowali, bo tak? Oni mają takie mózgi, że oni po prostu jak spróbują raz coś i to zakręci, to po prostu już nie zrezygnują. Także mogłoby być ciekawie, w ogóle oglądalność jeszcze pewnie bardziej by wtedy wskoczyła na wyższy poziom, jakby zaczęli gadać głupoty po tym.
1: Ale Majorowi jumpie, kiedyś nie? Ktoś dał, kiedyś ich ktoś tam częstował, to znaczy Majora na pewno. Tak wynikało, no bo wiesz, ten Major, no to on jest taki trochę niepełnosprawny i zawsze tam coś chlapnie, wygada, nawet jak kazali mu nie mówić i coś tam chlapnął, że o, ja tu coś miałem takiego, nie powiem, o, ziołowego, coś takiego, o, i tam i się wygadał, że go tam częstowali i chyba mu się nie spodobało, chyba rozpuch lepszy.
0: No, ja jeszcze tutaj dodam, bo mam trochę wspólnego z physical therapy, z fizjoterapią, że kiedyś byłem przy tym, jak się przypisywało niektórym osobom z porażeniem, który ma niesamowity, w ogóle problem spastyczności mięśniem, czy ktoś słyszał, spastyka to jest po prostu tragedia u tych wszystkich dzieci, które mają wszelkiego rodzaju porażenia i doznają takiego efektu jak spastyczność mięśni. I efekt tego jednego z tych środków, które działają właśnie na, powodują, że odśrodkowo na układ ośrodkowy działa, że się te mięśnie automatycznie rozluźniają. To jest w tych oczach tych dzieci. Jest takie szczęście, jest takie poczucie, że nareszcie ktoś mi coś takiego, tak mi pomógł, że ja mogę normalnie, bo to jest, ta spastyczność jest niesamowita, to jest niesamowity problem, wiesz, u tych dzieci. I jak widzisz na przykład, jak to działa nawet w medycynie i pomaga ludziom, to dlaczego nie możemy tego jakoś, nie wiem, wiesz, rozszerzyć i wziąć pod uwagę, że to działa nawet na zwykłych ludzi w taki sposób, gdzie oni mogą się troszeczkę rozluźnić, wiesz, przestać być takimi spiętymi, bo to, wiesz, takie bycie spiętym na non-stop, to człowieka zabija. To człowieka zabija, to nasze społeczeństwo po prostu zabija. I wiesz, ja jestem, od razu powiem, że ja nie jestem zwolennikiem długotrwałego zażywania czy tam palenia, w zależności jak ktoś tam sobie, czy to pochłania płucami, czy sobie to tam zjada, to już jak ktoś woli. Ja nie jestem zwolennikiem długotrwałego, aczkolwiek uważam, że to jest tak jak taki krótkotrwały efekt, to jest bardzo dużo daje, wiesz, bardzo dużo daje, żeby po prostu się trochę wyluzować. No takie są czasy teraz, że ten stres, ta pogoń, ona nas dobije, nie? To też w ten sposób bym powiedział, że trzeba po prostu patrzeć troszeczkę na taki medyczny aspekt tego działania i u tych osób, które faktycznie to widać od razu, tych, mówię tutaj, spastycznych dzieci, ale też u osób, które nie mają problemu z mięśniami, ale mają inne problemy bólowe, czy chodzi też o problemy, wiesz, ze stresem czy z depresją, nie?
1: Mm-hmm. Niby ten zasrany PiS w końcu okazał się tą partią, która wprowadziła, zalegalizowała w Polsce tak zwaną medyczną marihuanę. Ja nie wiem, jaka to medyczna, to jakaś inna odmiana może? No, ale w praktyce wygląda to tak, że tej medycznej marihuany nie ma w aptekach nadal.
0: No ciężko jest to dostać. Medyczna to chyba chodzi o to działanie tego CBD bardziej.
1: Nie, no żartuję sobie, no po prostu nazwaną medyczną marihuaną, którą może sobie kupić chory człowiek, no a to jest normalna marihuana. Z THC mam na myśli taką marihuanę.
0: THC, tak.
1: A CBD, no to się spopularyzowało w Polsce, no tylko, że CBD to jest, no tak, no może coś poczujesz, no tak coś mi tak szumi lekko w główce jakby, ale nie wiem, no to takie CBD. No i oczywiście...
0: CBD bardzo ma mało takie... Ja na przykład CBD kiedyś tam sobie taki kupiłem pod języczek, ten olejek, to w ogóle nawet nic nie zauważyłem, żeby się ze mną coś działo. Nie wiem, jak to działa, nie czytałem tam żadnych badań, niby to działa, ale bardzo małe efekty takie widzę działania tego.
1: Nie mogę znaleźć za bardzo w internecie, żeby jakieś apteki to miały. Jak się rozpytywałem sam w aptekach, to zawsze słyszę jedno. No nie mamy, bo coś tam, bo nie wiemy, jak to przechowywać, bo nie dostaliśmy, bo coś. I nie wiem, z czego to wynika. Niby jakiś był artykuł o tym, że mimo, że jest legalne, to ciężko to zaimportować, bo... nadal są problemy i trudności. Tak jakby, wiesz, zrobili to pod publiczkę i specjalnie władza jakby utrudniała to, żeby dalej tego nie było. Te skurwysyny, nawet jakbyś im pokazał chore dziecko przeszczęśliwe, które to dostało i pomogło mu, to oni i tak by byli przeciwko, bo jakby wiedzieli, że im to źle zrobi na sondaże, nie? Po prostu ja tak gardzę tymi ludźmi, teraz jeszcze jak sobie i opozycja, i rząd zgodnie poprzyznawali wszyscy te podwyżki, tam nieliczni się wyłamali, to dla mnie to są ludzkie śmieci po prostu, już takie parszywe glizdy, gnoje takie w ogóle do odstrzału, gardzę już tak nimi, że bardziej nie można, bardziej... jakiegoś, nie wiem, jakiegoś gangstera, mordercę cenię chyba niż te łajzy.
0: No, wiesz, ja tutaj nie chcę wchodzić w temat polityczny, bo ja się za bardzo denerwuję.
1: Ja też.
0: Tematem, więc po prostu... bym musiał zaraz sobie gdzieś pójść, kupić i zapalić po takiej temacie, nie? Tematyce politycznej, ale wiesz, no nie wiem, no... Nie wiem, co z tymi ludźmi jest nie tak.
1: Wszystko.
0: Nie mam pojęcia, skąd ci się ludzie biorą.
1: Wszystko jest z nimi nie tak, kolego.
0: Ja tutaj na przykład już widzę, że mnie tutaj KG Bierut linczuje, że poglądy zmieniłem, ale to jest właśnie to tutaj do KG Bieruta. No to słuchaj, czy to jest złe, że ktoś jest otwarty na świat i jest w stanie zmienić swoje poglądy? No, nie uważam, żeby to było złe, no... Ja jestem na przykład, ja bardzo lubię słuchać ludzi, w ogóle bardzo lubię słuchać różnych opinii i ja nie mam czegoś takiego w sobie, że ja się, że mam takie klapki na oczach i jakiś światopogląd tak wyrobiony, że ja się już kompletnie nie jestem w stanie zmienić albo gdzieś tam coś sobie w głowie zacząć rozmyślać, a może coś w tym tam jest faktycznie. Ja jestem bardzo otwarty, także ja na przykład jestem w pewnych tam rzeczach może konserwatywny, ale w takich rzeczach, gdzie na logikę, tak jak ty, Krawiec, mówisz, się bierze, no to co mam udawać i dlatego po prostu mi jest bardzo ciężko zrozumieć tych ludzi, wiesz, w polityce, bo to mi się wydaje, że to nawet to jakiś taki brak kompletnie jakiejś takiej otwartości na temat. Nie wiem, z czego to wynika, bo ja już nawet nie biorę pod uwagę, że ktoś może być konserwatywny i tam wychowany religijnie i tak dalej. To jest zupełnie jakiś inny problem, gdzie ci ludzie kompletnie są tacy zażarci w takim swoim myśleniu, że mają takie klapki na oczach. No nie wiem, no jest dla mnie to jest trochę niewytłumaczalne, wiesz?
1: To jest łatwo wytłumaczalne. To jest po prostu są ludzie, którzy są zbiorem takich wszelkich możliwych złych cech. Mściwość, głupota, zajadłość, nietolerancja, brak otwartości, brak doskonalenia się i dowiadywania się nowych rzeczy. Tak można by długo wymieniać i to jest polski poseł właśnie. chciwy, pazerny, głupi, zajadły po prostu i do niczego to się nie nadaje właściwie taki człowiek. On, jakbyś go w dowolnym innym zawodzie przyjął do roboty, to byś miał problemy. Zaraz by się okazało, że tu ci zepsuł, tu cię gdzieś podkablował, tu nie potrafi nic zrobić, tu się potknął, głupi ryjse rozwalił i musisz płacić tam za leczenie. W życiu bym nie zatrudnił kogoś takiego do roboty. Bym się bał po prostu, że mi zaraz, nie wiem...
0: Tak, ale jak ci ludzie się w ogóle dostają do rządu, to mnie zastanawia, no bo wiesz, jednak w Polsce jest demokracja i ci ludzie są w demokratyczny sposób przez część społeczeństwa wybierani, czyli gdzieś tu tkwi błąd w tym przekazie, albo w tym przekazie między społecznością, która tych ludzi wybiera, albo gdzieś tkwi błąd w rozumowaniu tego społeczeństwa, które tych ludzi wybiera, że oni albo nie śledzą poglądów tych ludzi, albo nie wiem, może jakoś ślepo głosują na zasadzie jakichś takich swoich przekonań religijnych. Czy, no nie wiem, bo to jednak ci ludzie tak. Są wybierani do tego i to mnie zastanawia, kto tych ludzi wybiera. Dlaczego ci ludzie popełniają taki, dla mnie, bo ja może mam trochę inne poglądy, dla mnie to było, że taki błąd, dla tych ludzi może, że nie błąd, bo może w to wierzą, ale gdzieś tam, wiesz, tu bym upatrywał, nie? Bo jednak oni się sami, ci ludzie, nie wybrali, nie? A jednak rządzą. Wiadomo, że takie, wiesz, w sposób, w jaki rządzą, część ludzi się z tym nie zgadza, ale część ludzi ich tam jakoś do tego rządu, wiesz...
1: W Dniu Świra byli przedstawieni ci politycy, że mieli takie plakietki na czołach. Jeden miał tam czerwoną, drugi biało-czerwoną, trzeci biało-czarną. I myślę, że to fajnie zostało właśnie podsumowane, że ci nasi politycy mają takie etykietki. Ten jest za Polską, ten jest kościółkowy i ludzie wybierają w taki sposób, bo sami są, w ogóle się nie znają na polityce, na niczym i po prostu biorą tego, kto im odpowiada i ideologicznie. No to nie, no, to temat rzeka, no trochę jest czemu w Polsce się wybiera takich ludzi i czemu oni są niezmienni, czemu ciągle te same ryje oglądamy, czemu się nie dopuszcza młodych za bardzo, no, może teraz się trochę to zmienia, ale po prostu też można się zastanowić, czy nie są to najlepsi, czy to faktycznie nie jest elita narodu.
0: No, sorry, że ci wchodzę w słowo, muszę wejść, wkręcić, ale ja mam też podobnie, już też nie mogę na te same twarze patrzeć i jak, nie wiem, jakieś to widocznie mają bardzo dobrą socjotechnikę, wiesz, jakiś się wyrobili w tak dobrej socjotechnice i manipulowaniu, że są w stanie, może za tym idą jakieś większe pieniądze, no, są w stanie cały czas tymi ludźmi tak manipulować, że cały czas się utrzymują przy władzy. Ja też jestem zwolennikiem, żeby widzieć nowe twarze, nową krew. Też bardzo bym tego chciał.
1: Przede wszystkim młodzi. Myślę, że młodzi są szansą dla Polski. Starego człowieka ciężko w ogóle często czegoś nauczyć, już takiego siwego. On się nie zmieni. On nawet jak już go przyprzesz do muru z jakimiś argumentami, coś mu chcesz wytłumaczyć, podasz mu przykłady, to nie, on będzie, wiesz, dziadzia wie swoje, nie? I to są tacy ludzie, dziadzia wie swoje.
0: Ja tutaj od razu obronię trochę starych ludzi, no bo jak spojrzysz sobie na przykład na Berniego Sandersa, który był jednym z kandydatów na to, żeby na urząd prezydenta, to on jednak, on pociąga tłumy, które za nim stoją i które się z nim utożsamiają, to są przecież ludzie bardzo młodzi i on jest osobą taką, no nie jest młodą osobą, on ma 70 chyba 6, nawet tam więcej lat. I widzisz, on jednak potrafi tych ludzi, on rozumie ich problemy, on przyciąga tych młodych ludzi.
1: No, ale są wyjątki, ale nie, to są jakieś tam wyjątki potwierdzające pewną regułę, że starzy ludzie no, są jacy są, no są, wiesz, jak monolit, już ich ani nie zmienisz, ani niczego nie nauczysz. Są często też już tak zgorzkniali, może trochę nie mają w sobie takiej, wiesz, misji, żeby zmieniać świat, tylko oni chcą mieć, wiesz, pieniążków dużo, żeby dla wnusia było i dla szwagra i dla żonki i w takich trochę kategoriach myślą. Może tutaj ze mnie taki ageista trochę wychodzi, przepraszam, jeśli ktoś się poczuł urażony, ale w sumie tak uważam, no to co będę tu kłamał. Co nie zmienia faktu, że w Nocnego Radia też słucha wielu ludzi, których, no, o których moglibyśmy tak powiedzieć, no, że tam starsze osoby, no sam już mam też swoje lata. I no ale to nie znaczy, że ja tak myślę o wszystkich. Wskazuje pewną po prostu pewną tendencję, no a tyle.
0: No, ja na przykład bardzo lubię Nocne Radio, bo ja tak sobie Nocne Radio na to patrzę i tak sobie nazywam, że to jest taki San Andreas, wiesz? Nocne Radio to są takie dwie płyty, które się ciągle ścierają i coś czasami jest trzęsienie ziemi. I to można na podstawie tych dram zobaczyć, które się tam dzieją, ale czasami, wiesz, jest taka burza z dwóch stron poglądów i czasami fajnie, na przykład podoba mi się to, wiesz, ten efekt tego, że można sobie posłuchać jak, gdzieś tam coś, jakieś wnioski z tego wyciągnąć, także ja w ogóle lubię, jak jest takie ścieranie się poglądów, a nie takie, wiesz, na jedną nutę wszyscy, wiesz, brzmią i tak jeden drugiego, wiesz, w tym chórze tego, także...
1: Pewnie, że tak.
0: Także ja...
1: No tak, pewnie, że tak. No to cóż, to może ktoś jeszcze zadzwoni i mnie na przykład zbeszta za dyskryminację starszych ludzi, to może coś się będzie działo. No to co, dobra, to dzięki za telefonik.
0: No ja będę kończył, dziękuję. Przepraszam z góry KG Bieruta, jeżeli jestem za bardzo elastyczny. Na razie, pa, pa.
1: Cześć. Czy ktoś tu jeszcze się dobijał? Zobaczymy. Bardzo dużo mi różnych wykładów wklejacie. Bardzo dużo dostaję linków, no głównie tutaj na Nocne Radio, ale też na Priva. Praktycznie za każdym razem, jak wchodzę na, jak się loguję na Nocne Radio Skype, to mam 10 od 10 różnych osób po kilka linków. No też nie miejcie pretensji, że się nie zapoznaję z tym wszystkim, bo bym chyba cały czas musiał przeznaczać. A tymczasem na antenie Jan Matejko. Witam.
2: Witam. Ja oczywiście, jak Grzesiu tak bardzo lubi, różnorodność poglądów, to ja mu zaraz zafunduję taką różnorodność poglądów, bo ja specjalnie sięgnąłem po badania i to ze Stanów dotyczące właśnie zażywania marihuany. I te badania nie są, to są badania z 1987 roku. Żebyśmy mieli jasność, tak, że jeszcze sprzed tego okresu całego ideologicznej burzy, tak, dotyczącej legalizacji marihuany i dotyczy on, teraz sekundkę tylko tutaj sprawdzę, dotyczy on osób zażywających marihuanę powyżej 10 lat. Czyli mówimy o ludziach, którzy w sposób ciągły i drugim kryterium, przepraszam, jest ciągłość zażywania, tak? Czyli przez okres 10 lat zażywali non-stop marihuany. I posłuchaj, Grzesiu, bo ja ci tutaj sobie...
1: ale to nie wiem, czy to, Grzesiu, ty mówisz o tym, o słuchaczu, który teraz był na antenie?
2: Tak.
1: To był Tomisiu.
2: Przepraszam. To przepraszam, to ja pomyliłem. Mam nadzieję, że mi to wybaczy, tak? Bo ja się dopiero tych głosów uczę. Ale to właśnie chciałem ci, Tomisiu, w tym momencie przeczytać, że u takich osób sprawność psychofizyczna na poziomie 60% normy dla człowieka białego, tak? Bo oni tutaj to na populacji ludzi białych sprawdzali. Zaburzenia wyczucia odległości, widzenia obocznego, potężne zaburzenia w wyczuciu i w poczuciu czasu, w postrzeganiu bodźców. Poza tym, no oczywiście przeciwwskazania na kierowanie pojazdem, no bo wiadomo, jeżeli nie ma jakby tego widzenia obocznego, no to już jest przeciwwskazanie do jazdy samochodem, bo pozabija ludzi po prostu na przejściach dla pieszych. No, to jest oczywiste.
1: A tu przepraszam, tylko się szybciutko wtrącę, bo mam kolegę, który jest psychologiem jazdy i bada kierowców, ma takie urządzenia różne i tak dalej, wiesz, i gabinet, i on zrobił jakby sam takie testy, jaki wpływ ma marihuana na zdolności prowadzenia samochodu i wyszło, że naprawdę nieznacznie upośledza. Nawet niektóre ci statystyki rosną troszeczkę, a najgorsza najgorszy jakby taki ujemny modyfikator to masz, że jesteś bardzo podatny na oślepienie, po prostu światła cię bardziej oślepiają. Samo to, że jesteś bardziej skupiony i wkręcony w to, wiesz, wprowadzenie samochodu, to też tak, to myślę, działa trochę na plus, bardziej, więc to dziwne trochę masz te takie, że przekonanie, że po marihuanie znaczy, nie powinno się kierować.
2: Ja sobie pozwalam czytać w tym momencie, bo ja tutaj mam dane dotyczące tego, ja podkreślam. Ja nie mówię o osobach, które zażyły marihuanę, ja mówię o osobach, które zażywały ciągły,
1: no tak.
2: Drugie kryterium przez okres minimum 10 lat.
1: No tak, no to co innego, to faktycznie tak.
2: Tylko które były podejmowane, ale tutaj widzę, że on jeszcze jako już somatyczne, sensu stricte objawy u takich osób podnoszą jeszcze tak, że u wszystkich, czyli to jest zasada generalna, tak? Użył określenia wszystkich, jest przyspieszone tętno, przede wszystkim, o i widzisz, wysusza śluzówkę jamy ustnej i dodatkowo obrzęki gałek ocznych i przekrwienia.
1: To by się czyli zgadzało.
2: To są somatyczne już schorzenia, które są spowodowane właśnie poprzez zażywanie tej marihuany, tylko tutaj potem jeszcze jest rozróżnienie, ale to już jest chyba bez sensu tak cytować, bo jeszcze oni tutaj wyodrębnili grupę osób zażywającą marihuanę modyfikowaną, czyli widocznie coś najprawdopodobniej do tej marihuany było jeszcze oprócz kanaboidów było cokolwiek jeszcze dodawane. Więc Tomisiu, uważam, że używanie takiego porównania, że przy takiej skali, tak, tych wszystkich skutków, tak, ubocznych, pewno one nie zabijają, tak? Nie ma tutaj niebezpieczeństwa, że taka osoba z powodu zażywania tej marihuany zniknie, ale patrząc na skutki jakby społeczne, tak, chociażby to, że ci ludzie tracą poczucie czasu, tak? Tracą też i poczucie postrzegania bodźców, czyli ich umiejętność funkcjonowania w życiu społecznym też jest, patrząc jak my mamy zorganizowane to życie społeczne, jest pewną formą upośledzenia również w życiu społecznym. I to, co tutaj jest ciekawe, co wyszukałem w tych badaniach, to jest bardzo ciekawe, to jest informacja o tym, że ja bym się zawsze przekonany, że zażywając marihuany poprawiamy swoje, że wpływa na podniesienie koordynacji na przykład ruchowej, ale też i na podniesienie tych procesów koncentracji, tak? Że ludzie zażywają tą marihuanę po to, żeby się bardziej skoncentrować, a z wyników tutaj tych ich badań wynika, że długotrwałe, podkreślam, tak, stosowanie właśnie działa dokładnie odwrotnie, czyli zarówno zaburza koordynację ruchową, ale także osłabia procesy koncentracji, że następuje tutaj problem selekcji uwagi i pamięci. Czyli jest dużo większa skłonność do niezapamiętywania po zażyciu marihuany. I tyle. Aha, i jeszcze jedna informacja, tak żebyśmy mieli jasność. To badania były przeprowadzone na próbie 2740 osób zażywających marihuanę przez okres minimum 10 lat. I to są takie jakby to wygląda w związku z powyższym, uważam za wysoce nieuprawnione jakby tutaj porównywanie skutków nadmiernego jedzenia chociażby czekolady, którą wspomniałeś, do zażywania marihuany. Pytanie jest takie, jak bardzo wpływa to na sposób funkcjonowania tych osób w życiu społecznym, bo żeby była jasność, te badania tego nie już potem dalej nie klasyfikują. One się skoncentrowały tylko i wyłącznie na obserwowalnych psychosomatycznych właściwościach osób, które zażywają, a przedmiotem badań nie było funkcjonowanie tej grupy reprezentatywnej, bo widzę, że oni tutaj nawet to wybrali jako grupę reprezentatywną, czyli spośród środowisk, ale osób białych, tak? Rasy białej, bo tak to tutaj jest określone. Więc tutaj ciężko by było powiedzieć, jak bardzo wpływa to na życie społeczne, ale to, że wiąże się to z bardzo konkretnymi jakby reperkusjami dla zdrowia tych osób, tak? Bo tutaj też jest podkreślone, że nie tylko na układ krążenia wpływa, ale również na układ oddechowy, że jest dużo bardziej zmniejszona wydolność płuc tych osób, a badania były wykonywane na spirometrze. No i to jest to, co ja tam napisałem, że to nie jest tak, że my nie posiadamy wiedzy dotyczącej tego, że nie było takich badań, które by się koncentrowały jakby na wpływie na człowieka zażywania marihuany. Mnie tylko zastanawia w takim wypadku, dlaczego w tej publicznej

z tą badania. To pytanie jest takie, dlaczego akurat w tej dyskusji publicznej nie jest podnoszony argument na przykład sensu stricto medyczny, tak? No jeżeli mnie to przynajmniej zastanawia, daje mi to dużo, dużo do myślenia. Chcemy zalegalizować marihuanę, mamy badania dotyczące skutków zażywania tych kanaboidów przez człowieka, a w tej dyskusji w ogóle się to nie pojawia. A z drugiej strony to też muszę zdementować jedną rzecz, ale to już raczej ze swojej natury, nie? Bo chciałbym ci powiedzieć, a opieram się na BDS Analytics. To jest firma, która do której ja mam największe zaufanie, jeżeli chodzi o analizę trendów rynkowych. I to polecam wszystkim tym, którzy grają na giełdzie, bo faktycznie z BDS-em można dosyć sporo zarobić. To taka dygresja tylko. To posłuchaj, w metodologii, a w ogóle w określeniach, tak, dotyczących tego, co się dzieje na rynku, raczej na spostrzeżeniach znajomych nie powinno się generować jakichś ogólnych trendów z bardzo prostej przyczyny, że nawet jeżeli ta liczba osób w tej kafeterii, do której on do tej pory chodził, się zmniejszyła, to nie znaczy, że ten rynek zmalał, bo rok temu ten oficjalny rynek marihuany na świecie to było gdzieś niecałe 18 miliardów dolarów, a analizy na 2022 rok sięgają już 36-38 miliardów dolarów, czyli ten rynek, ja mówię o tym oficjalnym rynku, on ma cały czas tendencję wzrostową. BDS też określił w ogóle wartość rynku handlu marihuaną na świecie i możecie się zdziwić, jak potężny biznesem to jest, bo wartość tego rynku wynosi prawie 340 miliardów dolarów. To ja nawet sobie nie zdawałem sprawy swojego czasu, że mamy do czynienia aż z tak wielkim przedsięwzięciem gospodarczym, tak? Którym jest produkcja, przetwarzanie i potem handel i sprzedaż tym, nie? Chociaż w zasadzie powinienem się puknąć po głowie, bo przecież na początku XIX wieku w Chinach mieliśmy do czynienia, to w zasadzie nie na początku, tak? W połowie XIX wieku mieliśmy do czynienia z wojnami opiumowymi przecież, gdzie Mandżurowie, to była chyba dynastia Qing, z tego co dobrze pamiętam, nie dosyć, że zmonopolizowali w ogóle handel z Anglikami poprzez przez cztery faktorie chińskie, które kontrolowali, to dodatkowo handel mógł odbywać się tylko i wyłącznie za pośrednictwem srebra, co oczywiście Anglikom nie pasowało i wpadli na genialny pomysł, że za herbatę, oczywiście jedwab, ryż, czy te wytwory ich rzemiosła będą płacić opium na przykład, tak? I stąd potem te dwie, w zasadzie jedna, tak? Bo tam ciężko, tam była ciągłość, tak? Tylko że w pierwszej fazie tą wyprawę przedsięwzięli sami Anglicy, a potem dołączyli tej drugiej, dołączyli do nich, do tej karnej ekspedycji Francuzi. To wtedy właśnie padł Hongkong, tak? Szanghaj, to oni wtedy opanowali ten handel z Chinami, ale przecież tym elementem służącym wymianie bardzo szybko opium zastąpiło srebro, tak? I w zasadzie przez dosyć długi okres czasu w sposób legalny narkotyki były formą płatności w Chinach przecież, nie? No to tylko tak na marginesie, nie? I to tylko chciałem przedstawić jakby drugą, nie? Drugą stronę tego świata związanego z marihuaną. A ja powiem szczerze, mam naprawdę mieszane uczucia, a do tego mnie właśnie przekonuje to, że jeżeli coś jest powszechnie znane, to moje doświadczenie na to wskazuje, jeżeli coś jest powszechnie znane i wiadome, a w publicznej dyskusji nie jest wykorzystywane jako argument, no to ja raczej byłbym skłonny wyciągnąć z tego wniosek, że komuś zależy na ukryciu tej wiedzy i będzie wykorzystywał wszelkie argumenty natury powiedzmy sobie emocjonalnej, a nie związanych chociażby z badaniami naukowymi, tak? Po to, żeby, odpowiadając Tomisiowi jeszcze raz, żeby po raz który zastosować socjotechnikę, tak? Czyli osiągnąć efekt,

0: który jest przez nich zamierzany. Bo jeżeli we wzorcu kulturowym postawimy marihuanie znak równości z dobrym samopoczuciem, z odprężeniem, ze swobodą działania i funkcjonowania, to na poziomie emocjonalnym, bo wzorce kulturowe tworzą reakcje na poziomie emocjonalnym, to na poziomie emocjonalnym to, misiu, uzyskasz efekt, który będzie efektem zamierzonym przez tych, którzy ten znak równości tam postawili. Jeżeli ten znak równości, marihuana równa się i przedstawisz wyniki tych badań, to na poziomie emocjonalnym uzyskasz zupełnie odwrotny skutek, tak? No to z punktu widzenia metodologicznego i jakby próby sterowania i tworzenia wzorców kulturowych i oddziaływania w ten sposób na życie społeczne, to trzeba się zastanowić, nawet mniejsza o to, kto to robi. Istotniejsze jest to, jaki ten znak równości, czyli jaką wartość przyporządkujemy na przykład marihuanie w tym wypadku. A jeżeli w wyniku na przykład analizy dojdziemy do wniosku, że istnieją racjonalne przesłanki, żeby zastosować ten wzorzec kulturowy, o którym mówił Tomisiu, ale jednocześnie istnieje drugi wzorzec kulturowy, tak, oparty o badania na przykład, który mówi zupełnie coś przeciwnego, to wtedy musimy się zacząć powolutku zastanawiać, czy nie ma jakiegoś ukrytego sensu w zastosowaniu danej strategii działania i tworzenia wzorca kulturowego. Bo tylko dzięki temu wzorcowi kulturowemu potem emocjonalną wartość ludzie już sami przypisują tego zdarzeniu. Ty przypisujesz marihuanie ze względu na tam te swoje doświadczenia, o których opowiadałeś, pozytywną wartość, tak? Czyli u ciebie będzie to jedynka, a ja podstawiając pod te badania naukowe i to wszystko, co przed chwilą przetoczyłem, to u mnie będzie zero oczywiście, nie? I to nas różni. Tylko teraz pytanie i kwestia analizy, tak? Czy przypadkiem, albo może inaczej to sformułuję. Mnie by bardzo zadowalało, bo mnie, z mojego punktu widzenia, jest to mnie problem tak daleko nie dotyczący, bo ja tego po prostu nie zażywałem i nie będę zażywał, więc mnie to już zadowalałby sam fakt, żeby ludzie tak metodologicznie do tego zagadnienia podchodzili, albo żeby przynajmniej mieli wiedzę, żeby umieli to sobie potem sami w swoim systemie wartości ustawić, żeby przypisać tą wartość, ale w sposób świadomy, a nie w sposób, który ktoś nam narzuca. Bo my musimy się różnić. My z punktu widzenia życia społecznego my nie możemy być wszyscy tacy sami, bo to życie społeczne zamrze. My musimy się różnić, ale piękne by było to, żebyśmy to robili po prostu w sposób świadomy. Żebyśmy wiedzieli, jak są tworzone wzorce kulturowe, dlaczego poszczególnym, na przykład tak jak tutaj marihuanie, czyli nazwijmy to podmiotowi, tak, jakiemuś przypisujemy pewne bardzo konkretne cechy, bo potem na poziomie emocjonalnym uzyskujemy dopiero właśnie tą naszą opinię, tak? I to nie jest tak, że ktoś nami steruje w sposób taki, że wkłada nam głupoty do głowy. Nie, bo my je sobie sami tworzymy. A sterować życiem społecznym najprościej jest tworząc właśnie wzorce kulturowe poprzez przypisywanie pewnych określonych wartości. No, to tylko tyle chciałem powiedzieć i przeprosić, jak zwykle, że cię znowu zagadałem, nie? Bo tak fajnie prowadzisz tę audycję z ludźmi dzwoniącymi, że naprawdę się ciebie prawie bardzo przyjemnie słucha, a ja nie potrafię inaczej, nie? Ja jak zacznę gadać, to się nie potrafię zatrzymać, nie?
1: Przepraszam. Spoko, nie ma problemu. Dziękuję za ciekawy telefon.
0: No, nie przeszkadza. Ja już wiem, że masz mnie dosyć powoli.
1: Nie mam ciebie dosyć, Janie.
0: Ale wiesz co,
1: tylko też, no, wiem, że żeby się odnieść do tego, co mówisz, muszę cię rozłączyć po prostu i wtedy też to mi się odniesie. Nie chciałem go dołączać nawet, bo wiem, że lubisz... Ale nie. Ja wolałbym nie, wolałbym, żeby właśnie...
0: No to przyjmiemy taką zasadę, że ja z przyjemnością posłucham to, co na przykład, co ma Tomisiu do powiedzenia i oczywiście zastrzegę sobie prawo zadzwonienia ponownie, dobra?
1: No tak może będzie, tak będzie, myślę, najlepiej. Zapraszam do dzwonienia ponownego na antenę. Trzymaj się, Janie, hej, hej.
0: No, na razie.
1: No spoko, ja szanuję sposób wypowiedzi Jana. No to jest bardziej przedstawienie, no taki mini elaborat też można, tylko po prostu to nie chciałem Tomisia na przykład dołączać, bo to tak ciężko wtedy się trochę dyskutuje, a Jan zawsze może zadzwonić ponownie i odnieść się do... No tak, Tomisiu wkleił mi tutaj też tekst z czego? Z amerykańskiego FDA, czyli Agencja Żywności i Leków, gdzie jest też napisane, że... No właśnie, co tam jest napisane? Znaczy ja już wiem, co jest napisane, ale to ty powiedz, Tomisiu.
2: No, słuchaj, wiesz co, ja troszeczkę zacznę od końca. Twoje pytanie, zaraz do tego przejdę. Natomiast powiem, jaka jest kolosalna różnica między mną i... jak on ma Jan, tak? Między mną i Jankiem, Janem, nie wiem, jak to powiedzieć. Różnica między nami jest taka, że Jan do pewnych tematów się odnosi bardzo emocjonalnie, i w ogóle nie znając się na dany temat, jest w stanie udowodnić swój pogląd na podstawie selektywnie wybranego jednego badania, nie będąc obiektywnym i biorąc pod uwagę, że badań na temat marihuany to jest po prostu setki, jak może nawet nie i tysięcy. Te wszystkie badania są wzięte do rządowej agencji FDA, czyli Food and Drug Administration, i to jest rządowa administracja, która by sobie raczej nie pozwoliła na to, żeby selektywnie wybrać pewne badania nad drugimi, żeby udowodnić jakąś swoją tezę. I z tego, co oni na stronie piszą, oni jednak twierdzą, że jest po prostu bardzo dużych badań, które są i za, i przeciw, i nie ma konkluzji. Nie podają konkluzji, które badania rzeczywiście by tam podawały. To ja już tam wpisałem może część tego uzasadnienia po angielsku, bo już mi chciało się tłumaczyć. Natomiast przejdę do, jaka jest różnica między mną i Janem, to między innymi taka, że jak Jan wypowiada się i mówi o Janie Matejko na tematy, których jest bardzo dobry i ma bardzo dużą wiedzę, za co go bardzo podziwiam, i tutaj część z naszych słuchaczy może go czasami słuchać i bardzo lubić. Ja też bardzo lubię, jak ma pewne wywody na temat historii, na temat polityki. I zauważcie, że ja nigdy Jana w tym temacie, mimo że mam inne poglądy, że tak powiem, nie staram się z nim polemizować, bo po prostu się na tym tak dobrze może nie znam. Natomiast tutaj się sam Jan przyznał, że na temacie, na którym się nie zna, nigdy nie zażywał, nigdy nie będzie zażywał, przypuszczalnie nie ma do czynienia z ludźmi, które w jego otoczeniu palą, czy krótkotrwale, czy długotrwale, pozwala sobie na selektywne wybieranie pewnych badań, żeby udowodnić swoją tezę. I to jest taka różnica między nami. Ja tutaj pozwolę sobie, żeby słuchacze ocenili, czy ja mam rację w takim ocenianiu, czy nie. To sobie sami już tam ocenicie, ale uważam, że jak się ktoś na czymś nie zna i pod swój pogląd wyszukuje pewne badania, które potem próbuje przytoczyć i zbić, powiedzmy, moją tam pewną opinię na ten temat, mimo że ja od razu się przyznaję, bo Jan mi zarzucił, że ja mam bardzo pozytywne. Nie, ja mam więcej negatywnych że tak powiem, doświadczenia negatywnego z marihuaną niż pozytywnego, dlatego ja po prostu nie palę, nie czuję, że mi jest to potrzebne. Natomiast moja obserwacja wynika z tego, że ja po prostu żyję w takim mieście, gdzie ja się otaczam ludźmi, którzy czy palą krótkotrwale, czy długotrwale. Ja jestem w stanie sobie bardzo rzetelną i obiektywną opinię na ten temat wyrobić i w życiu bym sobie nie pozwolił na wypowiadanie się w temacie, w którym bym się kompletnie, że tak powiem, nie czuł na dyspozycji, żeby się wypowiedzieć, bym nie był w obrębie tych ludzi, bym sam nie spróbował, więc to bym nawet nie próbował komuś coś udowadniać, więc to jest taka między nami różnica i ja bym tutaj prosił, żeby wziąć to pod uwagę przy ocenianiu tego, co ma Jan do powiedzenia na ten konkretny temat, mówię tutaj, i przy tym, co ja mam do powiedzenia na ten konkretny temat. A resztę to już zostawiam, ocenę zostawiam słuchaczom, czy mam rację, czy mój tok rozumowania ma sens w tym momencie, nie?
1: Okej. Już?
2: tak, to wszystko. No, chodzi mi o to, to jest, wiesz, ja, chodzi mi o to, żeby nie próbować, bo to się bardzo często robi, że się próbuje...
1: Ale słuchaj, bo masz taką, wiesz co, do Jana mam mało, może za mało śmiałości, żeby mu coś tam zarzucać, żeby się skracał, ale tobie to tak kawę na ławę wyłożę. Strasznie się powtarzasz czasami, bo teraz chcesz znowu, już czuję, już widzę po początku, że znowu to samo od początku, więc może stop, już powiedziałeś, zrozumieliśmy. I...
2: Nie, no ja skończyłem, ja już nie chcę więcej mówić, nie będę się powtarzał.
1: Bo zacząłeś, wiesz, od nowa jakby to samo, to ja tak stopuję trochę, bo zasnę tutaj.
2: Ja tylko uważam, że po prostu Jan bardzo dużo rzeczy mi zarzucił, że jak jestem jakiś taki, nie wiem, w euforii odnośnie tego. Nie, ja właśnie powiem w drugą stronę, ja nie jestem w euforii, jeżeli dotyczy mojej osoby, ja nie zażywam, nie biorę, bo ja miałem bardzo, bardzo złe doświadczenie ostatnie moje i po prostu stwierdziłem na zasadzie, wiesz, korzyści i niekorzyści, że niepotrzebne mi to jest. Natomiast jestem, tak jak powiedziałem już wcześniej, ja jestem bardzo obiektywny, bo ja obserwuję tak, jak wszystko widzę, jak jest i jestem tutaj teraz i mam pewną swoją opinię i opinia moja też jest, wiesz, na podstawie mnóstwa badań, a nie tylko jednego wybranego, które by, wiesz, że tak powiem, utwierdzało mnie w swojej tam jakiejś opinii subiektywnej, nie? O to tylko mi chodzi. I to wszystko. I kończę i żegnam się. Na razie.
1: No na razie. Za chwilę odbiorę Jana, ale to wcześniej sam chciałbym też się jakoś odnieść. Jeśli chodzi o tą koncentrację. W ogóle te badania mogą być robione... Za chwilkę, ja nie wiem, za chwilkę. Jak było, jak tutaj właśnie wskazuje też ten tekst wspomniany, te badania są tak różne, ponieważ tak dużo zależy od genetyki, środowiska rodzinnego, czasu, w którym ktoś po raz pierwszy sięgnął po tą używkę, czy jako dzieciak, czy jako dorosły. Czy badamy kogoś, kto jest takim odpowiednikiem alkoholika marihuanowego, który po prostu mało, że już od 10 lat jara, to jeszcze jara cały czas, nie? No bo też jak ktoś sobie robi przerwy, to zupełnie będą inne te wyniki. I faktycznie, no, różne tam agencje, różne środowiska robią te badania i różne bardzo wnioski są. WHO swego czasu powiedziało, znaczy gdzieś tam napisało, że była robiona taka lista różnych używek i były one stopniowane pod względem tego, jak są groźne, jak mają negatywny wpływ na zdrowie. I był tam przedstawiony wniosek, że marihuana jest o wiele mniej szkodliwa niż papierosy. Marihuana też bywa bardzo różna. No, różne jest to stężenie THC, różna jakość, różne odmiany. Można ją w różny sposób zażywać, można ją waporyzować, czyli to jest taki zdrowy sposób bardzo, że nie mamy dymu, nie? Nie raczymy naszych płuc dymem. No i już odpada ten problem z wydajnością płuc od razu. Ktoś może sobie piec ciasteczka i po prostu jeść tą marihuanę. Więc dla mnie w ogóle rozmawianie o jakichś tam badaniach, że marihuana powoduje wysuszanie śluzówki i proszę bardzo, i zaburzenie rozpoznawania odległości. No ja akurat na jedno oko słabo widzę i też słabo rozpoznaję odległość. Znaczy, to jest. Ja tu widzę jednak strachy na lachy trochę. A wiadomo, że z tymi badaniami też jest tak, że różne jest takie jakby nakierowanie na to, no zależy kto sponsoruje dane badania, co mają wykazać. Przypominam, że marihuana została zdelegalizowana na skutek pewnego lobbowania producentów tkanin sztucznych, którzy się poczuli nagle zagrożeni, że tu można tworzyć materiały bardzo wytrzymałe, naturalne i tak dalej, i nagle to się zrobiło zło. I serwowano ludziom propagandę, że to czarnuchi potem z siekierami gwałcą nasze białe kobiety. No i też można było się powoływać, nie? No to mądry pan polityk powiedział i pan profesor, że czarnuchi gwałcą kobiety potem z siekierami biegają. I pokazać jajko, rozbić na patelnię jeszcze dodatkowo, żeby wzmocnić przekaz. Więc mnie to tak średnio przekonuje, a teraz tutaj odbiorę, dzwonimy do Jana. Witam ponownie Jana.
0: Wiesz co, bo ja po prostu widzę, że ja faktycznie albo nie zostałem zrozumiany, a w każdym razie sens tej mojej wypowiedzi też w ogóle nie został zrozumiany, bo ja na wstępie już zrobiłem zastrzeżenie, że ja sobie na szybko znalazłem wyniki 4 badań. Ja nie uzurpuję sobie prawa do wiedzy fachowej na temat konopi. Ja co prawda troszeczkę na temat konopi wiem, bo zetknąłem się chociażby przy przemyśle XIX i z początku XX wieku, bo przecież konopie były powszechnie stosowane zarówno do produkcji papieru. Prześledziłem całą drogę do tego, jak stały się narkotykiem i
1: ale to są siewne, siewne konopie chyba, tak?
0: To są siewne, no mówię o tych siewnych, ale one też zostały zaklasyfikowane przecież do tej grupy, nazwijmy ją narkotycznych, tak?
1: W związku no jak? Z tym, jak one są, jak one są bez THC?
0: One mają THC, ich produkcja na dzień dzisiejszy jest zabroniona.
1: Nie
0: przecież.
1: Jest. Nie, konopie siewne można w Polsce sobie siać i mają znikomą jakąś tam śladową ilością tego THC i się tym nie zapalisz, nie poczujesz nic, no to wiesz. Tak samo słuchaj jak w Polsce CBD, czyli no ten taki susz marihuanowy bez THC też jest legalny i to nie ma tutaj działania psychoaktywnego.
0: Ale one normalnie przecież też mają swoje zastosowanie, mówimy teraz oczywiście o konopiach siewnych, tak? Żeby była jasność, tak? Przecież one mają swoje zastosowanie, przecież tam są terpeny i sekwenterpeny. I THC są, tak samo jak kanaboidy, występują w konopiach siewnych. Więc ja mam troszeczkę inną wiedzę niż ty na temat konopi siewnych. I to tutaj jestem akurat dosyć dobrze. A jeszcze coś takiego przecież występuje jak tlenek kardiofilenu, to się chyba nazywa, albo kardofelenu. Mogłem przekręcić końcówkę, który jest używany za silny związek trujący przecież na dzień dzisiejszy. No ale dobrze, no to powiedzmy sobie, że tutaj jest pewna rozbieżność między nami, ale ja tylko chciałbym ci, Tomisiu, jedną rzecz wytłumaczyć. Nic nie wiem, nic do momentu, dopóki nie sięgnąłem do internetu i nie sprawdziłem sobie 4 wyników badań, nigdy wcześniej mi to nie interesowało. Nigdy wcześniej nie rościłem sobie prawa do tego, żeby być specjalistą w tej dziedzinie, bo ideą tej mojej wypowiedzi wcale nie było to, czy te konopie są faktycznie szkodliwe, czy nie, bo ja nie mam wykształcenia medycznego, żeby się na ten temat wypowiadać. Ja tylko przedstawiłem taką formę, która mnie zawsze pomaga w identyfikacji problemów związanych z umiejscowieniem czegoś w życiu społecznym i wpływu na sterowanie tym życiem społecznym. Jeżeli ty się koncentrujesz na tym, że są jakieś przeciwwskazania, to ja najpierw ci przedstawiłem wynik badania, nawet nie ukrywając, że ja go czytam. Przecież ja nie mówiłem nic, że ja na ten temat wiem. Ja ci zastrzegłem, bo ja jestem dosyć konkretny w swoich wypowiedziach i ja zastrzegłem, że ja czytam to. Ja ci czytałem, bo ja nawet nie wiem. Ja dopóki nie sięgnąłem do internetu, to nie miałem zielonego pojęcia o tym, jakie zaburzenia powoduje. Miałem tylko ogólną wiedzę. Jeżeli sobie sprawdziłem i w tym toku mojego rozumowania i tym, jak steruje się życiem społecznym, dostrzegam możliwość przypisania bardzo konkretnemu podmiotowi dwóch różnych wartości, to zaczynam się zastanawiać, dlaczego się tak dzieje. I sensem mojej wypowiedzi nie jest podważanie twojego autorytetu związanego z tym, czy to jest szkodliwe, czy nie, tylko chciałem podyskutować, jak to wpływa na sposób manipulowania i jak to wpływa potem na życie społeczne. I ideą tej mojej wypowiedzi, to co bardzo jasno i precyzyjnie wyraziłem, jest to, że zastanawia mnie, dlaczego pomimo tego, że mamy takie badania, i czy one są z jednej, czy z drugiej strony, to nie ma znaczenia, bo już sam fakt z punktu widzenia logiki występowania badań, które są jakby stoją w przeciwności, tak, do powszechnego rozpowszechnienia użytkowania tego narkotyku, to już trzeba to wziąć, przynajmniej się zastanowić, dlaczego ten element jest pomijany na dzień dzisiejszy i dlaczego przy wartościowaniu, przypisywaniu wartości marihuanie akurat stosuje się tylko i wyłącznie jedną z tych wartości, tak? Nie mówiąc nic o drugim. I ideą mojej wypowiedzi było to, że zastanawia mnie nie to, jaki jest wpływ, tylko dlaczego stosuje się tylko i wyłącznie jeden system wartościowania w takim wypadku.
1: Ale się nie stosuje. To mówi się często o negatywnych skutkach, nawet o tych, o których wspomniałeś. Ja tak nie czuję tego, że się coś przemilcza.
0: Powiem ci, że ja w takiej dyskusji nie uczestniczyłem, a powszechność wpisów na przykład na czacie albo powszechność tych dyskusji, które do tej pory przeprowadzaliście, jakby wskazuje na tym, że funkcjonuje jeden z tych wzorców kulturowych, tylko i wyłącznie. Ale ja też nie roszczę sobie prawa, widzę z tego, co mam okazję przeczytać, widzę, jaka jest narracja i to, że powolutku w Europie zaczyna wygrywać, że ten olejek się zaczyna pojawiać do celów medycznych, że coraz więcej krajów decyduje się na legalizację sprzedaży marihuany, to jakby to też o czymś przecież świadczy, tak? O rozpowszechnianiu się właśnie tego wzorca kulturowego. I nie mów mi, że na przykład twoje... dobrze, inaczej, Krawiec, mogę ci zadać pytanie?
1: Bardzo proszę.
0: A powiedz mi, skąd czerpiesz wiedzę dotyczącą, tylko tu nie ma żadnych ukrytych podtekstów, także to nie o to chodzi, tak? Skąd czerpiesz wiedzę dotyczącą sposobu oddziaływania marihuany na człowieka? Czy bardziej poddajesz się jakimś autorytetom, czy bardziej raczej spośród grona swoich przyjaciół, osób, z którymi masz na co dzień do czynienia?
1: I to, i to. No, trochę o tym poczytałem, trochę rozmawiałem. Myślę, że i to, i to. A tak jeszcze tylko tutaj sprecyzuję. W Polsce można legalnie uprawiać sobie konopie siewne, jeśli mają do 0,2% THC. I to nie jest tak, jak tu piszecie, że niektórzy, że tym też się najarasz, tylko więcej musisz zjarać. No to chyba cały worek trzeba by zjarać tego, żeby coś czuć.
0: Dobrze, a ty, czy ty... Bo, słuchaj, ja naprawdę to jedno wiem na pewno. Bo ja z rolnikami mam teraz do czynienia i to dosyć dużo. Spróbuj wyhodować tą konopię siewną. to jest konopia modyfikowana genetycznie, która nie będzie zawierała THC. THC, przepraszam. To jest... Nie ma takiej konopi siewnej, która miałaby niższy ten wskaźnik, niż bym przeczytałeś, to jest 0,2. A wiesz, czym się różni jedna konopia od drugiej? Różni się dokładnie tym, że jeżeli zbierzesz plon, to z ziarna, które jest nawet, bo nie wiem, czy wiecie, że ziarno konopi siewnej jest używane normalnie do skarmiania drobiu i posiada bardzo duże ilości białka na przykład.
1: I papuszki się karmi nasionkami.
0: Nasionkami na przykład, nie? Ale one posiadają naprawdę bardzo duże ilości białka. W związku z powyższym są naprawdę bardzo, bardzo odżywczym, tak? Pokarmem dla drobiu i od dawna w naszej kulturze, to przecież musicie sobie zdawać, że jaka potężna produkcja była na terenach Białorusi. No Białorusi. W tej dyskusji o Białorusi bardzo często zapominacie, że Białoruś to są w zasadzie rdzenne polskie ziemie. Jeżeli sięgniecie przez historię, zobaczycie, co za rody, które nasze i czym było Wilno dla Polski i tak dalej, to wy zapominacie, że ta Białoruś równie dobrze można by było nazywać ją Polską, tak? Ze względów chociażby historycznych, ale to tylko tak na marginesie uwaga. Największe uprawy właśnie tych konopi to były w tej białoruskiej części. Dosyć dużo hodowano również konopi na Ukrainie przecież, tak? Oprócz zbóż produkowano również konopie i ze względów właśnie paszowych, a tak samo jak w celu pozyskiwania włókien do produkcji dzianin przecież, nie?
1: Świetne są te materiały, bardzo wytrzymałe są i konopne bardzo sznury, i konopne tkaniny, z żywicy można robić nawet jakieś takie przedmioty różne. To jest niesamowita roślina, to jest niby chwast, ale takie dobrodziejstwo od natury niesamowite. I ja w sumie, bo tak trochę wyczułam, że taki mało wolnościowy jesteś, bo jakbym się ciebie spytał, czy ludzie powinni mieć dostęp legalny, wiesz, do... Znaczy, czy żeby każdy mógł sobie, na zasadzie chcącemu nie dzieje się krzywda, niech sobie ludzie jarają jak chcą, no to byś powiedział pewnie nie, trzeba zabronić. Nie. Zgadłem, czy nie zgadłem?
0: Właśnie nie zgadłeś i dlatego mnie zdziwiło, dlaczego Tomisiu wyciągnął takie wnioski, bo ja naprawdę jestem zwolennikiem i dopuszczenia z powrotem produkcji tej siewnej naszej konopi.
1: No ale nie tylko, czemu tylko siewnej, a tej z THC, narkotycznej?
0: A tej to ci powiem tak, ze względu na, chociaż z góry zakładam, tylko widzisz, musiałbym to sprawdzić, bo we mnie jest takie głębokie przekonanie o tym, że normalnie z naszej konopi siewnej THC pozyskiwano. Ale też nie chcę się tu, bo ty przedstawiasz jakby drugą stronę. No nie ma we mnie takiej stuprocentowej pewności, żebym mógł się jakby tobie przeciwstawić, tak? Ale jeżeli do cyklu produkcyjnego, bo po pierwsze, co zrobimy? Narkotyk w zasadzie traci swoje te właściwości pożądania, tak, przez tych młodych, kiedy jest powszechnie dostępny. Ja się tutaj z tym się zgadzam. Bo po pierwsze, jeżeli pozyskanie takiego surowca, tak, do produkcji w zasadzie nic by nie kosztowało, bo wyrywanie tam trochę rolnikowi z pola to przecież to są żadne koszty. Nie wiem, jaki jest cykl produkcyjny tego, tak? Czy to się suszy? No nie mam zielonego pojęcia, czy się pali, bo nigdy tego w życiu nie paliłem, nie? Ale to przecież nie zdegraduje życia tych ludzi od strony finansowej ze względu na niskie koszty pozyskiwania tej marihuany, tak? W takim wypadku. Mhm. Więc dla mnie to nie stanowi żadnego problemu z punktu widzenia życia społecznego. Dla mnie z punktu widzenia życia społecznego potężnym problemem jest właśnie to, i tu się dziwię właśnie, że to byś mnie tak zrozumiał, bo ja nie powiedziałem niczego w formie zarzutu pod jego adresem, tak? Tylko że gdzieś jest ten apel był o tą rozwagę właśnie, że jeżeli są dwie możliwości i że są takie badania, które ja przytoczyłem, to po pierwsze nie można porównać tego z punktu widzenia logiki, podkreślam. Nie z punktu, bo ja nie robię tutaj aluzji pod adresem Tomisia, tylko użyłem sformułowania.
1: No dobrze, ale to już sobie wytłumaczyliśmy, to może wiesz, już tego. No,
0: a powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Przecież zobacz, z konopi pozyskiwano materiał do produkcji papieru. Ten papier był zdecydowanie lepszy od tego pozyskiwanego z drewna, z bardzo prostej przyczyny, że do cyklu produkcyjnego nie jest potrzebny chlor. Bo przecież celulozę trzeba wybielić, żeby papier był biały. Przecież celuloza nie jest biała. Żeby celuloza była biała, to trzeba w cyklu produkcyjnym użyć chloru. I wtedy mamy do czynienia dopiero z białym papierem. Efekt tego jest taki, o czym wie każda pani, czy pan, który kiedykolwiek cokolwiek wybielał, że wybielanie białych bluzek chlorem doprowadza w końcu do tego, że one się robią prędzej czy później żółte. To samo się dzieje z papierem. W wyniku tego procesu prędzej czy później papier nam po prostu żółknie. W związku z powyższym jego wytrzymałość niż papieru pozyskiwanego wcześniej z konopi jest zdecydowanie mniejsza. Papiery pozyskiwane z konopi w tej chwili mają po 300-400 lat i ten papier jeszcze, jeżeli nie był wystawiony oczywiście na złe warunki atmosferyczne, na wilgoć, na zmiany temperatur, to on do dnia dzisiejszego zachowuje swoje właściwości, czego nie można powiedzieć o papierze pozyskiwanym na przykład z drewna. Okazuje się, że po pierwsze mamy do czynienia z produktem odnawialnym, czyli który możemy stosować co roku, tak? Możemy zasiewać go, las rośnie, ten produkcyjny, sosnowy od 80 do 120 lat.
1: Dokładnie.
0: W związku z powyższym to nawet logika nakazuje jakby zastanowić się, co takiego się wydarzyło w międzyczasie, albo inaczej. Czy przypadkiem nie zmienił się system budownictwa i do tej pory użytkowanie materiału budowlanego, którym było drewna, spadło w sposób drastyczny i tak naprawdę ograniczyło się tylko i wyłącznie do szalunków i do więźb dachowych. A wcześniej przecież wszystko, czy w większości wszystko, szczególnie te plebejskie budownictwo, to było budownictwem przecież drewnianym. Więc trzeba było znaleźć nowy rynek zbytu. I teraz zobaczcie, jak to wygląda. Kiedy zaczyna się upowszechniać, tak? Kiedy zaczyna się upowszechniać budownictwo murowane, szczególnie na wsiach, kiedy mamy do czynienia ze zmianami technologicznymi? No to też można jakby w czasie sobie poustawiać i wyciągnąć z tego odpowiednie wnioski, czy po prostu właściciele wielkich obszarów leśnych w celu zintensyfikowania swoich zysków po prostu na siłę nie szukali innego rynku zbytu dla swoich produktów. Tak? No i tak, ale ja naprawdę jestem za upowszechnieniem nie tylko handlu konopiami, ale również i produkcji. No, i to jest tylko tyle. A Tomisiu, jeżeli mi źle zrozumiałeś, to mogę się tylko i wyłącznie przeprosić, bo ideą moją nie było uczestniczenie w zawodach pod tytułem Kto więcej wie o konopi, tylko raczej od zastanowieniem się, do czego to wszystko tak naprawdę prowadzi. I może to jest mój błąd, bo ja powinienem uprzedzić na początku, ale wydaje mi się, że czasami jestem logiczny, może po prostu w tym wypadku nie byłem zbyt logiczny. Albo ja już mam też czasami wrażenie, że ja mam już takie odloty, że mi się wydaje, że wszyscy już myślą tylko i wyłącznie o tym, co ja, a to tak chyba też do końca nie jest i potem takie nieporozumienia się po prostu pojawiają, bo podkreślę, tylko jeszcze raz jedną rzecz na koniec, nie? Ja nic nie wiem, nie wiedziałem do momentu, kiedy nie ściągnąłem sobie tych czterech badań, nic nie wiedziałem o wpływie marihuany na człowieka, miałem tylko mgliste przeświadczenie, że szkodzi. No to tyle chciałem powiedzieć, nie?
1: No to dziękuję w takim razie. Trzymaj się, cześć, cześć. No, marihuana została odsunięta w Polsce też z powodu tam lobbowania za tkaninami sztucznymi. Tak czasami jest, że coś takiego to się wydaje bardziej może nowoczesne. Dla mnie to się sprowadza po prostu do kasy. Kto ma kasę, ten dyktuje warunki i ten ma większą zdolność do tego, żeby narzucić propagandę jakąś, przekonać posłów i tak dalej. I Polska kiedyś była mocno konopna, tak wyczytałem, że była tutaj tradycja bardzo bogata hodowania tych konopi, no raczej tych właśnie siewnych. Ale w Polsce też pewnie trochę takie to zapatrzenie w Zachód sprawiło, że jak tam zdelegalizowano, to tutaj też koniecznie trzeba od razu, bo to jak w Ameryce, to znaczy, że dobrze robią. Cześć, potrzeba.
3: No cześć, to ja tak w stylu Enkiego, bo tak się wiesz, od dłuższego czasu mówię, że uczę się od niego mówić. Przyszedłem tutaj, aby rozruszać tę lamerską imprezę. Zanim przejdę do wątku, który chciałem poruszyć, jedno słowo do Jana. Mam nadzieję, że się nie obrazi. To znaczy, na pewno się nie obrazi i nie będzie to jakimś powodem do toczenia tej dramy dalej. Natomiast nawet jeżeli mamy sobie jakieś 4 badania na krzyż, które nam się wyświetliły, kiedy skorzystamy z wyszukiwarki, to będzie jakiś taki mały pierwiastek. Ja pamiętam, myśmy się już parę ładnych miesięcy temu nie zgodzili co do kwestii zamarzającego Bałtyku i co do kwestii globalnego ocieplenia, i ilekroć do tego tematu wracaliśmy w różnych rozmowach, czy to w Nocnym Radiu, czy to u Enkiego, to za każdym razem się tak wycofywaliśmy, bo jeszcze się musimy do tej rozmowy przygotować, więc być może właśnie błąd, który to został popełniony, to właśnie ten brak przygotowania i takie, wiesz, takie wskoczenie na szybkiego konia jak najszybciej, bo to jest tylko wycinek, tak? Zresztą sam pomysł tego badania, że będziemy badali, jak wpływa to na użytkowników marihuany, którzy używają marihuany, na użytkowników samochodów marihuany, którzy tej marihuany używają przez ponad 10 lat. No to jest, wiesz, to kurde, no ludzie, którzy używają substancji, też bardziej będą skłonni do bardziej ryzykownych zachowań, przykładowo, bo żeby zdecydować się zapalić coś nielegalnego, to też trzeba trochę ryzyka sobie podjąć. To, czego mi też zabrakło w tej całej wypowiedzi, to jest to, że o ile, nie wiem, były to, nie wiem, statystyki wyższe, niższe, ktoś szybciej albo wolniej kliknął w jakiś przycisk, pytanie, czy to jeszcze się, czy to było tak źle, że wychodziło poza takie parametry, które byłyby dopuszczalne. Bo ja nawet sam po sobie, już trochę po tym świecie jeżdżąc, widzę, że teraz mam zupełnie inną koncentrację niż 10 lat temu i w sumie dobrze, bo w tym momencie dużo bardziej skupiam się na jeździe, bo wiem, że nie mam aż tak bardzo podzielnej uwagi, więc czynników, które mogą na to wpływać, jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, ale adrem, bo nie chcę tutaj przedłużać, żeby nam krawiec zaraz nie usnął. W ogóle mamy jakąś telepatię między sobą, bo ten temat już przez chwilkę się przewinął, ale myślę, że zdecydowanie za mało w pierwszym telefonie to misiu i kiedy o tym zaczęliście rozmawiać, to było dosłownie 15 sekund po tym, jak pomyślałem, ej, a tego jeszcze nie poruszyliście i o tym trzeba porozmawiać. Kurde, ludzie, czy wy jesteście naprawdę gotowi na to, żeby nagle wziąć sobie magiczną pigułkę, która momentalnie podniesie waszą inteligencję, dajmy na to 20 IQ? Na początku Limitless, tam mamy taką scenę, gdzie on się spotkał bodajże z sąsiadką, a tam gdzieś przyuważył jakąś książkę w jej torbie, tutaj jakąś rasowo ją przeanalizował ją po całej odzieży. Problem jest w tym, że inteligentni ludzie zwyczajnie będą widzieli więcej. I będą widzieli nie tylko rzeczy, które są użyteczne, bo rzeczy użyteczne, które możemy jakoś wykorzystać, jest cholernie, cholernie mało, tylko nagle widzisz wszystko, tak? Tutaj takim szczytem tej analizy są oczywiście ludzie autystyczni, którzy nie są w stanie odfiltrować z całego swojego otoczenia tych wszystkich bodźców. No i przykładowo, idziesz sobie ulicą, bierzesz sobie NZT, i nagle, nie wiem, widzisz, że jedzie tramwaj numeru 44 i tak, wiesz, i od razu uruchamia ci się cała machina, tak się zastanawiasz, odkąd jedzie, dokąd on jedzie, patrzysz na zegarek albo nawet masz w głowie zegar biologiczny, już dokładnie sobie wylistowałeś, czy on się spóźnił o 40 sekund, czy przyjechało 20 sekund za wcześnie, patrzysz na samochody, które cię mijają, rozpoznajesz ich marki, rozpoznajesz, kiedy one zostały mniej więcej wyprodukowane, analizujesz ich kolory, ich lakier, widzisz, że ktoś tutaj być może, oj, tutaj widzę małe wgniecenie na błotniku, to chyba zdarzyło się na parkingu, to wszystko sobie budujesz w głowie cały czas i wymaga to naprawdę niesamowicie cholernej dyscypliny, żeby człowiek inteligentny mógł sobie spokojnie przejść przez ulicę. I o ile się z tym urodziliśmy, bo też na inteligencję można wpływać, sam iloraz inteligencji, co jest chyba często pomijane, ważne, kiedy mówimy o tych tematach, jest zależne od wieku. Jest zależne od wieku i co do zasady, jeżeli nie mamy neurologicznego uszkodzenia, to iloraz inteligencji nie może w żaden sposób zmaleć. Może on tylko rosnąć. Wobec czego utrzymanie tej kondycji naszego mózgu, jeżeli mamy tych lat 50 w kondycji 40-latka, jest formalnie zwiększeniem tego ilorazu inteligencji, co możemy osiągnąć przez czytanie książek, przez granie w szachy, przez rozwiązywanie samuraja, czy jak to się nazywa, sudoku, tak, czy innego bukake. Więc okej, dobra. Fajnie jest być super inteligentnym i szybko i wszystko tutaj ładnie szybko widzieć. W Limitless to nie zostało pokazane. Te wszystkie czarne perki, te wszystkie bardzo niefajne rzeczy, które wiążą się z tym, że jesteśmy turbo super inteligentni.
1: W sumie to o tym przeładowaniu bodźcami, które mogłoby być problematyczne, o którym nie wspomniano w filmie, wspominałem, ale domyślam się, że słuchasz audycji od drugiej połowy.
3: Akurat chciałem to trochę rozwinąć, tak? Wydaje mi się, że za mało było temu czasu poświęcone, bo w pewnym momencie pojawiło się coś takiego, jeżeli taka pigułka byłaby powszechnie dostępna, jakby świat wyglądał, to ja ci powiem, jakby świat wyglądał. Fala samobójstw, tak by wyglądał ten świat.
1: Mogłoby tak być, bo takie przyładowanie bodźcami, to też wydaje mi się, że wyczerpuje po prostu mózg. Mamy jakieś, tak bardziej go eksploatuje analizowanie ciągłe wszystkiego. Też to powoduje jakiś tam stres, nie? No stres wiemy, że ma druzgoczący wpływ na nasz organizm, na zdrowie. No więc raczej tak.
3: No tak, no i tutaj wiesz, tutaj, no zresztą też jeżeli mówimy o jakichkolwiek narkotykach, wszystko się sprowadza do biochemii naszego mózgu i coś jest zawsze za coś. I nawet jeżeli by to taki narkotyk byłby całkowicie neutralny biologicznie i w jakiś sposób, nie wiem, tworzyłby nam super nowe połączenia neuronów, to jeszcze pół biedy. Jeżeli czytasz książki, jeżeli zaczniesz grać w szachy czy w jakieś gry logiczne, no to będziesz podwyższał swój iloraz inteligencji bardzo, bardzo powoli, ale jeżeli to się stanie poprzez wzięcie tabletki skokowo, no to mam wrażenie, że absolutnie nikt by tego nie przeżył.
1: Właściwie to po większości substancji jest jakiś zgon, to znaczy wahadło się w drugą stronę wychyla i właśnie to też można nawiązać do tych badań, bo Jan się dziwił, bo mówił, że ja słyszałem właśnie, że to koncentracja jest większa, a tu mamy, że zmniejszona koncentracja, no właśnie o to tu chodzi, że zwiększy nam koncentrację jak zażyjemy. Bardziej się wkręcimy w robotę, w projekt jakiś, bardziej się wkręcimy w cokolwiek, co robimy na przykład, a potem przy długotrwałym zażywaniu ta koncentracja zacznie szwankować, bo była po prostu bardziej jakby podrasowana, podkręcona, była podkręcona i zawsze tak jest, że jak coś jest podkręcone, to potem jest ten spadek w drugą stronę, nie?
3: No tak, no bo tutaj działamy sobie na pewnych podstawach biochemicznych, biofizycznych, jeżeli chodzi o nasz układ nerwowy, co do zasady. Czy to będzie wyrzut tego zapasu dopaminy, który przykładowo jest zarezerwowany na to, na sytuację większego stresu, na takie wiesz, walcz albo uciekaj. Jeżeli sobie będziemy nadużywali substancji, które właśnie typu amfetamina, tutaj też się wątek dość zabawny pojawił z tymi studentami na amfetaminie, to też przychodzi ze swoim kosztem, bo jeżeli sobie wypierzesz z tych wszystkich zapasów, to w pewnym momencie jedyną emocją, jaką z ciebie może się wydobyć, jest obojętność. Jest jeszcze jedna choroba biologiczna, która cechuje się dokładnie tym samym. I nazywa się ona depresja. Depresja, która zasadniczo polega na tym, że tego smaru w naszym układzie nerwowym mamy odrobinkę mniej i jeżeli przyjmujemy leki antydepresyjne, one w większości polegają na tym, że blokują mechanizmy, które w pewien sposób moderują uwalnianie tychże substancji, czy też wychwyt zwrotny, ale tu bardziej nie chcę się w to wgłębiać, bo nie mam za bardzo aż tak bardzo o ludzkiej biologii pojęcia. Natomiast jeżeli nam tego zabraknie, no to wtedy jesteśmy delikatnie mówiąc w dupie. Jeżeli się nażremy LSD, tak samo, tak? To LSD się, czy jakakolwiek tryptamina, ona się przyczepi do naszych zakończeń neuronowych. wobec czego organizm zauważy, że kurde, no tutaj te sygnały tak nie docierają tak jak trzeba, więc trzeba ich zaprodukować więcej. Więc ta faza, która się pojawia, czy to po grzybach, czy to po LSD, nie polega na tym, że my wzięliśmy ten narkotyk, tak? Nie. To polega na tym, że nasz organizm w trakcie pewnej reakcji obronnej na jakąś dziwną substancję, która się nagle pojawiła, wyrzuca całe mnóstwo tych wszystkich, tego całego oleju, tego całego sosu do mięsa, który zaczyna dużo szybciej, dużo intensywniej przekazywać wszystkie impulsy. Wobec czego akurat po psychodelikach pewnej ich części to jest czysta naturka, w sensie, że założyliśmy sobie korek, tak? Jak nie wiem, jak sobie weźmiesz wąż ogrodowy i zaciśniesz kciuk na nim, a potem masz taką piękną fontannę. Także nie ma tutaj nic narkotycznego, jest to właśnie taka pełna, można powiedzieć, naturka. No tylko, no właśnie, tylko wszystko przychodzi z jakąś konkretną ceną. W przypadku marihuany nie mam za bardzo, nie znam się na tym, jak dokładnie to działa, to się nie wypowiem. Tylko, że wiesz, tylko, że cała historia stojąca za narkotykami, chcemy czegoś, tak? Chcemy osiągnąć coś więcej. I tutaj, nie wiem, tak jak policjanci uczą w szkołach małe dzieci, nie bierzcie tego, bo coś tam, nie bierzcie tego, bo coś tam. Niech ktoś tym dzieciom wreszcie opowie, żeby co się daje w zamian. To jest taki, wiesz, taki alchemik, tak? Narkotyk jest pewnym alchemikiem, który jedno ci w drugie przerobi.
1: No, czyli takie manipulowanie gospodarką naszego organizmu, jakby, nie? I ponoszenie kosztów, które zwykle sprowadzają się do tego, że to, co na chwilę dostałeś, to potem tego masz mniej. No i tak do tego się to sprowadza trochę, nie? No ale, no tak. Ale też te substancje się dzielą na takie, które nas wspomagają, dodają nam siły, takie, które dają wizję, takie, które jeszcze jakoś inaczej, to bardzo różnie to potrafi działać i niektóre są do zabawy, niektóre są bardziej do rytuału, który w ogóle może zmienić nasze życie, nie? Jakiś rytuał z ayahuaską bardzo zmienia ludzi często i już nie patrzą na życie tak, jak patrzyli wcześniej. No, są narkotyki na imprezę i są narkotyki, do których trzeba mieć bardzo duży szacunek. A czy w ogóle to słowo narkotyk, to jest obrzydliwe słowo. Przepraszam, donajcik Lajtowski, na marihuanaen stiawy. Marihuanaen stiawy. To 5 zł, to jeszcze musisz dorzucić. Troszkę chyba za mało na marihuanaen stiawy. No, co chciałem powiedzieć, się zgubiłem, to ja mów teraz.
3: Ja bo się zakrztusiłem.
1: Narkotykami. No, tak. Aha, mówiłem, że słowo narkotyk mnie brzydzi. Ty, to słowo narkotyk to mi się kojarzy, wiesz, z czym? Z polskim Sejmem. I z tymi ryjami, tymi kartoflakami, tymi, to mi się kojarzy, to słowo narkotyki. Narkotyki do Afryki, takie hasło. Już jakiś tutaj ten poseł będzie promował zaraz. Zażywasz, można... przegrywasz.
3: Będę dziwnie brzmiał przez chwilę.
1: Weź tam się odkaszlnij, żebyś pięknie brzmiał. Śmiało popukać cię w plecki.
3: Zapraszam. W każdym razie, tak. To trochę możemy przyrównać do jakiejś gry RPG, gdzie idziesz do handlarza w jakimś mieście i potrzebujesz, nie wiem, oleju i masz dużo żelaza. I sprzedajesz to żelazo, żeby uzyskać przez ten olej, żeby sobie coś, nie wiem, wybudować lepszą kopalnię żelaza. Wobec czego może to mieć sens, jeżeli to będzie właśnie w pewien sposób racjonalne użyte, do, nie wiem, do osiągnięcia czegoś. Tak jak tutaj się właśnie pojawiła kwestia wspomnianych artystów, jeszcze tutaj w rozmowie z Ciągiem Bolunga, czy z Ciąg Bolunga, nie wiem jak to się odmienia, w każdym razie w tej rozmowie, że jeszcze wcześniej z Etamem, że trzeba być trochę świrem, żeby stworzyć faktycznie coś nowego, trochę się oderwać z tego świata, tak? Wziąć sobie trochę tej kreatywności na kredyt, żeby coś wytworzyć. Tak samo, jeżeli chcemy, nie wiem, wybudować dom albo albo kupić mieszkanie, to też zazwyczaj potrzebujemy sobie wziąć kredyt i potem spłacać to w jakimś realnym planie, dzięki czemu osiągamy coś, podnosimy swój poziom życia, tylko że potem musimy to spłacić. No i tutaj oczywiście się pojawia problem, że trzeba pamiętać o tym, żeby to racjonalnie spłacać, a nie brać kredyty na lewo i prawo, bo prędzej czy później ta zdolność kredytowa się wyczerpie. No i tak samo właśnie jest z narkotykami. Co do samego jeszcze Limitless, tak, to trochę ten zjazd był pokazany, tak, ale on nie był aż tak bardzo, tak trochę nierealnie, tak, bo w żaden sposób nie wytłumaczono, w jaki sposób to NZT działa na ludzi biologicznie. I myślę, że właśnie dlatego nie wytłumaczono biologicznie, bo nikt nie wpadł na pomysł, w jaki sposób można to zrobić. Czekaj, jeszcze sobie muszę kaszlać.
1: Możemy się domyślać w sumie. Był to dosyć mocny zjazd. Przypuszczam, że mózg był po prostu wyczerpany myśleniem mocno i pracował bardzo słabo. I co jeszcze? No nie wiem, ten bohater, on się fatalnie czuł, nie mógł wstać, nie mógł się pozbierać, widać było, że cierpi. Ja bym się tu spodziewał raczej innego zgonu, takiego, podczas którego mózg pracuje na zmniejszonych z kolei bardzo obrotach i człowiek się taki zdebilały robi, a nie, że jest wycieńczony fizycznie, krew mu z nosa cieknie i w ogóle. To takie trochę z dupy było, moim zdaniem.
3: No, dokładnie tak. No tutaj wśród różnych rzeczy można się spodziewać różnych after effectów. Przykładowo po zażyciu jakichś dysocjantów dzień później czujesz się niesamowicie szczęśliwy. Wszystko jest pozytywne. Słonko na ciebie świeci, tutaj wszyscy się do ciebie uśmiechają, ale kiedy masz jakieś zadanie do wykonania, to tak masz wrażenie, że twoja inteligencja przez parę godzin spadła, przez kilkanaście godzin spadła o dobre 25%, więc tutaj też bym się zastanawiał tak odnośnie tego pierwszego wątku, czyli kwestii inteligencji, czy przypadkiem, to byłby taki dobry narkotyk, taka pigułka na debila, żebyś mógł się poczuć, tak, sobie uciąć przez pół swoje IQ i zobaczyć, jak wtedy wygląda świat. No. Nie przejmujesz się niczym, wszystko jest ładne, ciepłe, piękne, tutaj coś się leje z kranu, nieważne, ja sobie tutaj poradzę.
1: Jo, i cieszysz się, Fajnie i szczęśliwy jesteś. Ojo. No tak czasami się przedstawia właśnie osoby takie niedorozwinięte intelektualnie, że oni są tacy przeszczęśliwi, motylki sobie goni gdzieś tam na łączce.
3: No, globalny kryzys, globalne ocieplenie, wojny, pandemia. Ujo, a ja nie wiem, o co tutaj chodzi, a ja mam kwiatka, a zobaczcie, jaki piękny mlecyk ostatni.
1: A obok siedzi taki smutny, szary, już z poszarzałą skórą intelektualista i zadaje sobie pytania ciągle. Czym jest życie? Snem we śnie? Czy może czymś więcej? I już nie chce mu się żyć w ogóle. To no, fala samobójstw. Dobre masz przewidywania chyba co do takiej wizji świata, w którym wszyscy są tacy super inteligentni.
3: No raczej wiesz, raczej to kwestia rytuału przejścia, bo jak mówię, można sobie podbić inteligencję, można sobie ten mózg wyćwiczyć, tylko jest to pewien proces i w pewien sposób nagle zauważasz, że więcej jesteś w stanie sobie odebrać z tego życia. Pamiętam, kiedyś słuchałem podcastu, gdzie był przeprowadzony wywiad z pilotem samolotów pasażerskich. No i między innymi tam padło pytanie, jak pilotowanie samolotów wpłynęło na twoje prowadzenie samochodu? No, wiesz co, to bardzo mnie przeraża, że kiedyś nie zwracałem uwagi na tyle szczegółów, które teraz zauważam, tak? I jak udało się bardzo wyczuć taką pewną obawę, że te wszystkie bodźce, na których pilnujesz, no oczywiście w powietrzu nie masz tuż obok siebie tych wszystkich elementów, o które możesz się rozbić, czy innych świrów, którzy zapieprzają 200 na godzinę lewym pasem. no to jest też zupełnie inna historia, ale to też było w pewien sposób płynne, tak, że to z czasem przychodziło, z każdą godziną wylataną, pewna uwaga na te wszystkie przyrządy też się w pewien sposób kreowała i potem przenosisz to do swojego domu, tak, i przykładowo nawet, nie wiem, gotujesz pierogi, widzisz pierwszy pieróg wypłynął i tak się zastanawiasz, czy już zacząć liczyć czas, czy poczekać tak, aż większość wypłynie, czy może pół, czy może ileś. Już analizujesz, wszystko kurde analizujesz. Ludzie, naprawdę bycie inteligentnym nie jest fajne.
1: Przypominam jedną z ostatnich audycji, gdzie mówiłem o osobach nadinteligentnych, czyli to bardzo się wiąże ze sobą i w sumie to by była taka cywilizacja ludzi z tymi wszystkimi problemami, o których wspominałem. Trudnością z podejmowaniem decyzji, bo wtedy no, obserwujemy wszystko tak bardziej wielowymiarowo. Niekończące się dyskusje, ponieważ nadinteligentny rozmówca nigdy nie czuje, że dotarł już do sedna, wszystko wyjaśnił tej drugiej osobie, jak tamta druga też taka jest, no to praktycznie w nieskończoność dyskutują ze sobą i nawet na prosty temat jakiś, 2 godziny już ze sobą gadają i ta rozmowa się nie kończy i nic nie wskazuje na to, że kiedykolwiek się skończy. Rozpamiętywanie.

0: spotkało się to nawet z całkiem niezłym odzewem, co mnie nawet zaskoczyło trochę, ale też no, to jest miło, jak coś wywołało jakąś reakcję, nie? Jak jakiś temat audycji.
1: Nocne radio, radio ludzi inteligentnych, pamiętajcie, wpłacajcie nie mniej niż wynosi wasza skala IQ. Ale tutaj jak wspomniałeś o tym basenie, to już tak się, bo jako pierwszy przypadek, kiedy mówiłeś o jakichś tam smutnych kompromitacjach, pierwsze to o basen. I tak już się zastanawiam, czy krawiec się kiedyś zeszczał w basenie i dlatego o tym wspomniał? Pierwsza myśl, nie musisz odpowiadać. Dlaczego ten basen nagle się po prostu znikąd pojawił? Ja wiem, że ty wiesz, że ja wiem.
0: Nie potwierdzam, nie zaprzeczam.
1: W każdym razie, inteligentni ludzie jednocześnie są w stanie sobie wypracować, to znaczy kultura, sam fakt wypowiedzi, rozmawiania z kimś na poziomie jest fajna, jest naprawdę super na to i mogę na to poświęcić absolutnie całe życie, żeby podyskutować sobie z kimś o dupie Maryni i wszystko tutaj, wiesz, przeanalizować od góry do dołu. Jest w tym coś takiego oczyszczającego, ale oprócz tego posiadają cechę, która pozwala na podejmowanie decyzji, to też trzeba się tego oczywiście nauczyć, podejmowanie decyzji w sposób szybki. Sam mam coś takiego, że jeżeli widzę, że już za dużo czasu straciłem na podjęcie danej decyzji, to sobie po prostu rzucę monetą, czy wypadnie orzeł, czy reszka, albo tam sobie kością rzucę, jeżeli jest parę więcej opcji i tyle. Optymalizacja, tylko też trochę czasu mi musiało zająć, żebym do tego doszedł.
0: No, dokładnie. A popatrzmy, jak wiele rzeczy w informatyce, w komputerze, w różnych tam programach działa na zasadzie upraszczania pewnych rzeczy, prawda? Albo upraszczania w taki sposób, że przewidujesz, albo upraszczania na zasadzie kompresji, albo upraszczania jeszcze jakiegoś tam innego. Tak mi się wydaje, jak obserwuję, nie? Że może natura nam nie dała więcej inteligencji, bo nie potrzeba, bo i w ogóle to nasze dążenie do tego, żeby ludzie wszyscy byli mądrzy, wszyscy potrafią pisać, na wszystkim się znają, to jest coś takiego sztucznego, wbrew naturze nawet można powiedzieć, i coś, co może nam być naszą, możemy sobie sami narobić bigosu z tego powodu. No, wystarczy tu znowu wspomnieć o tych nadinteligentnych, którzy mają też problemy z relacjami międzyludzkimi. Są odtrącani, nie mogą się z rodziną dogadać, różne takie rzeczy związane z byciem z innymi po prostu. A jak miło sobie po prostu z kimś być, gdzieś tam przy grillu sobie siąść, nie, pogadać, a nagle masz problem z tym, albo niecierpliwisz się, ktoś coś ci mówi, a ty się niecierpliwisz, bo już w pierwszym zdaniu domyśliłeś się, o co chodzi, już wiesz, co masz odpowiedzieć, ale jeszcze słuchasz i tupiesz nogą i wywracasz gały do góry, nie? Dużo jest takich rzeczy, nie? Które się mogą pojawić u takiej osoby.
1: No tak, dzisiaj przed audycją sobie słuchałem trochę Tarasiuka, więc naprawdę chyba przestanę szkalować teorię chaosu. Kiedy posłuchałem o jakimś typie, który, żeby przygotować się do rytuału przejścia tak zwanej śmierci, zapoznawał się z obeliksami z Grecji starożytnej.
0: Z obeliksami, no, mówisz?
1: Tak, z obeliksami, a wcześniej mówił o archeotypie ojca, więc burdel to wy macie w swoim archeo. To mi się przypomina właśnie rozmowa z mojej audycji z profesorem Michalikiem, gdzie opowiadał o czymś takim jak perwersja intelektualna, że lubi też sobie oglądać się oszołomów dla beki, czy nawet tam trochę się, wiesz, trochę się wkręcić wręcz w ten klimat, zresztą nie bez powodu tam się u Zagórskiego pewnie znalazł, co jest oczywiście moim domysłem, natomiast sądzę, że to też jest taka kwestia trochę higieny, jak tutaj się na czacie YouTube'owym pojawiło, bo od czasu do czasu wczuć się w takiego, typowego chłopka roztropka, nie kombinować, nie myśleć za dużo, bo myślenie boli, jeszcze gorączki dostaniesz, nie? Może właśnie w tym kierunku i tak dążymy, kurde, chcemy tę pigułkę na inteligencję, naprawdę nie widzę opcji, że jeżeli komuś z dnia na dzień się to IQ zwiększy o 20 punktów, to, żeby to się jakoś źle dla niego

0: nie skończyło. Dobra, nie będę przedłużał do usłyszenia. Ale to,
1: czekaj, jeszcze się mogę coś zapytać, czy już nie?
0: No, jasne.
1: Pamiętasz odcinek Ricka i Mortiego, gdzie w Cytadeli Ricków i Mortich, jakby ktoś nie wiedział, to jest takie miejsce, gdzie są wszystkie Ricki i wszystkie Morty, wszyscy Morty ze wszystkich światów alternatywnych i tam mają taki swój świat, miasto. I tam produkowano taki baton, który się nazywał Prosty Rick, Simply Rick. I to była jakby substancja wyciągana z mózgu jednego takiego bardzo prostego Ricka, który w nieskończoność miał zapętlone wspomnienie o tym, jak z drewienka zrobił tam dla córeczki jakieś pudełko, pomalował farbką, dał jej to pudełko, a ona krzyczała: kocham tatusia! I to było tak zapętlone w nieskończoność. On był podłączany do jakichś rur i z tego, co mu tam wyciekało z głowy, to robiono potem te batony Simply Rick, Prosty Rick. No to ja chciałbym takie batony, żeby były i poczuć się jak ten prosty Rick.
0: No dokładnie, więc być może czas najwyższy na, nie wiem, Limitless 2, gdzie nie będziemy mieli NZT, tylko jakieś MZK, w którym zażyjemy sobie, w którym jakiś taki, nie wiem, korposzczur albo jakiś turbointeligentny menedżer, albo jakiś taki, wiesz, jakiś taki człowiek, który tam dostał nagrodę Nobla i wreszcie się może zrelaksować. Już nie musi sobie tego wyrabiać, bo tutaj jeszcze z inteligencją jest problem ten, że ogarnianie tego też bardzo zależy od wieku i doświadczenia, bo musisz sobie wypracować swego rodzaju mechanizmy obronne, swego rodzaju zachowania, które będą chronić cię przed tym całym natłokiem informacji, tylko że kiedy się rodzisz, kiedy dorastasz, kiedy jest tutaj coś w ciebie wpompowywane, jakaś, nie wiem, śmieszna wiedza, tak, że sobie wiesz, że nudzisz się na lekcji, już tam, wiesz, tak w 5 minut załapałeś całą lekcję i sobie coś tam rysujesz na końcu zeszytu, a potem dostajesz burę, bo nie uważałeś na lekcji. Więc nie masz jeszcze tych mechanizmów, tak? Więc w sytuacji, jeżeli masz lat 50, no to być może można sobie jakoś tam jeszcze poradzić, ale jeżeli tych lat masz 15, to masz przejebane jak stąd do Korei Północnej.
1: Tak jest. Może alkohol jest takim właśnie upośledzaczem trochę, że mniej myślisz, mniej czujesz, mniej rozkminiasz, po prostu stajesz się takim właśnie simply. Mieliśmy tu człowieka też w naszym uniwersum, który miał pseudonim Simply też. No, to dzięki.
0: No to mnie krawiec rozgryzł. Do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.
1: Cześć. Ja sobie spróbuję teraz, mam tu takiego cukierka. Zjem go i może zadziała tak, że jak ten batonik Simply Rick albo jak alkohol. Alkohol się skończył, miałem tylko jedno piwko i to takie słabiutkie. Więc może bez takich, że się zapije na śmierć taki jeden prowadzący w tych mediach złego wilka. No, a poza tym to... Może to dobrze się zapić. Może to jest dobra śmierć w sumie, zapić się. No. Także teraz będę prosto prowadził audycję. Tutaj, słuchajcie, cześć. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, którzy przyszli dzisiaj posłuchać radyjka. Bo u nas to lubimy tak sobie posiedzieć, pogadać na różne tematy. Czasem mądre, czasem głupie. No, to jak tam u was? Co tam u was? Też tak gorąco? Bo u mnie strasznie gorąco. No i taka duchota, że normalnie to dzisiaj sobie zdjąłem, siedzę bez koszuli normalnie. No i jest trochę mniej gorąco, włączyłem sobie wiatrak i mi tu... Dzięki temu jest mi bardziej chłodno. O. Także jest fajnie. Mam nadzieję, że u was też jest fajnie. Kurde, liczba słuchaczy spada, chyba za prosta ta audycja, za głupia trochę. No, ale to najważniejsze, żeby zdrówko było, nie? Bo tak gadamy tu, tego, a jak zdrówko jest, to jest wszystko. Chyba się zgodzicie. Mam taką teorię, że jak jest zdrówko, to jest wszystko. Bo jak jest zdrówko, to jeszcze wszystko można zrobić. Można sobie zmienić życie, coś tam porobić, a jak nie ma tego zdrówka, no to już się nic nie zrobi. Znowu ktoś wyłączył radio. To jakiś, to chyba odchodzą jacyś wybitni tu intelektualiści z naszego grona. Stwierdzili, że za głupia ta audycja jest już taka debilowata trochę. No, także... Także tego, no. I przypominam, że można też zasponsorować radio pieniążkami, jak ktoś ma na przykład i chciałby wysłać, bo tak sobie patrzy do portfela i o, mam tu jeszcze jakiś tam nadmiar, mógłbym wysłać to tam, czy tam donata, czy coś, no to wtedy mówi sobie, o, wyślę temu krawcowi, a niech ma, nie? No, to wtedy kolejni słuchacze wyłączają radio, widzę tu po statystykach. No, a czemu? Przecież interesująco mówię tutaj. No, i a jaki jest wasz ulubiony kolor? O, Piotr też tymczasem krawiec do następnego. Cześć Piotr, dzięki, że byłeś i słuchałeś radia. Mam nadzieję, że dobrze się bawiłeś słuchając sobie, przynajmniej raz tak powiedziałeś, o, jak fajnie se posłuchać, tu dziś se posiedzieć, o, coś takiego, nie? No, bo to też tak chodzi, może nie, że tam to jakieś mądre, o, tutaj tego, tylko też, żeby tak sobie tutaj cokolwiek tam zadzwoni ktoś i powie tam, o, cześć, krawiec, nie, mam taki temat, że dzisiaj na przykład sobie truskawki tam ze śmietaną zjadłem, a ja powiem wtedy, o, ja też lubię truskawki. I już, i fajna rozmowa jest, wtedy też jest sympatycznie. Może dla niektórych też interesująco, bo ktoś na przykład, nie wiem, nie robił nigdy tych truskawek ze śmietaną i sobie pomyśli, o, ja też se zrobię i sobie zjem. No. I w ogóle całe te, no, i jak to ogółem, jak to się mówi, lepszy niedosyt niż przesyt. Dlatego będziemy powoli kończyli audycję. Kurde, chyba jestem, robię się szczęśliwy. Jak tak sobie się trochę zdegradowałem umysłowo. Taki downgrade, jak to się mówi fachowo. I od razu świat się piękniejszy wydaje, ale nie słuchaczom, bo widzę, że cały czas tak spada, jakby się piasek z worka dziurawego wysypywał. To ciekawe, czyli jednak nie chcecie takich prostych audycji. No, to jestem zawiedziony trochę, bo chciałem teraz tak prowadzić właśnie. Turboson, o, w końcu jakieś ciekawe tematy Turboson podrzucił. Widziałeś dziś na filmie, jak Sradek zdalnie przeglądał telefon Konona? Nie widziałem, ale to nie była żadna tajemnica, że Sradek zainstalował już dawno takie programy, że można tam na przykład, no na przykład, że no na przykładzie to pan X na przykład coś tam nie wie, jak zrobić na komputerze, a pan Y mówi, o, to ja ci to zrobię, ale musisz mi muszę ci wejść na komputer. No a ten tamten mówi, dobra, to wchodź, nie? A tamten wtedy tam mu tam coś naprawia, coś tutaj, no.

0: Normalnie sam się odblokował i włączyły się aplikacje. Stalker obrzydliwy. No, ale to jak to inaczej zrobić, jak Konon nie umi tam... nie nauczył się przez 10 lat, że tam trzeba wcisnąć połącz, no... To przecież, no to ktoś musi mu to tam robić. Major trochę bardziej doświadczony, to umi tam przeciągnąć plik z kamery tam na komputer i na YouTube. Dobra, idę sobie, idę spać. Fajnie się gadało, no. Mądrale takie dzwonią. Ja nic nie rozumiem w ogóle, ale daję, żeby gadali, bo to fajnie potem ludzie się tam słuchają i mówią sobie, o, to takie tu mądre, to posłucham. No, a ja to tam, no, i tak to wygląda, no. Włożę na odchodne kij w szprychy. Cześć, witam na antenie.
1: Cześć, jak już kończysz, to ja teraz zadzwoniłem na sam koniec, wiesz?
0: Tak, bo ty w sumie tak jesteś trochę znany z tego, że właśnie tak dzwonisz na koniec.
1: Tak, bo chciałem się zapytać, a nie wiem, o co już zapomniałem. A pozdrowić chciałem wszystkich słuchaczy, a pomodlić się, ale tu na końcu się pomodlę, mogę?
0: Ale nie. To jest ateistyczne radio.
1: Nieprawda, bo tu jest dużo katolików.
0: No dwóch.
1: Dobra, nieważne. Chciałem powiedzieć, że mówiłeś o tym Kononie, że się nie zna na komputerach. Ja też się nie znam. Jakoś jestem opóźniony chyba w rozwoju. Mam ujemną inteligencję, jeśli to jest w ogóle możliwe. To trzeba sprawdzić.
0: Może nawet nie trzeba sprawdzać.
1: No chyba nie.
0: To widać, słychać i czuć.
1: Minus 50 IQ, czyli mówiłeś, żeby wpłacać tyle na radio, ile się ma inteligencji, to ty mi będziesz musiał wpłacać teraz na moje konto. Może tak być?
0: Ale jak to się skumuluje z moją ujemną inteligencją, to też ma znaczenie, jaką ja mam, ile może. I wtedy minus i minus daje plus, czyli musisz mi i tak zapłacić.
1: No w sumie tak, to nie za bardzo.
0: A ja lubię pieniądze. Są fajne.
1: To nie lubię.
0: Można sobie gdzieś coś potem kupić za nie. Różne rzeczy fajne.
1: No jedzenie można kupić na przykład. Ostatnio kupowałem chleb.
0: Albo na przykład rolki. Złoty
1: 99, a już jest po 2,30. Co? Mówiłeś?
0: Nie, no mówię, że różne rzeczy można sobie kupić za pieniądze. Wrotki, rolki na przykład, rower, nową jakąś spodnie, buty, płatki śniadaniowe.
1: Buty by mi się przydały. Tak.
0: Też se muszę kupić buty, tylko nie wiem jakie.
1: Najlepsze. I najtańsze.
0: Najlepsze i najtańsze. Ale tak, to
1: jak są
0: dobre, to są drogie. A te właśnie, co są słabe, to są tanie.
1: I się rozwalają po 3 tygodniach.
0: Tak, nosisz, nagle patrzysz, o, dziura.
1: No i podeszwa odpadła. Ale chuj tam, musisz iść, nie?
0: Czasem można zanieść do szewca, ale to nie zawsze się da naprawić, taki but.
1: Nie, no takie...
0: A tobie się kiedyś tak popsuł but tak bardzo?
1: Oj, przestań, będziemy o butach teraz rozmawiać. Ja tu o poważnych sprawach, a ty mi o butach.
0: Bo jestem głupi jak but, tylko o butach mogę.
1: Dobra, będę kończył już. Widzę, że
0: nie kończ, w końcu jakaś... W końcu ktoś normalny zadzwonił. Można sobie pogadać.
1: Normalnie inaczej.
0: Ten już chce iść. Kurwa, dupy to radio.
1: No, do dupy. Wygram w Totolotka, to wykupię to radio i zasnął się normalne audycje. Bo to trzeba grać chyba, nie? No. O, już, znudzeni wszyscy, widzę. Dobra, już kończę. Chciałem się pomodlić, a jak nie chcecie, to nie.
0: Nie, bo to bez sensu się modlić.
1: Ale to krótka modlitwa jest.
0: Twoja, czy znowu przeczytasz skądś tam?
1: Przeczytam z internetu. Modlitwa nie. Za uzależnionych.
0: Modlitwa. No startuję. Dobra, to jak w temacie, to dobra, to niech będzie. Trudno, no to mów.
1: Dobrze. Boże Ojcze, który objawiłeś bogactwo swego miłosierdzia w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, Tobie zawierzam los osoby uzależnionej, którą wspieram duchowo. Pochyl się nad nią, ulecz jej słabość, pomóż przezwyciężyć wszelkie zło. Pozwól doświadczyć Twego miłosierdzia, aby w Tobie odnalazła źródło nadziei. Amen. Już.
0: No i dobra. Może być? Może.
1: To spoko.
0: No dobra. No to cześć.
1: Dobranoc.
0: Cześć. Dobra.

A moim zdaniem to, co się w tej chwili dzieje na szkolnej, to też tak uważam, że to może być ustawione. Bo Asterka Boża została pomalowana, czy tam inny ten, jaki jest ten drugi samochód, nie pamiętam, zostały pomalowane taką zmywalną farbą łatwo. I gdyby to był ktoś chciał właśnie faktycznie zaszkodzić, to by jakimś sprayem czy coś, a tak to można to łatwo zmyć wodą od razu i to specjalnie zostało tak zrobione, żeby były afery, żeby się coś tam działo i żeby było, nagrywali filmy, bo jak oni każdy film nagrywają, to zawsze coś z tego mają. Więc uważam, że zostało to wszystko, że to tak specjalnie zostało zrobione. Nie wiem, jak wy uważacie, ale ja uważam właśnie tak, że to zostało specjalnie zrobione, bo właśnie została, jak mówię, zostało pomalowane farbą taką, że łatwo bardzo to zmyć jakoś pianką do golenia, czy czymś takim, więc z tego powodu uważam, że zostało to właśnie ustawione, bo mają co nagrywać, jakiś film mogą nagrać i zawsze tam z reklam sporo pieniążków idzie, więc dlatego uważam, że zostało to tak specjalnie zrobione, bo no nie, że Sławek wyciąga hajs, on nic z tego nie ma. On tylko im pomaga tam ustawić na komputerze. Gdyby on im nie pomagał tam ustawić na komputerze, to by wtedy oni nie mogli nic tam zrobić, na przykład tam się łączą czy coś. No to wtedy by nie było niczego. Właśnie jak to Krzysiek powiedział właśnie, nie będzie niczego. To by tak nie było właśnie wtedy niczego. Więc to jest, on pomaga. I nie wiem, dlaczego tutaj takie hejty idą na Sławka, nie? Furiat pisze, jutro konto zakładam, bo trochę zarobiłem. I będzie donejcik ode mnie chyba. I będzie chyba donejcik ode mnie po 4 latach. No to się skończy na chyba. Jutro już zapomni. Chyba. A też tak nie obiecujcie, że a ja za pół roku mam coś, mam mieć i płacę za pół roku. Jakie dane uzyskujecie z takiego donata? Wszystko tam jest. PESEL, NIP, e-mail, numer telefonu, imię matki, wszystko, żeby kredyt wziąć. Nie, żartowałem. Tak, nie, tak nie jest. Tak naprawdę nic nie ma, żadnych danych z donata.

Ja muszę chyba rzucić papierosy, bo to szkodzą. Potem chory człowiek. Jaki to sens jest palić? Ja tego palę, ale ja tego nie rozumiem właśnie. Po co to palić, jak to nic z tego nie ma, tylko pieniążki idą i człowiek chory jeszcze, to jak? Bo bez sensu zupełnie. Te papierochy. Kurzyć. Śmierdzi wszystko tymi papierosami. Po co to komu? Te papierosy. Powiedzcie mi, ludzie. To nie można sobie na przykład zamiast takiego papierosa, na przykład jakiś baton czy coś, czy paluszka sobie zjeść. Ja mam paluszki. Słone. Kupiłem dzisiaj. Byłem na stacji, kupiłem sobie paluszki, kupiłem sobie napój energetyczny, już wypity cały, ale mam jeszcze drugi. To sobie zaraz pójdę i sobie otworzę, wypiję, ale to już po audycji. Kompociku się napić. Dobrze napisała właśnie. Dobrze Mika napisała. Można się kompociku zamiast tych trujących napojów wstrętnych, można się kompociku napić. Bardzo dobrze napisała. To jest dobra rada dla wszystkich. Naprawdę to i zdrowe, i smaczne. Dużo lepsze niż te kupne wszystkie te soki. Po co to komu? Naprawdę. Ludzie to są głupi jednak. Co tam jeszcze u was słychać? Napiszcie coś fajnego. Tutaj, jak fajna audycja, to jedyneczki. Jak słaba audycja, to zero. Wpisujcie, to będę wiedział, czy się podobało wam, czy nie, bo sobie popatrzę. O, jedyneczka. I już wiem, że się komuś podobało. A zero, to już wiem, że o, coś nie pasuje tutaj, coś trzeba zmienić. Kompot, ziemniaki, mizeria. O, ale bym sobie zjadł. Dzisiaj sobie zrobiłem, nie panierowałem schabowego, bo mi się nie chciało i sobie myślę, o, co ja będę panierował, wezmę sobie, tylko zamarynuję. I sobie zamarynowałem, dałem tam czosnek, cebula, jakieś przyprawy wsypałem, co tam miałem i zostawiłem to, bo to trzeba trochę odstawić. Potem przyszedłem na patelnię, siup. I se usmażyłem, zjadłem ze smakiem. Ale dobre, z tłuszczykiem takie. Och, och, och, och, och. Pycha, słuchajcie, pycha, naprawdę, pyszności, polecam. Zbiłem młotkiem trochę, ale nie tak bardzo. Tak nie za dużo, nie za mało, tak trochę tylko młotkiem.

bez paniery lepsiejszy, pisze KGB Rut. Z panierą też lubię, to jest takie ekonomiczne. Rozbijam bardzo mocno ten kotlet, żeby był taki duży, bo wtedy jest więcej go. Jak mocno taki zrobię, że jest taki po prostu mocno rozbity, mocno, z dwóch stron, jeb tym młotkiem, to on wtedy jest duży. Małym to się nie najem, a tak mam taki duży. Też widziałem, słuchajcie, to po prostu nie mogłem uwierzyć. Widziałem, jak jeden koleś w internecie podzielił czekoladę, połamał na kostki, zjadł jedną kostkę, poskładał z powrotem tą czekoladę i była taka sama. Znalazł taki sposób, że można podzielić tą czekoladę, tak ją poukładać potem na nowo i że już jest tyle samo, co było. To można rozwiązać problem głodu na świecie w jakiś sposób. Tak właśnie wpadłem na pomysł, że w ten sposób można by rozwiązać problem głodu na świecie. Po prostu można by właśnie tą czekoladę połamać, wziąć ten kawałek, tak ze 100 czekolad wziąć ten kawałek, zrobić kolejną czekoladę, a tamte z powrotem poskładać, żeby znowu było tyle samo czekolady. W płatkach Cornflax, płatki Cornflax, żeby w potłuczonych panierka, to takie KFC. Mhm. A w tą całą ewolucję to ja nie wierzę. Widziałem taki bardzo mądry gość, pokazywał, że do worka powrzucał klocki i tak trząchał nimi i mówi, i co, i zrobił się samolot? I faktycznie, no to głupki bez sensu.

Ziewam, bo mi się chce spać. Sorry. Nie wiem, wy też tak macie, że jak wam się chce spać, to ziewacie? Jak też tak macie, że jak wam się chce spać, to ziewacie, to dawajcie jedyneczki na czacie. Jak też ziewacie. Jak się chce spać. Ja na przykład tak mam. Furiat napisał, że kicha. To chyba troluje tutaj. Coś. Trolujący. Ja teraz chyba będę szedł wcześniej spać, żeby wcześniej wstać. Wstać. Wcześniej wstać, żeby. Bo wtedy tak wstaję z rana, taki w ogóle, na początku mi się chce strasznie spać, ale potem jak tak wstanę i pochodzę, to już taki rześki, wszystko fajnie i już mi się nie chce. A jak tak bardzo długo śpię, to potem tak bardzo długo mi się, nie mogę się tak przebudzić, obudzić, cały czas mi się chce spać, więc myślę, żeby wcześniej iść spać, żeby właśnie wstać. I żeby więcej jakby zrobić po wszystko, bo tak jak wstanę i taki łażę, taki zombie, to nic, człowiek nie zrobi, nic. Także była audycja dzisiaj o narkotykach. Moje wnioski są takie, że ja bym zlikwidował. Bo to potem trzeba płacić za tych narkomanów, leczyć. Oni potem napadają, kradną. To ja bym zabronił, różnych rzeczy bym zabronił. Zakazał ludziom. Krawiec, srawek, jeszcze w zeszłym tygodniu zarzekał się, że nie kontroluje telefonów. Przepraszam, bo tu niewyraźnie napisane. Na szkolnej. A dziś taka akcja, że telefon sam się obsługuje.

Trzeba Sławka może mu powiedzieć, ej ty Sławek, weź tam, nie hakuj, bo dostaniesz papę, dostaniesz w łypę i się skończy. Może przestanie. A pan Krzysztof Kononowicz, to będę chyba głosował, coś czuję. Ja nie widzę lepszych kandydatów na prezydenta. On właśnie jako jedyny ma właśnie takie proste, ale bardzo ważne, ma takie plany, żeby na przykład nie było właśnie narkomaństwa, łachmaństwa, żeby nie było biedy, żeby biedę zlikwidować. Nikt na to wcześniej jakoś nie wpadł, żeby biedę zlikwidować. A mi się podobało, tak celnie zauważył pan Krzysztof, że ta kobieta, którą się major interesuje, to ona ma 50 lat, a major ma 46 i mógłby być jej synem praktycznie. No, trochę tak to jest.

0: ale ona się już chyba przestała majorem w jakiś sposób interesować. Tak coś czuję. Tam nie, chyba coś już nie ma nic. No, jakie były jeszcze manipulacje? Sławka. Wielkie manipulacje, jakie były. Bo tak piszesz, że nie ma co bronić, dużo różnych manipulacji, a to się pytam, jakie? Bo tak łatwo mówić o kimś, że tak ale narobił, ale nie powiedzieć, co narobił. To tak każdy może. Ja też mogę powiedzieć, Turboson sraw majcioszki swoje zaśmierdzone, zabrudzone. I co? No nie musisz się tam na priwa odzywać. Mnie to tak ten temat, wiesz, tak w sumie nie jakoś tam bardzo interesuje. Co tam, sradek, nie sradek. Ja mam swoje tutaj sprawy. Sradek. Przekręty na wielką skalę, pisze Mateusz. No, to powiedz, jakie? Bo ja też mogę na przykład powiedzieć, Mateusz narobił dużo różnych przekrętów i to jest wielokrotny przestępca i powinien dostać dożywocie albo zamianą na grzywnę 250 zł. Ale to tak każdy może przyjść i powiedzieć. To nie broń człowieka, jak cię jego historia nie interesuje. A ja będę właśnie bronił, bo lubię Sradka i był w moim radio i będę go bronił. Wspaniały człowiek. Proszę nie szkalować. Pójdę sobie chyba po napój energetyczny, żeby tak się trochę ożywić. Tylko wtedy nie będę mógł spać. Dobra, chyba mi po tej tabletce faza mija i taki się nieszczęśliwy robię trochę, bo zaczynam myśleć więcej. No dobra. Nikt nie dzwoni. Nie przychodzą mi do głowy żadne ciekawe tematy. Więc chyba kończymy. No dzisiaj taki spoiler improwizowany i taki trochę na szybciora sklecony temat, bo jak mówiłem, była awaria sprzętu. A to misiowi się podoba, jak się na siłę wymuszam. Co to znaczy na siłę się wymuszać? Chyba będę musiał coś wysłać. Chyba. Znowu, to widzę, że coraz więcej takich sponsorów potencjalnych, że coś czuję, że być może w najbliższym czasie być może się zdecyduję, choć jeszcze nie wiem, aby coś wysłać na to radio, bo dzisiaj fajna audycja taka. Być może. No dobra, na koniec jeszcze Janko Muzykant. Mam nadzieję, że nie będzie to za długi telefon, bo nagle taki się senny zrobiłem. Witam cię, Janko Muzykancie. No i dupa. Nic nie słychać. Halo? Halo? Się rozłączył. Polecam, na Skype'ie jest taki profil Echo, można sobie tam zadzwonić i tam robot mówi: przygotuj mikrofon do włączenia, do przetestowania twojego nagrywania, za chwilę usłyszysz sygnał, po którym zostaw wiadomość. I tutaj tam gadamy sobie coś, na przykład tam, tu, tam, tego. Potem nam się, słyszymy takie pil, i potem znowu tam słyszymy swoje właśnie, to co myśmy mówili, to tam jest nagrane i jest takie, że jakby z magnetofonu. O, bardzo dobre jest. Nie no, w przypadku Tomisiu to niepotencjalny, bo on już sponsorował Nocne Radio, to tak brzydko powiedziałem, chyba go uraziłem i teraz już na pewno nie wpłaci. Jak wcześniej było, że chyba coś wpłacę, to teraz już będzie nigdy na to tak mnie potraktował krawiec niewdzięcznik. No, a teraz się słyszymy?
1: Tak, wcześniej nie słyszeliśmy się?
0: No nie.
1: Aha, bo myślałem, że w ogóle sygnał nie dochodzi. No ja tak tylko chciałem zadzwonić jeszcze w temacie tym wcześniejszym odnośnie dobrego ziółka, men. Wcześniej nie mogłem rozmawiać, a też chciałbym się odnieść.
0: No to się odnoś.
1: Troszkę tego w życiu spaliłem, tak? Już nie palę od lat. I powiedziałeś w pewnym momencie, Krawcze, że papierosy są bardziej szkodliwe. Mogę się z tym zgodzić, jeżeli chodzi... Chociaż też nie do końca, bo są różne czynniki, ale to za chwilę. Jeżeli chodzi o głowę, to na pewno nie, tak? Głowę ci zniszczy pojara. Jeszcze też jak tam sobie raz zapalisz, powiedzmy, nie wiem, na miesiąc czy coś, czy raz na tydzień, no chociaż to już uważam, że to jest za często, no to zniszczy ci beret, nie? Jak to będziesz robił przez dłuższy czas, tego jestem pewien. Papierosy zniszczą ci bardziej zdrowie, ale nie wiem, czy było podniesione wcześniej w tej audycji, bo nie słyszałem od początku. To, co się kupuje dzisiaj na ulicy, tak? Czasem nie mamy pojęcia, czym to jest doprawione, a trochę takich czarów widziałem na własne oczy i ciężko by było uwierzyć, tak? Na przykład, powiedzmy, z 300 gramów robi się nagle pół kilo. To może być, nawet widziałem takie akcje, że to była saletra, ta potasowa, tak? Więc nie można powiedzieć, że papierosy są zdrowsze, póki nie ma tej legalizacji i nie jest to... Bo jestem za tym, żeby od 18 roku życia było zalegalizowane. Sam nie palę. Uważam, że to szkodzi. Trochę tego zjarałem, już nie chcę do tego wracać. Uważam, że to szkodzi, ale według mnie powinno być legalne i duże kary powinny być za sprzedaż nieletnim. Nie powinno być to reklamowane, ale dostępność powinna być, bo i tak kto chce, to zajara, a nie ma nad tym żadnej kontroli. To, co tam, jakie dodatki są wkładane, w czym to jest maczane, z czym to jest rozrabiane, nie jest kontrolowane. Powinno być to kontrolowane, wtedy można mówić, że to szkodzi czy nie szkodzi, tak? A dzisiaj, co kupujesz towar na ulicy, tak naprawdę jak sam tego nie wyhodujesz, to nie masz. Może tam masz jakiegoś kolegę czy coś, tak naprawdę nie wiesz, czy mówi prawdę, a nawet jak mówi prawdę, no to ilu jest takich ludzi, co ma takiego kolegę i tylko dobre ziółko men kupuje. Tak naprawdę ludzie nie wiedzą, co palą. Więc to nie tylko ryje beret, ale niszczy płuca i psuje ci zdrowie.
0: Ty, więc... a jak się kupuje na ulicy właściwie? Bo ja coś mam, chyba szczęście, bo zawsze... Kupowałem od fajnych, takich pozytywnych ludzi, co to była ich w sumie taka pasja, albo sami hodowali, albo no czuło się, że sami znali ten temat jakiegoś przeżenionego towaru, ale tego nie robili raczej. Koledzy różni też. No, a jak się na ulicy kupuje, nie wiem, i idziesz na ulicy i się pytasz, czy pan zioło sprzedaje? Ma pan może zioło?
1: Stary, ja też kupywałem od kolegów, mało tego, byłem też przez jakiś czas po tej drugiej stronie, więc wiem, jak to wygląda od środka. Ja to nie jest, że panie, ja wyrosłem pośród takich ludzi, rozumiesz? A wiem, że nawet swoim tam opowiadali bajki, a potem jak człowiek, no jak zobaczył na własne oczy, że to jest to, co oni mówili, to jest gówno. Albo sami dostawali, nie wiedząc co, albo sami robili czary z mleka przy tym, więc... Ja to też nie myśl sobie, że ja sobie tam na ulicy kogoś podchodziłem. Stary, ja się wychowałem, dorastałem z takimi ludźmi, tak? I nawet przez to za szybko spróbowałem tego wszystkiego, tak?
0: No ale to w rezultacie kupowałeś na ulicy?
1: No kupowałem od kolegów, no w sensie od znajomych. Zawsze kupowałem od znajomych.
0: No to od znajomych czy na ulicy, czy od znajomych na ulicy, czy ja nie wiem, o co chodzi.
1: Stary, nie paliłem przez dzień. Nie paliłem przez rok, tak? Więc
0: kupowałem. Kurwa, znowu ten zasięg, ja pierdolę.
1: Mówię, nie paliłem przez zanika. Dzień. Nie paliłem przez dzień, nie paliłem przez rok. Paliłem przez dłuższy okres czasu, tak? I tak jak już mówiłem, mieszkałem w czterech krajach, więc różnie to bywało. Kupowałem z różnych źródeł, stary, tak? Więc...
0: Nie, bo ja się tak usiłuję nauczyć, jak to jest kupować na ulicy, bo może bym sobie wyszedł i kupił na ulicy po prostu.
1: Ale teraz nie wiem, kurwa, głupka ze mnie robisz, czy o co chodzi, czy... Nie wiem. Czy ci zostało, jak przed chwilą grałeś głupka, no to nie wiem.
0: Nie, no naprawdę, to jest dla mnie ciężkie do wyobrażenia, że idziesz gdzieś na ulicę i co, i szukasz kogoś, czy co?
1: Nigdy cię nikt nie zaczepił, no w sumie mówiłeś nie. Tam ostatnio, że nie wyglądasz za ciekawie, no to też może się nie dziwię, że tam nikt do ciebie nie podszedł, ci nigdy nic nie zaproponował.
0: O, już takie wiesz, ataki ja od razu ad persona. Nie.
1: No jak ty zaczynasz tak gadać głupio, no to ja ci odpowiem w ten sam sposób. Mnie dużo razy ludzie zaczepiali i różne rzeczy mi proponowali, rozumiesz o co chodzi?
0: No dobra, mnie po prostu może faktycznie, no nikt mnie nigdy nie zaczepił, ani też nie widziałem nikogo, kto by mi wyglądał na takiego ulicznego sprzedawcę, ale może to taka specyfika Polski trochę jest, że ciężko tu znaleźć kogoś takiego, trochę. Raz gdzieś tam właśnie... w knajpie się natknąłem, jak byliśmy tam z ziomeczkami, ktoś tam coś się zjawił, jakiś taki, kogo można by uznać za ulicznego sprzedawcę. Straszne gówno sprzedawał, bo to były jeszcze takie szklane lufki nabite, chyba za 7 zł, czy za dychę.
1: No ja słyszałem, to nie o takich rzeczach słyszałem i to chłopie, nie słyszałem też, słyszałeś kiedyś o czymś takim jak brąz?
0: Brąz?
1: No pewnie nie słyszałeś, co?
0: A co to jest? Hasz?
1: No właśnie. Nie. No to była bojarka, tak? Tylko brąz. Taka brązowa. No i w pewnym sensie, no to było na początku lat 2000 dostępne przez tam jakiś czas. Potem znikło i jak się wypytywaliśmy, co się z tym stało, bo to był taki sprzęt, że zapaliłeś lufkę, stary, i po ścianach chodziłeś, nie? I każdy potem za tym brązem latał. Potem się dowiedziałem, że cieszcie się, że tego brązu nie ma. Chłopaka zamknęli, co tym handlował, a to było maczane w herze czy w czymś, więc wiesz, to takie czary z tym odchodziły, stary, że nie masz pojęcia, nie?
0: Ja jestem zdania, że część z tych opowieści to mogą być urban legend. Nie wszystkie, ale część. Bo to ludzie...
1: Nie chcę się tu za bardzo otwierać, ale powiedziałem ci, że w tym środowisku byłem też od drugiej strony, tak? Nie będę tutaj ci
0: i
1: mówił teraz kurwa na...
0: Sam żeniłeś towar, tak?
1: Nie, ja akurat nie żeniłem, ale widziałem, co chodziło, co latało i

Nocne radio. Bez litości. Na żywo, tylko u nas, jak zwykle. No niestety nie obyło się bez małego falstartu. Jeszcze muszę wprowadzić metadane, także sekundkę, przepraszam, ale nie wiem czemu za pierwszym razem mi to nie zaskoczyło tak jak chciałem, żeby zaskoczyło. Ale tak, ale już jestem, tak. Także też znowu mały falstart, ale ze względu między innymi na to, że od strony technicznej nie za bardzo usiadłem do tego z braku czasu, trochę też z braku ochoty. Trzy słowa o dzisiejszej historii jako mały wstęp. Historię, którą miłośnicy tematyki około kryminalnej, ja myślę, że takich przede wszystkim tutaj przyciągam, na pewno gdzieś się o niej usłyszeliście i jest to tyle zabawne, że dziś będę dużo mówił o spekulacji. Dziś będę mówił dużo o kłamstwie, o tym, dlaczego kłamiemy. Będę mówił o oczekiwaniach, nie najlepszych przyzwyczajeniach i o tym, jak zdarzenia losowe mogą dość intensywnie wpłynąć na nasze życie, jeżeli przynajmniej gdzieś z tyłu głowy nie przepracujemy sobie scenariusza na taką okoliczność. Kiedy panika nas zmiażdży. Również w opisie audycji znajdziecie link do mojego konta Tipli. Donaty na żywo nie są włączone z przyczyn oczywistych, ale postaram się wszelkich ewentualnych, którzy zechcą rzucić mi tutaj na tacę, wyczytać albo jakoś przynajmniej wyświetlić na sam koniec, a jeżeli nie, to jakoś wrócę do tego następnym odcinkiem. Gdy pierwszy raz usłyszałem o tej historii kilka lat temu, była poruszona w amerykańskim podcaście Last Podcast on the Left. Miałem bardzo jasny obraz całej sytuacji, przyczyn, skutków, winy i ucieknięcia spod karzącej ręki sprawiedliwości. I powiem szczerze, że już zaczynając dalszy research, miałem w zasadzie mniej więcej pomysł, jakie wnioski wyciągnę. Jakieś może mądrzejsze nawet cytaty już sobie zacząłem przygotowywać, zacząłem kopać, żeby doszukiwać się większej ilości tych drobnych informacji, które być może gdzieś są pominięte, być może ta relacja, którą pierwszy raz usłyszałem, była w pewien sposób niekompletna i zmieniłem swoje zdanie o 180 stopni. Potem raz jeszcze, więc na sam początek chciałbym wyraźnie zaznaczyć i podkreślić bardzo, byście nie traktowali tego, co dzisiaj wam opowiem, w sposób wiążący tak, że wnioski, którym dzisiaj będę bardziej spekulował niż je wyciągał, by nie skaziły waszego postrzegania. Ze względu na to, że gdy sam pierwszy raz o tej historii słyszałem, wyciągnąłem wnioski dokładnie takie, jakie autor chciał być może podświadomie przekazać. Nie próbował mnie okłamać, ale mam wrażenie, że sprowadził mnie na manowce. Dzisiaj opowiem, cofniemy się do roku 2008, mniej więcej, bo znowu skakać trochę będziemy skakać po datach.

przeniesiemy się do gorącej Florydy w ten chłodny wieczór i powrócimy do sprawy Casey Anthony, która przez media została określona jako najbardziej znienawidzona matka Stanów Zjednoczonych.

Casey Anthony w 2008 roku. To jest właśnie ten problem. Gdzie tu zacząć, żeby ta historia miała ręce i nogi? I od razu zaznaczę, że ta historia nie ma ani rąk, ani nóg. Casey Anthony była osobą dziwną. Można powiedzieć, dość prosta dziewczyna, zaledwie rok ode mnie starsza. A w wieku 19 lat, w 2005 roku, w sierpniu przychodzi na świat, rodzi córkę, Kaylee. Ojciec dziecka nie jest znany, ale Casey całkiem sprawnie radzi sobie przy dużej pomocy, przy ogromnym wsparciu swoich rodziców. W szczególności swojego ojca George'a. Co może być przez chwilkę zastanawiające, George bardzo starał się, żeby nie wyszła, żeby fakt ciąży jego córki nie wyszedł na jaw. Udało im się ukryć tę informację przed najbliższymi, przed znajomymi. Sam George nawet towarzyszył swojej córce w momencie porodu, co z jednej strony może wydawać się dziwne, lecz z drugiej strony, kimże jestem, żeby mówić co dla 19-latki samej jak palec będzie dziwne, a co nie. Casey ma, można powiedzieć, naturę imprezowiczki, chociaż też ciężko jest wskazać dokładnie, czy przypadkiem ta łatka nie pojawiła się dużo później, dopiero gdy zaczęto analizować historię jej dziecka. Jako taka mała dygresja przyznam, że strasznie podoba mi się to, że wyciągnąłem dla was dzisiaj sprawę, która jest stosunkowo świeża. W 2008 i w późniejszych latach internet miał się całkiem prężnie, a artykuły, które wówczas były dostępne w mediach, są dostępne cały czas. Więc miałem to jakieś takie dziwne szczęście, żeby przenieść się na chwilę w czasie i zobaczyć, jak wówczas to wyglądało. Jak na żywo niemalże ludzie to komentowali. Jaka była reakcja w social mediach. Wówczas jeszcze bardziej MySpace niż Facebook był popularny, jednak w dalszym ciągu do wielu takich informacji dostać się można. Ale myślę, że na sam początek skupmy się na tym, co wiemy na pewno. Już na samym punkcie historii warto zaznaczyć, że Casey jest osobą, która strasznie lubi kłamać. Kojarzycie, taki typ osobowości, który będzie szedł w zaparte, będzie wymyślał niestworzone historie, będzie wymyślał sobie, kogo to ona nie zna, z kim tutaj wódki nie piła, z kim się nie spotkała. I nawet jeżeli zaczniemy taką osobę punktować, nawet jeżeli zderzy się z brutalnym brukiem rzeczywistości, będzie szła w zaparte, wymyślając coraz to kolejne kłamstwa, tylko po to, żeby nie naruszyć kryształowej sylwetki, którą wcześniej sobie zarysowała w swojej głowie. Kosztem zaprzeczania samej sobie, kosztem podawania sprzecznych informacji, kosztem ewolucji historii, które opowiada na przestrzeni czasów. Opowieści, wyjaśnienia, które zostały złożone na policji, będą się różnić od historii, która zostanie wypowiedziana w sądzie. Każda kolejna iteracja tej historii opowiedziana przez tego człowieka będzie się modyfikowała. Pojawia mi się tutaj

wycieczki, opisy, miejsca, osoby, relacje między nimi, ich cechy. Przecież wszyscy to potrafimy robić. Potrafimy tworzyć sztukę, potrafimy stworzyć fikcję, pisać książki, scenariusze. Problem tylko jest wtedy, że jeżeli ktoś uwierzy w takie kłamstwo, to czy ma świadomość tego, co robi? I czy nawet jeżeli zostanie na nim tak bardzo przyłapany i skonfrontowany z rzeczywistością, to czy to do niego dotrze? Czy przypadkiem nie dojdzie do mechanizmu wyparcia? Gdzie stresujące wydarzenie w postaci przyłapania nas na złamaniu tej pieczołowicie utkanej historii, czy nie zapomnimy tego, jak w sytuacji, gdzie 2 lata temu potknęliśmy się o chodnik i skręciliśmy sobie kostkę? I od kłamstwa zaczynamy ze względu na to, że w czerwcu 2008 roku Katie już 22-letnia znika. Znaczy może nie tyle znika, jej rodzice mają z nią kontakt telefoniczny, natomiast przez bite 31 dni nie ma absolutnie żadnej szansy, żeby się dowiedzieć właśnie, gdzie jest naprawdę. Swoim rodzicom sprzedaje historię o pracy w studiu Universal, a ilekroć jej matka chce porozmawiać ze swoją trochę letnią wnuczką, ta akurat jest albo śpi, albo jest akurat u niani. Niania tutaj też odegra bardzo, bardzo dużą historię. Dla osób, które słyszały całość tej historii lub inne jakieś opracowanie, przyznam szczerze, pominę parę kwestii, które często są omawiane, lecz mi wydają się mało istotne, żebym miał odpowiednio więcej czasu i energii, żeby skupić się na tym, co sam wyciągnąłem z wydarzeń i strzępków faktów, do których udało się dojść. No właśnie. Między innymi takim pominiętym fragmentem będzie kwestia niezatankowanego samochodu Casey, a przynajmniej tematem potraktowanym bardzo po łebkach. Czerwca 2008 roku samochód Casey zostaje odholowany. Został on porzucony przez nią w Orlando. Właśnie ze względu na to, że zabrakło jej paliwa. Później w zeznaniach wychodzi, że miała taki wręcz zwyczaj, by jeździć praktycznie cały czas na oparach. Z tego też powodu nawet jej ojciec w garażu trzymał zapasowe kanistry z benzyną, żeby w razie czego pojechać po córeczkę, zatankować i ją gdzieś tam dociągnąć. Natomiast tym razem jest inaczej. Casey nie udaje się dogadać z rodzicami. Natomiast samochód zarejestrowany na rodziców Casey zostaje odholowany, a firma zajmująca się jego uprzątnięciem kontaktuje się z rodzicami. W momencie, gdy jest tutaj taka dość mały detal, taki maleńki detal, który później dopiero urośnie do dużo większych rozmiarów podczas rozprawy. Mianowicie, gdy rodzice odbierali samochód, matka w rozmowie telefonicznej powiedziała, że ten wóz śmierdzi trupem. Coś tu było nie tak. It smells like there's dead body in there, jeżeli dobrze cytuję z pamięci. Figura retoryczna, trzeba by na pewno.

W tym samym czasie rodzice dowiadują się, że Casey wcale nie zajmuje się ciężką pracą, ale buja się ze swoim chłopakiem. Minęły 2 tygodnie, odkąd ktoś po raz ostatni widział żywą Kaylee, córkę Casey Anthony. Do przełamania historii i wrzucenia jej na zupełnie nowy poziom, na bardziej na bardziej oficjalny, dochodzi 15 lipca, kiedy to Casey spotyka się z matką. Nie znamy do końca szczegółów tego, co tam się działo, natomiast z domu Anthony'ch tego wieczoru wykonywane są 3 rozmowy telefoniczne na numer alarmowy. 2 pierwsze telefony wykonuje matka, która najpierw w rozmowie telefonicznej oskarża córkę o to, że ukradła ich samochód i pieniądze, które znajdowały się w samochodzie. Za drugim razem, gdy dzwoni, opowiada o tym, że w jej domu jest ktoś, kogo powinni przyjechać aresztować i że jest to jej córka. Trzeci raz za słuchawkę łapie sama Casey i przyznaje się, że od 31 dni nie ma kontaktu ze swoją małą córeczką. Buduje się z tego jakiś taki dziwny obraz matki stojącej z telefonem, zaniepokojonej o stan swojej wnuczki, próbującej rozplątać coraz to kolejne kłamstwa, których być może nigdy nie usłyszymy, ponieważ Casey nie jest jedyną kłamczuchą w tym całym teatrze. Jednak przez cały dzień, przez kilka godzin rozwija się powoli cała sytuacja, gdy w końcu Casey, przyparta do muru, przyznaje się: tak, nie wiem, gdzie ona jest. Następnego dnia Casey zostaje aresztowana. Opowiada o tym, że zeznaje na policji, że zostawiła swoją córkę w swoim mieszkaniu razem z opiekunką, która się nazywa Znajda Fernandez Gonzalez. I gdy wróciła, nie było ani jednej, ani drugiej. Policja pojechała więc na miejsce, gdzie miała znajdować się, gdzie po raz ostatni miała widzieć swoją córkę, i znalazła apartament, który był opuszczony od niemal pół roku. To było podstawowym punktem, w którym Casey została zatrzymana, ze względu na to, że jechała tam razem z policją, opowiadając całą historię o pani Znajdy Gonzalez, gdzie, jak dokładając kolejne warstwy do tej historii, tak jak wspomniałem, miała bardzo bogaty zbiór urojonych przyjaciół. Podczas tych pierwszych zeznań, to nawet nie wiem, czy można formalnie opisać jako zeznania, na arenę weszła nie tylko Znajda Fernandez, opiekunka, ale też jej starsza siostra, Samantha Fernandez, Gloria Fernandez, matka Znajdy, która miała problemy z sercem, Juliet Lewis, która była współlokatorką Casey i która swoją córkę Annabel Lewis również pozostawiała pod opiekę Znajdzie Fernandez Gonzalez. Oprócz tego jeszcze mieliśmy całe naręcze osób, które rzekomo pracowały razem z nią w Universal Studios. Każda ze swoim wyglądem, ze swoim rysopisem, ze swoim charakterem, miejscem urodzenia, miejscem zamieszkania, powiązaniami, tak żeby to się wszystko ładnie kupy trzymało, żeby Casey miała wirtualną współlokatorkę, którą poznała w Universal Studios i dzięki tym różnym kontaktom poznała Znajdę
żadnej z tych osób nie było. Nie było nigdy.

prokuratura zaczęła przygotowywać więc akt oskarżenia. Jednak w dalszym ciągu nikt nie wiedział, co się stało z małą Kaylee. Co się naprawdę stało. Rozpoczynają się poszukiwania. Kilkaset osób przeczesuje okolice domu Anthony'ego, mając świadomość tego, że w bagażniku samochodu, którym poruszała się Casey, znaleziono ślady rozkładu ludzkich zwłok. Użyto również dwóch psów tropiących, gdzie jeden zasygnalizował przy bagażniku, zwracając oczywiście uwagę na ten wątek. A drugi pies zasygnalizował obecność śladów rozkładu ludzkiego ciała kilkanaście metrów dalej. Technicy, którzy przyjechali na miejsce zabezpieczyć, przyjrzeć się bardziej temu bagażnikowi, odkryli plamę, ślady płynów, można powiedzieć, tak to przynajmniej do takiego ogólnego, miękkiego określenia udało mi się dotrzeć. Znaleziono również włos. Włos, który posiadał charakterystyczną obwódkę tuż powyżej cebulki, która, jak się okazuje, może nastąpić tylko i wyłącznie, jeżeli włos taki zostanie wyrwany z ciała nieboszczyka. Nie ma wątpliwości już w tym momencie, że mała Kaylee nie żyje. Poszukiwania ciała jednak nic nie dają, a z Casey rozmawiać trudno, ze względu na to, że już oprócz zarzutów związanych z morderstwem własnej córki, ma również postawione zarzuty z racji krzywoprzysięstwa, ze względu na to, że ktoś musiał wykonać realną pracę, żeby rozłożyć jej historię na czynniki pierwsze. Ktoś musiał ciężko się napracować, żeby poszukać Zenaidę, żeby sprawdzić, pogadać z kimś w Universal Studios, żeby pojechać do tego apartamentu, gdzie się okazało, że nic od dawna nie ma. Ale Zenaida Gonzalez się znalazła. Sama zgłosiła się na policję. Zenaida Gonzalez kategorycznie stwierdziła, że nie zna żadnej Casey Anthony, nie zajmowała się jej dzieckiem, w ogóle nigdy nie zajmowała się dziećmi i wniosła pozew o naruszenie dóbr osobistych. Pozew ten co prawda został oddalony, natomiast też tak się zastanawiam, jakie jest prawdopodobieństwo, żeby trafić akurat taką konfigurację bardzo nietypowego imienia z no może trochę bardziej popularnym nazwiskiem. I tutaj też mała dygresja, jeżeli będziecie kiedykolwiek mieli ochotę przejechać się na czyichś plecach i pobawić się w pozwy o naruszenie dóbr osobistych, w tym przypadku oczywiście całkiem bezzasadne, to też trzeba pamiętać, że imię i nazwisko ma się tylko jedno. Szukając informacji o Zenaidzie Gonzalez, dotarłem do artykułu z 2015 roku, kiedy to została skazana za użycie karty kredytowej nowotworowego pacjenta, którym się opiekowała jako właśnie taki asystent domowy. No właśnie, i tutaj jeszcze kolejna mała dygresja. Skąd tyle wiemy, a przynajmniej skąd mamy aż taki fajny dostęp do źródłowych materiałów? Ze względu na to, że rzecz się dzieje na Florydzie. Istnieje tam tak zwany Florida Sunshine Law, które sprawia, że wszelkiego rodzaju dokumenty związane z wymiarem sprawiedliwości są natychmiast publikowane.
nawet taka zabawa, że może wpisz Florida Man oraz swój dzień i miesiąc urodzenia, otrzymasz wróżbę. Cały czas jesteśmy zewsząd bombardowani informacjami o tym, że coś się dzieje na Florydzie. Jeżeli widzimy jakieś filmiki z pościgów, Floryda. Jeżeli widzimy jakieś filmy z aresztów, z sal sądowych, jakieś rozruby, wszędzie jest to Floryda. Czy to znaczy, że Floryda ma tak bardzo lubi tylu ściąga psychopatów? Nie. Po prostu wiemy o nich wszystkich. I właśnie na tej podstawie mamy bardzo dobre informacje o historii Casey Anthony, która to sprawa miała miejsce w wakacje, w sezon ogórkowy. Wobec czego pierwsza koncepcja, młoda, samotnie wychowująca matka, morduje swoje dziecko. Media bardzo szybko wydały wyrok. Ludzie też bardzo szybko wydali wyrok, aczkolwiek daje się zauważyć pewną dziwną psychologiczną rozgrywkę, która zadziała się na portalach społecznościowych. Mianowicie Casey była bardzo znienawidzona przez kobiety i bardzo lubiana przez mężczyzn. Co powiem szczerze, nieszczególnie mnie dziwi ze względu na to, że była naprawdę całkiem ładną, zadbaną kobietą. Z drugiej strony, psychologiczna, niezdrowa fascynacja szemranymi ludźmi. Ciężko tutaj nie wspomnieć o historii małej Madzi z Sosnowca i jej matki Katarzyny Waśniewskiej, która odbiła się mocno w całej Polsce kilka lat temu, gdzie również taka dziwna, niezdrowa fascynacja, której powiem szczerze, że sam też trochę uległem, osobą, która przekroczyła pewne tabu, przekroczyła pewną granicę. Pamiętam, jak zobaczyłem w internecie zdjęcia Kasi Waśniewskiej w samej bieliźnie na koniu, gdzieś w jakimś Super Expressie czy innym tabloidzie. Czeski film, o co tutaj chodzi? Z czystej fascynacji? Z czystej ciekawości? Chciałem zrozumieć, wejść do tej głowy, zobaczyć, jak to poszło z punktu A do punktu B, z punktu B do punktu C. Jaki proces decyzyjny towarzyszył matce małej Madzi pomiędzy urodzeniem dziecka a jego zabiciem, pomiędzy zabiciem dziecka a cringe'ową sesją fotograficzną. I porównania do Casey Anthony oczywiście są bardzo oczywiste. Nawet szukając, znalazłem artykuł w tygodniku Polityka o tytule Madzia z Sosnowca w wersji USA, czy coś w tym stylu. Mimo że artykuł pochodził już z czasów, kiedy sprawa została zamknięta, to jednak, no właśnie, to porównanie było, samo cisnęło się na uszy. No ale wróćmy do Florydy. To, czego nauczyła mnie dzisiejsza historia, to jest to, że jeżeli miałbym kiedykolwiek kogoś zabić, to ciało będę ukrywał właśnie na Florydzie. Jest tam gorąco. Jest tam wilgotno, jest tam mnóstwo bagien. Jeżeli masz jakieś biologiczne problemy do ukrycia, znajdź najbliższe bagno i zostaw tam je. Natura znajdzie sposób, natura ci pomoże. Tylko czekać, aż zobaczymy w nagłówkach, że natura z Florydy została zatrzymana z powodu współuczestniczenia w morderstwach. Cała sprawa, można powiedzieć, jest w pewnym zawieszeniu. Mozolny i powolny amerykański system prawny powoli zbiera ławę przysięgłych.
dobiera sędziego. To wszystko zajmuje całkiem sporo czasu. Mieszkający w niedaleko domu Anthony Roykrong 11 sierpnia 2008 roku zauważa na brzegu takiego, nie wiem, lasku, jakiegoś takiego zagajnika, czaszkę. I wspomina o tym swoim współpracownikom. Dochodzi tutaj do dość dziwnej historii ze względu na to, że współpracownicy nie zwracają szczególnej uwagi na czaszkę, tak jakby, nie wiem, nie dostrzegli w tym wszystkim samej czaszki. Roy próbuje skontaktować się z różnego rodzaju służbami. Te jednak ignorują jego wezwania. Pamiętajcie, że to mówimy o miejscu, które znajduje się około kilometra od domku Anthony'ego, które jednak według oficjalnych danych zostało już przeszukane, wobec czego policja bagatelizuje to zgłoszenie, jednak później opinie z jednej i z drugiej strony, zarówno ze strony lokalnej policji, jak i ze strony Roya, są dramatycznie różne. W październiku sąsiad rodziny Anthony zgłasza, że słyszy krzyk dziecka gdzieś w tym właśnie lesie, tam kawałek dalej, na Suburban Drive. Policja po raz kolejny rozpoczyna poszukiwania ze śmigłowcami, z psami, ale nic nie znajduje. Dopiero 11 grudnia 2008 roku Roy po raz kolejny zgłasza informację o tym, że znalazł zwłoki. Tym razem podszedł do nich, tym razem wziął, jak to później relacjonował, wziął kija, wcisnął go w oczodół i uniósł lekko, tak widząc resztki ubrania na małym człowieku. Ciało zawinięte w worek, poklejone taśmą. Według różnych zeznań później ta jego interakcja z ciałem była różna. Raz twierdził, że je odrobinkę przesunął, raz twierdził, że rozchylił ten worek, innym razem, że w ogóle tego nie dotykał. Nie miał spójnego zeznania, lecz pewne było jedno. To miejsce zostało skażone. Jego interakcja, która ze zwłokami, która wpłynęła na to, w jaki sposób ciało zostało ułożone, utrudniła późniejszą pracę śledczym, którzy nawet mimo całkiem szczerych chęci nie stanęli szczególnie na wysokości zadania. Choć sezon ogórkowy już minął, oczywiście znowu w mediach zawrzało. Jest konkret, jest ciało, znajdujące się niecały kilometr od domu matki. Kolejna analogia, którą tutaj koniecznie należy przytoczyć, jest to sprawa O.J. Simpsona, gdzie miliony Amerykanów zgromadzonych przed telewizorami oglądali całą historię. Tylko że w przypadku O.J. Simpsona mieliśmy mimo wszystko inną sytuację. Mieliśmy do czynienia z celebrytą, z kimś bogatym, z kimś wpływowym. Casey Anthony była nasza, mogła być naszą sąsiadką, mogła być koleżanką naszych dzieci, mogła być tą miłą, uśmiechniętą dziewczyną, która zawsze twoją babcię przeprowadza przez ulicę, kiedy ta idzie do kościoła.

Popełniono podczas analizy późniejszej, popełniono wiele, wiele błędów. Wielokrotnie różni biegli stwierdzili, że wniosków z sekcji zwłok w zasadzie na ten moment, takich, które by trafiły do akt, nie ma żadnych sensownych, a przyczyna śmierci małej Kaylee zostaje nieznana. Jednakże technicy analizujący ledwie pół roku wcześniej ślady w bagażniku samochodu obok włosa odkryli śladowe ilości chloroformu. Gdy przeciągnięto się przez komputer, który znajdował się w domu rodziców Casey, znaleziono tam m.in., że chloroform był wyszukiwany 84 razy. Kto przy zdrowych zmysłach wpisuje w swoją wyszukiwarkę 84 razy słowo chloroform? Na koncie MySpace'owym byłego chłopaka Casey znaleziono również mema z piękną kobietą, przystojnym mężczyzną i podpisem "przekonaj ją chloroformem". Prokuratora doszła więc do wniosku, że Casey Anthony użyła chloroformu, aby spowodować utratę przytomności córki, po czym zakryła jej nos i usta taśmą klejącą, aby ją udusić, i zostawiła jej ciało w bagażniku do czasu kilku dni przed wyrzuceniem go. Co istotne, 31 dni. 31 dni, które w większości opracowań dzisiaj pokazują, że Casey miała niesamowicie imprezowy charakter. Udała się na praktycznie miesięczną bibę, przy okazji robiąc sobie trochę powyżej tyłka denny tatuaż za $65 o treści Bella Vita. Piękne życie. Jaka matka może w ten sposób zachowywać się po utracie swojej córki, gdzie w tym punkcie, w tym miejscu już doskonale było wiadome, że Casey Anthony doskonale zdawała sobie sprawę z tego, że jej córka nie żyje, prawdopodobnie samodzielnie ukryła jej zwłoki, a potem poszła w tango. Lecz nie mówię tego szczerze. Nie mówię tego szczerze ze względu na to, że każdy przeżywa żałobę na swój sposób. I przypomina mi się dość popularne w kręgach foliarskich kwestionowanie żałoby, którą okazywali rodzice ofiar zabitych w strzelaninie Sandy Hook. To nie jest normalna reakcja po tym, jak twoje dziecko zginie w zamachu. Kim ty jesteś, żeby mi mówić, jaka jest normalna reakcja? Kim są ci ludzie, którzy stwierdzili, że to nie jest normalna reakcja po tym, jak się zabija dziecko? Na jakiej podstawie twierdzą, że to nie jest normalna reakcja? Jaka jest do cholery normalna reakcja po tym, gdy ginie ci najbliższa osoba twojemu życiu? Kto takie normy ustala? Gdzie jest podręcznik? Może mamy inną kulturę u nas. Może jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że na pogrzebie trzeba płakać, ale to płakać tak teatralnie, wić się nad trumną i okazywać wszystkim, czym jest żałoba. Tylko żałoba nie jest na pokaz. Żałoba nie jest dla osoby, która zmarła. Żałoba jest dla nas. To dla nas są te wszystkie pogrzeby. To dla nas żywych są stypy. To dla nas są te spotkania. To dla nas jest ta cała otoczka, żebyśmy mogli sobie lepiej poradzić z sytuacją, która jest dla nas trudna. Dlatego wymyślaliśmy sakramenty. Dlatego robimy z tego jakieś wielkie halo.
Nieboszczykowi nie będzie i nieboszczyka nie obchodzi, czy zostanie pochowany w platynowej trumnie i zawieziony białą karocą ciągniętą przez cztery konie. To wszystko jest dla nas, to jest dla gawiedzi. Nie jest to ani dowód na to, że Casey Anthony zabiła swoją córkę, ani na to, że tego nie zrobiła. Jest to normalna reakcja emocjonalna na nienormalne wydarzenie. Nie ma tutaj podręczników. Nie mamy prawa szafować, że my w takiej sytuacji zachowywalibyśmy się inaczej. Zabijesz swoją córkę, to mi powiedz, jak wtedy się będziesz zachowywać. Może właśnie jako osoba imprezowa będziesz kontynuować imprezowanie, żeby nie wzbudzić niczyich podejrzeń. Żeby twoje otoczenie czasami nie skąsało, że kurde, jest tutaj coś nie tak, coś się zmieniło. W końcu według oficjalnej historii przez ten cały miesiąc mała Kaylee spędziła ten czas z Zenaidą, ze swoją opiekunką.

właśnie wracając do kwestii wyszukiwarki i chloroformu, zanim rozpocząłem, może inaczej, w momencie, kiedy mniej więcej byłem w połowie przygotowania materiału na dziś, zrobiłem coś, o co bym się nigdy nie podejrzewał sam. Otóż usunąłem całą swoją historię wyszukiwania oraz wyczyściłem swoją w historii swoją aktywność związaną z wyszukiwarkami. Dlaczego? Z bardzo prostej przyczyny. Na pewno kiedyś szukałem informacji o chloroformie. Podejrzewam, że kiedyś kliknąłem w coś, jak się robi materiały wybuchowe albo bombę atomową. I myślę, że naprawdę, jeżeli by się bardzo komuś chciało, to można by było powiązać pewne rzeczy w ten sposób, że mając odpowiednio mało szczęścia w życiu, ktoś mógłby zauważyć w zwykłej mojej ciekawości, że kurde, może to nie była tylko ciekawość, może on faktycznie coś kombinował. Dlaczego? Dlatego, że te 84 wyszukiwania chloroformu okazały się błędem software'u, który używali śledczy. Chloroform tak naprawdę na tym komputerze wyszukiwano tylko raz i po czym wyświetlono artykuł, który opowiadał o jego zastosowaniu w medycynie XIX-wiecznej. Jednakże prokuratura już miała swoją linię ataku, już wszystko zaczęło działać w sądzie. Nawet jeżeli to nie jest chloroform, to przecież nie jest tak trudno udusić 2,5-letnie dziecko? W komputerze Casey znaleziono jeszcze jeden ślad, bardziej istotny, z dnia, w którym po raz ostatni widziano małą Kaylee. Było wyszukiwane hasło idiotoodporne uduszenie, po czym wyświetlono kilka stron internetowych opowiadających o tym, jak popełnić samobójstwo.

Dobrze, wróćmy do rzeczy, które, no właśnie, które wiemy na pewno i których się tylko domyślamy. Wróćmy do rekonstrukcji 16 czerwca 2008 roku, kiedy to mała Kaylee była widziana po raz ostatni i przypuszczalnie tego dnia straciła życie. Matka Casey, Cindy, o 7 rano, chwilę przed 7 rano wyjechała do pracy. Wszyscy jeszcze wtedy spali. O 7:56 komunikator internetowy Casey loguje się do internetu. Odbywane są jakieś kompletnie luźne rozmowy. O 12:50 według George'a, ojca Casey, Casey wraz z córką podjeżdża samochodem. Jednakże w tym miejscu wiemy, że George również trochę się mija z prawdą. Ze względu na to, że w późniejszych godzinach, kiedy już Kaylee i Casey miało nie być w domu, w dalszym ciągu było na ich komputerze wykryto aktywność na kontach społecznościowych, jakieś rozmowy na czacie. O 13:44 Casey dzwoni do swojej przyjaciółki Amy. Amy mówi, że rozmowa ta wyglądała całkowicie normalnie, takie psiapsiulskie pogaduchy. O 14:21 ta rozmowa się kończy, czyli mamy tutaj około 35-37 minut rozmowy telefonicznej. 9 minut potem George wychodzi z domu i odjeżdża do pracy. O 14:49 mamy aktywność na zahasłowanym koncie komputera, na komputerze Casey. 2 minuty później z komputera wyszukiwane jest idiotoodporne uduszenie. W słowie uduszenie popełniana jest literówka. Następnie pojawia się aktywność na koncie MySpace'owym Casey. I o 14:52 Casey odbiera telefon od swojego znajomego. Znajomy w późniejszych zeznaniach jasno mówi, że to nie była normalna rozmowa. Casey była roztrzęsiona, opowiadała o tym, że musi się wyprowadzić, bo nie może już mieszkać z rodzicami, że jest jakaś tam, nie wiem, sytuacja między rodzicami i ona już nie może tutaj dalej mieszkać. Rozmowa trwa 26 sekund. O 15:34 Casey próbuje dodzwonić się do swojego chłopaka, ale jej się nie udaje. Następnie między 16:10 a 16:14 próbuje dodzwonić się do matki. Jednak w dalszym ciągu nie udaje się jej dobić. Cały czas telefon Casey jest zalogowany do wieży w pobliżu domu. Natomiast po 16:00 rusza do swojego w kierunku miejsca zamieszkania jej chłopaka. Wieczorem o 19:54 Casey widoczna jest na monitoringu wraz ze swoim chłopakiem, jak wypożyczają dwa filmy. Małej Kaylee nie ma z nimi. Coś się musiało stać w tym maleńkim fragmencie pomiędzy 14:21, kiedy to zakończyła się rozmowa telefoniczna Casey wraz z jej przyjaciółką,
14:51, kiedy to zaczęto googlać za idiotoodpornym samobójstwem. 30 minut, podczas których dom opuścił ojciec Casey, jest prawdopodobnym momentem śmierci małej Kaylee. Co się stało i w jaki sposób się to stało? Mamy tutaj sporo do zaspekulowania. Właśnie, może się wytłumaczę z tytułu, który został uknuty jeszcze dawno, dawno temu, zanim przekopałem się przez wszystkie materiały, mianowicie w ogrodzie Antonich mieli taki mały basenik, taki wiecie, ogrodowy basen na stelażu, po drabince się wchodzi, a z przyczyn religijnych, jak się dowiedziałem, natomiast nie udało mi się znaleźć mitologii, która za takim postępowaniem stoi. Rodzice Casey bardzo dbali o to, żeby ta drabina nie była tam podpięta do tego basenu w momencie, kiedy nikt z tego basenu nie korzysta. Natomiast z materiałów wideo i z materiałów zdjęciowych, które zostały zabezpieczone podczas przeszukania domu Antonich, można zauważyć, że 2,5-letnia Kaylee potrafiła się na przykład sama wdrapać do tego basenu. Wiecie, jakie są małe dzieci. Jest ich pełno. Można powiedzieć, że są wszędzie. I no właśnie, i do samej sprawy. Casey Anthony wróciłem dlatego, że zobaczyłem dość dziwną i taką trochę obrzydliwą teorię spiskową, jakoby Casey, widząc, że dziecko wlazło do basenu, postanowiła zabrać tę drabinę, uniemożliwiając jej wyjście. A następnie poczekała. Jest to, jak wiele podobnych spekulacji, oparte na intuicji, na jakimś dziwnym pomyśle. Jednak jedna rzecz dodaje się bardzo, ze względu na to, że sekcja zwłok nie wykazała bezpośredniej przyczyny śmierci. Natomiast fakt porzucenia ciała w takiej formie, a nie innej, fakt wykorzystania srebrnej taśmy, której fragmenty znajdowały się na ciele zwłok, wskazywał na morderstwo. Jednak w aktach zostało zapisane, że nie jest to, nie można zdeterminować przyczyny, bezpośredniej przyczyny śmierci. Wracając do, no właśnie, trochę muszę poskakać. Wracając do bagażnika, w bagażniku znaleziono ślady chloroformu. W jednym opracowaniu dopatrzyłem się informacji, jakoby chloroform był bardzo powszechny wśród różnego rodzaju kosmetyków samochodowych. Otóż nie. I przez pewien czas trochę mnie to gryzło, z uwagi na to, że chloroformu nie kupisz w pierwszym, lepszym sklepie z chloroformem. Oczywiście nie jest trudno go wytworzyć, natomiast smród przy tym jest niesamowity, a z drugiej strony Casey też nie była najbardziej jasną gwiazdką na niebie. I raczej wątpliwym jest, żeby w swoim pokoiku nagle zrobiła maleńkie laboratorium, w którym to wyprodukowałaby chloroform po to, żeby udusić swoje dziecko. Więc w jaki sposób, skąd wziął się chloroform w bagażniku? W ilości, którą go znaleziono, w basenach stosujemy chlor, dość często stosujemy chlor do odkażania, do uzdatniania wody. Chlor w połączeniu z potem oraz z moczem człowieka tworzy niewielkie ilości chloroformu i paru innych rzeczy. Ilości, które zostały znalezione w bagażniku, nie były do wykrycia przez człowieka czy przez psa.
nie zrobiłyby na człowieku absolutnie żadnego wrażenia, jeżeli by je wchłonął. Jednak sam fakt, że ten chloroform tam był, może świadczyć o tym, że nie wiemy jeszcze, czy z własnej nieodpowiedzialności, czy z nieodpowiedzialności swojej matki, czy być może z siły swojej matki, możemy założyć, że Kaylian Tani utopiła się w tym basenie. No właśnie nie możemy. Gdy w grudniu przeszukano rezydencję Antonych, znaleziono w garażu płyn do uzdatniania, którego używali, żeby dbać o swój basen. A jako, że eko-trendy już się zaczynało robić, środek ten był pozbawiony chloru. Tylko nikt nie był w stanie odpowiedzieć na pytanie, jakiego środka używali pół roku wcześniej. Prawdą jest, że nikt nawet o to nie zapytał. Więc mimo że nawet do samej przyczyny, do samego miejsca zgonu nie mamy za bardzo pomysłu, co tutaj mogłoby się zdarzyć. Po tym, gdy znaleziono zwłoki niedaleko, wśród drzew, zaledwie 5 metrów od drogi, jeden ze śledczych zwrócił uwagę na imiona i nazwiska osób, które mieszkają w okolicy. Dwa domy, będące w bezpośrednim, praktycznie po sąsiedzku z tym lasem. W jednym mieszkała Zenaida Almodovar, a z drugiej strony mieszkał Peter Gonzalez. Zenaida Gonzalez została znaleziona, została zlepiona z imienia i nazwiska osób mieszkających tuż koło miejsca porzucenia zwłok.

bardzo wiele spekulacji może się pojawiać dalej. Sam usłyszałem historię o tym, że Casey otruła, w zasadzie podała leki nasenne swojej córce. Co akurat w przypadku tak małej dziewczynki jest dość łatwym sposobem na to, żeby ją zabić. Oczywiście tak mi się tylko wydaje, panie prokuratorze. Natomiast wiemy, kiedy mniej więcej z dokładnością do pół godziny mała dziewczynka straciła życie. Domyślamy się, w jaki sposób, choć jest to w dalszym ciągu pewna spekulacja, natomiast hipoteza chloru w basenie jest jedynym sensownym wyjaśnieniem tego, skąd chloroform mógłby znaleźć się w bagażniku. No i w końcu przecież George opuścił dom krótko po rozmowie Casey z Amy, wobec czego też jest wyciągnięty poza nawias. Jednak przeglądając źródłowe materiały, tak jak sam dzisiaj, pomijam pewne aspekty, które wydają mi się całkowicie nieistotne. Ewentualnie jeszcze o paru rzeczach jeszcze wspomnę, ale bardzo, bardzo, bardzo po łebkach. W opracowaniach, w których w większości opracowań, z którymi się spotkałem, nie jest poruszana sprawa shortów, które miała na sobie mała Kaylee, zostały zidentyfikowane i rozpoznane przez jej matkę, natomiast zarówno według zeznań, jak i według opinii i zweryfikowanych, pomierzonych rzeczy, spodenki te dziewczynka dostała rok wcześniej. Nie znam się za bardzo na dzieciach, ale jedno wiem, dzieci rosną cholernie szybko. I od półtora roku do 2,5 roku jest to niesamowita przepaść. Nawet jeżeli te spodenki rok wcześniej były na nią trochę za duże, to ostatnim sensownym wydarzeniem, jakie tylko można sobie wyobrazić, jest zakucie po roku w to, co nosiła wcześniej. Na pewno nie będzie jej wygodnie. Casey w całych swoich kłamstwach też w pewnym momencie zaczęła się odrobinkę odłączać. Ludzie już wydali wyrok. Społeczeństwo dało jej atencję, której tak bardzo pragnęła, ale już nie zależało jej za bardzo na niczym i wiadomo, nikt też jej za bardzo nie wierzył. Jedynie każda nerwowa reakcja, każdy uśmiech na sali sądowej był określany jako kolejny dowód na to, że Casey zabiła swoją córkę i jeszcze się z tego cieszy. Tylko mając już taki mniej więcej obraz sytuacji, że mamy półgodzinne okienko od spokojnej rozmowy do rozmowy niesamowicie niespokojnej i wyszukiwaniu tego, w jaki sposób popełnić samobójstwo, ktoś musiał ubrać zwłoki małej Kaylee w spodenki, których ona nie nosiła już od roku, które były gdzieś prawdopodobnie na dnie szafy. Dlaczego właśnie te? Dlaczego matka miałaby specjalnie szukać takich spodenek? Czy może jest to z drugiej strony kolejna próba uwiarygodnienia kłamstwa, skierowania całej historii na inne tory? Wróćmy jeszcze do George'a, ojca. Ojca Casey oczywiście, ponieważ ojciec Kaylee jest nieznany. Czy może inaczej? Ojciec Kaylee jest przedstawiony jako Eric Baker, który niestety zmarł w wypadku motocyklowym. Więc jest to oczywiście kolejna wyssana z palca historia. Spotkałem się z opracowaniem, w którym powiązano
rzucono hipotezę, jakoby ojciec Casey był również ojcem jej dziecka. Miało o tym świadczyć to, co wspominałem, czyli bardzo duże zaangażowanie ojca w sam poród. Słuchajcie, no, ojciec towarzyszący córce przy porodzie, to chyba często się nie zdarza, choć znowu kimże jestem, żeby tu wyrokować. A faktem ukrywania ciąży oraz pewnym małym detalem, który wyszedł podczas śledztwa, mianowicie tym, że jeszcze zanim dowiedziano się o tym, że Kaylee nie ma już z nami, że została porwana przez wymyśloną opiekunkę, to właśnie George się dopytywał najbardziej o swoją wnuczkę. Krótko po odnalezieniu zwłok dziecka, George wyjechał do hotelu na parę dni, nałykał się pigułek, zapił potężną ilością piwska i pozostawił notkę o treści: idę spotkać się z Kaylee. Nie była to udana próba samobójcza, lecz świadczyła o więzi, o tęsknocie, o niepogodzeniu się z sytuacją, która miała miejsce. Oczywiście żaden rodzic nie powinien chować swojego dziecka, a tym bardziej żaden dziadek nie powinien chować swojego wnuka. Taki jest porządek rzeczy. Jednak George, swoją drogą były policjant, wykazał się pewną werterowską wrażliwością. Był gotów targnąć się na swoje życie, zrobił, spróbował tego. W trakcie procesu próbowano uzasadnić dziwną osobowość Casey poprzez to, że była molestowana przez swojego ojca. On oczywiście zaprzeczył temu. Jednocześnie możemy przeczytać bardzo poważne analizy psychologiczne tego, w jaki sposób zachowywał się, kiedy zarzucano mu molestowanie własnej córki, które podobnie jak z nerwowymi chichotami Casey możemy włożyć absolutnie między bajki. Jednak pojawia się tutaj kolejny punkt. Pełen założeń, co jeżeli George faktycznie był ojcem swojej wnuczki? Gdzie w jego sferze pociągu seksualnego, gdzie była granica? Czy facet, który położył łapy na własnej córce, byłby gotów zrobić to samo własnej wnuczce, dużo, dużo młodszej? Historia ta oczywiście nigdy nie znalazła dalszego toku, ale skala dziwności, skala kłamstw, która się tutaj pojawia, pamiętajcie, George powiedział, że Casey wraz z córką wyszły dużo, dużo wcześniej. Cokolwiek stało się w tym domu, miało nigdy nie ujrzeć światła dziennego.

W końcu rozprawa dobiegła końca. Casey Anthony przesiedziała 3 lata w areszcie, czekając na wyrok. Groziła jej czapa, groziła jej kara śmierci za zamordowanie własnego dziecka. Ku absolutnemu sprzeciwowi z każdej możliwej strony, która przyglądała się całej sprawie, przysięgli, orzekli, że Casey Anthony nie jest winna morderstwa swojego dziecka. Uznano jedynie, że jest winna składaniu fałszywych zeznań, a 3 lata, które odsiedziała w areszcie, wzięto na poczet sprawy i po opłaceniu grzywny mogła bez problemu wrócić do siebie, wyjść na wolność. Dzisiaj mieszka razem z detektywem, który współpracował z obroną podczas jej sprawy. Do samej sprawy zaś nie chce za bardzo się odnosić, choć od czasu do czasu pojawia się informacja o planowanej książce, o planowanym filmie, który opowie, jak to Casey wspomina od czasu do czasu, co tam się naprawdę stało. Opinia specjalistów od amerykańskiego prawa jest całkowicie jasna. Prokuratura przegięła. Gdyby oskarżenie było ostrożniejsze i postawiło zarzut na przykład nieumyślnego spowodowania śmierci, miałaby kompletnie bardzo dobre szanse na wyrok skazujący, bo wiele przemawiało przeciwko matce. Ale ponieważ nie było jasnych dowodów, które jednoznacznie wskazywałyby na to, że Casey zamordowała swoją córkę, przysięgli nie mieli innego wyboru. W dalszym ciągu mamy przecież zasadę domniemania niewinności. W dalszym ciągu, choć wydaje mi się to czasami absurdalne, w sytuacji, gdy dojdzie do zabójstwa, gdzie kilka osób katuje jedną osobę, to ustala się, kto zadał śmiertelny cios. I w tym przypadku jest to niezwykle istotne. Czy Casey zachowywała się jak idiotka? Tak, oczywiście. Woziła truchło swojego dziecka w bagażniku. Imprezowała. Nie wezwała policji w momencie, kiedy wiedziała, że dziecko nie żyje. Bez wątpienia wiemy, że 16 czerwca

własnego dziecka jest dokładnie opisane, co trzeba robić. Absolutnie nie chcę usprawiedliwiać Casey. Jest to osoba na pewno niedojrzała, nieodpowiedzialna, o czym świadczą jej kolejne decyzje, niesamowicie zakłamana, ale dlaczego kłamiemy? Wróćmy jeszcze do tego charakteru, o którym mówiłem na samym początku. Osoba, która będzie budowała bardzo rozbudowane kłamstwo tylko po to, żeby nam je sprzedać. Nie kłamiemy dla samych siebie. Kłamiemy raczej dla kogoś. Żeby kogoś do czegoś przekonać, żeby uciec przed odpowiedzialnością, żeby przedstawić... Tak, a tytuł The Sims to przez tę drabinkę w basenie rzekomo w jednej teorii zabraną przez Casey. Tak, bo poszedłem w dygresję, sorry. No właśnie, więc dlaczego kłamiemy? Po zeznaniach George'a doskonale możemy oczywiście założyć, że Casey wychowała się w kłamstwie. Gdzie, mając nie do końca jasne reguły gry, musiała, może przeniknęła tym, że w takim krętactwie tak naprawdę nie ma nic złego. W jakiś autonomiczny sposób uznała, że bezpieczniej dla niej będzie ukryć fakt śmierci swojej córki, nie mając jednocześnie jakiegoś choć trochę racjonalnego podejścia. I znowu, każdy reaguje inaczej. No, mogę się zastanowić, jak sam bym zareagował w takiej sytuacji, ale widzimy bardzo konkretny punkt, w którym jej emocje się zmieniły. A później poszła w tango, co też jest pewną konsekwencją, więc kobieta, która nie miała przez całe swoje życie jakichkolwiek ciągot do przemocy, a nagle zabija własne dziecko, no z tym ciężko. Czy ta matka miała jakieś motywy do zabicia swojej córki? Właśnie, motyw. Motyw jest czymś, co całkowicie i świadomie pomijam w tej sytuacji, ze względu na to, że motyw, tudzież brak motywu, nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Znaczy może inaczej. Motyw może świadczyć na niekorzyść danej osoby, natomiast brak motywu nie może świadczyć na jej korzyść w tym przypadku. Więc zakładano w różnych właśnie analizach, że przecież Casey nie do końca musiała mieć motyw, mimo że ten wątek imprezowania się gdzieś tam przejawia. Ale come on, mieszkając kurde z rodzicami, przecież można zostawić im bachora i pójść tam go samodzielnie, tak? Co zresztą Casey nierzadko robiła. No właśnie, więc jeżeli dokonujemy czegoś tak niepojętego jak zamordowanie dziecka, jaki tutaj może być motyw? To jest tak trochę powyżej tego punktu myślenia, w którym jesteśmy ludźmi i decydujemy się na, nie wiem, na zabicie w obronie własnej, czy zabicie kogoś dla pieniędzy, czy zabicie niewiernej żony, czy niewiernego męża. To jest zaprzeczenie instynktom, które towarzyszą naszemu gatunkowi, żeby dbać o swoje młode, żeby dbać o innych ze swojego gatunku. Nagle jedna rzecz się odkleja i wszystko wraca do normy? Imprezowa Casey nagle znowu jest spokojnie imprezowa? Już nawet idąc szerzej. Motyw w mojej opinii nie ma znaczenia i może tutaj jakiś specjalista do spraw kryminologii by mnie przekonał. Być może potrafi to trochę ułatwić. Ale to, do czego zmierzam i to, co chcę przekazać w tym wątku, to jest to, że brak motywu nie jest absolutnie jakąkolwiek okolicznością łagodzącą. Popaprańcy są wśród nas i o wielu jeszcze w bezlitości usłyszycie. No ale wróćmy do naszej Casey.

Co powinna zrobić matka, widząc, że jej dziecko utopiło się w basenie za domem? Co ma zrobić młoda kobieta, która ciągle mieszka z rodzicami, która w zasadzie no jakąś tam swoją osobowość już jak najbardziej ma, ale jest niesamowicie przesiąknięta tym, co została w domu i świadomie lub nieświadomie klonuje zachowania swoich rodziców. Widzi, że ojciec lubi mijać się z prawdą, więc stosuje to samo narzędzie. Nie do końca wiemy, jak naprawdę wyglądała relacja między Casey a jej rodzicami. Mogę tylko spekulować z właśnie takich wielu kłamczuszków, których sam znam, i z paru historii, które wyglądały trochę na zasadzie, tak jak właśnie wspominałem, takiego dobudowywania kolejnych elementów historii, tylko po to, żeby aż w końcu pojechać w jedno miejsce i udowodnić: stary, tutaj nic nie ma. No faktycznie nie ma, no musiałem się pomylić. No. Że kłamstwo jest w tym miejscu jakimś elementem strachu, elementem braku pewności siebie, elementem, który, gdzie bardziej podejmując decyzję, mówiąc, dopasowujemy to, co mówimy, co robimy, do oczekiwań drugiej osoby. Tylko nigdy to nie są oczekiwania wypowiedziane. Bo gdyby były, to wtedy jest jeszcze pół biedy. Jeszcze mamy nad tym pewną kontrolę. Ten obraz kłamstwa, który rysujemy wokół naszej postaci, potrafi być spójny. Jednak w sytuacji, gdy tego obrazu się domyślamy, kiedy nie wynieśliśmy szczerości z domu, kiedy nie wynieśliśmy bezpośredniego podejścia, kiedy musimy się domyślać, czego oczekuje od nas mama, tata, partner, partnerka. Pierwszą reakcją wówczas będzie, gdy dojdzie kolejny element, kolejna instytucja w tym przypadku, policja, która też będzie nam zadawać pytania, która będzie oczekiwać od nas czegoś. To potrafi przepalić styki. Na to nigdy nie jesteśmy gotowi. Przypomnijcie sobie sami pierwszą sytuację, kiedy, nie wiem, policja was spisała za garażami albo dostaliście swój pierwszy mandat w życiu. A za tym stoją jakieś dziwne emocje. I nie będąc odpowiednio dogadanym sam ze sobą, bardzo łatwo w tym momencie stracić kontrolę, stracić głowę i zacząć podejmować błędne decyzje. Załóżmy, tak na potrzeby kompletnej spekulacji. Casey, naprawdę, jak wspominałem, to nie była najjaśniejsza gwiazdka na niebie i na pewno nie była matką roku. I to jeszcze kiedy jej córka żyła. Wyobraźmy sobie sytuację, że podczas tej 37-minutowej rozmowy telefonicznej mała Kaylee dostawia sobie te schodki, ewentualnie te schodki już tam były, bo z materiałów też wiemy, że nie zawsze mimo wszystko je odstawiali jak należy. Wpada do basenu i topi się. 37 minut na telefonie, to nie w kij dmuchał. W tym czasie George szykuje się do pracy. Wyjeżdża, Casey rozgląda się za córeczką, wychodzi do ogrodu, widzi w basenie dryfujące jej ciało. To jest punkt, w którym teraz jak sobie mówimy, bardzo łatwo powiedzieć, wiesz co, zadzwoń na pogotowie, zadzwoń na policję, sprawdź, czy żyje, wykonaj CPR i tak dalej, no nie. To sobie mówimy już po fakcie. Jest mi bardzo wygodnie, tak sobie mając to wszystko przed oczami, wizualizować, jakbym grał w jakąś grę komputerową i robię, a tutaj tak sobie podejmę decyzję, a tutaj tak zrobię, a tutaj sobie spauzuję, a tutaj może save'a wczytam, jak się nie uda. Nie, wchodzą bardzo konkretne emocje, nie najmądrzejszej dziewczyny.
Więc wyciąga ciało z basenu i pojawia się druga myśl. No, dziecko nie żyje, tak? A ona ruszała to dziecko, ona zostanie oskarżona, bo to w filmach widziała, że przecież nie wolno ruszać zwłok, jeżeli nie żyją, bo tylko przyjeżdżają tacy ludzie, robią zdjęcia, zabierają to do laboratorium, a jeżeli ktoś tutaj ruszał, no to jest podejrzany. No, oprócz tego też z filmów wiemy, ja akurat nie tylko z filmów, że osoba, która ostatni raz widziała daną osobę przed śmiercią, jest bardzo, no tak mniej więcej na pierwszej stronie akt. I bardzo często będzie podejrzana. Więc paradoksalnie doszło do sytuacji, w której wypadek mógł zostać upozorowany na morderstwo. Nie ma logicznego ciągu w działaniach Casey. Wieczorem, gdy straciła swoje dziecko, gdy gdzieś schowała jej ciało, poszła do swojego faceta oglądać filmy na wideo, w tym Jumpera, który jest absolutnie kiepskim dziełem, które zdobyło zdecydowanie za duży fame. Tu nie ma pomysłu, tu nie ma planu. Z drugiej strony oczywiście też spekuluję. Jaka jest prawda? Po raz kolejny wydaje mi się, że jak już parę razy wspomniałem w innych, przy okazji innych historii, że wbrew pozorom nie wszystko jeszcze zostało powiedziane. Że kiedyś zostanie ujawniona historia, związek George'a z całą sytuacją. Że kiedyś być może Casey Anthony zdobędzie się na to, żeby samodzielnie opowiedzieć tę historię, tylko no właśnie, pytanie, czy weźmie odpowiedni dystans i wyrzeknie się kłamstwa. I właśnie z drugiej strony, czy ludzie później jej uwierzą, bo to również jest bardzo istotne. I po raz kolejny łyżka spekulacji do tej gorzkiej, ciągle niewyjaśnionej historii. To, co wydaje mi się, że się stanie, to Casey kiedyś opowie własną część historii. Historia ta będzie mogła być w jakiś minimalny sposób weryfikowalna. Być może ojciec George, wówczas tam oskarżony w tej historii, po raz kolejny zrobi coś głupiego, po raz kolejny pokaże to wszystko z innej strony. Może przemówi im matka, może przemówi ktokolwiek. Bo w tym momencie mamy do czynienia z historią, gdzie nikt nic za bardzo nie wie. I z drugiej strony wyparcie potrafi być do takiego stopnia poważne, że Casey nie wie, co tak naprawdę się stało. Że George nie ma pojęcia, co tak naprawdę się stało. Ponieważ tak głęboko weszli ze swoimi kłamstwami, sami przekonali siebie i byli w stanie przekonać innych, że w takiej sytuacji edytujemy naszą pamięć. Dlatego sam bardzo, opowiadając jakieś historie ze swojego życia, a jakieś historie bardzo konkretne, staram się to w pewien sposób podkreślać, że jeżeli dana historia jest przykładowo w żaden sposób nieweryfikowalna, ale bardzo dobrze ją pamiętam, to mogę założyć, że coś mi się pomyliło. Nie będę wiedział. Będzie mi się wydawało, że przypominam sobie bardzo konkretne wrażenie, bardzo konkretne zdarzenie, które widziałem na własne oczy i słyszałem własnymi uszętami. A tak naprawdę wyglądało kompletnie inaczej.

Tragiczną postacią oczywiście pozostaje maleńka Kaylee. I znowu w czysto hipotetycznej sytuacji, w której Casey okazałaby się tak perfidną babką, że wszystko zostało ukartowane, że nawet może zabiła ją w afekcie, albo bardzo mocno się do tego przygotowała. Przygotowała cały scenariusz, który będzie budować. Przygotowała sobie Zenaide Fernandez i ich, bo była zajebiście dobra w wymyślaniu. To nawet jeżeli jest winna, nawet jeżeli ona dokonała tej zbrodni, to nie można ją po raz kolejny postawić przed sądem. Bo proces się odbył w tej sprawie i została uniewinniona. Więc myślę, że w tym momencie z tą myślą was zostawię. Choć sprawa pozostaje niewyjaśniona, to dużo pytań do przepracowania sami ze sobą w dalszym ciągu powinniśmy mieć. Jak choćby to, jak sami byśmy się zachowali, ale tak szczerze, tak przed lustrem, tak nie trzeba o tym nikomu mówić. Właśnie w sytuacji niezwykle krytycznej, gdzie nagle dzieje się wydarzenie losowe. Takie jak utonięcie w basenie twojego dziecka. W jaki sposób się zachowasz? Czy będziesz pamiętać o tym, żeby wezwać policję? Czy przypadkiem policja nie znajdzie informacji o tym, że 2 dni temu szukałeś w internecie jakichś, nie wiem, głupot, które akurat w kontekście tego wydarzenia rzucą na ciebie cień? I czy przypadkiem nie natrafisz na śledczych, którzy nie będą w stanie tego dobrze zabezpieczyć?

a życie będzie toczyć się dalej. W telewizji będą się wam przyglądać miliony osób, jak na jakąś grę komputerową, i będą oceniać na podstawie maleńkich strzępów informacji i tego, w jaki sposób informacja została im przekazana. I z tą myślą dzisiaj was zostawiam, zapraszam pewnie za 2 tygodnie. Z tą myślą, że, co też często powtarzam w swoich audycjach, nie ma nic złego w powiedzeniu nie wiem, nie ma nic złego w powiedzeniu to tylko spekulacja. Bo oceniać jest łatwo. Stwierdzić, że Casey to wyrodna matka i morderczyni, jest bardzo łatwo. Z drugiej strony zawsze kiedyś możemy być taką Casey. Kto wie? Kto wie? Wypadki chodzą po ludziach.

Specjalnie wyciszyłem mikrofon na mikserze, żeby nie było słychać chrząknięcia. Specjalnie dla słuchacza gracza, bo tak się chyba podpisywał. Jeszcze sprawdzę. No, są tacy puryści radiowi. Tak, Rafał gracz. No, Rafał mi zarzucał, że mlaskam strasznie. A z kolei Lukas stanął w obronie, że nie aż tak bardzo, że od dawna nie słyszał mlaśnięć. No, ale faktycznie, czasami mlaskam, tak. Teraz sobie zdałem sprawę. W chwilach zastanowienia, kiedy dumam. Myślałem, że to może chodzi o sytuację, kiedy sobie pociągam tanie piwo z plastikowej butli. To może potem mlaskam. Ale nie, to chyba są te chwile, kiedy wpadam w zadumę chwilową i myślę, co tu powiedzieć. No, tłumaczyłem się, że w zasadzie to ciężko tego uniknąć, bo jak się nadaje 15 minut w jakimś RMF-ie czy Tok FM, gdzie się ma jeszcze dźwiękowca do dyspozycji, który w razie czego szybko gałeczkę przekręci i kiedy redaktor sobie siorbie, to on wyciszy. No i też no, 15 minut to można się spiąć, nie? I wspiąć się na wyżyny nadawania i nie mlaskać. Nie mlaskać, nie bekać, nie siorbać, nie pierdzieć, nie chrząkać. No mi się zdarza, tak. Ostatnio nawet lekko ubzdryngolony, trochę sobie za dużo pozwalałem i wydawało mi się, że to bardzo zabawne, jak sobie beknę do mikrofonu. No, witam wszystkich, którzy się gromadzą. I od razu mówię, no tak, czwartek jest to dzień gambolowy i gambol może będzie dzisiaj o 20:00, ale nie wiadomo na 100%, bo przyjeżdża do niego siorka, a o powodach, dla których gambol ma problem z nadawaniem w czwartki właśnie, to może on powie wam sam, bo nie wiem, coś za dużo powiem i może będzie niepocieszony. No, ale czy to... Gdybyście mieli wybierać takie radio, w którym wszystko jest super dopracowane, w którym niby są te emocje, bo dzisiaj ci komercyjni nadawcy zdali już sobie sprawę z tego, że trzeba iść trochę z duchem czasu, że radio się zmienia, że trochę inaczej to wygląda niż kiedyś, ewoluuje. No, takie całkiem stare radio to było bardziej takie... To już w ogóle było całkiem takie uczesane... dopracowane, nie? Nie było tam miejsca na potknięcia zupełnie. Dawni lektorzy radiowi, no to naprawdę profeska, ja to szanuję, ale zmienia się wszystko. Dzisiaj ludzie chcą więcej autentyczności, chcą więcej luzu, chcą więcej emocji, bo znudziło się trochę takie ugrzecznione, bardzo super profesjonalne nadawanie, nie? W którym nie ma już miejsca na niedoskonałości. Dziś chcemy trochę tych niedoskonałości. Może to ma coś wspólnego też z wolnością, o której pomyślałem, że dzisiaj możemy sobie pogawędzić. O tej wolności szeroko rozumianej. No, mi się wydaje, że wolność dzisiaj trochę jest na... zeszła na boczny tor, tak jakby. To znaczy... nie jest czymś, do czego ludzie dążą jakoś masowo, nie? Popatrzcie sobie w ogóle na takie radia jak Kontestacja. Radio, które od wielu, wielu lat, no było długo przed Nocnym Radiem, Radio Kontestacja, a nawet przed Radiem na Fali jeszcze było, nie? To bardzo stare radio. No dziś jest właściwie, tak nie chcę, żeby to zabrzmiało niegrzecznie, no cieniem, cień dawnej potęgi, można tak powiedzieć, takie, no... takie gówno radyjko jak Nocne Radio, a jak się popatrzy na odsłony na YouTubie, no to daleko za nami jeszcze są, jeśli to w ogóle możliwe, nie? No tak podupadło tak jakby, to znaczy audycje są nadal ciekawe, fajne, tylko nie wiem właśnie o co chodzi. Ludzi przestało interesować zagadnienie wolności, no bo to jest główny temat i zawsze był Radia Kontestacja, ta wolność szeroko rozumiana, wolność gospodarcza, wolność...
taka, no, obyczajowa, życiowa, nie? Wolność do decydowania, wolność wyboru, różnoraka. O tym zawsze było dużo i jest. Martin Lechowicz, jeden z założycieli, wielki piewca wolności, też trochę tak jakby, no, przygasł jako gwiazda, nie? Kiedyś to naprawdę był bardzo popularny śpiewak, artysta, bard, a no dziś oczywiście też ma dalej spore grono wielbicieli, ale to już nie jest ta sława co kiedyś i zastanawiam się, czy, nie mówię o tym bez powodu, zastanawiam się, czy po prostu wolność nie stała się takim towarem trochę niechcianym, takim towarem, który już niewielu interesuje w sumie, nie? Przestaliśmy o tym myśleć, a może to źle właśnie. Może wszyscy się napili z tej studni szaleństwa i my, nieliczni, którzy mamy jakieś takie większe pragnienie wolności, może jesteśmy traktowani jako dziwacy, bo się jako jedyni nie napiliśmy z tej studni szaleństwa. I jeszcze są tacy ludzie jak my, którym wiele rzeczy, które się dzieją na tym świecie, wydaje się to wszystko absurdalne, nie? Co się dzieje i widzimy cały czas, że ktoś ma chrapkę na naszą wolność, nie? Że ktoś może tak jakby starał się nas wyszkolić, nauczyć, wytresować nas, to jest dobre słowo, wytresować nas, tak żebyśmy już o tej wolności nie myśleli, żeby nam się wydawało może, że jesteśmy wolni, a tej wolności coraz mniej. I coraz bardziej zależni jesteśmy, nie? Od kogoś, czegoś, od państwa. Od państwa, od banków, od pracodawców, od koncernów, od mediów, od różnych przywilejów też. Za to u Gabrysia 500 plus osób. No spoko. Gabryś nadaje na bardzo popularne tematy, które dziś elektryzują ludzi. Czyli no takie tematy spiskowe i ezoteryczne. Już wielokrotnie udowadniałem, że Polacy bardzo lubują się w takich tematach spiskowych, ezoterycznych, magicznych. Bardzo popularni są u nas różni jasnowidze, wróże, wróżki. A także religia nadal jest popularna. Nadal 43% Polaków chodzi do kościoła, to bardzo dużo. Właściwie jesteśmy faktycznie krajem, no nadal krajem katolickim, można tak powiedzieć. Wy nie napiliście się ze studni szaleństwa? Ogarnij się. Wręcz próbowałeś to głupotę. Promowałeś, poprawił się Chris. Wręcz promowałeś tą głupotę. No nie wiem, jaką głupotę masz na myśli, Chris. Dla mnie głupotą jest powtarzanie tego, co mówią, co mówi większość, żeby coś na tym ugrać. A myślę, że spora część tej sceny właśnie alternatywnej, spiskowej tak robi. Są po prostu to ludzie bardzo wyrachowani i to jest moim zdaniem nie tyle głupota, co wiesz, co chamstwo trochę, tak traktować ludzi. My zawsze mówimy to, co myślimy i możemy się różnić, ale przynajmniej jesteśmy szczerzy i często sobie o czymś dyskutujemy i są różne zdania, nie? Tak jak ostatnio było. Rozmawiał sobie na antenie Skała, liberał z konserwatystą Wudzem. Ja sobie cenię osobiście takie rzeczy, nie lubię sekciarstwa. Więc wiesz, ciężko, żeby... Znaczy, nie wiem, jaką głupotę promowałem. Pewnie masz na myśli tutaj szczepionki, COVID-a, nie? Ale ja nikogo do niczego nie namawiałem. Wyrażałem swoje wątpliwości oparte na własnych doświadczeniach, że ja się nie szczepię i tak dalej. No, wiesz, daj tą wolność. Wolność myślenia, wolność wypowiedzi. Wolność myślenia, świat, w którym... mamy wolność myślenia,
to jest świat, w którym mamy jednocześnie bardzo różne zdania, a świat, w którym wszyscy myślą podobnie, i albo świat, w którym ty mnie często piętnujesz za to, że no, gadam głupoty, tak, bo coś ci się nie spodobało, myślisz inaczej, to skraj, to jest świat bez wolności. Właśnie, więc zachęcam cię do większego luzu, żebyś tak się nie spinał. Bo często tu, wiesz, się zjawiasz, cały czas tu jesteś z nami, więc chyba ci odpowiada jakoś to nocne radio, skoro jesteś. Okej, to załóż maskę i zapierniczaj się zaszczepić. Kurwa, po prostu ręce opadają. Może po prostu, nie wiem, czegoś nie rozumiesz, nie? Może nie ma szans, żebyśmy się jakoś dogadali, bo ja mogę swoje mówić, a ty będziesz twierdził, że jestem kimś innym. No, nadal się nie zaszczepiłem i nie zamierzam, więc nie wiem, o co ci chodzi, Chris, naprawdę. Ale ja nie skreślam ludzi, którzy się zaszczepili. Jest tu sporo w nocnym radio ludzi, którzy się zaszczepili. Jak ty możesz w ogóle nienawidzić kogoś czy gardzić kimś tylko z tego powodu, że się zaszczepił? To naprawdę? Serio? Zrozumiałbym, gdybyś na przykład nie lubił czy gardził kimś, kto, nie wiem, kto kradnie. Albo kto bije innych, napada tam gdzieś, nie? Bo lubi krzywdzić innych. Albo nie dba o swoje dziecko. To wiesz, to jasne, nie? To bym przebił z tobą piątkę. Ale że ktoś się zaszczepił? Serio? Really? No to takie, wiesz, dziwne trochę. Nie bądźmy ideologicznymi jakimiś faszystami takimi, nie? No ale zawsze wiedziałem, że nocne radio nie będzie bardzo jakoś lubiane przez masy, popularne i tak dalej, bo no właśnie, bo są różne poglądy. Ludzie lubią raczej takie media, które mają wyprofilowane, które są wyprofilowane mocno. Nie? Ktoś przychodzi sobie do jakiegoś Talk FM-u i bardzo mu się podoba, że tam jest kolorowo, LGBT, geje, liberalizm i antypis, a ktoś inny do Radia Maryja przychodzi i też ma taki bardzo jednostronny przekaz i to ludziom odpowiada. Nie wiem, czy tak jest na całym świecie, czy tylko w Polsce, pewnie na całym świecie, niestety. Chris pisze, nie gardzę nimi, podjęli własną decyzję. No to dobrze, no to dobrze świadczy o tobie, że nie gardzisz drugim człowiekiem, tylko dlatego, że podjął inną decyzję życiową. A to wiesz, a takie zaszczepienie się też, niezależnie jak to oceniamy, czy to jest mądre, czy niemądre, bo można się o to spierać bardzo długo, to też wymaga odwagi, nie? Jeśli jest tak, jak mówicie wy z tej sceny właśnie alternatywnej, antysystemowej, że te szczepionki to jest śmierć, że to jest takie niebezpieczeństwo, że ci ludzie już są praktycznie straceni, no tak jak mówi na przykład Klot, słuchałem sobie teraz Teorii Chaosu, no to tym bardziej wymaga to odwagi, nie? Takie zaszczepienie się, no to no, przyjmijmy, że jest to głupota. Tylko wiesz, właściwie sporo osób się tutaj w radio zaszczepiło i są weseli, nie chorują, nic im nie jest w zasadzie, nie? Ja się lubię opierać na doświadczeniach innych bardziej niż na tym, co serwują mi jakieś media, nie? Media niezależne. No, nawet Krisie, jak podjęli tą decyzję ze strachu trochę przed utratą pracy, też można to jakoś docenić. Ktoś ma, powiedzmy, bliskich, musi o nich tam dbać, wyżywić ich i zdecydował się zaryzykować dla nich trochę, nie? Nie jest to pod pewnym względem chwalebne, szlachetne? Się poświęcić dla innych i ryzykować, no. Odwagi albo strachu, twierdzi tutaj adwokat. No, różnie można do tego podchodzić. To nie są proste rzeczy, nie? Ja też nie, tutaj do,
powtarzam, że nikogo do niczego nie namawiam. No ale dajmy ludziom właśnie być wolnymi, podejmować te decyzje, szanujmy wolność innych, może o to tutaj chodzi, żeby szanować wolność innych, a nie terroryzować kogoś tam i go opierniczać, wyzywać, bo podjął jakąś tam decyzję, nie? Szacunek dla waszych decyzji, no. Ludzie teraz są bardzo podzieleni i jak się będziemy naparzać o takie rzeczy, kto się zaszczepił, kto się nie zaszczepił, to jeszcze bardziej się podzielimy i ta Polska to już będzie taka podzielona, podzielona religijnie, podzielona politycznie, podzielona teraz i medycznie. Widzę u niektórych takich popularnych youtuberów jak Piotr Biedka właśnie taki totalną taką pogardę i brak jakiejś wyrozumiałości dla innych ludzi. Chodzi z tym magnetofonem, jakimś po marketach, jakieś tam przekazy puszcza na cały regulator, drze się, przyjeżdżają pały, zawijają go, on się drze, że mordują. No, zachowuje się właściwie jak debil trochę, jak błazen, jak klaun. Na początku, kiedyś go szanowałem, może bardziej jak zajmował się swobodami obywatelskimi i pokazywaniem patologii w policji. No to było spoko, nie? No ale teraz już od dłuższego czasu się skoncentrował na tych maseczkach, na, czy nosić, czy nie nosić. Jak można gardzić drugim człowiekiem tylko dlatego, że nosi maseczkę? Przecież ten człowiek, jakbyśmy go poznali, to byśmy bardzo dużo się o nim ciekawych rzeczy dowiedzieli, nie? Jak przeżył swoje życie, jakie miał perypetie, a może jakieś tragedie życiowe, a może coś fajnego zrobił, niesamowitego. I co? I to wszystko nieważne, tylko ważne jest, czy on zakłada kawałek szmaty na twarz, nie? To dla mnie to jest głupota straszna właśnie. I jak staram się szanować też ludzi, którzy mają alternatywne widzenie rzeczywistości mocno, są mocno spiskowi, w niektóre spiski sam wierzę i tak dalej, o tym można sobie zawsze pogadać, ale jak spotykam kogoś tak agresywnego, jak na przykład Michał z Teorii Chaosu, który ciągle komuś wygraża, nie? I ciągle by kogoś tam odstrzelił i ciągle wyzywa od idiotów tych, którzy myślą inaczej niż on. Jednocześnie mówi to bardzo takim spokojnym głosem i jak ma powiedzieć słowo na D, dupa, to przeprosi 10 razy, to jest w tym jakiś fałsz, takie wiecie, zakłamanie i sztuczność i dużo takich rzeczy dziwnych. A ja zerwałem sobie kontakty z antyszczepami i innymi foliarzami. No to w drugą stronę takie przegięcie trochę, nie? Może ktoś tam po drugiej stronie tak napisał. I mam spokój. No. I jednych i drugich coś tam denerwuje. Jednych denerwuje to, że inni są ich zdaniem tacy głupi i tacy nieprzebudzeni. I są takimi lemmingami, nie? I że nie chcą słuchać tych wszystkich rewelacji, które napływają ze świata. Że szczepionka Johnson & Johnson to Johnson & Johnson. Tak mówił Michał, że jest na skraju bankructwa, bo tyle pozwów jest, bo tyle jest tych NOP-ów i tak dalej. No, nie wiem, czy wierzyć komuś, kto na nasz temat kłamie notorycznie i twierdzi, że nocne radio odpowiada za tragedię wielu ludzi i że to są wielokrotni przestępcy i że to my stoimy za procesami, które ma teraz kilkanaście procesów. Też jakby to sprawdzić, to by się okazało, że nie kilkanaście, tylko na przykład dwa, nie? Bo tak to z Michałem jest, więc nie wiem, czy ufać, czy nie ufać w to, co mówi, ale zawsze chętnie sprawdzam, weryfikuję. Tego akurat jeszcze nie zweryfikowałem, czy Johnson & Johnson. Też nie ufam korporacjom, raczej niechętnie używałbym szamponu Johnson & Johnson, a co dopiero szczepionek. Nie mam zaufania do korporacji raczej, bo patrzę, co korporacje robią, jak traktują przyrodę, ludzi,
jak są brutalne, bezwzględne. Nagrywałem o tym audycję, ale w nocnym radiu nie cieszyły się zbyt dużym powodzeniem. Tak w tej naszej skali to miały tak połowę tej słuchalności, co moje jakieś tam luźne pierdu-pierdu, nie? A bardzo konkretnie tam mówiłem, to były audycje o Petro Przemyśle. Na przykład o różnych takich sprawach typu Coca-Cola, wiecie, no to było trochę tego. No i no, u nas nie jest to jakoś super popularne.

0: co to właściwie znaczy być wolnym? Można sobie zadać takie pytanie. No, najprościej sobie zwizualizować, kto to jest na przykład człowiek niewolny, niewolnik. I pomyśleć o przeciwieństwie tego stanu bycia niewolnym. No, niewolnik to jest ktoś po prostu, kto jest zależny od swojego władcy, pana, właściciela. Niewolnictwo wcale nie zniknęło, nadal istnieje we współczesnym świecie. Takie niewolnictwo sensu stricte, takie bycie niewolnikiem w sposób oczywisty. No ale wielokrotnie też rozmawialiśmy o tym, że właściwie ciężko dzisiaj być wolnym zupełnie, bo jesteśmy tak bardzo zależni od systemu. System nas tak jakby uzależnił od siebie mocno. No okej, okay, mam tutaj telefon od Etama, to odzwaniam. Dźwięk. Mogę go trochę ściszyć. Cześć Etamie, witam cię.
1: O, hej, widzisz, nie spodziewałem się, położyłem z powrotem spać z psem. No, ale mówiłeś o tej woli, niewoli tam i tak dalej. Ja ci powiem, co to znaczy być niewolnikiem. Niewolnikiem to jest wstawać wtedy, kiedy ci każe jakieś urządzenie wstać, iść, gdzie nie chcesz iść, wrócić i potem słuchać tego, co mają ci do powiedzenia inni, nie? Niewolnictwem jest płacić pieniędzmi, którzy ci narzucili inni, nie mieć swojej waluty. Niewolnictwem jest na przykład płacić podatki, czyli haracz do mafii, która wydaje to, na co chce uznaniowo. Ale my ciągle mówimy o przeszłości albo o teraźniejszości, ale wyobraź sobie taką sytuację w przyszłości, niedalekiej przyszłości. Idziesz sobie na przykład do jakiegoś sklepu i nie możesz wejść, nie mając jakiegoś papierka, że została ci dokonana iniekcja domięśniowa jakiejś substancji, tak? Co wtedy się dzieje, tak? Z twojej strony.
0: No nie wiem. A słuchaj, a czy właściwie nie jest tak, że to jest bardzo stopniowalne i taka, wiesz, każdy jest niewolnikiem. Jesteśmy niewolnikami grawitacji. Tutaj mam dzisiaj na screenie kobietę, która przeskakuje sobie przez jakąś przepaść i wiesz, ona jest niewolnicą grawitacji, jak my wszyscy. I no, od wieków próbujemy tą grawitację się, jakby stać się od niej wolni, ale to nam nigdy jeszcze nie wyszło w 100%. Teraz wprowadzili bardzo fajne takie latające drony, które się nazywają Jetson. Tu ciekawostka, że polscy wynalazcy to zaprojektowali i to jest polskie przedsięwzięcie. Normalne takie drony, którymi może człowiek sobie latać, takie a la właśnie Jetsonowie coś, czyli takie małe stateczki powietrzne. No, ale wracając do tematu, rodzimy się zniewoleni, jesteśmy zależni całkowicie od lekarzy, od rodziców, od tego, czy ktoś się nami zajmie. Potem ta edukacja, no, czy faktycznie, no, nie, można się tutaj bardzo czepiać tej edukacji, która jest, no, przestarzała i tak dalej, i nieefektywna, no, ale jeszcze gorzej by było, gdyby ludzie w ogóle się nie doskonalili, jakoś nie uczyli, byliby już totalnymi głąbami pewnie, więc chcąc, nie chcąc, znów jesteśmy niewolnikami, siedzimy w tej szkole. Potem praca, no, weź nie pracuj, świat bez pracy, nie? No, trzeba też coś robić, praca wzbogaca, uszlachetnia i jesteśmy znowu trochę niewolnikami, no, musimy wstać do tej pracy. Ciężko, żeby każdy sobie przychodził, kiedy chce i pracował, ile chce i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No więc tak ciężko tutaj jakoś z tym niewolnictwem, ciężko stwierdzić, że może istnieć świat bez bycia zupełnie, znaczy bez bycia w pewnym sensie zniewolonym, nie?
1: Znaczy można takie coś sobie wyobrazić. Ludzkość była w takim stanie jeszcze ze 20 tysięcy lat temu, nie? Bo obiektywnie rzecz biorąc, koczujący człowiek stadny miał jedynie takie, jakby to powiedzieć, rodzinne, wzajemne zobowiązania względem tego stada, ale nie było to nienamacalne, tak jak jest w tej chwili, że mówi się społeczność, społeczeństwo. Nie, no, człowiek jest jednostką, a nie częścią społeczeństwa. I tyle, i trzeba się z tym pogodzić, nie? Dlatego podałem ten przykład taki z tym wejściem do sklepu, tak? Będą ci argumentować, że ty nie przyjąłeś tam jakiejś dawki, bo powinieneś być odpowiedzialny, bo jesteś częścią społeczeństwa i to społeczeństwo odpowiedzialne. A walić to, jak mi ktoś stanie w drzwiach, jeżeli dojdzie do tego, to i tak wejdę do tego sklepu.
0: No
1: tak
0: dobra, do tego sklepu. Ale wróćmy do tego, co wcześniej powiedziałeś, bo to było ciekawe nawet. No cofnijmy się faktycznie 20-40 tysięcy lat temu do prehistorii. No i czy jesteśmy faktycznie tacy wolni? Dżungla nas zniewala, step nas zniewala, zwierzęta inne na nas napadają, musimy być członkiem stada, żeby współpracować, żeby jakoś się wzajemnie chronić, alarmować, dzielić między siebie obowiązki. Rzeczywistość nas zniewala na różne sposoby od zarania dziejów właściwie. No mówię o tej grawitacji, mówię o tym, że jesteśmy niewolnikami własnego organizmu, bo musimy coś zjeść codziennie, najlepiej napić się wody. Nie napijesz się wody, no to umrzesz szybko, nie?
1: No ale czym innym jest takie ograniczenie, że tak powiem, powodowane przez fizjologię, a czym innym jest, gdyby koledzy ze stada kazali mi płacić za to, że odstrzelę zwierzynę. A jak będzie bieda, to ja ją i tak odstrzelę, czy są te zakazy, czy nie są te zakazy. Widzisz, świat, w którym, bo mówimy o zniewoleniu takimi zakazami, które nie są naturalne, nie pochodzą od natury. Grawitacja, czy tam przyciąganie, jak to sobie tam wyobraża i tłumaczy, pochodzi od przyrody. To jest taki stan, któremu podlega prawdopodobnie cały wszechświat. Tak? No i tutaj trudno mówić o zniewoleniu jako takim, tak? Bo zniewolenie pojawia się wtedy, kiedy ktoś inny po prostu narzuca nam jakieś takie stany właśnie, jakby jak grawitacja, tylko w jakiejś dziedzinie, które powodują to, że my bez jego zgody nie możemy tego robić.
0: A czy to musi być ktoś? A czy to musi być ktoś, czy może być coś?
1: Znaczy, raczej chodzi mi o jednostki, które są jak gdyby kompatybilne gatunkowo z nami, tak, w tym przypadku. No bo co, no pies nie narzuci nam swoich praw, tak? To znaczy, poza tym, że trzeba go wyprowadzić, nie? Natomiast...
0: Nie, a moim zdaniem, ja się nie zgodzę, moim zdaniem coś też może być tym, też może nas zniewalać. No, zostajesz uwięziony gdzieś w jaskini, kamienie spadają, nie jesteś wolny, nie możesz wyjść. Siedzisz w jakiejś klatce, no tą klatkę niby ktoś cię tam do niej wsadził, ale to są takie sytuacje, gdzie cię zniewala... Coś, możesz być na przykład niewolnikiem nałogów, nie? I uzależnić się od czegoś. No i mimo, że sam podjąłeś taką decyzję, to jesteś niewolnikiem. Musisz codziennie ćpać, tak dalej.
1: No nie, no akurat przykład z jaskinią nie jest dobry, bo po coś tam właził, tak? Natomiast mi chodzi o tą warstwę, która próbuje sterować i wywierać nacisk przy pomocy tych nowoczesnych narzędzi, które żeśmy wytworzyli przez lata, wywierać nacisk na całe społeczeństwa, tak? Ja na przykład, kiedy usłyszałem, stałem przed apteką, tak jak no, można powiedzieć, sobie zażyczyli tego właściciele tej apteki i wchodziliśmy pojedynczo, kiedy usłyszałem, że jedna pani sobie trzy razy strzeliła fazerem, to ja pierwsze, co zrobiłem, zwiększyłem do niej dystans i założyłem maseczkę. Bo ja nie wiem, czy eksperyment nie jest czasami taki, że to ona jest większym zagrożeniem niż ktoś, kto tego nie wziął.
0: O Jezu, ciągle ten COVID. Już żygam tym COVID-em.
1: Nie, no, to jest przykład.
0: I maseczkami
1: tylko. Ja
0: trochę.
1: Też tym żygam, bo
0: na czacie też o tym COVID-zie cały czas. Nie ma innych tematów, ludzie? Będziemy o tym COVID-zie teraz pierdolić i o tym rozmawiać przez następne 5 lat?
1: To jest przykład zniewolenia właśnie. To jest przykład zniewolenia. Widzisz, jak nasze umysły zostały głęboko zniewolone, tak? Że po prostu ludzie będą, i ja ci powiem, do kiedy to będzie, do 25 roku to będzie. Także i będziesz miał tych fal, będziesz miał tak dużo. To jest pewne jak to, że są tacy, którzy mnie lubią i tacy, którzy mnie nie lubią. Nie? No.
0: Jak będziesz jeszcze mówił coś o COVID-zie i maseczkach, to ja cię znielubię.
1: nie nas sam będziesz jeszcze mówił, ale możesz, że tak powiem, tutaj zarządzić punkt numer jeden, że tutaj o tym w ogóle się nie mawia w tym radiu. I tak by było w sumie całkiem fajnie, ale w związku z tym, że jest to temat, który będzie dalej nam wkręcany przez najbliższe lata, to będzie o tym mowa i będzie mowa o coraz większej ilości, bo to jest tylko narzędzie wprawdzie, to jest tylko narzędzie do załatwienia kilku spraw, bo to nigdy się nie załatwia jednej, tylko kilka rzeczy na raz, ale będzie na pewno to wkręcane, tak? No, ale możemy przestać o tym mówić.
0: Nie możemy, tylko przestajemy po prostu. Nie możemy, tylko musimy. No. Musimy, bo oszalejemy od gadania o tych chorobach. Zamieniamy się w staruszków, którzy cały czas o chorobach gadają. Kiedyś się tak śmiano, że to staruszkowie, nic tylko o chorobach, nie? Dwie babcie se stoją i ale mnie łopie w krzyżu, pani goździkowa, pani nie wie, jaki to ból. No a mnie to jak boli. No a teraz całe społeczeństwo tak się zachowuje. No to po prostu jakaś masakra. Pozdro Furiat. To Furiat rzucił w komentarzach właśnie linka do piosenki Marka Jackowskiego. Marek Jackowski śpiewa właśnie W życiu trzeba zawsze wolnym być. No troszkę mnie to zainspirowało. Bardzo ładna, bardzo ładna piosenka. Przy okazji sobie przypomniałem trochę o Korze Jackowskiej. No wielka artystka w sumie. Niesamowita osoba, ale ostatnie lata jej życia były bardzo tragiczne, bo walczyła z nowotworem przez wiele lat i bardzo on ją zniszczył.
1: No cóż, każdy z nas stacza jakąś wewnętrzną walkę z czymś tam, tak? Z jakimiś ograniczeniami, z jakimiś, nie wiem, swoimi problemami różnego rodzaju. To są różne rzeczy na różnych płaszczyznach i to wszystko nazywa się życiem, czyli śmiertelną chorobą roznoszoną drogą płciową. Natomiast, no, wiesz, jeżeli chodzi o takie niewolnictwo, które ja obserwuję, to na przykład ta właśnie praca, tak? To taka konieczność pracy po to, żeby mieć punkty na to, żeby móc coś kupić i przeżyć, tak? Ja jednak wolałbym jednak żyć w świecie, wiem, że nie byłoby internetu, ale wtedy mógłbym sobie coś upolować, a większość dnia spędzałbym na plotkach w stadzie z kolegami, nie po prostu.
0: Mm-hmm. Tutaj Tabor pisze na czacie, krawiec jak zwykle, jak problem, to głowa w piasek i udaje, że go nie ma. Bo co, bo nie chce już o tym COVID-zie gadać? Bo już było o tym 100 audycji albo i 200 i już po prostu, wiecie, co za dużo, to i świnia nie chce, no to wszystko się nudzi trochę, nie? I we wszystkich mediach o tym jeszcze. To jest serio taki ciekawy temat dla was, że niektórzy by tylko o tym gadali? To chyba zwariowali ludzie na tym świecie i ja się wypisuję. I czegoś tu nie rozumiem.
1: No trzeba by było zbudować swoją enklawę, gdzie po prostu się o tym nie mówi, nie przestrzega się tego wszystkiego i tyle. No zwyczajnie dzielimy kraj na miejsce, gdzie jest to, a dzielimy drugie miejsce, gdzie tego nie ma, tak? I obudowujemy się fosą. Jak ktoś wejdzie z tym tematem, to zostaje wygnany na banicję. Gułak, taki jak był w trzeciej części tego Matrixa, chciałem powiedzieć, Mad Maxa. No, także wiesz, no.
0: Tutaj znowu na czacie. Chcemy rozmawiać tylko o COVID-zie i koniec, pisze. Lucky Luki. No tak.
1: Dobra, zrobię wam może jutro, by też. A co jutro jest?
0: Piątek.
1: Sobota?
0: Piątek.
1: A, ja się pogubiłem już w tych dniach. Zrobię wam, zanim krawiec wejdzie z ostatecznymi czasami, to zrobię wam, będę gadał tylko o COVID-zie. Nic więcej nie będzie. Będzie cały czas o COVID-zie i powiem wam, ja chcę wam dać prawdę, jak to jest HWDP, tak? I powiem wam moją najbardziej odjechaną teorię spiskową na ten temat po prostu.
0: Dobra, Etam, to dzięki za komentarz, trzymaj się. No cześć.
1: No, trzymaj się, hej.
0: Okej. Okay. Konrada proszę, żeby jeszcze raz dryndnął, bo miałem tutaj status źle ustawiony i nie zauważyłem, że było połączenie. Jak mam status nie przeszkadzać, to tak się robi. Tak więc Konradzie, Konrad chyba pierwszy raz będzie dzwonił do radyjka, to może być ciekawie. No to zapraszam.
2: Jak mam status nie przeszkadzać, to...
0: Witam na antenie, proszę tam wyłączyć YouTube'a czy radyjko.
3: Poczekaj chwileczkę.
0: Dobra, spokojnie. Spokojnie. No... Jak ktoś dzwoni pierwszy raz, a chyba Konrad...
3: Jest, tak, pierwszy raz jestem.
0: O, to gratuluję. Przepraszam. Gratuluję, spoko.
3: No, ale ja tutaj w tej kwestii COVID-a.
0: Wow, super, jakże się cieszę, że o COVID-zie sobie dla odmiany porozmawiamy.
3: A no nie miałeś tego tematu chyba, co?
0: No, wiesz co, tak do tej pory to tak ze 100, czy 200, czy 300 razy były audycje o tym COVID-zie, więc mało, bym chętnie jeszcze pogadał. A o wolności to nie chciałbyś porozmawiać, tylko no, ale o COVID-zie?
3: To się, też się wiąże, zresztą nie, no dobra, okej, okay, o wolności, to może tak.
0: COVID, no dobra, no o, wolność.
3: No o wolności, no to ja myślę, że kwestia wolności to jest kwestia naszych, jak to nazwać, popędów. Czyli naszej chciwości i naszego strachu i kwestia wyzwolenia się od tych takich najniższych poziomów tych emocji. Może tak.
0: Czyli mówisz, że wolność ma związek z naszą mentalnością jakoś, tak? Że wchodzimy na poziom wyższy jakiś taki, jesteśmy bardziej rozwinięci mentalnie i dzięki temu możemy znaleźć jakieś, no bo ktoś może w ogóle nie potrzebować wolności na przykład, nie? Być w takim stanie no takim mało rozwinięty bardzo i sobie w ogóle o tym nie myśleć na przykład, nie? O wolności.
3: No może, no tylko, że pytanie wtedy no, o jego stan inteligencji tak naprawdę, bo tak mi się wydaje, bo jednak to się też z tym wiąże. Wolność wiąże się z myśleniem dla mnie osobiście. Jeżeli jestem tak zwanym wolnym myślicielem, to coś jest pewna namiastka wolności w tym, a jeżeli o tym kompletnie nie myślę, no to przepraszam bardzo, to tak jak piesek, czy kotek, czy cokolwiek tego rodzaju, nie? Teoretycznie wolny jest, bo od czego? Od myśli na ten temat? No jak to nazwać? Jak to określić? No to czyli się zniżamy do poziomu naszych braci mniejszych, prawda? W tej kwestii. No,
0: może czarnoskórzy kiedyś na przykład w Stanach, jak panowało niewolnictwo, to

0: Wolności była stawiana na pierwszym miejscu. Może nie u wszystkich, dlatego że nie wszyscy właśnie osiągnęli ten poziom myślenia, tak jak większość z nas ma podobny problem, że no, ma. No, oni może sobie z tego sprawy nie zdają nawet, że mają taki problem, no ale mają. Ponieważ nawet nie da się wtedy tego problemu w pewnym sensie przedyskutować, bo jeżeli ktoś sobie z niego sprawy nie zdaje, no to ciężko dyskutować z kimś takim, prawda? Także jak ty poruszasz temat wolności, to ja zakładam, że mam z kim dyskutować na ten temat i o tym rozmawiamy. Natomiast jeżeli mówimy, że są tacy, którzy na ten temat w ogóle nie myślą, no to sorry, no to chyba oni nie są tematem rozmowy w ogóle, nie?
1: No
0: Więc to
1: ale.
0: nie jest argument. A w swoim przypadku taki przytoczyłeś.
1: No ale to jest to ciekawy temat, bo może się okazać, że na przykład spora część ludzkości, w ogóle całe kraje, tam Chiny, Korea Północna, teraz w ogóle w Korei Północnej skazali na rozstrzelanie. Wyobraźcie sobie człowieka, nauczyciela, który przemycił do Korei film ten Squid Games, ten popularny serial na pendrive'ie i dostał karę śmierci, a jego uczniowie, którzy gdzieś tam rozprowadzali te filmy, zostali zesłani na 5 lat na ciężkie roboty do obozów jakichś. To ciekawe, nie? To dopiero wolność niesamowita. No, ale ja sobie tak
0: Ale on miał
1: no.
0: świadomość chyba tej wolności, tego, że to tutaj chodzi o jakiś rodzaj wolności, bo wiadomo, że no wolność to jest bardzo szerokie pojęcie i chociaż niektórzy uważają, że to jest idea fix, prawda, w pewnym sensie i jakaś taka wartość wręcz platoniczna, że jest tylko jedna forma wolności możliwa i po prostu każdy, kto ją relatywizuje, to w ogóle się no, myli i nie ma racji, w ogóle nie ma o czym rozmawiać. Ale mi się wydaje, że jednak jak to się mówi, jeżeli chodzi o relatywność, bo nie relatywizm mam tu na myśli, tylko pewną relatywność, no to ona ma takim antagonistą relatywności jest absolutyzm. Czyli jak mam absolutne myśli na jakiś temat, to nie wiem, czy to jest też do końca wskazane w kwestiach no, nawet porozumiewania się, rozmowy, komunikacji. Także no, trzeba być jednak otwartym, w pewnym sensie relatywnym w swoim postępowaniu, żeby móc się z kimś generalnie porozumieć. I tutaj są tego typu kwestie, dlatego należy dopuszczać różnego rodzaju wolności według mnie, chociażby po to, żeby móc o tym porozmawiać, o samej wolności. W taki sposób subiektywny, jak ja to rozumiem, być może ty to zupełnie inaczej rozumiesz, no,
1: Nie, no ja też to, ja to podobnie rozumiem i dlatego wcześniej stąd te moje uszczypliwości co do spiskowców różnych, którzy tak często się buntują i wyzywają i wiesz, atakują inaczej myślących. Skoro tyle się tam mówi w tym środowisku właśnie o wolności, o przebudzeniu, o świadomości, o wolności właśnie też, no to powinni dopuszczać, powinni się zmierzyć z tymi, co stoją po drugiej stronie barykady, rozmawiać z nimi, konfrontować się, szanując jakby to, że ktoś myśli inaczej. Ale ja myślę, że to ze strachu czasami takie zjawisko powstaje, bo ludzie, wiesz, po prostu widzą, że ktoś jest kumaty, że ktoś ma argumenty, no to najprościej jest tupnąć nogą, opluć kogoś i z kimś takim to ja w ogóle nie rozmawiam, z takim ciemniakiem. To jest najprostsze, nie? A skonfrontować się, zmierzyć na argumenty, to już jest wyzwanie. No, najprościej przewrócić szachownicę i a nie gram z głupkiem, nie?
0: No tak, no, ale właśnie widzisz, ty tutaj też w ten sposób troszeczkę podchodzisz do tego tematu, który jest niezałatwiony tak naprawdę cały czas. Mam tu na myśli tą tak zwaną covidozę i są ludzie, których to dotyka bezpośrednio w pracy, w rodzinie i myślę, że próba nierozmawiania o tym może by było jakimś rozwiązaniem, ale czy na pewno no, doprowadziłaby do tego, że już nie byłoby tematu? No nie sądzę. Ja na przykład często muszę rozmawiać, ponieważ akurat obracam się w takim środowisku, w jakim się obracam i
2: i są różne postawy w tej kwestii i naprawdę, chociaż ludzie już

0: Powoli też zmieniają fronty, ale ja często wcześniej musiałem tłumaczyć na przykład swoją postawę broniącą, że tak powiem, antyszczepionkowców i tłumaczę wszystkim w ten sposób, że antyszczepionkowcy się boją szczepionek. Tak jak covidowcy, szczepionkowcy się boją covida. I zadaję im pytanie, dlaczego strach antyszczepionkowców jest strachem nacenzurowanym i nie ma takich samych praw jak ten strach po przeciwnej stronie. Co się na tym świecie dzieje, że my pozbawieni jesteśmy kompletnie tolerancji i pozwalamy na to, żeby nam miłościwie panujący decydowali o nas, czego my mamy prawo się bać, a czego nie. To
1: No,
0: jest problem.
1: tak, masz rację.
0: Ale jeszcze dokończę. I to jest też ta kwestia wolności właśnie. Tutaj jest prawdziwa walka o tolerancję. I o to, żebyśmy siebie nawzajem zrozumieli. Ci, którzy są przeciwko z jednej strony, każdy z nas jest przeciwko, tak naprawdę. I każdy z nas jest niewolnikiem właśnie tych popędów, tych takich namiętności, które się zlewają w jedno, bo mówimy o strachu, ale tak naprawdę strach rodzi chciwość, czyli chęć pozbawienia się tego strachu, prawda? Jedno z drugim jest tak zazębione, te emocje właściwie zlewają się prawie w jedno, że my przestajemy myśleć na ten temat i w ogóle właśnie tak jak ty próbujesz to też odrzucić. Jak ludzie na przykład do ciebie dzwonią i zaczynają mówić o COVID-zie, to ty mówisz, że masz dosyć. Koniec. Masz do tego prawo. Tylko pytanie, czy oni nie mają prawa jednak dalej drążyć tematu, który jest, cholera, nie jest załatwiony cały czas i sam fakt, że przestajemy o nim mówić, nie załatwia problemu. Właśnie o to chodzi, że to tylko jest takie ja nie wiem, zamiatanie pod dywan, coś w tym rodzaju. Ja nie chcę ci tutaj, bo ty jesteś gospodarzem, ja jestem gościem, więc nie chcę cię tutaj w żaden sposób dotknąć, tylko tak troszeczkę nas zaznaczyć ten problem, że to jest naprawdę problem emocji naszych i grania na naszych emocjach i rozgrywania nas i antagonizowania nas w ten sposób. I nie pozwólmy na to. Nie pozwólmy na to, żeby strachem nami grano, bo taka jest prawda, że to jest wszystko rozgrywka na poziomie strachu, czyli tutaj nie ma żadnej wolności.
1: Długo.
0: Dlatego ta rozmowa o wolności też ma sens. Może
1: Długo.
0: nawet większy sens, aniżeli może faktycznie w ten sposób usprawiedliwię to twoje podejście, że ta wolność może stanowić pewien temat zastępczy, ale nie w sensie, że jakiś instant, tylko że to jest właśnie to, jak gdyby wejście na wyższy poziom, prawda? Że tak. Dlatego jeżeli mówimy o wolności, a nie mówimy na przykład o COVID-zie, to okej, bo to jedno z drugim ma bardzo wiele wspólnego. Tu chodzi o nasze myślenie, tu chodzi o to, że te myśli, właściwie myśli według tam. Myśli monastycznej, myśli są z zewnątrz. Czyli przychodzą do nas, to nie są nasze wytwory, tylko to są jak gdyby wdrukowane rzeczy, które nas w pewnym sensie zniewalają. Ale antidotum na te złe myśli, tak zwane w cudzysłowie, nie w cudzysłowie, jest właśnie myślenie. Paradoksalnie. Ale się rozgadałem. Przepraszam panie.
1: Spoko, luzik. A długo słuchasz nocnego radia?
0: No, to znaczy długo w sensie to jest rzecz względna oczywiście, relatywna też, bo dosyć, ja wiem, na pewno 2 lata, na pewno.
1: No to pewnie zdajesz sobie sprawę, że właściwie w temacie COVID-a to wszystko już zostało powiedziane, bo tych audycji było naprawdę sporo i różne punkty widzenia, i to tak wiesz, po prostu ciężko ciągnąć w nieskończoność jakiś temat, bo trzeba myśleć trochę o tym, że niektórzy będą znudzeni i pójdą sobie, nie? I trzeba trochę myśleć tutaj o tym, żeby zadowolić słuchaczy, i to jest jedyny powód. Tutaj nic innego za tym nie stoi. Cała filozofia. No, a jeśli by się miało okazać, że w temacie wolności to tylko możemy rozmawiać o tym pod kątem COVID-a, to by znaczyło, że. Co by to znaczyło? Że jesteśmy jacyś zubożali intelektualnie, chyba, że nam nic innego już do głowy nie przychodzi, jeśli chodzi o wolność, tylko. Znowu COVID, nie? Że nas zaprogramowano, że żyjemy tym COVID-em i nawet jak zaczniemy o filmach rozmawiać, to a widziałem taki film o pandemii i to mi się kojarzy z COVID-em. Zaczniemy rozmawiać o kawałach, a słyszeliście, przychodzi facet, zakłada maseczkę, a ekspedientka mówi, a dlaczego pan zakłada maseczkę? Wiesz, to by znaczyło, że coś jest nie tak z nami chyba, nie?
0: No tak, ja tylko nie chcę ciągnąć, masz rację i nie chcę ciągnąć tego tematu, ja tylko chcę jeszcze raz zaznaczyć, że wszystkie strony tej dyskusji, tej polemiki, konfliktu, jak zwał, tak zwał, ich postępowanie jest podyktowane strachem i niech sobie to uzmysłowią. Jak sobie to uzmysłowią, to nagle zupełnie inaczej wszyscy na siebie spojrzymy. No ale, zrozumiemy, że wszyscy się boimy. Tak naprawdę wszyscy się boimy, tylko każdy pewnie czegoś trochę innego. No, i nie będzie tak, że jeden strach jest lepszy, bardziej wartościowy, a drugi gorszy. Po prostu strach to strach. Jego się nie da wartościować.
1: No racja. Faktycznie strach jest i po jednej, i po drugiej stronie. Jedni się boją szczepionek, drudzy się boją COVID-a. No... A ktoś tam się inny boi, że go wyrzucą, nie wiem, z pracy. No jasne. Trudno się nie bać w sumie w takiej sytuacji. Ktoś, kto by się nie bał, sam się boję, wiesz, że w końcu mnie złapie ten COVID, bo w końcu na pewno zachoruję. No i jak się nie szczepię, to mogę to przypłacić życiem. Z kolei perspektywa szczepienia się też mi się nie uśmiecha, bo jest... Widzę w tym duże prawdopodobieństwo, że mi się znowu zwiększy autyzm i będę tutaj dziwnie
0: się... Czyli też się boisz, nie? Też tak. Tego się boisz i tego się boisz. No właśnie, no to jest to. I to może, nie wiem, ja osobiście uważam tylko, żebyśmy na to troszeczkę inaczej patrzyli, nie przez pryzmat naszych wygód, naszych takich właśnie popędów, namiętności, że naszego chcieństwa, bo to się wszystko przeradza strach i na odwrót, strach w chcieństwo. Tak jak u zwierzątek w końcu się zaczyna dziać. A jak ponad ten poziom wejdziemy o ten szczebel, dwa szczeble wyżej, to wtedy zaczynamy mówić o wolności dopiero. I myśleć o niej.
1: No dobra, to dzięki ci wielkie za komentarzyk twój, Konradzie.
0: No, może jeszcze kiedyś zadzwonię, także życzę wszystkim zdrowia, wszystkiego dobrego i słucham dalej. Pa, cześć.
1: No, trzymaj się, cześć. Kurde, autusi. Można mieć dosyć tematu, ale jego unikanie i wypieranie to też nic dobrego. Jesteśmy właśnie do tego wdrażani, żeby to wypierać. Po prostu niemożliwi jesteście. Jakie unikanie tematu? To chyba miał być żart, tak? Rozmawiamy o tym pierdolonym COVID-zie przez ostatnie kilka lat w co drugiej audycji i nagle ja mówię, że już mnie trochę znudził ten temat i że może o czymś innym, może tak o tej wolności nie pod kątem COVID-a, to unikasz, krawiec? Unikasz? To świetnie, po prostu to nie wiem, jak to skomentować nawet za bardzo. Ale tutaj Skała się odgrażał, że drędnie i z nim będzie na pewno inny temat. Ja wiem nawet jaki. Milszy memu uchu. Nie, serio, już mi się na wymioty zbiera od tego COVID-a i się rozchoruję i mogę się naprawdę mocno rozchorować, jak będziemy dalej o tym COVID-zie gadać.

0: No dobra, słuchajcie, nie dzwoni skała coś, chyba, nie wiem, zasnął, ale dzwoni Ron. Ron dzwoni, witam Rona.
1: Dobry wieczór, witam serdecznie.
0: Witam.
1: Mam takie pytanko, bo tak się przysłuchuję tej audycji.
0: No.
1: Ale nie było zadanego fundamentalnego pytania, czy pan prowadzący czuje się wolnym człowiekiem?
0: W sumie tak, z grubsza tak. To znaczy, wiesz, jestem zniewolony trochę przez swoje jakby niedoskonałości różne i problemy wewnętrzne, że tak powiem, i to jest, czyli tak sam przez siebie bardziej, a nie przez innych, nie? W życiu staram się nie dać zniewolić ani tam państwu, ani systemowi, ani edukacji się nie dawałem, ani w pracy, ani tak dalej, no. A czemu pytasz?
1: Nie, no tak z ciekawości po prostu, wiesz, no możemy sobie tutaj rozmawiać o wolności, tam to teoretyzować, ale tak naprawdę no wolność to jest chyba, wiesz, odczucie indywidualne każdego człowieka i tutaj, wiesz, jeden ma tak, drugi inaczej, tam wspominaliście o narkomanach, że wiesz, jakby zewnętrznie patrząc na narkomanów, to oni są zniewoleni przez narkotyk, ale tak naprawdę wewnętrznie mogą czuć się wolnymi ludźmi, chociażby przez chwilę na przykład, tak, w momencie, gdzie tam są na haju. Więc jakby wolność to jest taka, wiesz, troszkę rzecz indywidualna i chyba każdy inaczej to pojmuje. No ale kwestia, wiesz, ograniczenia wolności, no to też jest trochę gdzieś tam, tak myślę sobie, no sprawa aktualnie, jakby nie patrzeć, no dość ważna chyba, nie? Żeby rząd i tak dalej i osoby nie ograniczały tej wolności poprzez wprowadzanie jakichś tam różnego rodzaju certyfikatów. Ale po prostu chciałem zadać pytanie, czy jako ty, jako prowadzący, bo słucham już mocnego radia jakiegoś czasu, czy ty czujesz się wolnym człowiekiem? No ale chyba odpowiedziałeś na to pytanie, nie?
0: Wiesz co, wstaję sobie o której chcę. Jestem freelancerem, wolnym strzelcem. Mam ten komfort, że prowadzę sobie takie dosyć wolnościowe radyjko, gdzie, no bardzo wolnościowe pod tym względem, że są tu bardzo różni ludzie o różnych poglądach, nikt nikogo nie terroryzuje, tak się staramy tutaj nikogo nie terroryzować, że masz myśleć tak i siak, więc dużo tej wolności jest, nie, w sumie, no, czy ty się czujesz wolny, a może nie?
1: Wiesz co, tak patrząc na jakby całe swoje życie, to zawsze robiłem wszystko po swojemu tak naprawdę. I jakby w szkole no miałem różne perypetie, ale to zawsze gdzieś to zmierzało w stronę do taką stronę, żeby iść w swoim kierunku. Jakby nikt mi nic nie narzucał. Wiadomo, były jakieś tam ograniczenia, tak, że trzeba było coś tam zrobić w szkole, co jakby nie było po mojej linii myślenia, ale to jest taka chyba kwestia takiego pragmatyzmu, że czasami, wiesz, warto zrobić coś, żeby to odbębnić i mieć po prostu święty spokój, nie? I nie patrzeć, wiesz, na to, że... nie patrzeć na pewne rzeczy z takiej perspektywy, że muszę to zrobić, tylko że po prostu chcę to zrobić, żeby mieć już święty spokój i zapomnieć o tym temacie, nie? Były takie, wiesz, przedmioty na studiach też, które po prostu trzeba było odbębnić i zdawałeś tą taką przysłowiową truję i miałeś święty spokój. A na dzień dzisiejszy no, pracuję w zawodzie, którym chciałem chyba pracować. Zawsze mi się to marzyło i jakby nie widzę powodu, że jak wstaję rano, to nie wiem, patrzę na to jako niewolę, tylko po prostu chcę wstać. Idę się spotykam z fajnymi ludźmi, z którymi pracuję. Być może mam takie szczęście w życiu, że zawsze po prostu mi się tak udaje, tak?
0: No, jeszcze co do mojej wolności, no to nie jestem katolikiem, więc nie należę do kościoła katolickiego, który moim zdaniem odbiera wolność myślenia, odbiera wolność działania. Jesteś no, zniewolony przez pewną doktrynę, przez pewne dogmaty, ideologie, rytuały. I też na przykład nie obchodzą mnie jakieś głupie prawa, które system sobie narzuca, że powiedzmy nie wolno mi czegoś zapalić sobie, nie? A ja mam ochotę i nikomu, wiem, że nikomu nie szkodzę i sobie będę robił, co mi się podoba. I takich przykładów można by więcej w sumie znaleźć, dużo myślę więcej, więc chyba jestem wolnym człowiekiem.
1: No dobrze.
0: Dosyć.
1: To najważniejsze. Tyle tylko chciałem się dowiedzieć.
0: A wolność, no to ważna rzecz. Powiedziałeś, że to jedna z ważniejszych, a ja bym powiedział, że może najważniejsza. Jedna z w ogóle, no tak top of the top, nie?
1: No tak, tylko wiesz, patrząc gdzieś tam na to, co się aktualnie dzieje, to wydaje się, że ludzie jakby stawiają bardziej bezpieczeństwo ponad wolność i Kiedyś był taki fajny cytat, nie wiem, to chyba Jefferson powiedział, czy Benjamin Franklin, że jeżeli naród wybiera w takim wyborze pomiędzy bezpieczeństwem a wolnością, wybiera bezpieczeństwo, to tak naprawdę nie zasługuje ani na jedno, ani na drugie. I w tej sytuacji jakby no tak właśnie patrzę na to, nie? Że gdzieś tam ludzie, którzy chyba wybierają to bezpieczeństwo, to nie do końca chcą być ludźmi wolnymi. Chcą po prostu mieć zapewnione bezpieczeństwo, a wolność gdzieś tam zawsze się wiąże z pewnym ryzykiem. Tak chyba mi się wydaje, tak na to patrzę, nie? Że wolność to zawsze jest ryzyko, ale też wolność to jest odpowiedzialność chyba za samego siebie i za najbliższe otoczenie.
0: Polecam, wspomniałeś o Benjaminie Franklinie, no to była w Nocnym Radio, jest tylko na stronie nocneradio.pl dostępna audycja Bajery Maxa, gdzie była autobiografia Benjamina Franklina omawiana. Więc cała seria audycji, może cię to zainteresuje. No, tak, mądre słowa właśnie, mądre słowa. I też ciekawy temat z tym wyzbywaniem się wolności na rzecz bezpieczeństwa, wygody, komfortu. No, to taka trochę jak walka, nie wiem, jak to, do czego to przyrównać, miałem na końcu języka. Dobra, nieważne, ale to taka jedna z najważniejszych walk, jedna z najważniejszych walek, że tak powiem, po Walaszkowemu, właśnie znalezienie, no bo co, trzeba, skoro ta walka tak długo trwa, właśnie wolność kontra wygoda, bezpieczeństwo i widzimy na naszych oczach, to się dzieje cały czas, teraz, to jest nasza współczesność, właśnie, że ludzie rezygnują z wolności na rzecz wygody, bezpieczeństwa i pewności jakiejś takiej, wiesz, że ktoś się o nas zatroszczy, nie? Ale zabierze nam tą wolność, wolność samodecydowania. Jakoś tak dziwnie się składa, że jak ktoś przychodzi, jakiś ważniak, jakiś polityk, jakiś władca i chce ludziom coś dać, to też ludzie nie zdają sobie sprawy, że coś im zabierze właśnie tą wolność, wolność decydowania, bo on się nami zaopiekuje i on nam zrobi tutaj bezpieczeństwo, on nam da, on nas przytuli, on nam zapewni, no ale właśnie zabierze nam trochę tej wolności, nie? Tak to zawsze jest jakoś.
1: No tak, no nie ma nigdy nic za darmo, nie? Jeżeli coś dostajesz, to musisz liczyć z tym, że coś stracisz też. A szczególnie w przypadku właśnie polityków, no obiecują, wiesz, bezpieczeństwo, obiecują dobrobyt, ale to zawsze jest coś za coś, nie? Nie ma nic za darmo. Po prostu.
0: A może to nie jest takie złe sobie żyć komfortowo, nie przejmować się tak bardzo, świat wtedy od ciebie nie wymaga, że będziesz tyle od siebie dawał, możesz sobie wyluzować, możesz sobie czytać książeczki, oglądać filmy, grać w gry, ale nie wolno ci czegoś tam i może to niewielka strata, że ci czegoś tam nie wolno.
1: No tak, to jest taka... Zresztą to nawet widać, wiesz, jakby tym propagandowym przekazie, gdzieś tam jak patrzysz, nie, że kiedyś był nawet taki fajny film, chyba ostatnio nawet w kontestacji, w tym poniedziałkowej audycji wrzucili ten film, że właśnie było pokazane, że to jest takie, wiesz, pokazywanie takiego małego, małej straty w stosunku do tego, co można zyskać, nie? Tylko to jest taki trochę taka teoria salami, nie? Że oni tak będą odcinać i pokazywać ci, że tylko to ci zabierzemy i w konsekwencji tak naprawdę o wiele więcej zyskamy i tak po kawałeczku będą ci odbierać tą wolność, nie? I to jest taka właśnie chyba strategia wszystkich polityków, którzy aktualnie są i też byli wcześniej, bo to już jest taki proces, który się ciągnie od wielu, wielu lat. I tak naprawdę, gdyby spojrzeć na początek lat 90., a to, co mamy teraz, to tak naprawdę mamy o wiele więcej, ale tak naprawdę cały czas nam coś zabierają, bo poprzez internet straciliśmy chyba swoją prywatność. W internecie znajdziesz temat, czy informacje na temat każdej osoby, jakie ci się tylkokolwiek zamarzą. Możesz, twoja tożsamość może zostać zhakowana. Konta bankowe to też są takie, wiesz, trochę niepewne, szczególnie te internetowe. No i praktycznie nie jesteś już anonimowy. Masz małą szansę być anonimowy. I teraz, wiesz, jeżeli popatrzysz na jakieś tam przepisy podatkowe, czy ogólnie przepisy, no to teraz chyba bodajże w Hiszpanii mają zakazać płatności gotówkowych powyżej 1000 euro. A gotówka jest takim trochę synonimem wolności, nie?
0: No... Chyba tak. No, jak nam wprowadzą handel bezgotówkowy, to już nic nie będzie można zrobić bez wiedzy systemu.
1: Dokładnie.
0: I wtedy system może dowolnie już wprowadzać kolejne różne ciekawe wynalazki związane, no po prostu już może nas na przykład zacząć na maksa nas wyzyskiwać i odbierać nam już 90% naszych pieniędzy, tam nie 70, nie 60, tylko na przykład 99 i my już z tym nic wtedy nie zrobimy. A tu akurat się zgodzę z Claude'em, że korupcja, oszustwo w państwie totalitarnym, zbrodniczym, dyktatorskim, to jedyna szansa na jakąś normalność. Musisz po prostu oszukiwać system i wiesz, tu łapówkę dać, tu załatwić coś, bo na przykład zdechniesz z głodu, jak tego nie zrobisz. Za komuny tak było, trzeba było wszystko załatwiać sobie na lewo. I to było powszechne. I to Polakom strasznie zryło beret, bo po prostu przyzwyczaiło ludzi do kombinatorstwa, do cwaniactwa. Bo skoro przez długi czas była to normalność, to czemu nagle ludzie mieliby się od tego odzwyczaić, prawda?
1: No tak, to kombinatorstwo jest do tej pory. No, gdziekolwiek się nie ruszysz, to musisz coś tam zakombinować, zahachmecić, żeby no, zyskać, tak? Szczególnie, nie wiem, nawet, wiesz, kwestia w przypadku, na przykład, lekarzy, tak? No, chcesz iść, załatwić sobie jakąś receptę, no to po prostu idziesz i mówisz, tak, że potrzebujesz to i to. I on ci, jeżeli, wiesz, jest w miarę to dla niego mało ryzykowne, to ci daje, czy to zwolnienie, czy receptę, tak? Jest mnóstwo takich, wiesz, rzeczy, gdzie tutaj hachmęcisz, no i to jest jakby... Nie wiem, czy można powiedzieć, że to jest po prostu wada Polaków. Myślę, że to jest taka chyba nawet zaleta, że po prostu potrafimy, wiesz, kombinować. Zresztą nie tylko my, no Ukraińcy, czy wszystkie te wschodnie nacje po prostu kombinują i kombinatorstwo jest chyba dobrą cechą.
0: I tak, i nie. Czasem tak, czasem nie. No bo dzisiaj żyjemy w takich czasach, że to już nie jest aż tak bardzo niezbędne to kombinowanie, tylko że ludzie mają to w głowach i po prostu lubią czasami tak żyć, po prostu, że załatwiają coś sobie na lewo, jakieś lewe zwolnienie, żeby sobie na urlop pojechać, wiesz, jakieś kupowanie kradzionych rzeczy i tak dalej, jest przyzwolenie na to, bo to nam zostało w głowie może z dawnych czasów i nie zawsze mi się to podoba, takie życie w takim społeczeństwie, gdzie jest taka mentalność cwaniaka, nie?
1: No tak, tak. To czasami ma to swoje wady i zalety. No jak ze wszystkim, nie? Każda rzecz ma dwie strony, tak? Dwie strony medalu.
0: Dokładnie.
1: No. Dobra, a propos wolności, to muszę znikać, przygotować kolację dla żony, która wraca z pracy. Także dzięki za rozmowę.
0: No dziękuję.
1: I może do usłyszenia kiedyś.
0: No koniecznie. A ty pierwszy raz też do radyjka dzwonisz? Chyba tak.
1: Tak. To jest pierwszy telefon, no.
0: Kurczę, ale dzisiaj sytuacja ciekawa, że ludzie po raz pierwszy dzwonią. To chyba przybywa słuchaczy. Chociaż YouTube nam suby ewidentnie cofa, bo nie wierzę, że ciągle ktoś, że codziennie ktoś odsubowuje, bo się zdenerwował na radio czy coś. Tak, przybywa i ubywa i stoimy w miejscu. Chyba nam obcina YouTube. Ja myślę, że to może być mechanizm, że obcina tym, którzy długo na przykład nie słuchali. To im cofa suba. No ale to nieważne. Dzięki. Fajnie, że zadzwoniłeś. No i nie może, tylko koniecznie musisz dzwonić częściej, bo się fajnie gada.
1: Jasne. Dzięki jeszcze raz. Miłego wieczoru i do usłyszenia.
0: Wzajemnie. Cześć. Hej. W życiu trzeba zawsze wolnym być, choć niełatwy jest każdy nowy dzień. Tomisiu pisze, bezpieczeństwo zostało nam sprzedane jako gwarant wolności. Na przykład USA Freedom Act pięknie się nazywa, a tak naprawdę został stworzony, żeby w pewien sposób ograniczyć ludziom wolność. No, takie czasy, właśnie takie czasy, że strasznie dużo jest tego kłamstwa. Kłamstwo, pewne takie koloryzowanie, kłamstwo, oszustwo, iluzja. Tworzenie iluzji, nie? Stało się bardzo popularnym narzędziem i pewnym standardem. sprzedaje nam się coś przeciwnego, ale pod płaszczykiem, że to chodzi o wasze dobro, to chodzi o waszą wolność, a tak naprawdę zupełnie nie chodzi o nasze dobro i ucierpimy nad tym. Będziemy znowu biedniejsi, znowu zapłacimy więcej, znowu nam dołożą nowe zakazy. No, a propos tego kombinatorstwa, no to niektórzy starają się załatwić sobie lewe zaświadczenie szczepienia teraz, nie? To można trochę przyrównać do tego kombinowania za komuny. Dziennikarze też zrobili jakąś prowokację. Okazało się, że pewna klinika wystawiała takie, można powiedzieć, lewe zaświadczenia. No, dziennikarska prowokacja. Nie, raczej mi się takie coś nie podoba. Kojarzy mi się to z taką prowokacją dziennikarską, gdzie dziennikarz pokazuje, jak łatwo kupić marihuanę, przez którą czarnoskórzy murzyni gwałcą nasze białe kobiety, nie? To taki dziennikarz właśnie idzie i niby w słusznej sprawie, a tak naprawdę jest zamordystą i chce się wpisać w jakiś tam trend oficjalny, gównoźródlany, nie? Jak to się mówi. I po prostu liże dupę różnym systemowcom i pokazuje, że o, tu się narkotyzują. A niech się narkotyzują, no... Marihuana bardzo dobra rzecz, zdrowa, fajna, zdrowa, przyjemna, a nie, on pojedzie i będzie pokazywał, że tutaj ktoś sprzedaje nielegalne narkotyki. I kij z tym, że już jest to legalne w wielu krajach, to nie, my Polaczki nie zasługujemy na wolność, nie? To, co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie. No, i taki Czech, taki Holender, Amerykanin czy Kanadyjczyk sobie idzie do sklepu i kupuje, a ty, Polaczku, musisz się obejść smakiem, bo nie zasłużyłeś na taką wolność. Ktoś tam może sobie posiadać broń i czuć się pewnie, że jak go napadną w mieszkaniu, to zastrzeli napastnika i nie będzie miał z tego powodu wielkich problemów. A u nas, nawet jak sobie załatwisz tą lewą jakąś broń, to masz przerąbane, jak postrzelisz biednego bandytę, biednego bandziorka. I biednego pedofilka, jak złapiesz, to też to zabrałeś mu jego wolność i prawo do ochrony wizerunku pedofilka. U nas jest taki klimat właśnie, nie? Nie wiem, co jest z tymi ludźmi tutaj, ale jest takie jakieś pragnienie bronienia właśnie ciągle, sądy ciągle jakoś tak się wstawiają, a to za pedofilem, a to za bandytą, a to za hachmęciarzem, jakimś aferzystą. No, jakiś taki kult bandyty. Bandyta jest tu kimś. To jest dobre miejsce dla różnych bandytów. Te różne grupy, bo tych grup łowców pedofili jest dużo w zasadzie, sporo jest tych grup, sprawdzałem, to nie tylko ECPU i CGU i strażnicy dziecięcych snów, marzeń, jakoś tak, jest jeszcze z 10 innych znalazłem, stało się to popularne. No trochę to takie śmieszne, bo za to się biorą zwykle jacyś kibole, dresiarze. Ale dobrze, no lepiej jak takimi rzeczami się zajmują, niż by mieli coś tam demolować, niszczyć, kogoś bić, nie? To szacun. Znaleźli sobie dobre zajęcie. Łapać ludzi, którzy mogą na przykład wasze dziecko przez internet molestować właściwie seksualnie, bo wysyłanie jakichś zboczonych zdjęć czy filmów porno, a czasem i pedofili, nawet tym dzieciakom. No wyobraźcie sobie coś takiego. No przecież byście rozszarpali na strzępy takiego typa, jakbyście go dorwali sami, nie? No więc dobrą robotę robią. No. Szkoda trochę, że właśnie sądy, prokuratura strasznie się cackają z tymi ludźmi. Wypuszczają ich zaraz. I jak w kościele katolickim, nie? Stoją nad grobem jakiegoś księdza Wesołowskiego czy innego Gila z nosa, ksiądz Gil z nosa i płaczą. Nasz pedofilek, biedny, nasz pedofilek. A ja się pocę coś przy nadawaniu, kurczę. I jak to mówił Energik, pocę się jak ksiądz w monitorowanym przedszkolu. Donajcików rozumiem żadnych, to chyba mniej musi być takich wejść. jakiś... muszę mniej nadawać, to wtedy chyba jakieś donaty są. A tak jak dużo on nadaje, to nic. Nie będzie niczego. W nocnym radiu nie będzie niczego. Ja, męczennik radiowy. O, przepraszam, mlasnąłem.

chciałem puścić piosenkę Kory, ale widzę, że też tylko na oficjalnych profilach wytwórni muzycznych, a to się zawsze kończy źle i zawsze spada nagranie wtedy. W ogóle znowu Polska się tu wyróżnia trochę, bo chyba mi się nie zdarzyło jeszcze, żebym w nocnym radiu puścił jakieś zagraniczne nagranie i żeby spadło wideo całkiem, zostało zablokowane całkiem, a wyjątkiem są tutaj właśnie polskie wytwórnie, które nie chcą się dzielić, że nie chcą tak, żeby włączyły się tu reklamy u niektórych i żeby wpadło im tam parę groszy. Nie, nie, nie. Pies ogrodnika. My nie zarobimy, ale też niech on nie ma tego nagrania. Taka mentalność jakaś. Może sam znowu zaśpiewam. W ogóle wprowadzę taki zwyczaj, że sam będę śpiewał piosenki. Skoro nie mogę puszczać, to będę sam śpiewał.

0: Aj. Koty śpią. Nie, coś nie mogę złapać rytmu. Miasto śpi. Czarodziejskie śnią się sny. Moim śnie, cudownym śnie. Tylko kocham, kocham, kocham. Bawię się. Laj, laj. Laj, laj. Moim śnie, cudownym śnie. Co ja tak fałszuję dzisiaj jakoś? Kocham, kocham, kocham cię. Bawię się. Laj, laj. W moim śnie, cudownym śnie. O, donejcik.
1: Pan prezes, 5 złotych. Pozdrawiam.
0: Dzięki, panie prezesie. Pan prezes nigdy nie zawodzi. No dobra, przynajmniej sobie chleb kupię, no. W moim śnie, cudownym śnie, kupię sobie jutro chleb i zjem. Mniam, mniam. Mniam, mniam. W cudownym śnie. Wszyscy szczepią, szczepią się. Krawiec już nawalony, sąsiedzi będą zadowolone. Zadowolone. Sąsiady będą zadowolone, tak? No cóż, Adamie, no tak, jak w Polsce ktoś sobie śpiewa, to albo pedał, albo nawalony. Może tak to jest. Jedno jest pewne, niektórzy słuchacze w nocnym radiu są wolni, wolni w myśleniu. No, u nas też się tacy zdarzają, to nie jest tak, że tutaj wszyscy kumaci pewnie. Tak się domyślam. W moim śnie, cudownym śnie, tylko kocham, kocham, kocham. Bawię się. Laj, laj. Laj, laj.

No, Kora to trochę ładniej zaśpiewała, przyznam. Gosia pisze, że pięknie śpiewasz, Krawcuniu. No właśnie, nie za pięknie. Nie wiem, ładniej śpiewam, jak sobie sam śpiewam, a jak śpiewam na radyjku, to strasznie fałszuję. Nie mogę złapać rytmu, jakieś takie... Nie wchodzi w ogóle, nie? Śpiewać się w ogóle powinno na stojąco, nie na siedząco, bo przepona zupełnie źle pracuje. Nie? W ogóle... Aktorzy głosowi najczęściej nagrywają na stojąco, kiedy dubbingują jakiś filmik. Inaczej głos pracuje. Przy radyjku można siedzieć, no ale wtedy się nie robi żadnej takiej ekwilibrystyki głosowej. Nie jest to tak wymagające, nie? A jak już się robi jakieś zaśpiewy, jakieś takie intonacje, modulacje, no to już wypada stać mać.

0: Niech żyje wolność, wolność i swoboda. O!
1: Mecenas wolności. 100 zł.
2: O!
1: Wszystkiego najlepszego z okazji Święta Dziękczynienia, które dzisiaj część słuchaczy obchodzi w swoich domach. Z tej okazji dzięki za to, że można słuchać zwykłych ludzi w zwykłym radiu poruszających istotne sprawy.
2: Czy to przypadkiem nie jest osoba, o której myślę, że to jest ta osoba? Nie wiem, czemu się tak anonimowo trochę...
1: Ojciec dyrektor, 4 zł 50 groszy. Przedluzamy o 5 minut.
2: Kurczę, no, to, tak, to ja rozumiem. No, stuwencja. Kurczę, aż mi głupio odchodzić od mikrofonu, a nie wiem, czy Gumball się jednak nie przekona, żeby ponadawać coś. Chociaż chyba jednak nie, w ogóle Gumballa przesuwamy na środę. Mówił dzisiaj, że no może wpadnę, ale nie wiem. No bo ma taką sytuację tam, wiecie, on sam wam powie. Dzięki wielkie mecenasie. No, to jest prawdziwy mecenas wolności i on czyni mnie wolnym, bo pieniądz to wolność jednak. Pieniądz to wolność. Tutaj wódz by zaraz przytaknął i zgodził się na pewno ze mną, że pieniądz daje wolność, własność daje wolność. No, a chcą ponoć wprowadzić nam taki świat, w którym nie ma już własności. Bardzo popularna teoria, prawda? Taka trochę spiskowa, nie spiskowa, bo to się dzieje, to widzimy to gołym okiem, więc trudno to uznać za teorię spiskową, skoro coś obserwujemy, że coraz chętniej coś nam dają na abonament, dzierżawią. Nie znam się tak dobrze na tych sprawach, ale jakieś takie, wiecie, wyzbywanie się na przykład mieszkania przez starsze osoby na rzecz banku, nie? W zamian za, no właśnie, za bezpieczeństwo. Będziesz dostawał co miesiąc jakieś tam pieniądze, zaopiekują się tobą, ale oddawaj, co tam jeszcze masz, nie? Gumball pisze, rodziny się nie wybiera. No, to dobra, to zrodzimy, skoro Gumball już sam tu uchylił rąbka, to no wiecie, no chodzi o tą siorkę i siorka mogłaby tu szaleć troszeczkę, bo chyba nie przypada za nocnym radiem, no. Gumball pisze, krawcu nadawaj, ja sobie odbiję w sobotę po południu pewnie. O, to by było idealnie. No właśnie, może we wcześniejszych porach. Zauważcie, że ranny krawiec, audycja, ostatnio się okazało, że całkiem niezła słuchalność. Telefonów masa i to naprawdę fajne, ciekawe rozmowy. Całkiem udane były te audycje wcześniejsze. I dla niektórych, na przykład dla Jacka z Australii, okazało się, że to jest prawdziwe nocne radio, bo u niego jest noc i sobie może w nocy w końcu posłuchać nocnego radia. Tak więc jest git. No, uśmialibyście się, jakbym wam powiedział, co siorka Gumballa myśli o nocnym radio, ale wam nie zdradzę, niech sam wam powie. To naprawdę zaskoczył mnie tutaj Gumball dzisiaj, się śmiałem. No, dzięki mecenasie, aż z ciekawości spojrzę, czy to jest, nie wiem, czy mogę zdradzać, bo jak ktoś się tu podpisuje jako mecenas,

0: Miesięcznie dostaję donejcika stówę. Tak, to chyba... A może nie, a nie wiem właściwie nawet. No kurczę, już zgubiałem. Nie wiem, czy to jest ta osoba, o której myślę. To nic nie mówię. Jak nie wiem, to nie mówię. No, jeszcze ojciec dyrektor. A ojciec dyrektor, tak. Ojciec dyrektor to zawsze tak... nie chcę mówić, że kłótwa... że liczy każdy grosz, że liczy krupa, ale tak zawsze sobie tutaj wyliczy, że na 5 minut i to jeszcze z promocji skorzystał po 4,50 za 4,55 minut. Tak, no, ale to dobrze. Ja już wolę takiego ojca dyrektora, który szanuje pieniądz, niż księdza, który ostatnio cud jakowyś, ponieważ wyobraźcie sobie, że pewien ksiądz stał się ofiarą oszustwa. Oszukali go fałszywi policjanci, że dzień dobry, my jesteśmy prawdziwymi policjantami, naprawdę nie kłamiemy. Prowadzimy takie śledztwo.
1: Marcin z zachodniego kraju. 3 złote. Krawiec zaraz do ciebie zadzwoni i pogadamy, dlaczego też lubię chodzić w dresach z 4 paskami bez skarpet.
0: Dresy to wolność. Dresy moje ukochane, dziś zakładam was nad ranem. Ten, kto nosi Adidasa, to jest facet pierwsza klasa. O, dresy, ile was trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto was stracił. Słuchajcie, dziwna sytuacja w nocnym radio, bo zapowiada się i Skała, że... A, Skała już dzwonił, dobra, to dzwaniam. Skała pierwszy, a potem Marcins. No, ale na początek Skała. Witam Skałę, szanownego.
2: Cześć, Kaculku. Cały czas masz na nim przeszkadzać chyba. Ustawione.
0: No, bo zmieniłem sobie, bo śpiewałem i nie chciałem, żeby mi ktoś moje cudne śpiewactwo, że tak powiem, przerywał.
2: A, to jak najbardziej szanuję. Słuchaj, jakby jeżeli jesteś w trakcie wykonania jakiegoś utworu, śpiewania, to jest bardzo upierdliwe, jeżeli ktoś przeszkadza. Ja natomiast, słuchaj, dzisiaj mam dosyć dobry dzień i w pewnym momencie, ale też jestem w dużym domu sam i w pewnym momencie się nudziłem, na tyle się nudziłem, ale też to jest taki dom duży, fajny, w którym można krzyczeć jakby, nie? Śpiewać i tak dalej, ale zamiast śpiewania zacząłem sobie dla samego siebie odgrywać takie impresje w stylu tych takich kaznodziei protestanckich ze Stanów Zjednoczonych, wiesz, tych, którzy tam się wydzierają na cały głos, że tam Jesus Christ will save your soul i tak dalej. No to tak, wiesz, spędziłem dobre 20 minut na tym, że dawałem po angielsku wykład przekrzyczany o tym, dlaczego Jezus cię nie zbawi. Bardzo fajna rozrywka, słuchaj, wyrzuciłem z siebie emocje, więc ja się nie dziwię, że ci pastorowie to lubią robić. Oczywiście nie spróbuję odwzorować tego na antenie, bo to by nie wyszło przy ludziach, to tylko ty tak masz, że potrafisz przy ludziach dawać pełną ekspresję i tak dalej. To jest kwestia chyba oczywiście pewnego rodzaju wyrzucia się ze stresu już przez ileś różnych prób, co bardzo ucieszy mnie.
0: Albo może kwestia bycia wolnym.
2: Tak, właśnie. I tego, że samemu wewnętrznie masz jakieś ograniczenie. To jest bardzo dobre spostrzeżenie.
0: No, tak wielu ludzi nie zdaje sobie w ogóle sprawy, że mogłoby być wolnymi, jak się zastanowić, nie? Mogliby wszystko rzucić, sprzedać jakiś, spieniężyć swój majątek, wyruszyć w świat, rzucić pracę, ale zawsze się ludzie boją, że już nie znajdę nowej, a co rodzina powie, a jak to tak? No i się boją.
2: To prawda. To prawda. A często ludzie właśnie tkwią w takich swoich mentalnych klatkach tego, że na przykład praca, w której tkwią, nie wiem, od 20 lat i nie można zmienić, bo się nie da. Czy nie wiem, czy swojego życia ogólnie nie można w żaden sposób poprawić, bo się nie da. Nie można zmienić, nie wiem, pracy na lepszej albo w ogóle, nie wiem, olać, czy mieć w jeszcze jakimś innym kierunku, czy cokolwiek. I wydaje mi się, że jeżeli człowiek traci takie poczucie sprawczości, że może zmieniać rzeczywistość wokół siebie, to jest odebranie sobie wolności tak naprawdę. Odbierasz sobie jakiekolwiek możliwości, przestajesz móc wybierać, bo wolność to jest kwestia twojego wyboru, tak? Więc zawsze mnie śmieszy, kiedy ludzie próbują w jakiś sposób taki uniwersalny zdefiniować wolność, no bo wolność jest bardzo kwestią indywidualną, nie? Dla każdej osoby będzie czymś innym. Ktoś może wybrać nawet jakąś formę niewoli i to dla niego będzie wolność, bo będzie się w tym dobrze czuł i będzie to jego dobrowolna decyzja. Więc moim zdaniem wolność jest, jeżeli już tak szukać, czym jest wolność, to przede wszystkim możliwością dobrowolnego wyboru, czyli wejścia w jakąkolwiek sytuację z własnej woli. Tylko kwestia tego, gdzie ta wola jest i czym ona jest i czy w ogóle jest i tak dalej. To jest problem w zdefiniowaniu tego, ale nie wiem, jeżeli ktoś chce być zarządzany przez kogoś, ale czuje się dzięki temu lepiej, czuje się dzięki temu bardziej wolny, nie wiem, odnajduje się w tym świetnie, to też jest to jakaś forma wolności, nie? Jeżeli ktoś samemu to świadomie wie, że rozumie całość tego jakby tej koncepcji, więc to jest bardzo płynna definicja tego słowa, ale ta wolność tkwi właśnie w tym, że to człowiek sam tego chce, że się odnajduje, że to jest, wiesz, it's your thing po prostu, nie? Wydaje mi się, że w tym tkwi wolność, bo wolność, wiesz, to, że na przykład nam wmówiono, że wolność to jest, nie wiem, jechanie na Harley'u przez Road 66, załóżmy, słuchanie rocka, no to ktoś nam wmówił tą wizję, ktoś nam ją narzucił. To co, to ma być wolność? To nam narzucili, żebyśmy wierzyli, że to jest taka wolność, załóżmy, tak? A może wolność to jest siedzenie w biurze od 10 do 20, jest dla kogoś. Są osoby, dla których to jest super przyjemne, więc znowu dla osoby, która nienawidzi takiego stylu życia, to będzie totalne zniewolenie, nie? Więc to jest kwestia danej osoby.
3: A tymczasem ktoś tu skorzystał z wolności do podszywania się pod E-Marcinsa i się podszył w donatach. To nie był E-Marcins, jak się tu dowiedziałem.
2: Jednak. A, to przykre. Chyba. Nie.
3: A czy to jest na przykład wolność być żulem, pić tanie piwo i grać przez pół dnia w gry, tak jak niektórzy?
2: A zależy. Jak się z tym czujesz, nie? W sensie, jeżeli... No prosta sprawa, jeżeli czujesz się z tym źle, jeżeli czujesz się z tym źle, załóżmy, jeżeli czujesz, że to nie jest życie, które chciałbyś wieść i że, nie wiem, że tracisz swój czas, że jesteś z tym fatalnie i że chciałbyś robić inne rzeczy i wiesz, że mógłbyś je robić, ale z jakichś powodów nie jesteś w stanie się zmobilizować, żeby je robić, to wtedy to nie jest wolność. Ale jeżeli czujesz się z tym zajebiście, jeżeli czujesz, że nie masz większych potrzeb, że masz takie potrzeby, albo nawet nie większych, ale nie masz innych potrzeb po prostu i z tym się jest zajebiście, no to jasne, super, to jest wolność. Ale wolnością może być też pracowanie 20 godzin dziennie, nie znajdowanie czasu na co innego i niszczenie swojego zdrowia w tym celu, ale jeżeli czujesz się z tym zajebiście, no to super po prostu, nie? Tylko kwestia, czy później nie będziesz tego żałować, no ale to też jest twoja wolność, że to wybierasz. Wolnością jest zaćpanie się na śmierć, ale wolnością jest też zachorowanie się na śmierć, albo nie harowanie w ogóle. No to jest wolność właśnie. Nie?
3: Zaraz dojdziemy, że wszystko jest w ogóle wolnością. No, ale to dodajmy...
2: To jest bardzo płynne po prostu,
3: no,
2: nie?
3: No, trochę tak. Ale dodajmy też takie elementarne wyjaśnienie. Jakby ktoś nie wiedział, to wasza wolność, wolność waszej pięści się kończy tam, gdzie się zaczyna wolność cudzego nosa.
2: No tak, tylko i to jest znowu problem, jak zdefiniujemy nos. No ale to jest naprawdę duży problem, nie? No bo załóżmy, tak, mamy katolików i oni ten nos...
3: Wszędzie wtryniają, wszędzie wsadzają tego nosa.
2: No nie no, ale oni... No to tak, zresztą tak, no i oni definiują ten nos, że jak nie wiem, na przykład powiesz, że... No dobra, ja to mogę mówić, to jest bardzo kontrowersyjne jak na polskiego polityka. Jak powiem, nie lubię kościoła katolickiego, bo nie podobają mi się jego założenia. Tak? Tak jest. To jest już super kontrowersyjne i to wręcz prawie podchodzi pod to, że już ograniczam wolność, tak? Bo to już narzucam swoje radykalnie antykościelne poglądy i to jest ograniczenie wolności katolików, to co teraz powiedziałem. Wyobrażam sobie, że istnieją w Polsce takie osoby, które by tak miały, nie? Więc jakby, ale już pomijając, nie wchodząc w szczegóły, inaczej ten nos definiują katolicy, inaczej ten nos będą definiowali jacyś socjaliści, inaczej libertarianie, inaczej konserwatyści, inaczej, nie wiem, Claude Monet, który dostrzeże tam jeszcze inne rzeczy, inaczej ty na przykład, a inaczej definiował to świętej pamięci Marek Podlecki, który widział ten nos w totalnie losowych miejscach, nie? On się pojawiał, znikał, zanim dotknąłeś tego nosa, to on już nie był nosem i tak dalej. Więc to jest też kolejny problem, nie? Jakby takie proste definicje, które wydają się fajnie wyczerpywać temat i są mi intuicyjne, w zderzeniu z tym, że mamy 6 miliardów ludzi, którzy interpretują definicję, to się staje nagle strasznie skomplikowane. Więc problemem są ludzie generalnie, nie? Problemem są ludzie w tym sensie, że oni zmieniają definicję, ich jest dużo. I my się jakoś musimy dogadać między sobą. Znaczy, ludzie nie są problemem, ale wiesz, o co mi chodzi.
3: No, na przykład prawo dotyczące hałasu, nie? I trzymania psów w mieszkaniach, które szczekają sobie tak przez cały dzień, jak właściciela nie ma. No to czy to już jest zabieranie cudzej wolności? Dla wielu naszych rodaków nie, no. Panie, to jest pies i pies ma, jest od tego, żeby szczekał. No i koniec.
2: I ci powiem, panie, w wolnym kraju żyjemy.
3: Mamy demokrację. To no, tak to często tak, jak są takie rozmowy, to ktoś zaczyna gadać o demokracji, jakby tak nie do końca chyba rozumiał, czym ona jest.
2: Tak. Tutaj powinien wiedzieć, co, no, mamy demokrację, to prawda, z większością sąsiadów zdecydowaliśmy, że przerobimy pana psa na sajgonki. Mamy demokrację. Wspólnota mieszkaniowa postanowiła z tymi sajgonkami. To w każdym razie, jakby co, to jest pana pies, więc w ramach odszkodowania damy panu 60% sajgonek, więc żeby nie było.
3: Ale z tą demokracją trochę tak faktycznie czasem to wygląda, że zdanie większości staje się obowiązującym prawem i może to właśnie ingerować w cudzą wolność. Klot jakoś nawet mądrze ostatnio powiedział w audycji, że demokracja ma sens, jak są różne dodatkowe prawa, które regulują tą demokrację, a tak sama w sobie demokracja to jest nic, nie? Trochę.
2: No tak, no ale na tym polega nawet przecież ta demokracja liberalna, w której żyjemy, w tych warunkach można krytykować lub chwalić. Ja bardziej chwalę, oczywiście jest dużo osób, którym krytykują, to jest wszystko spoko, no ale demokracja liberalna zakłada, że demokracja sama w sobie, czy ta demokracja się nie udała, tak? Że był sobie na przykład Adolf Hitler, który pokazał, że demokracja w czystej formie nie działa, że demokracja bezprzymiotnikowa zbankrutowała, no i do tego powstała demokracja liberalna tak zwana, która zakłada, że są jakieś instytucje, które chronią demokrację, która zakłada, że są jakieś zasady, których nie można naruszać, że są, że ten mocniejszy trójpodział władzy jakby bardziej taki podkreślony i tak dalej. Jakby ten system demokratyczny sprzed II wojny światowej został mocno zreformowany właśnie na takiej zasadzie, że muszą być te zasady. My żyjemy w świecie właśnie, w którym już te zasady są i często one prowadzą do naruszania wolności po to, żeby ochronić cały system, czyli bezpieczeństwo tego systemu. Strasznie w ogóle nie lubię tego powiedzenia, tak, że ktoś, kto wybiera bezpieczeństwo nad wolność, nie zasługuje na jedno ani drugie. Moim zdaniem to jest kwestia balansu jednego i drugiego, w sensie wolność jest jakimś zasobem, bezpieczeństwo jest jakimś zasobem. Za walutę pod tytułem wolność możemy kupić bezpieczeństwo i to jest wymienialne, nie? To jest jak kurs euro do dolara czy do złotówki, no i to wszystko ma swoją wartość. Moim zdaniem wolność nie jest wartością absolutną, bo jeżeli wolność miałaby prowadzić do wyginięcia ludzkości, no to do dupy, to nie chcę wolności wtedy, nie? Ale z drugiej strony, jeżeli mielibyśmy ratować ludzkość za cenę tego, żeby wszystkich wziąć za mordy, założyć jakieś takie nieludzkie życie, czyli nie byłoby sensu żyć, bo życie byłoby totalnie do dupy, nikt by nie miał wolnego wyboru, no to nie byłoby sensu ratować tej ludzkości, to lepiej wyginąć i mieć wolność, tak? Więc to są dwie spierające się, walczące ze sobą wartości po prostu, które trzeba w jakiś sposób wyważyć, moim zdaniem, nie?
3: Jesteś mało radykalny. Ja nie widzę żadnych szans rozwoju skały w polityce. Żadnych, już, nic, koniec. On jest, słuchajcie, niepopulistyczny, nieradykalny, jakiś taki umiarkowany, szuka kompromisu. Gdzie ty widzisz dla siebie w ogóle miejsce w polskiej polityce?
2: Nie, no ja po prostu uważam, że ja jestem radykalnie centrowy, nie? Ja po prostu w tym jestem nieprzejednany, słuchaj, krawiec. Nie, no wiesz, no tak postrzegam rzeczywistość, no to jak postrzegam tak rzeczywistość, to co mam powiedzieć? Mam powiedzieć coś innego? No bez sensu. Ale co do Kory jeszcze i Manamu, bo padło to, a mi się to też kojarzy strasznie z wolnością. Tych piosenek takich jest wiele, mi się strasznie kojarzy.

0: jest legalny i zawsze mogę to powtarzać, nie mam tu nic do ukrycia. Nie będę tego ukrywał, bo zawsze kiedyś mi tak mi ktoś wyciągnął, więc nie mam problemu, że to mówić, ale wtedy byłem akurat o zwykłym alkoholu. Jestem przeciwny nadużywania marihuany, uważam, że ona jest szkodliwa i to też uważam, powinna być legalna, ale z własnych doświadczeń uważam, że nie powinna się jej nadużywać, że też taka propaganda promarihuanowa jest bardzo niebezpieczna, samemu kiedyś jej uległem, potem ponosiłem też tego konsekwencje, więc jakby też od razu nadmiernie. LSD też bardzo umiarkowanie należy brać, ale wszystko jest dla ludzi. Tym niemniej, kojarzy mi się właśnie Manam z tą fajną imprezą, na której byli jacyś tacy hipisi i tacy hipisi w wydaniu brytyjskim, a nie amerykańskim, czyli ubrani po hipisowsku, ale bardziej grający na pianinku fajną jazzową muzykę, niż leżący na podłodze i śliniący się pod własne kolana czy tam nogi, bo to są jakby dwa modele hipusizmu, czyli bardziej Led Zeppelin niż jakieś punkowo takie, no to co później było w ruchu punkowym. I z tym mi się kojarzy Manam, nie? I Manam zresztą taki klimat w latach 80. czy wcześniej tworzył w Krakowie i to mi się kojarzy z takim, takie najlepsze skojarzenia z Krakowem, też w tym okresie samemu słuchałem bardzo dużo Manamu, więc takie strasznie dobre skojarzenia mam z tym zespołem. W ogóle zawsze uważałem, że Cora była strasznie piękną kobietą, szczególnie jak była młoda, ale w sumie do końca życia. I to jest coś, zawsze jak ktoś krytykuje marszałka Terleckiego, to ja mówię, no tak. Też go nie lubię, ale jednej rzeczy mu nigdy nie odbierzesz, prawie seks z Korą i to jest coś, nie?
1: Taki pisowski zombie, też mnie, mam trochę ból dupy o to, bo też mi się podoba Kora jako... podobała tak. Jako kobieta, no faktycznie. Ona miała bardzo specyficzną urodę, nie? Taką
0: ale była piękna, była naprawdę
1: nietypową
0: piękna.
1: Bardzo, no. No.
0: W taki agresywny sposób była piękna, tak. Bym powiedział, i surowy jednocześnie. Bardzo, bardzo taka posągowa, chłodna uroda, niesamowita. Ja gdybym był marszałkiem Terleckim, to ja bym w każdej debacie politycznej na każdy argument podał, no tak, proszę pana, ale uprawiałem seks z Korą, więc co z tego?
1: No i też no, Kora miała piękną swego czasu sylwetkę. Dzisiaj się przyglądałem właśnie na teledysku, jak ona się prezentowała. Naprawdę, no, bardzo taka zgrabna, nie? Fajna i piękny głos. Taka, miała w sobie taką dziwną tą kobiecość, taką właśnie, jak ty mówisz, taką surową, taką ostrą, ale jednak była kobieca, nie?
0: Tak, jak najbardziej. Znaczy, wiesz, no, tych modeli kobiecości jest przede wszystkim, nawet tak naprawdę w pewnym sensie klasycznych modeli kobiecości jest więcej niż klasycznie byśmy to chcieli przyznawać. Już pomijam to, jak obecnie jest debata na ten temat. No, dzisiaj skały posiadły skrzydła wolności, aby wznieść się ponad góry podziałów. Nie no, spokojnie, jakie góry podziałów? Możemy zejść do tematu COVID-u i zaraz będziemy też się strzelać.
1: A, o COVID-zie, no. Ale też no. Tutaj, że PiS, PO, jedno zło i nie wiem, jak się można zapisać właśnie do takiej partii. Ja myślę, słuchajcie, tak sorry, że za ciebie Skała powiem, ale powiem, co mi się wydaje, że ty jesteś po prostu takim człowiekiem, który stara się po prostu coś zdziałać, no a no pójdziesz do jakiejś niszowej partii, która nie ma szans żadnych. Pewnie miałbyś jakąś ambicję, żeby to PO trochę ulepszyć, żeby wprowadzić jakąś nową może jakość, nie? Nowy jakiś standard. Naprawić może to trochę i pójść tam, gdzie można coś ugrać, tak? Dobrze to rozumiem, czy nie?
0: Znaczy chętnie się od razu odniosę. W 2019 roku zapisałem się do Platformy Obywatelskiej, bo stwierdziłem, że po prostu jeżeli to jest partia najbardziej spójna z moim postrzeganiem rzeczywistości, no to jeżeli nie podoba mi się wynik wyborów, to lepiej po prostu, nie wiem, wtedy też bardzo byłem krytyczny wobec Platformy, najbardziej krytyczny byłem wobec Platformy, stwierdziłem, że się do niej zapiszę, bo najlepszą metodą, żeby coś zmienić, móc, to zapisać się tam i powiedzieć im na miejscu, że mi się coś nie podoba, a nie pisać to w internecie, no bo tego nie usłyszą, a jak powiem na żywo, to już tak. I tak, wstąpiłem do Platformy, mając Brzegowiec, ochotę w jakimś stopniu reformować
2: ja
0: tę partię.
2: Teraz chciałem przyznać się do prowokacji i uderzyć mocno.
0: Zostałem wybrany na wiceprzewodniczącego koła Poznań-Lidze, czyli gdzieś tam to jest dosyć spory awans partyjny. Więc jakby gdzieś tam ten mój wpływ na funkcjonowanie

0: partii, jak nabycie w niej 2 lata gdzieś znacząco się zwiększył. Jestem osobą wysłuchiwaną na poziomie Poznania, na poziomie Wielkopolski również. Można sobie porozmawiać i tak dalej. I mówiąc szczerze, no ja funkcjonowałem od 2010-2011 roku w różnych środowiskach, od libertariańskich przez liberalne i tak dalej, próbowałem coś zmienić tam. No i w końcu stwierdziłem, że czas spróbować w partii, która jest duża, która ma dostęp do takich bezpośrednich zmian na rzeczywistość. I uważam, że w partii politycznej takiej dużej ma się największy wpływ na rzeczywistość. A im większy się ma, im więcej się zapisze osób, im więcej się przyciągnie fajnych, konkretnych ludzi i się lokalnie zacznie tworzyć jakąś taką strukturę, to trochę działa jak w MLM-ie i wtedy można coś fajnie zmieniać. Już widzę, że ktoś napisał, czy podczas II wojny światowej, będąc Niemcem, Skała zapisałby się do NSDAP. No, nie zapisałbym się do NSDAP, wręcz przeciwnie. No, to tak jakbym teraz przecież się nie zapisałem do PiS-u, tak? Teraz rządzi PiS, teraz się najbardziej zapisać do PiS-u. Ja się nie zapisałem do PiS-u, a PiS-owi jest najbardziej blisko do NSDAP poglądowo. Więc nie, gdybym był Niemcem w latach, nie wiem, 30., powiedzmy, nie wiem, w 36 roku, zapisałbym się do, tam chyba partia Moderaty była, czy coś takiego, nie wiem, czy to może w Szwecji jest teraz, ale pewnie, czy Centrum, chyba Centrum było coś takiego, już nie pamiętam, ale była taka partia, pewnie tam bym się zapisał i tam bym próbował działać, próbowałbym przesuwać tą perspektywę w kierunku antynazistowskim jak najbardziej, no więc to jest głupie podejście. Ale co do tego, że podobnie mówili w latach 80. zapisując się do partii PZPR, tak, świetny przykład. Uważam, że Aleksander Kwaśniewski czy Leszek Miller przy wszystkich zarzutach do nich, bo ja mam ogromne zarzuty do zapisywania się do ludzi do PZPR-u, ale uważam, że też zrobili dużo dobrej roboty. To zresztą fajnie posłuchać wykładów na temat kolonializmu i tego, jak Brytyjczycy wycofywali się z kolonii w latach 60. chyba, to największym problemem procesu dekolonizacji, największym zarzutem wobec Brytyjczyków było to, że wycofali się zbyt szybko, nie zostawali żadnych elit i nie było takiego procesu tranzycji władzy pomiędzy jednymi elitami a drugimi. My dzięki temu, że mieliśmy takich właśnie umiarkowanych liberałów, jak na PZPR podkreślam, dzięki takim Aleksandrom Kwaśniewskim, Leszkom Millerom, mieliśmy dużo lepszą tranzycję władzy, mieliśmy dużo lepszą taką ciągłość państwową i to bardzo mocno pod wieloma względami pomogło, pomimo różnych mankamentów, ale proces dekolonizacji, bo w Polsce był proces dekolonizacji, byliśmy kolonią ZSRR. Taki proces jest zawsze bolesny, zawsze powstają po drodze różne kliki, różne wpływy, tworzą się jakieś niefajne środowiska, które sobie rządzą i tak dalej. One z czasem, społeczeństwo, naród i tak dalej, państwo się z niego oczyszczają, tak jak to w Polsce jest przez ostatnie 30 lat, jest już powoli to właściwie nie jest problemem, czy za 10-20 lat w ogóle nie będzie problemem. Więc oni mają pewne swoje zasługi, pomimo tego, że moim zdaniem obciąża ich moralnie być w PZPR. PRL było państwem totalitarnym, szczególnie do roku 56, ale później też miało znamiona państwa totalitarnego. Nigdy w życiu nie chciałbym tego wybielać i na pewno, znaczy ja na pewno byłbym w Solidarności, bo też takim mam charakter.
1: Dobrze, panie pośle, mamy ograniczony czas audycji, tak więc podziękuję. Nie, no to żartuję. Ale musisz się skoro przyzwyczajać, że jak wylądujesz kiedyś w jakimś programie w Tok FM czy w RMF, to jednego zdania tam nie wypowiesz do końca, bo ostatnio się przysłuchiwałem. Na przykład był zaproszony minister Czarnek. Wiesz co, to zdziwiłem się, że jest to całkiem niegłupi facet i całkiem rozsądnie mówił, wiesz? Przyzwyczaiłem się do czytania o nim gdzieś tam na Wyborczej i może stąd uważałem go za jełopa totalnego, a to nie jest wcale jełop. Mimo, że się kształcił na kulu i tam wykładowca i ultrakatol i w ogóle, ale to nie głupi facet. Ten redaktor przy nim wypadł trochę jak jełop, bo nie dał mu skończyć chyba żadnego zdania, ani jednego w trakcie tej audycji. I tak wiesz, ciągle chwyty poniżej pasa, ciągle nawalanie po jajach tego Czarnka, aż mi się go szkoda zrobiło. Na końcu Czarnek zapytał, a co poprzednie rządy zrobiły, żeby polepszyć los nauczycieli? To my przyznaliśmy pensję plus 30% do wynagrodzenia dla początkujących nauczycieli, nowo zatrudnionych. A co poprzednie rządy zrobiły? A redaktor, Dobrze, dziękuję panu, do widzenia. Się zdenerwował. Jolu, a ty tutaj piszesz o tym PZPR-ze, ty pracowałaś w telewizji chyba za komuny, nie? To tam nic nie było, żadnych tam układzików, nic tego.
0: Grawcze, w ogóle ja uważam, ja bardzo lubię słuchać wywiadów z Czarnkiem. Czarnek ładnie umie się wypowiadać. Znaczy, takie osoby są najgroźniejsze oczywiście, nie? Tak jak Krzysztof Bosak na przykład. Nie wiem, czy ktoś czytał taką książkę z Polska według Konfederatów, polecam wam przeczytać. Tam są wywiady z Krzysztofem Bosakiem, w których Krzysztof Bosak myśli, że nikt ich nie przeczyta, tego mówi otwarcie, co myśli, co taką w 100% prawdę. I tam wychodzi, że Krzysztof Bosak jest taki 100 razy gorszy, niż by się wydawało jego najgorszym krytykom. Tę książkę przeczytałem, polecam przeczytać. I tam wychodzi hardcore, po prostu hardcore. Nie? Krzysztof Bosak to jest już taki fanatyk, zamordysta, że kopary by wam opadły. No. A co do...
1: Tak, więc nie dajmy się oszukać tym, którzy pięknie mówią, bo Czarnek, on ma, wiesz, dobry głos, bardzo jest kulturalny, on był bardzo grzeczny, jak redaktor mu przerywał, to on sobie tam co najwyżej chrząknął pod nosem, wiesz, lekko zawiedziony, że no, nie dane mu było dokończyć wypowiedzi. Panie redaktorze, ja jednak no, chciałbym dokończyć, jeśli można. No dobrze, nie można. Dobrze, to proszę mówić. No wiesz, to tak budzi sympatię, jak ktoś jest taki kulturalny,
0: znaczy, wiesz,
1: grzeczny.
0: Krawiec, bo warto w życiu się nauczyć jednej rzeczy. Ja się jej nauczyłem, kiedy partner mojej mamy umierał na raka. I wtedy dużo takich obserwacji do mnie dotarło, że ludzie, którzy są mili, uprzejmi, sympatyczni, i kulturalni, to niekoniecznie są ci ludzie, na których możesz w życiu liczyć, którzy są dobrzy. Jakby to nie jest prawdą, że dobre osoby koniecznie są kulturalne, miłe i tak dalej, nie? Jakby to się w pewnym stopniu pokrywa, często do pewnego stopnia tak jest, że ktoś, ale miły nie znaczy dobry. Ktoś może być na co dzień totalnym dupkiem, ktoś może być złośliwy i ktoś może być hamowaty, ktoś może lubić przeklinać, ale być zajebiście dobrym człowiekiem, a ktoś może być super kulturalny i być totalnym chujem, nie?
1: No, taka prosta zasada. Nie patrzmy, jak kto mówi, tylko co mówi i tyle.
0: No i co robi przede wszystkim.
1: Co robi, no. No i nie pytamy, skąd kto jest, tylko co zrobił. Co zrobił, no, my się pytamy. A Skała, słuchajcie, no, faktycznie w różnych środowiskach bywał. Przecież i z Kontestacją związany przez wiele lat, i nagrywał tam coś, i z Radiem na Fali, czyli w takim radio alternatywnym, bardzo luźnym, a wręcz takim trochę ezoterycznym, spiskowym miejscami, tam rockową audycję nadawał i się dobrze z nami tam bawił. I ta liberalna demokracja, tak, i coś tam, i różne środowiska. Moim zdaniem to jest fajne, bo nabrałeś jakby szerszej perspektywy na różne sprawy. Nie jesteś jakimś tam, nie jesteś osobą związaną z jednym środowiskiem, która ma zatwardzenie poglądów i nam tu wprowadzi jedynie słuszny świat.
0: Znaczy, wiesz, dla mnie jednym z najciekawszych przeżyć, w moim życiu jest to, że moja teściowa jest bardzo, bardzo, bardzo radykalną katoliczką. Chyba nie obraziłaby się na to określenie. I to taką z najgorszych koszmarów liberalnych ateistów, że tak powiem, nie? Znaczy się lubimy, nie? Naprawdę się lubimy. Znaczy, kłócimy się, oczywiście, jak schodzi temat na politykę czy religię i tak dalej. Znaczy, na religię już nie schodzi, bo już te tematy się wyczerpały. Już to jest moja nieformalna teściowa już od 5 lat, więc już pewne tematy już po prostu przegadaliśmy tyle razy, że nie trzeba ich znowu przegadywać. Ale to jest bardzo ciekawe doznanie, nie? Mój teść natomiast jest takim konfederatą typu gut and guns i tam szczepionki to trzeba rozstrzelać, Niedzielskiego trzeba rozstrzelać i tak dalej. Ale ja ich lubię, naprawdę, bo to są jednocześnie fajni ludzie, pomimo tego, że mają zupełnie inne poglądy i jakoś się dogadamy. Ktoś tu napisał, że jestem chorągiewką, bo idzie z poglądami, gdzie powie, nie, ja poglądy mam stałe, jestem liberałem. Kiedyś byłem libertarianinem, potem się trochę umiarkowałem, bardziej poszedłem w kierunku bycia liberałem, ale ja mam te poglądy dosyć stałe, staram się w ramach poglądów liberalnych cały czas działać. No, oczywiście w poszczególnych kwestiach czasami zmieniam, dostosowuję swoje poglądy do tego, co też do swoich przemyśleń i tak dalej, no to jest naturalne. I to jest też wolność, tak, że możemy swoje poglądy troszeczkę zweryfikować.
1: Tym bardziej uważam... ja dodałbym też, że chorągiewką to powinniśmy nazywać kogoś, kto czerpie jakieś korzyści z tego, że się wkręca w jakieś środowisko, a ty nigdy za bardzo nie czerpałeś żadnych korzyści.
0: No nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Znaczy, no tak, no nie, no nie korzystałem.
1: Więc no, wiecie, no to jak można być chorągiewką? No, jak ktoś jest wyrachowany i ma nadzieję, że coś mu tam skapnie, no to bardziej taki ktoś jest chorągiewką. A skoro Skała siedział z nami tam na przykład w Radio na Fali sobie i nadawał i dobrze się bawiliśmy i się weseliliśmy, i no to co to za chorągiewka? No to po prostu to mu w duszy grało, tak? Czuł się tam z nami fajnie przez jakiś czas, dopóki go Mapet nie wywalił za nadużywanie alkoholu na antenie w rockowej audycji.
0: Ja słyszałem, że głównym zarzutem była moja homofobia rzekomo.
1: Serio? To ciekawe. Ciągle się czegoś nowego o sobie dowiadujemy.
0: Tak, pomimo... No, znaczy, wiesz, bo ja tam robiłem różne prowokacje, na przykład twierdziłem, że jestem biseksualny na antenie i tak dalej. Wtedy to było jeszcze bardziej kontrowersyjne niż dzisiaj już nie jest. Ale w każdym razie różne dziwne rzeczy mówiłem tam na antenie, bo tam ta audycja się opierała o to, że fajnie sprowokować... No, ona była bardzo inspirowana postacią dzieła Morrisona, więc była na zasadzie właśnie tak, żeby mówić w ten sposób, żeby specjalnie ludzi drażnić, wkurzać, prowokować do myślenia, wyrzucać ich z takiej strefy komfortu, tego, żeby właśnie szukać tą wolność, więc ten temat dzisiaj jest dla mnie bardzo, bardzo bliski. To była taka bezkompromisowa wolność. Wolność polegająca na tym, że znasz swoje normy, które społeczeństwo cię nauczyło, w procesie socjalizacji, który się nauczyłeś, bierzesz tą normę i po prostu wyrzucasz ją do kosza i robisz coś sprzecznego z tą normą, z czymś, co jest powszechnie nieakceptowalne i konfrontujesz się z tym. I to było takie show, które tam polegało właśnie i tam dlatego było dużo takiego jechania po bandzie, bo uważam, w tej audycji było bardzo dużo jechania po bandzie, jednocześnie było to dużo muzyki do tego i mam ogromny sentyment w ogóle tamtej audycji Ugly Music. To było pod tym kątem fajne i w ogóle się cieszę, że takie miejsce, w którym można było jednak dość długo to realizować, powstało. Za to by też Krawcze jestem wdzięczny i cieszę się, że też Nocne Radio tyle czasu ciągniesz, chociaż brakuje mi strasznie, w sensie mam ogromny sentyment do czasów, kiedy robiłeś takie show właśnie, takie show, takie słuchowiska radiowe w stylu Lorem Ipsum i poszczególnych różnych bohaterów i tego księdza Twardowskiego i tak dalej. To było niesamowite. To tak jest coś, co z 10 lat od tego minęło, a do dzisiaj to te rzeczy wspominam. Nie wiem, może takie rzeczy też robisz, ja też nieregularnie słucham Nocnego Radia, więc ciężko mi w sumie powiedzieć, ale chyba nie wiem.
1: Ja się dziwię trochę, że ludzie akurat tak tego Twardowskiego zapamiętali, który myślałem, że mi akurat to najmniej wyszło, a akurat tego Twardowskiego już ktoś wspomina któryś raz. No, tam były jakieś inne jeszcze wesołe rzeczy, na przykład bajki MMA albo pieśni katolików, czy tam jakaś ten szur camp, taki zlot jakichś szurów też był śmieszny. No, przeróżne tam były rzeczy. Może faktycznie wrócę trochę do tego jeszcze, zobaczymy. No, bo tylko, że to jest trochę więcej roboty i lenistwo tutaj bierze górę, bo takie słuchowisko jakieś to trzeba troszkę przygotować, nie? A luźne gadki to sobie wejdziesz, pogadasz, ludzie zadzwonią.
0: Ja myślę, Krawcze, że jest jedna prosta metoda na to. Nie wiem, z jakich korzystasz z takich narzędzi do różnych zbiórek i tak dalej, ale może po prostu rób zbiórki na takie słuchowiska, typu jak, nie wiem, 500 zł wrzucicie, to zrobię taką audycję, bo ci się nie chce, ale jak 500 zł byś dostał, to tam niech się zbiera, nie wiem, przez pół roku niech się zbiera, jak się zbiera, to wtedy robisz. Przykładowo, tak ci mówię, nie?
1: No, nie głupie, można ustawić taki cel. No, na pewno, tak. To jest dobry motor. No, no.
0: Może być, nie wiem, 10-12 audycji, wymyśl fajnych, zaproponuj słuchaczom i możesz tam raz na jakiś czas wrzucać linki, mogą sobie przeglądać, na co by chcieli dać kasę, I w końcu jak się dozbiera tam dana suma, albo nie wiem, przez pół roku się nie dozbiera suma, ale dozbiera się, nie wiem, 350 zł na 500, no to też stwierdzisz, że już tam możesz to odpalać. I tyle, nie? Wydaje mi się, że to byłoby fajne.
1: Właściwie to ludzie tak zapamiętali trochę te loremy jako coś takiego ciekawego, a to były w dużej części też takie luźne gadki, tylko że one były przeplatane dżingielkami, no i tyle.
0: No, ja to pamiętam, że tak było, ale to było zajebiste, naprawdę. Słuchaj, no przez lata pamięcią do tego wracam i był taki ogromny sentyment do tego mam. I nie jestem jedyną osobą, więc to jest coś, co duże emocje wzbudza, angażuje odbiorców, więc wydaje mi się, że można by to też było spieniężyć, szczególnie, że masz taką fajną społeczność, która jest chętna do tego, żeby takie rzeczy się dorzucać, a to są rzeczy, które są po prostu tego warte. Może też ktoś na czacie by się odniósł do tego, tak zamiast się odnosić tylko do tego, że jestem w platformie, że jestem sprzedawczykiem, że chorągiewką, bo jak mówię o platformie, to wtedy zawsze jest duży ruch. A to może jak chodzi o to, żeby się odnieść w taki fajny sposób do pracy, którą wykonujesz, to fajnie by było też, żeby ktoś teraz skomentował. Znaczy za chwilę domyślam się, tak? Bo zanim się ja od momentu, kiedy ja powiem, jeszcze pojawię na czacie, to trochę minie. Czy byłoby czymś takim zainteresowaniem?
1: No proszę, zobaczymy, no. Tutaj pisze Paweł, też twój imiennik, że ponoć Tarasiuka dziś po 18 UFO wypuściło, niby go pół dnia trzymali. No ciekawe. No to też takie słuchowisko może, niektórzy nagrywają, tylko udają, że to naprawdę... Dziękuję, Krawcze, za pochylenie się nad moją ułomnością słuchową. Doceniam... Aha, to odnośnie tego mlaskania. No właśnie, czy ja dużo mlaskam na audycjach? Ty też jesteś w sumie radiowiec, to wychwyciłeś? Jakieś dużo mlaskania jest?
0: Nie zwróciłem uwagi na to. Mhm. A, ktoś pisze o Skała. Powiedz, o co chodziło z tą aferą matki z 2005 roku. Chodzi o moją matkę, jak rozumiem.
1: Chyba tak, bo wcześniej były też o to pytania, ale tak wiesz, nie zahaczałem. Bo
0: tak. No to już parę razy mi się jakieś tam różne prawa internetowe mi to podnosiło. Prosta sprawa. Dziennikarzowi z Głosu Wielkopolskiego pomyliły się kwoty i moja mama tam, czy firma, w której pracowała moja mama, wykonała jakąś usługę za 10 tysięcy, co było rynkową ceną tam przy jakiejś współpracy, ale dziennikarzowi się pomyliło, że chodziło o 100 tysięcy złotych. No i zrobił wielką awanturę o to, że jakieś nierynkowe ceny bierze firma, w której pracowała moja mama i że to jest jakaś afera korupcyjna. Wystarczyło to do tego, żeby usunąć moją mamę ze stanowiska przewodniczącej Platformy Obywatelskiej w Poznaniu. Po czym moja mama... Aha, i to poszło wtedy do sądu, czy do prokuratury, czy... Nie, do sądu. No ale sąd zweryfikował to wszystko, nie zaczęła się nawet sprawa. Dziennikarz przeprosił, że no faktycznie nie chodziło o 100 tysięcy złotych, tylko 10 tysięcy złotych, co było zupełnie normalną kwotą przy tam jakimś biznesie, już też nie pamiętam, czy było do końca. No Zajniczka. I dziennikarz przeprosił. 20 złotych. Moja mama skończyła karierę polityczną. Stwierdziła, że to pierdoli i zajmuje się biznesem i się nie chce marnować czasu na to, bo dopłacała tak naprawdę do swojego bycia w polityce i nie było to jakieś szczególnie opłacalne. W pracy zawodowej zarabiała dużo lepsze pieniądze i w sumie to była kupa czasu, energii i tak dalej, więc... Nie, więc tyle, no, tak.
1: Takie osoby, które w polityce działają, słuchałem ostatnio czasami, mają naprawdę spore wydatki, to nie wiem, sama benzyna, jeżdżenie gdzieś tam do ludzi, jakieś garnitury sobie pokupować, nie, gdzieś tam się spotkać w restauracji, coś, to nie wiem, tak sobie wyobrażam, że może to być sporo. No a twoja mama jest kobietą, no, przedsiębiorczą, to pewnie ma lepsze sposoby na zarabianie pieniędzy niż polityka.
0: Tak, zajmuje się pośrednictwem i ruchomościami od wielu lat, bardzo sobie fajnie w tym radzi. A polityka, no ja wiem po sobie, no kurde, to jest kupa roboty, za którą się nic nie ma. No to ile trzeba się spotkać z ludźmi, napić piwa, pogadać, porozmawiać.
1: Telefony, wszystko tam, jakieś biuro.
0: Telefony,
1: nie?
0: Czas prywatny poświęcać, to wszystko za darmo się robi. Z takim poczuciem że robi się coś dobrego dla rzeczywistości, w której się jeszcze funkcjonuje społeczeństwa, a na koniec przychodzi się na taki czat i słyszy się obelgi pod swoim adresem, więc generalnie nie polecam wam pójście do polityki, chyba że macie mocne nerwy, albo to bardzo lubicie. Ale generalnie, jeżeli jest się politykiem takim wolontariuszem jak ja, to się nie opłaca jak mi cholery, to trzeba kochać. Ale no jasne, no jeżeli ktoś już później się tam bardziej wyrobi politycznie, przejdzie wyżej i tak dalej, no to jest taki punkt, gdzie to jest opłacalne może w jakimś sensie, ale bycie biznesie generalnie jest bardziej opłacalne, tak? Ja liczyłem to. Dla mnie na przykład, gdybym został posłem, no to tak finansowo trochę bym na tym zyskał, ale czy jakoś wiele, niekoniecznie. Łatwiej chyba by mi było znaleźć równie dobrą płatną pracę, jakbym się postarał, to bym znalazł. To łatwiej by mi było znaleźć taką pracę niż zostać posłem. Jakby dużo mniej energii, czasu, wysiłku bym w to musiał włożyć. Więc w większości wypadków to nie chodzi o kasę. Znaczy, jejku, no są... Znaczy, słuchajcie, najgorsi politycy, którzy są dla kasy w polityce, to są ci, którzy nie są posłami, którzy nie są wam znani, tylko siedzą w jakichś spółeczkach Skarbu Państwa, w jakichś spółeczkach, nie wiem, czy to marszałkowskich, samorządowych, jakichś i tak dalej. Tam sobie trzepią kasę, są takimi wiecznymi działaczami, wy nigdy do nich nawet nie słyszeliście. I to są ludzie, którzy trzepią kasę. I to jest pewna grupa dosyć spora takich ludzi. Ale na przykład większość posłów, znaczy, może nie, ale duża część posłów to są normalni, spoko ludzie, którzy chcą coś fajnego zrobić. Albo, nie wiem, którzy tam akurat trafili, bo trzeba było. No różnie, no to bardzo zależy. No. Człowiek jak człowiek. Każdy przypadek trzeba by indywidualnie było rozważać. Ale jakby wasze wyobrażenie o polityce jest bardzo naiwne i nie pokrywa się z rzeczywistością. A do tego wszystkiego wam powiem, że tak naprawdę to i tak jest gorzej, niż wam się wydaje w polityce. W sensie widzicie problemy nie w tych miejscach, w których one są, ale te problemy sami są większe niż myślicie. Jest gorzej niż myślicie. To nie jest tak, że jest bardzo do dupy, tylko jest jeszcze tak dwa razy gorzej, albo trzy razy gorzej. Jak zobaczyłem politykę tak na maksa od środka, jak ona wygląda, tak ogólnie, to nie mówię o żadnej konkretnej partii, tylko to, takie te systemy, jak to funkcjonuje, sieci zależności i tak dalej, to ogólnie polityka jest 3-4 razy gorsza niż się ludziom wydaje jako całość, ale z drugiej strony jest w niej dużo więcej dobrych, spoko ludzi, niż też by się wydawało. Jest ich tak... Ta proporcja jest bardzo inna. W sensie ci, którzy są źli, są dużo gorsi niż myślicie, ale tych dobrych jest dużo, dużo więcej. O, tak bym powiedział.
1: Wpadła zaliczka, tak się tutaj podpisał ktoś, zaliczka, dwie dyszki na nowe słuchowisko. No, dziękuję bardzo. Sam nie wiem, bo gdyby faktycznie się tu zbierała jakaś większa kwota, żebym coś nagrał takiego jak dawniej, to czułbym wtedy presję straszną, że to ktoś zapłacił, będzie niezadowolony, więc chyba wolałbym pierw nagrać i potem liczyć ewentualnie na ocenę waszą w postaci jakichś tam donate'ów, tak? Wolałbym chyba taki układ. Jest to bardziej taki wolny, z wolnością mi się kojarzy bardziej taki układ, a ja lubię wolność. Wolność, wolność moja jedyna, wolność moja kochana. No, tak więc, no, a Skała mówi tutaj, że w nie tym kierunku, co trzeba, patrzymy i może, no, ale wiesz, lud to zawsze tam patrzy i widzi to trochę to, co chce widzieć i nie zdaje sobie sprawy, co tam się dzieje w tym Wersalu, w środku. I tylko sobie gada o tych bogaczach, co się nakradli i tak dalej, a nie wie, co tam się w środku dzieją, jakie orgie i ruchawki.
0: Znaczy, to wiesz, to po prostu normalne w środku społeczeństwa. Tam są źli ludzie, dobrzy ludzie, przeciętni ludzie, tyle. No tam nie ma jakichś kosmitów, nie? Ci politycy to nie jest tak, że oni przylecieli z innej planety i to są jacyś reptylianie, którzy mają jakąś zupełnie inną psychikę. Oni są tacy jak wy. Oni w polityce zachowują się dokładnie tak, jak wy się zachowujecie w swoim życiu prywatnym. No, lepiej lub gorzej. Różnie, zależy. No mają pokusy. Ale nie rozmawiajmy to tylko o polityce. Kurwa mać. No, polityka to jest fajna dziedzina i zajmuję się polityką. To jest jakieś moje zainteresowanie. No, zawsze jak dzwonię, to muszę zejść na politykę. A są też inne rzeczy. No, kurde. Oglądałeś ten film... Czekaj, teraz mi wyleciało. Była... To ja mam z tym beznadziejną pamięć, mam taki francuski film, który niedawno wyszedł, o takiej dziewczynie, która jest tancerką, tańczyła, taka scena, gdzie ona tańczyła na samochodzie, była między innymi.
1: Chyba nie widziałem. Chyba nie znam.
0: Kurde, teraz mi... Titane się pisze. O. Już mówię. To jest film o takiej tancerce, która na początku padła prawie, że ofiarą gwałtu, ale później stwierdziła, że jednak nie padła ofiarą gwałtu, tylko te, jakby zgodziła się na to, że się z tym gościem pocałuje, ale wbiła mu ołówek w ucho, a potem zaczęła zabijać ludzi, ale potem już nie zabijała ludzi, tylko podszywała się pod syna komendanta Straży Pożarnej. I brzmi to śmiesznie, ale film jest fajny, jest odjechany. To jest taki w stylu takich przesadzonych filmów z lat 70., 80. Film bardzo, bardzo odjechany, jednocześnie dosyć inteligentny. Napiszę na czacie jego nazwę. To chyba jest francuski film, o ile się nie mylę. Więc jakby co polecam, jak ktoś ma ochotę na jakiś fajny, odjechany film. I jakby warto też porozmawiać o czymś innym, wydaje mi się, nie? Bo nie wiem, jaki film ostatnio widziałeś, Krawcza?
1: Oj, tyle tego jest, że nawet nie pamiętam. Ostatnio w skandynawskim kinie sobie...
0: A widziałeś Dune?
1: Tą nową nie, właśnie nie, do dzisiaj nie.
0: A ja widziałem i wiesz co, byłem strasznie rozczarowany. Nie wiem, jakie zdania mają ludzie. Ale spodziewałem się więcej po tej Dune. W sensie... Byłem na tym filmie razem z moją dziewczyną, która jest dziennikarką zajmującą się kulturą. I obejrzeliśmy film i takie duże oczekiwania mieliśmy. I generalnie no hype na ten film był ogromny, ale zobaczyliśmy ten film i myśmy tak powiedzieli, this is it, to już wszystko, to już nas niczym więcej nie zaskoczy. W sensie ten film jest spoko, ale wiesz, zapowiedziano go na jakieś takie wielkie kino, nie? A nie dostaliśmy wielkiego kina, tylko dostaliśmy takiego Marvel Plusa. Przy czym Marvel Plus to takie fajnie, no ale to nadal nie jest wielkie kino, nie?
1: No, ja tam lubię Marvela. Jak mówisz Marvel Plus, to brzmi jak zachęta.
0: No ja wiem. No ale wiesz, o co mi chodzi. Jakby pewne oczekiwania, tak? Jak idziesz na koncert zespołu Koma, załóżmy, to nie oczekujesz progresywnego rocka, tylko oczekujesz prostego rocka i jeżeli go dostaniesz, to jesteś powiedzmy zadowolony. Ale jak idziesz na koncert, nie wiem, King Crimson, a dostaniesz taką komę, przykładowo, nie wiem, ludzie nie lubią komę, ale to tylko przykład, no to będziesz trochę rozczarowany, ale jak znowu, nie wiem, idziesz na zespół Koma i jak masz takie nastawienie, dostaniesz Zenka Martyniuka, to też jesteś rozczarowany. Ale znowu jak masz ochotę na Zenka Martyniuka i dostaniesz jeszcze coś innego, też jesteś rozstrzelowany. Więc chodzi mi o to, że po prostu nieadekwatnie do oczekiwań mi się wydaje, nie? Że obiecywano naprawdę, wiesz, taką wyższą sztukę prawie, że nie?
1: Ale pytanie, czy też nie bylibyśmy trochę tak w głębi duszy zawiedzeni, gdybyśmy dostali jakiś mega ambitny, ale może trochę nudny film? No, bo też chcemy rozrywki trochę, nie? A jakbyś tak miał rozgraniczyć swoją ocenę na scenariusz i na przykład i wizualne aspekty tutaj, nie? No bo wizualnie to chyba daje radę, nie? Bardzo.
0: Wiesz co? Wizualnie trochę nie dojeżdżał, moim zdaniem. To trochę za ciemny, to pierwsze. Ale pomijając już, te obrazy nie były takie wybitne. Ale na przykład była jedna zbędna scena, która mnie strasznie wkurzyła. Była scena walki, no generalnie sceny walki wręcz były spoko, ale była scena, kiedy zrzucano rakiety. I to generalnie było tak, że już cała walka się skończyła. Już było wiadomo, kto wygra, kto przegra, już tam ci Harkonneni już pokonali tych Atrydów generalnie. I wtedy nagle odpalono jakieś tam, nie wiem, 40 rakiet, które jeszcze poleciały w nieużywany sprzęt, czy tam w miasto, które już było przejęte, nie? Z punktu widzenia zdobywania miasta, no to nie miało żadnego sensu. Jakby to było takie zrzucenie rakiet tylko po to, żeby patrzcie, teraz bum bum zrobi bum bum, nie? I to miałem takie... Można to było fajnie uzasadnić, można było pokazać jakąś sceną, że oni się tam, wiesz, dzielnie bronią, fajną dramaturgię można by zrobić, nie? Że ci Atrydzi wprawdzie przegrywali, ale znaleźli jakiś sposób, żeby się w jakimś miejscu bronić, już nie mają jakiegoś super uzbrojenia, nie mają przewagi w powietrzu, ale tutaj złapali, można by tam rzucić jakiegoś fajnego, dosyć ważnego bohatera, takiego drugoplanowego, że można by zrobić klimat, że jakoś tam się bronią, że jednak już zaczynają odzyskiwać, że może jednak coś im się uda i wtedy pach, po prostu przylatują ci Harkonneni, zrzucają tam rakiety i dup, nie ma waszej nadziei, w dupie mamy waszą nadzieję, zabraliśmy wam nasze nadzieje i to by było super, nie? To byłoby fajne, a tam po prostu było takie, sprawiała ta scena wrażenie, że ktoś był na zasadzie, ej, potrzebujemy fajnej boom zoom sceny, to ej, to może rakiety, no to zajebiście.
1: A tak dzisiaj ludzie w ogóle marudzą na współczesne kino, że, i zawsze jak to słyszę, to przed oczami mam tego Janusza
0: przysłowiowego,
1: kiedyś to było.
0: Poleciłem przed chwilą współczesny film, Krawiec, sekundę temu.
1: No, ale ja mówię, że ogólnie to ludzie, nie mówię o tobie, ale tak, często ludzie dzisiaj marudzą, że kiedyś to było, kurwa, kiedyś to były filmy, a ja tak, jak tak sobie przypominam różne stare produkcje, to tyle krapów kiedyś wychodziło. Strasznie krapowate kino było. Dzisiaj naprawdę świetne rzeczy wychodzą, jedna za drugą. Jak słyszę, że takie Squid Game, to w ogóle porażka totalna, nie da się, kto to ogląda, gówno takie przereklamowane. Wcale nie, no, jest to całkiem naprawdę niezły serial, no, i wiele jest takich, wychodzą jedne za drugim. I tak ci, co tak marudzą na to współczesne kino, weźcie sobie na przykład zobaczcie, jakie polskie filmy kiedyś wychodziły. Przypomnijcie sobie i sprawdźcie, czy na przykład taka kultowa, tak wychwalana i podniebiosa Seksmisja, to czy to nadal wam się tak bardzo spodoba?
0: Wiesz, albo nie wiem, filmy Giallo, no, czy to było jakieś super ambitne kino, załóżmy.
1: Albo dawne kino akcji.
0: Ale
1: nie?
0: Wiesz, filmy Gdzie... Giallo w ogóle?
1: Jak?
0: Giallo filmy, włoskie takie.
1: Giallo.
0: To były takie filmy, w których wiesz, są jakieś tam, nie wiem, na przykład czwórka kobiet, bardzo takich pięknych, według ówczesnych kanonów piękna, i tam, nie wiem, nagle ktoś zaczyna je mordować i one sobie z jednej strony imprezują, wiesz, takie, one sobie imprezują, takie proto-slashery to były, nie? Że one tam sobie imprezują, piją whisky, jakiś tam romansik, tutaj jakiś tam przystojniaczek, tutaj ona tam mówi od łatemu, a on mówi od tamtą, ktoś później zaczął je zabijać i to może był jeden z tych facetów, a może nie. Uwielbiam te filmy, one są super, mają fajny klimat, jest dużo niepotrzebnej nagości, to jest też zawsze fajne, jak jest dużo niepotrzebnej nagości w filmach, ale wiesz, czy to był jakiś super, nie wiadomo jak ambitny film, nie, to była taka tandeta i śmira swoich czasów, a dzisiaj są już uznawane w pewnym sensie przez wiele osób za jakieś lepsze filmy, no bo są stare, nie?
1: No tak. Tak, często tak jest. Albo właśnie kino akcji dawne, które było tak naiwne, takie tanie, niskobudżetowe. Scenariusze często oparte na podobnym schemacie. Gra aktorska, no czego się spodziewać po początkujących aktorach typu jakiś tam Wesley Snipes czy kurwa Jackie Chan. Straszna szmira kiedyś była tak naprawdę, i tak jak mówisz, to dziś jest uważane za jakieś wybitne produkcje tylko dlatego, że ludzie mają straszny sentyment i nostalgia tutaj bierze górę i się idealizuje te. A dzisiaj naprawdę wszelkie produkcje, które wychodzą, to zwykle są dopracowane naprawdę, dofinansowane i to ma duży wpływ na jakość.
0: Na przykład ile dzisiaj powstaje filmów, zresztą to już chyba powoli trochę skończyło, takich przełamujących czwartą ścianę. Na przykład to było ciekawe, wcześniej tego było dużo mniej, nie? I to przełamywanie czwartej ściany gdzieś tam zaczęło się z 15 lat temu, tak na masową skalę. No i było masę, no nie wiem, Deadpool na przykład był chyba już takim zwieńczeniem i ukoronowaniem tej myśli, tego filmu, który sam siebie komentuje, który sam z siebie żartuje i zwraca się bezpośrednio do widza. Mówię, z takich popularnych, nie? No i to też coś nowego wniosło do kina. To wcześniej było, ale nie na tą skalę, nie tak mocno przesadzone. No i co? No fajne też, tak? Jakieś ubogacenie filmów. Nie jestem wielkim fanem Deadpoola, ale coś to tam wniosło generalnie. Mi już później zaczęło irytować to przełamywanie czwartej ściany. Bo ile można, tak? Cały czas film, który mówi do widza, ej, widzisz? jesteśmy świadomi, tak, robimy coś i wiemy, że to robimy. Haha, pośmiej się, robimy. No to też tyle można, tak? Czasami już chciałoby się obejrzeć film bez filmu, który komentuje, że jest filmem, bo się już nie można w niego wczuć, ale to też miało swój urok, nie?
1: No, ale to się zrobiła w pewnym momencie taka chyba po prostu moda na to przełamywanie czwartej ściany i korzystali z tego i wszelkie mody szybko mijają, no i zaczyna to męczyć, no wiadomo. Ale Deadpool bardzo mi się podobał, no bo to było coś nowego i taka szydera z tego całego kina superbohaterskiego i szydera, której potrzebowaliśmy na tamten czas.
0: Szczególnie, że wtedy był ten czas dominacji tego kina superbohaterskiego, tam ponowny, bo oczywiście teraz jakiś czas występuje, nie, ale już po prostu dostawaliśmy co chwilę jakichś kolejnych Avengersów, ludzi ze stali, ludzi z mroku, ludzi z cienia, ludzi z półcienia, ludzi z pajęczyny, kobietę, która jest cudowną kobietą i tak dalej, nie?
1: Tak, i jeszcze nastała wtedy moda na robienie tego na poważnie, że wrzucamy do tego elementy dramatu i w ogóle i wszystko ciemne i mroczne i na poważnie i so serious, i się pojawił Deadpool.
0: To jest moment, w którym śmiejemy się z Nolana, rozumiem, tak?
1: Słucham?
0: To jest moment, w którym śmiejemy się z Nolana, rozumiem.
1: Czy ja wiem, Nolan mi się podobał akurat, ale ogólnie to już jest taki trend zauważany ogólnie w kinie, że bierzemy na warsztat stare tematy i robimy je na poważnie, nie? Tym razem. I tak. Już nie ma kulturysty pomalowanego na zielono, który krzyczy Hulk smash, tylko Hulk to jest bardzo skomplikowana postać i Bruce Banner cierpi, próbował nawet samobójstwo popełnić, ale ten drugi wypluł kulę i so serious, nie? A tu nagle Deadpool się pojawia, który z tego wszystkiego łoi, więc to mi bardzo odpowiadało.
0: Tak, to prawda, znaczy wiesz, ten człowiek nietoperz, który poważnym głosem opowiada o tym, jak bardzo przebiera się za nietoperza i to jest ważne i wynika i ten, wiesz, ten później ten teatralny Bane w pewnym sensie i ten Batman i ten, że ty tam tylko adaptowałeś mrok, a ja z niego pochodzę, no to jest, z jednej strony to było fajne, jak to oglądałem, tak? Mi się bardzo podoba ten część Batmana, ale jak po latach o tym myśląc, to była taka szmira i kicz, ten Bane taki, wiesz, poważnie o tej ciemności mówiący, kurwa, tak nie ma pokrycia jakiejś rzeczywistości, to jest jakaś taka bujda na resorach, ale tym tak poważnie mówił, że po latach to jest już takie odarte z tej powagi i zostaje naprawdę w pewnym sensie straszny kicz, nie? Tamte Batmany Nolana są strasznie kiczowate. Źle się zestarzało, moim zdaniem.
1: No może. Ja zawsze lubiłem Nolana, chociaż faktycznie to się śmieszne wydaje, że bo Bane to w oryginale, w komiksach, w animacjach, to była taka bardzo płytka postać. No to był taki jakiś wrestlingowiec, który się przypakowywał jakimś jakąś tam substancją i nabierał siły i biegł na tego Batmana i go tam nawalał i to tak z grubsza tyle, nie? A tu nagle zrobiono z niego jakiegoś, kurwa, jakąś głęboką postać, no to się zabawne.
0: Głęboka postać, nie? Z piskliwym głosem.
1: No on nie miał piskliwego głosu.
0: Nie, jak nie ma. Miał taki trochę piskliwy głos. Ten nolanowski.
2: Hello, Mr. Wayne.
0: No to taki właśnie, wysokie tony są.
1: Może.
0: Trochę tak. Ten Bane się zajebiście podobał, nie ukrywam tego. Ale uważam, że to się źle starzeje po prostu, nie? Znaczy w ogóle ja jestem sceptyczny wobec Nolana. Bo mam wrażenie, że on z tym patosem po prostu przesadza, nie? Że tam za każdym razem, jak nie wiem, jak oglądasz Dunkierkę, to masz wrażenie, że on zaraz podczas, nie wiem, bombardowania zaczną mówić o tym, że miłość jest największym siłą we wszechświecie, która wszystko pokona i dramatyczna muzyka. Jakby, bo mam wrażenie, że filmy Nolana wykorzystują bardzo proste środki, bardzo takie tanie środki, żeby wzbudzić nas zachwyt i wiesz, to jest tak jak u chyba von Trier'a, jeżeli się nie mylę, wiesz, w odpowiednich momentach musi zacząć lecieć Bach, żebyś wiedział, że to jest ten intelektualny, głęboki moment, nie? Zresztą von Trier to sam wyśmiał w swoim filmie, znowu nie pamiętam jaki miał tytuł, ale tam była ta zagłada planety była i główna bohaterka miała depresję.
1: Melancholia,
0: tak. No i siostra tam zaczęła mówić o tym, że jak przeżyjemy, jak już tak się pogodziła, że umrzemy i dopuściła to do siebie, to zaczęła mówić, no dobra, no to przeżyjmy to w odpowiedni sposób. Nalejmy czerwonego wina, puśćmy sobie Beethovena i tak dalej. A ta jej siostra powiedziała coś, że kurwa mać, jesteś niebnięta, przecież to jest tak żenada i cringe po prostu robić coś takiego, wpisywanie się w jakieś takie społeczne wyobrażenie o głębokim przeżyciu czegoś. Może kurwa równie dobrze, nie wiem, zróbmy grilla, bo za 10 minut zginiemy i ten grill będzie przyjemniejszy, bo nie wiem jak ty, ale ja bardziej lubię robić grilla niż umierać w pozie, patrzcie jaka jestem mądrze umierająca za chwilę, czemu masz wchodzić w ogóle w taką normę? I Nolan zresztą notorycznie w to wchodzi w swoich filmach, plus wiesz, cytaty z Dantego, plus Biblia i masz, wiesz, właściwie każdy film turbo, super głęboki. Znaczy, na szczęście von Trier się z tego umie śmiać, co jest na plus.
1: A mówi to, tak. Słuchajcie, człowiek, którego gdzieś tam na Facebooku widziałem, wyglądał jak żywcem wyjęty z Hogwardu.
0: Pamiętam to zdjęcie.
1: Śmiesznie wyglądał, jakiś taki sweterek, wąsik.
0: Pamiętam tam to zdjęcie. Ja mam różne zdjęcia, różne style. Słuchaj, w życiu byłem poważny, byłem hipisem i tak dalej. No.
1: Przypomniał mi się wywiad z Grzegorzem Rosińskim, twórcą słynnego Torgala, który może w końcu zostanie zekranizowany, bardzo bym chciał, ale ten wspaniały rysownik, bo on jest świetny, jak wywiad przeprowadzał, to tak, kieliszek wina stał na stole, on miał jakiś taki szaliczek jak Le Artiste i w tle pastele jeszcze sobie położył, żeby było widać i wszyscy z niego łoili fani komiksu po prostu. No, trzeba uważać.
0: Ja ci powiem, że ja mam straszną tendencję do wchodzenia w taką kliszę takiego wannabe artsy kogoś, kto jest po prostu pretensjonalny i może powinno się go wyśmiewać i samemu się jak na tym przełapuje, zawsze się strasznie z siebie naśmiewam, bo po prostu uwielbiam wpadać w tą kliszę, a potem się zorientuję, że wpadłem w tą kliszę, ale w sumie z drugiej strony to w dupie, jak ktoś mi się coś podoba, no to co z tego, nie? Jakby nie możemy, nie można być niewolnikiem ani jednej, ani drugiej, ani trzeciej myśli, tylko tam, że po prostu za dużo zastanawiania się nad to, czy nie wpadłem w jakąś kliszę, czy nie wiem, czy to nie jest pretensjonalne i tak dalej. Kurwa, jak lubisz być pretensjonalny, to bądź. Jak lubisz patos, to lub patos. Pierdolić refleksję nad tym. Po cholerę nad tym za dużo myśleć. To jest głupie strasznie. To jest samo zniewolenie.
1: Na pewno ważne jest, czy jesteśmy w tym szczerzy i czy mamy trochę dystansu. No tak, i do tego się to sprowadza. No, ale myślę, że moda na patos, na dramaturgię, na robienie wszystkiego na poważnie i wypuszczanie kolejnych Jokerów i Batmanów na poważnie, bo teraz jakiś tam Batman miał wyjść, czy wyszedł też taki w stylu Jokera, że on będzie tam chlipał, dumał i przeżywał traumy i dowiadywał się, że jest adoptowanym przyrodnim bratem siostry pokoju tego kamerdynera. To ludzie znów zechcą oglądać takie rzeczy, jak może kiedyś robiono, jak Gwiezdne Jaja na przykład. No genialne były Gwiezdne Jaja, nie?
0: Tak,
1: Mela,
0: tak,
1: Brooksa.
0: Super. Wiesz co, ja niedawno oglądałem znowu trylogię Batmana, tą z lat 90. Kto ją reżyserował? Tim Burton nie robił całą? Chyba nie całą.
1: Tim Burton zrobił pierwszego Batmana, tego z 89, a potem nie każdy wie, że Tim Burton zrobił powrót Batmana, który wcale nie był taki dobry. Tam była Kobieta Kot, tak? I Pingwin.
0: Tak, Kobieta Kot oczywiście była super atrakcyjna. Jak byłem dzieckiem, to po prostu wzdychałem do niej, pamiętam. Strasznie mi się podobała. Ale oglądałem z moją dziewczyną ostatnio właśnie całą tą trylogię ponownie i to było fajne przeżycie. W sensie ten Arnold Schwarzenegger na przykład w roli tego tam lodowego człowieka, który był taki kiczowaty strasznie, ale to jest urok, to było też fajne, to było takie toporne. Jak porównać z tymi właśnie współczesnymi takimi marvelowskimi superbohaterskimi filmami, gdzie to jest wszystko takie wygładzone, takie bez takiej oczywistej cringe'owy takie bez mrugnięcia okiem, tylko takie, widzicie, ten Spider-Man jest fajny, bez fajny, a nie jest fajny, bo bawimy się z tym Spider-Manem, to jakby w tych współczesnych filmach superbohaterskich to nie konwencja ma bawić, nie ma bawienia się konwencją, tą formą, tylko tam po prostu masz się wciągnąć już w ten film, tak zwyczajnie masz go pojeździć jak zwykły film. Ale z drugiej strony...
1: Ale czekaj, przepraszam, że ci przerwę, bo ty mówisz o filmie Batman i Robin. To już nie jest Tim Burton, to jest Joel Schumacher. I to już był inny klimat. Bardzo krytykowany jest ten film. Tam był Riddler bodajże. On jest bardzo komiksowy i to jest trochę inny styl niż Bartonowski. Barton robi rzeczy takie mroczne, trochę... On ma bardzo specyficzny styl, który ciężko określić do końca.
0: Mi się strasznie te Batmany Schumachera podobały swoją drogą. Jestem ogromnym fanem tych Batmanów.
1: Aha. No to mi się akurat najmniej podobał.
0: Znaczy tam się zmienili aktorzy, to mnie wkurzało, ale tak to mi się podobało. To, przepraszam, muszę odebrać telefon, więc się rozłączam. Spadam. No to i tak się dużo nagadałem. Dzięki.
1: Dobra, trzymaj się, cześć. No mi się akurat Batman i Robin zupełnie nie podobał. Chociaż mocnym elementem był Jim Carrey jako Riddler, nie? Ciekawie zagrał. No tak w stylu Jima Carreya. Wcześniej też Brzegowiec tutaj się uderzył w pierś, przyznał do prowokacji, no, że się podszywał pod E-Marcinsa. No, E-Marcins pewnie zadowolony będzie, że się ktoś pod niego podszywa. To takie nobilitujące, nie? Jak ktoś się pod ciebie podszywa, czy ciebie parodiuje, to znaczy, że jesteś kimś. Jak o tobie mówią, no też się tu deklaruje Brzegowiec jako psychofan E-Marcinsa. No proszę, no proszę. A Batman Bartonowski zdecydowanie inny klimat. Chociaż nie czuło się tak mocno tego Bartona w tym Batmanie, ale troszkę może tak. Też ktoś tu wcześniej apelował, żeby może puścić nowe nagranie Psycho. Później.
3: Michael Jeziorski. 10 zł. W audycji Paczucha dla jego od Ani, adwokat nazwał nasze radio i twórczość Krawca gównoradyjkiem, więc odpowiadam adwokatowi Super Radio KUWRO.
1: Ciekawe, czemu tak dziwnie Iwona przeliterowała to ostatnie słowo. Aha, bo to jest kuwro, super radio, no ale to gówno radyjkiem to my sami siebie nazywamy i Ewa Lipka też i wszyscy. Jeszcze Skała na antenie, tak? Słucham ciebie.
0: Tak. Już odebrałem telefon, załatwiłem sprawę, że tak ewentualnie. Wiesz co, bo tak jeszcze myślałem, że strasznie chciałbym zobaczyć dramat obyczajowy, albo nawet takie kino, wiesz, autorskie, ale w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Chciałbym, żeby oni te licencje tak sprzedawali na przykład, nie wiem, takim niszowym reżyserom i zobaczyć film o rycerzu Jedi, który zobaczył upadek zakonu Jedi, i nie zginął od Dartha Vadera, nie zginął od jakichś imperialistów, tylko zapadł się w używkach, zapadł się w nadużywaniu trochę swojej mocy, tam w lokalnej społeczności coś trochę, żeby trochę sobie kasy dorobić i tak dalej. I totalnie upadł jako człowiek, ale nie, że przyszedł na ciemną stronę mocy, tylko się tak rozpadł jako człowiek zupełnie w jakiejś takiej depresji i tak dalej, w takim zrezygnowaniu z życia i w ogóle. Strasznie bym chciał zobaczyć taki film.
1: No ale to myślę, że Mandalorian jest trochę takim pójściem w tym kierunku. To są takie trochę ambitniejsze Gwiezdne Wojny. Jak najbardziej. Myślę, że też, że Book of Boba Fett też taki będzie, będą kontynuowali ten klimat Mandaloriana. Zobacz sobie, jak nie widziałeś. Powinien ci się spodobać, bo to tam jest właśnie trochę mniej rozpierduchy, trochę więcej rozmów. Są takie sceny, które chwytają za serce, bo jest ten Baby Yoda taki, wiesz, którym się opiekuje ten łowca nagród.
0: Tak, ale przyznam się szczerze, że Mandalorianina to muszę jakoś spiracić, bo mam problem z korporacją Disney i jej praktykami. To już jest najgorszy, krwiożerczy twór istnieje chyba.
1: No.
0: No, to tyle się chciałem tylko dodać, taki wątek filmowy. Cieszę się, że udało nam się uciec od polityki.
1: Też się cieszę, fajnie. I od COVID-a, to super się gadało. O filmach to zawsze się przyjemnie rozmawia.
0: Tak, bo wiesz, w ogóle sztuka jest czymś takim fajnym, co łagodzi obyczaje. Ciężko rozmawiać o muzyce, wydaje mi się, jak się nie siedzą wszyscy w muzyce i tak dalej. To jest bardziej złożone, no bo ciężej to opowiedzieć, tak mi się wydaje, a opowiadać, że coś miało takie brzmienia, a coś miało takie brzmienie, na przykład nie puszczać muzyki, to trochę nie ma sensu na dłuższą metę, chociaż o takie korze można poopowiadać, bo to nie tylko muzyka, tylko to zjawisko na przykład takie popkulturowe, ale filmy są fajne, no bo filmy się wdziało, się przeżyło, tam się dużo wydarzyło, jest duża ilość faktów, do których się można podnosić i filmy wydaje mi się, że są takim czymś bardzo atrakcyjnym do opowiadania. Tak samo zresztą książki, tylko że mało kto czyta książki, więc to jest z tym większy problem, nie?
1: No, Christopher, z tego co pisze, to chyba by wolał o COVID-zie sobie tutaj pogawędzić, albo o tym, o Tarasiuku, co go może UFO porwało. Może to by były ciekawsze tematy, bo tu niektórzy, no, taki komentarz, że rozmowa dwóch kolegów na temat, który nikogo nie interesuje. No to znaczy, że wszystkie spoilery, gdzie o filmach gadaliśmy, to psu na budę były, tak? No dobra, no trudno. Są ciekawsze tematy, na przykład... A dzisiaj to w sklepie jeden taki mi powiedział, a gdzie pan ma maseczkę? A ja mu, fuck you, buraku! I kopłem koszyk i no. I możemy na takie tematy przez 2 godziny rozmawiać, nie?
0: O, ciekawe pytanie. Czy polityk jest wolnym człowiekiem?
1: No, chyba nie za bardzo. Chyba, że Korwin-Mikke.
0: To jest pewna wolność jest ograniczona, bo trzeba bardziej uważać na to, co się mówi, a pewna wolność jest rozbudowana, bo ma się większy wpływ na rzeczywistość. No. Coś kosztem czegoś, no. Koniec pytania. Im bardziej się jest ważnym politykiem, im większy się ma wpływ na rzeczywistość, to tym bardziej trzeba uważać na słowa, ale ma się za to większy wpływ na rzeczywistość. No. Tak,
1: ale niektórzy doceniają, na przykład pierwszy z brzegu wysłał donajcika, tu 3 złote i pisze, wspaniała audycja. No i, aż dwa wykrzykniki. No.
0: Ale swoją drogą, tylko jeszcze strasznie mnie rozbawiło to, jak powiedziałeś, że nie rozmawiajmy o COVID-zie, bo nie chcemy się rozmawiać o COVID-zie. No i ktoś dzwonił, aha! W kontekście nierozmawiania o COVID-zie. Nie chcesz rozmawiać o COVID-zie, bo oni chcą, żebyś ty nie chciał rozmawiać o COVID-zie. Czyli porozmawiajmy o tym, że nie chcesz rozmawiać o COVID-zie. Dlaczego nie chcesz rozmawiać o COVID-zie? I to też jest rozmowa o COVID-zie, nie rozmawianie o COVID-zie. To mnie strasznie rozbawiło.
1: A ja uważam, że chcą nas depopulować i w ogóle, i to jest super ciekawe, i mam swoją teorię na ten temat, bo Rothschild i Rockefeller... To wyczytałem na portalu czarymary.pl właśnie wczoraj. No super, to są tematy. No po prostu, nie, naprawdę już mi się na mdłości zbiera. Ale jak się ludzie zbulwersowali, co unikasz tematu? Niewygodny? Zaraz będzie, tak. Kto ci zapłacił, żebyś nie rozmawiał o COVID-zie? Kurwa.
0: Ej, aż chciałbym wysłać donata. O tym, żeby nie rozmawiać o COVID-zie, bo wtedy byłoby, że Platforma Obywatelska ci płaci, żebyś nie rozmawiał o COVID-zie. to byłoby idealne połączenie. Wydaje mi się, że wielu osobom by się to taki ładny, zręczny obrazek, który ułatwiłby funkcjonowanie tym osobom, bo już miałyby dopełniony pełen obraz i nie musiałyby więcej myśleć. No ale te osoby... Znaczy, te osoby bardzo lubią myśleć. To jest fajne.
1: O COVID-zie lubią myśleć.
0: Tak, znaczy te osoby, które są COVID-sceptyczne, w sensie co do jego istnienia lub jego szkodliwości i tak dalej, co jest dużym plusem, to sobie lubią dużo myśleć, tylko na ogół brakuje im takiej dyscypliny w myśleniu, nie? I one gdzieś tam później w tym myśleniu zachodzą w jakieś takie dziwne swoje zakamarki. Ale ja mam bardzo dużo empatii wobec tych osób, bo wiem, że na ogół to to nie są osoby, które mają jakąś złą wolę i tak dalej, które często właśnie cenią sobie tą wolność, może rozumieją ją trochę pokraczny sposób, bo zakładają, że nie wiem, że z założeniem maseczki na twarz, jak się wchodzi do sklepu na 10 minut, to jest takie szczytowe ograniczenie wolności, dużo większe niż masa innych problemów.
1: Żyjemy. Zdrada!
0: Jest to trochę śmieszne, infantylne jakby, nie? Bo żyjemy w Polsce, w której wolność jest ograniczona w wielu zakresach, taki poważny.

0: No, właśnie chciałem, znaczy no już nie ma COVID-a, właśnie
1: A,
0: nie
1: to
0: ma COVID-a,
1: nieprawda.
0: nie ma COVID-a i chciałem powiedzieć, że to, że nie ma tego COVID-a, to on naprawdę jest, to kłamią was, że już nie ma,
1: A
0: że wszyscy
1: mnie
0: zdrowi.
1: nawet zastanawia w kontekście tego, że COVID-a, co się stało z zagrożeniem, którym jest 5G. Zapomnieliśmy o 5G, halo. Oni cały czas te nadajniki montują, jest ich coraz więcej. Oni nas zabijają 5G, a my tu o COVID-zie. Dlaczego milczymy o 5G, kiedy jest COVID? I może COVID tak naprawdę to jest właśnie ta fałszywa pandemia wymyślona po to, żebyśmy nie mówili o nadajnikach 5G. No bo patrz, wszyscy ludzie, którzy kiedyś mówili o nadajnikach 5G, teraz mówią o COVID-zie, o tym, że szczepionki nas zamordują i tak dalej, a o 5G to już nic.
0: Trochę jesteś nie na czasie, już nawet na czacie były dzisiaj takie komentarze, jest taka teoria, że 5G to i COVID to jest jedna akcja, że to 5G jakoś wzmacnia, tam
1: Trafiłem.
0: roznosi tego COVID-a, niszczy nam komórki, COVID atakuje, a 5G dobija, no jakoś tak, nie wiem, nie
1: Ale
0: znam się.
1: widzisz, jak już się też nauczyłem tego sposobu myślenia tych osób, że samemu mniej więcej tak dotarłem do tego, w co oni mogą wpaść. Bo to generalnie idzie według prostych schematów. Jakby, wiesz, jak znajdzie się jakakolwiek następne wydarzenie w historii ludzkości, zawsze się coś wydarzy, tam w ciągu roku na pewno wydarzy się coś interesującego, ciekawego, do czego się można odnosić, co zawsze można stworzyć już właśnie kolejną teorię, która musi być sprzeczna z tym, co jest naprawdę, ale można na tym sobie nabić oglądalność, zainteresowanie, uwagę i pokazać, że widzicie, jak ja jestem wolnomyślący, jak ja tu myślę wbrew utartym schematom i tak dalej. To jest taka chęć właśnie takiego brnięcia w takie rzeczy. To jest zawsze. Zawsze mnie to śmieszy, zawsze jak wydarzy się coś nowego, co jeszcze nie jest skomentowane przez takich szurów, to zastanawia mnie, jaka będzie ich narracja. I zawsze staram sobie tak we własnym zakresie wymyślić tą narrację i się później konfrontuję z tym, czy ona się spotka w jakiś sposób z tymi teoriami naprawdę. To jest bardzo fajne. A właśnie tak jak ktoś też na czacie napisał, że zapomnieliśmy o chemtrailsach, o chemtrailsach też się nie mówi.
0: No, trochę mało popularny teraz temat już, no nie tak jak kiedyś. Kurczę, muszę uważać, bo mi słuchalność spada. Znaczy, wiecie, coś w tym jest. Całe te atomy, te komórki i to się rozprzestrzenia, bo właśnie chcą nas zniszczyć. No, coś w tym jest, tak. O, przybyło. Już wracają ludzie. To dobrze, dobrze. Uważajcie, uważajcie, nie ufajcie im, bo to oni chcą właśnie, żebyście tak myśleli, że wszystko jest okej, okay, a tak naprawdę jest tragedia, masakra, jest hardcore i już niedługo, już niedługo. To po prostu się wszystko skończy niebawem i będzie wielka wojna i depopulacja i... Nie, tak naprawdę, wiesz, ja sam nagrywam audycję o spiskach i część biorę na poważnie i się nad tym zastanawiam, bo uważam, że nie należy... Jak coś głupio brzmi, na przykład, to nie zawsze jest głupie. To, co wcześniej mówiliśmy, że nieważne, jak kto mówi, tylko co mówi, to ja mam też inną złotą myśl. Jak ktoś mówi głupio, to nie znaczy w głupi sposób, głupio coś brzmi, to nie znaczy, że jest głupio. O.
1: A to prawda. To się zgodzę z tobą, że nie zawsze tak jest. Co nie znaczy, że każda rzecz, która głupio brzmi, jest prawdziwa. Bo niektóre osoby mają w drugą stronę. O, to brzmi głupio. Na przykład, nie wiem, czy tam reptilianie, chemtrails, czy tam szczepionki zabijają ludzi. I ktoś gada takie, o, to brzmi wystarczająco głupio. No to musi być prawdziwe, nie? Ja mam czasami wrażenie, że takie osoby jakby nie uwierzą w coś, dopóki to nie jest jakieś takie absurdalne, nie zawiera jakiegoś takiego sensacyjnego wątku zabijania ludzi, depopulowania planety i tak dalej. Dopiero wtedy to może być prawdziwe. Wszystko, co by wskazywało na to, że generalnie co do zasady, to nikt nie chce depopulować Ziemi i nikt nie chce zabijać ludzi, to jest podejrzane. To na pewno nieprawda. To nie może być prawdziwe. To na pewno to jest spisek.
0: I pamiętajcie, nic się nie dzieje tak po prostu, albo przypadkowo, albo w naturalny sposób. Wszystko jest zaplanowane, ustawione, wyreżyserowane i no i tak.
1: Ale takie myślenie w ogóle jest bardzo kuszące. Ja czasami chciałbym tak na przykład rok zrobić taki eksperyment, że wyłączam sobie całą dyscyplinę taką intelektualną, taki sposób myślenia.

0: odpalam wrotki i jadę w tym kierunku. To musi być super. To musi być naprawdę super, że bierzesz każdą taką teorię i mówisz, kurde, coś w tym jest. Jak kiedyś Marek Pudlecki mi na przykład mówił, Paweł, jesteś reinkarnacją Kazimierza Wielkiego. To no. Zamiast powiedzieć, no wiesz, chyba nie jestem, tak mi się wydaje. To powiem, tak, jestem, masz rację i powinienem do was przyjść tu na antenę i powinienem teraz mówić o tym, że jestem reinkarnacją Kazimierza Wielkiego, że do tego właśnie zaangażowałem się w politykę, bo jestem jego reinkarnacją, że jestem jedyną nadzieją dla Polski i musicie zrobić wszystko, żebym został premierem Polski, bo jestem reinkarnacją Kazimierza Wielkiego wybraną przez na przykład Boga. To już sam wymyślcie, jakiego tam lubicie. I do tego muszę naprawić Polskę. I to wszystko przez to. I to jest super! Jaką to daje wolność, jaką to daje swobodę. Jak łatwo
1: power,
0: wszystko, no. Wiesz, odbijać argumenty w dyskusji na przykład, nie? Ktoś ze mną tam dyskutuje, mówię, no tak, no ciekawe. Ale proszę pana, ja jestem reinkarnacją Kazimierza Wielkiego, ja jako jedyny wiem, jak naprawić Polskę, bo mnie wysłał tam jakiś podwodny kafulo. I tyle.
1: No takich rzeczy to lepiej nie mów, jak będziesz już gdzieś zaproszony do studia, że jesteś reinkarnacją Kazimierza Wielkiego i żyjemy w nerce wielkiej kosmicznej małpy, tak. a ty zostałeś wysłany z przyszłości, bo byłeś szkolony na super żołnierza i masz za zadanie uratować ludzkość. To może to być tak źle odebrane troszkę. Możesz wyjść na człowieka niepoważnego, że tak powiem. Słuchajcie, a tutaj tak, na przykład do No.
0: Ale wśród słuchaczy Nocnego Radia mógłbym ten zyskać.
1: No, też tutaj mam taki apel do tych, którzy się tam złoszczą, jak sobie tak tu żartujemy. Słuchajcie, zawsze lepiej wypadniecie, jak zamiast wyzywania nas coś konkretnego napiszecie, na przykład jakieś ciekawe informacje, albo zadzwonicie tutaj, podyskutujemy sobie, bo tak tylko tam obrażać, zwyzywać, ty głupku jeden, ty byś się rozumu nauczył, bo masz głupią głowę, jak ty tak. Nic nie wiesz, jaki ty jesteś nieprzebudzony. Wziąłeś niebieską pigułkę, a nawet jak wziąłeś i czerwoną, i niebieską, to i tak wziąłeś w rezultacie fioletową i wcale nie jesteś lepszy od tych, co wzięli niebieską.
0: Ale to jest świetny wątek. Niebieska pigułka. I jeszcze raz to powiem. I tym się może różnić od większości ludzi tutaj. Ja, mając wszystkie dostępne informacje, widząc Matrixy i tak dalej, absolutnie wziąłbym niebieską pigułkę. I wziąłbym jej z 20 od razu na wszelki wypadek, żeby zweryfikowałbym tylko w jakimś laboratorium, czy nie ma tam jakiejś odrobiny czerwieni w tej fajnej niebieskiej pigułce. No bo co ten Neo tak naprawdę zyskał na wzięciu czerwonej pigułki? Do dzisiaj nie wiem. I co było nie tak w życiu w tym Matrixie? Przecież tam można było normalnie być wolnym człowiekiem, tylko w komfortowym świecie. A czerwona pigułka dawała ci też, że mogłeś być wolnym człowiekiem, ale w niekomfortowym świecie. W sumie... To różniło się tylko tym, że miałeś tu do dupy, a tam było spoko, no.
1: No, czyli jesteś trochę jak Cypher, który ostatecznie wybrał życie w Matrixie, bo stek, wirtualny stek smakował zupełnie identycznie z naturalnym, z prawdziwym. No to tak trochę niepokojące, znaczy, niepokojące to jest skała trochę, że ty byś wybrał życie w wirtualnej niewoli, gdzie stworzono ci świat.
0: Ale czemu niewoli? Ale ja
1: identyczny
0: się nie zgadzam,
1: z naturalnym. Co?
0: Ale się nie zgadzam, że to była niewola po prostu.
1: Aha.
0: Ja się po prostu nie zgadzam, że to była niewola. Jakby kiedy funkcjonujemy, też oddajemy jakąś energię na zewnątrz, nie? No i tam w sumie też oddawaliśmy jakąś energię. Więc znaczy, wiesz, chodzi mi o to, ja to tak trochę też prowokacyjnie mówię, ale szukam tego elementu, tak żeby mi ktoś wskazał taki fajny, jednoznaczny argument, kiedy jest jakaś konkretna korzyść z punktu widzenia mojej wolności, nawet mówię stricte o wolności. Kiedy, bo mi się wydaje, że większą wolność można było mieć niebieską pigułkę i żyjąc normalnie w tym Matrixie, pod warunkiem, że ten Matrix był praworządny i opierał się jakieś takie normalne zasady. Bo jeżeli to było tak, że te maszyny tam cały czas cheatowały w tym Matrixie i generalnie nie było wolności w tym Matrixie i to była naprawdę jakaś niewola, nie? Tak realnie. No to spoko. To rozumiem, że to rozumiem wtedy, że faktycznie było to bez sensu, ale jeżeli ten Matrix był taką normalną repliką tej rzeczywistości, tylko twoje fizyczne ciało się gdzieś tam znajdowało, ale w tym fizycznym świecie było do dupy, tak? Planeta uległa zniszczeniu, można było łatwo zginąć od jakiejś kulki i tak dalej, to wydaje mi się, że w tamtych realiach, mówię w konkretnie tamtych realiach, to ta niebieska pigułka była lepszą alternatywą.
1: No i tu, słuchajcie, nie musicie od razu tam skały atakować, ty, agencie Smithu, ty, jeden, ty. Bo wiecie, tak sobie rozmawiamy, to można rzucić jakąś myśl po prostu w ramach pewnego eksperymentu tutaj myślowego tak, i tak, sobie tak, podyskutować, tak, no. A ludzie tak na poważnie zawsze podchodzą, nie? Od razu, zaraz gdzieś wydrukują twoje zdjęcia, zdrajca narodu, fan Matrixa, tam będą, i będą tam do ciebie dzwonić i cię atakować i uprzejmie doniosą, że jesteś zdrajcą narodu.
0: Kiedyś z takim trollingiem przesadziłem w swoim życiu. Znaczy przesadziłem, nie wiem, czy przesadziłem, ale to było zabawne. Znaczy przesadziłem, bo zrobiłem sobie zdjęcie z flagą UPA, wrzuciłem je do internetu i to było głupie, nie? Bo nie powinienem tego robić, szczególnie, że banderowcy też na moją rodzinę dbali swego czasu. Ale jako, że dbali na moją rodzinę, chyba nawet kogoś zabili z mojej rodziny, to czułem się, że moralnie mogę sobie z tego zażartować, jakby, bo to jest jakby takie coś, co dotykało mnie. I wrzuciłem to na jakieś grupki z narodowcami i tam zaczęli mnie prowokować i tak dalej. A ja, żeby podgrzać temat, to wrzuciłem swój numer telefonu i powiedziałem, że jeżeli chcecie mi coś zarzucić, macie do mnie jakieś pretensje, to zadzwońcie do mnie i opowiedzcie mi o tym, jak bardzo mnie nienawidzicie i tak dalej. Tylko, że byłem właśnie na Ukrainie i te osoby płaciły dosyć gruby hajs za płacenie za ten telefon i o tym nie wiedziały do mnie dzwoniąc. To było super, bo ja też musiałem połowę za to zapłacić, ale ja świadomie za to założyłem, że zapłacę, a te osoby nie wiedziały i tam ktoś musiał, nie wiem, z 200 zł rachunku później zapłacić.
1: Dobre. No, ale to jest fajne, a może pójdę taką drogą, będę tak ludzi wkurzał, denerwował, prowokował i gdzieś tam, że niby wyciekł mój telefon i można zadzwonić to i tak. Się rozdzwonią telefony, a to będzie wszystko jakaś tam płatna linia. No, fajnie, dobry pomysł, żeby się wzbogacić na hejcie.
0: Tak, płatną infolinię to tak wiesz właśnie.
1: A ja będę jeszcze odbierał i prowokował tak. No i co jeszcze powiesz? A, to taki, no, ale jak to tak? Ale nieładnie teraz powiedziałeś na mnie. Co jeszcze dorzucisz do pieca tutaj? Ja będę słuchał sobie godzinami.
0: Tak. Żeby nie było wątpliwości, ja nigdy UPA nie popierałem i zawsze potępiałem, to była straszna organizacja i tak dalej, ale po prostu byłem w takim też wieku, w którym lubiłem strasznie prowokować ludzi, taki miałem etap w swoim życiu. To tak.
1: A z tym Matrixem to w ogóle ciekawy temat, bo faktycznie się można nad tym zastanowić, bo tak naprawdę maszyny tworzyły nam różne te Matrixy, różne wersje tego Matrixa były i maszyny zawsze starały się jakoś dostroić tego Matrixa do nas. Pierwszy Matrix to był taki Eden trochę, gdzie miała być szczęśliwość, błogostan w ogóle, nie? No taki Eden i to się nie sprawdziło po prostu. Ta ostatnia wersja Matrixa to była taka, gdzie ludzie mają szansę się zbuntować i gdzie pojawia się ta anomalia, czyli tak maszyny starały się dopasować tego Matrixa do nas, nie? Dobrze
0: no, ale
1: nam
0: właśnie,
1: robiły,
0: no. Ci, którzy wybierali czerwoną pigułkę, cały czas naprawdę pozostawali w symulacji, tylko że w gorszych warunkach. No to tym bardziej to nie miało sensu.
1: No tak, bo w sumie jakoś tak to było. Ja do dzisiaj tego Matrixa, no weź to, wiesz, to bez pół litra nie rozkminisz tego Matrixa.
0: No bo to było tak, że jak wziąłeś czerwoną pigułkę, to brałeś udział w zaplanowanym przez maszyny buncie, który miał dawać właśnie takim ludziom, którzy generalnie mają taką potrzebę wolności, poczucie realizacji w ramach tej wolności.
1: A, no tak.
0: Ale to było zaplanowane przez maszyny. Czyli wzięcie czerwonej pigułki oznaczało, że nadal jesteś niewolnikiem, ale musisz się dużo bardziej wysilać w dużo gorszych warunkach z ryzykiem śmierci.
1: No, wiecie co, tak naprawdę, gdyby większość z nas miała tak naprawdę do wyboru, czy żyć sobie dalej względnie, normalnie, no jeszcze jak ktoś odniósł sukces w życiu, ma tam firmę, rodzinę, piękny dom, zabawa i sobie tak żyje w miarę spokojnie, fajnie, czy obudzić się w jakiejś obskurwiałej wannie z przyczepionymi drutami i gdzieś tam potem mieszkać w klitce i gdzieś tam się buntować to, i jeść jakąś papkę, jak dla kosmonautów, nie? Żarcie. No to byśmy wybrali chyba życie w lepszych warunkach.
0: Znaczy, wiesz, pytanie brzmi, tak, taki prawdziwy wybór, to jest taki, że mając na przykład, nie wiem, 30-40 lat doświadczenia, nagle masz podjąć decyzję, czy do końca życia będziesz żył, nie wiem, jako ubezwłasnowolniona żona multimilionera, który ci nie bije, ale daje ci jakieś kieszonkowe i tak dalej, załóżmy, nie? I masz generalnie dobrze w życiu, ale to nie ty podejmujesz decyzję głównie. Czy obudzisz się jutro w Kolumbii jako sierżant jakiejś gerii walczący z jakimś autorytarnym reżimem i masz taki, nie wiem, oddział ludzi pod sobą, ty podejmujesz decyzję, podejmujesz ryzyko, masz pod sobą ogromną presję, codziennie możesz zginąć, ale w pewnym sensie masz też turbo dużo wolności. I to byłby taki realny wybór dla mnie, nie? Niebieska pigułka, która mega swoboda, mega wygodne życie i pod wieloma względami fajne, ale jednak tej wolności tak realnie ci brakuje, bo nie możesz na przykład od tej osoby odejść, nie możesz wybierać, nie ma, ta osoba ci w dużej mierze zagospodarowuje życie, ale zapewnia też dobrobyt, kontra bycie właśnie takim sierżantem takiej partyzanckiej w walce z tym autorytarnym rządem. I to byłby dużo bardziej prawdziwy wybór niż ten w Matrixie. Gdyby nagle trzeba było podjąć taką decyzję, że albo się wcielasz w taką postać, albo w taką postać. I mówiąc szczerze, przy takim wyborze, to kurde, strasznie bym się wahał. Bo z jednej strony strasznie bałbym się śmierci, a z drugiej strony ta wizja tego, że można zrobić coś dobrego dla ludzi i tak dalej, jest strasznie tak realnie, że możesz. Także masz jakiekolwiek szanse chociażby. Nawet iluzoryczne, ale masz. To już co innego. Bo w Matrixie tak naprawdę tego wyboru tak naprawdę nie było. Jeżeli widzisz cały Matrix, już masz tam całą perspektywę. Tam ten wybór był pozorny.
1: No, każdy na pewno chciałby być Neo, Spartakusem i w ogóle wyzwolicielem ludzkości, ale jak sobie to oglądamy w telewizji i nie ponosimy żadnych konsekwencji takiego wyboru i nie musimy nagle zmienić swojego życia o 180 stopni i żyć w syfie, w brudzie i w nieszczęściu i w niewygodzie, nie? To Jak se siedzimy wygodnie w fotelu, to wiadomo, każdy chciałby być rewolucjonistą i wyzwolicielem i obrońcą ludzkości. Ja nie wiem, czy bym zdobył się na takie wyrzeczenia, nie? Wiesz, jest takie ładne...
0: A co byś wybrał krawiec z tego wyboru, który ja podałem przed chwilą?
1: Nie wiem sam.
0: Trudny wybór, nie? Moim zdaniem dużo trudniejszy niż ten z Matrixa tak naprawdę.
1: Trudny. I sam nie wiem. Nie wiem, ja się jakoś tak w życiu kieruję taką dewizą jednak, że lepsze, niefajne, nieprzyjemne, nie, jak to było, że lepsza smutna prawda niż piękne kłamstwo. O. Jednak nie lubię, wiesz, ściemy, kłamstwa i iluzji i w takiej pięknej, złotej, wirtualnej klatce, jakbym miał świadomość tylko, że w niej żyję, to bym się buntował pewnie jakoś trochę. Tak troszeczkę bym się buntował, tak bym krzyknął, precz tam z Matrixem.
0: Tak, w granicach bezpieczeństwa, ale wtedy byś chodził w koszulce, fuck Matrix. Taki, wiesz, wyobrażam sobie taki krawiec, multimiliarder w tym Matrixie, takie super ustawione życie, tam już żyjesz 3000 lat w nim w ogóle, bo jesteś nieśmiertelny dzięki temu Matrixowi, już tam całą jaźń tam przeniosłeś, ale chodzisz właśnie tam w koszulce, fuck Matrix i taki, wiesz, takie trochę dłuższe włoski i tak dalej, taki właśnie buntownik, taki tylko pozorny.
1: I wychodzę w tej koszulce o 5 rano, jak do Biedronki idę.
0: Tak,
1: no, to tak. Każdy się rwie tutaj do walki, do buntowania, a zadajmy sobie pytanie, ilu z was ludzie coś zrobiło konkretnego do walki z tym rządem światowym, z globalistami, z Rockefellerami, Rothschildami i innymi iluminatami? Co zrobiliście takiego konkretnego? Czy wydrukowaliście przynajmniej jakieś ulotki na przykład, nie? Do czego
0: ja
1: zachęca
0: Ja jestem ogromnym zwolennikiem rządu światowego.
1: Ej, spierdalaj, z kim ja tu rozmawiam? Co to za... Kto ty jesteś w ogóle? Nazywasz się Skała, tak?
0: Tak.
1: Ja już nie wiem, kim ty jesteś tak do końca.
0: Wiesz,
1: a czemu, jesteś takim fanem rządu światowego? A wiesz co, a może ja też jestem. Wiesz, kiedyś sobie czytaliśmy te...
0: Tak w 30% poglądy swojego rozmówcy przechwytujesz.
1: Nie, po prostu, nie, to tak, już były takie, były takie audycje, gdzie czytaliśmy sobie te postulaty, plan, który jest wypisany na Georgia Guidestone, albo też różne satanistyczne plany, idee, dogmaty i to doszliśmy do tego, że to co w tym złego właściwie, że żyć w zgodzie z naturą, że może jak nas trochę by było mniej na świecie, to unikniemy pewnych niebezpieczeństw związanych ze zbytnim eksploatowaniem tutaj planety, tłokiem i generalnie tak, jak czegoś jest mniej, znaczy... to słuchaj, jak czegoś jest mniej, to jest bardziej cenne, tak? I ja to też odnoszę to do ludzi, że jak ludzi jest trochę mniej na tej planecie, to są bardziej cenni, bardziej się liczą. A tak, no to taka szara masa i też kwestia wolności jest tu problematyczna, bo ja tak czuję, że wiesz, im ludzi więcej, tym bardziej problematyczne staje się zapewnienie wszystkim wolności.
0: No, nie wiem, ale coś jeszcze chciałem powiedzieć. Kurde, wyleciała mi myśl z głowy akurat. Aha! Chciałem powiedzieć o Rockefellerach i innych takich wielkich rodach i tak dalej, wielkich wpływowych magnatach różnych. No to wiecie, no takie rzeczy istnieją oczywiście i to są Rockefellerowie, to jest dosyć dobrze udokumentowane, że oni na przykład prowadzili wojny, których sponsorowali jedną i drugą stronę, bo mieli w tym jakiś interes i tak dalej. To są jakieś realne problemy, tak? Jakby bezwzględni ludzie, żadni władzy, którzy robią straszne rzeczy, istnieją, rozgrywają swoje interesy i tak dalej, to jest prawda. Tylko problem rozmywania tego jakimiś teoriami spiskowymi jest taki, że im jest dużo łatwiej uniknąć odpowiedzialności, bo z prawdziwych zarzutów robi się jakieś szuryzmy i zamiast dojechać takie osoby tam, gdzie one zasługują, to można to bardzo łatwo podważyć. Ja czasami tak myślę, że gdybym był Rockefellerami, to na przykład ja bym sponsorował takich klodów monetów i tak dalej, żeby oni ośmieszali właśnie zarzuty pod moimi adresami i robili z tego jakąś taką śmieszną bajkę, nie? Jakichś tych wszystkich takich antysystemowców, to ja właśnie opłacał, testował ogromne pieniądze, żeby tam zawsze byli jakieś tam 10-15% społeczeństwa wierzyło w jakąś taką parodię zarzutów co do nich, nie? Bo potem to już nikt w nich nie wierzy. Bo generalnie jakiś poważny człowiek próbuje coś zarzucić Rockefellerom, to jest nie, no stary, to ha, ha, ha, szuria, bla, bla, bla, śmieszne i to w ogóle tego nie można zrobić.
1: No, coś w tym jest. Coś w tym jest. Znaczy tutaj oni nie muszą nic robić. Pewni ludzie się sami kompromitują po prostu. Ale faktycznie, no też bym, chyba byłoby mi na rękę. Ale nie wiem, no...
0: A tylko przepraszam, chciałem zastrzec jedną rzecz. Ja Claude'a Moneta tak tutaj porzuciłem nie dlatego, że on jest jakiś wyjątkowy czy coś takiego, tylko po prostu tylko jego znam obecnie, nie? To nie jest jakiś personalny, to jest tylko przykład. Jakby Claude tego przypadkiem słuchał, to nothing personal, to nie chodzi o ciebie. To po prostu znany mi przykład jest, nie wiem, może masz zdanie zupełnie inne jakieś i tak dalej.
1: Znaczy, cenię jego warsztat, na pewno jego doświadczenie w temacie spisków, ale jako człowieka to go nie poważam za bardzo, bo ciągle kłamstwa szerzy na temat Nocnego Radia, więc dlaczego mam go szanować, skoro ciągle obrzucam je gównem?
0: No po tylu latach w ogóle jeszcze to robi?
1: Strasznie pamiętliwy jest, wiesz? Ten człowiek.
0: Ojej, to ci ludzie są strasznie irytujący, co jest strasznie pamiętliwi.
1: On będzie umierał, wiesz, i na łożu śmierci jego ostatnie słowa to będą jebać Krawca. I umrze.
0: Albo umieram przez Krawca. To on mi to zrobił.
1: No. Gdyby nie on, to bym jeszcze pożył. A tak, umieram.
0: Panie Klodzie, ale Krawiec już nie żyje od 40 lat. I widzicie, a i tak ten chuj był w stanie mnie załatwić.
1: Może ja umrę wcześniej, to przyjdzie i nasika na mój grób jeszcze. No, ale tak. To tak jest.
0: I powiedz, że kurwa krzywo leżysz.
1: zawsze się chełpił tym, że jest bardzo konsekwentny w tym, co robi, więc tutaj też.
0: Tak, ja zawsze no.
1: Już je, jest takie radio, nie powiem już jakie, tam każdy wie, zakładałem, współzakładałem i żałuję tego, żałuję. To jest jedyna rzecz, której w życiu żałuję, tak mówił ostatnio, wiesz, to jest jedyna rzecz, której w życiu żałuję, że współzakładał nocne radio. Kis zagryziak.
0: Nie, no wiesz, bo nocne radio osiągnęło tak niesamowite zasięgi i tak niesamowity wpływ na opinię publiczną w Polsce, że on po prostu odmienił oblicze Polski w ten sposób, w taki sposób jakby nie chciał, więc ja się nie dziwię mu.
1: Tu były pytania od Gosi, tak? Czy ja wydrukowałem jakieś ulotki, a czy ja się uważam za jakiegoś tutaj bojownika spiskowego o coś, a poza tym, no nie wiem, zrobiłem dla ludzi generator komiksów o politykach, że mogli wyrazić swoją opinię i wyśmiać Tuska czy Kaczyńskiego, no, założyłem dwa radyjka, uratowałem dziecko przed szalonym kierowcą, który
0: no, pamiętamy to wszyscy, przez lata pamiętamy. No,
1: ale to już zostawmy, to nie chodzi o to, żeby się chwalić.
0: Mało osób takie rzeczy robiło. Nie, porozmawiajmy o tym, bo to jest jednak coś. Nie możesz być taki fałszywie skromny.
1: Są inni. Są inni bohaterowie.
0: Uratować jedno życie to uratować cały świat.
1: Ja tego nie zrobiłem, żeby rozmawiać o tym. Są inni też bohaterowie, nie tylko ja.
0: No tak. Ci każdy bohaterowie tak jak ty ratują życie?
1: Każdy by to zrobił na moim miejscu. Ty, Skała, też.
0: Tak, pewnie też.
1: Chociaż nie wiem, czy byś zrobił, bo to trzeba pewnej odwagi akurat. To...
0: Nie, ja bym uratował dwie dziewczynki od razu.
1: Ty byś uratował wino w reklamówce. Co najwyżej to.
0: Tak, taki wiesz, stereotyp polityka Platformy, tam patrzy, ej, ona ma wino za tam, znaczy nie wiem, tam mam wino za 100 zł i tam się rzucasz, żeby tam przed samochodem nie przejechało ta dziewczynka 20 razy. Ten. No to taki najgorszy stereotyp po politykach, którzy ludzie mają, to faktycznie w jakiś sposób wyczerpało, tak obracając to trochę.
1: Tak, ale to tak. Ten przypadek pokazuje też, jak pewne sytuacje obrastają w legendę. Nieprawdą jest, że ja rozbiłem wtedy wino, rzucając się.
0: Ale to ty przed chwilą powiedziałeś, że je rozbiłeś.
1: Nie, to są właśnie już, to jest taka legenda, że rozbiłem. Nie rozbiłem, tak. Rzuciłem się, tylko wiesz, taki ktoś, kto się rzuca z reklamówką i nic mu tam się nie tłucze i dalej trzyma tą reklamówkę, to tak mało, tak. Mało heroicznie to trochę wygląda.
0: Tak, tak. A powiedz mi, co tam przede wszystkim zrobiłeś? Uratowałeś życie, tak? Tak, dziewczynce.
1: No,
0: tak. No to fajnie, no to jesteś bohaterem. Tak, czujesz się bohaterem? A w ogóle może warto byłoby znaleźć tą dziewczynkę po latach i zrobić jakieś audycje z nią.
1: Nawet mi nie podziękowali wtedy, ani nic. Ale ja nie oczekiwałem tego, tylko odszedłem w siną dal ku zachodzącemu słońcu i pamiętam w takiej szarej bluzce byłem, szary bohater taki.
0: Teraz po latach Claude Monet powinien polować na tę dziewczynkę, mówiąc,
1: że to kłamstwo
0: a girl
1: było.
0: Who lived came to die.
1: Tak, i on powinien starać się udowodnić, że to ściema jedna wielka. Może tak. Nagra kiedyś taką audycję.
0: Ale jak właśnie tak w Harrym Potterze powinien tam, wiesz, próbować zabić teraz już tam.
1: Albo
0: dziewczynka, która przeżyła.
1: Albo Klot nagra taką audycję. Tak, wszyscy uważają, że krawiec, wielki bohater, uratował dziewczynkę. Właśnie dziś jest, mam gościa zupełnie niespodziewanego. No i tam potem wyjdzie z tej audycji, że ja się rzuciłem na tą dziewczynkę, ale jako pedofil. I przypadkowo akurat przejeżdżał samochód.
0: Albo, że ta dziewczynka w ogóle chciała się rzucić pod ten samochód, bo się tak bawiła, a ty jej zrujnowałeś w ten sposób dzień, ona ma traumatyczne przeżycie, jest w depresji, popadła w alkoholizm od tamtego momentu i tak dalej.
1: Dobra.
0: A potem wiesz, jak kogoś uratujesz, to ponosisz odpowiedzialność za czyny tej osoby, więc na przykład co jeżeli ta dziewczynka jest teraz seryjnym mordercą?
1: Właśnie, nie wiadomo jak to zmieniło bieg wydarzeń. No właśnie, może ta dziewczynka to jest jakaś posłanka PiS teraz, ta, jak to jest, jakaś taka, jakaś kępa czy coś.
0: Tak, odmieniłeś, słuchaj, no jesteś jak ten ksiądz, który uratował Adolfa Hitlera.
1: No, była autentycznie taka sytuacja. No, a to swoją drogą dziwne, nie? 40 zamachów i przeżył. No, opatrzność Boża czuwała.
0: Znaczy, wiesz, to już sprawa dla Martina Lechowicza, słuchaj, żeby nam wyjaśnił, po co Bóg zesłał Adolfa Hitlera.
1: Oj, Martina teorii, nie wiem, czy bym chciał na ten akurat temat słuchać. On...
0: Ja myślę, że większość osób by nie chciało, bo pamiętam, jak uzasadniał, że katastrofa smoleńska zesłał nam ją Bóg.
1: Ja pamiętam, jak tłumaczył Holokaust, że to była kara dla Żydów za zajmowanie się kabałą i takimi rzeczami i że se zasłużyli wszyscy. I ten mały icuś dwuletni też.
0: Tak.
1: I on tak na serio mówił, ale to miał może gorszy dzień jakiś, nie wiem.
0: Tak, tak, tak. Ale ja pamiętam za to później, ja napisałem na blogu Martina, że może Bóg jest miłosierny i tak dalej, ale może jest alkoholikiem, który zapił przez te 6 lat II wojny światowej, Holokaustu i tak dalej. I po prostu nie upilnował.
1: Może dalej śpi, chrapie. I się w końcu obudzi i się spyta, co się stało? Co się stało?
0: Tak, ale ja myślę, że Martin po prostu lubi prowokować, wiesz?
1: No, on trochę taki jest.
0: Dlatego ja się z Martinem lubię, bo ja też mam ten gen prowokacji wpisany w siebie.
1: Coś może być na rzeczy, bo ja widzę, że on gada takie prowokujące rzeczy i taki uśmieszek mu się lekko pojawia na gębie.
0: On się tak samo zaciesza w takich momentach jak ja, tak wiesz, powie taką kontrowersyjną tezę, która ma wkurwić ludzi i taki cały zadowolony. Widzicie? Jak was to wkurza? No patrzcie, jak was to wkurza. No to teraz się wkurwiajcie, a ja sobie chętnie tego posłucham. Tak jest, tak, tak.
1: Martin ma ostatnio jakieś takie dziwne, fajne fazy, tak... Coś sobie podczas audycji sam do siebie nagle powie, że świetna ta jego audycja i się tak humor mu się poprawia, się cieszy. No, takie jakieś, no wiesz, no kurczę, młodsi się nie robimy, nie? No wiesz, dziwaczyjemy troszeczkę z czasem, na pewno, więc mnie też to czeka. Już niedługo zapewne, może mam trochę opóźnione dziwaczenie, ale tak rok, dwa i myślę, że...
0: Kurde, ja jak prowadziłem audycję... W radiu na fali to miałem 19 lat, a teraz do 30 już dobijam, więc...
1: O, ja cię kręcę, no. No. Kawał czasu.
0: No, to tyle czasu.
2: Ktoś podkreślenie.
0: Ja pamiętam, że ty wtedy byłeś po 30, to ja się boję, ale ty już teraz ty masz lat.
2: 10 złotych. Bracie, nie gadaj o COVID-19, bo tu, pan Rockefeller oraz cztery Rzesza na Księżycu donajcik? Sobie nie życzy. Momencik. Trzymaj się planu, jutro przy dobrych wiatrach dostaniesz przelew na 4 biliony dolarów. Wojna nie może się skończyć naszą porażką.
1: Bracie, nie gadaj o COVID, bo pan Rockefeller oraz czwarta Rzesza na Księżycu sobie nie życzy. Trzymaj się planu, jutro przy dobrych wiatrach dostaniesz przelew na 4 biliony dolarów. Wojna nie może się skończyć naszą porażką. Ktoś tam po drugiej stronie. Dzięki, dzięki, dyszka. Dyszka dla Zbyszka. Dobra, Skała, słuchaj, kończymy. Ja powoli muszę też kończyć, muszę kończyć, bo mi się odbija od piwa. Muszę iść sobie beknąć, bo tutaj
0: A ja
1: puryści...
0: sobie naleję piwa zamiast tego. O.
1: A co pijesz?
0: Nie wiem, jakieś takie zwykłe tam żywiec mam, czy coś takiego.
1: Takie zwykłe, takie jak PO, takie dla wszystkich, co wszyscy piją, taki żywiec.
0: A nie, bo mi się ostatnio przepiły te wszystkie krafty. Kaca po tym strasznego się ma i w ogóle.
1: Tak? Po kraftowym?
0: No, 4 krafty wypijesz i masz kaca, a wypijesz 4 koncerniaki i jest gituwa.
1: No, ja piję jak zwykle tylko piwo w plastikowej butelce. O, już mówiłem o tym na antenie, ostatnio mi się śniło, że jestem agentem Żulem takim i jak James Bond ma tam, pije to martini wstrząśnięte, niezmieszane, to ja kustosz w plastiku, nie w szkle, też takim agentem byłem, z jakąś tam reklamówką biegałem, dusiłem reklamówką z Biedronki kogoś, taki agent Żul. To ja.
0: Ale to ci, znaczy to w sumie nie, ale to taką parodię polską Agenta 007 to ta grupa filmowa Darwin zrobiła, nie?
1: Tak? No to proszę, nie wiedziałem.
0: Nie wiem, czy widziałeś. Znasz w ogóle grupę filmową Darwin?
1: Tak, znam, ale przestałem ich oglądać, bo jakoś przestało mi się podobać to, co robili.
0: Tak, oni tak podpadł ten poziom z czasem. Na początku mieli bardziej takie naturalne poczucie humoru, takie właśnie trochę takie niszowe, a potem szli już właśnie bardziej w masowego widza i to już potem się trochę rozmywało. Ale tą parodię Agenta 007 całkiem fajnie mieli jeszcze, to było spoko. Wiesz, ja w ogóle zauważam, że jak ludzie... Dlatego na przykład Nocne Radio nigdy nie osiągnęło większego sukcesu, bo jest bardzo takie zajawkowe, szczere i autentyczne. A żeby osiągnąć większy sukces, no to trzeba iść trochę w gusta takie szersze, nie? I trzeba się rozmywać trochę, a tak to zawsze zostanie w jakieś nisze, nie? No bo takie bardziej hardkorowe poczucie humoru, takie tematy i tak dalej są zawsze niszowe, ale to też jest fajne, bo takie nisze są super. Tylko problem w Polsce jest taki, że Polska jest mała, mamy mało ludzi po prostu, mało kapitału. I gdyby takie Nocne Radio było w Stanach, no to mógłbyś się realnie utrzymywać z czegoś takiego, nie?
1: Ale kurczę, jakaś telepatia, jakieś znowu dziwne zbiegi okoliczności, bo dzisiaj miałem sen i śniło mi się, że byłem w takim zdezelowanym jakimś takim budynku jak do wyburzenia, nie? Taki skład trochę. I tak się zastanawiałem, co tu zrobić, jak tu coś tego... Nie wiem, czy prowadziłem radio, czy nie, bo już tak nie pamiętam dokładnie, ale zadzwonił telefon i nawet się... nie odezwała sama sponsorka, bo pamiętam, że to kobieta była. No tak to jest, że mnie kobiety często sponsorują, jak Pana Jezusa. Też taką brodę mam? Dobra. I odezwał się w głos w słuchawce, że jakaś tam pani, lady jakaś tam, chce sponsorować mnie. I nawet zapamiętałem kwotę. To było, znaczy tak mniej więcej, to było coś pomiędzy 30 a 40 tysięcy miesięcznie. Ale pani chciałaby się dowiedzieć, co to jest za radio i jaka idea tu przyświeca, a ja tak nie wiedziałem, co powiedzieć i tak się trochę tak mieszałem w zeznaniach i tak mówię, no każdemu jego porno, tak ogólnie to z tym radiem, tak zasada, każdemu jego porno. To tak po drugim kapitanie powtórzyłem i takie pamiętam to takie rozczarowanie, że jednak nie będzie tych 30-40 tysięcy miesięcznie. Taki sen.
0: Przykra sprawa.
1: Taki sen miałem. Potem się gdzieś przeprowadzałem, chyba już nie było mnie stać na czynsz w tym zdezerowanym skłocie.
0: No dobra, słuchaj, to ja się z wami żegnam. Niech Donald Tusk i obowiązkowe przymusowe szczepionki będą z wami.
1: No, piękne zestawienie, dobra. Piękna mieszanka. No, tak, trzymaj się, fioletowa. Fioletowa pigułka. Widzę, że masz tu w awatarze na fioletowo też tutaj PS, no. Paweł Skała, no, na fioletowo, to fioletowa pigułka. Trzymaj się, fioletowa pigułko.
0: Tak, no od Donalda Tuska lepsze są tylko przymusowe szczepionki. Dobra, no na razie, cześć.
1: No, trzymaj się. Idź się zdepopuluj. Dobra, na zakończenie może jeszcze puścimy tutaj zachwalane przez was... zachwalane przez was nagranie Psycho, gdzieś tu miałem przygotowane, podobno do Klechy dzwonił. Nagranie się nazywa Czego nie rozumiecie? 2 godziny temu wrzucone. No to posłuchajmy.
3: Słucham?
4: Halo, co, nie mam telefonu.
3: Tak, jest pan księdzem, tak? Z tego co rozumiem. Chciałem się dowiedzieć o kilka rzeczy. Nie wiem, czy można na takie tematy rozmawiać.
4: Bardzo proszę, spróbuję podpowiedzieć, dobrze? Jeśli nie będę mógł ja, to podpowiem, gdzie się skontaktować, dobrze?
3: Nie, no wolałbym teraz przez rozmowę. No, po pierwsze, jak Ewangelia głosi, czy dzieci bez chrztu idą do piekła, do otchłani, czy od razu do nieba, bo tego jestem ciekawy.
4: To znaczy, jeżeli po prostu to... Na pewno nie jest to winą dziecka, jeśli dziecko umrze bez chrztu, ono nie będzie potępione, bo nie może być potępione za to, że ktoś go nie ochrzcił. To już zostawiamy Panu Bogu.
3: No tak, ale czy idą od razu do nieba, czy jeszcze trzeba...
4: No, tutaj mówić, żeby dziecko miało winę, prawda? Bo ono jest przede wszystkim nieświadome, więc to nie powinno przychodzić się czyśćca. Także to...
3: Mhm. Bo słyszałem też, że w niebie jest tylko 144 tysiące miejsc.
4: No nie, no nie możemy ograniczać Pana Boga. Także to nie ma czegoś.
3: No mi tak powiedział Big Daddy Jehowa.
4: Nie, to jest nieprawda. To jest nieprawdziwe.
3: Nieprawdziwe.
1: No jak nieprawdziwe? No to co? To co w Biblii piszą, to nieprawdziwe, tak? Nagle. I wszystko przenośnia nagle. Dobra, nie przeszkadzam. Mów, psycho, mów.
3: Mhm. A czy...
4: Nie wolno nam ograniczać przede wszystkim Pana Boga.
3: Dobrze, a widział Pan kiedyś Pana Boga i czy to jest... Pana przekonanie, czy wiara po prostu?
4: No, ale to gdyby było przekonanie, to nie byłoby wiarą. Wiara polega na tym, że po prostu wierzymy Bogu, tak? W to, że Jego Słowo jest prawdziwe i tyle.
3: Mhm. Dobrze, czyli jeśli dzieci nieochrzczone idą od razu gdzieś tam do czyśćca, powiedzmy, albo do nieba po czyśćcu, czy nie lepiej by było, żeby ktoś był taki, który zabija te dzieci od razu po urodzeniu? Albo przed urodzeniem. I...
4: Nie, no to jest absurdalne. Nie, to tak nie można.
3: A dlaczego nie?
4: Dlatego.
1: Ksiądz w tym momencie się zastanowił, czy ma do czynienia z jakimś psychopatą, no i który się zastanawia, co zrobić ze swoim dzieckiem, które umrze i nie będzie ochrzczone, i czy nie lepiej je zabić. I tak się zastanowił, czy nie ciąży na nim jakaś przypadkiem odpowiedzialność duża, żeby wytłumaczyć temu biednemu człowiekowi, co ma zrobić. No, w sumie dużo się nie pomylił, jak tak pomyślał, że ma do czynienia z psychopatą. No, znamy psycho, wiemy, że to jest postać kontrowersyjna, ale dobra, już nie przeszkadzam. Tu w ogóle takie piękne zdjęcie tutaj z księdzem, też dzieci, tutaj tańcuje ksiądz.
4: No jak, to byłoby bez sensu, proszę pana, bo tu nie chodzi o to, że kosztem życia mamy po prostu automatycznie nas, nie? Zbawienie jest po prostu łaską Boga i tyle. To nie ma żadnego automatyzmu, żadnego powtarzania.
3: Może nie ma, może jest, a...
4: Nie wiem. No, nie chciałbym, gdyby pan się teraz zagłębiać, dlatego że ja po prostu jestem w pracy i nie mogę rozmawiać. Jeżeli mogę pomóc jeszcze na temat po prostu jakiś redakcyjny, to bardzo proszę. Jeśli nie, to proszę się skontaktować ze swoim duszpasterzem, dobrze?
3: Dobrze.
1: Proszę się skontaktować z najbliższym proboszczem. No to ksiądz jest w pracy, no tak. Ksiądz jest w pracy. Nie no, fajne nagranie, kurde, to mi się podoba. Jaram się jak ksiądz Gil w smyku.
3: Dobrze. Rozumiem pana sytuację w tej chwili. Pan idzie do pracy, a gdzie pan pracuje?
4: Ale ja nie mogę udzielić takiej informacji.
3: Wiem.
4: Pan zadzwonił, więc odpowiadam, tak? Nie mogę po prostu udzielić takiej informacji, skoro pan nie wie. Ja mógłbym zapytać, skąd pan ma numer telefonu. Odpowiedziałem, natomiast nie jestem w stanie dłużej z panem rozmawiać, dobrze?
3: Dobrze. Ale jakby... Poczekaj pan.
1: Czekaj pan.
3: Ale jakby ktoś chciał iść do piekła i zabijał te dzieci, one by od razu szły do nieba, to dlaczego nie?
4: No ale proszę pana, w przypadku, jeżeli ktoś ponosi niewinnie śmierć, to zawsze po prostu, no tylko że ten człowiek idzie do piekła, tak? Ale nie wolno po prostu komuś odbierać życia ze względu na życie wieczne, bo to jest po pierwsze, no to jest sprzeczne w ogóle z jakąkolwiek wiarą, z jakimkolwiek Bogiem.
3: Ale jak...
4: Nie można stawiać dobra człowieka tylko i wyłącznie w jednej perspektywie, tak?
1: Chyba że Pan Bóg każe odbierać życie. No przecież kazał tam tym różnym Żydom zabijać te inne plemiona żydowskie, tam tych Filistynów i innych, nie? To, bo się stroili, tacy Filistyni byli, się stroili. No, tylko Pan Bóg ma z jednej strony monopol na zabijanie. Zabił w sumie, raz było tak, że zabił wszystkich. Zostawił jednego z rodzinką. No, ale to jak Pan Bóg każe, to można zabijać, tylko ktoś musi usłyszeć głos taki w głowie. Była taka matka, co obcięła dziecku rączki i nóżki, potem w sądzie mówiła, że Bóg kazał, no to jest usprawiedliwiona przecież, prawda? Bo Pan Bóg kazał, no to nie można się nie zgodzić.
3: Nie, nie, nie. Proszę poczekać tu chwilę, bo ja chcę tym dzieciom załatwić życie wieczne w niebie. I one będą umierać jeden po drugim i będą szły do nieba.
4: Pana, ale to, co pan mówi, to jest po prostu, tak nie wolno robić, w ogóle tak nie wolno myśleć. Bo pan nie załatwia życia wiecznego. To zostawiamy Panu Bogu po pierwsze i to on będzie decydował, kto będzie zbawiony, a kto nie. Nie wolno nikomu robić krzywdy.
3: Wiem, że nie wolno, no nie powinno się przynajmniej. No ale ja jestem agnostykiem, nie wierzę w Boga, albo nie wiem, czy istnieje, albo nie. A dzieci jak będą zbawione już?
4: Ale to pan jako agnostyk nie może mieć jeszcze większej pewności, zupełnie tak. To trzeba po prostu jako agnostyk, to w ogóle nie powinien pan zadawać takich pytań, bo to jest po prostu śmieszne trochę.
3: No nie wiem.
4: Nie powinno to pana w ogóle jakby dotyczyć.
1: W tym przypadku akurat zgodzę się z księdzem. Uważam, że psycho jest po prostu śmieszny.
4: No, ale to proszę się skonsultować z jakimś księdzem, który będzie miał więcej czasu, bo to nie jest na telefon, proszę pana, rozmowa.
3: Proszę pana, ja próbowałem się dodzwonić do ambasady watykańskiej i nikt nie odbiera.
1: Zgadzam się też tu z księdzem, to są bardzo poważne sprawy. Ile diabełków się mieści na główce od szpilki i czy archanioł Tyrael mógłby pokonać diabolosa? To są, czy dziecko ląduje, dusza dziecka ląduje w limbusie, czy w siódmej gęstości? To są bardzo poważne sprawy. Proszę
4: no,
1: się nie
4: śmiać. No to jest kwestia dla ambasady, no tam są urzędnicy. No. Trzeba zadzwonić do księdza. No.
3: Do arcybiskupa Polaka chciałem się dodzwonić, też nikt nie odbiera.
4: Ale to ja nie odpowiadam już za nich, także to proszę szukać.
3: Dobrze, dziękuję. Proszę bardzo. A pan by wolał...
1: Chyba się urwało nagranie. Ksiądz chyba rzucił słuchawką. A pan by wolał i już rzucił słuchawką chyba. Może wykonywał, może był w pracy właśnie i tam w przedszkolu, tu jak na tym obrazku. Tam tańcował z jakimś dzieciaczkiem. Tak to jest, z jakimś Pawełkiem, ale Pawełek jest z adwokatem, prawda? I ksiądz tam wolał się wycofać. No. To są sprawy niematerialne, pisze Kazik. Tak, to się nie da tak prosto powiedzieć. To są skomplikowane sprawy. Sierotka Maryja i siedmiu apostolców to są bardzo poważne sprawy. To się nie wolno śmiać. To trzeba się pochylić. Ksiądz nas tam ubogaci od tyłu pastorałem swoim. To się nie można śmiać. Dobra, kończymy audycję. Dziękuję bardzo. Tak, psycho potwierdza, że ksiądz się rozłączył. O, co za burak rzucił słuchawką. To jest właśnie typowy ham. Rzuca słuchawką. No. Strasznie nie lubię takiego buractwa. Trzeba było psycho dzwonić i się spytać, co chamie rzucasz tu słuchawką? Myślisz, że co, jakiś jesteś tutaj specjalny, wyjątkowy? Że ci wolno? Co to ma być? Niekulturalne. Nie nauczyli kultury w domu? Psycho wymiata. No, fajne są te telefony psycho. Możecie więcej telefonów psycho posłuchać sobie na kanale Ruski Troll, jak sobie wpiszecie na YouTubie. No, tam są różne rozmowy, gdzie on tam nie dzwonił. Do prezydenta, do TVP, wszędzie dzwoni. No. Dobra.

0: czy nadaje jutro? No pewnie tak, no chyba, że no teraz dla mnie najważniejsze jest skończyć robotę, więc zobaczymy.
1: Pan prezes, 5 złotych. Co tam krawiec? Potem odsłucham, bo pieniążki zarabiam.
0: No, panie prezesie, no to muszą być wielkie biznesy, tak sądząc po wysokości donata. Nie, ja tutaj nie chcę absolutnie jakoś umniejszać. 5 zł to też jest spoko pieniądz. No, ale domyślam się, że pan prezes to tam dużą firmę prowadzi. Ciekawe, kim jest pan prezes. To tak już mówiąc serio, mnie to autentycznie ciekawi, bo tutaj różnie się podpisujecie w tych donacikach i ja wiem, że to są ludzie, których często... których znamy i którzy się zwykle inaczej podpisują. No, a tutaj tak, widzicie, sobie wymyślają jakiś pseudonim i ciekawe, kim jest ten pan prezes.

0: Pieniążki to jakiś shit. Tak, ja tak sobie tutaj żartuję, ale dla mnie też się liczy intencja i to, że komuś się chciało, że tak dalej, to też jest ważne, też jest ważne. Też bardzo doceniam nawet skromniejsze donaty. Wdowi grosz, właśnie, wdowi grosz. No. Może pan prezes to jest prezes takiej bardzo, bardzo na przykład skromnej, malutkiej, rodzinnej firemki, na przykład taka firma, że butelki zbiera, gdzieś tam wozi, no i to jest, ma zebranie rady nadzorczej tam przy śmietniku czy coś, no i. Zgadzam się z Grzesiem, że fajnie się słucha NR chodząc, też czasami słucham różnych innych audycji chodząc, to potwierdzam. Najczęściej jak idę sobie do sklepu, to przechodzę się po sklepie i właśnie ze słuchawkami na uszach. Tak się przyzwyczaiłem, że po prostu jak gdzieś idę, czy na spacer, czy gdzieś tam pogadać z ludźmi, czy do sklepu, czy coś, to sobie zawsze idę i czegoś sobie słucham. Że co, że niby pan prezes to znajomy z ławeczki? Z Eś-Eś? Środa Śląska, Eś-Eś. No, to ja należę do Eś-Eś. Tak. Organizacja Eś-Eś. Środa Śląska. Do dzisiaj nie zobaczyłem tego skarbu średzkiego. To w końcu trzeba zobaczyć, nie? Może coś nagram. Trochę się oswoiłem z nagrywaniem z komórki. Nawet sobie zainstalowałem YouTube Studio.
1: Pan prezes, 3 złote. To może zamiast 5 lepiej 3 złote plus intencja, men?
0: Jaki pan prezes tutaj. Ale, a może, no, ale to już jest razem 8 złotych, panie prezesie. Więc tak czy owak jestem do przodu. I 8 zł to już nie jest temat do śmiania się. 5 zł to jeszcze można się pośmiać, ale 8 zł to już jest poważna sprawa. A poza tym, no, jakaś intencja tutaj była właśnie w tym ostatnim donacie. Taka intencja, żeby mnie tutaj uszczypnąć troszeczkę i że tak sobie żartujesz, gardzisz 5 złotymi, to masz 3 złote. No, a zaraz będzie 2 złote, 1 złotych, potem 50 groszy, no, tak. No, także, nie no, każda intencja jest ciekawą sprawą, każda intencja. Lubię dostawać w gratisie intencję właśnie jeszcze jakąś, no. Dobra intencja, człowieku, to załatwia sprawę. Też, rozumiesz, intencja.
1: Pan prezes, 3 złote plus 3 to razem 11 będzie.
0: No, no wyjdzie, no. Wystarczy trochę tutaj sobie właśnie trochę podkręcić, trochę tutaj sprowokować i już pieniążki, jak to mawiają Polacy, pieniążki. I już pieniążki lecą, no, tak więc właśnie po to to robię. Lubię prowokować. No, ale tutaj cały czas kolejne minuty wykupuje pan prezes, a ja już muszę iść i już prawie się piwo skończyło. Ja to chyba pijak jestem. Radiowiec pijak. Tak będą o mnie mówili po śmierci. Radiowiec pijak. Jako jedyny radiowiec w Polsce chlał na antenie, obrażał słuchaczy, gadał, co mu ślina na język przyniesie, powtarzał się, ciągle gadał to samo, przechwalał się, kłamał, ściemniał, wymyślał jakieś smrakloki, ale za to dużo gadał, dużo. I to było fajne, że gadał dużo. Bo inni to tam po 15 minut wejdzie jakiś tam RMF, coś tam 15 minut, a on nawet 13 godzin potrafił tak pierdolić. I to było fajne. Bo tam można było coś sobie robić, tam, nie wiem, smażyć wątróbkę, sprzątać i tak pierdolił i tak pierdolił, że można było sobie tam w ogóle nie myśleć o tym, co on gada. Takie coś tam szumi w uszach, można było sobie słuchać takie byle co, ale fajne. Coś tak jakby, no, potem się włączało jakiegoś dobrego radiowca. Tak, ale to było takie mięso, a on był takimi ziemniakami. No. Znowu.
1: Michael Jeziorski. 5 złotych. A, to ja też jeszcze 5 rzucę krawiec Uber Ales.
0: Rzucają we mnie pieniędzmi, no. Co za ludzie. Kiedyś brat mojego kolegi, to był taki imprezowicz i pamiętam, że potrafił się, jak był narypany, to gdzieś tam stali sobie na balkoniku w knajpie i rzucali w ludzi pieniędzmi. No, to był taki zamożny koleś, nie? Z dobrego domu, No, tam piękny dom, willa, matka jakiś tam dobry biznes miała i sobie rzucali sobie pieniędzmi w ludzi i się śmiali. Z Polaków, cebulaków, rzucali w nich pieniędzmi. Może się ludzie rzucali na te tam 5 złotówki czy coś. To ja też taki jestem właśnie. Rzucam się na te wasze 5 złotówki. Rzucam się szybko tam do kieszonki. No, ja muszę sroce, bo ostatnio podczas tej audycji ze Sroką i z Jarkiem też chyba właśnie pan prezes jako jedyny rzucił 5 zł. Ja zamierzam nagrać, jak przekazuję te pieniądze Sroce. Tak pomyślałem, że przekażę mu całość donatów z tej audycji. Myślę, że zasłużył. Zrobię odpowiedni wstęp. Powiem mu, że wpłynęły tutaj pieniądze od darczyńców, że ludziom się spodobało, że tu byli trochę zaskoczeni. To było wydarzenie. Spłynęły pewne środki. Ja w tym momencie oficjalnie przekazuję tobie, Sroka, całość tej kwoty. Taką podjąłem decyzję i zamierzam te 5 zł przekazać Sroce. No i tak to wygląda. Dzięki wielkie, Michael. Dzięki. Łyknę sobie jeszcze piwka i do roboty, bo tu robota czeka. O. I tak to właśnie jest na tym świecie. Ogółem całe te, no. Ciekawe, czy który dzisiaj jest? Już, kurczę, 25. Zaraz trzeba tutaj popłacić pewne rzeczy. Serwerek? O! Serwerek nocnego radia. To by się jeszcze przydało z 5 zł. To by dobrze było, ale nie, ja nic nie mówię, bo to będzie, że krawiec zachłanny, pazerny. Taki darmozjad. To nie, to już nie śmiałbym prosić. To zwróci mu się za skarpety. Najka, pisze Tomisiu. Nie myślałem, że na tym radyjku tylko o finansach, pisze Kazik. A dałeś coś? A dałeś, że wypominasz? Cwaniaczku?

0: Pieniążki moje kochane, pieniążki moje jedyne. No. Już zaczyna żebrać, pisze psycho. O, to ja tu puszczam twoje nagrania. Co ty masz tu ile? 57 wyświetleń. To cała rodzina tutaj włączyła, żeby ci nie było przykro.
1: Pan prezes, 5 zł. Wolnościowo-chrześcijańska opcja, przejmujemy numer, będzie kontestacja 2,0.
0: Wolnościowo-chrześcijańska opcja. O, tu namawia do buntu pan prezes, żeby tutaj wolnościowi chrześcijanie. No są różni właśnie, są tacy kapitaliści, wolnościowcy, libertarianie, chrześcijańscy z jednej strony, a z drugiej strony jakaś teologia wyzwolenia, którą strasznie potępiał nasz wielki rodak Jan Paweł II. No, czyli taka mieszanka chrześcijaństwa i komunizmu, nie? Jan Paweł II, jak usłyszał, że komunizm, to od razu tupnął nogą i potępił. Szkoda, że pedofilów tak nie potępiał. Ale dobra, bo on taki był, że on miał taką jazdę. To był, Jan Paweł II był takim szurem trochę. Jak usłyszał, że gdzieś tam jakiś komunizm, znaczy, że jakaś pedofilia, coś, jakieś afery w banku Ambrosiano, to zaraz mówił, o, to komuniści kłamią, odpuszczają. No i tak był przekonany, że wszystko, co złego w kościele, to jest to ubecja, bo on miał, już tam już nie było dawno ubecji, ale on taki miał taką jazdę trochę, że tam, no, ubecja tu miesza. No. Taki był trochę szur, taki papież szur. Ale też trzeba oddać sprawiedliwość, też świetny gwiazdor. Gdzie się nie pojawił, coś tam powiedział dowcipnego. Wy tu śpiewajcie, a ja idę sobie już, a wy się bawcie, a wszyscy się cieszyli tam. Wiwatowali, że to taki ludzki papież, że nawet coś zabawnego potrafi powiedzieć. To jak z tym księdzem, jak ksiądz opowie kawał, to już jest taki równiacha w ogóle, taki ludzki, taki fajny, nie taki nabzdyczony, pozbawiony poczucia humoru, sztywniak, głupek, tylko taki równiacha, kawał opowiedział.
1: Szczeciński ergofobik, 10 zł. Dlatego Jareczka przez żonę wykorzystanego, takie są właśnie kobiety, samiczki człowieka.
0: To jest, ja wiem, kto to jest. No, Szczeciński, no wiecie, kto jest ze Szczecina, nie? Ze Szczecina to jest tylko paprykarz Szczeciński i Etam. To ja jestem przekonany na 100%, że to jest Etam. No, też jest taki, no wiecie, takie doświadczenia z kobietami tutaj, to też tak trochę nas nakierowuje. Samiczki człowieka, o, jak brzydko, tak. No, takie są właśnie kobiety. Dobra, tutaj... Aha, bo to jest dla tego Jareczka, Dyszka. O, dobra, słuchaj, to przekażę. Etam się tutaj solidaryzuje chyba z Jarkiem. No. Bo to zła kobieta była. To zła kobieta była. Muszę Jarkowi powiedzieć, trochę go pokrzepię na duchu, powiem. To zła kobieta była. A co pan Jezus powiedział?
1: Michael Jeziorski, 5 zł. Krawiec, wielki szacunek za to, że się nie zaszczepiłys. COVID to wielkie oszustwo, a największy na to dowód to bezwzględną cenzura ludzi, którzy obnażają kłamstwa mediów i polityków w temacie pandemii.
0: Michaelu, no, chyba cię zawiodę trochę, bo ja się nie zaszczepiłem z takich, wiesz, z takich powodów osobistych, nie? Dosyć zdrowotnych. Ale to nie jest tak, że namawiam ludzi do nieszczepienia się. Nie wiem sam po prostu, jak to oceniać. Zostawiam to innym. Zostawiam to wam wszystkim. Sami sobie poczytajcie, podejmijcie decyzję, co ja jestem jakiś, kurwa, Jan Paweł II, żeby wam tu mówić, co macie, jak macie żyć, co macie robić. Nie, jestem zwykłym krawcem, szaraczkiem takim.

tutaj, który coś tu sobie gada, smędzi, dowcipkuje i nikim szczególnym. Więc czemu, zresztą nie wiem, ja wam coś mogę w temacie grafiki komputerowej, albo w temacie komiksów, albo gier ewentualnie mogę być jakimś autorytetem, ale nie w temacie COVID-a. Więc to jest moja sprawa, tam czy się szczepię, czy nie, i niech nikt się nie sugeruje tym zbytnio, co ja tam sobie robię, to wiecie, możecie to, za to zapłacić cenę wysoką, bo nie wiem, no w tej chwili słyszę, że Polska jest gdzieś tam w ogonie, gdzieś tam w tyle strasznie, jeśli chodzi o szczepienie się, i no nie wygląda to za dobrze. Ludzie chorują. Nie wiem, czy będą, nie wiem, czy są, na ile są, bo na pewno są przekłamane dane odnośnie niekorzystnych odczynów poszczepiennych. Tego jestem akurat pewien, bo zawsze w takich sytuacjach się kłamie. Kłamie się w słusznej sprawie, zdaniem tych, którzy nami rządzą, tak? Że trzeba tutaj przekłamywać statystyki. Sam miałem COVID-a. Ja akurat bardzo łagodnie przeszedłem, jak zwykłą grypę, pisze właśnie wspomniany Michael. No, wiesz, Michael, ale to ty przeszedłeś łagodnie. Wiele osób przeszło łagodnie, a są też i tacy, którzy zmarli. Przez powikłania różne, nie? Związane z chorobą. Więc różnie to bywa. Zależy od naszej odporności, zależy od naszych różnych tam pewnie predyspozycji. Absolutnie nikogo do niczego nie namawiam. Ja podjąłem taką decyzję akurat, a wy to sobie podejmijcie swoją decyzję. Ale zgadzam się, że nie wolno ludzi przymuszać. To oczywiście 100% racji.

Jednak jest dużo kontrowersji i już samo to, że są te kontrowersje, sprawia, że nie można tak łatwo tutaj wydawać wyroków, nie? Masz się szczepić. Zresztą co to? Nie można nawet w słusznej sprawie, zakładając, że okej, jest to w 100% słuszna sprawa, nie ma żadnych ale, wszyscy się szczepimy. No nie można kogoś przymuszać, nawet do czegoś słusznego. Ktoś musi sam podjąć decyzję, jeśli jest to decyzja ważna i jest dużo kontrowersji, jest dużo różnych zdań, to każdy musi wtedy mieć wolny wybór i sam decydować za siebie. Jest to najzdrowsze, no najzdrowsze. Nawet jeśli ktoś przypłaci to życiem, to podjął taką decyzję, zaryzykował, czuł się wolny, umarł wolnym człowiekiem. No właśnie, pytanie, czy lepiej umrzeć wolnym człowiekiem, czy przeżyć jako zniewolony? Myślę, że znajdą się tutaj... Myślę, że będą różne głosy w tym temacie. Jednak wolność to jest bardzo wielka wartość. Ale pytanie, czy można być takim fanatykiem wolności, nie? Są tacy fanatycy wolności, którzy bez względu na wszystko będą za tą wolnością, nie? Nawet jeśli, no, myślę, że trochę łamią tutaj zasady libertarianizmu, które mówią o nieagresji, o tym, o właśnie o tym, że moja wolność nie może być nie może być kosztem cudzej wolności. To już jest takie trochę ryzykowne, prawda? Bycie takim fanatycznym wyznawcą wolności. Fanatyzm się nigdy nie sprawdza, nawet jeśli dotyczy słusznych czasami idei. To często się nie sprawdza, jak jest taki fanatyczny. Fanatyzm ogólnie kiepsko się sprawdza w życiu. No, warto na pewno patrzeć, warto nie kierować się tylko ideologią, tylko patrzeć na to, co się dzieje wokół nas i wyciągać wnioski cały czas, na bieżąco. W tej chwili w Nocnym Radio w naszej społeczności mamy wiele osób, które się zaszczepiły i jak dotąd wszyscy raczej zdrowi żyją i a nie ma chyba przypadków, że ktoś miał jakieś powikłania. No, też to można różnie interpretować, bo niekorzystne odczyny poszczepienne różne i powikłania z tym związane, no to jest jednak jakiś tam niewielki odsetek. Tylko, no, czy wielki, czy mały, czy trochę większy, czy jeszcze troszkę większy, no to jest już kwestia dyskusyjna, na ile nas okłamują. Ja akurat wierzę, że nas mocno tutaj okłamują i że ryzyko jest większe niż nam się przedstawia. Czyli nas się okłamuje i już samo to powinno sprawiać, że się zastanowimy 5 razy i jest to taka odważna decyzja, ryzyko. Jest, może być sytuacja, że nie ma tutaj jednego dobrego rozwiązania. Sorry, mówię teraz już tak swoje jakieś przemyślenia, które mogą być mylne. Ja się tym tak bardzo nie interesuję. Są tutaj lepsi znawcy w tym temacie i nawet wielu. Całkiem sporo osób tu się interesuje takimi rzeczami i słucham sobie, co mają do powiedzenia. No, tak samo jak słuchałbym, nie wiem, mechanika w temacie samochodu, nie? Albo komputerowca w temacie komputerów. No, więc co chciałem powiedzieć? Zgubiłem się. Krawiec, tylko nie mów, że kontestacja to wolnościowcy. No, a kto? A kto? No, tacy trochę fanatyczni wolnościowcy, ale szanuję, bo jednak dużo mądrych rzeczy mówią i podoba mi się takie nastawienie do życia bardziej.

0: Zobaczcie, ilu znanych aktorów, ile znanych osobistości odeszło w ostatnim czasie z tego świata w związku z COVID-em, nie? Więc jest to niebezpieczeństwo jednak jakieś spore. Akurat nie uznaję tej teorii, która mówi, że COVID to jest niewiele groźniejszy od grypy. To mnie nie przekonuje.
1: Niebra. 10 zł. SS zdrawia Esieś.
0: Niemra, no proszę bardzo, Niemra. Cześć, Niemra. Kojarzę. I tutaj pisze, że SS pozdrawia Esieś. Niemra SS. No proszę. No kurczę, rzucacie we mnie pieniędzmi, a ja powoli muszę się zbierać, ale jeszcze jestem. No, są donaty, jest impreza, no to trzeba było wcześniej, za późno. Już nawet nie chodzi o wysokość, tylko o czas, o wyczucie czasu. Trzeba wcześniej. Będę apelował tutaj właśnie, wpłacajcie w czas, właśnie liczy się czas, tak. To, bo to nieważne tylko ile i tylko kiedy. Tak, właśnie Pan Bóg o tym mówił też. Chyba nie mówił za dużo Pan Bóg o pieniądzach w sumie, ale może Pan Jezus mówił o pieniądzach? Nie, też nie mówił. To może Jan Paweł II mówił o pieniądzach? No, też w sumie nie mówił. A, bo wcześniej mówiłem i nie dokończyłem. Słuchajcie, jakiś klecha dał się zrobić w ciula na tego, na policjanta. Wkręcili go, że są policjantami i że my z takimi hakerami walczymy i musi nam pan tutaj dać walizkę pieniędzy, żeby taką podpuchę tam zrobić, żeby tam przelejemy coś, potem panu oddamy, panie księże. Proszę księdza, na pewno do niego mówili, przepraszam, to proszę księdza. No i on uwierzył, że to są prawdziwi policjanci w cywilu, tylko się nie ogolili tak, żeby wyglądać bardziej realistycznie, że są takimi przestępcami i tatuaże sobie zrobili, żeby być takimi przestępcami. No i wyglądają też jak cyganie trochę, tak, bo tak akurat się trafiło, taka cygańska policja. I on im dał, słuchajcie, 600 tysięcy złotych. I teraz biedny, no nie ma tych pieniędzy. Ale ja to myślę, że to jakaś, coś mi tu śmierdzi. Nie dlatego, że ksiądz, to swoją drogą, to wiadomo, ale coś mi tu śmierdzi. Może po prostu, nie wiem, może się dogadał z jakimiś typkami z podciemnej gwiazdy. No, wiecie, panowie, bo tu, no... ja wiem, że to może wyglądać, że szatan kusi, ale no, jest taka sytuacja. No i tam się dogadał jakoś z nimi. I pieniądze właśnie. Ale skąd w ogóle ksiądz miał 600 tysięcy złotych? To... Ja wiem, że to jest największa na świecie korporacja żebracza, kościół rzymsko-pedofilski, ale 600 tysięcy tak dał, przelał na konto, bo on tam przelał im na konto jakieś. Niby mu dali, bo on... Ale jak się można takie coś nabrać? On jakoś weryfikował, dali mu jakiś numer, żeby zadzwonił, żeby zweryfikował, że to prawdziwi policjanci, to może mu dali taki numer tam do Zdzicha, nie? I Zdzichu był przygotowany, już tam czekał z telefonem i posterunek policji prawdziwej, nie jakiejś tam udawanej, słucham. I ksiądz tam się wypytał, Szczęść Boże, chciałem tu sprawdzić, bo tu panowie policjanci twierdzą, że tu potrzebują właśnie pieniędzy. Czy to prawdziwa policja?
2: Tak, to prawdziwa policja, starszy posterunkowy Maślanka, słucham, tak?
0: No i on tam sprawdził i dał im 600 tysięcy złotych. No łatwo przyszło, łatwo poszło, no to też jakby do mnie przyszedł ktoś tutaj i powiedział, że chce 600 tysięcy złotych oszczędności mojego życia, żebym mu dał, bo on jest policjantem i robi taką akcję, że właśnie, że musi mieć takie pieniądze, żeby tam przelać. Ciekawe, jak oni to argumentują. Tak usiłuję sobie wyobrazić to i nie mogę coś za bardzo. bo coś tam było o hakerach, to zapamiętałem. Bo są tacy hakerzy i my musimy im dać zhakować, że niby zhakowali ponad 500 000 złotych, żeby się cieszyli, a my ich wtedy łaps, jak oni się będą cieszyli. Coś takiego, a ksiądz, aha, no to brzmi mądrze, tak? To ja już przelewam. Co, ale mi to śmierdzi, nie wierzę w to. Słuchajcie, na takie numery to się może nabrać jakaś babcia starsza z demencją, starczą, coś takiego, ale ksiądz, to gratulacje, gratulacje. Coś tam miał, jakieś pieniądze, miał jakieś długi pewnie, w kasynie grał. Są tacy księża. W Radiu Maryja też jeden z tych księży założycieli, nie pamiętam, czy to ojciec Król, czy ojciec Góra, bo tam mają takie nazwiska jakieś, nie? Ksiądz Góra, ksiądz Król, ksiądz Himen. No, to też utopił jakąś dużą gotówkę, bo inwestował, źle zainwestował i stracił tam, nie wiem, 2 000 000 złotych czy coś. No mówię, łatwo przyszło, łatwo poszło, nie? Tak to jest, jak się dostaje pieniądze, tak łatwo to się ich nie szanuje. Też czasami się na tym przyłapuje. Dostanę od was na przykład tutaj od Niemry, od Michaela, od Etama czy pana prezesa donejcika, to zaraz idę i kupuję sobie jakieś te serki albo lubię takie serki. Jakieś z Podhala, coś takie nitki serowe lubię. No. I zaraz mnie bierze tutaj na hulaszczy tryb życia i marnotrawie. No. A jak się ciężko pracuje, jak się zarabia, to się potem każdą monetę obraca dwa razy, zanim się ją wyda, nie? Bogacze tak mają, no. Tak kiedyś właśnie wyszło, że taki na przykład Jan Fior, milioner, to jak ma tam w nóżce kupić loda, to on tam się zastanowi 5 razy, czy kupić tego loda, czy to warto kupić tego loda, czy to jakoś zaprocentuje to kupienie loda. Czy dziecko się nie rozbestwi, jak dostanie tego loda? Czy się nie oduczy tutaj jakoś szanowania pieniądza? Czy będzie szanować pieniądz dalej, jak dostanie tego loda, tak za darmo po prostu? I taki Jan Fior to się zastanowi 10 razy. No, w końcu kupi tego loda, ja w to wierzę, że on kupi. W końcu tam nie było jakoś to wyjaśnione, czy kupił w końcu, czy nie kupił tego loda, ale ja myślę, że ostatecznie kupi tego loda, no. Tylko on się zastanowi tam 5 razy, nie? Zanim kupi tego loda. Może tego tańszego tam, a po co to 2 gałki? No to jedna też, to są duże gałki przecież. To jedną pani da, tam 2, to... Po co 2, wnusiu, to jedną gałeczkę. No więc widzicie, tak myśli milioner, no. A no. Albo Jan Fior na przykład nakłoni wnuczkę, żeby sama sobie tam lód pokruszyła, mleka nalała, to taniej trochę wyjdzie, no. Się nauczy od razu przy okazji czegoś, jak robić lody. No. To się nazywa wychowanie, pisze tutaj no, na czacie słuchacz i słusznie. Tak to jest.

Dobra, to ja kończę mimo wszystko, bo muszę tutaj załatwić potrzebę i nie mam na myśli, że chcę ukatrupić, zabić, zgładzić drugiego kapitana Nocnego Radia, byłego już niestety, tylko muszę właśnie załatwić potrzebę. Tak więc dziękuję bardzo za słuchanie. No, jutro się pewnie zjawię. Zjawię się pewnie jutro. To piątek to Eldorado donate'owe. To trzeba przyjść, koniecznie. Tylko co ja tam będę gadał? No, coś tam wam pościemniam. I pójdę sobie wcześniej trochę. Powiem, że mnie głowa boli. O, i muszę kończyć. O, tak powiem. No. Przepraszam za mlaskanie, za bekanie. No to karygodne, szczególnie to drugie, pykanie. Przepraszam. No, nie róbcie tego. Właśnie to jest takie moje przesłanie do radiowców młodych, niedoświadczonych. Nigdy nie bekajcie do mikrofonu. To jest bardzo nieprofesjonalne, nieradiowe. No. No to siema, jak będziesz załatwiał potrzebę... to go pozdrów. Dobra. Nie ma problemu. No. A jutro może będzie, pewnie będzie jakaś gra RPG. Coś nowego chyba będzie. Jakaś nowa seria na kanale Pula Kości. Więc możecie zaglądnąć. Szczególnie jak lubicie takie tematy growe. Ja na przykład lubię. Wcześniej tutaj też Ewa się pojawiała, Ewa Lipka, też możecie odwiedzić kanał Ewy Lipki. Ona takie różne śledztwa dziennikarskie robi, dzwoni tam, wyjaśnia różne sprawy. No, taka jest hop-siup do przodu, tam ludzi strofuje, tam tego wyjaśnia i tak dalej. Fajnie się słucha nawet. No. Albo też możecie do Martina wpaść. Martin Lechowicz ostatnio piosenkę nagrał. Ale nie podoba mi się trochę jego nowa piosenka. Nawet tak pomyślałem, że kurczę, to już nie są te piosenki co kiedyś. Sorry Martin, sorry, ale nie wszystko musi mi się podobać. Nie będę tutaj kłamał, że o, jakie zajebiste, wszystko, o Jezu, to wydrukowałem sobie tą piosenkę i powiesiłem na ścianie. O, nie no, jak mi się podoba, to chwalę, jak mi się nie podoba, to nie chwalę i ta mi się nie podoba. Jakoś, znaczy tekst jak zwykle świetny, nie? I taki życiowy. Bardzo prawdziwy, ale muzycznie to odniosłem wrażenie, że ty zaczynasz fałszować w ogóle jakoś tak. I zaraz się okaże, że lepiej śpiewam od ciebie, stary, no więc weź tam się ogarnij i... Gdzie te stare czasy, jak te piosenki nagrywałeś, takie melodyjne, fajne, a teraz tak jakoś dziwnie, tak słucham i aż zębami zgrzytam, tak fałszujesz jakoś tak, nie wiem. Nie chce ci się po prostu, nie chce ci się. Straciłeś wiarę w siebie chyba. Coś z tym Martinem, nie wiem, zepsuł się. Ale on teraz gry robi. Teraz bardziej gry robi, pisze książki, takie rzeczy. No. Długo nie śpiewał, tak to jest, no człowiek rdzewieje, no jak nie śpiewa, no to tam... Kiedyś dużo śpiewał, kiedyś to był taki czas, że co tydzień nową piosenkę fajną nagrywał, nie? To miał wprawę, a teraz... po długiej przerwie coś tam nagrał, to tak nie spodobało mi się. I tak jakoś popadł w tą jedną melodyjkę swoją jakoś taką. Tra ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta na na na na na na na na tak właśnie jest i to życie tak to właśnie jest na świecie, a politycy no, no właśnie tra ta ta. No i tak nudne takie, no, gdzie te czasy, jak były te różne melodie, nie? Raz tak, raz tak, raz tak, raz tak, jak mawia Tomasz Filozof. No, a teraz tak na jedno kopyto jakoś tak to wszystko brzmi dla mnie, to co on tam śpiewa. Ale może wam się spodoba. Tak więc odwiedzajcie też jego kanał. No tak, no, właśnie, trzeba się tu brać do roboty. Dalej, młoty do roboty. To nie radio, tylko patostream, pisze Pior. No,
Niech będzie i Pato Stream, no. Ja się nie wypieram tego, no. W sumie tak trochę to wygląda. Ale może taki Pato Stream Plus, o. Jak to ktoś też wcześniej pisał. Taki Pato Stream Plus. No, czemu nie, no. Wszystko dla ludzi, no. Co ja mam tu przyjść i jakiś wykład robić? Dobry wieczór Państwu. Co prawda nie mam nawet matury, ale chciałbym tutaj opowiedzieć o fizyce kwantowej dzisiaj. Zerknę może do notatek. Cofnijmy się do roku, kiedy to wielki umysł naszych czasów, pan... No, co, tak będę gadał tutaj, no to... to nie, no to... Siedzę, ja jestem tylko takim łącznikiem i odbieram tutaj różnych mądrych, fajnych, ciekawych ludzi, którzy dzwonią i coś ciekawego mówią. A ja się wyuczyłem takich regułek, nie? Że tam witamy serdecznie na antenie, co chciałby pan powiedzieć? I ktoś wtedy mówi mądre rzeczy, no. I wtedy często ten splendor spływa na mnie. Potem ludzie piszą, ale krawiec fajne audycje robi. A tam przez pół audycji ktoś coś ciekawego mówił, a ja tylko, no tak to jest właśnie. Tak, tak, tak, tak. Też o tym słyszałem. Tak, to prawda. No właśnie, a coś może więcej na ten temat. No i już, i załatwione, nie? Trzeba się w życiu ustawić.

No, tutaj Grzesiu jakieś straszne rzeczy pisze. Ale kto to ruchał? Ksiądz? Mężatkę? W samochodzie? Pod bramą u cmentarza? O kurczę, co to za czasy. Upadek obyczajów po prostu. Nie mogę z tymi księżmi. Ale dobrze, że mężatkę, no to już trudno. Z dwojga złego to wolę, żeby mężatkę niż jakieś tam dziecko zaczepiał. No. Jeśli nie dasz mu napiwku, tylko równo, cześć i nara. On kiełbasę całą wyżre i do pizzy ci nahara. No, uważajcie tam na Grzesia od pizzy. I sprawdzajcie, czy parzysta ilość trójkącików jest. To różnie może być. Ja tu o nic nie oskarżam, ale wiecie, Grzesiu od pizzy niby tutaj taki spoko, niby tego, niby taki tutaj przyjemny, bezkonfliktowy, ale z tą pizzą to różnie może być. Ja nie wiem, czy bym zaufał, bo bym się bał, że mi kiełbasę wyżre czy coś. Różnie to może być. Ja nic nie oskarżam, ja tylko zadaję pytanie, czy ilość trójkącików jest parzysta, czy przypadkiem kiełbasy nie brakuje na tej pizzy? Ja tylko pytania zadaję. I tak to jest właśnie na tym świecie.

0: Różnie to może być. Może na przykład Grzesiu podjada i tak wyżera tą kiełbasę z tej pizzy i nie donosi całej i się spas jak Walaszek. My o nim tak naprawdę niewiele wiemy. Nie wiemy. O, tu jeszcze Skała dzwonił. O, odzwaniam. Skała zawsze na propsie, to wyjątkowo odbiorę jeszcze łaskawie po koleżeńsku, bo się znamy. No, słucham, co chciałeś?
1: No, tylko chciałem powiedzieć, że te piosenki Marcina Współczesne na jedno kopyto faktycznie są chujowe.
0: No, no to tak jakby miał jedną melodię, nie? I tylko słowa zmieniał. Może on sobie takiego, bo to wiesz, on robi te strony, to takiego template'a se zrobił muzycznego.
1: Tak. Wszystkie są takie na na na na na na na na na na. Albo właśnie tam, no takie jedno, takie.
0: On po prostu jakoś tak, bo zawsze w muzyce, znaczy jest taki schemat, że tu zadaję ci pytanie, potem daj odpowiedź. No wiesz, i on tak jakoś tak się nauczył, nie?
1: Tak, ale znaczy on jest, wskazuje problem i potem śpiewa w refrenie rozwiązanie. Ale to naprawdę ta piosenka ostatnia, z całym sympatią do Martina, ta ostatnia piosenka to jest pod tytułem Ludzie mówią słowa i czasem się je rozumieją i to niedobrze jest.
0: No, jak tego słucha, to chyba nie będzie zbyt zadowolony.
1: No nie, no.
0: Rozwali mi się współpraca z Martinem przez to.
1: Kurczę. Znowu 10 lat bez rozmowy.
0: Foch na 10 lat. No.
1: Przecież to już ostatnio rozmawialiśmy z Martinem. Wiesz co, no bo trzeba poruszać nowe tematy jakoś tak mi się wydaje. A tu trochę się to zamknęło wokół tego samego i to cały czas trochę, no wiem, próba napisania nowej piosenki na ten sam temat i przy użyciu tych samych środków. To się ta formuła się trochę wyczerpała. Martin musi czegoś nowego poszukać, bo w Martinie jest potencjał do zrobienia nowych piosenek, tylko Martin źle szuka, albo nie szuka.
0: I tak zawsze w tej naszej Polsce nie najlepiej, ale wam odpowiedź dzisiaj na to dam. No i tak może już nie o tej Polsce, na przykład o czymś innym. Kiedyś tak na różne tematy bardziej śpiewał, nie? Trochę tam o Bogu, trochę o lemingach, trochę coś. No, zawsze gdzieś tam oscylował między tymi tematami, ale teraz to w ogóle tak jakoś tak.
1: Albo pchła z syfilisem na przykład, była fajna.
0: No, tak. Świetna była. No. Tak to jest. Zardzewiał troszkę, Martin. No,
1: stary już po prostu, wiesz.
0: Ale może jary, no.
1: No tak, tak.
0: Bo musi znaleźć w sobie tego barda.
1: No, a ty spać nie miałeś już tam kończyć audycji przypadkiem? Co to ma znaczyć, że jeszcze ją prowadzisz?
0: No miałem, ale ludzie we mnie pieniędzmi rzucają, to jeszcze chwilę posiedziałem.
1: Aha. Ja taki
0: radiowy żul jestem, wiesz. Prosił i wyprosił. Dostał 5 zł i jeszcze posiedzi 5 minut, no.
1: No ale co, no, do roboty przychodzisz i ci płacą za nią, no to co, to jaki żul? Normalnie, no, robotę wykonujesz. W pracy jesteś.
0: No.
1: A i są twoimi pracodawcami, to nie płacą. Co ty za darmo będziesz?
0: Muszę kiedyś zrobić audycję za darmo. Całkiem.
1: No ale jakże, nie będziesz przyjmował donate'ów czy co?
0: Tak, na początku już powiem, nie chcę. To jest audycja tak...
1: Audycja charytatywna, wszystkie pieniądze zostaną przekazane na biednych grafików.
0: No. Ale w ogóle...
1: Mieszkających w przyrodzie.
0: Tak, ale w ogóle ktoś tu wspomniał ostatnio, że jest 800. audycja w Nocnym Radio, także taki jubileusz trochę. I też Leniuch wspomniał, że 1 000 000 tam odsłon, coś tam, no, więc świętujemy.
1: Tak, 1 000 000 odsłon, to dużo.
0: No tak, bardzo dużo. Walaszek ma na jeden film tyle. A nawet więcej, no.
1: Ale ja, to i tak jest dużo, no wszystko, że milion odsłonów. Ile ludzi spędziło czasu właśnie na samym radiu. To jest w jakiś sposób niesamowite. Znaczy wiesz, bo masz bardzo zaangażowaną społeczność, bierz to pod uwagę, nie? To ci ludzie, którzy tu jednak są, no to są często bardzo zaangażowani, to przez wiele lat i nawet jak nie ma dużo, no to też jest fajne.
0: No.
1: To każdy jest ważny, słuchajcie, bez was by tutaj krawca nie było, więc musicie wysyłać więcej donate'ów, żeby bardziej było.
0: O, to dobre, właśnie. Wszyscy jesteście ważni. I ty. Właśnie do ciebie mówię. Tak, do ciebie. Nie odwracaj głowy.
1: Każda złotówka robi różnicę.
0: I nie mów jutro. Dzisiaj właśnie. Jutro to będzie futro.
1: No, w tym momencie, jeżeli wyślecie krawcowi pieniądze, to będziemy więcej pieniędzy dzięki temu. A jeżeli przyślecie dopiero jutro, to dopiero jutro będziemy więcej pieniędzy.
0: Tak. Właśnie te dary serca. No tak, to ja... Przepraszam. Takie czasy. To nie jest ważne. Pan Jezus też chodził w szmatach, tam w sandałach. I my też, właśnie, ale Pan Jezus też coś jadł. O, to dobre hasło właśnie. Pan Jezus też coś jadł. No, dobra.
1: Ale to idealnie oddaje mentalność takich właśnie zachładnych księży. Pan Jezus też coś jadł. Tak. Dobre to jest. I sprawiedliwe.
0: No ale jak jakiemuś księdzu się zarzuca, że tam jeździ Mercedesem S-klasa czy coś, to on zawsze mówi, a co mam, na osiołku jeździć? No to właśnie Pan Jezus jeździł na osiołku.
1: No. Ale właśnie powinni powiedzieć, że Pan Jezus też miał swojego osiołka i ten Mercedes też jest moim osiołkiem na miarę tych czasów. Gdybym był księdzem, to ja bym tak na wyszczela szedł.
0: Osiołek S-klasa.
1: Tak.
0: Z turbodoładowaniem i napędem jądrowym.
1: Tak jak każdy musi nieść swój krzyż, tak każdy musi mieć swojego osiołka. To jest szukanie w naukach Jezusa. Tylko tam różnych rzeczy się można dopatrzeć.
0: Kiedyś jak się zjarałem tak fest, to sobie wkręciłem, że Martin Lechowicz to jest jakaś reinkarnacja Jezusa, bo on też tak jeździ na tym skuterku jak na osiołku i gdzieś tam znalazłem, jak wyglądał prawdziwy Pan Jezus, że miał krótkie włosy i patrzę, kurwa, Lechowicz. No, normalnie taki też taki trochę papuśny, ciemniejsza taka trochę cera, no taki Lechowicz, patrzę, no kurde, i myślę sobie, coś się jakieś tutaj rzeczywistości, czakramy i siódma gęstość na szóstą się nakłada, to chyba jest Pan Jezus współczesny. No, ale to się nie przejmujcie. Innym razem się zjarałem, to sobie wkręciłem, że potrzeba, to jest Lucyfer, który chce tu zniszczyć moje dzieło wspaniałe radio nocne. No.
1: Oj, ale to takie wnioski to chyba tylko po dużej ilości narkotyków.
0: No mówię, że duże ilości były.
1: No tak, to się przydarza. Generalnie duże ilości narkotyków szkodzą na umysł.
0: I nie wolno mieszać ze sobą narkotyków. No.
1: Tak. Znaczy wolno, ale trzeba razem wstać.
0: No ale też innym razem po dopalaczach się modliłem do Jana Pawła II. No to... I od tej pory właśnie odradzam. Dopalacze to jest zło, słuchajcie, nie próbujcie, to jest ruletka, naprawdę tak wam potrafi to banie zryć.
1: Nie, no generalnie no, z takich używek to lepiej się trzymać z dala, to no. Nie jest dobra.
0: Znaczy te dopy były na początku całkiem niezłe, jak nie zaczęli kombinować, wiesz, jak tu je przerobić na trochę inne, żeby się tam nie kwalifikować do łamania prawa, nie, tylko żeby je tam trochę przerobić. No to w końcu wyszły z tego jakieś dziwne rzeczy. Pamiętam, no.
1: Tak, możesz sobie zrobić na przykład, możesz wrzucić do zmywarki, umyć naczynia albo się naćpać, tak?
0: No właśnie. Raz jak coś tam zażyłem, to uruchomiłem sobie Skyrima i się pół godziny czaiłem na jakiegoś takiego szkieleta level 1, nie? Takiego na strzała, a ja tam się czaiłem gdzieś w krzakach na niego, bałem się go, gdzieś tam się skradałem do niego, potem się cofałem, coś myślałem, w ogóle co to za straszny szkieletor, czy ja go pokonam, no i takie, no widzicie, no nie bierzcie dopalaczy.
1: No tak, w tym gry się źle gra, no to niszczą życie.
0: No, nie bierzcie dopalaczy, bo się źle gra w gry, właśnie to dobrze Skała powiedział. Tak, nie warto sobie psuć przyjemności z grania. No.
1: Dokładnie. To dobry wniosek. Dobrze, to Krawcze, kończ tutaj audycję. Chyba, że ci będą wysyłali dużo pieniędzy. Moim zdaniem powinni. Trudno się to robić.
0: No nie, no zmywam się już późno. I tak za długo już siedzę.
1: No.
0: No, to trzymaj się. Dzięki, Skała. No, dzwoń częściej. Dzisiaj tylko 5 razy dzwoniłeś. Dzwoń częściej.
1: Nie, no, dzisiaj 3 razy dzwoń. Trzeci telefon. Kurde, brakuje mi jednak blachy trochę, wiesz?
0: No, mi też.
1: No.
0: Żałuję, że tak... Znaczy, trochę mnie swego czasu zmęczył, bo on dzwonił, wiesz, do każdej audycji, a czasem i po 2 razy, nie? Więc trochę mnie zmęczył, ale teraz mi go brakuje. O, tak. Blacho, ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, że tak powiem, kto cię stracił. No.
1: Tak, to dochodzenie do puenty przez 20 minut. Do puenty, którą można było dotrzeć w przeciągu 10 sekund, a on teraz był w 10 minut. I to było tak cudownie, perfekcyjnie nudne. To było super.
0: No witam. Na wstępie chciałbym i tutaj chciałbym też zaznaczyć, żeby mi nie...
2: 3 złote.
0: Przepraszam.
2: A, masz.
0: Donate. A masz i pan prezes we mnie 3 złotówką rzucił. 3 złotówką, dobra. Dziękuję, panie prezesie, dziękuję. Szacuneczek. No, właśnie na wstępie chciałbym, że tak powiem, zarysować pewien schemat i proszę dać mi tu 20 minut. No, to fajne było, to miało swój urok, nie?
1: A na końcu cię pytał, jaka pogoda jest dzisiaj.
0: No nawet taki był taki tutaj nasz radiowy mem, bo ja zacząłem wychodzić, jak on tam przeprowadzał wykład, elaboracik, to ja wychodziłem sobie coś tam przyrządzić do jedzonka, coś wracałem i Skała, Skała, Jezu, i Blacha wtedy, no i właśnie dlatego... wnioski myślę, że będą jasne dla większości tych bardziej rozumnych słuchaczy. No, a ja tam potem znowu sobie coś tam jeszcze do lodóweczki, coś tu, polizaczka, no. A Skała prowadził audycję, tu fajnie było.
1: Tak. Ale on zniknął już jakiś dłuższy czas temu, ale on długo był też. Dziwnie tak. To jest jak taki stały element, bo ja przez lata, raz tam na 2-3 lata sobie do nocnego radia wpadałem i on był. I w ogóle nie ma. I to jest przykre, bo to pokazuje, że nic nie jest niezmienne.
0: No tak, wiesz, to tak już mówiąc serio, to jest trochę ciężko czasami... Znaczy, jakby to powiedzieć, no cierpię, bo ludzie przychodzą i odchodzą. Masa fajnych ludzi gdzieś tam w końcu zniknęła, nie? I...
1: A kto z takich bardziej znanych, o takich osób zniknął przykładowo?
0: Wiesz co, nie chcę mówić, bo zawsze się o kimś zapomni i...
1: A nie, to tak...
0: Nie. No różni ludzie byli, a ich nie ma na przykład. Różni. No. Różni ludzie, płci obojga.
1: A zmarli ci jacyś słuchacze? Że tak zapytam, taką wrażliwą rzecz. Miałeś takie przypadki?
0: w sumie nic o tym nie wiem, więc no pewnie tak, pewnie tak.
1: Bo ja ci powiem, że na jakichś grupach facebookowych, na których siedzę, to tam już parę osób, takich, które miałem okazję poznać na żywo, to się zdarzyło, że nie żyją. To tak na przestrzeni 10 lat ostatnich na przykład, nie? To były takie przypadki, że umierała osoba. Przykro.
0: Kiedyś sprawdziłem kilka osób, które znałem jeszcze z podstawówki i się okazało, że właściwie tak, nie wiem, ile tam liczyły te klasy wtedy, jeszcze jak chodziłem do szkoły podstawowej, z 20 osób pewnie coś około, no to tak na te 20 osób powiedzmy 4 nie żyją, nie?
1: Ej, jest takie sinister, coś takiego, nie? Taka myśl.
0: No i to często ludzie umierali w wypadkach, ktoś tam w wypadku umarł, ktoś na kogoś coś spadło. No takie życie. To pokazuje, że to życie to takie jest... No, niekoniecznie ktoś tu pisze dla nas jakiś scenariusz wielki i jest jakiś pan Bucek, jakiś pan Bóg, tylko po prostu idziesz, spadnie ci cegła na głowę, no uważaj, patrz, gdzie idziesz, nie? Lepiej. A właśnie kiedyś tak powiedziałem na antenie, że wiara może być szkodliwa, bo człowiek chodzi taki przekonany, wiesz, znalazłem 10 zł w spodniach, dzięki Panie Boże, właśnie brakowało mi pieniędzy i tak człowiek jest przekonany, że czuwa nad nim jakaś siła, że mu tam reżyseruje, a nagle idzie, wiesz, pod tramwaj wpadnie, nie, bo się zagapił, bo szedł taki rozpromieniony, Panie Boże, tam patrzył do góry, a tu tramwaj, nie, i nie ma człowieka.
1: Tak, aczkolwiek ja się zastanawiam, jakby zareagowały takie osoby, gdyby tak dobitnie się na przykład przekonały, że tego Boga nie ma, tak z dnia na dzień, taka głęboko wierząca osoba, to by mogło być bardzo depresyjne dla takiej osoby, nie? Więc no, może lepiej, że tak wierzą.
0: Tak, tak.
1: No lepiej.
0: Dokładnie, tak jest. Dlatego
1: ja na przykład miałem kumpla na studiach, który był, pewnie jest nadal, bardzo, tylko nie miał z nim kontaktu, bardzo wierzącą osobą. I on powiedział, że to jest jedyna rzecz, która powstrzymuje go od picia non-stop alkoholu i brania kokainy i korzystania z usług prostytutek i tak dalej, bo mówił, że jak był niewierzący, to dokładnie w ten sposób funkcjonował, nie? I po prostu dla niego nie ma alternatywy. Albo jest wierzący, albo nie. Mówił, że przeżywał jakiś czas też kryzys wiary, że odszedł od tej wiary i tak dalej, uznał, że tego nie potrzebuje i znowu wpadł w taki schemat, wiesz, taki totalnego autodestrukcji i tak dalej, a akurat miał dosyć sporo kasy, więc jakby mógł sobie pozwolić na takie hulanie i tyle. Mówił, że to jest do niego jedyna rzecz, która ratuje mu życie i tyle.
0: Tak, tak. Jeśli chodzi o te takie psychologiczne sprawy, zwłaszcza związane z uzależnieniami, to wiara bardzo potrafi człowiekowi pomóc, bo to się staje, wiesz, nie wiem, pewnie ma to coś wspólnego tam z placebo i tak dalej, nie? Człowiek sobie pewne rzeczy imaginuje i one zaczynają faktycznie działać na niego i to dosyć mocno. Stają się takim motorem do tego, żeby przestać, żeby się ogarnąć. Ktoś wręcz myślę, że może czuć taką siłę nad sobą, jakąś opiekuńczą. Zaczyna mu się wydawać, że pewne dziwne zbiegi okoliczności w jego życiu się dzieją, bo jest po prostu nastawiony na to i bardzo tego chce. Wiem, że to jest teraz takie, nie powinienem tego mówić na antenie, ale biorę pod uwagę, że słucha tego 25 osób góra tego radia, no to mówię, no. Ale no, tak naprawdę to działa, to po prostu działa. Często ludzie gdzieś tam w więzieniach nagle zmieniają swoje życie, sobie tam robią dziarę z Panem Jezusem na ramieniu i są przeszczęśliwi. Potem przychodzą na spotkania jakieś, nie? I wtedy, kiedy właśnie byłem w totalnej dupie, to przyszedł Pan Jezus i mówi: słuchaj, Zdzisiek, ogarnij się. No i no i szczęśliwy człowiek, no.
1: No, no i fajnie.
0: No.
1: To jest super.
0: Ja mam przyjść jako ateista wojujący i mu to zniszczyć, nie? I potem się cieszyć, ale mu udowodniłem, bo...
1: No on... nie, no więc jest jakiś poziom taki, kiedy trzeba odpuścić. Nie. W sensie jest to pole do tego, żeby wyśmiewać i krytykować i tak dalej. Ale jesteś jakoś przez siebie, której należy uszanować.
0: Zjawił się wódz. No, wódzu, szkoda, że cię dzisiaj nie było. Wcześniej gadaliśmy trochę o wolności. Na pewno byś tutaj dużo wniósł ciekawych rzeczy. Jako wielki fan, miłośnik wolności. No, i też, a słuchajcie, z Blachą to no, były już tutaj przecieki, że jest okej, okay, że żyje, że tego. Po prostu ja myślę, że mu się radio znudziło. Blacha miał taki charakterek, więc on jak sobie tam powiedział moja misja zakończona, to skończył. No może coś takiego.
1: Tak, tak. To już nie wróci pewnie.
0: Ale swoją drogą mógłby kiedyś Buc jeden zapyziały zadzwonić, nie? I tutaj swoich fanów jakoś przywitać, się odezwać.
1: To była taka limitowana audycja, którą później można by odsprzedawać ludziom za duże pieniądze. Kolekcjonerska.
0: No, taka audycja była właśnie ponoć pożegnalna. Znaczy, pamiętam, że coś takiego było w kontestacji, ale kiepsko to wyszło, bo tam były problemy techniczne. Wiesz, no to tu potrzeba było to jakoś lepiej zorganizować po prostu, a tam były jakieś... W rezultacie to wyszło tak, że no player na kontestacji nie działa, ten główny, ale to można se linka wpisać i tu wam wklejam linka. No i wiesz, takie sranie w banie, nie?
1: Tak, tak. To może zapłać Blasie na przykład 1000 zł za to, żeby nagrał u ciebie audycję pożegnalną.
0: Blacha to raczej taki ideowiec i on by tutaj, wiesz, nie chciał chyba pieniędzy raczej. Blacha zresztą, wiesz, jakieś tam nagrody nawet fundował, jakieś książki wolnościowe, wiesz, więc sam do tego dokładał, więc on bardzo poważnie podchodził do radia i radio to było dla niego coś naprawdę ważnego zawsze, więc stąd może się trochę obruszył, jak tu w nocnym radio się zaczęło, wiesz, śmieszkowanie, jakieś tam ktoś nagrał piosenkę, Blacha, rozłącz się, to pamiętam. Ja byłem przekonany, że to on się o to obraził, nie? Bo ja to puściłem i... No ale myślę, że nie o to, po prostu zawsze takie sytuacje mogą być ewentualnie pretekstem do tego, żeby zakończyć pewien rozdział, wiesz, i tak dalej, nie?
1: Tak. No dobrze, to tak refleksyjnie to wystarczy w tej refleksji, to ja sobie idę. Dobranoc, Krawcze.
0: Dobranoc.

No i spoko, gdyby Blacha był z nami cały czas, to nie przeszedłby tak jakby do legendy. To znaczy on zawsze już był, znaczy od dłuższego czasu był już taką znaną personą w świecie gównoradyjek, ale teraz jest legendą. I nie byłoby tego, gdyby nie zakończył pewnego rozdziału, więc... Więc zadziałało to na jego korzyść, jakby nie patrzeć. No. Teraz go wspominamy, prawda?

o której zaczęliśmy. No ja jestem już na antenie 4,5 godziny. No, jestem słaby z matematyki. Nie, sam se policz.

No, popatrz sobie wódzu tutaj na planszę, na grafikę, na zdjęcie właściwie. No i powiedz, kobieta tutaj przeskakuje, wolnościowa kobieta ma dziury w spodniach tutaj, taka wolnościowa skacze, ale grawitacja, no, grawitacja ją zniewala i musi uważać, jest niewolnicą grawitacji, nie ma pełnej wolności, nie ma. Pełna wolność nie istnieje. Chciałem coś mądrego powiedzieć, ale już zmęczony jestem. Zwłaszcza po tym dużym piwie, po tym brewerze wypitym, 6,6% to 1,5 litra piwa wypiłem. Czy będzie after? Jutro będzie after. Może będzie. Faktycznie, to nie musi być wcale kobieta. Tak popatrzyłem tutaj na włosy. Ciężko stwierdzić. Faktycznie, to może być facet z długimi włosami. Faktycznie. Ale wyszedłem na geja teraz. Jakiś facet skacze, a ja, że kobieta. No. Dobra, już naprawdę musimy kończyć. Dzięki za słuchanie. Kto się spóźnił, kto przychodzi. No, kto przychodzi na koniec, to musi się obejść smakiem. Albo sobie przewinąć audycję do początku. W takiej sytuacji najlepiej sobie już teraz przewinąć na początek, bo później jak zamknę streama, to może być problem. Będzie się audycja przetwarzała i tak dalej. Przykro mi z powodu komentarzy, które coraz częściej na YouTubie znikają, nie wiedzieć czemu. Tak po prostu jest dziwnie, że komentarze, no zwłaszcza te z linkami, na przykład Furiat wkleił linka do fajnej piosenki. I zniknęło. No co zawiedziony? No przychodzisz o 12 w nocy i zawiedziony. Ja wiem, że to jest nocne radio, ale wiesz. Kiedyś trzeba skończyć. No. Ja jestem zawiedziony, że ciebie nie było dzisiaj, bo taki wolnościowy temat i wolnościowcy to wiedzą tylko jakiś taki nie wiem, o co chodzi. No. Także wpadnijcie może jutro o 21:00 coś powinno być. Zobaczymy. Gumball przeniesiony na środę. No, ale nie gwarantuję, że jutro coś będzie, bo mam dużo roboty. Zobaczymy, jak tam się uwinę z robotą. No i co? Trzymajcie się. Dziękuję bardzo za słuchanie, za fajne telefony. No, dużo, dużo telefonów, nie? Ciekawych. Dwie nowe osoby dzwoniły dzisiaj. Dwóch nowych słuchaczy. Tak więc widać, że ludzi przybywa. YouTube niestety stara się nam pokazać, że stoimy w miejscu, bo przybywają suby i nagle ubywa i wraca do stanu początkowego, tak jakby ludzie masowo cofali tego suba. Co mi się wydaje ściemą, bo wiem, jestem przekonany, że nawet jak ktoś, nie wiem, znielubił to nocne radio, to nie tak, że cały czas

ciachnąć. No ale cóż, są większe problemy i większe tragedie niż ubywanie subskrypcji. Normalnie jakby ktoś worek, zrobił dziurę w worku i by się piasek wysypywał, tak to trochę wygląda. Ja tam dosypuję, znaczy wy dosypujecie, nie? A przez dziurę cały czas się wysypuje. No, trudno, ale to walić te suby. I tak już się pogodziłem z tym, że Michał Wiśniewski się nie pojawi w Nocnym Radio. Już się pogodziłem z tym. Trudno. No i tyle. Damy radę. Dokładnie, no, psycho tu napisał, damy radę. I tego się trzymajmy, damy radę. No. To tymczasem, Borem Lasem. Hej, hej, hej, wariaty, hej.

Niech będzie pochwalony, przepraszam. Tak się po chrześcijańsku chciałem z wami przywitać dzisiaj, bo dzisiaj wieczorek filmowy i będzie właśnie o filmach chrześcijańskich. No, w każdym razie o takich, które poruszają temat Biblii, Jezusa, Chrystusa, Pana naszego, Pana Boga, ale też wiary, kryzysu wiary. Będzie też parę takich tytułów. Opowiem wam o tych filmach, które na pewno znacie, przynajmniej ze słyszenia, o tych najpopularniejszych, ale też o tych mniej znanych, o produkcjach hollywoodzkich, ale nie tylko, o serialach nawet też będzie. I tak jak mówiłem, jak pisałem w zapowiedzi na Facebooku, nie chodzi o to, żeby tutaj kogoś obrażać, ani żeby było osobom wierzącym jakoś nieprzyjemnie, żeby czuły dyskomfort. Wręcz przeciwnie, właśnie apelowałem o to, aby nie zeszło tutaj na dyskusje światopoglądowe w stylu, czy Jezus istniał naprawdę i czy Pan Bóg może podnieść taki kamień, może stworzyć taki kamień, którego sam nie podniesie. Czyli taki argument przeciwko wierze, gimbusowaty najczęstszy. Zupełnie nie o to chodzi. Dzisiaj będzie o filmach chrześcijańskich, o całkiem niezłych i też. I tutaj nie będę się za dużo wyśmiewał. No wiecie, nic ponad to, co Krawiec robi zwykle. Kurczę, zaczynam mówić o sobie tutaj. Krawiec to, Krawiec tamto. Chyba jakaś megalomania mi tu do głowy uderza, władza mi do głowy uderza tutaj kapitańska. Nie no, dobra. Dzwonić proponuję po pierwszej godzinie audycji, to wtedy już się trochę wygadam, bo tak to tematy potem uciekają, filmy, które chciałem omówić, uciekną, a jak się trochę wygadam, to będzie nam się potem spokojniej i normalniej gadało, nie będzie żadnego parcia. I zrobiłem sobie dzisiaj taki mały przegląd filmów do omówienia. Dużo z nich właśnie traktuje o postaci centralnej w chrześcijaństwie, czyli o samym Jezusie. Tak nawiasem mówiąc, chyba widzę tutaj, że pojawiło się kilku, przynajmniej na czacie pojawiło się trochę osób, które rzadko się pojawiają tutaj, czyli temat chrześcijaństwa przyciągnął jakoś, a wcześniej to co? Co nocne radio to uchodziło za jakieś tu ateistyczne, za jakieś szatanistyczne, że się nie pokazywali ta? Pozdróweczka dla Simpliego, jeśli to faktycznie Simpli jest, i dla Furiata, i dla typowego Mechanterian też.

się zjawił Furiat już tutaj z odrobiną obornika na kaloszach przyszedł i tu brutę chce robić, bo coś mu się chyba wydaje, że będą ataki, wściekłe. Ale nie, bez obaw. Dzisiaj możemy sobie pogadać niekonfliktowo i nie chodzi o to, żeby kogoś przekonywać do czegokolwiek. A też pojawiły się jakieś pytania o to, czy tutaj płacę za muzykę puszczaną. No, robię dokładnie to samo, co wszyscy inni radiowcy, właściciele radiów. No i jak ktoś chce tutaj węszyć i czuje się zobligowany, aby może uprzejmie gdzieś donieść, to proszę, proszę bardzo. Więc odpowiadam, nie płacę, nie stać mnie na ZAX, na płacenie za każdego słuchacza tam 1,5 zł za utworek czy coś w tym stylu, bo jest to absurdalne. Kto tu jeszcze jest? Jest Etam się pojawił, gdzieś tu mi Kundrat mignął też, Zenon oczywiście, stały też słuchacz. Pozdrawiam was serdecznie, Orb chyba jeszcze wczoraj był. No i powoli zacznę omawiać filmiki. A są te filmy właśnie tak różne, jak różne bywa chrześcijaństwo i sami chrześcijanie. No bo jak się tak zastanowić, to ci chrześcijanie i chrześcijaństwo naprawdę bywają różni. Od moherów poprzez jakichś chrześcijan, intelektualistów, ewangeliczni chrześcijanie, chrześcijanie fantaści, którzy wręcz wierzą w jakiegoś Jezusa kosmitę, katolicy, protestanci, reprezentanci różnych kościołów, też jacyś tacy, którzy na przykład wierzą w Jezusów współczesnych, na przykład w takiego, który sobie żyje na Syberii, gdzieś tam. Przeróżni, mądrzy, głupi, no tak jak wśród ateistów, nie? I tak samo z tymi filmami jest. Bywają mega głupie, naiwne, a wręcz infantylne i wręcz urągające inteligencji każdego, kto ma więcej niż dwie szare komórki w głowie, też takie bywają. Więc nie dziwota, że właśnie też te filmy są tak różne. Podzieliłem je na filmy, które warto obejrzeć, które są wartościowe, na filmy ciekawostki, czyli takie, które ciężko mi było przypasować do jakiejś kategorii, na parodie, to właściwie antychrześcijańskie mogą być, ale też właśnie postaram się udowodnić, że nie musi tak być koniecznie. Krapy, też są krapy, filmy, z których można się co najwyżej pośmiać, przewijając je co parę sekund, albo oglądając pierwsze 10 minut. I no właśnie, też apeluję jeszcze raz, żeby się nie kłócić dzisiaj, żeby się nie spierać, bo to jest niestety, mówię niestety, bo to jest trochę przykre, że coś, co powinno nas wzbogacać jakoś duchowo, sprawiać, że jesteśmy lepsi, tak nas dzieli, nie? I że są awantury, obrażanie się, a to chyba nie o to chodziło w tym wszystkim takiemu Jezusowi na przykład, nie? Żeby się, on mówiąc, że właśnie, że przynosi nie pokój, ale miecz, miał pewnie na myśli to, że chcąc, nie chcąc, jego postać sprawi to, że ludzie będą się dzielić i że ojciec się pokłóci z synem i matka z córką i tak dalej. Więc dzisiaj sobie trochę spasujmy. Tu pozdrawiam Spasa 44. Spasujmy. Widzicie, jaki on jest zawsze opanowany? To jest właśnie cecha zdrowia psychicznego, że ktoś jest opanowany. Nie, Furiacie, nie jestem zmęczony troszku, tylko się nażarłem ketonalu trochę, bo mnie ząb boli. I może stąd taki
zmęczony nieco ton, ale nie czuję się zmęczony. Co najwyżej taki lekko przymulony. No ale mam nadzieję, że jakoś to nie przeszkadza bardzo. I będzie się dało posłuchać.

0: Zacznę może od Ostatniego kuszenia Chrystusa. Bardzo znany film Martina Scorsese. O, tak powinienem czytać. Scorsese. Czemu masz, Martin, takie głupie nazwisko? Nie chodzi tu o tego Martina, tylko o innego, o tego bardziej znanego. Film z 1988 roku. Dosyć leciwy już. I w sumie obok pasji Gibsona jest to chyba najbardziej kontrowersyjny film o Jezusie, który trochę tak jak w żywocie Briana w sumie, mimo że tamto to jest komedia, a to jest film jak najbardziej poważny, to tutaj podobnie Jezus jest ukazany jako postać, która w zasadzie ucieka od swojej mesjańskiej misji. I można się zastanowić właśnie, czemu ten film wywołał takie kontrowersje, bo swego czasu to powodował wręcz takie małe zamieszki, że ludzie bardzo mocno zaprotestowali przeciwko temu filmowi. Z Pasją było troszeczkę podobnie, tyle że Pasja była kontrowersyjna z innego powodu. Natomiast Ostatnie kuszenie Chrystusa to jest film, który przedstawia postać Zbawiciela w nietypowy trochę sposób, bo on jest taki bardzo ludzki, taki Jezus wątpiący, Jezus, który się boi i Jezus, który cierpi, Jezus, który jest niepewny swojej misji, no taki bardzo ludzki Jezus. Wcześniej zwykle się Jezusa pokazywało właśnie takiego epickiego, rzucającego mądrości, niezłomnego bardziej takiego, prawda? A tutaj mamy Jezusa człowieka. No w zasadzie nie powinno to tak bardzo szokować, no bo to jest pół człowiek, pół Bóg tak jakby, nie? No i może niektórzy ludzie nie chcą takiego Jezusa, który się waha, który nie jest czegoś pewien, tylko wszyscy chcą takiego Jezusa, który z pasją idzie, nomen omen, z pasją idzie na krzyż, po prostu się rwie do tego ukrzyżowania aż i niczego się nie boi, idzie pewny, wie co go czeka i to taki wyidealizowany, taki super Jezus, nie? Chyba raczej. A w końcu to w zasadzie był człowiek, taki jak my też w dużej części. No bo tak samo jadł, tak samo pił, bał się, robił kupę. No robił wszystko to, co my, nic co ludzkie nie było mu obce, można powiedzieć. No i też chyba nikt nie powinien tego brać za obrazę, czy herezję, bo w samej Biblii jest przecież napisane, że Jezus nawet na krzyżu zwątpił. Mówił przecież: Panie, czemu żeś mnie opuścił? Nie, on nie mówił chyba żeś. Czemu żeś mnie, Panie, opuścił, Panie Paździoch? Nie, on jakoś inaczej to powiedział, ładniej. No i bał się tego, co go czeka, nie? W Ogrodzie Oliwnym przecież straszliwy go sparaliżował, jakoś tak to było. No, nie jestem takim wielkim specjalistą od Biblii, są tu tacy wśród nas, którzy się lepiej na tym znają, więc w razie czego proszę prostować tutaj. Mówi się o Jezusie, że żył bez grzechu, ale to jest chyba takie trochę przekłamanie. Zresztą jak w Biblii jest gdzieś tam wspomniane, że to był bez grzechu człowiek, to może też można to różnie interpretować. Na przykład, że był ogólnie taki no, niegrzeszący, tak? Żył bez grzechu. No, o drugim człowieku też można powiedzieć, on żyje bez grzechu, ale to nie musi oznaczać koniecznie, że ktoś jest idealny, prawda? Że ktoś w życiu się nie powiedział kurde i że nie rozdeptał mrówki i że, nie wiem, no, tak trochę trywializuję, ale wiecie o co chodzi, nie? Że to ludzie zbyt dosłownie i zbyt tak generalizująco niektóre rzeczy sobie odczytują, nie? Że A może tak trochę właśnie bardziej umownie niektóre rzeczy powinno się czytać. No to zawsze jest trochę problem właśnie z odczytywaniem Biblii. Co czytać dosłownie, co czytać w przenośni, co jest metaforą, co jest jakąś przypowieścią, co historią, i ludziom się to miesza, nie potrafią osądzić i dojść do porozumienia, znaleźć w tym wszystkim wspólny mianownik, i stąd może są spory, nie? Ludzie nie potrafią też dojść do takiej prostej prawdy, że nie liczą się szczegóły tak bardzo i detale jakieś takie, nie? Czy tam rzucił kamieniem w lewo czy w prawo, liczymy kamień się odbił dwa razy czy trzy i czy trafił ladacznicę między oczy czy w pośladek. Wiecie, tak skupianie się na pierdołach, a nie na ogólnym przekazie, nie? I morale, który się nasuwa z całej tej historii, nie? Że warto być dobrym dla innych, że nie należy prowokować agresji, odpowiadać agresją na agresję, tylko raczej spokojem na agresję. No, wybaczanie, te sprawy, wolna wola, to są takie najważniejsze tutaj sprawy, nie? I poświęcenie się też, no, poświęcenie się tego Jezusa dla innych. I no, tego typu sprawy, a ludzie się tam cały czas wykłócają, czy Kleofas w księdze jakieś miał sandały, czy kalosze, i się o to biją, to takie głupkowate trochę. No i skoro ten Jezus to mogła być postać niedoskonała, bo czy to nam tak bardzo przeszkadza w uznaniu go za wielkiego nauczyciela i zbawiciela nawet, to, że on mógł być pod pewnymi względami niedoskonały. Tą niedoskonałość też można różnie rozumieć. A może właśnie człowiek, który się niczego nie boi, jest niedoskonały, nie? Jest jak robot na przykład, bo on nie czuje strachu, skoro nie czuje strachu, to może i współczucia też nie czuje, jak jest taki doskonały, nie? Może my sobie tak imaginujemy, że doskonały to jest cyborg, nie? Jakiś w ogóle nieludzki. Czym w ogóle ta doskonałość jest i czemu ktoś musi być doskonały? Czemu tak pragniemy, żeby ten Jezus był taki doskonały? Może w niedoskonałości też można znaleźć jakąś doskonałość. To są wszystko takie filozoficzne rzeczy i taki jest właśnie trochę ten film Ostatnie Kuszenie Chrystusa. On się skupia na takiej ludzkiej naturze tego Jezusa, który ucieka od swojego przeznaczenia, walczy z tym trochę. I zresztą w samej Biblii ten Jezus czasami bywa taki trochę megalomański i zarozumiały, a tutaj jest właśnie taki bardziej ludzki. Przyznam, że z tym Jezusem właśnie z Ostatniego Kuszenia łatwiej mi się było zidentyfikować niż z niektórymi innymi, którzy są tacy nierealni po prostu, nie? Są trochę jak X-Meni, jak Superman, w którego istnienie nie uwierzę, a w istnienie takiego Jezusa jest łatwiej uwierzyć. No jak mówię, film wywołał właśnie przez to chyba spore kontrowersje, bo przedstawił Zbawiciela niewyidealizowanego, tylko bardziej takiego ludzkiego. I moim zdaniem zupełnie niepotrzebnie. Są filmy dla różnego targetu. Są już chrześcijanie doszli do tego, że można, że każdego trzeba ewangelizować trochę inaczej, nie? Że inaczej się gada o tym Jezusie z narkomanem, inaczej się gada z hip-hopowcem, inaczej z ciocią Jadzią, nie? Więc idąc tym torem myślenia, powinniśmy też przyjąć, że mogą te filmy o religii, o Bogu być też różne. Byle nie wykrzywiały głównego jakiegoś zamysłu, który za tym wszystkim stoi i celu, jaki uświęca wierzącym na ich ewangelizatorskiej drodze. Myślę, że nasze dylematy tutaj w tym temacie mogłoby rozwiązać to, gdybyśmy się dowiedzieli, jak sam Joshua by się odniósł do tego typu filmów, nie? Jak podsumowałby Pasję Gibsona, jak odniósłby się do ostatniego kuszenia. I tutaj zawsze miałem taką zagwozdkę trochę, bo zawsze mi się wydawało, że w zasadzie to gdyby ten Jezus tu się pojawił na ziemi, gdyby był taki ludzki bardziej, to by go to żenowało być może wszystko, nie? Że się robi o nim tyle tych filmów. I on zawsze szedł pod prąd trochę, bo jak wszyscy myśleli, że odkryli jakąś prawdę, to on wtedy mówił, a zaprawdę powiadam wam, że głupi wy jesteście i nie mówcie tak, albowiem głupoty gadacie. I wszyscy wtedy się dziwowali, mówili, o kurde, no co, kurde, jak to. I to miał w sobie takiego buntownika, nie, który szedł pod prąd i obalał ogólnie przyjęte jakieś właśnie prawdy objawione, nie. Wszyscy myśleli, że jest tak, a on nagle mówił, powiadam wam, że jest siak. I tutaj też by wszystkich pewnie zdziwił i powiedział, że nie róbcie głupawych filmów o mnie, a jeno do książek knypy, na przykład, coś w tym stylu powiedział, do książek, do książki knypy, do Biblii knypy i wszystkim by kopary opadły. Tak bardziej bym się czegoś takiego spodziewał od rewolucjonisty i buntownika, którym bez wątpienia był, no zakładając, że faktycznie to jest ten Jezus, którego my tutaj sobie omawiamy, to faktycznie żył, no bo też są różne tam opinie, ale dzisiaj nie o tym. No, sama Biblia nie mówi nam za dużo o takich codziennych perypetiach Jezusa, o jego relacjach męsko-damskich na przykład, o tym, co on robił w wolnym czasie, jak akurat nie przemawiał do tłumu, nie? Biblia się koncentruje na tym, co jest sednem przekazu, na nauczaniu Jezusa. Są tam też oczywiście listy te apostolskie różne, no różne tam są te rzeczy, ale no to, że czegoś tam nie ma, to nie znaczy, że tego nie było. I właśnie Ostatnie kuszenie Chrystusa to jest film bardzo ciekawy, bo on też pokazuje właśnie takiego Jezusa na co dzień, właśnie te relacje damsko-męskie. Jezus tam przez, nie wiem co to była za kobieta, no chyba ta, Maria Magdalena może, to no to takie obrazoburcze też pokazanie go z kobietą w ogóle, nie? Mi się to zawsze kojarzy z takim robieniem z postaci Jezusa wielkiego wodza Kim Jong-ila, Kim Jong-una albo Józefa Stalina jakiegoś, nie? Czy Lenina, że nie mówimy o tym, co jest takie zwyczajne w jego życiu, że on się potknął, że coś, tylko zawsze to jest i wtedy stąpnął i rzekł zaprawdę i chmury się rozstąpiły. To jest, czy nie popełniamy tu jakiegoś błędu? Czy nie powinniśmy właśnie takich filmów traktować jak jakieś uzupełnienie? Jak no, ktoś wierzący może nawet powiedzieć, że to sam Bóg natchnął twórców tego typu produkcji, żeby nakręcili takie uzupełnienie i starali się ludziom powiedzieć, że było coś jeszcze, nie? Coś oprócz tego, co mamy w Biblii. I to jest też taki inny Jezus w tym ostatnim kuszeniu od tej strony, że on na przykład współczuje nie tylko ludziom, ale też i zwierzętom. Tu uwaga, herezja, i zwierzętom, tak. Co też troszeczkę jest takie może niekanoniczne, jeśli chodzi o chrześcijaństwo, Biblię, no bo tam zwierzęta to raczej taki surowiec bardziej, nie? Na użytek dla nas stworzony. Tutaj Jezus się pochyla też nad zwierzętami. No jest taki inny właśnie, nietypowy, może to jest w nim fajne. Też jest tutaj scena, w której Jezusa na pustyni kusi szatan. Tak właśnie się w recenzjach zwykle pisze, że jest tutaj też kuszenie Jezusa przez szatana na pustyni, a ten film właśnie można zinterpretować inaczej trochę, że to Jezus walczy jakby z wewnętrznym swoim szatanem, który jest w nim. I to jest też ciekawa idea jakaś, że Bóg i szatan są w nas, nie? Że mamy troszkę tego szatana w sobie i Boga, że jak się zastanowić, to dlaczego to ma niby... No bo zaraz się pojawiają takie tutaj opinie, że i zarzuty, że to jest takie spłycenie wiary, że sprowadzenie tego do psychologii, tak, do materializmu, że robienie z tego właśnie jakiejś psychoanalizy, psychoterapii tutaj, którą sobie Jezus zafundował, niekoniecznie trzeba tak to rozumieć. Jak ktoś się postara, to też może wytłumaczyć sobie to, że skoro ten szatan jest taki wszechmocny, a Bóg tym bardziej, no to co stoi na przeszkodzie, żeby oni, te dwie postacie, zasiewały w nas po trochu ze swojej natury, nie? Jest napisane, że jesteśmy stworzeni na podobieństwo. To może sugerować też, że nie tylko to, że jesteśmy podobni pod pewnymi względami, bardziej pewnie psychicznymi niż fizycznymi, bo chyba nie zakładamy, że Bóg ma też pindolka. No to skoro wszystko jest dla tych super silnych, wszechmocnych bytów, możliwe, no to mogą też zasiewać w nas troszkę swojej jakiejś esencji, nie? Która walczy w nas. No i to niekoniecznie musi spłycać. I no taki właśnie jest ten film trochę dziwny, nie? Dlatego wywołał kontrowersje u tych bardziej takich fundamentalnych, myślę, wierzących chrześcijan, bo tych, którzy są przyzwyczajeni do klasycznego przedstawienia właśnie tych historii opowiadanych wielokrotnie na nowo. Ale czy chcielibyśmy w ogóle, żeby te historie były zawsze opowiadane tak samo? Czy to nie ubogaca jakoś całej tej opowieści właśnie to, że ona jest czasami trochę inna? W ogóle sama postać Jezusa jest niezwykła też pod tym względem, że doczekała się aż tylu różnych wersji, tylu adaptacji, że pojawia się w tylu różnych serialach i komediowych, i w horrorach, o tym będzie też trochę, i jest tak często właśnie się ukazuje na różne sposoby i parodiowana jest, i na serio, i Jezus taki, i owaki, Jezus superstar. Żadna chyba inna postać, nawet największe gwiazdy tu na naszej ziemi, Schwarzenegger, Myszka Miki, nawet Myszka Miki, słuchajcie, nawet Myszka Miki, która chyba jest jedną z taką postaci, które są najbardziej wszechobecne w umysłach ziemian, tak? Przypomina mi się też film Mój ukochany wróg, gdzie ziemianin wkręcił takiego reptilianina, że najważniejszą postacią na ziemi i naszym największym przywódcą jest Myszka Miki. Ten reptilianin potem, jak chciał dogryźć ziemianinowi, to go obrażał, mówi: sram tam na Myszkę Miki waszą, wasz Myszka Miki jest głupia. A ten się śmiał tak w skrytości. No, wszyscy, prawie wszyscy wiedzą chyba, kim jest Jezus, nie? Ciężko by było znaleźć kogoś tu na ziemi, kto nie wie i nie słyszał. To by aż było zabawne, można by komedię zrobić taką, nie? Że słyszałeś o Jezusie? Nie. A kto to? Jakaś gwiazda? No, takie osoby, które nie słyszały nigdy o Jezusie, to mogą być jacyś buszmeni chyba już tylko, nie? Czy ludzie odcięci od cywilizacji całkowicie, którzy nie wiedzą, co to jest telewizor, co to jest książka, co to jest kibelek, to mogą nie wiedzieć na przykład. I to jest niezwykłe na swój sposób i już sam ten fakt powinien sprawić, że ta postać będzie jakoś ważna, nie? Że tak się czasami też zastanawiam, czemu się ludzie z tego Jezusa na przykład śmieją albo go nie lubią, jakoś tak czują taką awersję, nie? No i tak sobie myślę, że mogą to być osoby, które część tych osób to mogą być ludzie, którzy są przekonani, że to jest ściema, a większość z nas nie jest uczulona na kłamstwo, na ściemę. Reagujemy bardzo źle, jak ktoś nam coś wciska, nie? Albo osoby, które są zdenerwowane tym, że im ktoś to wciska na siłę i odreagowują to w ten sposób, że obrażają tego Jezusa na przykład, żeby dogryźć tamtym, nie? Ty mi coś wciskasz na siłę, to ja ci mówię, że to gówno jest to, co mi wciskasz na siłę, nie? albo mogą być też to osoby, które gardzą czymś takim właśnie jak poświęcenie się dla innych, jak słabość, no bo można to też odbierać jako taką słabość, albo taką siłę słabości też, no bo ta słabość stała się, między innymi to stało się przyczynkiem właśnie tego, że Jezus stał się kimś tak wyjątkowym dla mieszkańców ziemi, nie? Wybił się, stworzył nową jakość, nie? Bóg, który jest słaby, to było coś nowego chyba, nie? I niezwykłego trochę właśnie. Bóg, który się poświęca dla ludzi. Wcześniej no to raczej mieliśmy do czynienia chyba z bogami silnymi, władczymi, zazdrosnymi, a tutaj coś nowego, nie? I zawsze jak coś się zupełnie nowego pojawia, to ludzie się tym interesują i to ma siłę, nie? To jest oryginalne, to jest nowe. No i tak odbieram, właśnie no mówiłem, że film jest trochę inny, inaczej pokazuje te zmaganie się Jezusa. Tam nie ma za bardzo cudów, nie ma jakichś wianków na kiju i cudów, tylko jest ten film taki bardzo naturalistyczny i to jest też w nim fajne. No, zupełnie coś innego, jak na przykład Noe Aronowskiego, o którym też wspomnę. No, na pewno polecam, warto zobaczyć. Ja w ogóle lubię rzeczy, które się wybijają, które są oryginalne, które tworzą coś, jakąś nową jakość, są inne, oryginalne. To jest zawsze ciekawe, nie? Można sobie nawet z ciekawości zobaczyć i powiedzieć, nie, to do mnie nie przemawia. To jest nietrafione, ale zawsze coś nowego. Po co oglądać 150 raz to samo w tej samej konwencji i no to może ewentualnie mogą tak robić ci, którzy lubią się przekonywać samych siebie po raz 150, że mają rację, nie? Albo się po prostu utwierdzać. I no to jest, ludzie raczej lubią właśnie to, co już znają. To jest też taka znana prawda. Lubimy słuchać tych piosenek, które już znamy. Lubimy po raz 150 oglądać Gwiezdne Wojny, jak ktoś lubi te klimaty i tak dalej. Ale może właśnie więcej powinniśmy eksperymentować i sięgać po rzeczy nowe. A też może się okazać tak, że umrzecie i staniecie przed tym Bogiem, okaże się, że On istnieje i on się zdziwi i powie, kurde, no zupełnie nie zrozumiałeś tego przekazu. Nie zrozumiałeś, że Biblię można interpretować na kilka sposobów, że ma ona drugie, a nawet i trzecie dno. Skupiłeś się na tym, co było przygotowane dla pasterzy kóz, mimo że jesteś informatykiem czy filozofem, że jesteś inteligentnym człowiekiem, który żyje w XXI, który żył w XXI wieku. Czytałeś mądre książki, ukończyłeś studia, a odebrałeś cały ten przekaz na poziomie właśnie prostego człowieka, dla którego też to stworzyłem, ale ty powinieneś zrozumieć trochę więcej. A i co, wtedy zrobisz głupią minę i powiesz, kurde, no bo ja się bałem trochę tu, bo się bałem, że coś pokręcę i tak. No, warto się nad tym zastanowić, nie? To tak zawsze jest, że jak ktoś wyskakuje z czymś nowym i pokazuje tą samą historię inaczej, to w nas to budzi czasami niepokój, jeśli to jest coś ważnego dla nas, tak? Jeśli to jest jakaś na przykład świętość czy coś, to jak ktoś sięgnie po eksperyment, po nową formę wyrazu, to w nas to budzi lekki niepokój. A jak jeszcze chrześcijanie są na przykład konserwatywni i nie lubią za bardzo wydziwiania, no to jeszcze bardziej się mogą zdenerwować. Ale no, jak mówiłem, różni są ci chrześcijanie, nie? Więc może nie warto też generalizować. Co można jeszcze powiedzieć o tym filmie? No, chyba to wszystko. Jeszcze taka ciekawostka, że Willem Dafoe, czyli filmowy Jezus, w tym filmie podczas kręcenia stracił wzrok na 3 dni z powodu używania specjalnych kropli, które miały nadać jego oczom nietypowy taki nadludzki wygląd w jakiejś tam scenie. Ale mu przeszło po 3 dniach i to może się uzdrowił, słuchajcie, jak Jezusa grał, nie? No tu widzę, że dyskusja trwa jakaś na czacie. No, też mówiłem, że można było napisać coś tu na profilu Nocnego Radia. W ogóle zamierzam wprowadzić taki zwyczaj, że będzie można też, oczywiście nawet jak nie nadaje, no, zwłaszcza jak nie nadaje, bo podczas audycji to ciężko się czyta, ale możecie przed audycją w dowolnym momencie coś napisać, coś wysłać na profil Nocne Radio, jakiś swój komentarz, jakieś swoje uwagi. To, co chcecie, aby było poruszone, czy też nawet odczytane bezpośrednio podczas audycji. Na przykład, drogi Krawcze, uwielbiam twoje audycje i zawsze z niecierpliwością czekam. Nie, no takie może mniej, ale na przykład coś w tym przypadku o Jezusie moglibyście napisać, albo o swojej przemianie, o tym, jak odeszliście, albo jak weszliście w wiarę. No, różne takie rzeczy związane z aktualnym tematem, ja potem to odczytam, nie? No, ale dzisiaj nikt jeszcze nic nie przysłał, więc będę po pierwszej godzinie odbierał telefony. Dobra, jakie mamy dalej filmy, które można uznać za chrześcijańskie? Tak, będę na przemian. Teraz może coś zabawnego i film, który właśnie niekoniecznie można uznać za chrześcijański, ale zdecydowałem się go wrzucić, bo jest, no, porusza temat Jezusa, chociaż też właśnie nie wprost. Chodzi oczywiście o Żywot Briana w reżyserii Terry'ego Jonesa, członka grupy Monty Pythona. To jest film z 1979 roku. Słynna kultowa produkcja Monty Pythona. Dzieło z jednej strony obrazoburcze, tak się wydaje, ale z drugiej strony właśnie co dziwne, jest to film, który jest też lubiany przez chrześcijan i przez ateistów i przez chrześcijan. Mogą sobie usiąść na imprezie, puścić, bo to też taki film, który się nadaje na imprezę, bo jest jajcarski, mega jajcarski. I też mnie zastanawiało właśnie dzisiaj, co sprawia, że ten film, mimo że obrazoburczy, mimo że kontrowersyjny i można by się naprawdę przyczepić, to budzi raczej miłe skojarzenia u wszystkich. Taki Jezus z sąsiedztwa trochę, nie? Jezus z sąsiedztwa. Chociaż oczywiście bohaterem nie jest sam Jezus, ja to wiem. Ale to też nie jest takie do końca jednoznaczne. Jest oczywiście na początku scena, w której się okazuje, że trzej mędrcy lub trzej magowie, jak kto woli, przychodzą nie do tej stajenki, co trzeba, nie? I gdzieś tam w tle widać tą prawdziwą stajenkę, czyli to sugeruje, że ten prawdziwy Jezus gdzieś tam obok się narodził, a Brian to taki... no, niewydarzony, był obok gdzieś tam i pomylono go, nie? I potem ciągnie się jakoś tam dziwnie te zależności karmiczne może jakoś tu zadziałały i potem biorą go za Mesjasza dalej ta pomyłka trwa cały czas przez cały film, ale w zasadzie no, ta scena mogła być dodana tylko po to, żeby tak trochę uspokoić te osoby wierzące, żeby one się nie czuły aż tak bardzo urażone, prawda? No bo widzimy, no bo to sugeruje, że to nie jest film o parodii Jezusa, tak dosłownie, że no, też on się nie nazywa ani Joshua, ani Jezus, tylko Błajan. Błajan? Uwolnić Błajana. Ale no to też można tak też ten film różnorako interpretować. I można to uznać w pewnym sensie za parodię Jezusa, ale taką właśnie, która jakoś bardzo nie obraża, nie, tych chrześcijan, bo to jest trochę parodia tej biblijnej, i starotestamentowej, i nowotestamentowej rzeczywistości. Te ukamienowanka, nie? To ukrzyżowanko. Przede wszystkim to, co zabawne, ten film może właśnie pokazywać bardziej prawdziwe oblicze tamtych czasów, te, no wiecie, te obdarciuchy, nie? W rozklekotanych łapciach, w przykrótkich tunikach i chude nogi wystają spod tej tuniki, bo czasami w tych filmach to wszyscy tacy piękni, wyidealizowani, rzymscy żołnierze, dziarscy, nie? Ci Izraelici też z mieczami i bojowi w pięknych szatach, a tu mamy takich po prostu łapserdaków, jak to u Monty Pythona, nie? Jak w Świętym Graalu też właśnie, no takie obdarciuchy, ta rzeczywistość taka bardziej przyziemna. I też można się zastanowić, czy ta Matka Boska, no bo tu mamy matkę Briana też, i to jest taka baba po prostu, no taki babiszon, nie, który idzie tam, obsztorcuje kogoś, nie, to wynocha, nie ma tu żadnego Mesjasza, wynocha, idź mi stąd, już, poszli, won! No to, a czy ta Maryja nie mogła być trochę też taka? Bo zawsze się ją pokazuje jako taką rozanieloną, te ręce tak wyciąga i te oczy ku niebu, błękit na sobie ma. Ja w ogóle nie wiem, czy taki barwnik był w tamtych czasach. To jest też takie hollywoodzkie trochę podejście, że no przynajmniej kiedyś takie było, teraz to się pozmieniało trochę, ale to właśnie kiedyś tak robiono filmy. W ogóle jak sobie poszukacie filmu na przykład Wikingowie, Vikings, to znajdziecie też taką starą właśnie wersję z lat 70. chyba jeszcze. No i tam są właśnie niehistoryczne stroje, niehistoryczne barwy na tych strojach, fryzury jak z Salonu Piękności, szminka i tak dalej. No właśnie, tutaj on jest bardzo niegrzecznym chłopcem, nie jest żadnym Mesjaszem, tu przypomina Kunrad. No właśnie, to jest taki film, o którym się wspomni i zaraz się wszyscy śmieją, nie? Chociaż na dobrą sprawę scena końcowa z ukrzyżowaniem, jak Eric Idle śpiewa piosenkę Always look on the bright side of life. No to jest mega obrazoburcze, nie? Przecież ukrzyżowanie to jest jakieś centralne wydarzenie, najważniejsze w tej całej Biblii, a tu ktoś nagle se z tego łacha, że nie? Ale jakoś chłopaki z Monty Pythona potrafili to zrobić tak, że to przeszło, nie? Chociaż no u nas film też był jakoś tam... On to tak było, że raz był u nas blokowany, raz był puszczany. To chyba zależy od, jak wszystko od nas, jak wszystko u nas od ekipy, która aktualnie jest na stolcu. To jak prawica jest, to może niekoniecznie sobie zobaczymy teraz żywot Błajana. No właśnie, no w gruncie rzeczy jest to totalna zlewka, ale niekoniecznie z chrześcijańskiej wiary, nie? Tylko bardziej z tych czasów, z mentalności może wczesnych chrześcijan, którzy na dobrą sprawę przypominali dzisiejszych islamistów trochę. Byli tak samo często radykalni, no te wszystkie właśnie ta chęć ukamienowania, ladacznicy... No też no, jako pasterze chyba też za dużo nie czytali, nie mieli jakiegoś światopoglądu zbyt wybujałego, tylko taki prosty, nie? Że tego tu zaciukać, tego przywalić kamieniem, tego tu wznieść do góry i hip hip hura, no to taki prosty lud, nie? I taki właśnie Monty Python pokazał trochę świat w żywocie Briana. Może to jest fajne, może się paradoksalnie właśnie okazać, że to jest najbardziej historyczny film z tych wszystkich, nie? Co wyszły. Chociaż no właśnie niezupełnie, bo są też takie, które aspirują do miana właśnie historycznego, historycznej takiej wersji opowieści znanych z Biblii. No, jeśli ktoś, zdziwiłbym się, gdyby ktoś z was nie widział żywotu Briana, a jeśli są tacy, no to muszą koniecznie nadrobić, bo to jest film kultowy, i zdecydowanie warto. Kunradzie, jakbyś mógł, to za 15 minut cię odbiorę, dobrze? Bo jeszcze tutaj chciałem chwilę pociągnąć temat, więc proszę cię, abyś zadzwonił za chwilkę. Jako że pierwszy się odezwałeś, to postaram się ciebie też jako pierwszego i jedynego, odebrać. Co mamy dalej tutaj z ciekawszych produkcji? Jezus, film po prostu nazywający się Jezus z roku 1979. Jest to ciekawa produkcja, bo marzeniem producenta Billa Brighta było stworzenie filmu, który przybliży ludziom niepiśmiennym, głównie takim, którzy nie mogą się z Biblii dowiedzieć, nie mogą poznać tej greatest story ever told, tak się czasami mówi, najwspanialsza opowieść opowiedziana kiedykolwiek, nie? Tak się czasami mówi o Biblii. W pewnym sensie coś w tym jest. No jest to opowieść na pewno, która trafia do najszerszego targetu, została przetłumaczona na największą ilość języków obcych, no różnych języków. I w ogóle taka najbardziej uniwersalna być może nawet, no jest w tym coś niesamowitego, nie? I facet chciał stworzyć właśnie dzieło dla osób, które nie za bardzo mają szansę poznać prawdę, poznać tą historię. I bardzo chciał pokazać, aby życie Jezusa oraz cała ta rzeczywistość tamtych czasów była pokazana jak najbardziej wiarygodnie i historycznie też. Nawet zadbano o to, aby używane były specjalne barwniki używane w tamtym czasie. Ponoć było ich 35, taką informację znalazłem, 35 kolorów. Świat w 35 kolorach, słuchajcie, to więcej niż na Amidze w standardowym trybie, bo tam były 32 kolory dostępne, a tu mamy aż 35, widzicie, to troszeczkę lepiej niż Amiga. I no i pod tym względem jest ciekawy. Oglądałem dzisiaj fragmenty, no wygląda to dosyć standardowo, jak filmy biblijne z tamtych czasów. Czyli zrobione tak bez większego rozmachu, bez udziwnień, ale jest też z kolei bardzo fajnie podkreślony cały kontekst społeczno-kulturowy tamtych czasów i na pewno warto zobaczyć. Kolejny film, który na pewno polecę i ten film wydaje mi się, że można spokojnie zakwalifikować jako chrześcijański, ale trochę z innej manki tutaj. Kwowadis, na pewno też każdy zna. I nie chodzi mi tutaj o produkcję Jerzego Kawalerowicza z 2001 roku, bo tą bym raczej dał do działu krapy. W ogóle mi się to jakoś nie podobało. Ten Kubacki jako Ursus, ta Lidia jakaś taka... Nie, Ligia, przepraszam. Ja ciągle mówię Lidia, a to jest Ligia przecież. Legia. Klasyczne Quo Vadis jest naprawdę dużo lepsze, mimo że to jest stary film, 51 rok, to jeszcze Technicolor w ogóle, wiecie, trzy obiektywy, każdy nagrywa osobno kolor. Nawet nie wiem, czy to nie był jeszcze czarno-biały film pokolorowany potem, bo to strasznie stary, nie? Ale ma niepowtarzalny klimat po prostu. Niesamowity dźwięk, świetna gra aktorska, postacie fajnie zrobione, scenografia, przestrzenie, różne miejsca fajne. No ogląda się to niesamowicie, trochę ma w sobie też taki sznyt przygodowy, można powiedzieć. No, ja ten film w ogóle często oglądałem jako dzieciak i chyba dziwnym trochę byłem dzieckiem, skoro oglądałem Gwiezdne Wojny, Rambo i Terminatora, a potem Quo Vadis, nie? I zachwycałem się też. Ale no, to może świadczyć o tym też, o klasie tego filmu, że potrafił zaczarować i dzieciaka też, nie? I naprawdę warto sięgnąć po to starsze Quo Vadis. Oczywiście na podstawie książki Henryka Sienkiewicza opowiedziana jest historia wpływowego Rzymianina, generała Marka Winicjusza, który się zakochuje w niewolnicy Ligi właśnie, w chrześcijance. On też potem jakoś przechodzi na chrześcijaństwo, nie? No, nominacja do 8 Oscarów mówi sama za siebie, nie? W rolach głównych Robert Taylor i Deborah Kerr. Też to taka fajna ciekawostka, że w zamyśle Sienkiewicza ta Ligia miała być taką prapolką, Słowianką, córką jakiegoś wodza Łużyczan, taką informację znalazłem. Może Kunrad będzie coś wiedział na ten temat, to jak Kunradzie zadzwonisz o 22, to może od ciebie coś wyciągnę na temat Ligi. No i zdecydowanie też polecam. Zabić Jezusa, nowa produkcja dosyć, bo 2015 rok, produkcja telewizyjna, która się koncentruje na wydarzeniach, które doprowadziły do śmierci Jezusa, na zdradzie, na tym, jak uczniowie to przyjęli. Jezusa nawet nie ma tam tak bardzo dużo, bo tam się dużo dzieje dookoła Niego. Jest to też fajna sprawa nawet. I no, nawet mi się to nieźle oglądało. Trochę też są pokazani tam ci różni uczeni w piśmie, jak oni debatują nad winą Jezusa. O, Kaszana się pojawiła, proszę bardzo. Pozdróweczka, pozdróweczka. Też chrześcijanka, chyba się nie obrazi, jak zdradzę. No zresztą nie jesteś dzisiaj sama tutaj. Jesteś wśród nas, chrześcijan, siostro. Zadzwoń, to cię uściskam przez słuchawkę tu. Może tak zakrzyknę. Czy są tu jacyś chrześcijanie? Na pewno są. Ja sobie odpalę może fajeczkę. Specjalnie dla was takie podkłady dzisiaj, widzicie, wybrałem. Takie, które mogą się kojarzyć trochę z pustynią. Z Jezusem na pustyni. No, tak więc też fajna produkcja telewizyjna, Zabić Jezusa, chociaż to kojarzy się trochę, taki tytuł w stylu, nie wiem, Dorwać Henka, nie? Albo Kto wrobił królika Rogera, tak. Zabić Jezusa, nowy film Quentina Tarantino, Zabić Jezusa, w rolach głównych Arnold Schwarzenegger, Get Down, i tak dalej, no, Zabić Jezusa. Trochę może nietrafiony tytuł, ale no... Film całkiem niezły. Jest też serial Biblia. Też dosyć nowa produkcja. Nie zapisałem sobie z którego roku, ale chyba 2015, bo to jakoś nie tak dawno, pamiętam, oglądałem jako nowość. I to była z kolei próba zrobienia czegoś troszeczkę na miarę Wikingów czy Walking Dead, ale właśnie na biblijną modłę. Też lubię takie rzeczy. Zupełnie nie przeszkadza mi rozmach czy efekty specjalne, jak są. Chociaż tutaj to nie do końca właśnie wyszło, bo pamiętam, że jakoś dziwnie czar prysł, jak... Doszło do pewnych właśnie takich dziwnych wydarzeń rodem z Matrixa. Się poczułem, jak oglądając Matrixa troszeczkę. Chodzi konkretnie o scenę, która też została ugrzeczniona trochę względem Biblii. Tego też nie lubię. Jakoś tak czuję, że wtedy ktoś mi wciska ściemę, nie? Jak coś jest w Biblii na przykład niepoprawne politycznie, to się to czasem przerabia, pokazuje w trochę w inny sposób, bardziej współczesny, taki, który mniej nas zaszokuje. No chodzi oczywiście o scenę w Sodomie i Gomorze z aniołami, których chcieli zgwałcić mieszkańcy. Słuchajcie, a to w ogóle ciekawe, nie? Zgwałcić anioła. No, fajny tytuł na film też, Zgwałcić anioła. A Marcin B., którego też pozdrawiam, sporo nowych osób dzisiaj się pojawia. Krawcze, jak nie pogodzisz się z Bogiem, on ci będzie dawał takie małe pstryczki. Na razie to mi takiego pstryczka dał, że się odbiłem od ściany. to dziękuję, dziękuję, dziękuję za to ubogacenie, stałem się przez to silniejszy i teraz niczego się nie boję i mam wszystko w dupie i nawet jak komornik do mnie wczoraj dzwonił, to mu powiedziałem fuck you, man! I co mi zrobisz, man? Kota mi zabierzesz? Fuck you! Nie, no tak nie powiedziałem, trochę inaczej. Ale teraz mu tak powiem chyba, bo już mnie, drażni mnie ten ton, jakim oni się porozumiewają po prostu w sumie z klientem. No jestem klientem, co prawda klientem do oskubania, no ale klientem. Ponoć to mówił mi Skała, że jest jedna firma windykacyjna w Polsce, Kruk, w której mają taką zasadę, że się odnoszą w miły, sympatyczny i kulturalny sposób do dłużnika nawet. To ja nie trafiłem. Ja trafiłem na inkaso, które mają inne zasady. Które ma inne zasady. Ale chyba obsztorcuję tego typa, bo nawet mu powiedziałem, co mi pan tak przerywasz co chwilę, tak wpadasz w słowo, jakiś taki niemiły pan jesteś. Nie słuchasz pan w ogóle, co mam do powiedzenia, tylko swoje ciągle klepiesz. I tak się już tak się zdenerwowałem trochę. No bo ile można, co oni mają taką taktykę, po prostu liczą, że ktoś się wystraszy i będzie tylko tak, ja zapłacę, Fuck you, kurde gościu, weź po prostu spierdalę, jak przyjdzie to mu baseballem chyba w kolano przywalę. I co, dostanę rok w zawiasach, a jaka przyjemność. Dobra, ale zostawmy te moje sprawy. No i co? I mamy tą ugrzecznioną scenę, w której już mieszkańcy chcą tam tych aniołów może nie zgwałcić, tylko tam ich zaczepiają, ale Lot już nie proponuje tym złym ludziom swojej córki i żony, tylko ci aniołowie jak w Matrixie jakieś taką światłość przywołują, coś. No taka przeróbka, nie? No bo to głupio by wyglądało, nie? No, tak, gość w dom, Bóg w dom, to... Na gość najważniejszy, to weźcie moją córkę, tu, prawda, bo gość w dom, Bóg w dom. No, no to tak już by nie przeszło trochę. No ale ogólnie serial ponoć się ludziom podoba. Mi też się nawet podobał, jakoś tak przerwałem oglądanie, ale fajnie zrobiony, no, zrobiony z rozmachem, jakoś tak ciekawie, barwnie, no trochę właśnie na modłę tych współczesnych seriali, nie? No ale potem ci aniołowie, słuchajcie, walczący jak Neo z Matrixa, jakieś fikołki robili, jakieś dwie szable, jak Naziry z Robin Hooda, po prostu w ogóle latają. To takie trochę kiepskie było, bo był dysonans po prostu. Jak robić coś w tym stylu, to cały film w tym stylu, a nie, że cały film robimy na historycznie, a nagle anioły z Matrixa, nie? Cześć, Kaszana, cześć.
1: Dzień dobry, mam nadzieję, że mnie słychać, bo nie wiem, czy mam dobrze poustawione wszystko.
0: Szczęść Boże.
1: Czyli mnie słyszysz.
0: Tak, tak, szczęść Boże, siostro.
1: Szczęść Boże, bracie. Ja się chciałam ciebie spytać o taką rzecz fundamentalną. Nie żeby coś, bo z tego co ja wyłapałam, to rozmawiamy o wizerunku Jezusa w serialach, tak?
0: Nie, no też, ale jest w sumie ogólnie o filmach chrześcijańskich, a w zasadzie o takich, które nawiązują do postaci Jezusa, do Biblii, do tych spraw, nie?
1: Okej. I co powiesz na to, co ci teraz przeczytam? To jest Księga Wyjścia, oczywiście Pismo Święte Starego Nowego Testamentu, Biblia Tysiąclatka, wydanie podam, gdyby ktoś chciał. Księga Wyjścia, rozdział 20, werset 4. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby, ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach i pod ziemią. Jak to się ma do kręcenia seriali, gdzie masz obraz Jezusa?
0: No, ale nie, no to ma się chyba nijak w sumie, jak się zastanowić. Bo to chodziło o to, żeby nie czcić, żeby nie robić tych podobizn i nie czcić ich na wzór religii barbarzyńskich i pogańskich, nie?
1: No okej, okay, ale samą podstawą jest zrobienie już tej podobizny.
0: No to... No, ale to no, w ogóle, okay. Jak to rozumieć tak dosłownie, to powinniśmy powybijać wszystkich artystów i rzeźbiarzy i malarzy, nie?
1: Wiesz co, no ja nie mówię, że nie. Właśnie to jest trochę straszne, co powiem, ale łącznie z tymi idiotami, którzy stwierdzili, że obraz Jezu ufam tobie to genialny pomysł, bo no sorry, masz to na samym początku Pisma Świętego.
0: Wiesz co, nie gniewaj się, Kaszana, ale wydaje mi się, że tego fragmentu po prostu nie zrozumiałaś chyba.
1: Okej, to

0: czynił żadnej rzeźby. Nie jest, nie będzie czcił tej rzeźby. Chodzi o sam fakt czynienia, powstania.
1: A co tam dalej jest? Jeszcze, bo może coś dalej jest.
0: Okej, okay. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby, ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu, nie będziesz im służył.
1: O.
0: No to jest druga część.
1: Ale
0: już.
1: To jest cały, i dopiero teraz wychodzi kontekst tego cały.
0: Okej, okay, ale początek jest, żeby w ogóle nie zaczynać robić. A zauważ, że w większości kościołów katolickich modli się przed obrazem albo przed figurą, na przykład Maryi.
1: No to już jest inna sprawa niż namalowanie czegoś sobie po prostu ptaszka na obrazie.
0: Jak mamy, nie będziesz czynił rzeźb, to gdzie ty tam rozumiesz, nie będziesz czcił? Zaczynamy od podstaw.
1: Nie zaczynamy od podstaw, bo Biblii się nie czyta tak, że wyciągasz sobie jakiś malutki fragmencik i bierzesz go, już go interpretujesz, nie biorąc pod uwagę, wiesz, całości, większej całości. To jest jedna całość, nie będziesz, tylko wiesz, no nie dało się tego w jednym zdaniu po prostu zapisać i jest zapisane w kilku.
0: Ale słuchaj, ja się z tobą zgadzam, jeżeli chodzi o czczenie tych obrazów i rzeźb. Owszem, tu masz rację, tylko mówię też, że już samo robienie tych obrazów też jest zakazane. I w tym momencie ja się nie zgadzam, że są postacie odgrywane Jezusa i tak dalej w serialach choćby albo w filmach.
1: No dobrze, ja się po prostu z tym nie zgadzam i traktuję to, co przeczytałaś, jako całość, a nie wyrywam z kontekstu, co często mi zarzucali zresztą chrześcijanie, że wyrywam coś z kontekstu, to ja teraz w drugą stronę właśnie nie wyrywam, tylko biorę całość i cały sens tych kilku zdań, w których moim zdaniem skromnym chodzi o to, aby nie ulepić sobie jakiegoś bożka z gliny i nie modlić się do niego, i to nie, że w ogóle nie mogę nic z gliny se ulepić. Ja tak
0: to rozumiem. Ja nie mówię, że ja się z tobą nie zgadzam, tylko ja to rozszerzam.
1: No to skoro się zgadzamy tak w sumie ze sobą, to po co tutaj się spieramy w sumie?
0: Nie, my się nie spieramy, ja po prostu chciałam to rozszerzyć.
1: Aha, no to nie wydaje mi się, żeby robienie filmów o Jezusie było złe, bo to jest jakaś też ewangelizacja, a o to tu chodzi, żeby też ewangelizować różnymi metodami, nie?
0: Wiesz co, no z jednej strony tak, tylko teraz popatrz na to w ten sposób, że Piotr Adamczyk, on grał papieża w Karol, człowiek, który został papieżem, spotykał się z takimi sytuacjami, że go całowały kobiety po rękach, takie te starsze, z taką anemką na czubku czapeczki, na przykład.
1: No to już jest dziwne i budzi faktycznie trochę niesmak taki kult jednostki. Nie lubię tego, nie lubię kultu jednostki w ogóle. Za bardzo, a to jeszcze jest w dodatku sprzeczne faktycznie z Biblią, bo papieża się czci jak Boga praktycznie, nie? Trochę.
0: No, a papież sam mówił, żeby go nie rozkopywać potem i nie ciąć na kawałki. No, jego podwładni nie posłuchali się szefa. Więc to już w ogóle jest przykre.
1: No, dużo tu jest wypaczeń, niestety. A powiedz, trochę cię podpytam, czy masz jakiś swój ulubiony film, który nawiązuje do wiary chrześcijańskiej?
0: Dogma.
1: Jaki?
0: Dogma.
1: Dogma? To ty taka dziwna chrześcijanka jesteś, taka heretyczka trochę.
0: Ale ja w ogóle jestem. Ja nie wiem, czy mnie można chrześcijanką nazwać. Mnie to tylko na stos już teraz.
1: Kevina Smitha oglądasz? A po co to komu? A dlaczego?
0: A po co to komu potrzebne? No. Właśnie.
1: Grubasa heretyka wstrętnego.
0: Nie, ale bardzo mi się podobał tam na samym końcu obraz Boga, który nie wiadomo do końca, czy jest kobietą, czy jest dziewczyną. W ogóle o co chodzi. Że tam jakieś fikołki robi. I też mi się podobał fragment, jak dziewczyna się wystraszyła, że ją anioł zgwałci. I on w tym momencie ściąga gacie. Tam nic.
1: Kevin Smith pisał przedmowę do Preachera, do takiego kontrowersyjnego bardzo komiksu o kaznodziei nietypowym, i mimo że komiks jest bardzo obrazoburczy i może chrześcijan zdenerwować, to Kevin Smith się tam zadeklarował, że dla niego Bóg był zawsze ważny i nic go tak nie rajcuje jak dyskusje o wierze, o Bogu, o tych sprawach, o filozofii, że on to lubi po prostu, czyli się zadeklarował. Czyli może być mylne takie przeświadczenie, że on tylko czyha, żeby poobrażać wierzących, nie?
0: Wiesz co, no cóż,

0: Wiadomo, jak to jest przy biznesie. Ważne, żeby mówili, a jak do tego doprowadzimy, żeby mówili. Inna sprawa, bardzo mnie drażnił dla odmiany wizerunek Boga w Legionie. Nie wiem, czy kojarzysz Legion. Wiecie, nieco apokaliptyczna. Grupa ludzi utknęła w przydrożnym barze. Okazuje się, że atakują ich tam diabły.
1: To tak i... coś jak Armia Boga trochę, nie? Chyba troszeczkę.
0: Jezu, przepraszam, tak, chyba była Armia Boga, że na samym końcu mówi jeden z aniołów, że no, bo Bóg zwątpił w ludzi, ale ja nie zwątpiłem i tylko dzięki temu świat przeżył. To chyba był Gabriel.
1: No, oni tam się napieprzali, nie? Te anioły tam jak w Matrixie, fikoły tak, robiły, tak. Gwiazdki ale... z dupy.
0: No mniej więcej, ale mnie bardziej wkurzył ten wizerunek, że Bóg zwątpił w ludzi. No bo sorry, ale Bóg jest ostatni, który zwątpi w człowieka.
1: Właśnie, tak podobno jest. A nie wkurzył cię wizerunek Jezusa u Kevina Smitha? Chrystek?
0: Podobał mi się bardzo pomnik Jezusa pokazującego dwa razy te kciuki do góry.
1: Nie, on pokazywał jedną ręką na ciebie, że ty, a drugą okej, okay, czyli wiesz, jesteś okej.
0: Okay. Ale wiesz co, to się wcale nie kłóci z Jezusem, bo ja nie rozumiem zupełnie tego przekonania, i tu pojadę strasznie lechowiczem, wiem, ale że jak mówimy o Bogu, to trzeba mówić zawsze mega poważnie, mega niskim tonem, w ogóle się wyprostować i założyć rękę na rękę, nogę na nogę, bo... Jakby teraz Jezus szedł na ziemię, to on by nie zachowywał się tak, nie miałby kija w dół. On właśnie normalnie z tymi ludźmi rozmawiał cały czas.
1: Właśnie, to też tak ciężko sobie czasami zdać sprawę, że on był tym, który miał najmniej tego kijaszka w tyłku, nie? I że on innych cały czas się spotykał z tymi, co mieli tego kijaszka w tyłku i tu ladacznicę zaciukać coś, a on, kto z was jest bez grzechu, man? Ty.
0: Właśnie coś w tym stylu, nie? Co mi się bardzo właśnie ostatnio zaczęło podobać, jak sobie zaczęłam tak po prostu wyobrażać, jakby to dzisiaj wyglądał Jezus, nie? Gdyby sobie szedł. I w Family Guy'u jest Jezus. Tak. Nie wiem, czy zarejestrowałeś. On pracuje w sklepie z płytami.
1: On jest tam bardzo podobny do tego Jezusa z South Parka. Można powiedzieć, że to jest ten sam nawet Jezus.
0: Obraz Jezusa w South Parku to jest moje mistrzostwo. Łącznie z tym momentem, jak jest zakład, kto wygra, Jezus czy Damien. Wszyscy postawili na szatana, a Jezus mówi, i tak wam wybaczę, bo was kocham.
1: No, fajny ten Jezus jest. Tam była też w Family Guy'u taka parodia filmów sensacyjnych, w których był Jezus i Chris Tucker. I to było nawiązanie do Godzin Szczytu, gdzie był Chris Tucker i Jackie Chan, tylko tu mieliśmy Chris Tucker. Oh, Jesus, man! Man, Jesus, man! I tam i Jezus dodatkowo i jechali tam samochodem, strzelali się i hasło było Sacrifice this. Fajne to było, ale to już dla niektórych to jest obraza chyba, chociaż właśnie dla mnie to jest siła tej postaci, że ona jest tak wielowymiarowa i pojawia się w tylu różnych konwencjach, nie?
0: No dokładnie, tylko właśnie mnie drażni takie przekonanie, wiesz, idę do tego kościoła, żeby rodzice nie płakali i w ogóle, a tam wszyscy z kijami w dupie, tak bardzo chrześcijaństwo. I boli mnie to, właśnie mnie to boli, nie? Bo jakby tam szedł pierwszy lepszy menel, wiesz, taki śmierdzący, brudny, to zamiast pomóc temu człowiekowi umyć go i nakarmić, tego wykopią stamtąd. Bo nie wygląda jak trzeba w kościele. Jakby dla Jezusa było istotne, jak się do kościoła ubiorę. Kiedyś od proboszcza usłyszałam, że mam nie przychodzić w trampkach do kościoła. Bo Jezusowi to robi różnicę, jak się ubiorę. Bo on przecież patrzy na wygląd przede wszystkim, dopiero potem na to, jakim jestem człowiekiem.
1: A słyszałaś o takiej teorii spiskowej, że Jezus tak naprawdę przeżył ukrzyżowanie i że został po prostu odratowany, wyjechał do Francji i ożenił się z Marią Magdaleną, mieli dzieci. Ostatnio taki dokument oglądałem.
0: To jeszcze raz, była Francja? Wtedy? No. Tak?
1: Znaczy na tamten teren, tak?
0: Teorii, ale ten...
1: No, nie było, no ale wiesz, tam w tamten rejon pojechał.
0: Cóż, jeszcze ja nie wnikam, bo to nie jest mi do niczego potrzebne, czy Jezus był żonaty, czy nie był, czy miał dzieci, czy nie, czy w ogóle miał dziewczynę kiedykolwiek. Prawda jest taka, że Jezus miał naturę też ludzką. On jest łącznikiem między nami i Bogiem. Więc on takie rzeczy powinien rozumieć, bo sam był człowiekiem, tak? Ponosiły go też emocje, był zły, na przykład wywalił ludzi z kościoła, jak targowisko sobie zrobili. Więc nawet jeżeli miał kiedykolwiek dziewczynę czy tam żonę, to nie jest to nikomu do niczego potrzebne.
1: No.
0: Tak samo mi kiedyś powiedział kolega, może to dziwnie zabrzmi, on co prawda studiował teologię, ale mu przeszło bardzo szybko, potem był w zakonie, ale też mu przeszło bardzo szybko, że nawet jeżeli jest UFO, gdziekolwiek jakieś istnieje, to nie jest to potrzebne chrześcijanom do zbawienia. I to wcale nie zakłada, że Jezusa nie ma ani Boga, skoro istnieje UFO.
1: Bo to już pojechane jakieś.
0: No, pojechane ostro, ale jak się nad tym zastanowić, to kurde, ej. No, po co ci wiedza na ten temat, żebyś ty był zbawiony? Nawet jak są te obce cywilizacje. Co to zmienia dla ciebie?
1: No, dla mnie akurat istnienie innych cywilizacji, jakby się tu nam objawili, to zmieniłoby sporo, sporo by zmieniło i wiesz, no wszystko by się przewróciło do góry nogami, nie? Może dlatego się nie pojawiają, bo wiedzą, jakby to zadziałało na ludzi mocno.
0: I myślisz, że co, że nagle ufoki chcą chronić ludzi przed utratą wiary i upadkiem moralnym?
1: Nie, nie chcą tu robić zamieszania jakiegoś większego i chaosu wprowadzać, bo widzą jeszcze naszą cywilizację jako taką, dla której samo ich pojawienie się tych ufoków by nam tutaj zrobiło niezły rozgardiarz, nie? I dlatego się kryją trochę.
0: Mhm. I myślisz, że kiedykolwiek będziemy gotowi, żeby tak sobie po prostu przylecieli hello, come in peace?
1: No chyba jesteśmy coraz bardziej gotowi, nie? Na pewno, no... Jeszcze nie tak dawno byśmy wzięli ich na 100% za bogów, niewykluczone też, że już tak było, nie? Że w starożytności się tu pojawiali i byli brani za bogów, a dzisiaj już nie będą brani za bogów, nawet jak będą przepotężni.
0: A czy wiesz, podobną wizję stworzył taki wrocławski raper LUC, jak pisał swój komiks o historii Wrocławia, kiedy to kosmici przybywają na Ziemię i widzą Boga w człowieku.
1: Też ciekawe. No dobra, słuchaj, to ja będę się powoli z tobą tutaj rozłączał i pociągnę, bo mam jeszcze trochę filmów do omówienia, ale wiesz co, będzie, jakbyś miała ochotę pogawędzić, to jeszcze chyba będzie dzisiaj w ogóle afterek po audycji. Etam się tu deklarował, więc może jeszcze sobie pogadamy.
0: Królu złoty, ja jutro pracuję. Wy macie wolny weekend, ja niestety nie. Więc bardzo mi przykro.
1: O, a co to?
0: Słucham?
1: Coś tu zaczęło grać.
0: To nie u mnie.
1: Cud! Słuchajcie, cud!
0: No, tak, ja sobie pójdę.
1: Ale dziwne, bo nie zlokalizowałem źródła tego, co to grało. Normalnie cud boski.
0: Nie, to nie u mnie.
1: A nie, to u ciebie jednak, a ty!
0: Nie, nic u mnie nie gra.
1: Nie?
0: Nie, chyba, że to mój melodyjny głos, ale wątpię.
1: Coś mnie tu podpuszczasz chyba.
0: Krawiec, ja po prostu już sobie pójdę.
1: No dobra. No to trzym się, pozdrówka, hej. To była Kaszana. Fajnie, że damski głos się tu rozległ. Tak, brzmiało jak muzyczka z reklamy jakiejś, ale ja nigdzie nie widzę, żebym miał coś otwarte. Albo jakiś wirus. Ja chyba zacznę jak Klot tu spiski knuć. Słuchajcie, ktoś mnie tu podsłuchuje i coś włączył, agenci włączyli. To już wiemy, kto to. To oni! Nie no, oczywiście sobie tak żartuję, mam nadzieję, że się Klot nie obrazi. Wczoraj była bardzo fajna audycja w ogóle, Teoria Chaosu. Bardzo ciekawy odcinek. Jeszcze nawet całego nie przesłuchałem, a już można znaleźć go w internecie. Już ktoś wrzucił, słuchajcie, na YouTube'a. Jeszcze nie ma na Paranormalium, nie ma... No, na Radiu na Fali to już w ogóle nie będzie. Od dłuższego czasu nie ma i nie będzie, bo archiwum nie działa niestety, ale na Paranormalium się szybko pojawia, a jeszcze nie ma, a już na YouTubie jakiś fan wrzucił. Wielkie dzięki, mogłem sobie dzięki temu odsłuchać całego odcinka, bo niestety zasnąłem, no późna godzina i ja tak często zasypiam na teorii. A wcześniej była jeszcze fajna debata o bluzganiu, można znaleźć na naszym fejsie i na stronce, już wklejone też. I audycja Czas 44, Kunrada, Węzeł Gordyjski, też bardzo ciekawie opowiadał. No, fajne rzeczy są do posłuchania, fajne rzeczy. Mam nadzieję, że już się nic nie włączy samo. To szatan, szatan, odejdź, szatanie, powiadam ci. No. Następny film, który chciałbym poruszyć, który chciałbym wymienić, to też z innej jakby bajki, to Noe. Po polsku tytuł Noe wybrany przez Boga musieli tu dorobić, bo samo Noe to takie za proste, nie? No, Noe wybrany przez Boga. Darren Aronofsky, jeden z moich ulubionych reżyserów i scenarzystów, no film słabo przyjęty przez wierzących, przez chrześcijan, chyba poczuli, że ktoś tu sobie tak trywializuje i sobie ironizuje i jakieś fantazy tu zrobił. A moim zdaniem naprawdę całkiem niezły film. Furiat tu pisze, że się zakochał w Kaszanie. No trudno się w takim głosie nie zakochać, nie? No fajnie by było, może Kaszana kiedyś coś nagra jeszcze tutaj w Nocnym Radio. Drzwi me otwarte są dla ciebie, niewiasto, powiadam ci zaprawdę. I głos twój słowiczy, jak się tu pojawi, to będzie bardzo zacnie. No i ten Noe to jest ciekawy film. W ogóle jak słyszymy Noe i Russell Crowe, to od razu uśmieszek, nie? Na gębie się lekki taki pojawia. Ale tak właściwie czemu? Noe, słuchajcie, to był kawał chłopa, nie? Tak się go pokazuje, że często jako taki chłop na skwał, nie? Tak kawał byka. I no to Russell Crowe pasuje. Poza tym uważam, że poradził sobie dobrze z tą rolą Noego, który ma wiele rozterek w tym filmie, no bo duża odpowiedzialność na nim ciąży, nie? I też nie rozumiem tego oburzenia, że film trochę jest taki w klimacie fantazy, że taki przesadzony. Film w ogóle powstał na podstawie komiksu. Znalazłem taką informację i to się zdziwiłem, bo nie wiedziałem, że Aronofsky wydał też komiks właśnie taki i film jest trochę komiksowy, jest trochę przerysowany. Przypomina miejscami trochę Władcę Pierścieni, faktycznie, ale to jest właśnie to jest oryginalne, to jest nowe i fajne. I nie wiem, czego tu się tu bać, nie wiem, skąd to oburzenie, skoro Biblia też zawiera takie elementy, jak gadające zwierzęta, jak Matuzalem, który żył 200 lat. W ogóle no, ludzie wtedy byli długowieczni, tak? Ponoć, bo jeszcze mieli w sobie tą energię od Adama i Ewy, potem tak się degradowali, nie? I żyli coraz krócej. No więc czemu od tego uciekać, nie? Bo co? Bo nam to się jakoś tu nie, coś nam tu się nie zgadza, czy co? No raczej nie, no tak, Biblia jest taka fantastyczna. Przecież jest tam mowa o gigantach spłodzonych z aniołów i ludzkich kobiet. Są różne cuda, są potopy, które całą ziemię. No czemu od tego uciekać nagle, nie? Wielu chrześcijan zresztą w to wszystko wierzy, a jak to ktoś to pokaże nagle na dużym ekranie i zobrazuje to coś tu śmichy chichy, nie? No to się zdecydujmy, czy to akceptujemy, czy nie. I to jest próba pokazania kolejny raz nieśmiertelnej historii pokazywanej wiele razy, ale trochę inaczej. Mamy świetną scenę, no film kosztował 130 milionów dolców, więc nie dziwota, że jest fajnie zrobiony, że jest super fajnie zrobiony. I jest na przykład w jednej z początkowych scen pokazany motyw z Księgi Stworzenia. I Adam i Ewa są na przykład pokazani jako takie świetliste istoty, jak plejadianie jacyś tacy, nie? Że oni są ze światła jakby zbudowani. Niby czemu nie? Czemu oni muszą być tacy mięsiści? To by wiele tłumaczyło, nie? Że byli takimi nadludźmi, no tak są w Biblii przedstawieni, nie? I wtedy to zaczyna właściwie dla mnie mieć sens jakiś, że oni nie potrzebowali konsoli, nie potrzebowali wideo, szmerów, bajerów, byli świetliści, wystarczyło im piękny krajobraz, byli mega uduchowieni i bardzo mocni, tak? I długowieczni. wieczni, mega długowieczni, a potem po sprzeciwieniu się Bogu się zdegradowali, nie? I stali się tacy właśnie mięsiści, pełni płynów fizjologicznych, ale to by było takie okrutne ze strony Boga, zmienić taką świetlistą, wspaniałą istotę w takiego właśnie, w takiego półzwierzaka już, nie? Bo zwierzęta w miarę normalne tam chyba były. No, a tutaj też na czacie padł temat Szninkla, rewelacyjnego, wspaniałego komiksu Grzegorza Rosińskiego, który jest taką parafrazą historii biblijnej, można powiedzieć, taką przeróbką trochę właśnie na fantazy. Może dlatego wam się skojarzyło. Bo chociaż no, w przypadku Noe jest to w mniejszym stopniu tutaj taka przeróbka, no bo są te wydarzenia różne z Biblii. Jest Arka oczywiście, którą buduje Noe, jest rodzina Noego, tylko że ten Noe taki komiksowy trochę, no bo tam nożem rozwala trzech legionistów naraz jednym cięciem. I, no ale jest też przemycone tam, no bo jest to jednak sprawdzona marka, nie? Ten twórca, ten reżyser i jest tam przemycone kilka fajnych takich myśli. No właśnie o to, czy na przykład to, że opieranie się Bogu to jest w gruncie rzeczy istota naszego człowieczeństwa, wolna wola, te sprawy. I w ogóle no świetnie jest pokazana Arka też, nie? Wielka i ten cały lud, ten zły, no bo to były takie czasy, że niby wszyscy byli wypaczeni, już źli, że nikogo dobrego już na ziemi nie było. Są takie typowo komiksowe sceny, albo jak wręcz z gry komputerowej, jak Matuzalem, właśnie ten najstarszy człowiek, jako taki wojownik staje naprzeciw całej armii, takiej ciągnącej się po horyzont. I wali mieczem w ziemię i ognistym podmuchem całą tą armię rozwala. Takie, wiecie, epickie sceny, nie? To jest też coś nowego, nie? I tutaj mnie to nie drażni, bo cały film jest trochę w takim klimacie. Te czasy właśnie tych cudów, tej... No co, mógł mieć ognisty miecz od tego anioła, co zamykał Eden. Przyszedł i zapomniał. Potem ten anioł tak idzie sobie... Kurde, a gdzie mój mieczyk? A to tam Matuzalem gdzieś tam potem znalazł, nie? No i to fajne było. Ci upadli, nie? Te anioły, które się zbuntowały przeciwko Bogu, pokazane jest, jak spadają tak z nieba i wpadają do lawy płynnej. I no lawa chyba tylko może być płynna. Nie, no może być też zastygła, to jest wtedy magma chyba, tak? No wpadają do tej lawy i wychodzą z niej jako takie golemy, bo to zastyga na tej ich świetlistości. Słuchajcie, no Aronofsky może i pojechał trochę, ale chyba nie aż tak bardzo, nie? No to wszystko jakoś tam się mieści w tym starotestamentowym kanonie, nie? Nowy Testament już jest taki bardziej przyziemny. Chociaż też się właśnie dzisiaj tak zastanawiałem, czemu, no bo Jezus robił te cuda różne, nie? Uzdrawiał, czemu sam siebie nie uzdrowił? Krawiec, a po co tamtym aniołom był potrzebny miecz? To nie anioły, miecze, to ludzie właśnie jak uzyskali od tych upadłych, od tych golemów tą jakąś super wiedzę i umiejętności, to obrócili się przeciwko nim, już chcieli zniszczyć tych upadłych i ich po prostu mordowali, tak? Zabijali, taka cała armia się wieszała na tym wielkim golemie i go tam rozwalała na kawałki. Oni tak fajnie wybuchali przy tym, a Matuzalem z tym mieczem właśnie bronił tych upadłych i tak to było. Fajny film, taki inny. Więc polecam. I przepięknie zrobiony. Jest kupa fajnych efektów. Właśnie duża epickość. No i Russell Crowe. Russell Crowe. Fighting around the world. Fajny. No widać te 130 baniek. Widać zdecydowanie. Co my tu jeszcze mamy z filmów? Już można dzwonić. Konrad miał ochotę zadzwonić. Może zadzwonisz, Konradzie, i razem z tobą tutaj się zastanowię nad niektórymi produkcjami przy okazji, bo pewnie coś będziesz chciał dodać jeszcze ciekawego odnośnie wcześniejszych filmów albo tematów poruszanych. A ja teraz przejdę do innej, jeszcze inna produkcja, zupełnie inna. Każda trochę widzicie inna jest. To jest ciekawe też, nie? Jesus Christ Superstar. To jest musical o Jezusie z kolei. No i dużo śpiewają, praktycznie, nie wiem, chyba przez cały film tam śpiewają. Przypominałem sobie dzisiaj fragmenty. I Jezus taki właśnie, i to jest zrobione tak, jak musicale się robi, nie? Czyli tańczą, śpiewają, mają różne stroje. Przypuszczam, że w tamtym czasie, kiedy powstawał Jezus Christ Superstar, notabene z muzyką Deep Purple kultowego, i wokalista Deep Purple użycza głosu samemu Jezusowi. Jam ci to, zadzwoń za chwilę, proszę, bo teraz już odebrałem Kunrada, który jest na antenie. Cześć, Kunradzie.
2: No witaj, krawiec, witajcie, drodzy mi słuchacze, pobożni.
1: No.
2: Pozdrawia was Jezus, żywy, Syn Człowieka. Zostałem stworzony na podobieństwo człowieka, chciałem zauważyć.
1: No chyba jak na podobieństwo człowieka zostałeś stworzony, a to
2: tak.
1: Ciekawe.
2: I dlatego zwoł mnie Synem Człowieka.
1: Aha. Ale ty nie jesteś nowym wcieleniem Jezusa Chrystusa, tylko ty jesteś zamiast Jezusa, z tego co pamiętam.
2: Tak, dlatego zwie się sam antichristosem, co po grecku znaczy zamienny Chrystos.
1: Zapasowy Jezus.
2: Nie zapasowy, zamienny, inny. Anti znaczy coś naprzeciw albo coś zamiast. Ty, na przykład antybohater, powinieneś to znać, bo w filmach, w literaturze i w kinematografii jest pojęcie antybohatera, czyli taki nieudany bohater, inny bohater. Bohater, który jest właściwie nieudacznikiem, który nie jest bohaterem. Na przykład Piszczyk chyba jest zezowate szczęście, prawda? On nie jest bohaterem, on nic wielkiego nie... Franek Dolas, tak? To nie jest bohater, on nic wielkiego nie robi, on wszystko partaczy, wywołuje wojnę światową i tak dalej, ale nazywa się go antybohater, co znaczy w tym wypadku zamienny bohater.
1: Ale słowo zapasowy, chociaż tutaj ma trochę taką negatywną konotację, to pasuje jednak trochę też do ciebie, bo kiedyś podkreślałeś, że tamten Jezus miał przyjść, nie przyszedł, zapowiadał się, że niedługo przyjdzie, minęła kupa czasu minęła i minęło i nie przyszedł, no to zapasowy jest i się pojawia, proszę bardzo, jestem.
2: Nie zgodzę się, ponieważ zapasowy sugeruje, że jest jeden, na przykład jedno koło jest w samochodzie i ono się jakoś psuje, wybucha, znika i wtedy używasz zapasowego. Ja nie jestem zapasowy, ponieważ nie było tego pierwszego, tak? W związku z tym nie mogę być zapasowy. To by musiało być dwóch Jezusów, jeden działa, prawda, a ten drugi zapasowy czeka, więc to nie nastąpiło. Jestem za antychristosem, czyli zastępczym Chrystosem. Tego pierwszego nie ma, może był, może nie było, ale go nie ma, nie zjawia się. Były Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, nie pojawił się Jezus Chrystus.
1: Może go nie zaprosili.
2: Nie zaprosili, ale w ogóle Kościół katolicki coś wie, papież coś wie o Jezusie, bo go nawet nie zaprosili.
1: Coś wie skubaniec. No.
2: Władze polskie, Prawo i Sprawiedliwość, prezydent Duda, coś muszą wiedzieć, że ten Jezus chyba, nawet jakby go zaprosili, to by nie przyjął zaproszenia. W związku z tym nawet go nie zaprosili, więc może go nie ma. W związku z tym nie chcę mówić o sobie, że jestem zapasowym Jezusem, czy zapasowym Chrystosem, tylko jestem zastępczym.
1: Ja mam tutaj apel, żeby się nie ślinić do kaszanki za bardzo tutaj.
2: No ja dzwonię między innymi z powodu kaszany. Zachwyciła mnie jej wypowiedź i chciałem odnieść się do kilku jej wypowiedzi.
1: No to prosimy, prosimy.
2: To znaczy, po pierwsze chciałem stanąć po jej stronie w waszym sporze o przykazanie. To jest jedno z 10 przykazań Boga Izraela, Boga Jahu, o tym właśnie tworzeniu sobie rzeczy rysowanych, albo rytych, albo jakichś rzeźbionych. To jest to, co ty mówisz, jak się wsłuchałem, co powiedziałeś, to ma to na dobrą sprawę sens, wiesz, ale nie będę w to wnikać teraz, bo to jest temat na osobne rozważanie.
1: Tak, a dzisiaj właśnie bardziej o filmach.
2: Ale chcę powiedzieć, że Kaszana zasadniczo ma rację, a nie zasadniczo ty. Ty jesteś właściwie odkrywcą w tym momencie, ale nie powiem dlaczego, kiedyś sobie pogadamy. Ja chcę stanąć po stronie Kaszany. Otóż interpretacja Kaszany jest dominująca. Mianowicie jest to prawo, tak jak je wytłumaczyła Kaszana, jest stosowana w całej religii Izraela. Zwróć uwagę, w religii Izraela nie tworzy się posągów Mojżesza, Abrahama, czy jakichś tam cadyków żydowskich, bo oni wiedzą, że jest zakaz. Podobnie w religii islamu. Nie ma posągów Muhammada. Co więcej, jeżeli był właśnie konkurs na rysunki karykatury Muhammada, to miliony muslimów w krajach muzułmańskich licznych na całym świecie się święcie oburzyli, że to jest zakaz, to jest po prostu złamanie przykazania Bożego. Podobnie była wojna, był w Bizancjum, był okres w ogóle tak zwany konflikt ikonoklastów, ponieważ nie będę tego tłumaczył, zainteresujcie się tym. Ludzie ginęli z tego powodu właśnie i to jest poważny problem teologiczny, właśnie ten problem, który dzisiaj zaistniał między tobą a Kaszaną. I Kaszana z pewnego punktu widzenia reprezentowanego przez wiele religii, przez islam, judaizm i być może nawet chrześcijaństwa, niektóre odłamy, ma rację. A ty spojrzałeś na to z innego, nowego punktu widzenia, ale nie będziemy się tym dziś zajmować.
1: No dobra. Także Wróćmy do filmów.
2: Teraz poparłem Kaszanę, a teraz jej przeciwstawię. Kaszana powiedziała coś takiego, mieliście taki moment w rozmowie, no ale tam, że anioł powiedział, że Bóg zwątpił w ludzi, pamiętasz to? A Kaszana powiedziała, no jak to możliwe, że Bóg nie może zwątpić w ludzi, tak? No to ja powiem tak, to droga Kaszano, drogi Krawcze, to dlaczego Bóg potopił wszystkich, a ocalił tylko rodzinę Noego? Otóż jest dokładnie, dosłownie napisane w księdze Genesis, Bereshit, księdze Rodzaju, że Bóg miał dość ludzi, zauważył, że to jest spartaczona robota ludzie, zaczął żałować w ogóle, że ludzi stworzył, więc po prostu to jest jak najbardziej zwątpienie w ludzi i postanowił ich wygubić, wytopić w wielkiej powodzi i tylko powiedział do jednego dobrego człowieka, Noego, słuchaj, wiesz co, cytuję to, to jest Biblia Tysiąclecia, Księga Rodzaju, rozdział 6, 13, rzekł do Noego, 12 powiedzmy. Gdy Bóg widział, iż ziemia jest skażona, że wszyscy ludzie postępują na ziemi niegodziwie, rzekł do Noego, postanowiłem położyć kres istnieniu wszystkich ludzi. Bo ziemia jest pełna wykroczeń przeciw mnie, zatem zniszczę ich wraz z ziemią. I tak dalej, ty zbuduj sobie arkę i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy dosłowne cytaty z Boga Izraela, że Bóg zwątpił w ludzi. Później dopiero jak zobaczył to dzieło zniszczenia wszystkich wygubionych ludzi, no to się zaczął zastanawiać, co znowu nawiązuje do twojej wypowiedzi wcześniej, że jak to Bóg doskonały, przecież wiadomo, Jezus doskonały, no musi być doskonały w tych filmach, bo przecież Bóg i Jezus są doskonali. No nie, no opis potopu Noego jest jawnym, napisanym przykładem niedoskonałości Boga Ojca, Jahu, bo on tak, raz stworzył człowieka, później zobaczył, że to spartaczył, że mu się nie udało. Dwa, skracał życie człowieka, bo ludzie, na przykład Noe żył tam 600 lat i w ogóle to on, Bóg powiedział, za długo żyją, skrócę im do 120 lat. Później się okazało, że wytopił wszystkich, znowu zrozumiał swój błąd, że chyba pochopnie zadziałał. To jest ewidentny opis niedoskonałego Boga.
1: No, ciekawe rzeczy mówisz. Z pewnością jest to temat do dyskusji, ale jednak będę tutaj naciskał, żebyśmy wrócili bardziej do tematu filmów.
2: O żywocie Briana też był taki element, który podniosłeś. Powiedziałeś tam, że końcowa scena na krzyżu, prawda, tam... Teoretycznie wszyscy, we wszystkich innych filmach ten element jest przedstawiony jako największa tragedia, płaczą kobiety, zasmuceni mężczyźni i tak dalej, a w żywocie Briana, hej Brian, cheer up, rozchmurz się, zawsze patrz na jasną stronę życia, always look on the bright side of life. I ty to powiedziałeś, ale widzisz, dlatego ja jestem specjalny, tak? Ponieważ ja mam... zdolność do spatrzenia na te sprawy. Ja zauważyłem jeszcze jedno. Nie wiem, czy zauważyłeś, co oni śpiewali dalej. Always look on the bright side of life, a co później w następnej zwrotce?
1: No to już mało kto właśnie zna tak jest. Dalszy ja to tekst. Ja też nie znam.
2: Always look on the bright side of death, czyli zawsze patrz na dobrą stronę śmierci. I to jest, polecam Żywot Briana, to jest film genialny po prostu, religijnie. Dlaczego? Ponieważ jest to element mojej nowej antychrystianizmu, religii antychrysta, właśnie patrzenie na dobrą stronę śmierci, a nie tak jak katolicy i wyznawcy Jezu Chrysta ciągle, o, bo to życie, kto we mnie uwierzy, będzie żył wiecznie. Nie. Śmierć, ja odkryłem to jako Jezus Antychristos, Zbawiciel, dlatego się nazywam, odkryłem, że śmierć też ma dobrą, jasną stronę. Między innymi Bóg w Noem to samo zrobił, że oni żyją za długo, ja im skrócę życie do 120 lat. Śmierć ma swoje dobre strony, to jest cykl życia i śmierci, to są prawa przyrody. Ja to widzę, że przyroda nie jest taka jednostronna. Niestety chrześcijanie zapatrzeni w mit Jezu Chrysta nie widzą jasnej strony śmierci. Śmierć postrzegają tylko jako bezgraniczne zło i tragedie, coś, czego należy unikać, wystrzegać się za wszelką cenę. A śmierć, ponieważ jest częścią przyrody, częścią natury, częścią wszechświata, ma swoją dobrą stronę, jasną stronę, tak jakby śpiewali w Żywocie Briana.
1: Może dlatego ten film jest też lubiany, bo jednak jest spora grupa takich chrześcijan, którzy bardzo tak optymistycznie podchodzą do śmierci, do tego, co będzie po życiu, a nawet się rwą do tego, żeby umrzeć w końcu, tak w pewnym sensie, bo naprawdę chyba wierzą w to, że po śmierci pójdą do nieba i tam to będą cuda, niewidy i będzie naprawdę super, nie? I są tacy, wierz mi, nawet takich znałem.
2: Ale tacy ludzie, my to wiemy, bo tego się właśnie obawiamy. Tacy są na przykład w religii islamu, muslimy. Oni się nie boją śmierci. Oni jeden za drugim, tam są dostępne filmy na YouTubie, że oni jadą na samobójcze ataki, żeby zginąć. Oni się nie boją śmierci, bo wiedzą, że śmierć ma swoją jasną stronę. Prowadzi cię do raju, tak, do zbawienia. Jeżeli ty będziesz ciągle żyć tu na ziemi, no to nie przestąpisz tego progu zbawienia. Oni to wiedzą, a w chrześcijaństwie jest ciągły ten kult życia za wszelką cenę. Nawet jak ktoś jest stary, schorowany, to ciągle musi udawać, że chce żyć na wieki wieków. A śmierć ma też swoje dobre strony. Zależy od sytuacji, zależy od kontekstu.
1: Dzisiaj tak oglądając fragmenty tego musicalu Jesus Christ Superstar, naszła mnie o dziwo taka mroczna, dziwna myśl, wiesz, że gdyby faktycznie, no załóżmy na chwilę, że to wszystko jest prawda, cała ta opowieść o Jezusie, o szatanie, o Bogu, to gdybym ja był szatanem, to kusząc Jezusa i wpływając na niego i wchodząc mu do głowy, zaserwowałbym mu taką psychodeliczną wręcz wizję. Właśnie, wiesz, no, pierw bym mu przedstawił wizję taką, pierw bym mu coś naobiecywał, aż w końcu bym starał się go doprowadzić do szaleństwa i sprowadziłbym na niego taką wizję psychodeliczną, takiego musicalu, gdzie seksowne są laski. Coś, o, wiesz, on by od tego mógł oszaleć, nie? Tylko nie wiem, czy szatan mógł się posuwać do aż takich kroków, no bo nie mógł Jezusa zabić, mógł go tylko przekabacić na swoją stronę, tak? Ale to, wiesz, to też mogłoby ciekawe być.
2: Bardzo słusznie zauważyłeś, jest opis w tak zwanym Nowym Testamencie 40 dni gdzieś tam Jezus spędzał w towarzystwie szatana na pustyni i jest wspomniane, że szatan go kusił. No więc na czym polegały te pokusy? Jak my mówimy między sobą tam, znaczy my, wy ludzie, katolicy, Polacy, że nie kuś, tak? No to co sobie wyobrażamy? No właśnie seks, używki, alkohol czy tam coś.
1: I zabawa, nie?
2: I zabawa.
1: I muzyka. I jakby mu to wszystko tak pokazał. Wiesz,
2: nie pracować, no. nie wypełniać obowiązków, tylko na luzie żyć i mieć dostęp do dobrego jedzenia, dobrego picia, alkoholu i seksu, tak? No a jak jest opis kuszenia Jezusa? przez szatana na pustyni. Nic z tych rzeczy. Szatan wychodzi na górę i pokazuje Jezusowi królestwa. I to ma być pokusa.
1: Widzisz to, te kamole wszystkie dookoła? Wszystko będzie twoje.
2: Tam ci władzę. Zwróć uwagę. Dam ci, Jezu, władzę. Co jest paradoksem, no bo jak można kusić władcę świata, tak? Daniem mu władzy. No to jest samo w sobie dziwaczne. No ale właśnie. Zero, bo widocznie nawet autorzy Nowego Testamentu, jak już chcieli epatować tych swoich tam wyznawców, że patrzcie, jaki nasz Pan Jezus był dzielny, to nawet tam nie wymieniali, że seks podkładał mu urocze dziewczyny nagie, czy coś, bo to już pisanie o tym by było nie do przejścia dla tamtejszych mentalności, więc szatan kusił go przez 40 dni, pokazując mu królestwa bogate. Więc no, oddaje to trochę też tak zwany duch czasu, czyli tamtejszą kulturę i mentalność.
1: No a Jezusowi naprawdę mogłoby to namieszać właśnie w głowie, gdyby nagle, wiesz, tu pustynia, on siedzi tam głodny czy coś, a tu wyskakuje szatan w błyszczącym ubranku i śpiewa mu po prostu, nie? A wiesz, po co ci te męki? Mam tu ze sobą seksowne panienki. Wyskakują jakieś tam seksowne laski. Przecież w tych czasach, gdzie wszystkie te kobiety chodziły w jakimś burkini, a nagle mu tu wyskakują takie sexy laseczki, no Jezus by od tego oszalał, nie? Naprawdę, tak. by to by właśnie wymagało od niego jakiejś mega kontroli, nie? Bo to, że on mu faktycznie obiecuje tam, że dam ci skrzynię złota, królestwa, to co to dla niego? Faktycznie.
2: Ale posłuchaj, przyjmijmy, że Jezus faktycznie był synem człowieka, zrodzony z matki, ziemianki ludzkiej, żydowskiej matki i tak dalej, czyli był człowiekiem, tak? No to wyprowadzasz kogoś na 40 dni na pustynię. Wyobrażam sobie, że tam było upalnie, a na pewno sucho. No więc czym można kusić kogoś? Słuchaj, wodą.
1: No.
2: Czystą wodą można kusić. Popatrz i lać komuś, wiesz, przed oczami. Popatrz, napijesz się, tylko tam podpisz trzyrograf, czy przejdź na moją stronę. A dodaj do tego jeszcze bąbelki, jakiś soczek, jakiś, wiesz, zapach.
1: Kurczaczek.
2: A nie, no to już jedzenie. To już jedzenie. Na przykład Jan Chrzciciel się żywił robakami, tak? Czyli szarańczą, więc można by właśnie kurczaczek albo owoce dać jakieś tam, no, arbuza jakiegoś tam Jezusowi podsunąć. Już to by było pokusą, no. Ale wiesz, pisarz Nowego Testamentu miał taką wyobraźnię, że wiesz, królestwa musiał pokazywać. No ja bym się chciał na pustyni napić czegoś przede wszystkim, a raz na dzień co najmniej dobrze zjeść. Ale jeszcze chciałbym zwrócić uwagę co odnośnie tego Noego na taką kontrowersyjną rzecz. Ponieważ to do tej pory, wiesz co to znaczy antysemityzm? Skąd to się bierze?
1: Wiem co to znaczy, a skąd to się bierze? No nie wiem skąd się bierze.
2: Z
1: różnych czynników. No, po prostu.
2: Z filmu Noe. Z filmu Noe, ponieważ jak biblijny opis z Księgi Pierwszej Biblijnej nam przedstawia, Bóg zwątpił w ludzi, których stworzył, więc ich potopił wszystkich, no ale z wyjątkiem rodziny Noego. A na tą rodzinę Noego składał się Noe oraz jego synowie Sem, Ham i Jafet, tak? I później ten Bóg, jak już zakończył potop, powiedział do rodziny Noego i do Noego, słuchajcie, a teraz bądźcie płodni. To jest taka powtórka z tej sceny z ogrodu Eden. Bądźcie płodni, rozmnażajcie się i bierzcie sobie ziemię w poddaną i tak dalej. I kto to się miał rozmnażać? No właśnie Sem, Ham i Jafet, tak? Czyli synowie Noego. Czyli wszyscy ludzie na ziemi, zwróć uwagę, jeżeli uwierzymy w prawdziwość Biblii, przekazów biblijnych, że to jest prawda objawiona nam przez Boga, że tak było, potwierdzone info, że prawda to jest, to znaczy wszyscy my, ty, ja, prawda, nasi słuchacze, my pochodzimy z kazirodczych związków rodziny Noego. Tak? Co więcej, ponieważ judaizm Tak? Te biblijne religie nie uznają istnienia ewolucji. My nie pochodzimy od małpy, prawda? Od Australopiteka czy jakichś tam pierwotnych ludzi, małpoludów. No to nie ma ewolucji, czyli my bezpośrednio pochodzimy od rodziny Noego, Sema, Hama i Jafeta. Tak? W związku z tym antysemityzm to by były potomkowie braci Hama i Jafeta, nie lubią potomków brata Sema, czyli Semitów. I de facto wszyscy Polacy, na przykład, którzy wyznają Biblię, są Żydami, tak? Są pochodzenia żydowskiego, ja Polacy.
1: Myślałem, że to potomkowie Hama są właśnie.
2: No dobrze, ale Ham był bratem Sema, tak? To jest z jednej
1: Polacy,
2: rodziny.
1: Polacy potomkowie Hama i... Nie, no śmieję się. Ale dobra, Kunrad, słuchaj, przepraszam, nie, że ci przerwę, ale nie chcę robić dyskusji teologicznej, czy historycznej, nie, czy biblijnej. Chcę wrócić do filmów, naprawdę
2: tak,
1: już.
2: Tak, tak. Ja tylko jednym słowem, że Polacy nie pochodzą od Hama, bo szlachta nie uznawała, że pochodzą od Hama, to chłopi pochodzili od Hama, a panowie szlachta, Polacy szlachetni nie pochodzili od Hama, czyli od Jafeta. Tyle chciałem dodać. To tyle ode mnie na razie.
1: No dobra, myślałem, że o filmach coś jeszcze...
2: To było, odnosiłem właśnie do tych filmów wspomnianych.
1: No dobra, nie, to ja...
2: Jeszcze jakiś nowy film do omówienia, to najwyżej się przyłączę, ale wiem, że jest kolejka.
1: Dobra, trzymaj się, cześć.
2: Dziękuję, pozdrawiam.
1: Hej, hej. Halo, halo?
3: No, cześć.
1: Witaj, witaj, hej.
3: Sorry, ale ciągle mamy o filmach mówić, nie, ja tutaj już...
1: Znowu nam zeszło właśnie na teologię.
3: Wkurzyłem się, dokładnie. Wkurzyłem się, ale dobra, wracamy do filmów, nie? Za chwilę sobie podsumujemy te ostatnie i Kaszankę, i tutaj Antka.
1: Ale mam nadzieję, że nie będziesz oponował, że wizerunki to jednak coś i nie, syn Hama, bo...
3: Słusznie to zauważyłeś, kontekst się liczy i jeśli ja zapytam teraz Kaszany, no dobra, a mówisz, że nie czyń sobie obrazu, ale ten obraz jest wypisany, nie? W jaki sposób? No nie czyń sobie podobizny ani ptaka, tego co na niebie, na ziemi, a tutaj nagle, wiesz, Duch Święty jest w postaci gołębia. No dobra, można w to wierzyć. To, że to jest, wiesz, gdzieś przerżnięte z innych rzeczy, to jest inna sprawa, ale wracając do filmów...
1: O.
3: Właśnie. Jest taka sytuacja. No, mówiłeś o właśnie tym... To jest chyba jedyny mój film chrześcijański, a powiem autentycznie, ponieważ większość filmów chrześcijańskich, no bo chyba poza Ben-Hurem, to się, naprawdę, i to tak ostro, nawet te na podstawie Ewangelii, kiedyś się podniecałem tym ostro, wiesz, bo to jako chrześcijanin miałem takie prawo, nie wiedziałem, że jestem robiony w bambuko przez tyle lat, ale powiedzmy sobie szczerze, Jesus Christ the Superstar. Jeśli ktoś tego słucha, a nie zna angielskiego, to nie wyłapie niuansów tego filmu. I zwróć uwagę bardzo ciekawą, bo są dwie wersje Jesus Christ the Superstar. Stara, tam z lat 70., jeszcze hipisi tam, wiesz, uczestniczyli w tych nagraniach, nie? I różni aktorzy też, i znani muzycy też, nie? Ale chodzi o taką rzecz, że kto jest tam główną rolą jakby w tym całym filmie?
1: No kto?
3: No kto?
1: No kto?
3: No Jezus, nie?
1: Aha. Tak? No to, ale... to mnie zaskoczyłeś.
3: Ale to tylko pozornie. Pozornie. Bo jest jeszcze ktoś jeszcze, kto prowadzi dysput, tak?
1: Z Piłatem pamiętam, że tam sobie
3: śpiewali. Ale głównie z Jezusem prowadzi dysput Judasz.
1: Judasz.
3: Prawda? Zwróć uwagę, że na początku jest wprowadzenie. Kto nas wprowadza w ten film? Wprowadza nas Judasz.
1: No ja tego filmu właśnie nie pamiętam już, bardzo dawno go widziałem i chyba to był jeszcze taki, byłem za młody, żeby tego typu produkcje oglądać.
3: Ja ci powiem, bo polecę ci drugą, to jest Jesus Christ Superstar 2000, to jest wersja obecna, czyli odnowiona, remasterowana jakby, nie? I to jest robione troszeczkę na zasadzie po prostu teatr. To się dzieje normalnie na scenie i jest świetnie zrobiony ten film. Naprawdę rewelacja, jeśli chodzi o kwestię taką, wiesz, ogólną, nowoczesną. Bo tam też to jest nowoczesne, nie? Tam, wiesz, żołnierze w niemieckich hełmach, nie? Tam w tej starej wersji. Tutaj tego nie ma. Tam jest wszystko skupione na ludziach, nie? No i ten Jezus też jest taki szablonowy, nie? Odbicie, wiesz, Boga Zeusa z długimi kłakami, nie?
1: Blond włosy ma chyba.
3: Tak, tak, niebieskie oczy. W ogóle semita, nie?
1: Thor.
3: Tak, tak. Ale no, także, nie no, wiesz, o Dawidzie można powiedzieć, że miał niebieskie oczy, był ładny, ale był rudy. Jak się powie, Jezus był potomkiem Dawida i był rudy, to wszyscy powiedzą, no co ty, rudy to fałszywe, nie? Ale wracając do tematu, Judasz nas wprowadza w tą wiesz, taką kanwę, nie? I śpiewa taki tekst do Jezusa, że kiedyś po prostu rozmawialiśmy o Bogu, nie? A teraz po prostu ludzie się zastanawiają, czy to ty jesteś Bogiem, nie? Że nie mówimy tutaj o zwykłym śmiertelnym człowieku, ale o po prostu o Bogu, nie? I wtedy Jezus robi, szczególnie w tej wersji 2000, taką minę takiego zgorszenia, nie? Tak jakby brzydził się tą wypowiedzią Jezusa, nie? Tak jakby to jest taka główna jakby kanwa tego, kim ty jesteś. I to całe pytanie, kim ty jesteś, jest do końca, nie? Kiedy już jest tak zwany już te zakończenie, masz taką sytuację, że właśnie Judasz kończy. Kończy, razem śpiewa z chórem i tam piękne girlsy, kurde, takie w pin-upach występują w ogóle. I wszyscy się zastanawiają, co ten po prostu facet chce, ten Judasz od nas. No, słusznie i bardzo ciekawe jest, bo te podejście oczywiście jest dość takie sceptyczne. I wyobraź sobie, że w tej wersji 2000, kiedy Jezus dźwiga krzyż, Judasz po prostu tańczy na tym krzyżu, nie? Jeszcze dowalając mu i mówi... I mówi tak do niego, śpiewa oczywiście tę kwestię, wyśpiewuje pięknie zresztą i mówi, że jeśli po prostu, czy wiesz o tych wszystkich przeinaczeniach i że będą oni to powtarzali jak zdartą płytę i pokazuje mu Biblię, na co Jezus robi wielkie, patrzy co tam w tym tekście jest i robi wielkie oczy.
1: No ciekawe.
3: To jest wersja 2000, naprawdę warto, polecam wam. I te pytania, które ten Weber, kompozytor tego wszystkiego, George Lloyd Webber zrobił to, nie wiem jak tam z tekstem, w każdym razie te pytania były bardzo takie konkretne i kiedy on mówi o tej zdartej płycie, powtarzania tych bajek jak zdartej płyty, to Jezus robi wielkie oczy. Ja myślę, że Jezus na to, co mówi Kaszana, też by zrobił wielkie oczy i kilka innych rzeczy, nie? Tutaj muszę się zgodzić niestety z Kundziem pod tym względem, że tak, dlaczego Bóg ma wierzyć po prostu w zdegradowaną i zdeprawowaną ludzkość? A do cholery, nie? I jeszcze martwić się, jak to Zenon powiedział, o dzieci, nie? No bo jasne, bo tam oni się rozdarzali bardzo tak dziwnie. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że tam niby przed potopem jest taka sytuacja, że dziecko ma pierwsze w wieku 800 lat, albo 600 lat, albo 120 lat po. Czyli oni się nie rozmnażali i nagle, wiesz, a tam pełno dzieci, wiesz, ateistyczne, humanistyczne, nie? Takie pieprzenie. A tymczasem tekst mówi zupełnie coś innego, że te dzieci raczej były o jakby... dość rzadkie z uwagi na długie życie. No i te skrócenie nawet tych do 120 lat wydaje się z punktu widzenia przeludnienia dość mądrym postępowaniem Boga, no ale to nie będziemy w to wchodzić teraz. Chodzi o taką rzecz. Zenon tutaj kiedyś wspominał o właśnie semitach, czyli muzułmanie są semitami. No i ma rację. Ma rację tutaj oczywiście Kundzio, Biblia o tym mówi, nie, że semitami są nie tylko Żydzi, ale Arabowie, wszyscy, którzy pochodzą, Abraham też jest semitą, nie? I wszyscy, którzy podchodzą z Abrahama są semitami. Natomiast Ham, dlaczego Ham, mówi się, że czarny Ham jest, nie? Że to był Murzyn, nie? Bo słowo w Egipcie Ham oznacza czarny. A generalnie jeszcze z tego, co słyszałem, nie, to jest taka oczywiście plotka niepotwierdzona. Natomiast dlaczego efekt jest taki, że oni są określani jako czarni? Dlatego, że potomkowie Hama to jest Kusz, czyli Kuszyci, a to są Etiopczycy. I wiesz, i to jest, nie jest problem rasizmu, czy po prostu, wiesz, legend, tylko umiejscowienia ludów, potomków Hama. To wszystko w tym temacie. No i Zenon, bardzo ci, no, Zenku, i teraz powiem ci taką jedną rzecz, bo powiedziałem o tym, dlaczego ty tak porównałeś właśnie semickie ludy do, szczególnie muzułmanów, do szarańczy, nie? To jest bardzo, bardzo trafna rzecz. Nie wiem, czy Bóg przez ciebie przemawiał, bo myślę, ja wierzę w to, że Bóg przemawia nawet przez ateistów, ale wyobraź sobie, że w historii była taka scenka, jest to pokazane w objawieniu świętego Jana, kiedy jest tam opis szarańczy, która wychodzi z otchłani, to są jacyś tacy jeźdźcy, którzy mają długie włosy, jak u kobiet, zęby jak szable i tak dalej, nie? I prześladują oni kogo? Prześladują oni tych, którzy nie mają pieczęci Boga na sobie, w objawieniu świętego Jana. I tam pisze, że oni są jak szarańcza, że są z otchłani i mają nad sobą króla otchłani, posłańca otchłani, czyli niebytu, który się nazywa Apollyon po hebrajsku, nie, przepraszam, po grecku Apollyon, czyli Apollo jest podwójnym takim chtonicznym bóstwem, które ma dwie cechy, jest górny i dolny Apollo. Natomiast po hebrajsku jest Abaddon, czyli po prostu niebyt. Niszczyciel. Co? I zobacz, zwróć uwagę, że właśnie ci ludzie nie niszczą ziemi, krzewów, drzew, nie czynią szkody trawie, tylko ludziom, którzy nie są od Boga. Nie mają tej pieczęci Boga na sobie.
1: Tu się włącza alarm antyteologiczny.
3: No, słuchaj.
1: I wyświetla mi się komunikat, żeby wrócić do filmów
3: Zenon,
1: bardziej.
3: Zenon, chcę ci tylko powiedzieć, że porównywałeś, że to do szarańczy i w historii okazało się, że jakiś słynny muzułmanin, jakiś przywódca wysłał taki list, który właśnie mówi na temat właśnie na temat muzułman i ten ich dowódca rozkazuje tym muzułmanom, to jest autentycznie gdzieś w historii potwierdzone, nie każe czynić ani szkody krzewom, drzewom, trawie, drzewom, wodzie i w ogóle nikomu, poza tymi, którzy mają wygolone, a więc to chodzi o mnichów katolickich, wygolone ciemienie, nie? Czy po prostu, wiesz jak to, mnisi kiedyś robi sobie to jakąś taką, to się nazywało chyba etola, cholera wie, no w każdym razie golili się na łyso, nie? Bo byli takimi mnichami, nie? No. I tutaj to jest ciekawe, że to się po iluś tam latach sprawdziło właśnie na szarańczy, czyli na muzułmanach, nie? Ponieważ to, co oni potrafią właśnie, to tak o, rozmnożyć się, przelecieć na inny teren, zniszczyć wszystko i robią dalej. W małej ilości są, wiesz, mili, ale w dużej ilości śruba, nie?
1: Okej, okej. Okay.
3: Dobra, wracamy do tego, wracamy do filmów. Jakikolwiek film, o którym byśmy jeszcze mówili, to mówię, generalnie ja nie mam takich filmów chrześcijańskich, poza właśnie Jesus Christ Superstar, ulubionych, poza chyba jednym, to jest Ben Hur, nie? Nie wiem, czy to było na ten temat wspomniane, bo tam nie ma teologicznych dysput na temat, czy Jezus jest Bogiem, czy jest Mesjaszem. Generalnie film jest o tym, że człowiek, Żyd, który jest po prostu prześladowany tylko za to, że jest Żydem, że się bronił przed agresorem, nie? Przed Rzymianinem, ma ciągle no, podgórkę, nie? Ale pomimo wszystko przebaczenie i takie właśnie takie rzeczy, że nie oko za oko, wet za wet, tylko ten taki chrześcijański, on nie był chrześcijaninem, Ben Hur nie jest chrześcijaninem, ale przebacza swoim, jak to się mówi na początku, swoim panom, bo oni go sprzedali w niewolę na galery, ratuje jednego z Rzymian, wiemy, że spoilerujemy, więc mówię na ten temat, i ten Rzymianin czyni go swoim synem, przybranym. Nie? I on wraca po prostu jako już Rzymianin i ma możliwość po prostu zemścić się. No i oczywiście mści się, ale wynika to tylko z tego, że ten Rzymianin tak bardzo prze do tej zemsty, że w końcu no, jakby sprawiedliwość i opatrzność stoi za chórem, nie? No i to jest taka tylko scenka tam bardzo krótka, że on spotyka Jezusa, który daje mu po prostu zwyczajnie w świecie kubek zimnej wody i to wszystko. I taki Rzymianin chce tam po prostu Jezusa sprać, nie? On po prostu patrzy na niego,

0: po tym całym komunizmie ludzie stwierdzili jedno, że albo rozliczą wszystkich i będzie rzeź, a że w każdej rodzinie znalazł się jakiś komunista albo aparatczyk, albo ubek, nie? To musieliby się wszyscy w rodzinach pozabijać między sobą i stwierdzili, że będą musieli sobie przebaczyć. Dlatego Rosja do dzisiaj trwa. Co jest, kurde, ewenementem.
1: A taki film jak Pasja, z takich bardziej znanych, czy widziałeś Pasję?
0: Tak, tak, tylko że pamiętajmy, że Pasja jest zrobiona na bazie jakiejś tam wizji, jakiejś zakonnicy, nie, katolickiej, nie, która tam po prostu praktycznie reakcje ludzi są niesamowite, kiedy wychodzą po prostu oburzenie protestantów, bardzo słuszne, kiedy wychodzą dewotki po prostu z kina i nagle słyszą coś takiego, no ten Jezus taki bity, nie? Ale ta matka to tak cierpiała, po prostu wiesz, wynoszą tą matkę i głównie tak naprawdę ten film jest o matce. A nie o Jezusie. Jezus to jest taki, wiesz, tam go oprawiają, skurują praktycznie, facet ledwo się trzyma na nogę, a oni współczują matce, nie? Bo to ona poszła na ten krzyż, nie?
1: Ale to kobiety tak mają właśnie, no, z tego samego powodu też kobietki się skupiają bardziej na często na
0: swoich uczuciach, Jezusku nie na czyjejś krzywdzie, tylko na swoich uczuciach. Wkurwiające jest to.
1: To jest ciekawy film. Film pokazujący ostatnie 12 godzin życia Jezusa. To, co go wyróżnia, to, że jest nakręcony w języku łacińskim, aramejskim i greckim.
0: Greckim, tak.
1: I dosyć tak wiernie oddaje, myślę, tamtą rzeczywistość, chociaż chyba trochę Gibson przesadził i za bardzo wyeksponował to cierpienie, udrękę, krew, flaki, bo on coś takiego ma w sobie. Tak go zresztą w South Parku sparodiowali, że on jest taki masochista trochę. My nipples so hard, don't squeeze it anymore.
0: No właśnie.
1: Taki, wiesz, w tych majtach biega taki świrus trochę.
0: Tak, tak.
1: I to
0: tak,
1: jest
0: tak.
1: Taki ześwirowany trochę
0: że
1: film.
0: Że w South Parku ostatnio, wiesz, Lukas i ten od spotkań trzeciego stopnia, drugi reżyser, nie? Gwałcili Stormtroopera, nie? Także różne rzeczy można w South Parku Także
1: Spielberg, tak?
0: Z Lukasem gwałcili homoseksualnie Sztormowca, nie?
1: To takie bardzo South Parkowe. Ale tak, Pasja też na swój sposób jest wyjątkowy, bo zwykle się unikało takich bardziej drastycznych rzeczy związanych właśnie z tym, jak dręczono Jezusa. Ja kiedyś opowiadałem o takim narzędziu, jakim jest lamia, czyli to jest taki bat, który ma na końcach ostrza i wyobraźcie sobie, że ktoś wam takim czymś po plerach przejechał, nie?
0: Nawet chyba nie jest kwestia ostrzy, tylko wystarczyło po prostu kamyczki, nie?
1: Kamyczki, tak.
0: No, dokładnie.
1: Kamyczki albo jakieś tam inne ostre kawałki, no i to po prostu jest tragedia, no to najgorsza to tortura, bo to się zrywa skóra, nie?
0: Ale to jest bardzo dziwne, wiesz, bo zwróciłeś uwagę, ile tych było tych razów tam?
1: Ile razów? Nie, ale zwróciłem uwagę na to, że przesadzone jest też tak, że ci legioniści to tak się po każdym uderzeniu śmieją, tak. W ogóle po tym, jak napruci są, no to takie przesadzone jest.
0: Słuchaj, to właśnie w filmie Jesus Christ Superstar jest odliczanie razów. Tam, tam, tam, tam, tam, tam, 1, 24, 35, nie? I tak faceci odliczają. I tych razów jest 39. Zgodnie z Biblią, czyli to dziwne, nie? Bo to oczywiście to jest wszystko na bazie Biblii, nie? Robione, ale 39 razów bez jednego, czyli nie 40. I Biblia w Starym Testamencie mówi, że chłosta dotyczy jakiegoś tam przewinienia, natomiast nie może to być 40, żeby twój brat nie był pohańbiony. Czyli tutaj jest 39 razów i ludzie to tak, wiesz, rozkminiają, czy to jest fakt, czy to jest tego. Ja przypuszczam, że tam Rzymian nie obchodziła jurysdykcja. No, natomiast to jest bardzo ciekawe, że właśnie w filmie Jesus Christ Superstar te razy są bardzo biblijne. Bardzo, bardzo tak, wiesz, opisane starotestamentowo. Tak jakby to była taka samo spełniająca się przepowiednia, nie? Nie, jednak bardzo ciekawie podejście. Polecam. Przede wszystkim Jesus Christ the Superstar.

0: A jeśli chodzi o South Park, tam, tak, faktycznie ktoś wspomniał, że tam była taka scenka, że Jezus i szatan się, taki typowy szatan, nie, gdzie tam, wiesz, z Saddamem Husseinem sobie seks uprawiają w piekle, no i ustawka jest, po prostu szatan za pierwszym zamachem, najpierw Jezusa sprał jak jabłko, na kwaśne jabłko, nie, a potem Jezus machnął raz ręką i ten nawet go nie dotknął, ten padł, nie, no i wszyscy przegrali, a stawali na szatana, nie? I mówi, wiecie co, tak naprawdę, bo tutaj nie chodzi o Jezusa czy mnie, chodzi o waszą kasę, nie? Bo ja postawiłem wszystko na Jezusa! I wiesz, a wszyscy, wiesz, ząk, nie? No, tak to mniej więcej wyglądało, nie?
1: Pasji też jest pokazany Poncjusz Piłat jako taki nie taki przerysowany, że on taki zły i w ogóle, tylko jako taki normalny rzymski namiestnik rzymski to się
0: Ja,
1: nazywał, tak?
0: tak,
1: Że on po prostu miał swoje sprawy i on
0: tak.
1: tak wcale mu nie zależało, żeby tego Jezusa tak no po prostu taki normalniejszy ten Poncjusz Piłat. Jest pokazane to wszystko od strony właśnie tego Poncjusza Piłata. Nie robi się z niego groteskowej postaci, więc myślę, że Gibson odwalił tu dobrą robotę.
0: Tak, nie,
1: Zapowiadana
0: sam film był świetnie zrobiony, nie?
1: też Pasja 2 jest ponoć zapowiadana.
0: To nie wiem, co to ma być,
1: No na serio, nie wiem, co to ma być,
0: co,
1: ale...
0: drugi raz go chcą ukrzyżować?
1: Nie,
0: No, trochę przesada, nie?
1: to kiedyś było właśnie jako żart, ale on naprawdę coś takiego
0: No,
1: przygotowuje.
0: ale a fakt faktem, że jeśli chodzi o kwestie, wiesz, filmowe, jest sporo takich filmów, które generalnie, na przykład Jezus z Nazaretu, nie? Zresztą kręcone w Anglii, angielski film, z Robertem Powellem chyba. Wyobraź sobie, że Robert Powell jest Żydem, nie? Normalnie zagrał, chociaż ateistą z tego co wiem. Także zagrał on Jezusa. Najlepszy Jezus, kiedykolwiek powstał, podobnoż. Wiesz, nawet pasja Gibsona, podobnoż, jeśli chodzi o tą kwestię. Oczywiście na początku jest, zalatuje bajką, narodzenie z dziewicy i tak dalej, trzech mędrców, nie? James Earl Jones a la Darth Vader jest jednym z trzech mędrców w ogóle. Naprawdę, no, poważnie.
1: I co mówi?
0: Jezus z Nazaretu, nie? No,
1: If you
0: tam.
1: only knew the power of the dark side.
0: Join to this little boy. He's the God. Nie, no oczywiście nie. Oczywiście tam nie ma takich kwestii, ale bardzo dużo takiej obsady było naprawdę rewelacyjne, nie? I Jezus z Nazaretu jest takim sztandarowym takim komercyjnym bardzo, niemniej jednak bardzo fajnie zrobiony film, moim zdaniem bardziej chwytający za serce niż Pasja. Chociaż wielu empatów, którzy są na pasji, po prostu czasem wychodziło z kina, dlatego że nie mogli, no to mężczyźni, nie, najczęściej, nie mogli znieść po prostu tego wszystkiego. Mój kumpel określił tą pasję mniej więcej, ty wiesz co, cały film i napierdalają faceta, nie? Nie? A ja mówię, no właśnie, no. Pytanie, napierdalają Boga czy faceta? Bo to jest bardzo ważna, fajna rzecz, nie? Bo tutaj każdy, tutaj, kto wchodzi, mówi, że jest chrześcijaninem, mówi, że Jezus jest Bogiem, nie? I ja mówię, dobra, nie? Ale ja mówię, ale czytając Kaszana ten werset, że nie będziesz czynił sobie podobizny ani człowieka, ani kobiety, ani tego, co jest na górze, czyli ani ptaka, ani tego, co jest w wodzie, czyli ryby. Same po prostu tego, same symbole, to wszystkie w chrześcijaństwie występują. Duch, ptak, ryba to, wiesz, jest znak od ichtys, nie? Czyli ten Bóg jest ojcem w formie faceta, taki Zeus i kilka innych rzeczy mógłbym tu wymieniać. I ja mówię, no tak, skoro jest Bogiem, to chyba jest też i wężem, nie? Dlaczego? No bo Mojżesz przypierdziulił tego węża na pustyni, nie? Jako znak miedzianego na drzewie powiesił, żeby ci, którzy szemrali przeciwko Bogu i ginęli od węży, żeby patrząc na ten znak tego węża, no, żyli dalej, pomimo wszystko, nie? Że zostali ukąszeni. Teraz pytanie: czy Mojżesz przybił bóstwo Boga na drzewie, czy po prostu zwierzę? Jest to zwierzę. Czyli baranek, symbol Chrystusa, to też jest zwierzę. Zobacz. A pisze, nie czynicie sobie żadnego, po prostu żadnego obrazu bóstwa. Żadnego. I ludzie, którzy mówią generalnie,
2: Bóg
0: że tak,
2: zapłać, dziękujemy.
0: Że Jezus jest Bogiem i mówią, że Bóg umarł. No to bardzo ciekawe, bo w Biblii pisze, że Bóg jest nieśmiertelny, więc jak nieśmiertelny umarł?
2: Bóg zapłać, dziękujemy.
0: Okej. Ja chciałem skończyć na ten temat, bo jeśli chodzi o filmy, to tak za dużo mi nie przychodzi, bo generalnie, tak jak powiedziałem, filmy chrześcijańskie są takie słodko pierdzące czasem i tylko niektóre są warte zastanowienia się nad tym, co się wyznaje. Na przykład,
2: Alleluja, i do
0: oprócz
2: przodu!
0: Jezusa z Nazaretu jest bardzo typowo biblijnie zrobionym, bardzo fajnie filmem, przede wszystkim aktorstwo. Nie? Niemniej jednak właśnie Jesus Christ the Superstar, stara wersja i wersja nowa, czyli Jesus Christ Superstar 2000, godna polecenia i właśnie te właśnie niuansiki tam, kiedy po prostu nasz aktor, czyli grający Judasza facet, na początku wprowadza nas, potem umiera, ale za chwilę pokazane jest, że ten Judasz żyje i śpiewa nam zakończenie, nie? Do hymnu Jesus Christ Superstar. Who you are? Nie? Czyli ciągle jest to pytanie, kim ty naprawdę jesteś, nie?
1: Okej, dobra, bo wracamy trochę do początku,
0: tak.
1: A ja trochę chciałbym się sprężyć, bo już jest po 2 godziny audycji, już grubo minęły, a jeszcze mam do omówienia krapy, wiesz? Chciałem powiedzieć o takich krapowatych filmach chrześcijańskich.
0: Jedziesz.
1: A ja dzięki, ale dzięki za interesujący, fajny telefonik, dzwonię częściej, to sobie może będzie lepsza okazja, żeby pogadać o takich teologicznych bardziej sprawach.
0: Pozdrawiam Kaszanę, jakby chciała się kiedyś tam tego
1: spotkać.
0: Pogadać, to chętnie możesz jej zostawić moje dane. No, trzymajcie się.
1: Dobra, trzym się też, hej.
0: Hej.
1: To był Szymon. Magadane, nie? Magadane, dlatego ja tu tak czasami troszkę ponaglam, wydżinglowuję słuchacza. Właśnie tych, którzy mają gadane, a to właśnie to nie jest to miłe, bo często interesujące rzeczy mówią, ale na przykład ja muszę tu jechać z tematami. I kolejny temat to są właśnie te krapowate filmy. Jezus mnie kocha. No to już po tytule widać, nie? Jezus mnie kocha. I to jest film, który opowiada o Marii, to nawiązanie do Marii, która porzuca swojego narzeczonego i poznaje tajemniczego faceta o imieniu Joshua. To też wiadomo, o kogo chodzi. Który jest taki trochę nie z tego świata. Nigdy nie jadł pizzy, nie wie, co to iPhone i w ogóle jest strasznie do tyłu. I ma brodę, długie włosy i ona się zakochuje w nim. I to jest taki film taka romantyczna opowiastka z motywem właśnie jezusowym. To przykład, jak można użyć postaci Jezusa, ją uwspółcześnić, zrobić z tego ckliwe romansidło, nazwać to Jezus mnie kocha, że w tytule jest Jezus, to wszyscy chrześcijanie może pójdą, nie? I film zarobi. No takie gówno właśnie. Bóg nie umarł. To jest film, o którym było trochę głośniej, trochę bardziej znana produkcja. No, tytuł to oczywiście parafraza niczowskiego Bóg umarł. Tu mamy Bóg nie umarł. Co za kreatywność. Ten Bóg umarł, a my damy Bóg nie umarł. I co? I kto lepszy? No i szachmat ateiści, no. I to jest w zasadzie przykład tego, jak nie powinno się robić filmów o wierze, o chrześcijaństwie, o Bogu. To się dzieje już we współczesności. Filmik jest maksymalnie taki dydaktyczny, w złym tego słowa rozumieniu. Taki wręcz, taką propagandę się od niego czuje, taką nudną, naiwną, chamską propagandę. Film opowiada o młodym studencie, Joshu, to też, prawda, takie mrugnięcie okiem, Joshua, tak, Zenonie, Kevin Sorbo, czyli filmowy Herkules tam się pojawia, jako zły profesor, słuchajcie, jakaś taka parodia, taki groteskowa parodia Dawkinsa trochę, bo to jest taki wojujący ateista, profesor, który nie wierzy w Boga, jest zatwardziałym antyteistą i w ogóle niewierzący, wojujący ateista. I oczywiście on jest taki, jaki jest, dlatego że go nieszczęście spotkało. Tam żona mu umarła, czy coś. To prawda, bo tylko ktoś taki może być ateistą, nie? Bo go coś. Bo i on jest zły na Pana Boga, bo go zło spotkało i on jest zły na Pana Boga. I słuchajcie, wyobraźcie sobie, że ten profesor każe wszystkim studentom zadeklarować na piśmie, że nie wierzą w Boga. Taki po prostu jest, że wszyscy mają napisać, że Boga nie ma, ale pojawia się on, Josh, który mówi: nie, nie zgadzam się, Bóg istnieje, panie profesorze. A pan profesor mówi: ty głupcze, jak mi nie udowodnisz, że Bóg istnieje, to dostaniesz pałę i nie zdasz. I taki to jest film właśnie. Film, można powiedzieć, klasy B. Pod względem scenariusza i wykonania i wszystkiego. Taka maksymalnie taka gówniana produkcja. Nawet się zastanawiałem, czy to iluminaci albo jacyś sataniści nie zrobili tego filmu, żeby ośmieszyć chrześcijańskich twórców filmowych. Może tak było. Bo potem każdy ogląda i mówi: ja pierdykam, ci chrześcijanie takie filmy robią, takie nachalne, głupkowate, takie te postacie, takie papierowe, płaskie. Ja nie chcę już więcej chrześcijańskich filmów. Może tak było, nie? To naprawdę, no, można sobie obejrzeć jako właśnie taki przykład, jak nie należy robić filmów chrześcijańskich. I drugi taki przykład to jest Pozywając Diabła z 2011 roku. To jest trochę podobne. Student prawa Luke O'Brien pozywa przed sąd samego szatana wcielonego. Oczywiście to nie jest tam, że ten... Ten szatan, którego gra o zgrozo Malcolm McDowell, kurczę, no stworzył tak, po prostu ten scenariusz chyba był tak krapowaty, że nawet tak fajny aktor nie mógł z tej postaci nic ciekawego wydobyć, bo zrobiono z niego takiego groteskowego szatana, który rzuca tak po prostu do ludzi takie teksty, że twoja mama umarła, jak byłeś mały, to pewnie Bóg cię nie kocha. Szachmat, chrześcijanie. No i tak po prostu też, no, Malcolm McDowell, który grał Alexa Delarge w Mechanicznej Pomarańczy, grał Caligulę, czyli takie złowrogie bardzo, ale genialnie zagrane postacie. Dwa świetne filmy. No, z tym Caligulą to też jest tak, że to jest bardzo kontrowersyjny film. Też dziwny trochę, bo właściwie wcześniej jakoś się zabrali za niego chrześcijanie, go robili, ale jakoś tak się wykruszyli i dołączyli do ekipy ludzie od pornoli i powstała taka dziwna hybryda. Film miał, Caligula miał zniechęcać, miał pokazywać Rzym jako takie miejsce zdeprawowane totalnie, gdzie się wszyscy ruchają, nie? Ale to miało być tak na chrześcijańską modłę trochę zrobione, a potem w to wkroczył właśnie porno biznes i jeszcze inaczej to zrobiono i pojechano z tym tematem bardziej. Wskutek czego powstał jeden z bardziej kontrowersyjnych filmów wszechczasów chyba. No, Caligula jest mocny. No i Malcolm McDowell tam sprostał tej trudnej roli, bo nie jest tak łatwo chyba zagrać takiego zwyrodnialca i psychopatę, nie? Jak Caligula. No ale się pojawiły tam sceny rodem jak z pornoli współczesnych jakiś, nie? Że już tam jakieś w ogóle cuda niewidy się dzieją. A tutaj w tym filmie, no, nie mógł sobie poradzić chyba ten McDowell. Ja ten film tak pod koniec już włączyłem, bo już taki wymęczony byłem. Mówię, no, tak oglądałem z ciekawości, jak bardzo jeszcze się ten film zrobi słaby. I już tak się, jak się zrobił całkiem słaby, to już tak wyłączyłem, nie? No, też po prostu, to tak jakby jakiś chrześcijanin półgłówek chciał pokazać bardzo złego szatana, który na sali sądowej robi miny, grymasy jakieś, złowrogie oczy, i dobry chrześcijanin Jaś, który wyciąga Biblię i znajduje jakiś argument, że Bóg jest dobry, bo gdyby nie był dobry, to by Jezusa nie wysłał. Takie, wiecie, Źle, po prostu źle się to ogląda, nie wiem, ale widziałem też opinie pozytywne od chrześcijan samych. I to jest właśnie przykład filmu od chrześcijan, zrobiony przez chrześcijan, dla chrześcijan chyba. Takie przekonywanie przekonywanych, nie? Tylko i wyłącznie. Bo żaden ateista nie wytrzyma po prostu tego filmu. To jest trochę, to jest tak słabe jak gra. Takie są gry komputerowe też, chrześcijańskie przygodówki jakieś tam, być uczniem Jezusa, coś takiego było, to Energik się z tego śmiał i łoił i nagrywał taką serię grając w krapa, czy jak to się nazywa, no o takich growych krapach. No i te chrześcijańskie gry są często tak słabe, tak infantylne i takie niedorobione, takie po prostu krapowate, że i to nie jest taki krap jak Troma, jak Toksyczny Mściciel czy coś, to jest po prostu kawał parującej kupy, nie? Że czujesz się zażenowany, ciarki ci przechodzą po plecach, tak bardzo to żenujące jest i tak słabe to jest, że pokazujesz to jako bekę po prostu, zapraszasz kumpli, jaracie sobie blanta, czy wypijacie dwa piwa i macie coś do pośmiania się, nie? Tak słabe jest to. No, ale ktoś na tym zarabia i jeszcze bardziej to jest wtedy obrzydliwe trochę, że ktoś takie coś dla kasy robi, jeszcze wykorzystując jakiś tam, jakichś ministrantów chyba do podkładania głosów, bo głosy są tak beznadziejne i tak żenujące aktorstwo, że słychać, że to po prostu przyszedł ksiądz z dzichu i wziął jakiś tam właśnie ministrantów. Chodźcie tu, chłopcy, słuchajcie, zrobimy dzisiaj grę komputerową. Ty będziesz święty Szymon, ty będziesz święty Jan, a Jezusa to ja będę podkładał. O. I to no. Szkoda słów po prostu. Co tu jeszcze znalazłem? Może to nie jest krab, ale taka bardziej ciekawostka. Film dokumentalny Jestem Jezusem. I to jest film, który przedstawia sylwetkę trzech współczesnych postaci, które się uważają za nowe wcielenie Jezusa tu na ziemi. Jedną z nich jest na przykład Wisarion z Syberii, który no, zgromadził wokół siebie z całkiem sporą sektę wyznawców. I no, to nie wiem, czy to w ogóle można uznać za chrześcijańskie filmy, raczej chyba antychrześcijańskie, bo przecież wyznawcy Joszuły uznają monopol tego oryginalnego Zbawiciela i raczej źle reagują, jeśli się pojawia ktoś, kto uważa się za Jezusa lub nawiązuje jakoś do jego postaci, czego przykładem może być nasz kolega Kunrad, no, który tu się zastrzega, że to nie było o nim. No ale z Kunradem to jest troszeczkę inaczej, nie? W ogóle ostatnio też zauważyłem taką rzecz na audycji, że Kunrad to jest jedyny Zbawiciel, który ma poczucie humoru chyba. Bo inni to tak nie słyszałem za bardzo. Jezus też za bardzo żadnego kawału nigdy tam nie opowiedział. W Family Guy'u jest pokazany Jezus, który robi cuda takie z palcami, tak różne sztuczki z palcami pokazuje. No, nieważne. A Kunrad tu pisze, krawiec, dzisiaj mów do mnie nasz kolega Jezus. A Zenon z kolei wkleja wizerunek Jezusa z Opola, który ma ze sobą jakąś mandalę jezusową z zielonymi czakramami serca. I faktycznie troszkę podobny do Kunrada. W zasadzie, no, jak Jezus, no to Jezus, no musi być broda, muszą być długie włosy. Wyobrażacie sobie Jezusa ostrzyżonego na jeżyka i ogolonego Gillette 3 Mach 4 czy tam coś, no to co to za Jezus? No właśnie, a to dziwne, bo jak przyjdzie znowu tutaj i będzie ogolony na współcześnie i będzie miał tak po bokach wygolone i kitkę, to wszyscy będą się śmiali. Ty Jezus, ty samuraj co najwyżej jakiś, a nie Jezus. Czyli oceniamy Jezusa po wyglądzie, po włosach. Jak ma długie włosy i brodę, to Jezus. Jak gładko ogolony albo łysy, nie daj Boże, to nie Jezus, to co najwyżej Piłat może być. No tak trochę płytko, no nie... Nie oceniajcie po wyglądzie, powiadam wam. Też sporo parodii wyszło, związanych, chyba żadna inna postać właśnie się nie doczekała tylu parodii, co Jezus, i pastiszy różnych śmiesznych przeróbek. Popatrzmy, co my tu mamy. No, wspomniany South Park, Family Guy, parodie typu Jesus versus Terminator. Terminator, to też było dobre. Why? No to jak Jezus chciał wytłumaczyć Terminatorowi, że nie wolno zabijać, a ten się tak dziwował ciągle. Czemu? Czemu? Ale są też takie produkcje typu Jezus Chrystus, Łowca Wampirów, 2001 rok. I tego jest sporo właśnie. Jezus, zabójca zombie. Była też taka produkcja, że Jezus wskrzesił Łazarza, ale Łazarz się takim zombiakiem stał i zaczął zarażać innych, i tych zombiaków było coraz więcej. Zombie Jesus to się chyba nazywa, chociaż Zombie Jesus to jest chyba inny film. Fists of Jesus z 2012, tak, Pięści Jezusa. Jezus właśnie wskrzesza Łazarza i powstaje zombiak, potem on zaraża innych wirusem zombie. Jezus, słuchajcie, walczy przy pomocy ryb. Te ryby mu się pojawiają i on tymi rybami tam rzuca, wali tymi rybami jak nunczakami. No to ciekawe, co powiedzieć o takich filmach, nie? Czy one są takie bardzo szydercze, czy co? A może właśnie byśmy byli zaskoczeni i okazałoby się, że Jezus, który tu się pojawił, nagle wszystkie te filmy typu Pasja, czy Ostatnie Kuszenie, to tak się skrzywił, popatrzył, no dobra, to sobie oglądajcie, nie? Ale to właśnie zombie, Łazarz, zombie, no to dobre, ryby i rybami tymi wybijam, to dobre, to właśnie ja z tymi rybami tak. No i to byśmy znowu się zdziwili, nie? No Jezus lubił zaskakiwać. A tutaj na czacie pojawia się ta Elżbieta Gaz, tak, to jest odlot, słuchajcie, to jest odlot. Elżbieta Gaz. I Syn Człowieczy obróci się przeciwko swemu Stwórcy i pieniądze wysyłajcie na przelewem. Tak, no to widzicie, no to są świrusy. I Mojżesz Bogusław Gaz, no to. Nie, no nie śmiejmy się, nie wolno. Może urażamy czyjeś uczucia religijne przecież, może mają swoich wyznawców. Ciekawe, czy tak ostatnio patrzyłem z pół roku temu, czy z rok temu, jak tam z odsłonami, to tak przez 10 lat się mają cały czas tam w tych odsłon jeszcze mniej niż ja. Nawet ludzie tego dla beki już nie chcą chyba oglądać, było parę przeróbek. No tak. Tak jak pisze Zenon, posłuchajcie sobie tych ludzi gaz, z gazu, tych gazowych, tych synów człowieczych, to naprawdę stwierdzicie, że Kunrad to jest naprawdę no, nic niezwykłego. To jest, ja zresztą tak od dawna uważam, że zresztą, no nie wiem, czy coś Kunrad ostatnio słyszeliście, coś mówił takiego dziwnego, niezwykłego, czy coś? Bo ja raczej słyszę same różne ciekawe informacje i komentarz do bieżących wydarzeń, no ale może się nie znam. Dobra, co my tu mamy jeszcze? Kung Fu Jesus, rewelacyjny trailer właśnie, gdzie Jezus pojawia się we współczesności i walczy z gangami. No i oczywiście zna Kung Fu, nawet z samym szatanem tam się tracha. Różne takie scenki są właśnie. Kung Fu Jesus. No, wspomniany Kevin Smith i jego dogma i ogólnie temat Boga się pojawia jakoś tam u Kevina Smitha. No, kultowego, dla mnie tak samo kultowego reżysera jak Tarantino, któremu zresztą zamierzam właśnie poświęcić chyba najbliższą audycję, zrobię o filmach Tarantino. Przegląd wszystkich filmów Tarantino. I Jacek tutaj na pewno dostał wypieków już na twarzy, bo bardzo lubi tego... Bardzo lubi tego twórcę. Więc jakiś czas temu przypominałem sobie Bękartów Wojny i spodobali mi się. Co my tu mamy jeszcze z parodii? No w ogóle przeglądałem, ile jest tych filmów o Jezusie i strasznie dużo po prostu. Są dziesiątki, jak nie setki, nie? Do tego dodajmy filmy biblijne, religijne. To jest cały przemysł, można powiedzieć. I popatrzcie, wszystko na podstawie jednej książki. I tak różne. To jest w pewien sposób niezwykłe, nie? Co my tu mamy jeszcze? Jezu, Ty wiesz, 2003 rok. To jest nietypowy film, może nie krab, ani nie parodia, bo to jest, ale raczej eksperyment, bo kamera przez cały film, który trwa chyba z półtorej godziny, stoi w miejscu, wyobraźcie sobie, ani razu się nie porusza i przed tą kamerą się pojawiają różne postacie, które się spowiadają temu Jezusowi i opowiadają o swoich problemach. Ciekawy eksperyment. Ciekawy eksperyment. Na pewno. No dobra. Ja już będę powoli kończył. Jeszcze tutaj miałem parę rzeczy. Właśnie Jezus z Nazaretu. Jezus z Nazaretu to jest właściwie miniserial. 4 odcinki chyba wyszły, 1,5 godzinne. No, znakomita obsada aktorska. Anthony Quinn jako Kajfasz. od Ajfasza do Kajfasza. Christopher Plummer jako Herod Antypas. Antypas, czyli przeciwnik... Czyli zwolennik Szelek, to był Antypas. Michael York jako Jan Chrzciciel, Jan Uwodziciel. No i Robert Powell w roli tytułowej jako Jesus. Film dostał nominację dla najlepszego aktora telewizyjnego. No, Jezus z Nazaretu jest często polecany jako taki film, który wiernie przedstawia realia historyczne i samą postać Jezusa, więc jeśli ktoś chce zobaczyć sobie na poważnie coś związanego właśnie z Jezusem, z Biblią, z chrześcijaństwem, to Jezusa z Nazaretu z 77 roku można polecić zdecydowanie. Bo tam jest bardzo, tam są te Ewangelie wszystkie bardzo tak dokładnie pokazane, nie? I nawet są rzeczy, które się zwykle nie pojawiają, czyli na przykład ci trzej mędrcy rozmawiają sobie o Zaratustrianizmie, i o przepowiedni, według której nowy Zbawiciel narodzi się na obcej ziemi. No to taka ciekawostka, w innych produkcjach chyba się trochę boją wspominać o innych wierzeniach, o innych religiach i tam tylko chrześcijaństwo, nie? I judaizm, a wszystko inne tam egzotyczne to wywalamy, bo to nie. A tutaj jest właśnie tak wszystko pokazane raz, że dokładnie i zgodnie z Ewangeliami, to jeszcze są różne takie smaczki fajne. No, więc jak ktoś coś chce dłuższego i bardziej historycznego, to właśnie też dzisiaj śmieszą nas te filmy niehistoryczne. Zaratustra był wspomniany w Jezusie z Nazaretu, tak więc nieprawda, Krawcze. No, a co? O czym ja mówię? A ja mówię teraz o czym? No ja mówię o Jezusie z Nazaretu i mówię, że był tam wspomniany. A ja ci to piszę nieprawda, bo Zaratustra był wspomniany w Jezusie z Nazaretu. No to coś się chyba tu nie zrozumieliśmy. No to mówię, przeca. A jeszcze Kunrad zadzwonił. A co, słuchajcie, Boga nie wolno mi nie odebrać. Witaj, Kunradzie.
3: Zaprawdę rzekłeś, że trzeba odpowiadać na głos Jezu. W ogóle to chciałem zwrócić uwagę, że powinno, że Jezus, ty próbowałeś tam sugerować, tam Josh, prawda, Joshua, a tak naprawdę Jezus to jest imię greckie, to Grecy, pochodzi to z greckiej mowy Jezus i powinno się to mówić Jesy, a nie Jezy. Słowianie mają taką tendencję do przeinaczania Polacy na Jezus, a Czesi jeszcze Jeżisz mówią, a nawet. Więc ja namawiam do powrotu do źródeł, czyli do greckiej mowy, tym bardziej, że Grecja została przyjęta do Unii Europejskiej. Jesteśmy wspólnie we wspólnocie Unii Europejskiej, więc nauczmy się mówić Jezus po grecku, oryginalnie.
1: A zadam ci takie zaczepne trochę pytanie. Co myślisz o Jezusie z Opola, który się tu pojawił na czacie?
3: No, zaczepne pytanie. Wiesz co, podziwiam go. Jestem prawie, że nim zachwycony. Jest uroczy. Jest, szczerze ci powiem, to on wygląda dość jak Jezus. Zwróć uwagę na jego typ urody. To nie jest polski typ urody. On wygląda właśnie jak Grek. Taką ciemną ma karnację i tak dalej. Więc bardzo odpowiada taki... Właśnie Robert Powell był dobrany do roli Jesu, dlatego że wyglądał jak Germanin, tak? Jak Albarianin z Germanii, czyli blond, oczy i tak dalej, i tak dalej. A Jezus z Opola jest ciemnej karnacji, czyli wygląda jak Grek co najmniej, jeżeli nie Żyd jakiś.
1: No faktycznie.
3: Izraelita, to na to zwróć. Ale a co do tego, co mówi, nie wsłuchiwałem się, bo nie miałem nigdy tyle cierpliwości. Ale
1: jakoś tak smędzi i taki tak, i nawiedzony takim głosem podniosłym, coś cytuje cały czas.
3: Być może właśnie, jeżeli ktoś w niego już wierzy, no to tak jak Tadeusz Owsianko, no to oni będą go słuchać. Ale dla kogoś nowego, który nie wie dokładnie o co chodzi, no to trudno się to wdrożyć, więc ja sobie odpuściłem.
1: No i domyślam się, że odróżnia was to, że ty nie uzdrawiasz i pieniędzy za to nie bierzesz, tak jak Jezus z Opola.
3: Tak, ale to nie winie go za to, bo cóż, Jezus też może z czegoś żyć, niech uzdrawia i niech bierze za to pieniądze. Ja na przykład jestem z wykształcenia lekarzem i też powiedzmy za uzdrawianie kiedyś pobierałem pieniądze, tak, jakieś wynagrodzenie, ale to mniejsza o to. Ja mam do niego i do tego Wisariona i do tych wszystkich Jezusów inne zarzuty, że jeżeli ty już mówisz, że jesteś Jezus, tym wcieleniem tamtego Jezu z Nazaretu, z Biblii, no to po prostu mów i czyń tak, jakbyś nim był. Tak? Jeżeli twierdzisz, że jesteś Jezus, no to są tacy, co chcą, żeby intronizować Jezu na króla Polski. No to się przedstawiaj, że ty jesteś tym królem i idź do biskupa i niech cię intronizują na króla Polski, a nie zajmuj się uzdrawianiem tam lokalnych ludzi w Opolu, tak? No ja jak już się rozumiesz, do czego zmierzam, że jeżeli ktoś ma jakiś... Powiedzmy, na przykład weźmy tego Jezus z Biblii. No on mówił, że jest tym Mesjaszem i ma być królem Izraela i wyzwolić Izrael. No to wjechał do Jerozolimy na osiołku i się przedstawił, że jest królem żydowskim, tak? A nie wjeżdżał do Jerozolimy, nie otworzył gabinetu w uliczce bocznej i nie powiedział, że słuchajcie, przyjmuję i uzdrawiam od 9 do 15, nie? Więc jakbyśmy ta treści wypowiadane i akcje były i czyny były zgodne z tym przesłaniem.
1: No, dokładnie.
3: To jest taki sprawdzian prawdziwości tych Jezusów. A co do filmów jeszcze, chciałem tu odnieść się do dwóch filmów, które w ogóle do Quo Vadis, jeszcze jedna sprawa, bo pytali też na czat. Było już mówione o Quo Vadis w pierwszej części audycji, już Krawiec mówił, i tam powiedziałeś, że wśród Polaków się taka legenda roznosiła, że to Ligia w Quo Vadis to była taka przedstawicielka jakiegoś tajemniczego ludu z północy, a więc prawdopodobnie był to z jakichś plemion słowiańskich, czyli z Nadwisły, czyli Polaków. Tak? No to właśnie ja chciałem się do tego odnieść, że w owym czasie, przed najazdem Hunów, który odbył się, najazd Hunów na Europę ze stepów Azji, kilka wieków po Neronie, kilka wieków po akcji Quo Vadis, na terenach nad Odrą, nad Wartą, nad Wisłą, nad Pomorzem byli Germanie, plemiona germańskie, Wandali, Gotów. Burgundowie mieszkali w Wielkopolsce. Silingi, Silingowie na Śląsku. Stąd pozostała nazwa Śląsk, Silingi. Silesia, prawda? Silingi. Więc nie mieszkali tu Polacy, ani prapolacy, ani Słowianie, tylko mieszkali Germanie. Wandale później wywędrowali właśnie z moich terenów, z okolic Krakowa, Tarnowa, Przemyśla, Przeworska, kultura przeworska, wywędrowali aż do Andaluzji na Półwyspie Iberyjskim, a później do północnej Afryki. Więc to jest anachronizm, takie porównywanie, że Ligia mogła być Polką. No, mogła być Polką, ale to by musiała być jakąś sarmatką ze stepów Ukrainy, Rosji i tak dalej.
1: No, to ciekawe.
3: To takie wyjaśnienie, a do filmów. Chciałem porównać film Pasja Chrystusa, tak? The Passion of the Christ Mela Gibsona i właśnie ten wspomniany miniserial, bardzo sławny klasyk, czyli Jezus z Nazaretu. Otóż chciałem na przykładzie tych dwóch filmów zwrócić wam uwagę, że tak naprawdę, może się mylę, okej? Okay? Może się mylę, faktycznie, ale chcę zwrócić uwagę na inną rzecz. Tak naprawdę te filmy o Jezu często są o czym innym niż Jezus. Na przykład o winie Żydów, prawda? Czyli niby się zaczyna tak samo, niby się kończy tak samo, czyli Jezus jest umęczony na krzyżu, a później czasami zmartwychwstaje w jakiś dziwny sposób, ale tak naprawdę różnice w tych filmach są subtelne w tle. Dlaczego on tak skończył? Kto był za tym? Dlaczego? I na przykład Jezus z Nazaretu, Franco Zeffirellego, właściwie Żydzi są niewinni. Tam jest do wyboru Barabasz albo Jezus i tam argumentacja jest taka. Głosujcie na Barabasza, to jest nasz wojownik, on walczy o naszą wolność i tak dalej. W związku z tym tam jest przedstawiana ta sprawa tak, że Żydzi po prostu chcą swojego patriotę wyzwolić. Oni nie mają nic przeciwko Jezusowi. Jezus po prostu tylko jako ten drugi w kolejce wypadło, że idzie na krzyż, ale tak naprawdę patriotyczni Żydzi wyzwolili swojego bojownika Barabasza. Wiesz, coś jak porównam do Polaków, to jakby ktoś powiedział, czy chcecie rotmistrza Pileckiego, prawda, i tak dalej. No to wiadomo, to jest, czy tam jakiegoś generała AK, no to wiadomo, że on walczy o naszą wolność, my chcemy tego tam pułkownika czy kogoś i nie mamy nic przeciwko. Także tam nie ma położonej winy na Żydów na przykład. Z kolei u Mela Gibsona wyraźnie Żydzi jakieś mają poważne zastrzeżenia do Jezusa, do Jezu i tam Barabasz czy nie Barabasz, to kto tam w ogóle, kogo to obchodzi, ważne, żeby Jezus wisiał, wiesz, że on tutaj obraża, że się powołuje na, że jest królem żydowskim. Także niby te same opowieści, niby ten sam wątek jakiś tam fabularny, ale te szczegóły scenariusza nadają zupełnie innych smaków, zupełnie inaczej przedstawiają te historie.
1: Faktycznie, każdy jakby stara się przemycić coś od siebie, to co mu tam w duszy gra, czy tam niechęć do Żydów, czy jakieś sadomaso jak u Gibsona, każdy coś od siebie wrzuca.
3: Do tego zmierzam, że porównaj sobie sceny w Franco Zeffirellego Jezus z Nazaretu i Mela Gibsona Pasja tego. Słuchaj, ja to uproszczę i zafałszuję, ale mniej więcej jest tak. Oglądam sobie Zeffirellego Jezus z Nazaretu. Stoi przed Piłatem, no tak, niech chciała go wydać na śmierć, faktycznie, no trudno, idzie na śmierć, tak? Od tego momentu do jego śmierci na krzyżu upływa jakieś, nie wiem, 10 minut, no dobra, góra 20 minut, wiesz? I Jezus od sądu do śmierci już 20 minut, koniec załatwione. Jezus w dziwny sposób, zobacz sobie jak umiera ten, właściwie to jest prawie, że śmieszna i komiczna scena, ta śmierć tego Roberta Powella jako Jezus na krzyżu, Jezus na Nazaretu. On jest prawie czysty. W ogóle tam jest jedno zadraśnięcie na czole, jakaś plamka krwi na ramieniu, on właściwie jest czysty, suchy i tak dalej. Z kolei u Gibsona to jest po prostu jedno, wiesz, takie jakaś masa mięsa i krwi zwisa z tego i to jest cierpiętnicza, okrutna śmierć zamęczonego. I o ile właściwie od wyroku Piłata na Jezusa, to od razu po prostu pstryk, pół minuty już Jezus idzie po prostu na krzyż, zupełnie nieobity, a z kolei to jest, to są kwestia minut, A u Mela Gibsona to jest prawie cały film. Cała reszta to jest tylko wprowadzenie i przez większość filmu to jest masakrowanie ciała Jezusa i jego cierpienie. W związku z tym zwróć uwagę, niby też ta sama linia, a jeden element można przedstawić, wiesz, w 20 minut czy 15, a w drugim można 2 godziny tą męczarnię pokazywać. Także zupełnie pokazuje to jedno, bo ten sam problem mamy w samej Ewangelii, mianowicie jest ich 4 i one przedstawiają życiorys i działalność Jezu, nawet jego życiorys, przodków w inny sposób. I to jest ten problem, że tak naprawdę to, co się dzieje teraz w wieku XX, XXI z tą mnogością różnych interpretacji filmowych pokazuje, że to są baśnie. Że twórcy nadal po tych 4 różniących się sprzecznych wewnętrznie Ewangeliach Jezusowych, twórcy nadal nie przestali tworzyć opowieści, interpretować na nowo kuszenie, śmierć. W związku z tym jest to mit. Tak naprawdę Jezus nie żyje. Dlaczego on się nie pojawił i nie powie nam, jak było, prawda? Dlaczego są objawienia fatimskie, jakaś tam się pojawiła zjawa Maryi i objawiła coś papieżowi przez dziewczynki, przez jakąś tam pastuszków? Dlaczego się Jezus nie pojawi papieżowi w trakcie audiencji generalnej w środę czy kiedy tam, albo na przykład w czasie błogosławieństwa Urbi et Orbi i mówi: o, cześć papieżu, mój namiestniku, tu oto ja jestem i powiem wam, jak to było naprawdę, tak? Więc jest to mit. I twórcy kinowi, twórcy literatury wiedzą o tym i myślą tak, no jeżeli oni mogli tworzyć, to czemu ja nie mogę zarobić i stać się sławnym, prawda? Ja też tworzę swój mit Jezusa, swoją Ewangelię według Zeffirellego, Ewangelię według Mela Gibsona i tak dalej, i tak dalej.
1: Ten aktor, który grał Jezusa w Pasji, Jim Caviezel, nie wiem jak to się czyta, to strasznego pecha miał, bo w ogóle piorun trafił w krzyż, na którym on był tam przymocowany, miał rozcięte plecy, jakieś kontuzje, no w ogóle sporo się ciekawych rzeczy działo podczas kręcenia tego filmu, ale może to są takie marketingowe też czasami jakieś plotki, nie? Na zasadzie, że też no czasami tak się robi, że ogłasza się, że ktoś tam umarł podczas kręcenia filmu, a jak się poszpera, to się okazuje, że jednak nie umarł, że żyje, tylko tak rozgłaszają. No ale...
3: Co? To akurat ja bym powiedział, że to była antyreklama. Anty, znowu słowo.
1: No właśnie, w tym przypadku tak, bo ktoś sobie myśli, co to jakiś może to szatański film i Pan Bóg się gniewa, nie?
3: Właśnie, że być może jest to omen negatywny. Ale chcę jeszcze powiedzieć, bo są dziwne połączenia między filmami. Nie wiem, właśnie nie są dziwne, one są bardzo logiczne. Otóż chcę powiedzieć, że jeżeli będziecie oglądać scenę, bo ja studiowałem na mapkach biblijnych dawnej Jerozolimy, Jeruzalem, i jeżeli będziecie oglądać te filmy, to według mnie najbardziej prawdziwe przedstawienie sceny ukrzyżowania, w sensie z otoczenia, jest właśnie w filmie Jezus z Nazaretu, czyli oni wyprowadzają skazańców, czyli Jezu i 2 tam jakichś łotrów, tak naprawdę tuż za mury Jerozolimy, Jeruzalem, tuż pod murami stoją po prostu miejsca kaźni, krzyże. Dlaczego? No żeby ludzie oglądali, żeby... podróżni, żeby Żydzi, którzy przybywają do stolicy, no widzieli tych skazańców, a nie tak, jak się to przedstawia w katolickiej tam ikonografii i legendach, na jakiejś górze Golgota, z daleko gdzieś trzeba iść za miasto i stoją samotne 3 krzyże. Nie, to było tuż za bramą miasta, pod murami, tak jak jest to przedstawione w filmie Jezus z Nazaretu oraz żywot Briana, ponieważ żywot Briana był kręcony w tych samych plenerach, w tych samych, też właśnie gdzieś tam w Maroku, Tunezji i tak dalej, w tych samych miejscach, w których wcześniej był kręcony film Jezus z Nazaretu. I to po prostu wykorzystali, chyba celowo jednak, a nie przez przypadek.
1: Ponoć Żydom też nie wolno było podchodzić do krzyży, tylko nie wiem, czy to było ze względów bezpieczeństwa, czy chyba raczej to chodziło o to, że oni sami nie chcieli podchodzić do krzyży. bo to było coś tam dla nich jakieś nieczyste, czy tak, coś takiego.
3: W religii żydowskiej krew jest nieczysta. To też spotkasz na przykład tam właśnie w tej opowieści, mitach o Noe, składaniu ofiar i tak dalej. Są zwierzęta czyste, nieczyste. Chodzi o ten kult, czy właściwie grzeszność krwi samej. Pochodzi to z nakazów samego Boga Izraela, Jahu. I w związku z tym kaźń, czyli miejsce kaźni, czyli krzyż skrwawiony i tak dalej, dotykanie tego być może by było uznawane za grzeszne, bo dotykanie się, babranie we krwi. Więc oni to... Podobnie zresztą kobiety w czasie menstruacji też są jakby trzymane poza społeczeństwem. Tak? One mają się trzymać z daleka, bo menstruują, czyli wydalają ze siebie krew, są nieczyste. Dopiero muszą się obmyć w tej mykwie czy tam w czym po zakończeniu menstruacji, wtedy mogą wracać do społeczeństwa.
1: Jeszcze taka dzisiaj mi w ogóle wpadła myśl, taka obrazobórcza może troszeczkę. Ale słuchajcie, skoro Jezus był cieślą, to czy on przypadkiem nie robił tych krzyży dla Rzymian czasami?
3: A to jest inna rzecz. Otóż nie wiem, jak to było. W ogóle chcę wam objawić rzecz niesamowitą. Powiedziałem wam, że Jezus to nie jest imię żydowskie, to jest imię greckie. Jezus, tak? Jezus. Bo cała w ogóle opowieść o Jezu została napisana po grecku, nie po hebrajsku, jak to się mówi. Ktoś wyobraża sobie, że w języku oryginalnym, po żydowsku. Nie, po grecku. To jest po pierwsze. I dlaczego o tym wspominam? Ponieważ w oryginale Jezus został przybity do Staurosa. Stauros. A to w ogóle nie znaczy krzyż, to znaczy pal. Sta. To jest mowa indoeuropejska, jak ja to mówię, albaryjska. Tak? Mowa polska też należy do tej grupy językowej. A sta, co robisz po słowiańsku, po polsku? Sta. Stauros. Sta. Stać. Coś sta. Stauros to jest coś, co stoi. Tak? Czyli pal.
1: Okej, tu mi napisali, że Jezus nie był cieślą, tylko jego tata, ale przecież są sceny, że on się szkolił na cieśle pod okiem Józefa.
3: To też jest mit. To też wracam do oryginalnej mowy greckiej. On był tektonem, czyli był robotnikiem. Cieśla to dorobiono, znowu nadinterpretowano. W oryginale greckim jest napisane, że Jezus był tekton, czyli prawdopodobnie był chodzącym robotnikiem, tanią siłą roboczą, co był złotą rączką był. Jak trzeba było robić dachy na jakimś domu, no to robił dachy, kładł jakieś tam z trzciny dachy czy coś. Być może robił coś z drewna, stołki może, ale...
1: Freelancer taki.
3: Taki freelancer właśnie chodził. Chcę wam powiedzieć, że w ogóle jest teoria taka, że w ogóle nie było Nazaretu. Że to jest w ogóle wymyślone. Na przykład Józef z Arymatei tam, prawda, i tak dalej, podczas cierpienia Jezusa tam mu pomagał. Nie było czegoś takiego jak Arymatea. W związku z tym, jak mógł być Józef z Arymatei, skoro nie było Arymatei? To jak ja ci powiem, że na przykład, no i to był tam, nie wiem, trudno mi powiedzieć. No powiedzmy, Józef z Wrocławia, powiedzmy, a nie ma takiego miasta Wrocław w całej Polsce, tak? No to widać, że to jest wymysł, albo ktoś się podaje za kogoś, więc nie ma Arymatei, nie było Nazaretu, ale nawet jeżeli by analizować rzeczy, tamte okolice dzisiejszego Nazaretu, to w owym czasie to naprawdę była parę wsi na krzyż, biedne. Tam naprawdę jakiekolwiek robota to była, zdaje się, nad właśnie Jeziorem Galilejskim. Zapomniałem nazwę tej miejscowości. Jam ci to by wiedział. Kapernaum chyba właśnie. Czyli nawet jeżeli by mieszkał gdzieś tam we wsi Nazaret, przy siłku jakimś Jezus, to nie miałby zleceń na stolarkę. On by musiał chodzić do roboty, do Kapernaum. Więc po prostu te
1: kończymy
3: rzeczy
1: już.
3: Tak, są anachroniczne. Dobrze, dzięki, właściwie to, co ten temat poruszyłeś, to jest temat do dalszych rozwinięć, rozmów o poszczególnych filmach. Jakbym miał czas, to być może wrócę do tych tematów. Dziękuję
1: Dobra,
3: bardzo.
1: Dzięki bardzo. Dzięki, trzymaj się.
3: Pozdrawiam.
1: Słuchajcie, ja już zasypiam, ale nie wiem, czy po prostu nie zasnę już, bo już zasypiam, a zadzwonił Jacek jeszcze, ale mam nadzieję, że jakoś się tutaj uwiniemy w miarę szybko, bo to już 3 godziny audycji. Cześć, blacha.
4: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór panu.
4: Trochę było negatywnie. Czy ja jestem? Dobrze jestem. Trochę było negatywnie i trochę tak w powijakach na temat samego Jezusa. Jezus jest postrzegany bardzo, bardzo różnie. Ja może trochę powiem takim językiem opisowym, zamiast jakoś tam subiektywnie odnosić się do Niego. Jakby na to nie patrzeć, separując ten aspekt religijny, jest to bardzo silnie oddziaływująca postać w kulturze. I tak na przykład dla mojego ulubieńca, o którym już tutaj kiedyś wspominałem, dla poety nazwiskiem Rainer Maria Rilke, który miał dosyć trudne dzieciństwo, ponieważ jego matka do wczesnej dorosłości w zasadzie postrzegała go jako dziewczynkę. Zawsze chciała mieć dziewczynkę, on z braku funduszy wybrał się do szkoły oficerskiej. Miał strasznie, strasznie pogmatwane życie. Postrzegał Jezusa jako Pana Śmierci, jako postać tragiczną, czego dobrym przykładem możecie sobie poszukać w sieci jest jego wiersz Ogród Oliwny. On pojawia się także, dużo odniesień do Jezusa pojawia się także w poemacie Elegie Dunejskie Rainera. Bez wątpienia dla niego jest to postać smutna, a na przykład dzisiaj i większość ludzi postrzega, powiedzmy, postrzega Jezusa jako postać smutną, jako właśnie tego Pana Śmierci. Można powiedzieć, że Rainer posunął się w tym do swego rodzaju apogeum. Na przykład dzisiaj z zupełnie jakby innego świata taki Szymon Hołownia w swoich wystąpieniach, które również możecie znaleźć w internecie, nie w tych wystąpieniach w jakimś tam Mam Talent czy w czymś takim, mówi o tym, że to jest podstawowy błąd w ogóle Kościoła katolickiego w Polsce, że zamiast się cieszyć, on to mówi bardzo prostymi słowami na wykładach w jakichś tam ośrodkach kultury czy na uniwersytetach, gdzie jest także zapraszany jako dziennikarz i osoba publiczna, bardziej znana. Że zamiast się cieszyć, zamiast chrześcijanie cieszyć się z tego, że jakiś koleś oddał duszę, prawda, oddał życie za ich wszystkich, tak? No, jakby na to spojrzeć tak zupełnie prozaicznie, no, krawiec, no to jest chyba jakiś tam powód do zadowolenia, jak jakiś twój przyjaciel, prawda, na przykład rzuca się za ciebie pod ciężarówkę, tak? Chrześcijanie mówią o tym, że Jezus jest dla nich postacią niesamowicie, niesamowicie bliską. Niektórzy wręcz określają go członkiem swojej rodziny, że to jest właśnie paradygmat idący w tym kierunku. Natomiast po jego ukrzyżowaniu, przynajmniej w największej mierze, jest on w ten sposób postrzegany w Polsce. Zamiast się cieszyć, że ich najbliższy przyjaciel wpadł dla nich, czyli jakby ich odepchnął, tak? Natomiast on sam rzucił się pod tą ciężarówkę, tak? Żeby wedle chrześcijańskiej doktryny, żeby wybawić ich od grzechu, tak? To oni zamiast się cieszyć, to nad nim płaczą, tak? To też jest swego rodzaju taki znak zapytania, z którym ja w zupełności z Hołownią się zgadzam, mimo że ani katolikiem, ani chrześcijaninem nie jestem, tak?
1: Nie wiem, może niektórzy lubią taki właśnie bardziej smutny klimat i podniosły, i dramatyczny, a taki klimat optymistyczny i radosny nie przemawia do nich. Myślę, że to może o to chodzić troszkę też.
4: Hołownia w jednym ze swoich wystąpień też podaje taki przykład, nie zacytuję go teraz, bo nie mam, prawda, nie jestem tak, jakby to powiedzieć, biegły jak ten człowiek. Podaje też taki przykład, co, prawda, w jakimś tam sensie odsuwa Jezusa jako Syna Bożego, a bardziej przybliża go do ludzi. Podaje taki przykład, gdzie w świątyni na krótko przed ukrzyżowaniem Jezus bardzo prosi,

0: Ale myślę, że fajnie by było tak w ogóle, a szczególnie w tym smutnym kraju, troszeczkę bardziej patrzeć na postać Jezusa jako na postać człowieka, tak? Jako po prostu na historię pewnego człowieka. Nie wychodzić z tego punktu tej całej historii, gdzie on jest synem Boga, jest zbawicielem i tak dalej, tak? Tylko na jakąś taką tragiczną historię jednego człowieka. Nie zapominajmy o tym, że ukrzyżowanych takich jak on w tamtych czasach było więcej, tak? Że to jest też, można powiedzieć, z takiego wolnościowego punktu widzenia. Jego historia przedstawia historię, to też o tym kiedyś czytałem taki artykuł, bodajże Miąsik poruszał też ten temat jako libertarianin, że jest to też historia o tym, jak potężną władzę ma państwo, tak? Bo przecież cała Biblia, w szczególności Nowy Testament, to jest historia o tym, jak państwo skazuje człowieka na niewolę, tak? Na przeróżne sposoby, a w konsekwencji w postaci właśnie tego Jezusa, którego historia nam jest opisywana bardzo szczegółowo, a w konsekwencji właśnie to państwo, nie jacyś tam ludzie, tylko aparat państwa krzyżuje go, tak? Ja myślę, że w pewnym sensie radiowcy, jeżeli mogę tak powiedzieć, ci obecni, ci, których my Krawiec znamy, słuchacze ich znają z tych na wpoły amatorskich radiów internetowych, to jakby zmierzają troszeczkę taką drogą, tak? W sensie krzyżują się, prawda, czasami finansowo, po to, żeby nadawać dla innych ludzi, tak?
1: Żeby innych zabawić, nie zbawić, tylko zabawić, że się krzyżują.
0: Ja was zabawię. To są jacyś tacy wirtualni Jezusi. Tak by ich można nazwać, no tak, bo przecież... No
1: tak, ja tak w sumie tak patrzę do lustra, słuchaj, broda, długie włosy. Sam nie wiem. Mówcie mi rabi od dzisiaj.
0: No, to tyle, co miałem do powiedzenia. Bardzo obiektywnie, spokojnie i rzeczowo. Dziękuję bardzo.
2: Bóg zapłać, dziękujemy.
1: Dziękujemy ci, Jacku. To był ten, którego zwą Jackiem. No nie wiem, czy dzisiaj jakiś after będzie, bo to 3-godzinna audycja wyszła już po 12. Tyle różnych informacji było, tyle filmów, jeszcze różne opowieści tu o hordach wandali, co okna rozbijali, i o Hamach, co się nie dali, i hordy hunów, żebym się nie przejęzyczył. No, straszne rzeczy. Dzięki wam, że byliście. Zachęcam też oczywiście do sponsorowania radia. Jednocześnie wielkie Bóg zapłać wam za wasze dary serca. Szczególnie tym, którzy to zrobili nawet więcej niż raz. Są tacy sponsorzy, którzy co jakiś czas tutaj finansują radio nasze. I stwierdził Krawiec, że było to dobre. No, tak więc zachęcam, tym bardziej, że za niedługo szykuje mi się opłacenie serwera za cały miesiąc i to mnie trochę przeraża. Tym bardziej tu apeluję.
3: Stary, obleśny, śliniący się żebrak.
1: Zamknij się, zębaty, a ty nie żyjesz. No dobra, może coś się jeszcze będzie...

0: tu Herakles ukrzyżowany, ale no, tyle przeróbek różnych. Krawiec jak długie włosy, to obawiam się, że propozycja wkręcenia cię do rodziny nieaktualna, napisał Zenon. No to zawsze mogę się ogolić, nie tylko tam zresztą, wszędzie. Ja wiem, że teraz są modni metroseksualni, mogę się zrobić na metroseksualnego Jezusa. No dobra. To by było na tyle. Zauważyliście, że Kunrad i Chrystus pisane przez Christ, przez CH, to się zaczyna tą samą literą? Przypadek? No, wiecie? Łyso? No dobra, idę sobie. Może coś się będzie jeszcze działo, może nie. Zaglądajcie na naszego Face'a, na Facebooka i komentujcie przede wszystkim, bo jak nikt nie będzie komentował, tylko będą serduszka i kciuki tylko w górę, to ja się zniechęcę i będzie już tylko na stronie. Jakieś komentarze muszą być. No, bo się krew poleje. No, do usłyszenia, cześć.
1: Everybody out!
2: Niedobrze jest, a będzie jeszcze gorzej. Ludzie mówią, że kosmity...
3: Panie, co pan? Przecież umawialiśmy się na 2,50.
4: Owszem, umawialiśmy się, że pan wypierzesz, wysuszysz i wyprasujesz. Ale kto panu kazał zacerować dziurę w skarpecie? Ja się pytam! To była... bliska mojemu sercu pamiątkowa dziura, miałem do niej sentyment, a pan to bestialsko zniszczyłeś. Ciesz się pan, że potrąciłem tylko 2 złote.

Dobry wieczór, a właściwie dzień dobry, a właściwie dobranoc, a właściwie sprawdzam, czy nas słychać. Tak, słychać nas na żywo. Na YouTubie też, dlatego sprawdzałem. Zaczynam znowu nadawać na YouTubie, aby zwerbować nowych sponsorów. Słuchaczy, bo zależy mi na rozwoju. No, bo chodzi mi o to, żeby było więcej pieniędzy. Chodzi mi o to, aby społeczność się rozrastała, aby fajni ludzie przychodzili z pieniędzmi, z fajnymi tematami. No i też chciałbym, żeby... Wróć, Krawcze. Dobry wieczór. Audycja Nocny Marek, jak w każdy poniedziałek o 21:00. Jestem sam. Nie ma potrzeby, słuchajcie. Nie ma potrzeby, żebym z kimś innym tutaj dzisiaj prowadził. No, tak naprawdę to zachorzał. Coś tam się nie tęgo czuję. Pan potrzeba, czyli Pepe, taki skrót, jak na przykład Kościół katolicki to jest Kaka, tu jest Pepe, niektórzy mogą tu zakrzyknąć, Pepe wróć, na przykład, pan potrzeba wróć, a nie ma go. Także dzisiaj jestem sam i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak zwykle totalnie nieprzygotowany, totalnie mi się nie chce, totalnie mam wszystko w dupie, oprócz was oczywiście, tak, przez grzeczność powiem. Nie o kościółku, proszę. A właśnie dlaczego nie? Mam tu 25 newsów. Otóż ksiądz z Pasikurowic Dolnych wykorzystał, zgwałcił, zmolestował, ukradł, a potem uciekł. Dostał 2 miesiące w zawiasie. Żartuję, nie będę tutaj was zamęczał już. Za dużo o tych Żydach i o tych księżach, a to właściwie to samo, nie? To są ci od tego.

0: jak mu tam było, Jahwe, Jehowa, jak to woli. No, także nie, dzisiaj zupełnie inne tematy, będę unikał za wszelką cenę. No, spróbujcie posłuchać trochę też na YouTubie, żeby to rozkręcić. A nikt mnie nie kocha, to sam siebie będę kochał. Dam sobie kciuka w górę. O, jedno polubienie, proszę bardzo. Całkiem niezły wynik jak na początek. O, dwa, proszę bardzo. A któż to? No, i takie powiadomienia to ja rozumiem. Od razu można załączyć i słuchać. Pisze K, jakiś tajemniczy K. O, i Danusia tym razem na YouTubie. Proszę bardzo. A to no, i fajnie. I Juicy Juice. Ciekawe, kto to. Siema. No, ale witam też oczywiście wszystkich zgromadzonych na naszym czacie radiowym. Można pisać na naszym czacie YouTube'owym, tam się trochę mniej dzieje, a można pisać też i na naszym czacie wewnętrznym na stronie nocneradio.pl. Kciuka w bok, tu pisze antylichwiarz. No, antylichwiarz może nie będzie zadowolony, bo dzisiaj nie będzie nic o Żydach. Chociaż w sumie chętnie bym coś powiedział, bo mnie to zaczyna denerwować i zaczynam chyba rozumieć, skąd ten rosnący antysemityzm, bo tak sobie różne rzeczy słucham. Na przykład słuchałem sobie profesora Kękusia. No, niektórzy powiedzą, że szur, niektórzy, że świr. No, ale tam się naprawdę dziwne rzeczy dzieją. To zamykanie go w psychiatryku, jak on nie wygląda na jakiegoś psychicznego. Zawsze pokazuje różne dokumenty, kwity, jak to się mówi, ma kwity. No i on taki bardzo no, nie mówmy antysemita, mówmy judeosceptyk, no. Ale dajmy sobie może spokój dzisiaj z tymi Żydami, z tymi religiami. O polityce może coś będzie, no bo to jednak trochę audycja polityczna, no. Ale będę się starał unikać. I tu liczę może trochę na was, bo może podrzucicie jakieś tematy. Ja mam trochę tematów, ale boję się, że jak to wszystko odfiltruję, to zostanie nic. Bo jak odfiltruję politykę, zobaczmy, tak, rzucę sobie, mam tu folderek Nocne Radio Tematy i podfolder Nocny Marek 99, uwaga, czyli to za tydzień będzie setny Nocny Marek, co jest oczywiście bzdurą, bo setny już dawno był, tak naprawdę. Po prostu, no, te foldery trochę później sobie tam zakładałem, się kasowało, czyli to już ponad 100 Nocnych Marków. Pozwolę sobie w ogóle odtworzyć donata, który przyszedł od Gogora w międzyczasie. Tak, można dawać donaty, oczywiście. Można, a nawet trzeba, a nawet jak ktoś nie da, to jest głupim siusiakiem, że tak powiem poetycko. No i co tu przyszło? Posłuchajmy.
1: Gogor szatan jest blisko i będzie ślisko. Ruchnie krawcem po glebie, zrobi loda potrzebie, nabije ich na rogi. Orwie w piekła progi. Tam gejowsko razem będę się dzielić gazem D44 złote.
0: No proszę, ale czemu mną... Jak to było? Aż muszę tutaj patrzeć. Szatan jest blisko? Może to w tym jest coś zakodowane. Czekajcie, szatan jest blisko. I będzie ślisko. Ruchnie krawcem po glebie. To ruchnie? To tak mnie ruchnie, że aż po glebie się przejadę? To ja dziękuję bardzo. A zrobi loda potrzebie. A jemu zrobi loda, a mnie tak ruchnie, że aż po glebie, tak? Nabije ich na rogi. No co, że tak jednego na jednego roga, a drugiego na drugiego? I tak od tej tylnej części, że tak sobie będziemy... Jak pacynki na tych rogach, tak nabici na tylny otwór, to jakieś straszne piekło tutaj. Tam gejowsko razem będą się dzielić gazem. To chyba jakiś slang gejowski od Gogora tutaj. Ja nie wiem, co to znaczy dzielić się gazem. No ale magiczna liczba, 44 aż. I takie donaty to ja rozumiem. No, przychodzą tutaj nowi ludzie, pozdróweczka, poufny tajniacki. Hardstyle This, to taki stały, stary słuchacz. Dawno nie widziałem, nie słyszałem, chyba że on się tu pojawia pod innym nickiem. Robert Langdon. No proszę, to jacyś nowi ludzie chyba. A Juicy Juice pisze, że pierwszy raz od 7 lat słucha. No jak od pierwszy raz od 7 lat, jak Nocne Radio krócej jest. To chyba innych radiów pan żeś słuchał. No ale cóż. Są też inne radia, są... W teorii chaosu wspominał o Krawcu, dobra grafika, logo kubka, grafik, który zbłądził. Ale kto wspominał o mnie, że co, że ładny kubek? Ktoś mówił, no to dobrze, to się cieszę, no na zdrowie, na zdrowie. No, teraz też muszę inny kubek dla kogoś zaprojektować. No właśnie, słuchajcie, nie ma mnie... W ogóle ci, którzy wpadli teraz na YouTube'a i się dziwują, że nocne radio jeszcze nadaje, bo pewnie są tacy, to mówię, jest cały czas nocne radio, powtarzam to nieustannie, cały czas nadajemy, cały czas jesteśmy, tyle że na stronie nocneradio.pl, tam są nowe rzeczy. Ostatnio troszeczkę przygasło, no ale to też z potrzebą tam, jak gadałem, to on też się zgadza jakoś, czy on to z Zenonem gadał o tym, że zauważają, że to są takie wzloty i upadki, wzloty i upadki. Znaczy, wiecie, to tak rośnie, maleje, raz jesteśmy ożywieni. Można powiedzieć, że nocne radio choruje na chorobę dwubiegunową taką. Raz ma, raz zwyżkuje, raz dołuje. No i cóż, tak to już jest z tym nocnym radiem. No bo tutaj też jest wielu takich, którzy są troszkę depresyjni, są troszkę melancholijni, albo są troszkę odludkami, albo troszkę zdziczeli, jak ja na przykład na stare lata, albo... jest propozycja podpisu pod logo nowa. Graficy wyklęci, w złych wilkach zaklęci. O proszę, poeta, poeta, geniusz, proszę państwa, brawo! No, co ja się tak podniecam jak Claude przy otwieraniu nowego radia? No nieważne. A Juicy Juice jest też tutaj na naszym wewnętrznym czacie pod ksywką Jerycho. To jaka sroga ksywka, Jerycho. To jak taki jakiś żydowski komandos, nie? Jerycho wyciąga trąbę i mury runą. I runy murą. No... Przypomina mi się piosenka Roberta Janowskiego. Runęły mury Jerycha, dźwięk złotych trąb to sprawił. Piękna piosenka. No, także, no, przypominam, że w ogóle to jest bardzo interaktywne radio, bardzo gawędziarskie i bardzo luzackie, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś ty, tak właśnie ty, do ciebie mówię, do ciebie, nie, do ciebie nie, ty siedź, ty tam siedź sobie, do ciebie, tak, do ciebie właśnie do ciebie, zwycięzco mówię, że właśnie możesz nawet teraz chwycić za... się za mikrofon swój, prywatny, osobisty i wybrać Skype'a nocne radio, tam sobie dodaj do kontaktów najsampierw i dzwoń chłopaku, dziewczyno, dzwońcie i nawijajcie w ogóle co tam chcecie, proponujcie sami tematy, mogą być nawet egzotyczne tematy, nawet takie jak dlaczego PiS ceni bardziej krowę i tucznika niż nauczycieli, no bo zaproponował krowie i tucznikowi 100 zł, a krowie 500. Że słuchajcie, no to ja, że ja rolnikiem nie zostałem, tylko grafikiem, to kupił mu sobie 10 krówek, tak? No jeśli dobrze zrozumiałem. Cicho, donate przyszedł, cicho wszyscy.
1: Claude żeton na fundację dziewczynek uratowanych przez Krawca 3 złote.
0: Claude żeton, proszę bardzo, to jakiś chyba młodszy brat Claude'a Monety, Claude żeton. To taki, co jeszcze chodzi do salonu gier sobie i tam gra w gierki. Claude żeton, to taki młodszy braciszek Claude'a Monety. I on dał 3 złote. Dziękuję bardzo. Dzisiaj niestety powracam do nałogu. Miałem nie oglądać patostreamów, ale zahaczyłem o Kononowicza. I to jest dopiero show, słuchajcie. Zebrał, jak kończyłem, to zebrał tysiaka, a kompletnie nic nie robi. Siedzi jak ten knur po prostu, chrumka, bo się, coś mu się na chrumkanie wzięło. I tak siedzi, nic nawet już nie mówi, tylko dziękuję za te donaty i chrumka. A ludzie mu tysiaka wysyłają, to jest ciekawe, nie? Siedzi taki, gapi się takim tępym wzrokiem i o, dziękuję za pieniążki. A za to, co powiedziałeś człowieku, to nie dziękuję, bo go tam obrażają cały czas. i ciągle tam kaczing, kaczing, 3 zł, 20 zł, 10 zł. A on chrumka i dziękuję. I dziękuję, może ja też tak będę prowadził. Może całą audycję tak będę siedział, nic nie mówił i dziękował tylko za donaty. Dziękuję bardzo za pieniążki, kochani, kochani moi. Dziękuję. Tak. A ten, kto się przezywa, to sam się tak nazywa. No i potem kcing. Dziękuję, dziękuję, kochani. No i tak cała audycja. To dopiero show, kochani, to dopiero show. No właśnie, nauczyciele czują się trochę teraz niefajnie, ponieważ po pierwsze prezes Solidarności podpisał porozumienia z rządem. Pan Ryszard Proksa. Podpisał. Okazuje się, że to jest taki towarzysz szmaciak trochę. Taki toady pisowski. No bo porozumienia, rząd się nie zgodził na postulaty nauczycieli, a on podpisał porozumienia. To ciekawe, nie? I są wściekli. Wszyscy pytają się, kto ty jesteś w ogóle, człowieku? Kto to jest ten Proksa? No, także ta nowa Solidarność to jest coś strasznego, bo już nawet nie bronią interesów tych, w imieniu których tam się pojawiają gdzieś i wypowiadają, tylko są takimi klakierami rządowymi. To straszne. Co się stało z Solidarnością? Kiedyś była wielka, a teraz co to jest? Co to jest w ogóle? I kto to jest ten Proksa zakichany? Widzę go tutaj na zdjęciu, w tle obraz Matki Boskiej często chorej. Jest wąs, oczywiście. Widać, że konserwatysta. Jest wąs. A gdybym zgonił wąs, czy byś kochała? No nie jest to Proksy z Internet Explorera. Nie. Proksa. Proks. No, w każdym razie pięknie, nie? I nauczyciele też tak się żalą, że rząd bardziej dba o świnki i krówki, bo rolnikom dam. No, sprawa jest prosta, no, rolnikom się daje, bo rolnicy stanowią dużą grupę społeczną i ich głosy są ważne, a nauczycieli jest mało, a poza tym, jak ktoś jest wykształcony, to tak może niekoniecznie głosuje na PiS. Bardziej mi się kojarzy elektorat PiSu z takimi, no tak bez urazy ludzie, ale wiecie, taka jakaś babcia, co dwie klasy podstawówki skończyła, bo wojna i w ogóle. I w kurnej chacie mieszka i biega do kościoła. No to tak mi się bardziej kojarzy. Albo jakiś nawiedzony patriota. No są też pewnie i porządni ludzie. Też mi głupio tak trochę się źle wypowiadać, bo moja ciocia jest bardzo za PiS-em, a w sumie całkiem fajna kobieta. No, ale PiS jest taki bardzo, bardzo wyrachowany i kupuje sobie głosy i dba o tych, którzy mogą tam jakoś się odwdzięczyć. A poza tym, no, to jest taka partia w sumie najbardziej wiejska jakaś taka i taka pszenno-buraczana i taka prymitywni ludzie. Popatrzcie na te gęby kartoflane tylko, na te spojrzenia, na te jakieś, to są tacy jacyś, nie wiem, Nergal kiedyś powiedział, że to są mali, brzydcy ludzie. Ale coś w tym jest, no kurde, to są tacy mali, brzydcy ludzie. I od razu tu mówię, wcale nie twierdzę, że PO jest lepsze, bo to takie dwójmyślenie tutaj, nie? Że on nie jest za PiS-em, to jest za PO. No. Albo komuch. Ja albo katolik, albo komuch. No, wcale nie, no. Za nikim nie jestem. Nienawidzę jednych i drugich. W ogóle jestem jakiś taki do tego kraju znowu źle nastawiony. Chciałem się zmusić do patriotyzmu, chciałem się zmusić do jakiejś tutaj miłości, ale chyba będę miłował tutaj ojczyznę lokalnie w swojej środzie śląskiej. Opadające powieki? Nie wiem, ale też coś, niektórzy twierdzą, że ten PiS to strasznie taka prożydowska partia, to ta pro-USA, nie? Mimo że te porozumienia terezińskie, czy jak ta konferencja terezińska, czy jak to tam się nazywało, gdzie niby rzekomo podpisaliśmy zobowiązanie, że będziemy wypłacać Żydom ten bilionik, wpadł mi bilionik właśnie chyba.
1: Banan, nie. Bozia, patrzę te bezbożniku, 43 zł.
0: Banan, 43 zł. Bozia patrzy bezbożniku. Taki komunikat. To bardzo wierzący banan. Bananie, przepraszam, jeśli uraziłem twoje uczucia. Słuchajcie, ja muszę tu dbać o sponsorów. Chyba się nawrócę, bo to chyba bardzo wierzący. Słuchajcie, nie można mówić... Wróć. Trzeba szanować katolików, osoby wierzące. Łatwo jest zranić czyjeś uczucia. Nie chciałbym tego robić, bo cenię sobie wasze pieniądze. Cenię sobie was. Nie, tak już mówiąc serio, to dzięki, stary. Coś dzisiaj pieniądze strumieniem do mnie lecą i już więcej jest donatów niż w tym miesiącu w ogóle. Dostałem ich w poprzednim chyba. Bo coś ostatnio krucho było, a tutaj taka niespodzianka. Ludzie, co się dzieje? Wiatru nie ma, w dupę wieje. No właśnie, PiS i PO to samo dno. O, jakie ładne hasło Jarka wymyślił. PiS, PO, to samo dno. Żydopis to Żydopis. Twierdzi antylichwiarz. Słuchajcie, mimo że te porozumienia, gdzie tam Bartoszewski coś mówił, że podpisaliśmy...
2: Dyplomatołki! Musicie im dać ten bilion, co chcą! Inaczej się skompromitujemy!
0: No, a taki... On, słuchajcie, i to na początku miało być 300 miliardów, a teraz już bilion. SCAF 666 twierdzi, że podpisaliśmy, a właśnie ponoć nie podpisaliśmy. Ja słuchałem sobie Kękusia i Kękuś do Morawieckiego wystosował prośbę o jakieś dokumenty, z których ma wynikać, że nie podpisaliśmy. W ogóle okazuje się, że ten Kękuś zna tego Morawieckiego, bo on z nim pracował w tym samym banku, tam... jakimś WBG czy coś. I Morawiecki był jego przełożonym, no bo to jest bankowiec, nie? I on twierdzi, że niczego nie podpisaliśmy i on to w tej sprawie tam apelował do różnych polityków i się okazuje, że oni albo nic nie wiedzą, albo pokazują właśnie, że nie podpisaliśmy tak naprawdę. I wiecie co, ale to tak, kurczę, co to za roszczenia? Poza tym, jeśli nie było spadkobierców, to przechodzi na skarb państwa. No prosta sprawa, tak? Ale zostawmy te kurde rzeczy. Ja mówię, ja mogę być... Mnie już polityka... Po prostu żygam tym. Naprawdę, to jest jeszcze ta polska polityka, tak? Gdybyśmy mieli tu jakąś wielką politykę, ale to ciągle się kręci wokół tego, czy damy się wycyckać, czy się nie damy wycyckać. Czy narzucą nam jakieś nowe jarzmo, nowy podatek i nas w ogóle przycisną butem do gleby, czy nie. Czy ktoś, jakaś grupa kolejna niezadowolona coś zwojuje, czy nie? Czy obrazili Pana Boga, czy nie obrazili? Teraz się kłócą o to, czy episkopat się bardzo zbulwersował, że krakowscy radni uchwalili taką ustawę, że religia ma być albo pierwszą, albo ostatnią lekcją. I to im się strasznie nie podoba. To jest zamach na wolność, tak? Kij z tym, że to praktyczne i faktycznie pozwala tym, którzy nie chcą chodzić na religię, wyjść sobie wcześniej do domu, a nie gdzieś siedzieć w świetlicy czy tam na korytarzu i się wszyscy śmieją, a ty diable komunisto. Nieważne. Ważne, że chcą nam coś odebrać i trzeba walczyć o swoje. No. I tu wszyscy walczą o swoje, nie? To jest strasznie. No, niedziela handlowa też, kłótnie. U nas wszystko jest upolitycznione i wszyscy się ciągle kłócą o wszystko. A może ja bym tak sobie od tego uciekł. Słuchajcie, zerknijmy może, bo tutaj jeden słuchacz wkleił na czacie może jakieś ciekawsze tematy, na przykład UFO. Interesuje was UFO? Wolicie UFO na przykład? Jakieś nagranie, że niby UFO. Postaram się teraz przyłączyć tutaj. Od razu jest okazja, żeby sprawdzić, czy działa. O, jest. No, tu trochę będą niepocieszeni słuchacze radiowi, bo gówno zobaczą, że tak powiem poetycko. Gówno zobaczą, a ci, którzy dzisiaj są z nami na YouTube, to właśnie teraz mogą zobaczyć prawdziwe UFO, niepowtarzalne, wspaniałe, wysokiej jakości zdjęcia zawsze, żartuję oczywiście, jak to u badaczy UFO, zawsze taki jeden martwy piksel jest na ekranie tylko i bardzo śnieży i aparat akurat przypadkiem był z jakiejś starej Nokii i jest rozdzielczość 320x240. I trochę szumy i rozpikselowane jeszcze dodatkowo i rozmyte i taki martwy jeden pikselek gdzieś tam na środku się przemieszcza, to takie zdjęcia UFO już tu widzę, no niestety tak to wygląda, no ale zobaczmy, widzę jasny punkcik. No, ale się przemieszcza faktycznie. Ale tak drga jakoś, ale to efekt optyczny. Proszę Państwa, no niesamowite. A to jeszcze dwa punkciki. A tamten stoi w miejscu, a tamte odleciały punkciki. No i to trochę nudne. Długo tak będzie wisiał? No i frunia, może to samolot jest. Meteoryt to szybciej by chyba, nie? Słuchajcie, wiecie, że jak taki meteoryt pierdolnie, to w ułamku sekundy w ogóle tysiące ton piachu w ułamku sekundy się wznoszą na setki metrów. To jest taka siła, w ogóle szkło się topi, zamienia w, znaczy ten piasek się topi, zamienia w szkło, to jest taka siła niewyobrażalna, jak meteoryt pierdolnie. No dobra, frunie sobie punkcik. Dobra, bo to wiecie, nudne to trochę, to może odbiorę Etama, bo może to będzie ciekawsze trochę niż to UFO. Halo, witam cię, Etamie.
3: No, cześć, ja dzwonię z taką poradą praktyczną. To znaczy nie jedzcie całego słoika papryczek piri-piri naraz, tak jak ja to zrobiłem przed chwilą.
0: Bo będzie takie pierdu-pierdu albo sraku-sraku.
3: Nie da się tego opisać po prostu. Bólu wątrobowego, który się otrzymuje po takiej dawce papryczek. A że ja lubię ostre i potrafię to zjeść, to jest jedna sprawa, ale potem jak organizm reaguje, to jest druga. Druga rzecz, a tak mnie to jest tym strajkiem troszeczkę, nawet nie śledzę tego w ogóle. Czy że jest, to wiem, nie? Bo mam dziecko w domu, ale troszkę się zawiodłem. To znaczy, ja twierdziłem, że albo się on w ogóle nie skończy, to znaczy będzie trwał do września, a za grupą zawodową pójdą rolnicy, którzy teraz też się tam swego domagają, chociaż oni akurat bardzo słusznie. Natomiast tak się zastanawiałem i w sumie ja się im wcale nie dziwię, bo jak to powiedziała jedna klasyczka, bo tak to trzeba teraz skobiecać te wszystkie nazwy, klasyczka, to tylko idiota lub złodziej pracuje za mniej niż 6 tysięcy złotych. Myślę, że miała na myśli netto. I z tego co wiem, to siedzi. Znaczy siedzi na etacie tego komisarza europejskiego za 50 tysięcy miesięcznie, więc dotrzymała słowa co do zarobków. Także ja im się wcale nie dziwię, ale widziałbym, żeby się do tego strajku przyłączyły wszystkie grupy zawodowe. Jak już nauczyciele tam to swoje ugrają, a nie ugrają z tego, co widać, co mówiłeś, to niech uczniowie przystąpią do strajku, bo oni również mają powód, żeby strajkować. To znaczy powód jest taki prosty, że za dużo mają nauki po prostu i zwyczajnie, bo większość rzeczy jest po prostu zwyczajnie niepotrzebna. Jest tylko po to, że zmniejszyła się ilość uczniów, a nauczycieli zostało tyle samo. Mniej więcej co 30 lat temu, kiedy był wyż demograficzny w szkołach. Tak to niestety na dzień dzisiejszy wygląda. Natomiast ja bym chciał oczywiście, żeby oni zarabiali normalnie, czy normalnie jakieś 1500 euro netto tak na rękę, bo tyle powinno nauczyciel zarabiać, ale również trzeba brać pod uwagę, że podobnie powinny zarabiać kasjerki, górnicy, policjanci. To jest pewna nadzieja, że się policja przyłączy do tych strajków. No w każdym razie zaczęło się co? Zaczęło się coś, co ja nazywam albo świadomym obalaniem rządu, że był powód, że on zniknie po prostu, ten rząd, który jest aktualnie, albo zaczęło się takie masowe właśnie, masowa taka zbiórka osób, które będą się czegoś domagać. No i skończy się to niestety źle, bo to skończy się upadkiem Polski jeszcze w tym roku. Myślałem, że do 20 dociągniemy, a to chyba jednak tak nie będzie.
0: Przed wyborami zawsze wszystkich bierze na protestowanie, bo to jest dobry czas po prostu. Idealny moment, bo wiesz, bo władza chce wtedy się przypucować i większe jest prawdopodobieństwo, że się zgodzą na jakieś żądania. No, nauczyciele w każdym razie teraz, większość z nich się nie zgadza podobno z tym, co tam podpisała niby Solidarność w osobie prezesa i przystępują do strajku generalnego. No ja w sumie to się im nie dziwię. Wiesz, widziałem taki ranking, tu wy piszecie, że nauczyciele całkiem źle nie zarabiają i tak dalej, no a ja widziałem takie statystyki, według których polscy nauczyciele są jednymi z gorzej zarabiających w Unii Europejskiej, a o dziwo w Czechach też nauczyciele bardzo słabo zarabiają. Ja zawsze myślałem, że Czesi to taki mądry naród i roztropny i pragmatyczny i w ogóle, i że też nauczycieli będą szanować, a okazuje się, że też nie za bardzo jakoś i też są tam gdzieś na dole ci nauczyciele w rankingach, jeśli chodzi o zarobki, tak, jak w Polsce.
3: Szukałem niedawno takiej mediany, znaczy nie chodziło o nauczycieli, tylko się bawiłem w taką medianę mediany, czyli takiego bardziej współczynnika, że tak powiem, obiektywnego w zarobkach, a właściwie siły nabywczej wypłat. No i niestety muszę tutaj zmartwić większość, że nie, to już tam nawet do Europy to się nie mamy co porównywać. Wyszliśmy gdzieś na poziomie Zimbabwe, a Etiopii w tej chwili, jeśli chodzi o siłę nabywczą, taką medianę naszych pensji. Na przykład Szczecin, to była ciekawostka, bo to jest taki jej serwis, kiedyś otwarłem, to chyba się nazywa GoWork, tam są różne takie statystyki. Na przykład Szczecin wypada mniej więcej tak, że taki grafik, informatyk i programista zarazem to zarabia jakieś 3000 zł. No i to chyba brutto. Nie wiem,
0: czekaj, bo donejcik wpadł.
1: Weź tego dziada zrzuć, 5 zł.
0: Weź tego dziada zrzuć, taki donajt za 5 zł.
3: A, za 5 to się nie opłaca, to niech rzucą do 2 zera dorzucą.
0: Rzuć jeszcze 5, to się zastanowię i zacznę powoli przerywać Etamowi coraz bardziej. Następne 5 to zacznę już w ogóle nie dopuszczać go do głosu, a jeszcze jak rzucisz kolejne 5, to zacznę go zagdakiwać i zakrzykiwać. No, a jak wpłacisz od razu 500, to powiem won! I potem Etamowi po cichutku dam z tego połowę na przeprosiny.
3: Lżejszą propozycję, ponieważ się ostatnio ważyłem, ważę 103 kg, to za 1 kilo obywatela, że tak powiem, możesz mnie zrzucić, musi 105 dać, tak? Wtedy będzie okej. No. Przeciwwaga, żeby się taka zrobiła.
0: Może się to przyjmie, taki zwyczaj właśnie za zrzuceniem Etama, to płacimy w kilogramach i Etam zacznie tyć na tą okazję i zamieni się w Kononowicza takiego w ogóle opasłego, wielkiego.
3: Nie, ja nie wiem, czy on nie jest ode mnie lżejszy czasami. wiesz o tym, że mięśnie ważą więcej niż tusza. Ja na przykład wyglądam dosyć normalnie, a ważę często od większych ludzi dużo więcej, tak wizualnie większych ode mnie. I to jest taka ciekawostka Dropsa, ale to kiedyś mi właśnie wyjaśnił trener personalny, znaczy nie mój personalny, ale po prostu taki ogólnie personalny na siłowni, że masa mięśniowa po prostu, której mam bardzo dużo pod tym warstwą tłuszczu, która mi ją maskuje skutecznie, że nie mam tego sześciopaku, to właśnie powoduje to, że ja ważę więcej niż osoby, które wyglądają ode mnie bardziej puszyście, no bo są właśnie puszyste. Jak wiadomo, kilogram puchu waży mniej niż kilogram odważnika, czy jakoś tak to było. Pokręciłem to teraz.
0: Tak? Tak twierdzisz, że kilogram pierza waży mniej niż kilogram...
3: No, bo był kiedyś taki dowcip, ale ja już zapomniałem, już mogłem się pokićkać teraz z tym, bo zresztą mnie niepotrzebnie na politykę.
1: A teraz 105 złotych.
3: Naszych lekarza chciałem.
0: Co? Ty...
3: Dali?
0: Tak. 105 zł wpłacił K i zapytał ten sam, który cię chciał zrzucić.
3: Czyli no to trudno, no.
0: Opłacił w kilogramach ciebie Etam.
3: Dobra, zrzucaj.
0: Jaki pato stream, ale ludzie, co się dzieje? To ja już chyba wiem, za co ludzie chcą płacić. Po prostu za zrzucanie Etama. No to w końcu wiemy, jak zarobić na tym radio. Trzeba zrzucać etama.
3: Słowo się rzekło, wprawdzie ja je dałem, nie ty, ale musisz ty zrzucić. Chyba, że chce, że niech on napisze, niech napisze, czy mam siebie sam zrzucić, czy ty masz mnie zrzucić.
0: No chyba ja.
3: Chcą ciebie słuchać. No to dobrze, no zrzuć mnie już, no. No przecież no, to teraz ja wyjdę na głupkę.
0: Czekaj, znowu coś przyszło, poczekaj.
1: Fufu, zostaw etama. Donate na musztardę dla etama. 5 zł.
0: Fufu napisał, żeby cię zostawić i wpłacił na musztardę dla etama 5 zł.
3: Ale 5 to nie przeważy 105, no to teraz...
0: A jestem w szoku, wiesz, 105, patrz, ktoś tak lekką rączką rzucił 105 zł, żeby ciebie zrzucić z anteny.
3: Dobra, wierzę. To ja w takim razie,
0: Ale czekaj, etam, może go weźmiemy na sposób i cię zostawię, może wpłaci jeszcze 500.
3: Wyjdzie, znaczy ja wyjdę na oszusta, bo ja wprawdzie dałem pomysł, a ty mnie nie zrzucisz, bo to ja wyszło ode mnie, to umówmy się w ten sposób, że ty mnie zrzucasz, a jak ktoś będzie chciał, żeby mnie wrzucić, to teraz trzeba będzie, bo ja teraz idę zjeść coś, to będę więcej ważył, teoretycznie o kilogram, to teraz musi podrzucić 106, żeby z powrotem wrócił, okej?
0: Okay? Wiesz co?
3: Ja sobie Skype odstawię.
0: No spoko, etam, ale tu się zaczynają dziwne rzeczy dziać, wiesz, bo tu banan wpłacił teraz 130 zł.
3: Rozumiem, że mam w tej sytuacji kontynuować.
0: I banan chce, żebyś ty został, bo pisze, blacha się obraził, to niech etam marudzi. I wpłacił 130.
3: No widzisz, no. Nie wiem, w takim razie chyba, że tak powiem, po rolniczemu opłaca się mnie trzymać.
0: I tuczyć, bo za kilogramy ludzie płacą, czyli opłaca się ciebie trzymać i tuczyć. Słuchajcie, są opłaty za etama lepsze niż PiS proponuje, no bo PiS chciał dać 100 za świniaka, a za etama jest już, od kiedy zadzwonił, 235 zł. Jeden chce etama, drugi nie chce etama. Zaraz ktoś wpłaci 300 zł i powie, że nie chcemy etama.
3: Nie, bo ja ostatnio dobra, to jeszcze tak, zanim zdecydujesz, co zrobić.
0: Nie wiem.
3: Że ostatnio właśnie zauważyłem, bo troszeczkę gadałem w ciągu tygodnia, kiedy was brakowało. Też zresztą narzekałem, że was brakuje i tak, czy ciebie potrzeby. No i tak zauważyłem, że pojawiają się pojedynczy tacy hejterzy na mnie, że tak powiem, ale to jest zjawisko całkowicie naturalne w internecie, także się tam tym specjalnie nie przejmuję, znaczy staram się po prostu tak jednym okiem czytać tylko i jeszcze tak przez łzę, że tak powiem, żeby tam za bardzo nie doczytywać, co tam na mnie piszą, ale już tak zauważyłem, że są tacy, pojawili się tacy krytycy totalni mojej osoby, więc też może być tak, że po prostu no... jest ta krytyka, jest w cenie i ta cena przejawia się, że tak powiem, żywą gotówką.
0: Tutaj. Jesteś jak bomba atomowa, zaraz wiesz, ludzie się tak wkurwią, bo wiesz, jeden płaci 100, żebyś zniknął, drugi 100, żebyś został i zaraz się jakaś wojna zrobi, jakaś masa krytyczna zostanie przekroczona i po prostu aż radio rozpierdolisz w ogóle samym sobą, swoim jestestwem, widzisz, ale jesteś najbardziej kontrowersyjny w ogóle ze wszystkich i wzbudzasz skrajne emocje. We mnie czasami też, jak słyszę jakość twojego mikrofonu i twoje przestery. No, ale to cóż, może po prostu musimy z części tych donate'ów, no chyba się nie pogniewa ten słuchacz, który jest za tobą, jak pomyślimy o jakimś mikrofoniku lepszym. Dobra, etamie, dzięki ci wielkie za telefon.
3: No zrzuć mnie ty, żeby było sprawiedliwie.
0: Dobra, to wynocha!
3: Okej.
0: O, i jeszcze mu przerwałem, to widzicie, w połowie tutaj. Ale się, to noc pełna niespodzianek, naprawdę. Co to się dzieje? Co to się dzieje? Ja chyba zwariowałem. Muszę złapać oddech, bo to jest tu za dużo na moje... Ja mam słabe serce, nie wysyłajcie takich donate'ów, naprawdę, ja mam słabe serce.

0: Ta weź tego dziada zrzuc. 5 złotych.
1: Nocny Marek, dzisiaj krawiec nadaje tylko dla was. No, to mi się tu zapętliły donaty. Cicho.
0: Tego dziada zrzuc 5 zł.
1: Już zrzuciłem. Ale proszę nie obrażać redaktorów Nocnego Radia. Szlachetnych, wspaniałych. Także dzisiaj jestem sam, samojeden i luźne, zupełnie spontaniczne gadanie, takie luźno-gadkowe trochę. Co my tu jeszcze mamy za ciekawostki? No, może takie na przykład, że okazuje się, że strasznie dużo emerytów w naszym kraju jest naciąganych na takie numery, wiecie, w stylu tam na wnuczka, ale to są jeszcze lepsze metody teraz. Dzwoni ktoś, kto podaje się za policjanta. Dzień dobry, starszy aspirant Krawiec, pani Zenobia.
2: Tak, to ja. Dzień dobry, panie policjancie.
1: Pani Zenobio, ostatnio wielu starszych ludzi pada ofiarą oszustów i są wykradane numery kont. Dla bezpieczeństwa stworzyliśmy tutaj w ramach programu rządowego specjalne konto, które jest bezpieczne i nie da się na nie włamać. I to jest policyjne konto, na które powinna pani przelać wszystkie swoje oszczędności w celu zabezpieczenia ich.
2: Tak? Naprawdę? To takie... patrzcie państwo! To takie specjalne, takie, tak? Takie antyzłodziejskie.
1: Tak, proszę pani, to jest takie antyzłodziejskie, antyhakerskie konto. I tutaj się dowiedzieliśmy, że ma pani oszczędności, nie mogę powiedzieć skąd, 100 tysięcy złotych, no i właśnie tu zaraz pani SMS-em przyślę numer tego konta, żeby pani tam przelała.
2: Dobrze, to ja już przelewam w takim razie.
1: No i tym sposobem 69-letnia kobieta przelała 100 tysięcy złotych. No właśnie, tym razem się nie udało, bo nie przelała i zadzwoniła na policję się dopytać, czy to na pewno takie tam mają bajeranskie konta. I złapano naciągaczy, ale podobno... jakieś straszne tutaj statystyki, kilka tysięcy emerytów chyba rocznie jest tak robionych w bambuko. No wiecie, to są często ludzie już z początkami albo już w ogóle z rozwiniętą demencją starczą. To jest chyba coś takiego najbardziej ohydnego, tak żerować na starych ludziach i podawać się tam za wnuczka, wyłudzać pieniądze albo za policjanta i... No bo takiej starszej osobie, która nie kuma już w ogóle często, gdzie żyje, jak się nazywa, przynosi jakieś... Wiecie, bywa na przykład, że taka staruszka czy staruszek przynoszą stare pieniądze, te przed denominacją, nie? Jak były jeszcze te stare banknoty i chcą nimi płacić w sklepie, bo oni nie rozumieją, że to się zmieniły pieniądze, że coś, że czasy, już mi się wszystko miesza. I taką osobę łatwo jest zrobić wciula. To jest straszne. Przykre. W ogóle ten, kto żeruje na najsłabszych, na dzieciach, na starcach, to jest poniżej wszelkiej krytyki. A ja znalazłem, proszę ja was, bo tak pomyślałem, że może jakieś lokalne newsy posprawdzam, co tu się dzieje w tej mojej Środzie Śląskiej. I patrzę tutaj, TV Roland, jaka piękna nazwa, Roland. Ja nie wiem, czy Roland miał coś wspólnego ze Środą Śląską. Ja wiem tylko, że tu wielki skarb był i wokół tego skarbu tutaj robią różne przedstawienia, jakieś odtwórcze. No to chodziło o to, że Żyd właśnie, znowu Żyd. Żyd dał pieniądze, Żyd zakopał pieniądze i gdzieś się wyniósł i ludzie to wykopali i sobie tu i wybudowali miasteczko. Co my tu mamy za... Śmiertelny, potrącony traktorem. Samochody ktoś spalił. O, tu skradziono samochód w Środzie Śląskiej. Co my tu mamy? O! To była naprawdę fantastycznie spędzona sobota. 6 kwietnia w Środzie Śląskiej odbyła się gra terenowa, czyli taki LARP, opowieści o mieście skarbów. No, mówiłem, wszystko tu, tu, miasto skarbów. Zorganizowana przez Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego w Środzie Śląskiej. I piszą też tu, że początkowo planowali odwołać, bo nikt nie przyszedł. No właśnie, tutaj tak jest trochę z tymi różnymi imprezami. Otwierają jakiś targ i na zdjęciach widać, że przyszły dwie babcie jakieś z reklamówkami. I tak stoją i się patrzą, a tam przyszedł tutaj burmistrz, jacyś tam radni. Tego. I więcej tych, co tam przecinają wstęgi i gadają do mikrofonu, niż tych zainteresowanych, bo tam faktycznie na jakieś dwie babcie. Tutaj ludziom się nie chce. No w ogóle jest małe miasteczko i cokolwiek nie zrobią, to jest jakieś znikome w ogóle zainteresowanie. Pies z kulawą nogą się tym nie interesuje. No ale ostatecznie zrobili ci harcerze. Tak patrzę, czy harcerki ładne. Gdzie to ja miałem te harcerki? No, całkiem nadobne niewiasty, przebrane, tak, po starodawnemu. I oczywiście jak to u takich trochę niedorobionych odtwórców. Strój, jeszcze jest jakaś suknia, jest tutaj jakiś welon i adidasy, nie? To zawsze właśnie buty są tym słabym, najsłabszym ogniwem tutaj. Najsłabszym elementem. Pamiętam, że też jak zaczynałem się bawić w odtwórstwo, to też się nie doczekałem jakichś takich porządnych butów i miałem jakieś glany przykryte takim futerkiem z chomika, jak twierdzili złośliwi. Także, no i dopiero, bo też ludzie chyba niechętnie inwestują w jakieś trzewiki odpowiednie, historyczne, no bo nie da się ukryć, że te trzewiki różne, to takie średniowieczne, to niezbyt to wygląda, nie? Tak jak błazen się czujesz, bo takie jakieś czubeczki, coś, takie jakieś pół, takie ten, jak to się mówi. Wygląda to jak taki, jak takie botki często, nie? To takie dziwne. No bo wszyscy się przyzwyczailiśmy, że jak oglądamy jakieś filmy pseudohistoryczne, typu Wikingowie czy tam inne, no to oni mają te buty takie wysokie, fajne, nie? I no, niehistoryczne. Takie jak do jazdy konnej bardziej, no zbroje też często mają niehistoryczne. I miecze też, i hełmy. A tak poza tym to wszystko mają historyczne. No i jeszcze płaszcz niehistoryczny i rękawice. Ale tak poza tym to wszystko się trzyma kupy. No, także... Dobra, tego UFO to już dziękuję. Właśnie to dla mnie największą tajemnicą, największą zagadką foliarską i spiskową i w ogóle jest to, dlaczego wszyscy badacze spisków i ci, którzy kręcą różne dziwne, tajemnicze filmy, zawsze mają tak kiepskiej jakości kamerki. Skoro dzisiaj nawet w komórce za złotówkę w abonamencie jest dobry całkiem aparat. To jest tajemnica największa. A wysłuchajcie Nocnego Marka, Krawiec do was nawija. Można dzwonić, jak ktoś chce i na dowolne tematy nawijać tutaj. Może z takim zastrzeżeniem, że starajmy się unikać polityki, tematu kościoła, Żydów. No. Jeszcze raz ślicznie dziękuję niesamowitym sponsorom. No, Banan to w ogóle, to już jest taki też platynowy, można powiedzieć, sponsor, bo to już nie pierwszy raz tutaj zaskakuje. Kim jest Fufu, to nie do końca kojarzę. No, a też ten K, to mnie zaskoczył dzisiaj tak, że mi szczęka... Co? Znowu coś? Tak.
0: Jolo Krawiec, kiedy będzie głos ojca prowadzącego 5 złotych?
1: Jolo. Głos ojca prowadzącego. No, tak, no, właśnie, głos ojca prowadzącego. No, nie, no, to oczywiście ja dziękuję za dary serca, ale pamiętajmy, że prowadzenie radia jednak kosztuje. No i to, te tutaj 200 zł, co wpadło, to kropla w morzu, kochani, kropla w morzu. takie te inne, różne, te, takie byle jakie, radia, jakaś tam teoria bigosu, czy tam jak to się nazywa, zapomniałem, no to tam ludzie często wpłacają, a to takie byle jakie i tam, no i tam właśnie krzyczy ten prowadzący, że krawiec to i, no i tutaj nie powtórzę takie trzyliterowe słowo zaczynające się na hu, a kończące na i, ale to już nie będę tutaj używał takiego języka jak oni. No i tam dzwonią tam różni tacy też, okultyzm tam się szerzy, właśnie ezoteryka. No a pamiętajmy, że to jest otwarcie wrót złemu. Tak. No a tutaj mamy dobry cel. Właściwie na co ja zbieram? Ja muszę się określić, na co ja zbieram. Ja właściwie nie wiem, co ja bym chciał. Rachunki sobie zapłacę dzięki wam i będę najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Tak, tak. Może być tak, jak twierdzi Jerycho, że chłopaki się nawalili i ślą donaty, a jutro im przejdzie i będzie drama. Będę miał z rana takiego maila na skrzynce. Krawiec, wiesz co, nie gniewaj się, ale wiesz, głupio wyszło. To były pieniądze, za które miałem kupić córce sukienkę komunijną. Stara mnie zabije. No, dzieją się dziwne rzeczy, kochani. No dobra, o czym ja mówiłem. Zobaczmy, co tu jeszcze za ciekawe rzeczy. Cejrowski zaalarmował, że Google usuwa krzyże ze swoich tam map, gdzie można zobaczyć takie trójwymiarowe bardziej jakieś budynki. Okazało się, że to jednak nie jest żaden spisek satanistycznych elit iluminackich i tak dalej, tylko po prostu błąd pewien, który upraszcza te budynki, tak. To, co ciekawe, został cień krzyża rzucony gdzieś tam na dach, a krzyż z dachu zniknął. No i Cejrowski tutaj zaczął piszczeć larum i w ogóle. No ale czy to przypadek, że ten algorytm tam zamieniania obrazu na obiekty 3D akurat tak działa i dlaczego akurat krzyż zniknął? No bo znikają też różne takie drobne elementy, jakieś słupki, płotki, no i takie, bo to jest wszystko upraszczane. W ogóle są dzisiaj niesamowite różne techniki zamieniania scen. Możecie po prostu nawet już za pomocą komórki pstryknąć jakąś serię zdjęć i odpowiednie oprogramowanie wam to zamieni na scenę trójwymiarową. 3D, taką, którą możecie potem, w której możecie się rozglądać dowolnie na boki, bo macie model 3D. Co prawda jest to trochę tak skaszanione, jak się przyglądniemy, bo to nie jest tak, jakbyśmy sami zbudowali sobie ten model od zera, wiecie, tam jakieś półki, meble, tak dalej, tylko tak z daleka to dobrze wygląda, a z bliska źle, no tak można najprościej powiedzieć. No i trzeba odpowiednio światło ustawić i tak dalej. Siema, nie wiem o czym audycja, bo dopiero dołączyłem, ale wielkie pozdro z Republic of Ireland. O, proszę bardzo, Irlandia. PS, jak wysłać donata, bo nigdy tego nie robiłem. A, bardzo prosto, mój kochany. Tutaj masz w opisie na YouTubie, jak tam sobie rozwiniesz opis, linka do tipanddonation.com, łamane przez nocne radio i tam bla, bla, bla, jakiś adresik. Można też na stronie głównej kliknąć w taki różowy banerek i tam masz odnośnik. I tam są różne metody. Na YouTubie 15 osób. No, kurczę, muszę to rozkręcić. Okazuje się, że duże znaczenie ma regularność i ilość nadawania i tak dalej, i tak dalej. No, a propos YouTube'a, padła ostatnio propozycja, żeby Kononowicz walczył z Tajfunem. Dwóch

przestaję to oglądać. Obejrzałem sobie ostatnio kilka dobrych walk bokserskich i stwierdzam, że wolę jednak dobry boks. Kurczę, przypomniałem sobie stare walki, Gołota kontra Holyfield. Zobaczyłem jakichś dwóch fajnych zawodników innych, jakiegoś takiego mnicha z Shaolin, popatrzyłem, jak walczył w MMA. Kurczę, i ten UFC, ta amerykańska liga MMA, kurczę, no bez porównania to w ogóle to jest, nie? Jakie tam techniki, jakie bokserskie różne fajne uniki, tutaj zerwanie gardy, wszystko tutaj. I wiecie, ile w ogóle waga ciężka, to trzeba mieć taką wytrzymałość, tam są takie ciosy. A co, źle powiedziałem? Bo tu Dekap mnie poprawia. Jaki Holyfield? A co? Wiesz, tak wiecie, się nie znam trochę. A co? A jak się nazywa? Z kim on tam walczył? Jak się nazywał ten, co go po jajach naprał Gołota? A widziałem to tak na powtórce w zwolnionym tempie. Tak jeb go raz w jaja, drugi, trzeci. Się wkurzył, nie? Boli, tak? Że go bolało, tak? Bowie chyba był, tak? No to popraw mnie. Holyfield to nie ta waga, pisze Dekap. No to z kim tam Gołota walczył? Zapomniałem. Kogo tam po jajach naprał? Ale... Riddick Kulej. Pisze Radek Zwego. Coś tu mnie trolujecie, kurde. Pierw go boli, a potem kuleje. Riddick Bow. Się bow? No tak, jak dostał po tych jajach, to się potem bow wyjść już. Ale właśnie tak słyszałem, że właśnie ten bokser, co się bow, znaczy, bo on się potem bow i zakończył karierę. Potem powrócił na chwilę, ale w ogóle się zmienił mu charakter, bo podobno to są takie ciosy, że jak on dostał na łeb od takiego Gołoty tyle tych ciosów, to on mu się coś tam w mózgu w ogóle pochrzaniło, nie? Coś mu się tam odkleiło. I się zmienił. Gdzieś tam wstąpił do Marines, 3 dni tam wytrzymał, potem w ogóle go aresztowali, jakiś nagle... No, to jest... A Gołota po tej walce się zaczął bardziej jąkać. No, bo też przyjął sporo ciosów. No, kurczę, no wiecie, od takiego boksera dostać jeden cios, to wy byście od razu, kurczę, fikołka walnęli i już nie wstali. Krawiec, ale porównywanie KSW do UFC to jak porównywanie szkolnej ligi Unihoka do NHL. Aha, to hokejowe jakieś, tak? Jeden kurier z Lublina tak dostał w łeb, że uznał się za XIX-wiecznego malarza. Myślałem, że kurier z Dublina. Przeczytałem pierw. Polski kurier z Dublina dostał tak w łeb, że się ogłosił polskim Alexem Jonesem. Nie, to żartuję. Stephen Hawking kontra Gołota. Propozycja. No dobra. No, w każdym razie pooglądałem sobie trochę naprawdę dobrych, porządnych walk i już nie chcę oglądać tych lamusów, jak tam się tłuką, tym bardziej, że te walki są, no, taka ruletka. Raz dobre, a raz tak beznadziejne, że w ogóle aż w dupie szczypie. Są kontrowersje związane z Rammsteinem, zespół taki niemiecki, który w swoim teledysku nawiązał do Holokaustu, a w ogóle cała piosenka nawiązuje do tego, bardzo krytycznie, w sposób krytyczny pokazuje historię Niemiec, że to w ogóle taki naród bandytów trochę. No tak czasami się mówi, nie? Że to taki morderczy bardzo naród. No i tutaj pokazują trudną prawdę tak zwaną, nie? No i duże kontrowersje. Żydzi się oburzyli, że ktoś używa do celów, jak to powiedzieli, marketingowych tematu Holokaustu. Ja nie wiem, czy Żydzi powinni tak często protestować i się wypowiadać, tak jakby ten Holokaust tylko ich dotyczył, nie? No a przecież to mordowali tam Słowian, no kurczę, różne narodowości, nie? To nie to,

0: nie wiem, tak się mówi o tym Holokauście, tak jakby to był tylko Holokaust Żydów. No fakt, że najbardziej oni byli poszkodowani, ale to czy powinni sobie zawłaszczać teraz prawa do marki Holokaust i temu dawać możliwość robienia czegoś z tym, a temu już nie? Czy to jest w porządku? No nie za bardzo mi się to podoba. Krawiec, stary alkoholik, wreszcie poszedł po rozum do głowy, tak twierdzi PN Koci. A ja wiem, kto ty jesteś chyba, panie PN Koci. Nie wiem, o czym audycja... Aha, to już było. Ale to czemu? Ja nie jestem alkoholik. Nie jestem alkoholik. Wręcz przeciwnie. W ogóle nie piję alkoholu, bo mi szkodzi. Niestety. Słabo się sprawdza alkohol w moim przypadku. Kiedyś dużo piłem i chyba sobie coś tam uszkodziłem. Dobry chłopak był i mało pił, ale coś sobie uszkodził. Chyba jakąś wątrobę sobie uszkodziłem i mi teraz słabo działa. I jak zjem coś... Dzisiaj na przykład zjadłem sobie ostrego hamburgera, ale dobrego takiego, z food trucka, z sosem mango, papryczkami, coś. I już mam czerwony na ryju, nie? Ja nie mogę jeść ostrych rzeczy, nie mogę cukru, nie mogę alkoholu. Nic nie mogę w ogóle. Ale to wcale się tym tak bardzo nie martwię, bo to mnie też właśnie wkurwia, że w tym kraju można kupić legalnie i na każdym rogu, co jest też jakimś tam ewenementem troszeczkę często dla obcokrajowca, że u nas w każdym sklepie można kupić wódę, która, no umówmy się, to siła uzależnienia jest naprawdę wysoka, a jeśli chodzi o rzucanie tego, to tak, to jest mniej więcej tak jak z heroiną. Z alkoholizmu się nigdy nie wychodzi. Masa tragedii przez ten alkohol. Ludzie sobie psują zdrowie. Teraz znowu jakieś nowe są badania, według których alkohol uszkadza mózg, i to tak w stopniu znacznym. I to jeszcze parę tygodni po wypiciu nam się coś tam też odkleja w głowie. Wszyscy wiedzą, że jest to najbardziej podła używka, że jest to na dobrą sprawę depresant, który no, na początku działa jak taki podłej jakości antydepresant przez chwilę, ale potem, kurde, się to odwraca i to jest tak naprawdę, że no, nie jest tak, jak niektórzy twierdzą, że woda czyni cuda, tylko woda czyni małpoluda bardziej. Sam doświadczyłem wielu... Moje życie by inaczej wyglądało, gdyby nie woda. Mój ojciec by na przykład żył. Widziałem, jak się ludziom związki rozpadały przez wódę. Widziałem wiele sytuacji, gdzie kolesie wyjeżdżali, kurczę, z kraju, zostawiali dzieci, nie poczuwali się. Jeden pijak mnie na kasę wyrolował też. Nigdy nie ufajcie alkoholikowi, broń Boże, tak samo jak narkomanowi. I takie coś, takie gówno można kupić sobie legalnie wszędzie, a prawdziwego antydepresanta, jakim jest na przykład marihuana, z którą też oczywiście nie należy przesadzać, ale jest to 100 razy lepsza używka, która pobudza ludzi kreatywnie, jest często pomaga się uporać z różnymi skutkami przykrymi różnych chorób, leczy niektóre stany, jakieś tam padaczkowe, łagodzi stwardnienie rozsiane, osoby chore na jaskrę, astmę. Kupa różnych fajnych zastosowań. Fajnie to działa często na ludzi. Kurczę, to nie. Głosem Mapeta powinienem mówić takie rzeczy. Człowieku, ale dlaczego Mapeta? Dlaczego Mapeta? Ja jestem krawiec, człowieku. Krawiec. Mapeta tu nie ma. Co tu do mnie mówisz, człowieku, w ogóle? Zobacz. Ja krawiec. On Mapet, człowieku. Nie miesza jednego z drugim, wiesz. Może się napiłeś, wiesz, wody po prostu i widzisz Mapeta tam, gdzie jest krawiec. Sorry. Wiesz, człowieku. Ja ci nie pomogę. Rzuć ten alkohol, wiesz, rzuć te alki. Są lepsze rzeczy, naprawdę. No, szczerze mówiąc, to bym sobie coś zajarał, tylko nadal tutaj nie mam żadnych kontaktów. Coś tam próbuję zdziałać, nie? Ale wiecie, no, już poszedłem do apteki, się spytałem, muszę znowu przyjść i się spytać. Dzień dobry, jest marihuana? Nie ma. No, znowu nie ma, a kiedy będzie? Proszę pana, proszę nie zadawać głupich pytań. My no, jak mi powiedział aptekarz, nie wiem, jak to przechowywać, że oni nie wiedzą, co mają z tym zrobić tak naprawdę, bo to trzeba jakiś safe kupić w ogóle i tak dalej. A tu pisze Profiler Manes, też jakaś nowa persona chyba, że nie może się z bratem dogadać, bo zaczął palić w tym tygodniu. Człowieku, co ci powiem, człowieku? Musisz zapalić sobie, wtedy się dogadasz. Zobacz. No tak, czasami to jest właśnie ten problem, że niepalącemu jest czasami ciężko się dogadać z tym, kto pali, bo to zaczyna mózg trochę inaczej pracować i inne jest spojrzenie na świat, inne podejście do ludzi, inne wyczulenie na różne sprawy, inna percepcja, no i niestety. Ale z pijanym to jeszcze gorzej się gada. No, przypomnijcie sobie wszystkie te sytuacje, gdzie mrukliwy, wódczany kompan no, zaczyna wam coś pierdolić w stylu, co ci powiem, bardzo, poczekaj, skończę. Przede wszystkim chciałem tobie zakomunikować z tego od miejsca tutaj, tobie w tym momencie. Słuchaj mi uważnie. Powiem tak. Kto pije i pali, ten nie ma robali. O. No i taka rozmowa z pijanym trochę jest, nie? Też bardzo fajnie się dogaduje. Ja w ogóle nie gadam z ludźmi pijanymi. Jak widzę, że ktoś jest pijany, to czy jakoś bardzo mocno najarany, a ja akurat nie jestem, to ja nie gadam, bo to jest takie, wiecie... W ogóle mi się z ludźmi nie za bardzo chce gadać, powiem wam, ostatnio. Jakoś tak mnie wszyscy denerwują i... No, pewnie tak, pewnie ze mną coś jest nie tak. Są pytania, co z Furiatem? No ja nie wiem, słyszałem, że dostał jakiegoś bana, bo tutaj furał Furiat, a Porfiry twierdzi, że marihuana też jest depresantem akurat. No niby są takie stany, ale to jak wiesz, jak dużo palisz, już się przejarasz, nie? Albo jak długo palisz i ci zabraknie, no to tak, to jest ci źle i możesz mieć z tego powodu ten... No, tak naprawdę, może to zabrzmi banalniej, może zabrzmie jak tutaj wujek Włodek, czy jakiś stary Ramol, ale najzdrowsze to jest se pobiegać i wyjść na świeże powietrze. Ja się trochę nasłoneczniłem, jest ładna pogoda ostatnio, słoneczko, fajnie, przyjemnie, czuć wiosnę w powietrzu, sobie chodzę, spaceruję i się lepiej czuję i nawet nie czuję, że rymuję. I zdecydowanie słońce potrafi człowieka naładować taką jakąś pozytywną energią, nie? A jak siedzimy w domu za dużo, to wtedy markotniejemy. Podobno samotność na człowieka bardzo działa destrukcyjnie, tak niektórzy też twierdzą. No, ciężko mi powiedzieć, bo jakoś tam dla mnie, no fakt, nie spotykam się dużo z ludźmi od czasu do czasu i to też tak nie jakoś specjalnie chętnie gdzieś tam lezę. Tak, żeby po prostu całkiem nie zdziczeć, to trochę trzeba się zmusić czasami, ale może radio jest trochę atrapą taką, nie? Że mogę tu sobie pogadać z kimś, pogadać do was, ktoś zadzwoni. No właśnie. Wszyscy się znowu śmieją z Poczty Polskiej, bo jakąś wypuścili reklamę. Ale taką paździerzową, wiecie, w ogóle już patrzę na screena, to widzę taki paździerz totalny. No i tak ludzie piszą, że trochę wygląda jak z PRL-u. A to kryminał dla męża. Matko, za co? Za pieniądze. To jakieś takie czerstwe teksty, nie? Takie suchary jakieś, nie wiadomo nawet do końca o co chodzi. To i to jest fragment tego spotu reklamowego, gdzie pokazują, że na poczcie można kupić różne upominki, typu książki, słodycze, zabawki, tu jakieś żelki, gry, ale no, jak to na poczcie, wszystko to jest zawsze takie jakieś podłej jakości, nie? I zależne też od władzy, która aktualnie jest. Pamiętam, się przyglądałem jakiś czas temu na poczcie, co tam mają za książki, no i same takie prawicowe, jakieś księdza jakiegoś, jakieś polityczne, czerwone dynastie, albo jakieś porady kulinarne siostry Gertrudy, nie? I no, wiecie, tak po prostu widać, że to się kojarzy z tą władzą, która jest aktualnie. Zabawki to zawsze jakieś takie najgorszej jakości, jakiś Chińczyk, taki jakiś w ogóle z plastiku, tandetny Chińczyk. Żelki to też nie ma tych dobrych, tylko takie jakieś te najtańsze, najgorsze. Wszystko takie podłe. No i Jan Paweł II, z Janem Pawłem II, cała masa książek, jakieś zeszyty do religii. Dla mnie to poczta to w ogóle, to jest taki jakby sklep z dewocjonaliami często to wygląda. Tu jakieś znicze, tu zeszyty do religii, kurwa. Ale to, nie wiem, mnie to śmieszy strasznie. Wchodzę na pocztę, to zawsze tak po prostu parskam, jak widzę. Znicze? Come on! Jakieś zeszyty do religii, kurde, no, masakra. No i śmieszna ta nasza poczta, no i się reklamują. I jak to jest, że zawsze te państwowe różne instytucje wszystko mają takie jakieś właśnie czerstwe, wieśniackie, niedorobione, jakby zrobione przez jakiegoś studenta, logo, a kosztuje to zawsze tyle, co by wziął, nie wiem, jakaś najlepsza agencja sieciowa, międzynarodowa by wzięła, nie? To jest dziwne. No, oczywiście przeklęty, nie? Ktoś tam się z kimś dogadał, szwagier jakiegoś posła, tutaj jego syn zrobił logo na pańcie i kosztowało to 500 000, jakieś zawijasy dwa, nieprzemyślane zupełnie, z ukradzionym jakimś fontem albo z darmowym fontem Nervus, Pojebus, i tak to wygląda. I tu komentarze. Powinniście to załączać do każdego avizo na kasecie VHS. Taką mam koncepcję. Prima Aprilis był 2 dni temu. Temu powinno się przyjrzeć CBA. Nie żartuję. Kto i ile i dlaczego zapłacił, tak? Pokrewieństwo, kumoterstwo, przetargi i kryteria. Wiecie, że licealista za tabliczkę czekolady by wam zrobił 100 razy lepszy klip? Żenada najwyższego stopnia. No tak, no, żenadnicy. Wszystko, co państwowe, zawsze musi być kiepskiej jakości. Niestety, tak to już jest. Pokażcie mi coś państwowego dobrej jakości. Pytam o to od lat. I nikt nie potrafi podać przykładów. Ani dobrych butów wytwarzanych przez jakąś państwową firmę, ani elektroniki, ani nic. No za PRL-u by się może coś tam znalazło, jakaś Unitra czy coś. Ale też, no umówmy się, czy taka Unitra to wytrzymywała konkurencję z jakimś Pionierem, czy tam innym. Pan Kleks, tak, jest przykład od Jerycho. Nieśmiertelny pan Kleks. Ale weźcie sobie, zobaczcie dzisiaj tego pana Kleksa, no to też jest kiszka świętego Franciszka, tak na dobrą sprawę. A jak listonosz z Nietzsche nosił i sprzedawali, pamiętasz? No nie mów, dekab, że listonosz z Nietzsche sprzedawał. A dzisiaj się w ogóle ewenement zdarzył, bo mi listonoszka przyniosła list polecony, a nie zostawiła awizo w skrzynce, bo już myślałem, że tu jest taki zwyczaj, że w ogóle listonosz nie wchodzi po schodach, bo mu się nie chce, tylko nawet jak ktoś jest w domu, to on po prostu zostawia awizo, taki mają zwyczaj, a dzisiaj niespodzianka przyniósł. To niesamowite. Co tutaj jeszcze ciekawego mi wpadło w oko? No, ma być dokument, który ma być kontrą dla słynnego Leaving Neverland o Michaelu Jacksonie, w którym były zeznania dwóch typków, którzy już jako dorośli mężczyźni twierdzą, że byli molestowani przez znanego gwiazdora, króla muzyki pop. I teraz ma być taka kontra. Rodzina Michaela Jacksona chce zrobić swój własny dokument. Mają trochę żal, że ich w ogóle tam nie zaproszono do produkcji tego dwuodcinkowego filmu i chcą pokazać, że jednak Michael był w porządku. No, LaToya Jackson kiedyś uważała, że coś jest na rzeczy, a potem zmieniła zdanie. To Słuchajcie, może to naprawdę, kurczę, iluminaci go wkręcili, nie? I chcieli go zniesławić po śmierci. Nawet nie dla samego zniesławienia, żeby mu dowalić, albo żeby to było ostrzeżenie dla innych Illuminati puppet, którzy się zerwą ze sznurków. Tylko mogło chodzić o to, żeby umniejszyć Michaelowi i zmniejszyć siłę przekazu tych utworów, które się uważa za antyiluminackie. No wiecie, o co chodzi, żeby poprzez skompromitowanie Michaela jego te treści właśnie, za które mieliby go ci władcy świata mieć mu to za złe, to no, żeby te treści miały mniejszą siłę, żeby poprzez skompromitowanie Michaela ludzie sobie pomyśleli, że a, to jakieś bzdury tam gadał o tym rządzie światowym i o tym, że nas tutaj ten, no, coś takiego, nie wiem, może. Sprawy techniczne, wodzu Nocnego Radia, puściłem donate'a, ale nie widzę, na YouTubie doszedł. A już tu patrzymy, czy coś doszło. No, nic mi się tu nie wyświetla na panelu Tip and Donation. Puściłeś przez ten Tip and Donation jakimś SMS-em czy PayPalem, to by mi się tu wyświetliło, więc może coś tam źle kliknąłeś. No i by też tu wyskoczyło na ekranie, więc nie wiem. Może z jakimś opóźnieniem, może dojdzie za chwilkę. No nie wiem. No, tak więc zobaczymy, co to będzie za dokument. Słuchajcie, jakaś w ogóle masakryczna rzecz. Lekarz urwał główkę rodzącemu temu się wcześniakowi i się nie poczuwa do winy. No, urwało się, to się urwało. Na chuj drążyć. No u nas to jest, jak miałbym się do czegoś przyczepić, do naszych lekarzy, to, że oni się nigdy nie poczuwają do żadnej winy. Jakoś tak wyjątkowo nie czują się niczemu winni, co by nie zrobili. No to straszna tragedia. Wyobraźcie sobie, że przeżywacie takie coś. To aż sobie nie potrafię tego w ogóle wyobrazić. Chyba bym zwariował. Albo zabił tego lekarza po prostu na miejscu. No, a dwa, że ta źle rozumiana solidarność zawodowa, to jest klątwa tego kraju, tej Polski, że tutaj każda grupa chroni swoją grupę. Czy to katolicy, czy policjanci, czy politycy, zawsze jeden będzie bronił drugiego i szedł w zaparte, nawet jak ma wyjść na głupka, jak ma za cenę logiki w ogóle robić z siebie pajaca, to będzie robił, żeby tylko kolegę obronić, nie? I to coś mi się wydaje, że to ma coś wspólnego z tym powiedzonkiem, że nie kala się własnego gniazda. To takie powiedzonko, tak mocno zakorzenione u nas, nie? I tak często to słyszymy, że nie kalaj własnego gniazda. No i niestety, jak tak się to powtarza, to może powinniśmy zacząć mówić wprost, że to jest durne przysłowie, głupie i szkodliwe. Że może źle je rozumiemy, nie? Bo może faktycznie nie należy kalać własnego gniazda, ale to trochę jakoś to inaczej rozumieć. Nie wiem, żeby na siłę, żeby czuć jakąś solidarność i na siłę nie. No nie wiem sam, no, ale źle mi się to kojarzy. Właśnie z takim nepotyzmem, z takim. No z tym, że właśnie zawsze idą w zaparte, nie? Ci, no, pewnie to samo jest i u nauczycieli, i u szambiarzy, i u pracowników poczty, wszędzie będą bronili. Nie wiem, dziwne. A Porfiry twierdzi, że tylko ode mnie to słyszy, to powiedzenie. No nie mów, że nigdy nie słyszałeś o niekalaniu własnego gniazda, no człowieku. Co jest w torbie listonosza? Tutaj linka dostałem. Listy, nadane paczki i znicze na handel. W końcu idzie święto zmarłych. Robią z nas domokrążców, mówią pracownicy poczty. Kazali im znicze sprzedawać. Ja pierdziu. Ale jazda. I wozi w tej torbie te znicze. że on się na tym rowerku nie wywali, a tu widać, jedzie na tym rowerku i aż go znosi od tych zniczy. Ale jak spadnie z rowerka, to od razu ma znicze, żeby mu zapalić. A niewywiązanie się z planu może kosztować utratą premii, czyli są tak przymuszani finansowo do handlowania badziewiem. Ja nie wiem. W hipermarketach też wszędzie te znicze. Zawsze jak jakieś święto, to jakieś zajączki, znicze. Brakuje opłatków. Opłatków nie widziałem. No ale to tutaj Kościół ma monopol. Zamówił przędzę, dostał żwir. No, mamy wysyp polskich filmów historycznych też. Ta władza, obecna władza, obiecała 40 polskich filmów historycznych. Kurczę, to widać, co dla tych ludzi jest ważne. No, właśnie martyrologia, historia i nic innego się nie liczy. Nie zainwestują, nie będą sprzyjali żadnym innym produkcjom, tylko mamy się wiecznie babrać w naszej historii. I to w taki sposób, żeby zawsze pokazywać, że Polska najlepsza, kryształowa, a było dużo różnych pogromów, dużo różnych ludzi miało za uszami. Można by naprawdę robić też takie filmy odkłamujące historię i to by było uczciwe. Chciałbym w końcu zobaczyć też takie produkcje, a nie tylko takie, które koloryzują, które idealizują Polaków. To jest takie, że to mi się to kojarzy z propagandą, słuchajcie. No to jest propaganda po prostu. Filmy, które są kłamliwe, to jest propaganda. No. Nieważne, czy ktoś to robi w dobrej intencji, czy w złej. No. Patrzę tutaj sobie. Jakieś konkursy są. No, na szczęście też szykują się inne fajne produkcje. Chętniej zobaczę sobie na przykład Psy 3. No, z tych takich historycznych to chyba tylko to Miasto 44 jakoś trzymało poziom, nie? Bo był po prostu ciekawy scenariusz. Można zrobić film tani, a fajny. Tu wcale nie jest powiedziane, że... No są takie gatunki filmowe, które wymagają dużych nakładów, jak science fiction. Ciężko jest zrobić dobre science fiction, szczególnie dzisiaj, bez dużego budżetu, bo to będzie trochę żenada, będzie się czuło, że ktoś tutaj oszczędzał, nie? No chyba, żeby to była jakaś seksmisja, która jest takim filmem science fiction, ale to nie jest tu najważniejsze. To taki, no... To taka komedia science fiction, można powiedzieć, albo... Wręcz to science fiction jest gdzieś w tle bardziej, nie? No bo to chodzi tylko o stworzenie jakiegoś odpowiedniego otoczenia, tła, ale to nie chodzi tutaj o to, o co zwykle chodzi w filmach science fiction, o pokazanie jakiejś wizji przyszłości i skupianie się na tym, o efektowne roboty jakoś odtworzone, fajnie wymodelowane w 3D, o bitwy kosmiczne, to zupełnie nie o to chodzi. Tu chodzi o coś innego. Mogliby zrobić Sex Misję 2. Tym bardziej, że ten temat płci, walki płci, praw kobiet, feminizmu, zawsze gdzieś to u nas jest ważne, nie? I Polaków to kręci, gadanie o tym, sprzeciwianie się temu. Jedni są za, drudzy przeciw, lewactwo kontra Kościół. I można by to w takich klimatach zrobić, żeby to było bardziej współczesne, żeby zahaczało trochę o ten współczesny feminizm, o seksualizację i zrobić taką Seksmisję 2. Może macie jakieś propozycje, jak by mogła wyglądać taka Seksmisja 2, przesączona tymi różnymi klimatami dzisiejszymi, to można zadzwonić najlepiej, bo no, ciężko mi śledzić też dwa czaty naraz i może i tutaj dużo mogę przeoczyć z tego, co piszecie. Najlepiej zadzwonić na nocne radio, Skype, Gender Misja, proponuje Etam. Gender Misja. Wyobraźcie sobie tak, że bohaterowie się przenoszą może tym razem mężczyzna i kobieta, żeby była taka różnorodność, nie? Że kobieta trochę inaczej może podchodzić niż facet do różnych rzeczy, mogą się tam dzielić jakoś, mogą się rozłączyć w pewnym momencie. Facet się przyłączy do jednej grupy, kobieta do innej, w końcu będą się jakoś musieli skonfrontować. No jest jakiś taki świat, gdzie nas chcą seksualizować, uczyć masturbacji, jak to dzisiaj się mówi, popularny temat. Nas chcą uczyć masturbacji. A przepraszam, czy pan posiada wiedzę na temat masturbacji? No posiadam, no powiedzmy. A proszę pana, musi pan przejść test odpowiedni. Zebrała się już komisja tutaj masturbacyjna. Będziemy, proszę pana, sprawdzać, jaką posiada pan wiedzę na temat masturbacji i jak to w praktyce wygląda. Ale ja się wstydzę. Proszę pana, co pan tu... Czego pan się wstydzi? No. I taki jakiś dziwny świat można by zrobić. Albo świat, w którym ludzie sobie, kobiety sobie przyszywają fujarki, faceci cycki, wszyscy na ulicach się ze sobą i tak dalej, i takie coś. I też każdy może wyjść za kogo chce, na przykład za szafę albo za taboret, nie wiem, takie różne dziwne związki też się pojawiają, nie? No. A główny bohater jest takim odszczepieńcem, którego ten seks tak bardzo nie interesuje. Albo jest takim renegatem, bo ma żonę, dziewczynę i to jest bardzo źle widziane. Przypominają mi się Flintstonowie, już to wspominałem o tym, nie? Reaktywacja taka komiksowa Flintstonów. DC Comics wznowiło Flintstonów, unowocześniło ich, zrobiło bardziej na realistycznie. I tak bardziej dla starszych. No zresztą to zawsze był troszkę, taka była bajka, w której smaczki znajdą też starsi. Takie sitcomowe to było, nie? Po prostu. A no i w tym komiksie właśnie Fred i Wilma są źle postrzegani, bo się pobrali. A u jaskiniowców konserwatywnych, no to jest bardzo, w ogóle szok wywołuje, że kobieta wychodzi za mąż, za faceta, a facet się żeni, bo to jak tak, to niedługo będą się wychodzili za lampę uliczną albo za...
1: Fufu, jestem za masturbacją 5 zł.
0: Fufu jest za masturbacją 5 zł, no proszę. Dziękuję bardzo za donajcika. No i też właśnie tam krzyczą za Fredem i Wilmą, że a może by tak po Bożemu tutaj do seks jaskini pójść, a nie tu, no, obrzydlistwo, kobieta z mężczyzną, to niedługo się z mamutem będzie wiązał, no i takie też tam dziwne teksty. Czuję tu taką propagandę trochę gejowską, nie, że, bo tam są też jacyś geje się pojawiają, jaskiniowcy geje, no. A Siara proponuje, że ta wersja Sex Missy jest do zrobienia w wersji porno. No to był jakiś taki, no, pornos dziwaczny może trochę. Nocny Marek. Przypominam, audycja z Krawcem. Dzisiaj samo jeden jestem, można dzwonić, jeszcze sobie troszkę posiedzimy. Dziękuję wszystkim za donejciki, to mnie tutaj napędza i zachęca zdecydowanie. Stanęło na razie na temacie seksmisji, ale sobie ogólnie możemy o filmach trochę porozmawiać. Może na przykład, jak sobie wyobrażacie Psy 3. No, psy 3, to ja osobiście troszkę się obawiam tego, no bo przypomnijmy, że Ostatni Pies to nie był film wyreżyserowany przez Wegę, tylko przez Pasikowskiego. Despero powraca tam. No, całkiem niezłe to było, całkiem niezłe. A tutaj, no właśnie, pisze słuchacz SL... J39, no nie J23, tylko J39, agent, że no właśnie przez tip and donation i nie doszło. Kurczę, no co ja tu mogę... Co ja tu mogę poradzić? No od innych dochodzą, no. Mogę tylko jak rasowy admin odpowiedzieć, a u mnie działa, no. Co ja tu mogę? Chyba, że to ty jesteś fufu i ten, który jest za masturbacją. To doszło. Albo jesteś YOLO i lubisz ojca prowadzącego. No to ja nie wiem. No Psy 3, wyobrażam sobie, że będzie, no sami twórcy podkreślali, że trzeba iść z duchem czasów i zrobić to samo tylko na nowocześnie i używać nowych środków, czyli efektów specjalnych, większego budżetu, ale może właśnie cały urok tych filmów polegał na tym, że niski budżet zmuszał do wymyślania jakichś fajnych scen, w których by nadrabiano fajnym dialogiem. No przypomnijmy słynny monolog więźnia na początku Psów 2, kiedy Franz z jakimś takim recydywistą, kurczę, łysym siedzi w celi i tamten nawija cały czas o tym, jak to... jak on to mówił? A tutaj w celi to się ze mną bali siedzieć, Gary jebane. A jeden taki zięba Janusz do mnie mówi, że niczego się nie boi. A ja mu mówię, a Boga się nie boisz? A on mówi, że papieża też się nie boi, jakby dorwał, to by zajebał. No to wziąłem taki młotek, taki mały, 1,5-kilowy i rozjebałem. Nie było co zbierać, wyrwałem chwasta. Coś takiego, taki ma tekst. I tak... Gada, a na końcu wpadają gliniarze i zabierają go do celi śmierci chyba. Bo to jakiś taki morderca. Taką jakąś gadkę miał w tym stylu. Podobno tak było, że tych takich właśnie, którzy byli skazani na karę śmierci, to w PRL-u była taka metoda, że oni mieli ogłoszony wyrok na dany dzień, ale przychodzili po nich dzień wcześniej, tak z przyczajki, czy dwa dni wcześniej, czy tydzień wcześniej, bo wiedzieli, że człowiek może się nakręcać i że może się stać pod koniec już nieobliczalny, prawda, jak będzie czuł, że to już jest ta godzina zero. Więc zrobili taką niespodziankę i wpadali wcześniej. Tutaj było chyba dzień wcześniej, bo ten facet, kiedy Franz mu powiedział, dosyć, skończysz jutro, to tamten mówi, nie, niemożliwe, jutro mnie nie będzie. W tym momencie wpadli i go zabrali. I to okazało się, że już dzisiaj. No właśnie, tam był klimat, tam były fajne pauzy. Dzisiaj się w filmach strasznie spieszą, nie? U Wegi, przypuszczam, że ten sam Wega ich tam goni i mówi, żeby nie robili pauz, żeby nie przeciągali, bo to trzeba się spieszyć, bo czas to pieniądz. I oni się spieszą z tymi dialogami. Gadają szybko, w ogóle jak tylko skończą zdanie, to od razu cięcie i następny już gada. Wiecie, o co chodzi. A w Psach, tych starych Psach, jedynce, dwójce, kurczę, tam aktor miał czas, żeby się popatrzeć, żeby grać całym ciałem, nie? Żeby grać twarzą, ruchem rąk, żeby sięgnąć po fajkę, odpalić sobie fajkę. Mi się to podobało strasznie, bo... po prostu było dużo lepsze aktorstwo dzięki temu. Aktorstwo to nie tylko głos i nie tylko dobra dykcja i szybkie wypowiedzenie danej kwestii. No, dykcja, jaka dykcja? U Wegi to połowa aktorów to naturszczycy, wzięci jacyś kumple tego Wegi, gangsterzy, bo on tam się buja... Z jakimiś podejrzanymi typami. A tutaj mi słuchacz pisze, wprowadzono obowiązek szkolny. Po kilku latach szkoły... Jakiś długi tekst mi tu wkleił słuchacz. Artykuł jakiś o tym, jak szkoła ogłupia i deprawuje od ponad 200 lat. No to rozumiem, że jakiś krytyczny... tekst w stosunku do naszej edukacji tutaj. No niestety nie będę tutaj teraz całego czytał. Szkoda, że nie zadzwonisz człowieku i tutaj się nie wypowiesz po prostu swoimi słowami, nie? Na temat, bo rozumiem, że się jakoś identyfikujesz z tym, co jest tu napisane, więc Zadzwoń może, śmiało. No, ja tutaj nie będę niestety... O, jak to jeszcze z Fior.com, to na pewno nie będę czytał. Konkurencja, dziękuję bardzo. No, także podsumowując, wyobrażam sobie Nowe Psy jako trochę taki film, który wpada w tą pułapkę, że bierze tych starych aktorów, którzy no, już, no wiecie, z wiekiem, no, nie, jak się nie robimy coraz młodsi, to też się nie robimy coraz zdolniejsi, coraz ruchliwsi, coraz bardziej entuzjastyczni. Taki młody aktor, to on ma jeszcze przed sobą wizję, że musi się starać, bo musi się wybić, musi stać się znany, musi dobrze wykonać robotę. A taki już stary aktor, to on trochę już osiadł na laurach, wie, że co by nie zrobił, to i tak będzie skrytykowany, bo kiedyś to było, a teraz to nie ma. I kiedyś to był Linda, a teraz to jest w ogóle cień Lindy. No i tak dalej, więc już im tak nie zależy. Zresztą ja, dla mnie to nie jest już ten sam Linda, który się pojawia u Wegi, nie? Gdzie on się pojawił? W Pitbullu 2? Pitbull 2, nowe porządki, tak? Tam był ten babcia, nie? Miał ksywkę. Ten co przejął no rządzenie. No, nad grupą Pruszkowską. No to nie jest dla mnie ten sam Linda. Ja ostatnio sobie przypomniałem, puszczałem sobie fragmenty Psów dwójeczki, Psów jedynki i zauważyłem, jak on tam fantastycznie gra, jak on pięknie potrafi powiedzieć wypierdalać. Po prostu poezja, nie? Jeszcze w ogóle ruchy ust, grymasy, ruchy oczu, w ogóle jak porusza się, nie? To wszystko to było niepowtarzalne i grupa Mokotowska, sorry, przepraszam. No, Dekap mnie dzisiaj słusznie tu poprawia, wale babole. Sorry, no wiecie, tak po prostu trochę jestem nieprzygotowany, zdekoncentrowany. Grupa Mokotowska, oczywiście. No i... Kurczę, no to naprawdę było świetne. Marek Konrad też świetny. Pazura, rewelacyjny. Gajos. No, dzisiaj troszkę to przyblakło, wyblakło jakoś jednak. No, Gajos zawsze gra tak samo troszkę. Gra świetnie, ale dla mnie to jest troszkę aktor przereklamowany. Wiem, że się wielu z was ze mną nie zgodzi i powiecie, że to jak śmiesz tutaj na Gajosa. Ale... No, w każdym razie bardzo mi się podobało to, że w tym filmie był taki jakiś, w tych starych psach, był niepowtarzalny klimat, muzyka niesamowita, nie? Ten taki jazzik smutny. W ogóle... Ten film był miejscami smutny, miejscami był śmieszny, ale to też był taki humor, wiecie, taki humor hardkorowy, taki nieśmieszkowanie, nie walnięcie głupiego teksta, czy nieśmianie się z dresiarza, tylko taki humor, że no taki ciężko to powiedzieć nawet. No wiecie, nagle jakiś ubek zaczyna, kurczę, być, walić jakieś teksty. Wiemy, że to jest zły człowiek, ale zaczynamy czuć do niego sympatię, bo on jest śmieszny. Taka dziwna gra, nie? Z widzem, bo stworzenie w ogóle sama koncepcja bohatera Ubeka o złotym sercu, to taka ryzykowna była trochę. No ale jakoś to się udało, nie? I większość widzów czuje sympatię do tego Franca, o dziwo, a to jest Ubek zwykły. Ale Ubek z zasadami i może dlatego facetom to imponuje, nie? Bo to jest człowiek z zasadami. I no... Fajne było. To, kurczę, bardzo, bardzo sobie cenię psy. I boję się, że ciężko będzie dorównać starym psom. Zobaczycie, że będzie głupie takie śmieszkowanie. No w starych też niby było trochę, no bo chrześcijańska Unia Jedności, no to prawda, to jest wiadomy skrót. No i to też był taki humor, może nie jakichś najwyższych lotów i taki, który dzisiaj też mógłby się pojawić, no ale tam się to sporadycznie pojawiało, nie? Tam był humor taki gorzki, można powiedzieć, troszeczkę czasami, nie? I boję się, że dzisiaj będzie po pierwsze za dużo śmieszkowania, za dużo efekciarstwa, za dużo pośpiechu, za bardzo wtrynianie na siłę starych aktorów zamiast próba znalezienia młodych, którzy dorównają tym, którzy będą... No wiecie, Linda nie był jakimś, kurczę, Bóg wie kim, jak grał tego Franca, nie? I Pazura też jeszcze nie był jakoś mega znany. To byli młodzi aktorzy dosyć jeszcze, którzy właśnie na tych produkcjach się wybijali. Dlaczego nie powtórzyć tego? Dlaczego dzisiaj nie możemy zrobić takiej sytuacji, w której wynajdujemy ich następców? Następcę Gajosa, Pazury, Lindy, Konrada. Dlaczego? Bo co? Bo skończyli się utalentowani ludzie? Nie ma już? Bazując na tytule, przejmą sentymentalną widownię i tylko kasę z biletów zbiorą, a później fala krytyki. No też niestety, tego się obawiam, że... No, jest też propozycja, że można by tutaj... Co tu piszecie? Że też czterech pancernych? No, wcale bym się nie obraził. Była próba wskrzeszenia Klossa. Moim zdaniem nieudana, za mało komiksowy był ten film. Klos czy pancerni powinni być trochę na modłę Tarantino. Tarantino robi właśnie filmy bardzo komiksowe, na dobrą sprawę, takie, w których bohaterowie są mocno przerysowani, w których dzieją się często nadzwyczajne, niesamowite rzeczy. Niemożliwe. Znaczy po prostu nieznane ze świata rzeczywistego, no takie troszkę fantastyczne, bo bohaterowie mają nadnaturalne zdolności, nie? Cudem unikają kul, są nadzwyczajnie sprawni, zawsze sprzyja im szczęście, przesadzona jest brutalność jest śmieszna też czasami, nie? Tam jucha, głowa odlatuje, gdzieś coś kopnie w głowę. Są tak brutalne, że aż śmieszne. I to jest ta komiksowość. I Cztery Pancerni trochę tacy byli. I Klos też, tak? Zawsze mu się udawało wyjść cało z sytuacji. Nie było tam takich scen, próby zrobienia czegoś na poważnie, na mega poważnie, że go tam torturują, kopią po jajach, obcęgami rozżarzonymi mu tam łapią go za pindola i tak dalej. To się może udać, ale do tego trzeba naprawdę dużo wysiłku, zdolnego reżysera i dużego nakładu finansowego. Tak było trochę z Bondem. Z Bondem to wyszło. Bond zawsze był lekki, łatwy i przyjemny, na dobrą sprawę, i taki trochę właśnie też komiksowy, tak? Zawsze wychodził cało z opresji. Nigdy mu się tam właściwie nic takiego strasznego nie działo. Było to kolorowe, było to efektowne, a nagle zrobiono tego nowego Bonda z Craigiem, który był tak na poważnie już bardziej, nie? Ale zachował trochę tej swojej właśnie komiksowości, ale wrzucono troszkę mrocznych klimatów, wszystko bardziej na poważnie, no bo ogólnie taki trend się zrobił na świecie, żeby filmy robić bardziej na poważnie. Antylichwiarz pisze, dla mnie psy to moralne gówno. Ja ciebie rozumiem, Antylichwiarzu, twoje podejście, i doskonale kumam, że komuś może to nie pasować, taki klimat. Takie szukanie czegoś fajnego właśnie w tym gównie, nie? I próba przekonania ludzi, na dobrą sprawę, jakby tak wniknąć głębiej w wizję Pasikowskiego, to mogłoby się okazać, że jego zamiarem było oswojenie tej ubecji, tej komuny, no bo takie jest trochę przesłanie, że tamto było może i gówniane, ale to, co przyszło nowe, to jeszcze większe gówno, nie? Słynny tekst Franca, jak on to powiedział, że byli czerwoni, przyszli czarni i ten burdel zamienili w cyrk na kółkach. Stresowanymi pieskami. Coś takiego tam powiedział i to właśnie dobrze oddaje ducha tego filmu. Poza tym samo pokazanie tych ubeków, że oni tam jeden jest dobry, drugi zły, że gdzieś tam się bawią, że się spotykają, no to wszystko jest taka próba właśnie oswajania tego. I ja doskonale kumam, że kogoś może to drażnić, kogoś może to... No, szczególnie... O, coś przyszło? O! 11
1: złotych. Poważne 35 LVL. Nie mam żony. Nie mam dzieci. Mieszkam z rodzicami. Mam 1 milion polskich złotych oszczędności. Zarobiłem je sam? Czy jestem życiowym przegrywem 11 złotych?
0: O, to jaki poważny głos tutaj. No, najłatwiej byłoby mi teraz odpowiedzieć, no, tu troluję i byłby spokój. Ale myślę, że to może nie być trolling. 35 level to chyba wiek jest. No słuchaj, człowieku, no to masz lepiej ode mnie, bo ja mam więcej lat już na karku i się czuję bardziej chyba starą niż ty. I oprócz tego, że nie mam żony i nie mam dzieci, to nie mam tego miliona oszczędności. Właściwie to nie mam żadnych oszczędności.
2: Sławek.i próba NR3 na flaszeczkę i ogóreczki za całokształt.
0: Ja
2: 44 złote.
0: Dzięki Sławku i dzięki ci poważny. No dzisiaj pieniądze poleciały do mnie szerokim strumieniem, słuchajcie, zupełnie się tego nie spodziewałem. Jestem, naprawdę się cieszę, bo to jest kupa hajsu. Szczerze wam powiem, że trochę się martwiłem o to, z czego tutaj sobie popłacę najbliższe różne rzeczy i no już jestem tutaj spokojniejszy o wiele. Nie, no zajebiście, bardzo wam dziękuję. No to nawet więcej niż na flaszeczkę i ogóreczki, ale widać tutaj, że magiczna liczba 44 się często pojawia, także w donatach. No cóż, wielki wybuch zapłać, Darwin zapłać, dobry człowieku. A wracając tutaj do poważnego, no wiesz człowieku, może ci ktoś wmówił, że masz się czuć nieszczęśliwy, bo nie masz żony i dzieci, a może to, jak się zastanowić, to nie jest żaden, absolutnie żaden powód do zmartwienia. Nawet to, że mieszkasz z rodzicami. Słuchaj, nie wiem, ja się przestałem takimi rzeczami przejmować. Moja mama ostatnio była tutaj na miesiąc, wpadła jakoś tak około i bardzo sobie to cenię. Fajnie pogadałem sobie z mamuśką. Słuchaj, no rodziców nie ma się co wstydzić. Wielu ludzi mieszka z rodzicami. Często jest tak, że ludzie, którzy mają możliwość się wyprowadzić, wolą sobie mieszkać z kimś, bo to raźniej. Ja nie widzę tu jakiegoś problemu. Ja sobie i pogadałem, i pojadłem dobrze, i tutaj całkiem przyjemnie. Nie wiem, nawet jeśli nie miałbyś tego miliona i trolujesz tutaj, to i tak... Co masz za powody? Wiesz, wstyd to kraść, nie? Albo wstyd to, kurczę, nie szanować swoich rodziców na przykład bez powodu, nie? I ich, albo wstyd to... Nie wiem co. Być tchórzem, wstyd. Albo wstyd być jakimś bandytą. Nie wiem. Tutaj ja nie widzę żadnego powodu do tego, żebyś się czuł źle. Głowa do góry, człowieku, i na pewno, słuchaj, każdy ma coś, jakieś fajne swoje zalety, talenty, z których nie do końca sobie często zdaje sprawę, a których inni mogliby mu pozazdrościć. A nawet jak ktoś nie ma jakichś talentów, to może na przykład jest przyjemnym człowiekiem, inni go lubią, albo fajnie wygląda i się dobrze czuje, albo jesteś zdrowy, na przykład zdrowie ci dopisuje. To wszystko są fajne rzeczy, z których można się cieszyć, a czasem jest tak, że sobie szukamy jakichś chujowych stron w życiu i się dołujemy na siłę trochę, nie? No, a jeśli jest faktycznie tak, jak mówisz, że masz tyle oszczędności i jeszcze zarobiłeś je sam, no to musisz być wyjątkowo zaradnym, przedsiębiorczym i chyba zdolnym człowiekiem. Więc zupełnie mi to nie pasuje na jakiegoś życiowego przegrywa. A więc dziwne. Jakiś troll chyba. A poza tym No, ja tak komentuję, bo może ktoś inny ma podobne jakieś samo... ma podobnie kiepskie samopoczucie i może trzeba sobie to wyjaśnić parę rzeczy.

0: miało nie być na te tematy, no ale tutaj wspomnę, bo zabawny dosyć news mi się wydał. No po tych licznych różnych aferach, wiecie, tam z wykorzystywaniem nieletnich i wstyd to być katolikiem, nie, Krawiec? Tu z przekąsem się zapytuje Siara. Nie wiem, no. Kiedyś coś tam powiedziałem, że w sumie to dla mnie katolicy to trochę jak ci, co Hitlera popierali i że no, nieważne. To. Ja może już zostawię tych katolików, bo może są... muszę sobie jakiś inny cel znaleźć do ataku. Może muzułmanie na przykład. Już kiedyś tam jechałem po nich, ale to... Albo parchy, na przykład. Kupię sobie deparchator. No, ale wracając tutaj do tematu, arcybiskup Ryś ustalił kodeks postępowania w stosunku do dzieci. No bo wiecie, księża często gdzieś tam jeżdżą z tymi dziećmi, zabierają na jakieś wycieczki. I tutaj jest kodeks postępowania. Okazuje się, że dopuszczalne są... Jezu, znowu.
1: Kajko, sosnaciuchy i borciuchy, 5 złotych.
0: Kajko, dzięki Kajko za piątaka. A co to są borciuchy? Bociuchy to wiem, ale borciuchy? To ja nie znam. To jakaś gwara chyba. Ale dziękóweczka. Kajko, to może kokosz jeszcze coś wpłaci. Dopuszczalne są uścisk dłoni. Tak? No, nie ma w tym nic złego. Delikatne objęcie na powitanie, ale to chyba to delikatne napisane, że nie takie mocne, wiecie, czułe, że łapiesz za pośladki. No nieważne, no, tylko takie delikatne. Poklepanie po ramionach lub plecach, a właśnie się zastanawiam, czy a tam, gdzie plecy tracą swoją szlachetną nazwę, bo właśnie... Nie ma tu ustalone na pewno, gdzie się kończą plecy i potem może się policzę donaty. No dzisiaj to wyjątkowy dzień, naprawdę. I to jak tylko się zawsze trochę mam takiego boja, trochę się lękam, mimo że nasz wielki rodak mówił, żeby się nie lękać, ale ja się lękam, że jak przeczytam, ile tych donatów mam, to wszyscy już sobie o, to teraz już mu wystarczy na rok. To ja chciałem wpłacić, ale to już teraz dostał swoje. Słuchajcie, jeszcze trochę i Kononowicza przebije. To jest niesamowite. No właśnie, nie ma tu napisane, gdzie się kończą plecy. Trzymanie za ręce dzieci w czasie spaceru. To jest dozwolone jeszcze. A nie wiem... Gdybyście tak zobaczyli, że z waszym synkiem na przykład idzie obcy facet, ubrany w sukienkę i trzyma je za rękę i sobie spacerują, to nie czulibyście się dziwnie trochę? No, chyba, że to by był ksiądz, prawda? Bo to zupełnie inna sytuacja. Co my tu jeszcze mamy? W czasie modlitwy, zabawy też można właśnie trzymać za rękę. Ale jak trzymać za rękę, jak on się modli? Jak się modli, to ma tak ręce złożone, no to dziwnie trochę. To i jeszcze trzymać go za te złożone ręce, to takie jakieś dziwne. No nieważne. Są też niewłaściwe zachowania i nadużycia. I wymieniono tutaj między innymi łaskotanie... Bo słuchajcie, zanim wyszła ta dyrektywa, to wynikałoby z tego, że księża się bawili tam w łaskotanie. No wyobraźcie sobie, przyjechaliście gdzieś tam na jakiś obóz, zobaczyć co tam z waszym synkiem, córeczką się dzieje, wchodzicie do pokoju, gdzie te dzieci śpią, a tam akurat ksiądz łaskocze wasze dziecko po brzuszku. No to czy to by was tak troszkę nie zaskoczyło? Nie poczulibyście się dziwnie? No nie wiem. Ja bym chyba zabrał swojego dzieciaka. No nie.
1: Gogor zalet nie mam, talentów nie posiadam, lecz często bez sensu i od rzeczy gadam. Niech żyją deparchatory. Zagońmy je wszystkie do obory. Niechaj sobie pięknie kwiczą przed numer głupią.

0: I tym bardziej się cieszę, że jak się na tip and donation uzbiera większa kwota, to można ją ekspresowo wypłacić, a nie, że się czeka tam pół miesiąca, nie? To tym bardziej jest miło. Jeszcze raz wielkie podziękowania dla donatorów. No dziwnie mi się to czyta. Wiecie, bez tej dyrektywy od arcybiskupa Rysia Misia, no to księża by nie wiedzieli, że niewskazane jest łaskotanie i by łaskotali, nie? Lub mocowanie się w mocnych objęciach. Co to jest mocowanie się w mocnych objęciach? Że co, jakieś zapasy? Na plaży na przykład tam w slipkach samych sobie biegają i się tam siłują, nie? I na przykład ksiądz zakłada waszej córeczce podwójnego Nelsona na przykład. I gdzieś tam druga ręka wędruje. No nie wiem, no dziwne. Mocowanie się w mocnych objęciach. A nie, to takie mocowanie się, a wiem, że ksiądz tak podbiega, łapie to dziecko i podnosi do góry i tak... Jak w Głupim i Głupszym była taka scena, gdzie ten Lloyd złapał tą Mary i tak ją ściskał, ona tak się czuła zdezorientowana, on ją tak ścisnął, tak ją przytulił i... To chyba coś takiego. Klepanie w uda lub kolana. Kurde. No, siedzisz sobie, a tu nagle takie... Aż ty. Ty. Byku ty. No to nie, też takie dziwne, no takie klepanie w uda i kolana, no. Rozumiem, gdyby to było zlizywanie bitej śmietany z kolan, no to taki jest zwyczaj, prawda, marynarski. Ale no, ciekawe, co jeszcze? Dotykanie piersi też jest niewskazane. Dotykanie piersi, pośladków i okolic intymnych. Kładzenie się lub spanie obok małoletniego. Czyli księża dowiedzieli się, co było dla nich wielkim zaskoczeniem i pewnie nie wszyscy się koniecznie zgodzą z tą... z tym kodeksem postępowania, to takie nowum, Kościół no, nie lubi zmian, a tu taka nagle zmiana, że niewskazane jest dotykanie piersi, pośladków, okolic intymnych i leżenie sobie jednocześnie obok takiego małoletniego i dotykanie go za piersi, jego za pośladki. No jak wy uważacie, czy jest to kontrowersyjne, czy bylibyście przeciw takim zmianom? Czy to nie jest zbyt radykalne? Może to jest atak na wolność też troszeczkę i próba pewnych środowisk lewackich tutaj mącenia, tak? Żeby zabronić tego, co jest naturalne jednak, no bo to nic, co ludzkie, nie jest nam obce. I też przez dotyk coś możemy też zakomunikować. No, ja nie wiem, słuchajcie, jak uważacie, że jest to zbyt kontrowersyjne i że to są niepotrzebne zmiany, że nagle tu się zakazuje dotykania? No, nie wiem, co wy na ten temat myślicie. Ja sam nie wiem, co o tym myśleć. Straszna znieczulica znowu jakaś taka jest. Dużo artykułów jest w tym stylu, że gdzieś tam nastolatki, które się zrobiły jakieś takie mega agresywne, i to dziewczynki, nie? Kiedyś dziewczynki były bardziej takie powściągliwe, nie wiem jak to powiedzieć, spokojne, kobiece, dziewczęce takie, a dzisiaj się robią takie jakieś wulgarne, często kobitki, znowu donate. I to za 11
1: zł. Drogi Krawcze, to co mi to radio, to ja nie wiem. Ale donate'a dam, ram tam tam, 11 zł.
0: Po co mi to radio? Dziękuję za 11 zł. No to po prostu nie mogę z wami, nie mogę. Wy mi, chyba mnie rozpieścicie, jak dziadowski bicz się rozpuszczę i woda sodowa mi do głowy uderzy. Ale jak są takie donaty i tacy wspaniali sponsorzy, to ja muszę chyba się tutaj częściej pojawiać teraz. No, nawet nie chyba, tylko na pewno. Dziękuję bardzo.

0: I to był donate od tajemniczego anonima, bo jako donator jest tutaj Krawcze, drogi Krawcze. Nie chcemy już iść spać. Okej. No i teraz jakieś dwie dziewczyny młode, nastolatki, pobiły jakąś dziesięciolatkę i to tak ją kopały w ogóle, po brzuchu ją biły, a ludzie się przyglądali. Czy to nie jest jakiś popieprzony świat, że ludzie się boją zareagować? Dlaczego się boją zareagować? Ja to rozumiem, bo donate przyszedł.
1: Gogor, raz spróbuj teraz narzekać, że mało kasy ciągniesz z frajerów. Jeśli teraz księża słuchają twojej audycji, to nieźle im, faja stoi 1 zł.
0: Myślisz, że się rozmarzyli, jak mówiłem o tym dotykaniu? Czemu z frajerów? Z frajerów to... Znowu.
1: Pan Martina Lechowicza, Krawiec, kup se mućkę za donatę 500, drogą nie chodzi 2 złote.
0: Fan Martina Lechowicza, a Krawcowi wpłacił. To w ogóle, to chyba się zaraz obudzę, to jest sen. Czekajcie, muszę się, bo to jakieś dziwne rzeczy się dzieją. Jakie są metody, żeby sprawdzić, że śnimy? Przede wszystkim tekstura na ścianie powinna się powtarzać, bo mózg nie jest w stanie tak dokładnie wygenerować, ale się nie powtarza. Tu jest dziura, tak? Za wysoka rozdzielczość. Mogę ewentualnie spróbować walnąć dynką, mogę baranka z przytupem, albo nie chce mi się wstawać, to może walnę łbem o biurko. Uwaga! O! To chyba nie jest sen, bo ogłuszyło mnie trochę. Jeszcze raz. Dobry wieczór, audycja Nocny Marek. to nie jest sen, nie jest sen. To się dzieje naprawdę. Fan Martina Lechowicza mi nawet płacił. Dziękuję ci bardzo. No właśnie, i... Dzieciaki robią się jakieś takie... Czują się bezkarne, ponieważ nie do pomyślenia jest dzisiaj sytuacja, że jakiś obcy człowiek podchodzi i waszego dzieciaka przywołuje do porządku, na przykład łapiąc go za ucho albo dając mu w papę, tak po prostu pach, nie? W papę. To kiedyś nie było nic niezwykłego. Dzisiaj, jak rodzic by się dowiedział o takim czymś, to dostałby piany na gębie, wyskoczyłby, albo by na policję od razu dzwonił, to by było coś nie do pomyślenia. Samo zwrócenie uwagi dzieciakowi jest ryzykowne, bo on nam odpyskuje na przykład, nie? Powie, pójdź jest ty dziadu, wpieprzaj dziadu. I co wtedy masz zrobić? Młody człowieku, wiedz, że nie godzi się tak odzywać do osoby starszej. A pójdziesz ty, smaciazu piepsony, a mat kopa. I nas jeszcze kopnie na przykład. I co my wtedy mamy zrobić? Jak oddamy, to albo nas aresztują za pobicie nieletniego na 10 lat do pierdla, albo aresztują nas za pedofilię, bo dotknęliśmy tego dziecka. Na przykład kopa w tyłek dostał i oskarżyciel się spyta, czy oskarżony przyznaje, że część jego ciała miała kontakt z pośladkiem nieletniego? No ale wysoki sądzie, ja kopnąłem w dupę. Jak się wyraża, oskarżony otrzymuje karę, grzywnę za niecenzuralne odzywanie się w sądzie, brak szacunku do wysokiego sądu, 1000 zł. No i tak będzie wyglądała rozprawa. Co to za nuta w podkładzie? A nie wiem, to są z biblioteki YouTube'a różne podkłady.

0: Ja pamiętam takie sytuacje z mojego dzieciństwa, gdzie na przykład pamiętam, raz z kolegami szliśmy, jeden z moich kolegów jakoś się źle odezwał do jakiejś babci, co sprzedawała rzeczy. Nie, on mieliśmy jakieś takie balony sobie kupiliśmy, takie małe dzieciaki byliśmy, i on tego balona sobie tam przyłożył, że niby prezerwatywa na fiutku, tak sobie machał nim przy fiutku, tym i tam i się śmiał, nie? I tak, taki głupi, szczeniacki wybryk. I idziemy dalej, a podbiegł jakiś typ, chwycił tego mojego koleżkę za ucho, ale tak mocno, nie? Gdzieś go tam w ogóle nawrzeszczał na niego. Słuchajcie, za czasów mojej matki, ona mi opowiadała, że to nauczyciel lał po prostu. I to tak... nauczyciel chłopców w klasie to lał tak, że po prostu strzelał ich w pysk. Nie, że tam za ucho czy coś, tylko tak po prostu jeb w pysk, nie? Że aż głowa leciała w drugą stronę i ten się chwiał przez moment. I to tak mocno. I to była normalka. Taki był standard. I dlatego... młody człowiek jest trochę jeszcze niewyrobiony i się zachowuje jak zwierzę. Zwierzaka można łatwo wytresować właśnie takimi... Ja nie pochwalam oczywiście, ale no niestety to działa. Takie proste bodźce, tak? Że jakiś kopniak czy pociągnięcie. No mała kotka, jak się kociak zachowuje nie tak jak trzeba, to go po prostu łapą bierze i go pach w głowę, nie? No, pach go. I on wie, że źle robi, no bo co mam inaczej zrobić? Mam mu wytłumaczyć po kociemu? W kocim języku? No nie da się, no. Są takie proste. I dzieciak trochę na podobnych zasadach działa. Dostanie w tyłek na przykład, raz, dwa, trzy i on potem sobie kojarzy, że to jest coś złego, tak po prostu w najprostszy sposób. Ja co do bicia mam jakieś takie niejednoznaczne stanowisko, tak? Z jednej strony kojarzy mi się to z takim trochę buractwem i metodami takimi raczej barbarzyńskimi trochę, bo niby są lepsze metody, tak? Jakieś psychologiczne, można jakąś karę nałożyć, zabrać to, co dzieciak najbardziej lubi na jakiś czas, jakiś szlaban, ale są takie dzieciaki, które są bardzo oporne i są cwane, jednocześnie zrobią tych rodziców w konia, no tak jak ja kiedyś robiłem, nie? Że... Przerwa?
1: Wejrzyj przez okno, magowie napierdalają się pod twoim blokiem. 9 złotych.
0: 9 zł, dziękuję. Magowie, ale to magowie parchów może? A to chyba jakiś fan Dema, bo u Dema chyba były takie memy właśnie, czy koszulki z takim tekstem, że właśnie, że po co siedzieć w domu, jak na zewnątrz się magowie napierdalają. Coś takiego było, nie? Dziękuję ci bardzo za donejcika. No, tak więc... Czasem po prostu mogą, no ja na przykład mnie rodzice w ogóle nie karcili i to może się zemściło trochę, za mało dyscypliny, za mało jakiejś takiej twardości. Często rodzeństwo jest taką siłą, która nam da w pysk, nie, albo nas tam przywoła do porządku siłowo. No i ja na przykład, jak mi tam matka chciała zabrać dostęp do komputera, to i kazała mi oddać kabel od zasilacza, to wyjąłem jakiś tam zapasowy, dałem i sobie dalej grałem, jak jej nie było, nie? No i to żadna kara. Poza tym, jak się... Ja uważam, że po prostu powinno się odpowiednio dawkować przemoc, jeśli już chcemy ją stosować. I bardzo oszczędnie, bo to się nie może zdewaluować, no bo wiadomo, że dzieciak się przyzwyczaja do tego, jak dostanie pierwszy raz w ucho, w papę, albo go za włosy weźmie stary i go tam wytarmosi trochę i rzuci go tam gdzieś, nie? To dla niego to jest szok, dla dzieciaka to jest szok i on to pierwszy raz przeżył i to naprawdę wtedy działa. Ale jak stary zacznie tego dzieciaka lać cały czas, to on szybko się do tego przyzwyczai i będzie musiał go lać coraz mocniej, aż dojdzie do patologii, tak? Że dzieciak wyląduje w szpitalu z jakimiś siniakami, wielkimi obtłuczeniami, albo jeszcze złamie mu rękę, wykręci. No wiecie, bo wszystko się dewaluuje, więc powinno się to, jeśli już, odpowiednio dawkować. No a propos tych magów, co się napierdalają na zewnątrz, wysłałem też donate'a, nawet dwa. No proszę.
1: Jan Dymanen na nową stronę teorii chaosu 3 złote.
0: To na pewno nie jest Jan Dymanen. Jan Dymanen. On by na pewno nie wpłacił na nocne radio.
1: Gogor, masz jeszcze na świnie plus świnia, to brzmi dumnie, kurwa, chrum. PS, jest po 23 dzień szarańcza, już powinna spać, więc można bluzgać, szalom, 1 zł.
0: To proszę, już teraz przychodzą donaty w stylu minęła 23, można bluzgać. No, także chciałem, dziękuję bardzo. Gregor już tutaj zasypuje mnie normalnie donatami. Jan Dymanen, kto to może być? No, chciałem powiedzieć, że wysłałem, był ostatnio stream Marka Polleckiego u kogo? U typa, który prowadzi kanał 12 tysięcy szabel, zapomniałem jak on się nazywa. Kurczę, wiedziałem i zapomniałem. No, w każdym razie to jest taki niby troll, który się robi sobie podśmiechujki z tematu szuryzmu, spisków i tak dalej i ezoteryki, ale ciężko czasami się połapać, czy on sobie robi jaja, czy na serio. No i zaprosił do siebie na streama na żywo Marka Podleckiego, przypomnijmy, słynnego twórcy Deparchatora, redaktora, dziennikarza, człowieka, który od lat głosił troszkę antysemickie treści. To jest z tego samego grona, co właśnie ten Kękuś, Taratajcio. Oni się tam znają wszyscy, nie? I też tak wokół tej ezoteryki, Kesze. No to jest człowiek, który właściwie spopularyzował w Polsce Kesze jeszcze przed Kapitanem Tomkiem. No, ale w pewnym momencie Markowi Podleckiego coś się porobiło z głową i zaczął głosić opowieści dziwnej treści różne. No, na przykład takie żywcem wyjęte z filmu Oni żyją, They Live, że wśród nas są tacy jacyś przybysze z innych wymiarów czy z kosmosu, którzy nas tutaj gnębią, osaczają, wysysają z nas energię i nam szkodzą generalnie. I to są te właśnie parchy. I te parchy to głównie są, co no, on mówi to wprost, Żydzi. Żydzi, właściwie już ci Żydzi, co my ich sobie wyobrażamy, to już ich dawno nie ma, oni zostali popodmieniani. Oni mieli tak mroczną duszę, że zostali przez te parchy, te złe dusze, niskowibracyjne, młode, niedoświadczone, ale złe dusze, przejęci i w ogóle wielu ludzi tu na ziemi jest przejętych przez te różne dziwne byty. No i pan Marek zaczął nawet konstruować wynalazki typu deparchator, który ma niszczyć te parchy. No, świat według pana Marka to jest w ogóle taka mieszanka Matrixa, tego filmu Oni żyją, i wielu innych różnych dziwnych opowieści, gdzie przenikają się różne wymiary, gęstości, matriksy, hologramy, otaczają nas bioroboty, tak? Żydzi w ogóle nie chowają swoich zmarłych z racji, że są tymi parchami do grobów, tylko tam są puste groby. No w ogóle niesamowite rzeczy i oczywiście nieodzowne wahadełko do wróżenia, wahadełko, które mówi nam prawdę o życiu.
1: Gogor, Gogor, do ciula, a nie Gregor, proszę nicka nie przekręcać, panie latawiec, 1 zł.
0: Gogor, przepraszam bardzo, i to przez 2 R, Gogor. A ja mówiłem Gregor? Chyba Gogor mówię. No, jest to Gogor, oczywiście, Gogor. Przez 2 R, tak mi się tu wyświetla faktycznie. No i co? I wysłałem 2 donaty podczas tego streama. W jednym podałem się za maga parchów, że jestem magiem parchów i napisałem donata o treści aktywacja kodu 10011100110010 i tak dalej. I pan Marek się troszkę tak jakby wystraszył i mówi do tego typa, patrz, aktywacja kodu. O, tu parchy nas, a myślą, że a zaraz tu wahadełkiem znajdę. Proszę bardzo, zaraz będzie zlokalizowany i zniszczony ten parch. Gdzie on się znajduje? Sprawdźmy, proszę bardzo. I wyszło, że jestem gdzieś, już nie pamiętam, w Sandomierzu, czy gdzieś, 400 metrów pod ziemią i że jest nas 400 tutaj tych parchów. No tak więc, no chyba wahadełko nie do końca zadziałało, bo wyszło, że no nie odgadł pan Marek, że jestem w Środzie Śląskiej. Bo to, że jestem parchem, to nie ulega wątpliwości w sumie, no to bym się zgodził. Ale, no, gdzie ja tam byłem już nawet, gdzieś tu miałem zapisane. Sobie zapisałem. Szukam w notatkach moich. Tajniackich. No nie, chyba mi gdzieś umknęło. Siedlce, przepraszam, też na S. Siedlce w pizzerii Oregano się chowam, słuchajcie. W pizzerii Oregano, to ciekawe, nie? Może pan Marek tak naprawdę nas troluje. Są też takie, niektórzy mają taką teorię, że pan Podlecki tak naprawdę udaje i robi sobie jaja ze wszystkich i zgrywa takiego po prostu wariatuncia trochę. No niestety, wydaje mi się, że to jest nieprawda, bo za daleko to zaszło, zbyt mocno to rzutuje na jego życie i rodzinę też, jego matka jest przecież, był wywiad z matką pana Marka, która jest przerażona i się go boi, a bo on uważa, że została zamieniona przez parchy w biorobota i tak dalej. A potem wysłałem drugiego donata, gdzie się przedstawiłem jako arcyparch i tam coś napisałem, że zbudowaliśmy już antydeparchator czy coś tam. No nie pamiętam, co tam już napisałem, ale przedstawiłem się jako arcyparch. I tym razem zostałem zlokalizowany, że jestem w Żurawach koło Olkusza, sklep Adamek. To ciekawe, nie? Sklep Adamek. W ogóle, no ciekawa wizja, bo potem było, że tam gdzieś pod ziemią baza, czyli wchodzisz do takiego sklepu Adamek, gdzie masz tam powiedzmy jakieś części, jakieś metalowe produkty tutaj, prawda, wieszaki na ścianę, obręcze metalowe, krzesła ogrodowe, sklep Adamek, a tak naprawdę tam jest gdzieś klapa w podłodze i to tak dla picu.
1: Ludzie, nie dajcie się nabrać. Audycję prowadzi teraz biorobot podstawiony w miejsce krawca. Gdy usłyszałem jego głos, to moje wahadełko poszybowało w górę jak szalone. 3 złote.
0: Wahadełko ci się uniosło, mówisz, jak mój głos usłyszałeś. No, gdyby to była jakaś dziewczyna i by jej coś poszybowało albo coś stwardniało, to bym się... No ale jak tobie twoje wahadełko do góry się podniosło, to ja nie wiem, czy się cieszyć, czy nie. Ale i tak dziękuję za 3 złote. To taka magiczna liczba, nie, to taka magiczna liczba wśród streamerów, te 3 złote, gocha, 3 złote. No, właściwie to Iwona powinna to wykrzyczeć, bo to z kapslokiem tutaj, więc bardzo jest chyba podniecony słuchacz lub słuchaczka. Dziękuję. No, także no, chyba nie działa do końca to wahadełko, bo dlaczego pierw byłem w jednym miejscu, a teraz jestem w drugim? Jak to tak? Ja co prawda mógłbym mieć bilokację, ale musiałbym zduplikować swoją świadomość, żeby i rozdzielić ją, zrobić takiego splita, żeby tam moja tutaj nie zdawała sobie sprawy, że tamta druga się rozłączyła i bilokowała i teleportowała się z Sandomierza z Siedlec, do Żuraw koło Olkusza, z pizzerii Oregano do sklepu Adamek. No, ale w każdym razie, no, koniec końców zostałem zniszczony, dezaktywowany i nie ma mnie już. Sorry. Sam deparchator jest nie tylko urządzeniem do niszczenia parchów, ale też takim, które może was uleczyć, oczyścić wam wodę, jedzenie z różnych toksyn, zniszczyć chipy. I tak dalej. Wiele różnych ma to zastosowań, jak i też wiele jest różnych schematów konstrukcji tego urządzenia, bo każdy deparchator trochę się różni. Jeden jest tam z kamyczków pomalowanych farbką, jest energia kształtów. Drugi ma już zaawansowane jakieś części typu żaróweczka, odpromiennik, sitko, muszla ślimaka, winniczka, chociaż winniczek to nie ma chyba muszelki. No, w każdym razie wahadełko też możecie zrobić w sumie ze wszystkiego, tylko wiecie, o co tu chodzi? Że jak zrobicie sobie wahadełko, tak jak zrobił to Potrzeba swego czasu z winogronka, no to jest takie, które można zakłócać wam, to jest takie byle jakie wahadełko. A nano wahadełko, czyli wahadełko pokryte warstwą nano coatingu, czyli utleniona miedź, no to jest odporne na zakłócanie i o to tu chodzi, że wahadełko może być dobrej jakości, takie, którego wam nie zakłócą. No, ludzie z tych kręgów coraz bardziej rosną w siłę, zbierają całkiem pokaźne donaty, są bardzo, bardzo popularni. No, w tym kanale 12 tysięcy szabel został zanotowany rekord, jak tylko się pojawił pan Marek, więc no, widać, że jest to temat popularny i Polaków to kręci. Wiem, że szur szurowi nierówny, no bo jest nawet wśród was wielu fanów pewnie takiego konstruktora, pana Jana Taratajcio. No, tym bardziej na pewno się tu znajdzie sporo zwolenników pana Zięby. No, jeszcze więcej, to on jest takim najpopularniejszym alternatywnym chyba jegomościem. Oczywiście, no, dla mnie ci ludzie są bardzo przewidywalni, bo co by się nie pojawiło, jakaś czy Akta, czy 5G, wiadomo, że oni zawsze będą mówili, że zawsze będą przeciwko, tak? I nigdy nie usłyszę niczego, ja nigdy nie usłyszę od nich, nie wiem, nie wypowiadam się, bo się na tym nie znam, nigdy nie usłyszę od nich przytoczenia opinii tej drugiej strony, nigdy nie usłyszę od nich w jakiejś wyważonej opinii. Zawsze będzie atak, taki, wiecie, po prostu ze wszystkich rur napierdalamy i bijemy na alarm i walimy w dzwony i ostrzegamy i jesteśmy przerażeni i tak dalej. Taka bardzo duża skrajność. No niestety, to mnie trochę nastawia negatywnie, bo widzę w tym jakiś taki fałsz i próbę po prostu ugrania czegoś, jakieś próbę zdobycia coraz większej popularności i takie poczucie obowiązku, że ja muszę powiedzieć to, co moja klientela chce usłyszeć, bo ci ludzie, odbiorcy z kolei tych treści, są bardzo tacy jednostronni. Jak oni by usłyszeli, że któryś z tych panów mówi coś, co im się nie podoba, to zaraz by było, że podmieniony przez parchów. Albo że klon, albo że jego dusza została zarażona przez reptilian. Został wszczepiony holograficzny chip, bo też coś takiego od pana Marka słyszymy, że chipy to nie tylko są takie, wiecie, fizyczne, że gdzieś tam może wam w ciało to mogą wam wsadzić, tylko wasza dusza może zostać zaczipowana takim astralnym jakimś chipem. No i przez chwilę myślałem sobie, że pan Marek może to jest taki trolling z jego strony polegający na tym, że on chce pokazać, jak bardzo można wygadywać głupoty, jak można gadać już 3 po 3, jak można zmieniać wersję, jak można mówić rzeczy, które same sobie przeczą i tak dalej, a ludzie i tak będą cię wielbili i cię chwalili i dziękowali ci, że jesteś i że jesteś jaki jesteś i ci wpłacali pieniądze. Może to jest takie skompromitowanie troszeczkę tego ruchu alternatywnego. No, niektórzy tak się trochę czują, tak, że twierdzą, mają teorię, że został on zaprogramowany przez tajne służby, No, coś w stylu jakiegoś prania mózgu albo jakiegoś MK Ultra. Coś takiego, co miało sprawić, że on zaczął wygadywać różne głupoty, pleść trzy po trzy, żeby skompromitować. No, w tych kręgach zawsze się pojawia taka teoria, że jeśli ktoś zaczyna mu odwalać, no to nie po prostu, że zwariował, czy coś mu się pogorszyło, stan zdrowia psychicznego, tylko został zaprogramowany albo opłacony przez tamtych, żeby szkodzić, żeby kompromitować, ośmieszać i tak dalej. No niestety, tak to jest. Tak więc... Jak widzimy, wahadełko niestety nie sprawdziło się w moim przypadku. Może mam jakieś bariery mocne i po prostu to zakłóciło odczyty.

0: O, to jest ciekawe. Być może TVP będzie zlikwidowana, Telewizja Polska. No, to tak gruchnęła taka wiadomość. Mówi się o tym, że jeśli PiS nie zdobyłby teraz władzy absolutnej w wyborach i by gdzieś wylądował na manowcach polityki, no to inne ekipy już się zajmą tą telewizją publiczną jako takim tworem, który stał się już na maksa upolityczniony do granic śmieszności, że stał się tubą propagandową po prostu PiSu, że to jest TV PiS już zupełnie i że to jest jakiś groteskowy już całkiem twór, który należy zlikwidować. No, ale co zamiast tego? Nie wiem, czy sprywatyzować. I już padają tu propozycje, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ma wrócić do łask bardziej i zyskać większą władzę. No przypomnijmy, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji karała za śmianie się ze Smoleńska, z czegoś tam. Tok FM dostało kiedyś jakąś taką bajońską karę w ogóle, 1 000 000 złotych czy coś takiego. Nie, ja nie wierzę PO, ja... Wręcz przeciwnie, dekabie, ja przewiduję, że jeśli PO by wygrało teraz, to nagle by powiedzieli, sami by zrobili sobie z tego TVP swoją tubę zaraz i powiedzieliby, po namyśle, panie redaktorze, stwierdzamy, że nie należy tego psuć, tego co jest, łatwo jest zepsuć, należy naprawiać. I my właśnie się wzięliśmy za naprawianie. I właśnie stąd mamy tutaj nową ramówkę, tutaj mamy taki program, będziemy robili, w którym będziemy opowiadali, jak wspaniale jest żyć w Unii Europejskiej, dobrodziejstwa Unii, co nam dała Unia. No i tu mamy też takie zaplanowane różne spotkania z Donaldem Tuskiem. I też właśnie chcemy też finansować nowe produkcje filmowe. Mamy taką produkcję właśnie tu już wymyśloną, którą tu, prawda, będą takie filmy o kochających inaczej, żeby troszeczkę oswoić rodaków z tym tematem. No i może coś takiego bardziej, nie, by było, ale dokładnie to są dwie strony tego samego medalu, doskonale zdaję sobie z tego sprawę. No i Tusk na białym koniu, dokładnie, jak to Etam tu napisał. Każda z dotychczasowych ekip właściwie używała tej telewizji publicznej jako swojego takiego narzędzia do siania propagandy, która była na rękę aktualnej władzy. No i ta TVP stała się taką, za przeproszeniem, kurwą, która daje każdemu, kto aktualnie rządzi. No i niestety, ja bym to faktycznie zlikwidował, sprywatyzował. I gdyby sprywatyzować i uniezależnić telewizję publiczną od wpływów z budżetu, to wyszłoby to tylko na dobre, bo musieliby bardziej dbać o jakość, nie mieliby już zagwarantowanego, że dostaną pieniądze, czy tam będzie to, czy tamto, czy to będzie dobre, czy słabe, to i tak dostaną. No przecież do tego TVP cały czas są dokładane kolejne miliony. Tutaj 4 bańki, tu bańka, 2 bańki, 4, 6 baniek, bańka, 2 bańki. Tak cały czas dostają z bańki, można powiedzieć. No więc nie jest to zdrowy układ. Wszyscy się śmieją dzisiaj, no nie wiem, to jest... Do tej pory jakoś tak było, że ta telewizja publiczna, mimo że była taka, że ramówka była i oczywiście i zarząd i tak dalej, kto się tam pojawiał, było to zależne od aktualnej władzy, ale nigdy nie było takiego cyrku, jak jest teraz. Tak mi się wydaje, że to już po prostu zaszło za daleko. Nigdy to nie przypominało takiej Korei Północnej, nie? Tak jak teraz. Że to po prostu przesadzili trochę, nie? Ja pamiętam, że tam był kabarecik Olgi Lipińskiej, który w pewnym momencie znikał, że znikała plama z Lewińskim i Piaseckim. To wszystko się działo i no, ale teraz to w ogóle już odzyskanie jakiegoś szacunku widzów, takich myślących bardziej, nie jakichś tam emerytów czy ludzi młodych, na przykład takich, ale którzy sobie bez żadnego zająknięcia łykają, oglądają, siedzą się, gapią i oglądają reklamy. No to jest człowiek już taki głupi, tępy, ktoś, kto reklamy ogląda sobie i w ogóle mu to nie przeszkadza. Mnie drażni sam styl prowadzenia. W ogóle jak na przykład teraz była, jak wspominałem, moja mama i ona sobie lubi tam czasami na laptopie włączyć coś, co przypomina to jakieś TVP, są tam jakieś wycinki z TVP czy z TVN-u, no to mnie to normalnie drażni, ci lektorzy, ci prowadzący, te wiadomości, te reklamy. Sam YouTube też się, kurczę, mocno pogorszył, bo wielu twórców, wielu youtuberów daje reklamy, już wciska reklamy do swoich audycji z taką częstotliwością, że jest ich więcej niż za najgorszych, kurczę, czasów w telewizji, czy to TVN-u, czy TVP, czy innego Polsatu. Jest tego tyle po prostu, że co chwila się włączają te reklamy. Chwilę coś pogada, powie dwa zdania i doszedł dopiero do tego, żeby dawać lajki i dzwoneczki i subskrybować i już się włączają reklamy. Potem zrobi jakiś wstęp, że dawno, dawno temu, za górami, za lasami i już się włącza reklama kolejna. I ja po prostu już nawet nie chcę mi się jakiegoś adblocka instalować na komórce. Właśnie nie wiem, czy jest, nie? Na komputerze mam normalnie adblocka. Ale czuję, że to jest jakieś takie nieuczciwe, więc często wolę przestać słuchać jakiegoś twórcy, niż po prostu słuchać go i blokować mu reklamy, nie? No bo albo się zgadzam na jego content i chcę za niego zapłacić oglądaniem, słuchaniem tych reklam, albo nie, albo po prostu chrzanie go i go nie słucham, nie oglądam. No, ale jest po prostu przesyt. I widzicie, tak się często mówi, że kurczę, ta telewizja zła, że tam tacy wyrachowani, że zawalają nas, zasypują reklamami, że no, wiecie, te wielkie firmy, korporacje złe, politycy źli, a my tutaj, ci maluczcy na dole tej piramidy, my tutaj dobrzy ludzie. A się okazuje, że jak taki zwykły Kowalski ma okazję, to też nawali tych reklam i chce sobie zarobić. No. Wszyscy są tacy sami, to nie ma tak, że tamci źli, a my tu dobrzy. Zwykły Kowalski jeszcze gorzej napierdoli tych reklam. A tymczasem na antenie Grzesiek. Grzesiek, ty nie jesteś przypadkiem ten Grogor?
1: Halo, ma cześć.
0: Gogor, czy ty nie jesteś przypadkiem Gogor, czy to ktoś inny?
1: Nie, ja jestem stary słuchacz. Jak ja słuchałem radia, to jeszcze radio było biedne. Nie wiem, czy pamiętasz?
0: Pamiętam, jakby to było wczoraj.
1: No okej. Tak a propos reklam dzwonię, bo właśnie miałem okazję niedawno być u znajomych i oglądać telewizor. I duży telewizor władował we mnie reklamami i to jest dziwna rzecz. Ja przestałem oglądać telewizję, pamiętam, kiedy miałem 14 lat, czyli dłużej nie oglądam w życiu telewizji niż oglądam. I to nie tak, że tam w ogóle nie mam anteny podpiętej, tak? Jak jestem u rodziców, to wyłączam jak...
0: Anteny. To chyba, wiesz, to widać, że ty się zatrzymałeś trochę w starych czasach, bo dzisiaj to już się raczej nie podpina anten, tylko zamiast anteny to jak się ma jakąś po prostu telewizję przez internet z jakiegoś takiego, wiesz, cyfrowego modemu, pudełeczka, jakiegoś routera modemu, nie wiem jak to się nazywa. No w każdym razie takie urządzenie to ja też mam teraz od Neti, że jak chcę sobie telewizor podłączyć, to po prostu podłączam też do tego samego urządzonka, które mi daje internet, nie, ten telewizor.
1: Aha, proszę, jak leci technika do przodu.
0: To już od dawna jest.
1: Okej. Tak, ale czemu o tym mówię? Bo po prostu reklamy są takiego niskiego poziomu, na tak niskich instynktach grają i reklamówki tych, nie filmów, tylko to był Polsat. I Polsat, jakiś Style, Love, nie pamiętam, jakaś, no, program o satelita Polsatu i reklamowali takie paradokumenty. Już nie chodzi mi, że moja sprawa, twoja sprawa, czy tam takie paradokumenty są, tylko jakby, że biorą ludzi, którzy są na przykład skąpi i oni ich łażą za nimi z kamerą i ktoś ma na przykład restaurację i pokazuje, jak odcina po pół grama z każdego tam schaboszczaka, żeby zaoszczędzić. I to jest na takim niskim poziomie, to jest tak nieprawdziwe, że to razi. Więc mam dobrą wiadomość, jeśli ktoś przestanie oglądać telewizję zależy, jak długo oglądał, ale myślę, że na kilka miesięcy, to jest droga w jedną stronę. Już nie da się wrócić. Dokładnie. Bo to już denerwuje po prostu.
0: Denerwuje. Tak jest. Dokładnie.
1: A plus taki może z telewizji, że ktoś, na przykład jak ja czasem mam zaniżoną wartość, jak to się mówi, samoocenę. O, samoocenę, to wtedy można poglądać i człowiek się czuje bardzo inteligentny, oczytany i w ogóle, kiedy się porówna do tego, co tam się dzieje.
0: Dziwię się, że telewizja trochę nie... Jakby to powiedzieć, po prostu jak oglądamy reklamy robione tak amatorsko przez twórców YouTube'owych, to są często bardzo takie naturalne reklamy. On coś tam sobie pokrzyczy, da kciuka w górę, zaśmieje się, jakąś śmieszną scenkę nagra z kolegą, wiesz, i to jest takie naturalne bardziej. A te reklamy robione przez agencje reklamowe, które lecą w komercyjnej telewizji, normalnej, tradycyjnej, są przy tym wydają się bardzo sztuczne i ci twórcy powinni sobie zdawać z tego sprawę, trzymać jakoś tam rękę na pulsie i zmienić troszkę charakter reklam, to uwspółcześnić, brać przykład z tego, co ludzie oglądają na przykład na YouTubie i pokrewnych serwisach i wyzbywać się trochę tej sztuczności. No każda epoka ma swoje reklamy. Inne były reklamy w latach 90., inne były po roku 2000, inne są dzisiaj, a myślę, że niekoniecznie po prostu niektórzy zdają sobie sprawę, w którym to kierunku powinno iść. Jakby zobaczyć reklamy zagraniczne, nie oglądam za często, muszę sobie kiedyś zobaczyć, jak to teraz się na świecie robi reklamy, to sądzę, że może właśnie poszli troszeczkę po rozum do głowy i zrobili bardziej takie, wiesz... Także ci ludzie mówią w sposób bardziej naturalny, że po prostu są prostsze scenki, gdzieś tam sobie stoi w lesie, coś gada, a u nas jeszcze jest trochę robienie takich bombków i brzdęków, jak to mówił Adaś Miałczyński, i próba tworzenia jakiejś wirtualnej, w cudzysłowie, rzeczywistości, która nie ma nic wspólnego z życiem. Jakieś takie aktorstwo, że wychodzi Marek Konrad i takim dziwnym głosem mówi sztucznym, że wiesz, bo w życiu liczy się człowiek, a nie pieniądze, kochani, kurwa. Tak to dziwnie, wiesz, dziwnie gada do ciebie, jak na jakimś filmie.
1: To jeszcze sprawdzony, stary, dobry, sprawdzony sposób, czyli oparcie się na autorytecie i to jeszcze jako tak rozumiem jednak. Te reklamy leków, które są, no nie wiem, dwie panie siedzą i ojejku, nie mogę jeść, takie dobre, a nie dam chyba rady, a druga wyjmuje jeszcze światło i podkręcone to jest w postprodukcji na pewno, ten obszar, gdzie jest etykieta tego leku, tak sztucznie większy jest w ogóle, jak hamburger w McDonaldzie na reklamach, ten lek, tak wyciąga i no, to jest na wątrobę i wpierdala, potem te schaboszczaki we dwie się śmieją. Tak, koniec reklamy.
0: No, oni się na tych reklamach tak często śmieją, tak głupkowato, tak. Bez powodu, tak jakby, nie tak z byle czego i tak nie wiadomo właściwie z czego się śmieją. Jakiś tam maluch wyjdzie, wyskoczy, coś tam, nie wiem, złapie tak, za kotleta, wsadzi sobie do gęby, a ci się śmieją.
1: Mariusz Nutelle, tak, cały chleb prosto z piekarni. Piekarz jedzie rowerem i rozrzuca te bułeczki, tak smarują i się cieszą. fajnie.
0: Kiedyś były lepsze reklamy, więcej fantazji, więcej różnorodności było, tak. No i to chyba jest takie zjawisko, że kiedyś mniej do powiedzenia mieli różni specjaliści od badania, wiesz, rynku, od dopasowywania tematu do grupy docelowej. Mniej było takich więcej było tak zwanej radosnej twórczości, a mniej takich cwaniaczków, którzy chcą się wykazać i zaraz wywalą ci twój scenariusz do śmietnika i powiedzą, że to się nie sprzeda, bo to ma być zrozumiałe dla gospodyni domowej i dla pana Ziutka i dla, wiesz, dla każdego, nie? A jak coś jest dla tak szerokiej grupy, że ma być to zrozumiałe dla wszystkich, to ciężko jest to zrobić i to się też da. Kiedyś było więcej reklam śpiewanych, reklam takich, które nawiązywały do jakichś, do krzyżaków, do czegoś i to też było bardzo uniwersalne, a jednocześnie nie było takie złe, było fajne, było śmieszne. Humor jest czymś, co może właśnie pomóc w zrobieniu takiej reklamy, która będzie strawna dla każdego i zrozumiała, a jednocześnie nie będzie budziła jakiegoś takiego zażenowania. No dzisiaj to co druga reklama budzi we mnie po prostu zażenowanie, nie?
1: Tak, pamiętam, że niektóre korporacje się broniły tymi reklamami, znaczy, no nie wpychały tak. Pepsi, pamiętam, miała fajne reklamy, teraz z głowy nie przypomnę sobie, że były fajne. Dawniej reklamy może, tak mi się przynajmniej wydaje, że działały w ten sposób, że mamy coś fajnego, może ci się spodoba, może kupisz pierwszy raz, może raz drugi, może nie. Teraz to jest takie imputowanie tobie problemu, że bez tych tabletek nie wchłonie ci się magnez, nie wchłonie ci się witamina B albo taka, która jeszcze nie istnieje. Czyli najpierw masz problem, albo nie zdajesz sobie, że jak chodzisz w zwykłych butach, tak teraz wymyślam, nie, to tam
0: kręgosłup się zwykłych butach.
1: Tak, a jak wkładkę włożysz, wiesz, Ultra HD czy D, no to będziesz śpiewająco biegał i tak dalej. I albo wiesz, skrzywi ci się jakaś kostka, tutaj masz prześwietlenie, lekarza stoi, pokazuje prześwietlenie, tu chodzą w zwykłych butach i potem takie skrzywienie, nie? A na drugim kadrze już fajnie. Ale chodzi o to, żeby ten problem włożyć do głowy.
0: No, tak wcześniej mówiłeś o starszych sztucznych osobach. Problemów, no właśnie, stwarzanie
1: tak,
0: sztucznych problemów.
1: O starszych problemów. Osobach i że na wnuczka je oszukują, czy na policjanta. No to jak im muszą te reklamy czesać mózg? Naprawdę, tego to sobie nie wyobrażam, bo to my jesteśmy już uodpornieni w jakiś sposób, a takie starsze osoby nie miały. Gdy te reklamy zaczęły robić się takie fachowe, manipulacyjne fachowo, no to oni już mieli taki wiek, że nie mieli czasu się odpornić. To jest, kurde, tak. Jestem niby za wolnością, za wolnym rękiem, ale tu mnie trochę, no nie wiem, tu mi coś nie pasuje.
0: No dobra, ale jak taki mądry jesteś i narzekasz na reklamy, to ciekawe, czy sam byś potrafił wymyślić jakąś fajną reklamę na przykład dla takiego towaru, który właściwie kojarzy nam się ze słabą reklamą, jak proszek do prania na przykład, nie? No reklamy właśnie proszków do prania uchodzą za najbardziej takie odmóżdżające, głupie według jednego szablonu i tak dalej. No to jak ty byś zrobił reklamę takiego proszku do prania? Masz jakąś koncepcję kreatywną?
1: Podejrzewam, że gdybym zrobił, to by go nie kupił.
0: No to zła reklama.
1: To musi być takie wsiaszne. Tak. Myślę, że to jest dobry trend, gdzie właśnie reklamy wchodzą w internet i jest to, jak to się nazywa, że same te boty dobierają grupę docelową właśnie. Na przykład jak Astrofaza ma ten kanał. Gość ma czasami ten produkt placement, ale robi to w fajny sposób. Taki, że nie rzuca się w oczy. Ostatnio robił Xiaomi, bodajże smartfona chyba reklamował, ale zrobił ten filmik, jak może taki aparat, bo ten smartfon akurat wyróżnia się, że jest w dobrych pieniądzach, a ma bardzo dobry aparat i porównał do to aparatów różnych sond kosmicznych. Tak? Przygotował, zrobił, coś dowiedziałem się o tych sondach, jakie miały aparaty i tak dalej, kilka minut i tam też właśnie poszła reklama i fajnie. No. I tak samo uwaga, naukowy Bełkot czasami coś tam robi, jaki znany ten kanał robi jakiś product placement, a w fajny sposób, że można się coś nauczyć i tak dalej. Może tą drogą w końcu pójdzie świat. No to będziemy się tak ogłupiać tymi reklamami, tak łopatologicznie do śmierci. Mam nadzieję, że nie.
0: No, świat ewoluuje, troszkę się zmienia też rynek reklamy i no, nawet nasi twórcy też sobie już dawno zdali sprawę z tego, że trzeba używać nowych różnych technik i narzędzi. Słyszałeś na przykład o guerrilla marketing? To jest taki rodzaj reklamy, który polega na tym, że przy małych kosztach i chcesz uzyskać maksymalny efekt, niekoniecznie standardowymi metodami, czyli robisz, to jest nawet taka reklama, czy promocja, czy marketing, które często ludzie nie kumają, że coś im się reklamuje, wiesz? To jest bardzo fajne. Ja kiedyś się zajmowałem trochę takimi rzeczami. Robisz jakieś dziwne eventy, podpłacasz kogoś, żeby coś o tobie powiedział, albo bazujesz na kontrowersji, wiesz, nie przyznając się nawet do końca, że to ty zleciłeś wywołanie tej kontrowersji wokół jakiejś marki czy produktu. I tak dalej. Reklama wiralowa, której zadaniem jest stworzenie takiego filmiku, takiej reklamy, którą sobie ludzie będą sami przesyłali i będzie się to trochę rozprzestrzeniało jak wirus, nie? A propos reklam proszków do prania, to ja pamiętam fajne i oryginalne reklamy proszków do prania. Myślę, że Polena była taką marką, która trochę zaryzykowała i odeszła od schematu. Nie wiem, czy pamiętasz reklamy, które bazowały na potopie i tam było ojciec prać, ale tak. Tylko w proszku Polena 2000.
1: No to dość archaiczne, no to już dość.
0: No i Dosia, nie? Że pierzemy jedno pranie w jednym proszku, w proszku X znanej marki, a drugie w proszku Dosia. I różnicy nie widać, a skoro nie widać, to po co przepłacać?
1: Tak, i takie monety były jedna na drugiej, że oszczędzasz.
0: I to też było ciekawe i ryzykowne dosyć, bo nagle ktoś się przestaje chwalić, że jest lepszy, tylko mówi, że jest taki sam jak wszyscy, ale tańszy. Czyli też finalnie lepszy, ale to nie jest tak powiedziane wprost i nie lepszy pod względem jakości, tylko że tańszy. Fajne. Bardzo mi się też podobała reklama piwa bezalkoholowego. To jest produkt, moim zdaniem, taki, który od razu się, wiesz, troszkę nam się wydaje, że skazane to jest na porażkę, no bo kto kupuje piwo bezalkoholowe, no?
1: Wiesz co, akurat pije piwo bezalkoholowe, fajne tema.
0: No bo się zrobiła przez ostatnie lata jakaś taka nie tyle moda, co że faceci się przestali wstydzić pić piwo bezalkoholowe, bo kiedyś to było obciachowe trochę chyba, nie? I bardziej się to kierowało do kobiet. Było jakieś karmi, coś tam. I w ogóle to było nie do pomyślenia, że faceci mogliby pić bezalkoholowe. A dzisiaj to jest żaden obciach, żaden wstyd, a może nawet się to staje takie modne, bo słyszę coraz więcej, wiesz, ten ktoś tam się chwali od czasu do czasu. Ja sobie piję tutaj jakiegoś Lecha Free czy coś takiego i zupełnie bez żenady żadnej, więc...
1: Smak tego jest... No nie jest to piwo, tylko właśnie jadłem coś... Kebab, niby kebabce, tylko sam sobie robiłem. W ogóle jak jem coś tak tłustego, jak... może nie tłustego, fast foodowego, jak pizza, kebab czy coś, to przywykłem od lat jeść to z piwem. Bardzo mi to smakowało i bez piwa już tak nie smakuje, dlatego kupuję czasem, nie zawsze, bo to by było bez sensu totalnie. Właśnie kilka piw, tych takich małych puszek, tak, tam jest 6 czy 12. Nie jest to drogie i sobie leży. I gdy jem coś takiego, to sobie biorę właśnie piwo podobny produkt wtedy. No, bo nie piję, bo takie mam postanowienie, że rok bez alkoholu robię. A to już wspomniałem kiedyś na antenie nawet. Trzymam się.
0: No i bardzo fajnie.
1: Najgorsze pierwsze 3 dni.
0: No to już byłeś chyba dosyć mocno uzależniony, jak ci sprawiało to problem.
1: Może nie wchodźmy w ten temat. Okej, spoko, ja w ogóle lecę. Tak.
0: No dobra.
1: No. To słucham dalej, tak? I wszystkiego dobrego, pozdrawiam słuchaczy, na razie.
0: Wzajemnie, trzymaj się, cześć, dzięki za telefon, hej. To był Grzesiek. A wysłuchacie Nocnego Marka. Dzisiaj całkowicie luźne pogaduchy. Jestem sam, bez potrzeby. I można też dzwonić, można proponować różne inne tematy. Gadamy sobie o wszystkim. Dzisiaj był film, reklamy, polityka, różne wydarzenia. A nawet próbowałem tutaj zobaczyć, co się dzieje w mojej Środzie Śląskiej i jakieś lokalne newsy, ale to mało ciekawe jakieś. Nic się tu nie dzieje, panie.

YouTuberzy się zwijają, chyba albo się szykują do spania powoli, albo nie jest to jednak tutaj najpopularniejsza forma słuchania. Na radio sporo całkiem jeszcze osób, prawie 60 osób słucha live, jak na nocne radio całkiem niezły wynik, a na YouTubie 10. No czyli w sumie to 70 osób, zawsze można trochę podbić sobie tutaj słuchalność. No, tak więc łapki w górę. O, 14 łapek w górę i 0 w dół. Słuchajcie, no to mistrzostwo, dziękuję wam. To też jest ważne, bo to pomaga gdzieś tam troszkę wypchnąć do góry. Jak jeszcze napiszecie jakiegoś komentarza, czy tam coś, czy udostępnicie, popromujecie, to w ogóle już będzie. Pozdrawiam, tutaj zerkam na czata YouTube'owego, jest Marcin też. Się pojawił M, zresztą Marcin M, pozdrówka. I wszystkich czatowników naszych też pozdrawiam. Tak, jeszcze sobie posiedzimy troszkę,

0: Ja to zawsze lubiłem reklamy śpiewane, ale chyba jednak no jak się... Co to przyszło? 5 zł przyszło.
1: Kład maneta zlokalizowałem potrzebę 300 metrów pod ziemią w piwnicy Mossadu. Teraz Krawczyński jest przetrzymywany na strychu szkolnej razem ze szczurami wodnymi. Ostrzegałem go przed nadawaniem z nim. 5 zł.
0: Ty szczurze wodny, ogółem, ty, kład maneta, tu różne wariacje, słuchajcie. Wcześniej był klot żeton, teraz kład maneta. Piwnice Mossadu, fajny tytuł na jakąś powieść sensacyjną, ale taką z wątkiem ezoterycznym, spiskowym. Piwnice Mossadu. Już niedługo na ekranach kin. Parchy atakują. Nie bójcie się, mam nowy deparchator turbo. O, jak to dobrze. Piwnice Mossadu 2. Zemsta parchów. Już niedługo na Netflix. Myślicie, że potrzeba jest parchem? Myślicie, że podmienili go? Ja tak ostatnio zauważam, że mogli go podmienić, kurczę. Bo wiecie co? Bo ja wiszę mu 25 zł i ja uważam, że go podmienili chyba te parchy. Ja już mu nie będę oddawał tych 25, bo nie będę parchowi pieniędzy dawał.

0: I Etamusiek jest powtórnie na antenie. Witam cię serdecznie.
1: Tak, z małym wierszykiem. Wprawdzie wpłacali, żebyś mnie zrzucił, lecz nie wpłacili, bym dziś nie wrócił.
0: No to tak, piękny, że... geniusz.
1: No wesoło. No tak, no ja zawsze uważałem siebie za wielkiego krakowskiego poetę ze Szczecina. Także.
0: Tutaj ze Szczeciną też.
1: Ze Szczecin. No to też może być. Ale nie, bo ktoś pomyśli, że słoma z butów mi wystaje, a jestem szczecinianin, czyli miejski chłopak, zdecydowanie. No to jakby nie było, to duże miasto, największe prawie w Polsce, terytorialnie. No a co chciałem powiedzieć, bo tutaj ktoś powiedział bardzo fajny pomysł i nie wiem, czy ty na to zwróciłeś uwagę, że tak śmignął, poleciał, już go nie ma, żeby zostawić nocne radio na tym nocnym radiu profilu YouTube'owym, żeby zostawić je na cały czas, żeby nawet kiedy jest tylko jest, no jak to się nazywa, taśma, to żeby leciało. Nie wiem, jak to wyglądałoby technicznie, czy za dużo prądu sobie nie nabijesz na swoim komputerze, ale to jest bardzo dobre.

0: Kraju chyba coś postawił, wiesz, i to, no bo to musi coś tam to obsługiwać i streamować cały czas. No ale to, wiesz, no właśnie, jak ma to cały czas działać i obciążać internet i gdzieś tam potrzeba musi tego pilnować, a to żadnych efektów nie daje, no to wyłączyliśmy. Tak samo i telefon zlikwidowaliśmy, bo nikt nie dzwonił na ten telefon, a trzeba płacić. No bo to, wiesz, to by działało, gdybyśmy przekroczyli jakąś tam masę krytyczną i uzyskali, gdyby ta nasza kula śniegowa była dostatecznie duża, to zaczęłaby się ściągać tego śniegu coraz więcej, a my cały czas mamy tą kulkę, taką śnieżkę malutką i to za mało, za mało.
1: No w każdym razie, no mówię o tym, bo nie wiedziałem, że to, znaczy kanał widziałem, że jest nocne Radio Live, ale nie wiedziałem, że to tak działało przez jakiś czas. Myślałem, że ono się po prostu włącza, kiedy jest to rzeczywiście live, czyli na żywo. Także nie spodziewałem się tego, że mieliście nic nie powiedzieliście, że coś takiego działa. No ale mówię, no tutaj jeden ze słuchaczy takie coś wpisał i wydało mi się to całkiem fajnym pomysłem, bo tak obserwuję kanałów, kilka takich kanałów, które streamują z kosmosu, a ponieważ ja bardzo lubię sobie z kosmosu patrzeć na Ziemię, to bardzo szczegółowo patrzyłem w HD, no i w pewnym momencie zauważyłem, że jest to nic innego jak zapętlony film z ISS, a nie film, który jest na żywo. Po prostu powtarzała się pewna sekwencja, którą można było wyłapać, jak się dosyć długo na to wpatrywałeś w ten obraz, jak tam kosmonauci niby są na zewnątrz, coś tam robią i w pewnym momencie był taki przeskok kamery minimalny i odtwarzano od nowa, więc krótko mówiąc, no, to był bajer po prostu z tego, kto zrobił ten kanał. Nie? NASA rzeczywiście coś takiego robi, ma swój kanał, ale to jest akurat nie na YouTubie, tylko na Ustreamie i tam oni mają z kilku kamer niby tego live'a zrobionego. Chociaż ja tak szczerze mówiąc mam podejrzenie, bo tam jednak ta kamera to jest rybie oko, albo tak musi być, albo coś jest na rzeczy, bo rzeczywiście tam rybie oko jest widać, szczególnie kiedy ktoś wchodzi w kadr z tych tam kosmonautów, którzy jakieś operacje robią, wchodzi na kraniec kadru, że zaczyna go wyginać tak bardzo mocno. Nie? No i to jest to właśnie to z tą płaską ziemią.
0: Wydaje mi się, że rybie oko jest po to, żeby zwiększyć kąt widzenia, wiesz? Bo gdyby był płaski obraz, to tak sobie widzę na silnikach graficznych do gier, że po prostu rozszerza to bardzo kąt widzenia, a jak tego field of view zmniejszam, to się robi taki obraz bardziej płaski, ale mam zasięg po prostu widzenia bardzo zawężony i mało co widać.
1: Tak, no też tak właśnie sobie pomyślałem o tym, że właśnie mają prawdopodobnie po to, żeby był szerokokątny obiektyw, czyli krótkoogniskowy, ale nie da się ukryć, że budzi to podejrzenia pewne u ludzi spiskowych, bo przy okazji zgina to na krawędzi, zgina naszą Ziemię, tak? Znaczy ten horyzont, tak zwany terminator, czyli połączenie tego nieba z Ziemią. Nie?
0: Się zgina i wtedy spiskowcy mówią, tu się zgina dziób pingwina i nie wierzą. Tylko, że ludzie spiskowi, jak to ładnie powiedziałeś, to w sumie węszą spisek we wszystkim, co się dzieje dookoła i nawet w jakichś takich trywialnych rzeczach, że gdzieś tam chleb zaczęli pakować w inne opakowanie, albo makaron był kiedyś bardziej giętki, się szybciej gotował, to spisek, panie.
1: No wiesz, kiedyś nawet za komuny, no dzisiaj to już wiadomo, że tak było, ale to była teoria spiskowa, że tych, którzy działali, tych ekstremistów, szczególnie solidarnościowych, ale z nizin Solidarności, nie z wierchuszki, wsadzano do cel, gdzie farba była używana taka, która była z izotopami radioaktywnymi. I to się okazało prawdą jak najbardziej. Coś takiego miało miejsce. Po prostu wsadzali ich do cel z napromieniowanym pigmentem farby i ci ludzie wychodzili po prostu zrujnowani, nie? Organizmy były zrujnowane w zupełności, bo to się takie wydaje, tylko cały świat jest zbudowany na mniejszych lub większych spiskach, na przykład to, że nie rośnie cena chleba, nie jest spowodowane tym, że ten chleb nie drożeje, tylko tym, że się zmniejsza jego waga. Ja w tej chwili jestem w stanie kupić bochenek chleba w Biedronce, który ma wielkość takiej naprawdę solidnej bułki. Także kanapkę robisz z całego bochenka po prostu chleba, nie? No może ja jestem jakiś dziwny.
0: No w sumie tak... to podałem tak przykład z tym chlebem, ale faktycznie można tu zauważyć jakieś właśnie na pewno spiski, bo jak towary są takie, które wszyscy kupują i są bardzo silne jakieś grupy, które wiesz, no po prostu wielcy

0: wytwórcy masła, chleba. No przecież z masłem to się okazało, że faktycznie jest zmowa cenowa. Był taki moment, że masło było drogie ze względu na sytuację pewną na świecie, tam z mlekiem. No a potem się ci, co wypuszczają masło, wytwarzają, skumali, że nawet jak jest drogie, to ludzie i tak kupują i zatrzymali tą cenę. Do dzisiaj jest masło bardzo drogie, chociaż mogłoby być trzy razy tańsze tak naprawdę, co pokazuje to, że promocje są w stylu, że jak kupisz trzy kostki, to nagle nie płacisz 7 zł, tylko 3,5 zł na przykład za kostkę, jak kupisz trzy, czyli nadal im się to opłaca. Czyli opłacałoby im się sprzedawać nawet jedną kostkę za 3,5 zł, a nie, oni sprzedają za 7, nie?
1: Tak, no wiesz, pamiętaj o tym, że 7 zł na maśle to jest jeszcze 8% VAT do tego. Nie, przepraszam, masło to jest produkt luksusowy, to jest 23%. A muszę sprawdzić na Paragonie kiedyś, bo ja nie kupuję, szczerze mówiąc, masła, ponieważ i tak jem na tyle tłuste rzeczy, że bez masła jest tłusto, a co dopiero jeszcze z masłem. W każdym razie coś w tym musi być również związanego z podatkami, tak, bo nikomu się nie opłaca po prostu sprzedawać tanio. A druga sprawa to jest to, że rolnicy mają całkowicie zablokowane, co jest dziwne w takim kraju jak nasz, bo u nas naprawdę ten chłop, czy farmer, jak to woli, po prostu to jest dobry pracownik, on naprawdę dobrą żywność robi w porównaniu z resztą Europy. I oni na przykład swoich przetworów, w ogóle swoich produktów nie mogą sprzedawać. Ja ostatnio oglądałem taki materiał, gdzie pojechał człowiek z kamerą na targowisko takie rolne, gdzie oni tam sprzedają, hurtowo sprzedają swoje produkty. No i on wyciąga skrzynię jabłek. Ja, jak popatrzyłem na cenę 15 kilo jabłek, to ja tyle płacę w Biedronce za kilogram jabłek, co on całą skrzynię sprzedaje na takim targowisku. No i mi teraz tylko brakuje, żeby poznać miejsce w Szczecinie, a nie mogę tego znaleźć, gdzie mógłbym pojechać sobie sam po prostu raz w tygodniu, czy tam w weekend i sobie kupić takie po prostu jabłka, całą nawet skrzynię, bo nawet jakbym połowę wyrzucił, to i tak mi się opłaca, bo 7 kilo czy 7,5 będę miał w tej cenie do zużycia, nie? I to od człowieka prosto z plantacji, a nie gdzieś tam przywiezione, nie wiadomo skąd. Ostatnio zacząłem przeglądać etykietki, nie tyle na opakowaniach, bo na opakowaniach są różne dziwne rzeczy, natomiast na cenach, które są nad produktami, często jest kraj pochodzenia napisany, no i się okazuje, że Portugalia, Hiszpania, no po co nam z Portugalii, Hiszpanii jabłka? Przecież w Francji z tego to jest przemysł, jeden z głównych przemysłów tej jabłuszka polskiej.
0: A my Polacy to w ogóle coraz częściej tak czuję, że my jako naród jesteśmy cały czas jakoś wykorzystywani, robieni w bambuko, traktowani jako taki gorszy sort, przez jakichś globalnych w ogóle, wiesz, globalnych bonzów, czy to od żywności, czy od sprzętu. Nagle się okazuje, że drożej musimy zapłacić za aparat fotograficzny niż jakiś Amerykanin, nie? Że musimy drożej zapłacić za jedzenie jakieś niż Niemiec, który ma coś tam droższe, ale ma wiele rzeczy tańszych. Że dostajemy jakieś chrupki z gorszej o wiele jakości, z jakimiś tańszymi zamiennikami, które kosztują tyle samo, co za granicą. Gdzie wciska nam się tandetę, jeśli chodzi o kulturę też, o jakieś ramówkę programową, gdzie cały czas jesteśmy w ogóle, albo jacyś właśnie Żydzi chcą od nas jakieś reparacje, które im się nie należą i każdy inny jakiś rząd, który dba o swoich obywateli, to powiedziałby po prostu weto i do widzenia i dziękujemy, nie będziemy w ogóle na ten temat, a u nas się płaszczą, podpisują, kłamią, że podpisali, że trzeba dać, żeby tylko wejść w dupę tym Żydom i tak na każdym kroku czuję, wiesz, to jak nas traktują urzędnicy, to, że władza nam wszystkiego zabrania, że w wielu krajach, czy Czech, czy Holender, czy Kanadyjczyk, czy Amerykanin mogą sobie tą trawkę zapalić, a ja nie mogę. I tak cały czas po prostu czuję, że jestem jakimś takim gorszym obywatelem tego świata, nie?
1: No tak, znaczy wiesz co, jeśli chodzi o tych Żydów i pieniądze, to nie jest tak. Ostatnio parę osób to prześledziło, blogerów, którzy tam troszkę się zainteresowali sprawą, to nie są Żydzi, to są amerykańskie organizacje, które tam się podszywają w odpowiedni sposób, bo wyczuli okazję, nie? Tak to ładnie ktoś ujął. I rzeczywiście tak to podobno wygląda, bo sami Żydzi, to nie jest tak, że Żydzi źli, tak? Zresztą ja akurat jestem jestem judeo, jak to się mówi, judeo nie sceptykiem, tylko judeofanem takim, bo mi się bardzo podoba postępowanie narodu żydowskiego. Z ich punktu widzenia to naprawdę generują świetnych ludzi, którzy dbają o tą nację.
0: Wiesz co, no nie wiem, czy to jest się czym szczycić, że nagle w oczach świata jesteś takim narodem, który jest bardzo taki chytry, sprytny, cwany, który, wiesz, gra na emocjach, na tym Holokauście. Czekaj, bo jakiś donajcik przyszedł. 55 zł!
2: Ukrywam się, kocham Krawca. Kocham 333 Tama. Kocham Nocne Radio.
0: Czekaj.
2: Kocham was. 55 zł.
0: Ale donate, ty, ja ci przeczytam, bo ty nie słyszysz. Przyszło 55 zł od kogoś, kto się podpisuje, ukrywam się. Kocham Krawca, kocham Etama. Kocham Nocne Radio, kocham was.
1: To wie... No widzisz, coś to dzisiaj jest takiego, że ja troszeczkę przyciągam pieniądze, że tak siebie sam pochwalę, bo ja dzisiaj zarobiłem 3000, ty idziesz też w tym kierunku, także chyba coś w tym dzisiaj jest. Dzisiaj dobry mamy, jak to mówiłby, powiedziałby astrolog, czy dobrze mówię, astrolog czy astronom?
0: To bardziej astrolog, tak, bo astrolog jest taki właśnie od wróżenia z ruchu planet i tak dalej, a astronom to taki bardziej naukowiec, nie?
1: Może nasze gwiazdy dzisiaj dobrze, bo ty się przyznałeś, zdaje się, że jesteś jedyna, też tak jak ja. Dobrze mówię?
0: No.
1: W niedzielę rodzony?
0: A nie wiem.
1: No właśnie, to było ciekawe, kurde. Może mamy te same, że tak powiem, układy korzystne.
0: Jakiś pieniężny dzień. A ty pochwal się, za co zarobiłeś te 3000?
1: A dzisiaj tutaj było tak, że tak powiem, wyborczo, bo miałem trochę zamówień, że tak powiem, na kampanię osiedlową wyborczą, także tak miałem po prostu troszkę tutaj projektów do zrobienia w związku z tym. No ale to tak, no, taka typowo okazyjna sytuacja, że tak powiem.
0: No to gratulation, ja się bardzo cieszę. A wracając do tych Żydów, to ja nie wiem, czy to, wiesz, no bo to tak, to jest taki naród, który bardzo kiedyś się dorabiał na niewolnictwie i podobno takim, wiesz, prekursorem trochę ponoć był tutaj jakiegoś takiego handlu niewolnikami na wielką skalę. Naród, który wpływa mocno na, wiesz, wkręca się gdzieś do... No tak jak u nas, no mówi się o tym, że u nas władze, to jest strasznie dużo tych Żydów jest, wiesz, że politycy po prostu to są tak naprawdę Żydzi ze zmienionymi nazwiskami i ja nie wiem, czy to jest taka teoria spiskowa tylko, bo zdaje się, że nie jednak.
1: Znaczy, i
0: przepraszam bardzo i zadajmy sobie pytanie, bo można powiedzieć, no a co w tym złego? No wielu Żydów tu mieszka od pokoleń i czuje się związanymi z Polską, ale równie dobrze może być tak, że większość z nich nie czuje się związanych z naszym krajem i nie chce nam tutaj sprzyjać czy dbać o polskie interesy, tylko na przykład równie dobrze może być tak, że większość z nich zależy głównie na dbaniu o interesy Izraela.
1: Znaczy widzisz, to jest jedna rzecz, która mnie denerwuje, właśnie to nazywanie Żydzi, Holokaust, Żydzi i tak dalej. To są Polacy. Natomiast faktem jest, że ostatnie dwie żony, ostatnich dwóch prezydentów, w tym obecnego, to są Żydówki. I to jest oficjalnie przecież wiadomo, nawet nazwiska są z domu żydowskie.
0: Tak.
1: Także to nie jest żadna tajemnica, tak? Nie jest żadną tajemnicą, że akurat taką koszerność ogniska domowego u Żydów stanowią kobiety, nie mężczyźni. Ta linia żeńska, nie męska. Z tego względu, że mężczyzna nigdy nie może być pewien potomka, tak? Natomiast kobieta zawsze jest pewna swojego potomka w linii prostej, tak?
0: Jeszcze w tej sytuacji, kiedy powiedzmy ci Żydzi w polityce naszej widzą teraz, co się dzieje, że rośnie ten antysemityzm jakoś tak, no bo rośnie, tak mi się wydaje.
1: Czy telewizja tak?
0: Nie, ja to widzę tak, wiesz, jak gadam z ludźmi, czy na żywo, czy w internecie, czy na YouTubie coś oglądam, czy w internecie coś czytam, komentarze, to wszędzie ja widzę taki jakby rosnący antysemityzm i oni mogą sobie teraz łatwo uzasadnić to, zracjonalizować swoją niechęć do Polaków. No, wy nas nie lubicie, to my też was nie lubimy i bardzo łatwo dojść do sytuacji, w której oni może i chcieli dbać o polskie interesy, a teraz nagle sobie przejdą na drugą stronę i będą dbali o interesy USA i, czy Izraela, no bo skoro wy nas nie lubicie, to my też nie mamy żadnego obowiązku wam sprzyjać i to, wiesz, łatwo można zmienić nagle front z byle powodu, że jest jakiś trend, jakieś zjawisko, bo wiesz, jakaś jest fala taka wznosząca w tym, jeśli chodzi o te takie nastroje antyżydowskie, bo są, powiedzmy, ludzie na topie, którzy to nakręcają w tym alternatywnym świadku, to tam co drugi dzisiaj antysemita i się z tym w ogóle już nie kryje, tak? Przestało być to jakimś wstydem, a zaczyna być taką normą i standardem.
1: Nie, bo nie jest wstydem. No co ty widzisz tym złego, żeby ktoś jest antysemitą? Ja na przykład nie jestem, bo mi jest narodowej kolor skóry zupełnie obojętny, ale nie masz wrażenia, że ten antysemityzm został celowo nakręcony. I to mam tutaj spisek na 10 czerwca. 10 czerwca odbędzie się bardzo ważne wydarzenie na Stadionie Narodowym, mecz Polska-Izrael. I będzie bardzo dużo Żydów z Izraela pod ochroną Mossadu tutaj w Polsce, z całą pewnością, bo oni zawsze z ochroniarzami jadą. Zobaczymy, co się stanie.
0: Ludzie też, no zobaczymy, ludzie też widzą taką jakąś nierówność, że nagle na przykład Mossadowi wolno robić tu w Polsce wszystko, tak? Wolno im nosić broń, wpierdalać się, wywalać nas tutaj, coś wypraszać. Wiesz, a nam Polaczkom nic nie wolno, nie? Widzą te roszczenia żydowskie, widzą jak premier i Izraela się wypowiada o nas w skandaliczny sposób i nikt z tym nic nie robi, nie reaguje.
1: Janek Fior bardzo powiedział, że trzeba było mu w mordę dać po prostu na miejscu Morawieckiego, bo mu w mordę dał.
0: Ale Morawiecki to ponoć też jest Żyd. Tak twierdzi ten doktor Kękuś, nie?
1: Wiesz co, powiem tak, ja znalazłem setki filmów na YouTubie, bo się kiedyś tym tematem zainteresowałem. I nawet pamiętam parę nazwisk, na przykład Hanna Gąkiewicz-Walc z Hajka Grunwald, podobno i dlatego jest nietykalna. W Warszawie przecież ona nawet się nie stawiła, gdzie normalny obywatel by został doprowadzony przed sąd, tak.
0: Ale ona to jest chyba taka Żydówka i to jest jakby jasne, to się chyba nikt z tym tu, znaczy nikt się nie dziwuje temu, nie, że ona jest Żydówką.
1: Wiesz, niech sobie będzie Żydówką, tak, ale nie może być z tego powodu nietykalna, jeżeli jest rzeczywiście przestępcą. To, co się o niej mówi, ja mówiono bardzo dużo i to oficjalnie przecież w telewizji państwowej, tak, na ten temat jeszcze wtedy miałem kanały telewizyjne, to co słuchałem, to przecież babka powinna siedzieć w areszcie wydobywczym, a nie chodzić po wolności, tak. Zresztą podobnie były prezydent nasz, ten cały Komorowski, tak.
0: No strasznie jest dużo tych teorii, które mówią, że właśnie ten Żyd, tamten Żyd i cholera wie, ile z tego jest prawdą. Wygląda na to, że całkiem sporo. Tutaj adwokat pisze, że Morawiecki rzekomo do hebrajskiej szkoły. Ja słyszałem, że Szydło w ogóle była wzięta na jakieś szkolenia do USA. Takie dziwne jakieś, wiesz, szkolenia, nie do końca jasne, na czym polegające. I w momencie... Od razu jak przyjechała tu do Polski, to została nagle z zupełnie nieznanej osoby, nagle awansowała, została wzięta do PiS-u. Jest dużo takich jakichś dziwnych przypadków.
1: I tak szybko się pojawiła, tak szybko znikła, nie?
0: I wiesz, i nagle pierwsze jakieś ustawy, które ona tam proponowała, jakieś zmiany w prawie czy coś, dotyczyły właśnie jakichś tam spraw, które bardzo sprzyjały USA, no a mówi się, że USA to tam bardzo dużo tych Żydów i że mają bardzo duże wpływy. Ja do końca tej sytuacji nie znam. Adwokat pisze, Beata Szydło jest absolwentką organizowanych przez Departament Stanu USA szkoleń The International Visitor Leadership. Mogą w nich wziąć udział wyłącznie osoby, które według Amerykanów mają szansę w przyszłości zostać liderami w dziedzinach polityki, mediów czy biznesu. No właśnie, i potem lobbować pewne rzeczy.
1: kurs, czy sobie można kupić, tak jak MBA na przykład. Fajnie by było sobie zrobić takie studia właśnie, nie? Bo ludzie idą na przykład na politologię, ale ja się zawsze się z tego śmieję, no przecież politykiem się zostaje, się jest politykiem, a nie się uczy być politykiem. Trzeba po prostu od najmłodszych lat uczestniczyć w jakichś właśnie partiach, młodzieżówkach i tak dalej. W ten sposób się staje politykiem, a nie poprzez szkołę, nie? Dlatego mnie śmieszą studenci, którzy idą na politologię albo jakąś europeistykę, no. Co na tym się nauczysz, no? Przecież specjalistą od europeistyki.